0: Jak ktoś, tak jak ja, najwięcej stara się robić przez interfejsu przy programowaniu, przez interfejs buildera, to jest właśnie ten mój problem z angielskimi nazwami. Narzędzie, które jest składnikiem Xcode'a do tworzenia aplikacji, to tak jak mówiłem, wpisuję i już, ale niektórzy guziki, zresztą mi też się czasem zdarza, wygodnie jest stworzyć programowo i umieścić gdzieś go na ekranie. Jest to kontrolka systemowa, ale tworzona przez kod, czyli nie rysuję jej na ekranie i podłączam gdzie trzeba, tylko wpisuję w kodzie. I tutaj no, trzeba dodać dodatkową komendę opisującą właśnie, podającą voiceover. Czyli może komuś zabrakło tej jednej linijki, nie chciało mu się wpisać, a może nie wiedział jak, bo szczerze mówiąc ja nawet nie wiem jak ta komenda wygląda, bo ja to robię zawsze graficznie.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście, no, ale w każdym razie fakt pozostaje faktem, że kiedyś to działało, teraz niestety działać nie bardzo
0: może chce. Może nas posłuchają i może coś z tym zrobią. Pisałeś do nich?
1: Ja akurat nie, ale wiem, że kilka osób pisało. Wiem, że kilka osób pisało i nic. No, może kiedyś się uda. Bo no, faktem, że fajnie byłoby mieć dostęp. Bo z IPLI jakoś, ale da się korzystać. Z wersji na wersję tam się trochę zmienia, ale nadal ta aplikacja jest używalna. Jeżeli chodzi o jej wersję na iOS. Czy jeszcze jakieś takie rozwiązania dostępnościowe są u ciebie w pakiecie albo podstawowym, albo okazjonalnym używane?
0: Nie, nic mi nie przychodzi do głowy, szczerze mówiąc, bo nie mam... Nie, chyba że jest coś tak trywialnego, że nawet nie zwracam na to uwagi. To znowu właśnie dla osób, które mają problemy ze słuchem, to przez jakiś czas miałem włączone mruganie przy powiadomieniach lampą błyskową w iPhone'ie. To z takich rzeczy jakby dostępnościowych.
1: I to się w jakich sytuacjach tobie na przykład przydawało?
0: Jak... Nie chciałem, żeby... Znaczy, ja chciałem, żeby był wyciszony iPhone, ale jednocześnie nie chciałem przegapić jakichś połączeń. To wtedy ostro tą lampą dawało, że robiło się jasno w pokoju i wiedziałem, że ktoś do mnie dzwoni.
1: Rozumiem. W ten sposób to u ciebie działało. To w takim razie...
0: A jeszcze wiesz co? No, czekam z utęsknieniem na polską Siri, bo tak jak już się przyznałem, z angielskim mam problemy.
1: To nie tylko ty czekasz.
0: Angielski, tak, ja ciągle mówię, miała być na koniec zeszłego roku według moich wróżb, miała być jak zegarek w Polsce zaczną sprzedawać i nic, i ciągle nic. Już z profesorem Miotkiem, jak robiłem wywiad ostatnio też w ramach tej akcji Łukasza Banaszaka w Reaccessible, rozmawiałem, pytałem się go, czy rzeczywiście polski język jest najtrudniejszy na świecie, że tak może się Apple tłumaczyć, że jeszcze nie zrobił tego, on zdementował to, że nie, że Polacy tak lubią być naj, ale polski język nie jest najtrudniejszy na świecie. Jest trudny, ale są trudniejsze i dużo jest języków trudnych. No, chyba tylko Finowie, nie wiem.
1: Pytanie, czy dla nich powstała Siri?
0: Dla Finów?
1: Nie, dla tych trudniejszych języków.
0: No, to kwestia, właśnie muszę sprawdzić, ale fiński jest uważany za bardzo trudny i chyba Siri już jest.
1: No i chiński chyba też swoją drogą.
0: Nie, chiński jest prosty.
1: Chiński jest prosty? Aha.
0: Tak, ja mówiłem o fińskim słomi. A chiński jest prosty, bo on ma prostą gramatykę stosunkowo. On jest trudny, jeżeli chodzi o pisownię, ale Siri nie posługuje się pisownią, tylko słowami, co nie?
1: No tak, tylko tam jest kwestia tej toniczności. Wydawało mi się, że może mieć problem z rozróżnianiem w tej kwestii, bo tam jedno słowo wypowiedziane może być na ileś sposobów i ma ileś znaczeń.
0: Tak, ale to jest łatwiej opanować niż, bo jakby odczytywanie mowy to nawet po polsku sobie już bardzo ładnie, iOS i Mac sobie bardzo moim zdaniem ładnie radzą z dyktowaniem, ale jest problem.
1: A właśnie korzystasz z dyktowania głosowego?
0: Nie nagminnie, ale dość często.
1: Rozumiem.
0: Jest, ale na przykład wystarczy, że coś robię w kuchni, mam umazane ręce, co nie? To jeden czysty palec to tam odblokuję, wcisnę tą mikrofonik i dyktuję wiadomość czy coś. Więc się przydaje, ale z polskim językiem jest ten problem, że na przykład szyk zdania mamy dowolny. Możemy sobie zacząć jak chcemy i skończyć jak chcemy i zdanie będzie poprawne gramatycznie i ludzie tak mówią. Raz zaczynamy od, to właśnie też profesor Miodek mówił, raz od orzeczenia, przestawiamy kolejność jak chcemy, a większość języków szyk zdania ma sformalizowany. I jak to potem zrozumieć? Czy wiesz, ja mogę zapytać o pogodę nie na kilkanaście sposobów, jak Anglika na setkę, co nie? Bo kilka sposobów ze zmienionym szykiem zdania. No i niech tu Siri rozkmini to wszystko.
1: To się zgadza, więc rzeczywiście no, jest tu...
0: Ale czekam, bardzo
1: no,
0: czekam.
1: No ja też czekam, bo rzeczywiście to jest fajna sprawa i też chętnie bym sobie skorzystał z możliwości, jakie daje Siri. Stworzyliście numer o dostępności, mówię tu o Mój Mac magazynie, to ja się chciałem zapytać, jakie plany... dalsze związane z dostępnością i czy w ogóle jakieś macie? Będziecie ten temat kontynuować?
0: Powiem tak, że myślimy mocno nad tym. Na razie to był taki... To generalnie wyszło taki strzał, to był takie olśnienie, co nie rzecz, że można było coś takiego zrobić, jeszcze nikt czegoś takiego, nazwijmy to w prasie, jak ty ładnie mówiłeś, mainstreamowej, zajmującej się urządzeniami, znaczy użytkownikami urządzeń Apple'a, nikt czegoś takiego nie zrobił na taką skalę, a teraz widzimy, że wypadałoby coś pociągnąć dalej. Myślimy nad tym, nie jest to sprecyzowane, chcemy to ugryźć na kilka sposobów, też nie mogę za dużo powiedzieć, bo nie, nawet już nie chodzi o samą jakby tajemnicę redakcyjną, ale nie jest to jeszcze dokładnie sprecyzowane, ale będziemy, nie zostawimy tego tak, tylko że no, mogę już powiedzieć, że w majowym numerze to specjalnie nic w tym temacie nie będzie, bo on już poszedł do druku, znaczy do druku, do korekty, ale nie odpuścimy. Nie będzie to może co miesiąc, ale coś się będzie wydarzało w tym temacie, bo to jest ciekawe dla wszystkich, nie tylko dla osób, które mają właśnie problemy z dostępnością, tak to nazwijmy.
1: Tak, bo czasem może się okazać tak, że rzeczy i funkcje, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach no, na przykład niewidomych, mogą się przydać również innym grupom użytkowników, chociażby osobom starszym. Na przykład
0: a niektórzy po prostu,
1: albo po prostu
0: chcą wiedzieć, bo tak. Jak to jest i na przykład spróbować, albo się okazuje, że mają kogoś w otoczeniu, któremu mogliby pomóc, jeżeli by posiadali jakąś tam większą wiedzę, bo to tak jak właśnie pani Krystyna Zajko-Minkiewicz, a prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej mówiła, że jak teraz niektórzy z nas, znaczy no, większość z nas jest sprawna, ale z wiekiem możemy stracić na sprawności, możemy stracić, większość już z nas straci na ostrość wzroku, niektórzy mają dużo większe problemy, więc te sprawy mogą dotknąć każdego z nas, nie mówiąc już o jakichś sprawach nagłych, losowych, więc dobrze jest znać temat zawczasu, chociaż nie chcę tu być złym prorokiem.
1: A to nasze pokolenie to już na starość myślę, że nie zrezygnuje z tego, co używane było przez nie w młodszym wieku, czyli z jakichś właśnie smartfonów albo innej użytkowej elektroniki i się będzie domagało tego, żeby mimo tego, że wzrok nie ten, słuch nie ten, coś tam jeszcze nam szwankuje, żeby można było z tego korzystać. I to w sumie dobrze, bo przy okazji będzie coraz więcej powstawać takich technologii uniwersalnie zaprojektowanych i dla każdego.
0: No i tak być powinno, zwłaszcza no, tam ciągle nas straszą starzeniem się społeczeństwa, więc te problemy będą się, podejrzewam, że nasilać, są też coraz bardziej zauważalne. No, tu o tyle jest fajne, że właśnie tu znowu będę chwalił mojego ukochanego Apple'a, że on może nie zawsze idealnie, ale każde urządzenie praktycznie swoje zaopatrzył w funkcje ułatwiające właśnie dostępność i chwała mu za to. I
1: to prawda, to jest bardzo dobra rzecz i no, coś w tym jest, że przez niewidomych najczęściej używanym smartfonem myślę, że jest jednak iPhone. Z komputerami no to jest różnie, ale to dlatego, że mamy za sobą te około 20 lat historii Windowsa i tu się zdążył ten rynek oprogramowania rozwinąć. I myślę, że gdyby tak porównać, i zresztą już niejednokrotnie słyszałem takie porównania, nie miałem okazji jeszcze

0: aplowskiej po wyjęciu z pudełka, to ceny zaczynają już przechylać się jakby szala cenowa na korzyść Apple'a często, więc to też jest pewien argument.
1: To się zgadza, aczkolwiek to już nie jest tak do końca aktualny argument, bo mamy już NVDA, darmowy czytnik ekranu, który no, możliwościami nie ustępuje tym komercyjnym.
0: On jest wbudowany w system?
1: Nie, trzeba go pobrać. Mamy telefon, ktoś do nas zadzwonił. Halo, kogo witamy?
2: Dzień dobry, cześć, Adam z Wrocławia z tej strony.
1: Witamy.
2: Bardzo serdecznie witam Cię, Michale, i witam również Jarka, Jaromira.
0: Cześć.
2: Wspomniał o mnie akurat, więc niejako czuję się trochę wywołany do odpowiedzi. Po pierwsze chciałem podziękować za numer tego mojego Maca. Czytam wszystkie, zresztą czytam nie tylko mojego Maca, ale w zasadzie prawie wszystkie branżowe pisma. Więc z tej strony jakby komputerami od wielu lat już się interesuję, a też już nie jestem najmłodszy, więc w zasadzie siedzę w internecie od samego początku, jak w Polsce pojawiał się. No a co do samego numeru, oczywiście świetnie, że wyszedł w takiej formie i że jest to pretekstem teraz do tego, aby rozmawiać o czasopismach, o dostępności, i bo zawsze jest to pretekst ku temu, aby się posunąć trochę do przodu. Ostatnio właśnie przeglądając nawet Tyflo Podcast, zauważyłem, że królują przede wszystkim audycje kulinarne, troszeczkę zaczyna brakować tych technologicznych.
1: A spokojnie, audycji technologicznych to jeszcze u nas będzie, całkiem sporo. Teraz tak wprowadziliśmy troszeczkę więcej tych audycji kulinarnych, ale technologia, to nie jest tak, że się zamieniamy w kuchenne rewolucje. Nie, nie, spokojnie. Wracamy do technologii.
2: Wierzę w to, Michale, także mogę się do paru rzeczy odnieść, słuchając Jaromira i ciebie. Zresztą tak jak było powiedziane i zresztą w mediach społecznościowych na Twitterze też pisaliśmy, no mnie tam zajmuje
0: właśnie
2: akurat
0: przeczytanie. Cieszę się, że również w końcu cię mogę usłyszeć, bo tylko pisaliśmy.
2: miło, Jaromirze. No poznałeś akurat moją rodzinę, ale...
0: Tak, ale ciebie
2: ale
0: nie, bo to...
2: Nie, ale myślę, że nic straconego. No. Za tydzień może się uda mi wyrwać z Wrocławia.
0: Właśnie, mógłbyś się zjawić na żądle szerszenia.
2: Tak, no ale... Żeby nie uprawiać tu prywaty, bo w końcu audycja jest technologiczna, to powiem tak. Ja oczywiście... Przeszedłem też taką drogę, ponieważ ja jestem osobą ociemniałą tak naprawdę, bo jeszcze 10 lat temu nieźle widziałem i w zasadzie przeszedłem taki proces, jeżeli chodzi o przestępywanie właśnie ze światłości do ciemności, więc pamiętam pewne rzeczy, mam pewne też nawyki, ale z drugiej strony, więc trochę inaczej funkcjonuje niż na przykład Michał, który niejako uczył się wszystkiego i technologii również zupełnie z innego punktu widzenia. Ja pamiętam jeszcze też i Windows 3.11 i 95, ale
1: no wiesz, moim pierwszym komputerem, to jeszcze tak powiem jako ciekawostkę, był Commodore 64, który udawało mi się jakoś w minimalnym stopniu obsługiwać kompletnie bez użycia wzroku.
2: No tak.
1: Jak to mawiają, dla chcącego nic trudnego.
2: ZX, także to też jest...
1: To byłeś we wrogim obozie. To byłeś we wrogim obozie. To wtedy byśmy się pokłócili.
0: Wszyscy byśmy się zwalczali, bo ja Atarowiec byłem, Atari 800.
2: To prawda. No ale ponieważ słucham od dziecka zawsze, po prostu lubiłem wszędzie słuchać i dość dużo też czytam, więc też pamiętam początek, jak w Polsce się pojawiały pierwsze audiobooki. Byłem zachwycony tym, chociaż dla młodszych trzeba tu przypomnieć, że tak naprawdę Polska tutaj, może Polacy nie gęści, swój język mają i swoje audiobooki pierwsze mieli w postaci słuchowisk radiowych, bo to w zasadzie były pierwsze audiobooki, zanim się pojawiły w takiej normalnej formie oficjalnej, jak to wyglądało.
1: No i też jeszcze spore zasługi ma tu Polski Związek Niewidomych, Zakład Nagrań i Wydawnictw, który już od kilkudziesięciu lat nagrywa te tak zwane książki mówione, bo to wtedy się tak nazywało,
2: tak,
1: książka mówiona.
2: To prawda. No, ale ja muszę powiedzieć też, że

0: ile jestem wielkim zwolennikiem i fanem audiobooków, to w pewnym momencie zaczęło mi przeszkadzać wolne czytanie. I faktycznie w tej chwili korzystam z Voice Dream Recorder.
1: Reader.
0: Voice Dream Readera, który świetnie sobie radzi i z PDF-ami, i z różnymi innymi formatami. I też wolę szybciej coś przeczytać, także że faktycznie, ale audiobook to jest troszeczkę inna przyjemność i tak jak miałem okazję tweetować z naczelnym Przemkiem Marczyńskim, który powiedział właśnie, że szybko można, ale audiobook jest ładnie przeczytany.
1: I to prawda.
0: Że czasami jest tak, że nawet kiepski tekst słabej jakości, czy słaby merytorycznie, pięknie przeczytany przez aktora, też nas zachwyci, zainteresuje i może też pobudzi do myślenia. Więc to nie tylko jest jakby to, że po audiobooka sięgamy z powodów takich, że nam się nie chce czytać, myślę o osobach widzących, prawda? No ale po prostu z czasem dla samej przyjemności po prostu słuchania, tak jak słuchamy radia, też dla pewnej przyjemności.
1: To ja w takim razie mam pytanie tak z innej beczki. A z jakich technologii korzystasz? Wszystko Apple'a, czy jednak tam gdzieś ten Windows się pojawia w twoim komputerowym świecie?
0: To znaczy tak, ja oczywiście wyszedłem z Windowsów, przesiadłem się na Apple'a i jestem gorącym oczywiście, jak tutaj Jaromir, zwolennikiem Apple'owskiego.
2: Tak dlatego, że cię słucham, czy...
0: Nie, mówię tak po prostu, bo jak mówię też kwestia wygody. Znaczy największą trudność, jaką mi sprawiało, to pewne faktycznie przyzwyczajenia i po prostu trzeba się uczyć od nowa pewnych rzeczy. Więc jeżeli ktoś tylko siedział w jednym jakby obozie, w jednym środowisku, to dla niego przejście zawsze będzie kłopotliwe i większość tych narzekań, które funkcjonują w necie, to wynikają właśnie z tego, że trochę z lenistwa, że nie chce nam się uczyć po raz kolejny nowych programów. Gdzie są te skróty? A to z tej strony jest zamknięcie, a to z tamtej strony. Wejście w środowisko Apple'owskie ma jeszcze tą trudność, że dużo rzeczy, jeżeli dla osoby, ja mam takie głosy z osób widzących, że nie mają opisane, nie mają tych tak zwanych drobnych dymków, które się pojawiają w Windowsach i nie mogą, muszą po prostu znaleźć to. Inna rzecz, że technologie w środowisku Apple po prostu jest wszystko logicznie poukładane. To się trochę teraz psuje, to tak na marginesie, ale tak zawsze było, że po prostu było to logicznie rozwiązane i mądrze. I po prostu nawet osoba zupełnie zielona w technologii, no po jakimś czasie gdzieś tam sobie odnalazła to. No i ja dlatego, ponieważ ja jestem muzykiem generalnie z wykształcenia, jestem dyrygentem, który chyba jedyny w Polsce, który jako niewidomy ciągle jest czynnym dyrygentem działam też, no robiłem składy nut i tak dalej, różne jakieś tam rzeczy śmieszne, które zaczynałem też robić na Windowsach, więc powoli przestawiam po prostu całe swoje jakby oprogramowanie w głowie przede wszystkim też na Apple'owskie. No bo tutaj, co tu dużo mówić, zarówno NVDA, jak i inne screen readery świetne są, ale to jak jest zrobiony voiceover, to jest po prostu mistrzostwo świata.
1: No to powiem, powiem szczerze, bardzo chętnie to już niebawem, mam nadzieję, uda mi się zweryfikować. No i zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, na ile da się korzystać z Apple'a w sposób taki rzeczywiście całościowy. No ja już na przykład wiem, że pewnych rzeczy, które ja wykonuję w swojej pracy na co dzień, nie będę w stanie zrobić, no to dlatego, że na przykład w dużej mierze pomagam użytkownikom Windowsów i łączę się z nimi poprzez no, to rozwiązanie zdalne NVDA. No tego na Apple'u po prostu nie ma siłą rzeczy, bo jak z Jaromirem rozmawialiśmy sobie jeszcze poza anteną, to stwierdził, że w sumie można by było napisać jakby implementację tego, no można by było, tylko to wymagałoby gdzieś tam sporej ilości nakładu czasu, żeby to zrobić.
2: Natomiast, a ciekawe, czy może już gdzieś nie ma.
1: Wiesz co, wątpię, szczerze wątpię.
2: Tak samo ostatnio rozmawiałem z kolegą właśnie o też ma problemy z widzeniem, ale nie, nie jakieś takie strasznie wielkie, ale jest muzykiem i szukał, poprosił mnie, ile byś wziął za napisanie programu do przechowywania takiego tekstów piosenek na iPhone'a. A ja mówię, wiesz co, poszukaj. No i znaleźliśmy od razu ze 4, z czego jeden mu już tak przypadł do gustu. Znaczy, to trywialny pomysł, ale się śmieję, że zawsze można coś znaleźć. No ja nie mówię, że na pewno jest, ale kto wie. A taka dygresja, jak będziesz się przysiadał na Maca, to co już kiedyś mówiłem, to pamiętaj, że najważniejsze będzie i najtrudniejsze pozbyć się złych nawyków z Windowsa.
0: No niestety, tak zawsze jest właśnie. To ja mogę też powiedzieć jako nauczyciel fortepianu, że jeżeli dziecko sobie nabierze złych nawyków, to jest najtrudniejsza później praca. Po prostu fatalnie się wykorzenia złe nawyki.
1: Wiecie, tylko tak naprawdę, czy to są nawyki złe? To jest po prostu inny sposób korzystania z danego oprogramowania i sprzętu. Równie dobrze, można to w drugą stronę odwrócić, tak? Bo...
2: Wiesz, powiem ci tak, tu trochę masz rację, ale nie ze wszystkim, bo są sytuacje, gdzie człowiek posadzony, który nigdy nie pracował na komputerach, posadzony do Maca od razu potrafi coś zrobić, a posadzony do peceta niekoniecznie, do Windowsa. Tak samo do tabletu iPad, z iOS-em albo z Androidem. Osoby, które pierwszy raz podchodzą, z iPadem sobie radzą. Mam takie przykłady w rodzinie. Mojej dziewczyny mama, która nigdy nie miała do czynienia z komputerem, opanowała iPada, połączenia i tak dalej, po półgodzinnym szkoleniu. A niektóre osoby z Androidem sobie nie radzą po kilku dniach.
1: To ja wam powiem inną ciekawostkę. Ja miałem okazję przez jakiś tam czas bawić się trochę OS X-em, którąś z wcześniejszych wersji, i okazywało się, że ja jako pierwsze znajdowałem opcje takie, o których użytkownicy tego systemu nie mieli pojęcia, używając go przez jakieś półtora roku.
2: To tak jak ja z Windowsem, to przez telefon potrafiłem, sprzedając akcesoria dawno temu, bo tym się zajmowałem, do różnych komputerów, to potrafiłem, nie znając Windowsa, komuś pomóc w konfiguracji Bluetootha, bo ja robiłem tak, jak to się powinno zrobić, i okazało się, że w tym przypadku akurat na Windowsie to zadziałało. Najbardziej mnie denerwowało, jak mi użytkownicy, znaczy ludzie nieprzyzwyczajeni do Maca, jeszcze jak Macintosze miały stację dyskietek, wyłączali komputer, zamiast wyjąć dyskietkę, bo wciskali guzik pod stacją dyskietek. A każdy normalny, bo te osoby, które pracowały z pecetami, a jak ktoś nie pracował, tak, no to mówiło mu się, no to co, zbędna? Zbędna. No to co się robi ze zbędną rzeczą? A, do śmietnika się wyrzuca. No i ładnie komputer wypluwał dyskietkę. I to było naturalne. Więc chodzi mi o te złe nawyki, które są naturalne dla człowieka w świecie niekomputerowym, i naturalnie się robi na Macu, a na PC-cie teraz to się trochę zmienia, to jednak nawet ja muszę to zauważyć, ale kiedyś było robione jakby drapaniem się w lewe ucho prawą ręką z tyłu głowy, co nie?
1: No to rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie. Jestem naprawdę ciekaw, jak
2: będziemy testować.
1: Tak, będziemy testować, ja jak najbardziej się na takie testy piszę i za jakiś czas zobaczymy, co będę mówił za jakiś czas. Wiecie, ja tu 4 pecety mam, no i to coś...
2: Będziesz miał 5, ale prawdziwego.
1: Okej. Dobrze, Adamie, czy coś jeszcze chciałeś dodać?
0: Ja jeszcze wrócę, Adrem, do tematu jakby audycji.
1: Tak.
0: Poruszyliście kilka spraw, to znaczy tak, z jednej strony faktycznie byłoby pięknie, gdyby chociaż ten strzał był taki w tej chwili z zaskoczenia, jeżeli chodzi o mój Mac Magazine, więc ja sobie pomyślałem, że byłoby fajnie, gdyby tego typu tematyka, myślę o dostępności, była również poruszana w innych branżowych pismach. Poza branżowych mam na myśli komputerowe, nie myślę o w tym momencie o stricte branżowych typu Tyflo Świat, ale właśnie chociażby w postaci jednego artykułu, jeżeli mój Mac rozpoczął coś takiego, to dobrze by było na przykład nawiązać współpracę faktycznie jakąś stałą, jest kilku redaktorów, którzy świetnie piszą, zresztą tutaj się też doskonale sprawdzili, czy Piotr Witek, czy Michał Kasperczak, prawda, którzy mogliby właśnie chociażby jedno zagadnienie, bo to jest zawsze jednak taki dział, powiedzmy, jak są stałe działy, rubryki magazynów w postaci fotografii, kultury, wydarzeń, jakichś newsów, opisu testów, tak jeden artykuł dotyczący dostępności będzie naprawdę czymś świetnym, więc tutaj jakby ukłon w stronę redaktora naczelnego.
2: Tak, może Przemka będę molestował.
1: Czyli możemy się za czas jakiś być może spodziewać jakiejś takiej dodatkowej kolumny, tak? Związanej z dostępnością.
0: Ponieważ ja myślę, że ograniczeń nie ma, ponieważ większość z tych magazynów jest wydawana w formie internetowej, więc jakby ilość druku, ilość papieru, która jest potrzebna, nie robi tutaj żadnej różnicy.
2: Trochę się mylisz, bo no, już nam naczelny przestawiał z artykuły z numeru na numer, bo tam są sprawy korekty i tym podobne, co też, nazwijmy to uczciwie, to też są pewne koszty, ale to akurat nie jest problem, no bo jejku, no to te artykuły mają, no, nie wszyscy się rozpisują tak jak ja na 6 czy 12 tysięcy znaków, za co bardzo przepraszam Przemka. nie każdy artykuł musi być tak obszerny, a może być wyczerpujący, nawet jak będzie miał 4000 znaków.
0: No to prawda, ale no, myślę, że to będzie dobra tradycja, którą rozpoczęliście tym numerem, także zawsze
2: już
0: warto
2: mamy naśladowców.
0: Również pamiętać o tym środowisku, także świetnie, że jest. Druga rzecz, którą chciałem poruszyć, bo w zasadzie obaj poruszyliście sprawę korekty słuchowej. Mhm. Ja sobie tak pomyślałem, że ta korekta świetnie działa, ale działa ona tylko w wolnym tempie. Tak jak Michał słucha generalnie syntezy, to troszeczkę nie chce mi się wierzyć, że jest w stanie wysłyszeć wszystkie błędy, które się pojawiają, bo nawet korzystając, no już przetestowałem naprawdę przeróżne tutaj możliwości syntezy od voiceovera poprzez różne głosy, które są poiwone i tak dalej. To wszystko świetnie działa w odpowiednim tempie, wolnym takim, jeżeli skupiamy się faktycznie, ale jeżeli słuchamy tak cięgiem książki, notabene nie wszystko da się słuchać w takich wielkich prędkościach, powiedzmy po 400 znaków na minutę, ale bo są książki, nad którymi trzeba się zastanowić. Są książki, ja na przykład w tej chwili na studiach przerabiam dość specjalistyczną literaturę. Uczę się też, jestem na filologii, akurat uczę się hebrajskiego, więc nie da się ich po prostu w takim tempie
1: słuchać. Takich książek nie. I takie książki dobrze jest mieć też pod palcami, jeżeli dotyczą one kwestii jakichś językowych. Natomiast wiesz, jedna rzecz. Nie wszystko okej, ale pytanie, czy patrząc na tekst zawsze jesteś w stanie też dojrzeć każdą literówkę, każdy błąd. Ja mam taką teorię, tu może Jaromir potwierdzi albo zaprzeczy, że pewne rzeczy łatwiej wychwytuje się wzrokiem, pewne chyba jednak słuchem.
2: Ale właśnie o tym dokładnie mówiłem, że ja jestem tu osobą upośledzoną, bo po prostu mam dość słabą pamięć wzrokową i tak jak mówiłem, ja czytam niewzrokowo, dla mnie litery, wymowa się liczy. Dla mnie często przez to mam problemy z ortografią, więc ja wyjątkowo słabo wyłapuję wzrokiem.
1: Poza tym jeszcze powiem wam taką...
2: mówiłem o tej korekcie słuchowej.
1: Powiem wam jeszcze taką jedną ciekawostkę. Jest w JOS-ie takie narzędzie, Text Analyzer ono się bodajże nazywa. Mhm. Dzięki któremu można sobie ustawić takie różne wyzwalacze komunikatów o błędzie. Jeżeli na przykład po jakimś zdaniu, jeżeli mamy na przykład jakąś liczbę niedomkniętych nawiasów, powiedzmy mamy, nie wiem, 3 nawiasy w tekście otwarte, a 2 zamknięte, to samo z cudzysłowami i tego typu rzeczami, których rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wyłapać słuchem, to możemy się właśnie w JAWS-ie wspomagać takim narzędziem. Ono jest dosyć fajne, czasem przyjemnie z niego korzystać. Wiadomo, no to jest też jakaś tam dodatkowa pomoc.
2: To ja używam takiego nowego narzędzia, LanguageTool.org.
0: No tak, ale poza tym jest jeszcze taka sprawa, że zarówno dla osób widzących, korekty mają to do siebie, że można je czynić w nieskończoność. Często oglądając, jak słyszę, jak żona na przykład mówi i czyta dany tekst, wydrukuje go i znowu jakieś błędy jeszcze gdzieś tam odnajduje. Myślę, że ze słuchem jest również też... Mamy czasami selektywny słuch, zakładamy pewne filtry w głowie, które też powodują, że słuchamy w odpowiedni sposób. Więc tych czynników jest ileś tam, zawsze się gdzieś tam te błędy pojawią. Do tego dochodzi jeszcze sprawa właśnie, o czym Jaromir wspomniał, wymowy, która się wiąże na przykład z dyktowaniem. Dyktując wiadomości, czy dyktując jakiekolwiek teksty do voiceoverze, czasami wychodzą, ja lubię sobie po prostu zanim coś gdzieś puszczę, jeszcze raz przesłuchać, dlatego że okazuje się, że gdzieś niewyraźnie powiedziane słowo może wychodzą po prostu tak śmieszne rzeczy.
1: No, a czasem nawet groźne, chociażby groźne, z imieniem tak. Kubo. Ze względu na to, że no jednak jesteśmy na antenie, nie powiem w tym momencie,
0: tak,
1: jak to zostało zinterpretowane przez voiceovera, ale tak. Powiem tylko tyle, że było to słowo też na Q.
0: Tak. To prawda. Poza tym, bo oczywiście czekamy na Siri polską, wspomagając się na razie tym, co możemy i co mamy już, ciesząc się z tego, co mamy, ale no też trzeba wyraźnie mówić wszędzie. To prawda. I nawet układając pewien szyk, budując zdania, dyktując coś, to już... Trzeba mieć jakby w głowie taką lampkę, że nie mówimy to tego normalnie, niedbale, czasem od niechcenia.
2: Mówimy to, jakbyśmy pisali.
0: Tak, chociaż ja odkryłem, że na przykład dyktując niektóre SMS-y, czasami specjalnie, używając po prostu niedbałej mowy, takiej w sensie potocznej, bardzo szybkiej, szybciej mi zapisało i dość dokładnie niż kiedy się bardzo starałem. To jest też jakiś paradoks, no ale...
1: A z ciekawości
0: wiem,
1: miałeś duży problem z nauczeniem się takiego mówienia w ten taki specyficzny sposób z tymi wszystkimi kropkami, przecinkami? Jak to było w twoim przypadku?
0: Powiem ci tak, że nie opanowałem jeszcze do tej pory znaków specjalnych.
2: Ja tylko przecinek
0: mam problem. Otwórz
1: przecinek,
0: cudzysłów, zamknij cudzysłów.
1: Tego,
0: przecinek,
1: tego chyba
0: działają,
1: nie. Tego chyba
0: działają,
1: nie ma. Cudzysłowa chyba nie ma.
0: To są metaznaki po prostu, tak. Które powinny zadziałać. I z tym jest problem niestety.
1: No, wykrzyknik nie znak zapytania zrobione. Też działa. To mogę powiedzieć,
0: tak,
1: możecie
0: działają,
1: z tego
0: tak,
1: śmiało
0: tak.
1: Skorzystać.
2: Tak, z tego korzystam, bo...
0: Ale już jak powiesz hashtag, to już nie będziesz miał na przykład tego,
1: A, i dwukropek jeszcze działa. O, dwukropek też sprawdziłem.
0: Tak.
2: A nawet miałem problem
0: Plus
2: z przejściem
0: działa...
2: do nowej linii. Nie udało mi się z nowego wiersza. Wiem, że teraz zapomniałem o tym problemie, bo nie używam, ale jak chciałem napisać tekst na Macu, to miałem problem z nowym wierszem. Może trzeba było akapit użyć? Nie wiem.
1: Aż tak daleko nie zawędrowałem.
2: A, czyli ze mną wszystko w porządku, okej.
1: Tak. Dobrze, Adamie, to czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
0: Myślę, że tyle. Pozdrawiam całą redakcję.
1: Dziękujemy
2: bardzo
1: serdecznie
2: dziękuję.
1: Za telefon.
0: No, wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie. Trzymaj się, do usłyszenia. Pozdrawiamy. No, mieliśmy słuchacza. Bardzo fajny telefon. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę zadzwonić, no to ostatni dzwonek tak naprawdę, żeby to zrobić, bo za moment będziemy powoli kończyć. Tym bardziej, że jeszcze mam tu wypowiedź jednego z autorów, którą na koniec tej naszej dzisiejszej audycji będę chciał zaprezentować. Mianowicie Michał Kasperczak. Kilka słów do mikrofonu jeszcze powiedział. Ale Michała posłuchamy za moment, bo jeszcze, Jaromirze, ciebie troszeczkę chciałbym mimo wszystko pomęczyć. dosyć o te plany na przyszłość. Ty już tak się gdzieś tam powiedziałeś, że prawdopodobnie no, będą się pojawiać te teksty dotyczące dostępności.
2: Dokładnie właśnie jak to było teraz zauważone, to nie jest wielki problem, bo mamy kontakty i to jest fajne. To ja nie chcę, znaczy nie, no jejku, no czemu? To jest, nie oszukujmy się, temat ten pomału, on jest nośny, po prostu to jest nośny temat, tak jak tutaj tak łatwo udało nam się Orange pomoc od Orange uzyskać, tak, no, ten temat jest nośny, ten temat jest ważny, ten temat... Tak jak już też mówiliśmy, jest dobry i dla wszystkich, i dla sprawnych, i dla mniej sprawnych. A teraz jak już mamy przytartą ścieżkę, to podejrzewam też, że tak jak Adam zauważył, będzie... Bo już zdarza się, że mamy naśladowców innych rzeczy, które wprowadziliśmy pierwsi jakby na tym poletku, więc podejrzewam, że możliwe, że... Będzie więcej, nie tylko my się zajmiemy tym tematem, chociaż no ja tu wiadomo jako egoista, no będę pilnował, żebyśmy byli wiodący.
1: Żebyście się najlepiej tym tematem zajęli.
2: Tak, tak, już podejrzewam, że już tyle słów padło, że teraz Przemka, nie będzie problemu, żeby z Przemkiem się dogadać, żeby... w cudzysłowie przemycić właśnie ten jeden artykuł, może już właśnie też nie mogę zdradzić tematu, ale już widzę pewien pretekst w czerwcowym wydaniu. Nie uprzedzajmy wypadków, ale już mi się takie lampki zapalają. Dobra, bo...
1: Dobrze,
2: ten,
1: to, bo za dużo powiesz.
2: Tak, nie wiem, czy pamiętacie taką kreskówkę pomysłowy Dobromir. Podobne imię do mojego, Jaromir Dobromir. Tam jak chłopak, to Adam Słodowy był scenarzystą, jak chłopak wpadał na jakiś pomysł rozwiązania problemu, to mu się taka żaróweczka na głowie pojawiała. I tak dziwnie się marszczył. Właśnie czuję coś takiego u siebie teraz.
1: No to będzie ciekawie. A propos tego, co prezentujecie w Mój Mac magazynie, to może co nieco opowiesz jeszcze w ogóle o czasopiśmie, o tym, co wokół niego się dzieje, bo czy to jest samo czasopismo, czy jeszcze jakieś działania przy okazji także prowadzicie?
2: Zaczęło się od blogu mój mac.pl i tam to wszystko jest na...
1: Właśnie, mój mac.pl przeskaczy przez C, bo to jest...
2: Przez jak C. Nazwa własna. Mhm. I przez O.
1: No tak.
2: Mojmac.pl. I to był blog prowadzony przez Przemka. W ogóle też taka ciekawostka, bo ja jako wieloletni użytkownik Maca swój blog macwyznawca.pl dopiero w 2011 roku założyłem i to mogę powiedzieć, że przez... Przemek się mocno do tego przyczynił, bo po prostu był... Parę razy się zirytowałem na prowadzących blogi, bo nie ze wszystkim się zgadzałem, stwierdziłem, że sam zacznę pisać. I potem właśnie też jak te losy się układają, a teraz razem współpracujemy, on jest naczelnym, ja redaktorem i razem tworzymy ten blog, który kiedyś mnie parę razy zdenerwował. Czyli tak, mamy blog, mamy podcasty redakcyjne, to kilka. Główny to jest Mac Podcast. Potem jest przeze mnie i ten już wspomniany peer-to-peer i przez Sebastiana Szwarca prowadzony, no też Sebastian też jest redaktorem u nas i od niedawna jeszcze chyba pod nasze skrzydła cyferki wzięliśmy podcast, nowy redaktor się pojawił, więc mamy tak, mamy miesięcznik, mamy bloga, mamy podcasty i to wszystko możecie znaleźć właśnie na mójmac.pl.
1: I wszystko się kręci wokół Apple'a. Czy tam jakieś tematy poboczne też się pojawiają, takie stricte technologiczne, no bo wiadomo, że już okazało się, że kultura, że jakieś tam...
2: Ale no chociażby sama fotografia mobilna, to, że to jest robione iPhone'em, ale nieważne czym robimy, ważne jak jest opisywane, jak ustawiać światło, jak kadrować, na to zwrócić uwagę.
1: Prawdy uniwersalne.
2: Tak, czy to będzie użytkownik Androida, czy lustrzanki, też coś z tego będzie miał, z tych porad które tam się u nas no w zasadzie już regularnie pojawiają. Opisujemy urządzenie, ja na przykład te... No, czy to słynne jajko, już teraz mogę tak powiedzieć, czy te serwery QNAP-a, to działa ze wszystkim, to nie jest tylko do Apple. Oczywiście są urządzenia u nas opisywane tylko chodzące z Apple'em, ale wiele rzeczy jest ogólnodostępnych. My to opisujemy pod kątem naszym, ale każdy może na tym skorzystać. Ale tak, generalnie jesteśmy nastawieni na środowisko Apple'owskie mocno.
1: To jest... Nazwa zobowiązuje w końcu, tak?
2: Tak, no, tak. Nazwa nasza, nazwa blogów redaktorów, bo większość ma coś z Apple'em albo z Maciem w nazwie właśnie. Ja widać, że ci starsi datom to mają w nazwach Mac, ci młodsi Apple, bo najpierw dla mnie kiedyś Apple to były komputery, to były Maci, co nie, Macintosze, Maci i tak dalej, a dla większości obecnych użytkowników to oni nie mają Maca, oni mają iPhone'a, iPada, Apple Watcha, ale niekoniecznie komputer od Apple'a. Trochę mnie to boli, ale no cóż.
1: Ale
2: taka
1: to
2: dygresja.
1: Jak się okazuje, ale to właśnie, to ciekawe czemu tak jest, że kupują tylko jeden element tego ekosystemu, gdzie...
2: Znaczy większość potem...
1: Dobiera sobie, tak?
2: Dobiera, tylko że tak, sprawa jest prosta. Apple sprzedaje tylko drogie, znaczy może inaczej, komputery Apple'a już nie są drogie, bo są, jak dobrze policzyć, no peceta w podobnej konfiguracji i wyglądzie nie kupi się dużo taniej. Tylko Apple nie sprzedaje słabych, znaczy to może złe słowo, ale...
1: Budżetowych.
2: Tak, nie budżetowych komputerów. Wszystkie komputery są jakby topowe. Nie ma czegoś takiego, że wprowadza nowy model, to stary tanie. Nie, stary znika. Przecież ostatnio były takie akcje z iPadami, że ciągle tak, dla mnie to było trochę dziwne, sprzeczne z ideą Apple'a, ale widzę, że już też pomału z tego wychodzą. Czyli wchodzą nowe urządzenia, stare znikają. Nie może, gorszego Maca można kupić w zasadzie tylko z wyprzedaży gdzieś magazynowych resellerów czy używanego. Więc komputery nie są najtańsze, a iPhone co prawda jest drogi, ale możemy go kupować w abonamencie, różne oferty są, no i jakby porównać z flagowcami konkurencji, to nie jest dużo droższy. Samsung czy inne też kosztują tysiące złotych iPhone, znaczy no, te, jak to się mówi, jest takie fajne słowo po angielsku, chciałby być iPhone'em. Dobra, nieważne, wiecie o co chodzi, że te...
1: Wannabe, tak?
2: Tak, właśnie, tak. Czyli te produkty firm innych, które aspirują do bycia iPhone'em, też nie są tanie. I tutaj iPhone jest, czy iPad jest dość prostym wyborem, bo co prawda można tablet kupić za 200 zł, ale za 1200 można kupić i iPada, i tablety konkurencji w podobnych cenach. A komputer
1: to się zgadza.
2: Mocniej odstaje cenowo, bo można kupić sobie notebooka za 1200 zł, co nie, i też będzie działał.
1: Nie, no ja powiem tak, dla mnie jako użytkownika iOS-a i posiadacza gdzieś tam leżącego sobie tu telefonu z Androidem, najprzyjemniejszym momentem korzystania z Androida to jest chwila, kiedy go odkładam i biorę z powrotem do ręki iPhone'a, bo jakoś pewniej się w tym systemie czuję. Najzwyczajniej na świecie po prostu.
2: Lejesz miód na moje uszy normalnie.
1: Ale to jest akurat...
2: Na serce, to na serce.
1: To jest akurat prawda. To jest akurat prawda i pod tym stwierdzeniem się podpisuję. A teraz spodziewam się fali hejtu w komentarzach. Od użytkowników Androida.
2: No. Ja generalnie przywykłem, więc ja jestem odporny, no jajku, no takie życie. No, każdy...
1: A nasi słuchacze myślę, że już doskonale znają moje zdanie na temat Androida. Jest fajnie, że jest alternatywa dla VoiceOvera w postaci TalkBacka czy Shine Plusa, bo to nigdy nie jest dobrze, kiedy jest tylko jedna technologia. Dobrze, że jest konkurencja, ale mi po prostu za iOS-em jakoś tak zwyczajnie bardziej po drodze.
2: Co mnie cieszy, no ale to ja tak samo czasem cierpię, jak ktoś wylewa żale na iOS-a, na Apple'a i tak dalej, a co gorsze, jak czasem jednak nawet ma rację. No bo no nie oszukujmy się, wszystko idealnie nie jest.
1: Oczywiście, no oczywiście.
2: Albo chociażby te ograniczenia teraz tam w iOSie zwłaszcza, których jest coraz mniej, ale...
1: Ale one jeszcze są i to takie ograniczenia, które...
2: Ale ja się na tym wychowałem na Apple'u. Ja miałem naturę grzebacza, w tych Amigach grzebałem, w systemie grzebałem, ja na Amidze już programowałem, w Assemblerze programowałem, grzebałem sprzętowo, karty, różne cuda. Jak na Macu, na Maca się przysiadałem, pomału poznawałem go, to byłem w szoku, że tam nie można grzebać, aczkolwiek było narzędzie Resedit, którym można było na przykład angielski program spolszczyć. Po prostu otwierało się Reseditem i zmieniało teksty i to wszystko działało potem. Nawet miejsce się poszerzało w oknach, automatycznie system to obsługiwał, ale generalnie on nie był stworzony do grzebania. Ani komputer specjalnie, ani system. I tak trzeba było pomału odwykać tego, od tego grzebania, od tych zmian, od tych konfiguracji, odwykać. Teraz mi się podoba tak, jak jest, że jest ładnie, a ja już nie muszę specjalnie przerabiać. No chyba, że ktoś jest wyjątkowym indywidualistą, no to może się czuć z tym bardzo źle.
1: No ewentualnie może się pokusić o jakiegoś tam jailbreaka, który otwiera.
2: Dla mnie to jest prawie jak przestępstwo. Zawsze mówię, że to jest nielegalne i tutaj też na mnie hejt się leje, że jak to nielegalne? No łamanie licencji. Licencję można łamać. No.
1: Dobra, prawa nie można. No ale to już wchodzimy w dywagację, tak?
2: Tak, i tutaj takie tematy.
1: I jak już wchodzimy w dywagację, to chyba najwyższa pora zakończyć naszą dzisiejszą audycję, bo za chwileczkę popłyniemy w jakiś kolejny dyskurs, a myślę, że temat wyczerpaliśmy. Zatem zapraszamy na mojmac.pl. Dobrze powiedziałem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można poczytać, za złotówkę można posłuchać w fajnej wersji najnowszego wydania Mój Mac magazynu.
2: Można nas dopingować, żebyśmy trzymali się właśnie tego kursu dostępności, może już nie jako temat wiodący co miesiąc, ale żeby zawsze coś tam się zdarzało. Wspierajcie nas, dopingujcie, bardzo bym prosił.
1: No to się trzymajcie tego kursu w takim razie. Dziękuję ci bardzo, Jaromir Kop, redaktor, jeden z redaktorów, tak? Mój Mac magazynu. Tak się odmienia?
2: Tak, konsultowałem to, odmienia się po polsku.
1: Okej.
2: Dziękuję bardzo.
1: Był waszym i moim gościem, ja dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, a na pożegnanie jeszcze przez kilkanaście najbliższych minut, kilka słów od jednego z autorów tekstów do tego numeru, do kwietniowego numeru Mój Mac magazynu, od Michała Kasperczaka. Słów kilka o tym, co napisał, no i oczywiście także o dostępności produktów Apple. Do usłyszenia. Oprócz mojego dzisiejszego gościa Jaromira, mamy jeszcze jednego gościa, co prawda z taśmy, bo nie mógł być z nami na żywo, no ale... Lepszy ryc niż nic, jak to się mawia. Michał Kasperczak jest także moim dzisiejszym gościem, chociaż na moment. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Napisałeś 3 artykuły do dostępnościowego numeru Mój Mac magazynu. Może pokrótce naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tymi tekstami, opowiesz, o czym one były. Może ich to zachęci do tego, żeby sięgnęli właśnie po to czasopismo.
3: Napisałem 3 teksty. Pierwszy z nich traktuje o najlepszych dostępnych aplikacjach z 2015 roku dla systemu iOS i macOS X. Aplikacjach wybranych przez czytelników takiego amerykańskiego serwisu internetowego Apple Viz, który zajmuje się technologiami dostępowymi, używaniem właśnie komputerów Mac i iPhone'ów, innych urządzeń z iOS-em z perspektywy osób niewidomych. Pokrótce opisałem, jakie to aplikacje z 2015 roku dostały owo wyróżnienie Golden Apple Awareness, bo tam kilka kategorii zostało wyróżnionych, i aplikacje asystujące, i gry audio, i aplikacje komputerowe, i najlepsza firma. Cieszy to, że ileś firm o tę dostępność dba i w sumie, znaczy z jednej strony to cieszy, a z drugiej smuci, bo cieszy dlatego, że no, że w ogóle ten temat dostępności jest coraz bardziej jednak w mainstreamie szeroko obecny, no głównie za sprawą przykładu przykład idzie z góry. Same wytyczne są od Apple'a i inne firmy takie jak tam Google, Facebook i tak dalej, też gdzieś tam Twitter o tę dostępność zaczynają dbać i jakoś zabiegają. Również o to, żeby można było aplikację obsłużyć za pomocą standardowych gestów systemowych z voice-overem albo za pomocą po prostu klawiatury. Natomiast i to cieszy, że są takie firmy jak producent programu One Password albo producent programu iOS-owego Workflow, że tą dostępność biorą pod uwagę. Chociaż akurat ja z Workflow miałem zdecydowanie, i ty Michał chyba też, spore problemy. Jakoś nie umiemy sobie chyba z tym Workflowem poradzić, nie? Coś tam
1: mi coś taki się
3: dostępny,
1: udało swego czasu zrobić, ale to nie jest takie proste, to nie jest takie wygodne. Rzeczywiście jest to dostępne i można powiedzieć, że jest to w jakimś sensie używalne. Natomiast
3: jest to udostępnione.
1: Tak, nie można powiedzieć, żeby było to jakoś bardzo wygodne i takie naprawdę intuicyjne. Być może jest tak. Być może jest tak, że jest to aplikacja również i dla osób widzących nie taka bardzo prosta, albo może okazało się, że przełożenie tej dostępności na taką rzeczywistą dostępność dla niewidomego użytkownika akurat w przypadku interfejsu tego programu okazało się po prostu trudne. No ciężko stwierdzić, bo trzeba by było to z jakąś osobą widzącą tak naprawdę przejrzeć ten interfejs i wtedy by się coś okazało.
3: Ja próbowałem i do niczego sensownego nie doszliśmy. No tam niby trzeba to jakoś przeciągać, te gesty przeciągać, upuszczać te różne jakieś elementy, ale co, jak, gdzie, to w sumie do końca nie wiem. No czyli jakby reasumując, cieszy, że ta dostępność jest zauważana. Oby więcej firm jeszcze się jakoś głównie na etapie projektowania aplikacji, bo to jak coś się rozpocznie od zera, no to później nie trzeba tego poprawiać i pewnie jest to trochę więcej pracy, ale naprawdę jest to miło, jest to dobrze widziane. No dla nas bardzo wartościowe, jeżeli aplikacja jest po prostu dostępna. No takie powoli już są standardy. Kolejny artykuł, który napisałem, to było pokrótce przedstawienie ciekawych, polskojęzycznych głównie, stron internetowych, na których czytelnicy Mój Mac magazynu mogą dowiedzieć się czegoś więcej z zakresu dostępności, z zakresu obsługi komputera z perspektywy osób z wadami wzroku, jak na przykład za pomocą czytnika ekranu się czyta, ogląda, odbiera stronę internetową, czym właściwie jest dostępność, czym jest audiodeskrypcja, jak można obsługiwać program VoiceOver na iOS-ie albo na Macu. Poleciłem kilka ciekawych takich autorskich serwisów.
1: W tym Tyflo Podcast.
3: W tym Tyflo Podcast.
1: I ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za naprawdę bardzo taki przyjazny i fajny opis w imieniu zarówno swoim, jak i wszystkich, którzy nagrywają audycje dla Tyflo Podcastu, bo naprawdę to jest chyba najbardziej pozytywny i taki najcieplejszy opis z tych wszystkich serwisów, jak tak przeglądałem. Bardzo fajnie.
3: Ale musiałem swoje napisać, że pliki MP3 są bardzo duże i długie. No ale to musiałem prawdę napisać oczywiście.
1: Ty się ciesz, że nie idziemy tak jak co niektórzy w format bezstratny, bo wtedy dopiero miał być do narzekania.
3: A to są jakieś audycje muzyczne, że format bezstratny? No
1: ja mówię o usługach streamujących muzykę.
3: No to w streamingu to byłoby tam to dodatkowo, to już mnie nie obchodzi, jakby to było w streamingu, to już tam
1: no myślę, że tych wszystkich, którzy korzystają w dużej mierze z internetu mobilnego, to jednak prędzej czy później zaczęłoby to obchodzić, natomiast fakt faktem bardzo, bardzo przyjemna recenzja Tyflo Podcastu, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy do zajrzenia właśnie do artykułu numer 2 Michała, no i jeszcze mamy trzeci.
3: Tam poleciłem jeszcze Tyflo Podcast, podcast, też Tyfloświat, blog, który prowadzę, apptechnologie.info, i jeszcze chyba blog, serwis Piotra Witka, jednego z autorów artykułów też, no i jeszcze kilka stron. A trzeci artykuł najdłuższy i taki najbardziej, no powiedzmy, wspomnieniowy, bo komputer używam od 94 roku, i napisałem taki tekst o tym, tak z jednej strony o tym, jak kiedyś, w jaki sposób kiedyś osoby niewidome, w tym ja, pracowały, jakim problemem było przejście z DOS-a na Windows, jakie drogie były programy, jak potem, jaką nadzieję pokładały osoby niewidome w komputerach Apple. I no, napisałem o tym, że kupiłem swego czasu MacBooka w 2010 roku, pracowałem z nim pół roku, ale przejście z Windowsa na Maca okazało się nie to, że porażką, ale po prostu okazało się nieefektywne i wróciłem do Windowsa. Musiałbym po tych 6 latach jednak rozwoju systemu, większej mojej wiedzy o macOS i iOS, sprawdzić, i większej też synchronizacji iClouda, którego kiedyś nie było, sprawdzić po czasie, jak to, no, na nowym sprzęcie, na jakimś Macu teraz się pracuje, bo słyszę, że to się jednak mocno poprawiło. Natomiast no, moja przygoda z Maciem skończyła się tak, że na początku było fajnie, a potem im dalej coś chciałem robić, tym to, co chciałem, no to zrobiłem szybciej, prościej, bardziej efektywnie pod Windowsem, bo aplikacje stawały się, no, po prostu były niewydajne, czyli nie tyle niewydajne jako takie, ile po prostu z klawiatury ich obsługa za pomocą, przy użyciu VoiceOver była nie tak, brakuje mi słowa, ale powiedzmy, nie tak korzystna, nie wypadała tak korzystnie, jak jednak to ma miejsce w systemie Windows. Także no ja i sporo osób niewidomych jednak od tych Maców, mam wrażenie, odeszło, chociaż próbowało, ale też są osoby, ale chyba jest ich mniej, tak jak się rozmawia, które no mają Maci i mówią, że no, że jednak bardzo fajnie. Także sam jestem ciekawy, jak to jest teraz. No a duża część, właściwie kolejna połowa artykułu, no to były moje rozważania na temat telefonu iPhone, o którym słuchacze Tyflo podcastu w większości wiedzą dużo, bo sami używają tych iPhone'ów bardzo często. I chodziło mi po prostu o to, żeby uzmysłowić czytelnikom, jaką rewolucją był iPhone, również dla osób niewidomych, w tym sensie, że ogólnie mówi się, że iPhone wywrócił rynek technologiczny, że no, za iPhone'em poszedł jakoś tam Android i w ogóle jak ta idea smartfonu, nie tylko telefonu, ale smartfonu, która niby wcześniej były jakieś Samsung Omnia, coś, ale tak naprawdę od iPhone'a to wszystko ruszyło, gdzieś tam poszło dalej, do przodu. Natomiast no, dla osób niewidomych iPhone stał się takim swego rodzaju innego typu oknem na świat, no bo oczywiście mówiło się, że pismo Braille'a było oknem na świat, że udźwiękowiony komputer, to wszystko prawda, ale iPhone w tym sensie stał się oknem na świat, że jest to wszystko w jednym urządzeniu, jest to telefon, w którym mamy poza telefonem wszystko to, co w smartfonie, i nawet jeżeli byśmy korzystali tylko z aplikacji systemowych, to 98% z tego jest dostępne 100%, można samemu wszystko zrobić, można też wspomóc się klawiaturą na Bluetooth, monitorem brajlowskim, można dyktowaniem głosowym, pisaniem brajlem na ekranie dotykowym, no można instalować bardzo wiele zewnętrznych aplikacji i tak naprawdę się okazuje, że iPhone czy albo iPad, chociaż uważam, że w przypadku osoby niewidomej ten duży ekran nie ma takiego znaczenia, więc zostańmy przy iPhone'ie, może w pewnych sytuacjach spokojnie zastąpić komputer, a nawet czasami praca z przy pomocy iPhone'a może być od komputera szybsza. No i też dalej rozważałem, co jeszcze musiałoby się stać, żeby iPhone mógł zupełnie komputer zastąpić, że praca z brakuje mi trochę więcej aplikacji, które obsługują klawiaturę systemową, w sensie klawiaturę na Bluetooth i pozwalają na nawigację przy pomocy skrótów klawiszowych. No szkoda, że tak mało aplikacji to jeszcze wykorzystuje, albo sam system nie umożliwia jakiejś takiej konfiguracji skrótów klawiszowych do różnych jakichś bardziej schowanych, ukrytych elementów systemu czy danej aplikacji.
1: To w takim razie, Michale, jeszcze miałbym do ciebie jedno pytanie. Skoro napisałeś sporo o dostępności iOS-a, nie będę cię męczył o dostępność OS X-a, no bo w tym momencie nie używasz Maca, więc to pomińmy. Natomiast co do dostępności iOS-a z takiego codziennego użytku twojego, z wersji na wersję, bo już kilka tych wersji mobilnego systemu Apple'a przewinęło się przez twoje ręce, czy uważasz, że dostępność Apple idzie w dobrą stronę, czy coś zostało jednak mimo wszystko popsute, czy też no po prostu jest dobrze, nie warto nic zmieniać i oni tam nic nie zmieniają?
3: Ogólnie jest bardzo dobrze, aczkolwiek można zaobserwować nie to, że marazm, bo trudno oczekiwać, że z każdą wersją jakaś taka duża firma wprowadzi jakąś nie wiadomo jaką rewolucję albo nowość. To jest to, co się zawróca też ogólnie w tych systemach tam na Macach, czy na iOS, czy na iPhone'ach, iPadach, że no, że właściwie to coś tam jest nowego, ale to nie są żadne rewolucyjne nowości. No i można powiedzieć, że w tym, że z perspektywy dostępności, no to też już zostało wiele zrobione. No bo najpierw był VoiceOver i trochę opcji powiększających. Potem w którejś wersji chyba 6.0 albo 7.0 osoby słabowidzące były zachwycone, bo dostały dużo opcji powiększających, ale potem jakieś tam coś tam się zmienił od 7 chyba wygląd systemu i na początku słabowidzący bardzo, bardzo narzekali. No od 8 gdzieś tam użytkownicy Braille'a dostali i to dyktowanie, znaczy dostali klawiaturę brajlowską dotykową i wszyscy, ale też użytkownicy niewidomi z tego szczególnie mam wrażenie korzystają, otrzymali to dyktowanie głosowe. Tam są pewne, teraz nie potrafię powiedzieć jakie, ale pewne bugi, które w określonych sytuacjach mogą ludziom sprawiać problem. No i to jest tak z takimi dużymi firmami, że niby jest mail, w sensie jakiś tam support można napisać na mail taki ogólnoświatowy Apple Accessibility i zgłosić pewne bolączki, pewne kwestie, no ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy one zostaną wzięte pod uwagę, czy nie i tak naprawdę możemy, powiedzmy, ludzie mogą sobie, no tak trochę jak powiedzmy z Siri, tak, taka analogia, mogą sobie ludzie prosić, a co Apple zrobi, to tak do końca nikt nie wie. I o ile normalnie można się z tego, powiedzmy, śmiać i jakoś tam drwić, podśmiechiwać, tak czasami. Akurat ja tego nie doświadczyłem, ale w pewnych określonych sytuacjach dla jakiejś grupy ludzi, no to może być albo nie być, no bo jeżeli coś by się stało, na przykład, żeby takie były obawy, że jak zmieniano syntezę i na początku polska synteza w wersji 7, w pierwszych wersjach beta chyba systemu 7 albo 8, to 2 lata temu to 7, źle działała, no i obawy były na tyle mocne, że się martwiliśmy, że jeżeli tego, a nie było w ogóle tego w językach angielskich, w tych syntezach podstawowych i podstawowych językach angielski, niemiecki i coś tam, no i były takie, tak myśleliśmy, że jeżeli tego nie poprawią, no to nagle po prostu zostaniemy bez syntezy, czyli niejako odcięty zostanie dostęp do systemu po prostu, no ale na szczęście poprawiono. Chociaż ta wersja 2 lata temu systemu, czy nie, to było rok temu, wersja 8, to była taka wersja, że do 8.1 VoiceOver, szczególnie na starszych iPhone'ach, potrafił zupełnie się zawieszać, wysypywać w różnych aplikacjach i właściwie nie dało się pracować. I to była taka wpadka no bardzo poważna, bo no nie można było pracować. Właściwie tak, ja potem szybko kupiłem 5S i już miałem lepiej, ale i była ta aktualizacja, ale wiem, że na 4S po aktualizacji do 8 pracować prawie się nie dało. I to był, no to był mocny problem. Także Wpadki się zdarzają,
1: ale całe szczęście jest dobrze i miejmy nadzieję, że będzie tak dobrze jak teraz, albo lepiej, jeżeli chodzi o mobilny system Apple i jego dostępność. Michale, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Michał Kasperczak był waszym oraz moim gościem dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia.
3: Dziękuję bardzo.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zaprezentować niezwykle wygodny i funkcjonalny menedżer plików dla telefonów komórkowych. ActiveFile, bo o nim mowa, jest darmowym programem napisanym przez niejakiego Alietana. Autor w jednej aplikacji dedykowanej platformom Symbian S60V3 i S60V5 połączył najlepsze cechy dwóch niezwykle popularnych menedżerów z platformy S60V2, czyli programów F-Explorer i Y-Browser. Dzisiaj na potrzeby podcastu będę prezentował najnowszą wersję ActiveFile 1.43.2. Jest to wersja spolszczona, ale niestety nie jest wersją podpisaną. Wersję podpisaną, oznaczoną numerem 1.40, można pobrać za darmo, na przykład ze strony sklepu internetowego inhand.pl. Menedżer ten zawsze powstaje w dwóch wersjach, podstawowej i tak zwanej roboczej. Wersja robocza rozszerzona jest o dodatkowe funkcje, najczęściej związane z zarządzaniem plikami systemowymi. Jak wygląda ActiveFile? Już włączam program, abyście sami mogli się o tym przekonać.
7: Okno Orange. Piątek 11 grudnia 2009. Okno ActiveFile. Zakładka panel hash 112 C232M/3.
6: Aplikacja została włączona. Jak wygląda ActiveFile? ActiveFile najbardziej przypomina znany z komputerów program Total Commander, ponieważ i w działaniu, i w budowie, i w wyglądzie bardzo go przypomina, dlatego myślę, że to jest najbardziej trafne porównanie. W przypadku ActiveFile, tak jak w przypadku Total Commandera, mamy do czynienia z dwoma oknami, jednym po lewej, drugim po prawej, i wszelkie operacje na plikach czy folderach możemy wykonywać między tymi dwoma oknami. Jest to niezwykle wygodne, ponieważ nie musimy, tak jak w przypadku na przykład programu Y-Browser, po kolei rozwijać drzewka z katalogami, aby najpierw dotrzeć do pliku, który chcemy skopiować, a potem, żeby wskazać miejsce do skopiowania czy przeniesienia danego pliku. W przypadku ActiveFile w jednym oknie ustawiamy się na jednym pliku, który na przykład chcemy skopiować, a w drugim oknie ustawiamy się na miejscu docelowym, w który dany plik ma trafić. Jak poruszamy się po oknach? Przede wszystkim poruszamy się strzałeczkami góra-dół. Tutaj słyszymy, Agatka nam czyta. Najpierw czyta nam dysk C, czyli jest to dysk systemowy. Dysk D także jest dyskiem systemowym. I jako kolejny mamy na przykład dysk, który w tym przypadku jest kartą pamięci. Jakbyśmy poszli dalej, mamy także dysk wirtualny Z. A dalej mamy już skrzynkę odbiorczą, gdzie na przykład znajdują się załączniki, które do nas przychodzą razem z MMS-ami i tak dalej. Dalej mamy możliwość wejścia do folderu z aktywnymi procesami.
7: Zadania 77.
6: Aktywnymi zadaniami. I to jeśli chodzi o samo drzewko, ale przykładowo ustawiamy się na dysku E, czyli na karcie pamięci. Aby wejść do danego folderu, albo naciskamy klawisz wyboru, czyli joystick, albo strzałkę w prawo. Tutaj trzeba jeszcze przypomnieć, że ActiveFile posiada dwa tryby pracy. Jeden to jest tryb standardowy, drugi to jest klasyczny. Obecnie mamy włączony tryb klasyczny i w trybie klasycznym poruszamy się strzałkami góra-dół. Do folderu wchodzimy strzałką w prawo albo klawiszem wyboru. Ja teraz naciskam strzałkę w prawo i dysk E zostaje otwarty. Słyszymy, że 1 z 22, pierwsza pozycja jest to pozycja u góry listy, jest pusta, jest jak gdyby pozycją nadrzędną, dokładnie tak samo jak w Total Commanderze. I skoro usłyszeliśmy 1 z 22, wiemy, że mamy 21 pozycji poniżej. Między oknami w trybie klasycznym przełączamy się klawiszem gwiazdki. Jak ja teraz nacisnę klawisz gwiazdki, przełączę się do drugiego okna.
7: Zakładka panel H222.
6: I tu jestem na dysku C, więc może też otwórzmy sobie dysk E. Rozwijmy go. Agata Beeper. Mamy tutaj folder, w którym znajdują się pliki MP3 do programu Beeper. Są to pliki ponumerowane i taki plik 1 na przykład chciałbym skopiować do drugiego okna. Jak tego dokonać? Jest to bardzo proste, bo Active File posiada całe mnóstwo różnych klawiszy skrótów. Oczywiście o nich będziemy rozmawiać za chwilę, ale w tym przypadku wystarczy, że nacisnę klawisz 1, który jest skrótem do kopiowania. Program pyta się mnie o potwierdzenie, więc naciskam klawisz F1 potwierdzając.
7: Tak, operacja w toku.
6: I w tym momencie plik zostaje skopiowany do drugiego okna. Tak to przełączamy się między oknami w trybie klasycznym. W trybie standardowym wygląda poruszanie się po oknach nieco inaczej. Oczywiście analogicznie poruszamy się strzałkami góra-dół po plikach i folderach, ale do folderów wchodzimy wyłącznie klawiszem wyboru lub oczywiście odpowiednią opcją spod klawisza F1, a między oknami lewym i prawym przełączamy się strzałkami w lewo, w prawo. Sprawdźmy zatem, czy plik nam się skopiował. Przełączę się do drugiego okna.
7: Zakładka panel H1.1.2.1.22.
6: No i tu szybciej będzie nam pójść w górę, ponieważ odwrotnie niż w Total Commanderze, w przypadku Active File można jak gdyby do drzewka podejść zarówno od góry, jak i od dołu. Także jak dam w tej chwili strzałkę w górę, to znajdę się na ostatniej pozycji w katalogu.
7: 00.mp3.23.
6: Jak słyszymy, plik został skopiowany i zajmuje 23. pozycję.

0: dyspozycję.
1: Oznacz plik.
0: Pierwsza opozycja plik jest to pozycja rozwijana strzałką w prawo, więc naciskamy strzałkę w prawo i rozwijamy.
1: Otwórz 1/13.
0: I pierwsza pozycja otwórz, aby otworzyć plik, na którym się aktualnie znajdujemy. Otwórz za pomocą, czyli możemy tutaj wybrać, jeśli mamy kilka odtwarzaczy, na przykład w tym przypadku, bo jest to plik MP3, możemy wybrać sobie ten, którym chcemy odtworzyć dany plik, czyli nie ma tak jak na przykład galerii w naszym telefonie, jak klikniemy w plik, to będzie nam się otwierał domyślny odtwarzacz. I teraz mamy te podstawowe komendy menedżera plików, czyli kopiuj. I proszę zwrócić uwagę, że na końcu każdej z tych komend jest podana cyferka i to jest cyferka, która odpowiada skrótowi klawiszowemu z klawiatury alfanumerycznej.
1: Przenieś 2, 4/13.
0: Przenieś 2.
1: Usuń 3, 5/13.
0: Usuń plik.
1: Zmień
0: nazwę klawisz 4. Utwórz folder klawisz 5. Nowy plik.
1: Ścieżka dostępu 6.
0: Ścieżka dostępu.
1: 10/13. Podgląd znak 7. 11.
0: Odśwież.
1: Właściwości. 12.
0: Właściwości danego pliku.
1: Ustaw atrybut 9. 13.
0: Ustaw atrybuty, czyli wiadomo tylko do odczytu i tak dalej.
1: Otwórz 1/13.
0: I wracamy do początku. Jak to działa w praktyce? Zamknijmy sobie menu i ustawimy się na naszym skopiowanym pliku. I naciśniemy klawisz 4, aby zmienić mu nazwę.
1: Okno, wybierz nową nazwę. Tekst 00.mp3.
0: I możemy wpisać tutaj nową nazwę. Wpiszmy. Podcast MP3, żeby nam Agatka ładnie czytała. Przed kropką dajmy jeszcze spację.
1: Podcast.mp3.
0: Podcast.mp3. I klawiszem F1 zatwierdzam mój wybór.
1: Podcast.mp3.
0: Jak widzimy, zmiana nazwy wywołana klawiszem skrótu nie przysporza żadnego problemu i na tej samej zasadzie, dokładnie na tej samej działają wszystkie pozostałe klawisze skrótu. Wchodzimy zatem w opcję klawiszem F1, aby zobaczyć kolejne opcje. Plik już znamy.
1: Zaznacz,
0: odznacz pod menu. Tu możemy sobie rozwinąć, ponieważ Active File pozwala nam na nieco więcej niż samo zaznaczenie jednego pliku lub wszystkich. Pozwala nam na przykład dodatkowo, oprócz tutaj jeszcze trybu znaków, odwrócić naszą decyzję. Czyli na przykład, jeśli mamy zaznaczone określoną liczbę plików, możemy ją odznaczyć albo zrobić tak, żeby te, które były do tej pory zaznaczone, stały się niezaznaczone, a te, które były niezaznaczone, stały się plikami zaznaczonymi. Oczywiście zastosowań może być wiele, ale to już oczywiście wedle uznania. Idziemy dalej. Sortowanie. Tutaj też nie ma sensu, aby wszystkie opcje opisywać, ale pokażę chociaż kilka, według czego można sortować. To troszkę podobnie jak w Total Commanderze. Możemy sobie pliki wyświetlić wedle różnych preferencji. Zatem sprawdźmy. Pierwsza pozycja. Po nazwie, a więc alfabetycznie według nazwy się nam będą wyświetlały.
1: Po rozmiarze,
0: po dacie, po modyfikacji, czyli kiedy dany plik był ostatnio zmieniany, na przykład przydatne, jeśli mamy jakieś pliki z nagraniami z dyktafonu, kiedy, który plik był ostatniej nagrywany i tak dalej, i tak dalej. I tutaj możliwości sortowań jest naprawdę sporo. Także to jest na przykład, tu widzimy, rosnącą, malejącą. Niezwykle przydatna funkcja sortowania.
1: Znajdź plik,
0: kolejna opcja zawierająca podmenu. Rozwijamy ją. Znajdź. Jest tutaj możliwość wyszukania plików w

0: strukturze katalogów. Tutaj gdybyśmy weszli, nie będziemy może wyszukiwać pliku, ale pokażę, jak to wygląda. Podajemy ścieżkę, czyli w tym przypadku na przykład dysk E, tak jak jest to zaznaczone. Nazwę pliku. Datę możemy określić dokładniej, kiedy dany plik był tworzony, czyli przed podanej dacie i przed daną datą. Szukaj w podfolderach. Możemy z tego korzystać, jeśli chcemy znaleźć jakiś jeden konkretny plik na całej karcie pamięci. Ponownie wejdźmy w opcję, bo wyskoczyliśmy stamtąd. Znajdź plik rozwijany. Tu możemy dzięki dodatkowym funkcjom spakować pliki, z pliki rozpakować. Active File posiada swój wewnętrzny packer i niestety na komputerze bez specjalnego dodatkowego oprogramowania plików spakowanych tym packerem nie damy rady rozpakować. No ale jeśli pliki pakujemy tylko dla siebie i wiemy, że tylko na komórce będziemy je rozpakowywać, to bez problemu możemy sobie tych packerów używać. Tak samo tutaj opcja zapożyczona z Total Commandera. Dzielenie i scalanie plików. Jest to przydatne także w wielu sytuacjach. Oczywiście większość śmiertelników nigdy w życiu tego nie użyje. Zamykamy podmenu znajdź i patrzymy, co jest dalej. Wyślij. Jest to wyślij prawie tradycyjne jak w większości telefonów, ale jak gdyby mamy tutaj podzielone je na dwie opcje, czyli jak gdyby od razu możemy wysłać dany plik przez Bluetooth, wyślij przez BT, albo jak wejdziemy w opcję tutaj drugą, wyślij przez, mamy do wyboru SMS, MMS, wiadomość audio, przez e-mail i przez Bluetooth. Ponieważ tutaj autor doszedł do wniosku, że większość ludzi najczęściej wysyła przez Bluetootha, dlatego do Bluetootha jakby zrobił szybszy dostęp. Ponownie otworzyliśmy sobie opcję i dochodzimy do niezwykle ważnej pozycji w opcjach, która także jest rozwijana, czyli narzędzia. Narzędzia stanowią właśnie tą część, która wyróżnia Active File spośród wielu innych menedżerów plików, dostarczając nam kilka niepowtarzalnych funkcji, które z reguły możemy wykorzystać dopiero po zainstalowaniu specjalistycznego oprogramowania. Rozwijamy to podmenu i jako pierwsza pozycja pojawia się nam menedżer zadań. Menedżer zadań jest dokładnie tym samym, czym menedżer zadań w naszym komputerze. Pozwala nam on, zresztą otworzymy go, śledzić nie tylko zadania aktywne, ale także jak wejdziemy sobie w opcje, aktywne procesy, wątki i aplikacje. Wszystkie te rzeczy, zadania, procesy, aplikacje możemy sobie oglądać, już wejdziemy może w podmenu zadań, ponieważ zadania się wyświetlają. Możemy w każdej z tych opcji włączyć sobie listę zadań, procesów, aplikacji itd. Możemy poczytać informacje o danym zadaniu. Możemy wyłączyć zadanie, proces, aplikację. I możemy przełączyć się do innego zadania, procesu, aplikacji. Jest to o tyle istotne, bo na przykład w tym przypadku, jak popatrzymy, słyszymy, że mamy 14 aktywnych zadań. To nie jest jakoś specjalnie dużo. Tu na przykład mam program Beeper, który co godzinę oznajmia mi nadejście pełnej godziny i powiedzmy, że chciałbym ten proces wyłączyć, więc wchodzę sobie na nim w opcję zadania. Wyłącz zadanie. Program się mnie w tym momencie zapytał.
1: Wyłączyć zadanie. F.
0: Czy wyłączyć zadanie?
1: F2.
0: F1 naciskam.
1: Okno Active File. Lista zadań. Active File. 1 z 13.
0: Jak słyszymy, już jest tylko 13 zadań na liście, czyli Beeper został wyłączony. Zadań jest dość mało, ale może jako ciekawostkę pokażę Wam liczbę aktywnych procesów. Powiedzmy, że włączymy sobie procesy. Pokaż listę procesów.
1: Okno Active File. Lista procesów. 0 ekran. Exa 100041A. F. Kwadratowy nawias zamykający. 0001197.
0: Jak słyszymy, 97 aktywnych procesów w tej chwili działa gdzieś tam w tle w naszym telefonie, co oczywiście może nasz telefon spowalniać. Często jest tak, że nawet nie wiemy o tym, że jakieś aplikacje, tak zwane ukryte, uruchamiają się nam gdzieś tam w tle, więc przy pomocy menedżera zadań możemy nie tylko prześledzić, jakie aplikacje, procesy czy zadania mamy aktywne, ale także je wyłączyć, jeśli zauważymy, że nasz telefon zaczyna wariować. Naciskam klawisz F2, aby wyjść z menedżera zadań. Niestety ponownie musimy przejść przez menu do pozycji narzędzia. Rozwijamy je i patrzymy, jaką mamy kolejną pozycję.
1: Wiadomości
0: po wejściu w tą opcję mamy możliwość przeglądania naszych folderów wiadomości. Każdy oczywiście rozpoznaje te nazwy. I po wejściu w na przykład skrzynkę odbiorczą możemy sobie obejrzeć, jakie SMS-y są w naszej skrzynce odbiorczej. Oczywiście nic w tym spektakularnego, ponieważ moglibyśmy sobie wejść do naszej skrzynki w tradycyjny sposób, ale zaczyna robić się ciekawie w momencie, gdy zajrzymy w opcję, jakie mamy możliwości. Oczywiście tutaj zaznacz, odznacz, nie trzeba komentować. Ustaw i rozwijamy podmenu. Mamy tutaj pozycję ukryj.
1: Nieprzeczytane. 2 z 2.
0: I można zaznaczyć SMS-a jako nieprzeczytanego. Mam tutaj SMS-a z reklamą jakąś, więc ja na nim wejdę w opcję i zmienię go na każdy programowi ukryć tę wiadomość.
1: Okno Active File. 7332 w planecie FM, trwa loteria Gmini, 3 z 4.
0: Jak słyszymy, są 4 wiadomości w naszym folderze. Tu od kolegi Ostrowskiego, od innego kolegi, jakiś tu informacja z banku i reklama. 4 SMS-y, ja teraz wyjdę na pulpit w naszym telefonie i wejdę w wiadomości.
1: Okno wiadomości. Nowa wiadomość.
0: W tradycyjny sposób do skrzynki odbiorczej.
1: Okno skrzynka odbiorcza.
0: I zobaczymy, ile mamy wiadomości.
1: SMS Ostrowski Adamie. Mówił na dniach 1 z 3.
0: Jak słyszymy, mamy tylko 3 wiadomości. Ja wiem, że fizycznie one są 4, ale 4. wiadomość została ukryta. Zamkniemy skrzynkę odbiorczą i wejdziemy z powrotem do Active File.
1: Okno Active File. 7330.
0: Wiadomość z powrotem odznaczymy.
1: Odznacz ustaw pod menu 25. Odznacz ustaw pod odkryj 1 z 2.
0: Odkryj. W tym momencie zmienia się dostępna opcja. Nie ma ukryj, tylko odkryj, więc klikamy odkryj. A jak będzie działała opcja, aby zaznaczyć daną wiadomość jako nieprzeczytaną? To oczywiście już taka pokrętna logika, ale jeśli na przykład chcielibyśmy po przeczytaniu jakiejś wiadomości, aby ktoś inny był przeświadczony, że jeszcze jej nie czytaliśmy, w takim przypadku wchodzimy sobie tutaj do ustawień i zaznaczamy jako nieprzeczytaną. I jak to działa? W tym momencie mnie zawibrował telefon.
1: 4.
0: Dokładnie tak, jakbym w tym właśnie momencie dostał SMS-a. Wyskoczę w tryb gotowości, czyli na pulpit.
1: Wybierz. Jedna nowa wiadomość.
0: I słyszymy, że telefon poinformował mnie, że otrzymałem niby jedną nową wiadomość. Po jej otwarciu będziemy mogli sobie przeczytać SMS-a z reklamą. O przydatności tego typu rozwiązań tutaj nie ma co rozstrzygać. Na pewno są osoby, którym coś takiego może się przydać. Zatem zamykamy w Active File'u opcję wiadomości i ponownie wejdziemy w narzędzia, aby zobaczyć, jakie kolejne opcje mamy do dyspozycji. Włącz zrzut ekranu. Dla nas tutaj stosunkowo mało przydatna funkcja, ale Active File umożliwia nam robienie tak zwanych screenów, czyli zrzutów ekranu, czyli zapisywanie w pliku graficznym aktualnego stanu naszego ekranu, czyli to, co się na nim wyświetla. Oczywiście też to może być przydatne w wielu sytuacjach. Jak ktoś chce, proszę bardzo, można bawić się i testować.
1: Włącz kontrolę baterii. 4, 9.
0: Włącz kontrolę baterii, podobnie jak kolejna opcja.
1: Włącz kontrolę pamięci. 5, 9.
0: Włącz kontrolę pamięci. Są to procesy, które Active File uruchamia w tle, które działają sobie gdzieś tam po cichutku i swoje wyniki i wnioski zapisują do plików tekstowych. Jeśli mamy wątpliwości, czy nasza bateria działa dobrze, czy już się nie kończy i tak dalej, jak tutaj działa nasza pamięć, czy coś tam nie buszuje nam w tej pamięci, jakiś wirus czy coś, możemy tutaj sobie powłączać te opcje i wtedy otrzymujemy raporty do pliku tekstowego. Jest to bardzo przydatna funkcja diagnostyczna. Kolejna opcja, znowu troszkę z takich wątpliwie przydatnych, aczkolwiek skoro się tu znajduje, musiało być na nią zapotrzebowanie. Utwórz fałszywy SMS. O co w tym chodzi? Może najlepiej będzie zademonstrować. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy tworzyć w tym momencie fałszywy SMS, czyli SMS, który nigdy nie został wysłany, ani nigdy nie został dostarczony. My możemy sobie taki wykreować. Pierwsza pozycja, nazwa kontaktu. Możemy tutaj wybrać sobie na przykład osobę, którą mamy gdzieś tam w naszej książce adresowej, żeby kontakt wyglądał na identyczny.
1: Numer telefonu brak.
0: Możemy oczywiście też wpisać sobie z palca, tak? Więc jak ja na przykład teraz sobie otworzę to, wpiszemy jakąś nazwę. Na przykład Tyflo Podcast. Numer telefonu. Możemy wpisać numer telefonu dowolnej osoby, od której chcemy, aby ten SMS przyszedł, tak? No powiedzmy, że nigdy do nas nie przyjdzie SMS z numeru 997, więc taki sobie wpiszmy.
1: Numer telefonu 997, wiadomość brak.
0: Wiadomość możemy sobie wpisać. Tu niestety nie działa słownik T9, więc musimy sobie poklikać.
1: Pozdrawiamy słuchaczy. Okej. Wiadomość.
0: Pozdrawiamy słuchaczy. Oto nasza wiadomość. Możemy wybrać sobie datę albo wcześniejszą, albo późniejszą, po prostu dowolną datę wysłania naszej wiadomości.
1: Godzina 6:28.
0: Godzinę.
1: Ilość 1:06.
0: Ilość wiadomości możemy sobie ustalić. Zaznacz jako przeczytane. tą opcję
1: zaznaczy jako przeczytane, nie?
0: Mamy niezaznaczaną. Jeśli byśmy ją zaznaczyli jako przeczytaną, to ona zostanie umieszczona w jakimś folderze z atrybutem, że została przeczytana. Jeśli nie jest przeczytana, to wyświetli się tak, jakbyśmy ją dopiero co dostali.
1: Folder docelowy, skrzynka odbiorcza.
0: Folder docelowy, skrzynka odbiorcza. Powiedzmy, że ten nas interesuje.
1: Opcja.
0: Wybieram opcję i pierwsza pozycja to utwórz.
1: Wybierz. Czekaj.
0: W tym momencie znowu zawibrował mi telefon i zostałem poinformowany, że otrzymałem wiadomość. Na razie to sobie pozamykamy opcję. I wyskoczymy znowu do trybu gotowości.
1: Wybierz. Jedna nowa wiadomość.
0: I jak słyszymy, jedna nowa wiadomość. Kto to mógł do nas napisać?
1: Pokaż.
0: Naciskam klawisz F1.
1: Okno skrzynka odbiorcza. Zakład okno wiadomości. SMS. Zakładka 1/5. Od tego podcast. Pozdrawiamy słuchaczy.
0: Jak słyszymy, dostałem SMS-a od osoby, która nigdy nie istniała, z numeru, który nigdy nie wysyła SMS-ów o dowolnej treści.
1: Okno wiadomości. Skrzynka odbiorcza 28.
0: Wychodzimy zatem z naszych już wysłużonych wiadomości i wracamy do Active File. Ponownie otworzymy sobie opcję i przejdziemy do pozycji narzędzia. Zdaje się, że to już była ostatnia opcja. Nie, jeszcze dwie. A, jeszcze kilka nawet. Mamy fałszywy SMS, już był. Teraz kopia zapasowa SMS-ów. Dzięki Active File niezwykle łatwo i wygodnie jest tworzyć kopię całej skrzynki odbiorczej i nie tylko. Zresztą otworzymy tą opcję.
1: Okno Active File. Zatkup 18.22 27 grudnia 9.
0: I tutaj mamy informację, kiedy ostatni backup był tworzony, czyli ostatnia kopia zapasowa. Jak wejdziemy w opcję, możemy tutaj obejrzeć sobie zrób kopię zapasową.
1: Przywróć
0: kopię, jeśli coś by się stało naszej pamięci, ktoś by nam skasował SMS-y albo coś podobnego.
1: Usuń.
0: No wiadomo.
1: Opcję
0: kopii zapasowej, to jest istotna informacja. Tutaj możemy sobie wybrać, które foldery i SMS-y się w nich znajdujące powinny zostać zarchiwizowane. Uwzględnij wszystkie podfoldery, czyli na przykład jeśli w folderze moje wiadomości czy tam moje dokumenty mamy porobione tak jak oryginalnie jest, tam znajduje się folder szablony, jakieś inne dodatkowe foldery, to czy razem z tymi podfolderami powinny być wiadomości archiwizowane?
1: Zapisz kopię zapasową na e-wexler.
0: Tu możemy wskazać, gdzie mają być dane kopie zapasowe zapisywane.
1: Ignoruj duplikaty, nie 4.
0: Ignoruj duplikaty, jeśli mamy te same wiadomości. Tu jest opcja zaznaczona nie, czyli żeby archiwizował program mi wszystkie wiadomości. Jest to bardzo przydatna i wygodna funkcja, szczególnie jeśli ktoś wykorzystuje do przechowywania wiadomości tekstowych pamięć telefonu. Oczywiście to także można ustawić, więc moje wiadomości wszystkie zapisywane są na karcie pamięci, no ale gdybym mimo to obawiał się, że ktoś mi je skasuje albo coś, mogę tutaj sobie je zarchiwizować. Zamykamy tę opcję.
1: 18.22.27.
0: I ponownie wchodzimy w opcję i narzędzia. Kopia zapasowa była. I teraz restart telefonu. Restart telefonu jest to bardzo wygodna funkcja. O tyle, że po jak gdyby włączeniu nie musimy wbijać kodu PIN. Czasami zdarza się tak, że w ogóle zablokuje się nam opcja wyłączenia telefonu i musimy wtedy na przykład wyciągać baterię, bo powiedzmy normalnie po menu można chodzić, ale telefonu się nie da wyłączyć. W tym przypadku opcja restart telefonu jest bardzo wygodna. bo już poza tym, że nie musimy wbijać samego kodu PIN, to samo wyłączenie i włączenie telefonu zajmuje o wiele mniej czasu, niż gdybyśmy to robili w tradycyjny sposób.
1: Włącz podświetlenie.
0: Włącz podświetlenie, no to wiadomo, tu już nie trzeba tłumaczyć. Zamykamy podmenu narzędzia i idziemy dalej strzałeczką w dół, przeglądając kolejne opcje menu.
1: Różne,
0: rozwijamy strzałeczką. I tu mamy kilka dodatkowych opcji, które już tak powiedzmy mają takie drugorzędne znaczenie. Możemy tutaj usunąć skrót klawiszowy. Możemy zmienić widok, czyli wygląd naszych okien. Informacje o telefonie. I to jest bardzo ciekawa funkcja, ponieważ po jej włączeniu możemy sobie, zresztą zademonstruję, usłyszymy podstawowe dane na temat naszego telefonu, czyli numer e-mail, numer firmware, czyli oprogramowania naszego telefonu i tak dalej, i tak dalej. Są to oczywiście tylko te podstawowe opcje, ale jak się naciśnie klawisz F1, to zapisujemy wszystkie informacje, te, które były wyświetlone na ekranie w pliku tekstowym. On tam się nazywa bodajże Phone Info i zapisuje się we wskazanym wcześniej w ustawieniach folderze. Normalnie wracamy po danym komunikacie klawiszem F2, jeśli chcemy zapisać informację, klawiszem F1. Identycznie działa kolejna opcja pod pozycją różne, bo było info o telefonie, czyli numer e-mail. To jest szczególnie przydatne, jeśli na przykład chcemy przepisać sobie numer e-mail, a nie mamy żadnych innych programów pomocniczych, chociażby takich jak Tox, gdzie możemy sobie z opcji rejestracji spisać numer e-mail. Jeśli chcielibyśmy go od razu mieć zapisany w pliku, żeby wysłać go komuś na przykład e-mailem, no to możemy z tej opcji skorzystać, bardzo wygodno. Info o sieci. Czyli tu możemy sobie tak samo zapisać do pliku informację, w jakiej sieci jesteśmy, gdzie znajduje się najbliższy BTS, czyli przekaźnik komórkowy i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście już dla ludzi, którzy chcą się po prostu pobawić telefonem. Tu możemy dodatkowe jeszcze wyszukiwanie włączyć. Informacja od autora. Więc to już są takie dla nas mniej istotne rzeczy. Zwijamy pod menu różne i już szybciutko idziemy do końca. Ustawienia. W ustawieniach, jeśli otworzymy ustawienia, to po kolei mamy 7 pozycji. Najpierw mamy pozycje ogólne. Więc tutaj zmieniamy ustawienia dotyczące przede wszystkim poruszania się po oknach, wyglądu i tak dalej.
1: Kontrola baterii.
0: Kontrola baterii, czyli tutaj na przykład gdzie ma się zapisać plik z informacją, z raportem dotyczącym kontroli naszej baterii, z jaką częstotliwością nasza bateria ma być sprawdzana i tak dalej, i tak dalej.
1: Kontrola pamięci przez 7.
0: Tu dokładnie analogicznie z kontrolą pamięci.
1: Klawisze skrótów 4-7.
0: Klawisze skrótów, możemy tutaj sobie nimi zarządzać.
1: Podgląd, 5, 7.
0: Podgląd mamy włączony, jeśli chcielibyśmy na przykład nie edytować pliki, tylko chcielibyśmy je sobie podejrzeć. Dokładnie taka sama funkcja jak w przypadku Total Commandera F3. Tak tutaj możemy sobie podglądać.
1: Kopia zapas SMS 6-7.
0: Kopia zapasowa SMS-ów jest opcją włączoną tutaj.
1: Zrzut ekranu 7-7.
0: Zrzut ekranu także, o czym rozmawialiśmy, robienie tych screenów. Tutaj ustalamy miejsce, gdzie dane screeny mają trafiać po wykonaniu. No jak widzimy, to generalnie są wszystkie ustawienia, jakie możemy zrobić w Active File. Może teraz skoczymy sobie w górę, będzie szybciej. Po ustawieniach mamy aktualizację, czyli możemy sobie od razu z poziomu Active File program zaktualizować. Oczywiście najwygodniej jest to robić na podpisanej aplikacji, bo wtedy kolejną wersją aktualną będzie wersja, także wersja podpisana. Te osoby, które same sobie nie podpisują aplikacji, sugeruję, żeby tylko i wyłącznie korzystały z tej opcji w przypadku posiadania podpisanej aplikacji.
1: O aplikacji 9.10.
0: O aplikacji, czyli też podstawowe informacje.
1: 9.10.
0: I wyjdź. Oczywiście. Na szczęście Active File w którymś tam momencie, na którymś etapie rozwoju swojego została dodana opcja upewniania się przy wyjściu, czyli gdy ja teraz naciskam klawisz F2.
1: Wróć. Okno Active File. Wyjdź z Active File.
0: Aplikacja pyta się mnie, czy jestem pewny, czy aby na pewno chcę opuścić program. Ja naciskam F1 i zamykam aplikację.
1: Tak. Okno Orange. Piątek, 11 grudnia.
0: Jak widzieliśmy, jest to niezwykle funkcjonalny i bogaty w możliwości program. Dzięki niemu zarządzanie plikami, MP3-kami, naszymi jakimiś robionymi przez nas fotografiami, nagraniami z dyktafonu i tak dalej jest niezwykle łatwe, proste, szybkie i naprawdę przyjemne. W porównaniu do innych programów, takie jak wspominałem na początku, gdzie trzeba poruszać się po drzewie, gdzie najpierw musimy wyszukać plik na przykład do skopiowania, zaznaczyć go i później przejść ponownie całą tą ścieżkę z powrotem i znowu do miejsca, do którego chcemy dany plik skopiować. Active File naprawdę w tym przewyższa wszystkie inne menedżery plików, dokładnie w taki sam sposób jak Total Commander przewyższa zwykły eksplorator systemowy w komputerze. Mam nadzieję, że program Wam się spodobał. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania, to kontakt do mnie można odnaleźć przez portal tyflopodcast.net w dziale autorzy lub poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Przypominam, jeśli ktoś chciałby sobie pobrać podpisaną aplikację w wersji 1.40 lub nowszą, jeśli się pojawi podpisana, może zajrzeć na stronę na przykład sklepu internetowego inhand.pl i tam za darmo pobrać sobie wersję Active File. Dzisiaj już wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: I tak zupełnie na koniec czerwca 2025 roku, 30 czerwca konkretnie w poniedziałek, zaczynamy kolejne nasze spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a po drugiej stronie witam serdecznie Gracjana Nawrockiego. Po raz pierwszy
5: witam
4: na żywo u nas.
5: Wszystkich serdecznie. Po raz pierwszy na żywo, ale nie po raz pierwszy w Tyfloradiu, ponieważ, znaczy w Tyfloradiu, ogólnie w Tyflopodcaście, ponieważ wcześniej można było mnie usłyszeć na audycji, która była wcześniej nagrywana o odbiornikach TEF.
4: Zgadza się.
5: Ale tym dziś razem nie będzie o radiu.
4: Tak, dziś będzie też o dźwięku, no bo z radia to się jednak tego dźwięku sporo wydobywa, nie da się ukryć, w tym i muzyka, a jednym z nośników muzyki, jaka jest z nami cały czas i raczej tak szybko ten nośnik nie odejdzie do historii, chociaż
5: jeszcze pozostanie przez jakiś
4: czas. Chociaż pewnie niektórzy by sobie tego może i życzyli. Jest płyta kompaktowa, płyta CD, no i jeżeli ktoś ma jakąś pokaźną kolekcję tych płyt, a chciałby ich słuchać z poziomu swojego komputera, to oczywiście może je przekładać, krążek z napędu i następny krążek do napędu i tak dalej, ale z drugiej strony to można sobie życie ułatwić i można sobie te płyty po prostu zgrać na dysk. Na dysk twardy naszego komputera. I dziś będziemy wracać do tego tematu, bo już kiedyś mówiliśmy o zgrywaniu płyt, ale dałeś mi znać, gdzieś tam kiedy się komunikowaliśmy, że trochę bojów stoczyłeś z programem Exact Audio Copy, który jest chyba najlepszym pod Windowsem narzędziem do tego właśnie do takich operacji, że wypróbowałeś różnego rodzaju ustawienia, wiesz jak go optymalnie skonfigurować, a w końcu tamtym tematem zajmowaliśmy się kilka ładnych lat temu, więc też się trochę w tym programie zmieniło i dziś o tym sobie poopowiadamy, jak to wszystko ustawić, jak zgrywać, na co zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś jeszcze w ogóle zgrywa, jeżeli ktoś na przykład ma napęd, dzięki któremu można sobie chociażby te płyty zgrywać, bo to też nie jest taka wcale oczywistość teraz, jak już nowy komputer kupujemy, to co, to chyba tylko napęd na USB nam zostaje.
5: No dokładnie, dokładnie. No ja tu mam akurat taki komputer, ale on jest trochę starszy, o którym wspominałem w audycji poświęconych odnośnie mini komputerów. No i mówiłem właśnie, że mam taki komputer w obudowie USFF, Acer. I on co prawda ma wbudowany napęd, ale taki szczelinowy, a napędów szczelinowych nie lubię, dlatego że no jakoś tak nie mam do nich takiego zbytniego zaufania, w sensie...
4: Napęd szczelinowy, czyli to jest jaki?
5: To jest taki, który z wierzchu wygląda to jak taka mała szczelina, do której się po prostu wsuwa płytę i on ją pyk, połyka ją po prostu. I potem jak się naciśnie odpowiedni przycisk, to tą płytę nam łaskawie odda.
4: Albo i nie.
5: No. Albo i nie. Czasem też tak bywało. Chociaż to słyszałem, że głównie w starych tych MacBookach tak się lubiało dziać.
4: Tak, bo generalnie napędy szczelinowe to mi się przede wszystkim właśnie z komputerami z nadgryzionym jabłuszkiem kojarzą. Jeszcze w latach 90., jak widziałem pierwszego Maca w swoim życiu, to był iMac właśnie, czyli taki komputer, który w zasadzie miał wszystko w sobie i wyglądał jak telewizor z rączką. No i tam właśnie w tym komputerze był taki napęd szczelinowy. Po raz pierwszy z czymś takim się spotkałem, bo już te napędy tackowe widziałem wcześniej, ja wtedy patrzę, a co to tu, taka jakaś szczelina, taka większa stacja dyskietek jakby, a to się okazało, że tam się płyty po prostu wkłada. No dokładnie. Dobrze, zanim się rozkręcimy i zanim będziesz nam tu opowiadał o tym wszystkim, jak sobie tego EAC-a skonfigurować, to ja jeszcze dodam, że jesteśmy na żywo, więc 663883600 to jest nasz numer telefonu, ale i FaceTime, ale i WhatsApp jest do waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie, to dzwońcie, pytajcie albo dzielcie się swoimi jakimiś doświadczeniami, jeżeli chodzi o ripowanie płyt CD. Można też pisać na Facebooku, na YouTubie, kontakt.tyflopodcast.net również jest do waszej dyspozycji. To co, zaczynamy już od razu od EAC-a, czy kilka słów jeszcze takiego wstępu, jeżeli chciałbyś oczywiście coś na przykład polecić naszym słuchaczom, bo być może coś mógłbyś polecić ze sprzętu, bo teraz ja podejrzewam, że może nie każdy właśnie mieć taki napęd. To, czy jakieś rozeznanie, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, robiłeś? Coś w dzisiejszych czasach się nadaje bardziej, a coś mniej?
5: Ogólnie powiem tak. Większość współczesnych napędów, które można kupić obecnie, tych takich, które się teraz produkują, wiadomo, no nie produkuje się tego tyle, co kiedyś, ale jakiś tam wybór jest, jak patrzyłem w tych sklepach typu jakieś tam media eksperty, czy nawet takie bardziej takie dedykowane. Teraz nazwa tego sklepu mi wyleciała totalnie z głowy. Wiem, że to jest sklep z Koszalina. No jak sobie przypomnę, to może po prostu dam linka pod audycją, chociaż u nich to w ogóle płaciło się jakby tradycyjnym przelewem i
4: ale to
5: nie było
4: jest sklep, który się specjalizuje w napędach?
5: Nie tylko w napędach, ale ogólnie w płytach. Tam można kupić jakieś czyste płyty, napędy i taki sklep CDR bym powiedział. Tylko, że no totalnie zapomniałem nazwę tego sklepu i musiałbym albo w historii przeglądarki poszukać, albo coś. No i tam generalnie, no jak ja to kiedyś próbowałem tam kupić, tam tylko można przelewem. I to nie jest żadne oszustwo, od razu mówię, bo oni tam normalnie potem dzwonią, potwierdzają zamówienie, ale taki trochę archaiczny nawet sposób zakupu był, bo nie dało się ani blikiem, ani żadne przelewy 24, tylko normalnie numer konta, trzeba było podać, zrobić ręczny przelew, numer zamówienia. Ja tam akurat nic nie kupowałem. W sensie próbowałem tam coś kupić, ale oni mi powiedzieli, że nie mają na stanie tego, co szukam i proponowali mi inny, powiedziałem nie, no to jakby, no to prosiłbym po prostu o zwrot pieniędzy. Nie? No i zwrócili mi, nie było żadnego problemu, więc ten... Więc tak, jeśli chodzi o nowe napędy, to większość powinna dać radę. Bo w zasadzie no, są oparte, że tak powiem, o podobną jakby konstrukcję i nie powinna robić jakichś bardzo dużych problemów. Kiedyś faktycznie napędy robiły większe problemy, niektóre od niektórych firm, ale teraz się to trochę ustabilizowało. Natomiast jeśli ktoś lubi bardziej szukać, to poleciłbym w szczególności napędy Plextora, na przykład takie modele jak PX760, PX755, PX712, 713, dlatego że takie napędy mogą na przykład sobie poradzić z płytami, które są trochę bardziej, na przykład ze starymi płytami, które miały zabezpieczenie przed kopiowaniem, ale o tym trochę później opowiem, jak będziemy napęd konfigurować i tak dalej.
4: Czy te napędy to są jakieś nowe rzeczy, czy raczej na rynku wtórnym
5: nie,
4: tego
5: to są
4: trzeba
5: stare,
4: szukać?
5: To są 2006 rok, 5, 4, no teraz generalnie ciężko o taki napęd, ale czasem można znaleźć używkę w dobrym stanie, więc po prostu trzeba polować na takie rzeczy. No ja mam akurat takiego Plextora, ale na audycji będę konfigurować inny, dlatego że po prostu Plextor ma specyficzne ustawienia, które nie sprawdzają się w przypadku wszystkich napędów. Ja będę mówić o tym, jakie ma ustawienia Plextor dla tych, którzy na przykład jakimś cudem mają taki napęd, ale po prostu będę konfigurować takiego klasycznego, taki slim z wysuwaną tacką, który jest podłączany pod USB, no bo szczelinowego nie będę konfigurować. I po prostu on ma takie typowe ustawienia, które no, ma taki napęd do kupienia w sklepie, tak ogólnie dzisiaj. Bo on był kupiony w 2020 roku, z tego co pamiętam, także no i całkiem daje radę, jeśli chodzi o zgrywanie płyt, także nie miałem z nim większych problemów.
4: Jasne. No właśnie ten napęd ruszył raz.
5: Tak, ruszył, słychać. Bo ja po prostu tak już zacząłem się bawić szufladką, tak. Mm-hmm. Ale ruszył.
4: Więc
5: dokładnie,
4: słychać.
5: Bo tam już jest płyta wsadzona do środka. I jeszcze jedną rzecz powiem. Propos właśnie EAC-a, bo tu wspomniałeś, że jest to być może najlepszy program na Windowsa, jeśli chodzi o taki właśnie... Powiem tak... Dla mnie osobiście jest to program najlepszy, ale można też na przykład wypróbować inne ripery, bo jest też taki program, który się nazywa DB Power Amp, tylko że on jest płatny, no i z tego co wiem, to z dostępnością u niego tak kulawo, bo kiedyś coś tam próbowałem z nim robić, to tak kulawo i autor z tego co wiem, to niechętnie tak podchodzi do zmian, bo widziałem nawet jakieś posty na forum, nawet z 2020 któregoś roku, z prośbą o dostępność, no nie, że przepraszamy, że nie da się i tak dalej, coś tam, że po prostu no za bardzo nie jest, że tak powiem, przychylny, żeby coś w tym kierunku zmienić, więc no niestety to nie dla mnie. No i jest to aplikacja płatna, jest też taki Reaper, który się nazywa QReaper i to jest, jest on dołączony do pakietu Qtools, o którym też później będę opowiadać, bo to też jest bardzo bardzo ciekawy pakiet, aczkolwiek nim też się nie bawiłem, bo on też jest niedostępny, aczkolwiek jest on na licencji open source, więc może spróbuję napisać do deweloperów, może coś się w tym kierunku ruszy, bo też jest to tak zwany bezpieczny Reaper, gdzie też ma trochę takich opcji ciekawych, ale no jeśli chodzi o takie typowe opcje, to jednak EAC ma ich najwięcej.
4: W jakim kontekście mówisz, że jest bezpieczny? W takim, że nie uszkodzi nam płyty, nie uszkodzi nam napędu? Czy o coś jeszcze chodzi?
5: Nie, tu chodzi po prostu o to, że bezpieczny Reaper to taki, który zgrywając płytę, na przykład weryfikuje nam dane zgrania w dwóch bazach, bo ogólnie są dwie bazy, które weryfikują, które mają zapisane sumy kontrolne każdego nagrania, albo nawet jakby cały spis treści płyt CD, bo każda płyta CD ma po prostu swój spis treści, gdzie są poszczególne czasy trwania utworów. I jedna baza to jest dobrze niektórym znane Accurate Rip, a kolejna baza to jest właśnie Qtools, o którym też później będę opowiadać. Ona też umożliwia właśnie weryfikowanie płyt pod kątem zgrania, czyli na przykład zgrywamy sobie płytę bezpiecznym Reaperem i potem na końcu zgrywania dajemy opcję wyślij zgrane nagrania do bazy. I to nie wysyła nam całego audio, tylko to wysyła nam po prostu sumy kontrolne zgranych utworów. Czyli jeżeli na przykład mamy jakąś porysowaną płytę i ją zgramy i na przykład sumy kontrolne się nie zgadzają, no to wtedy zostajemy powiadomieni, że no coś tu nie gra, że nagrania po prostu nie pasują. No i tak to właśnie wygląda.
4: A przy czym, jak rozumiem te problemy, to tak naprawdę i tak potem warto nausznie zweryfikować.
5: Dokładnie.
4: Bo czasem może się okazać, że te błędy, które on nam zasygnalizuje, to absolutnie nie mają żadnego wpływu na jakość odsłuchu.
5: Tak, bo mogą być to na przykład jakieś drobne błędy w wyniku, powiedzmy, złego tłoczenia płyty, bo z takim czymś też się spotkałem.
4: No właśnie.
5: Że napęd po prostu zgłaszał błędy, ale jakby odsłuchowo to myślę, że faktycznie brzmiało tutaj wszystko w porządku. No.
4: Okej. Okay. Więc... No to co? To przechodzimy do konfiguracji, do instalacji, do EAC-a?
5: Tak. Tak, myślę, że przechodzimy, tylko jeszcze muszę tutaj udostępnić dźwięk.
4: Tak, udostępnić dźwięk i jak rozumiem, będziemy wszystko zaczynać tak naprawdę od zera, od początku.
5: Dokładnie.
4: Super. To teraz jeszcze czekamy, aż Gracjan udostępni.
5: Już audio? Udostępni.
4: I zaraz będziemy mogli działać.
6: Sterowanie, udostępnianie metod podczas...
5: Słychać?
4: Jest.
5: Okej, okay. No i super, więc tak. Ja w ogóle nie mam, na tym komputerze nie mam jeszcze totalnie go pobranego, więc może od razu...
6: teraz zobaczyć twój...
5: Może od razu pokażę, z której strony to można ściągnąć. Ozyw się ze strony oficjalnej, wiadomo.
6: Startup, poziom 1. Pulpit okno, widok elementów lista, ten komputer linia 1 kolumna, sterowanie pulpit kolumn, sterowanie pulpit kolumn, pulpit okno, ramka.
5: Firefox mi się nie odda.
6: Mozilla Firefox zajęty.
5: Otworzył się.
6: Zajęty. Pobierz Firefoxa na Android. Nawig 0.
5: I teraz tak, wpisujemy adres strony.
6: E, X, A, C, T, A, D, I, O, C, T, Y, kropka, D, E, zwinięte. Pobierz Firefoxa na Android. Główny punkt orientacyjny na lista z 3, welcome to Explore More 150.
5: Wiadomo, trzeba zaakceptować.
6: Consent, manage op, consent, link home, link site, map, link conta. Link home.
5: Czyli adres strony to exactaudiocopy.de, pisane razem. Autor jest Niemcem. No i domena też widać, bo tu pozostała już niemiecka jeszcze z dawnych czasów, więc tak to właśnie wygląda. No i strona, z tego co wiem, to się w dwóch językach, angielskim i niemieckim, aczkolwiek na ten drugi się nigdy nie przełączałem, bo w to nie miałem potrzeby. I przemieszczamy się tak zwaną górną belką, górnymi linkami.
6: Sitemap link, contact link, logo, lista z 4 elementami, features link, lista z 2 elementami, introducje, features of features link, basic technology link, sound editor link, tips and tricks, lista z 3 elementami, abarps link, contact link, about me link, lista z 5 elementów, download link, hat download link.
5: Tutaj przechodzimy.
6: Adwertisement ranka klikar wstawiony.
5: No, żeby się reklama się nam otworzyła, tak.
6: Brak następcy, los ad przycisk
5: wstawiony. Trzeba ją zamknąć.
4: Także jeżeli macie jakiegoś blokera reklam zainstalowanego, to tej reklamy całkiem możliwe, że nie będziecie mieć.
5: A to tak, tak. Mhm.
6: Brak
5: jest też taka możliwość.
6: Grafika beta, przycisk ustawienia tłumacz ze względu na twoje więcej ustawień, więcej informacji.
5: A właśnie, to mi się jeszcze wypróbuj. Otworzyło.
6: Lista z contact link. Overview na główek, information na główek, poziom resources na support na główek, resinfo, brak poprzed, brak.
5: Z tego co wiem, to najlepiej po tej stronie się przemieszczać strzałkami, dlatego że ona nie zawsze jest ponagłówkowana wszędzie.
6: Lista, lista z link, cont, link, abo, komiet, list, link, link, hand, komiet, link, link, link, link, link, link, link, link, link, na główek, poziom 2, download, latest version of link, grafika panowi, na główek, poziom 4, exact audio, co pyfał 1.8, including zgrdał and flatspads kades, last handed on 15.07.24.
5: Dokładnie, najnowsza wersja to jest 1.8, ona została...
4: Sprzed roku mniej więcej.
5: Ona została rok temu? Nie, zaraz.
4: No 15 lipca,
5: temu,
4: tak, 2024 roku.
5: Rok została wypuszczona. Program jest uaktualniany dalej, chociaż no, te zmiany są takie głównie... W ogóle no, w najnowszej wersji to tak naprawdę usunięto obsługę FreeDB, dlatego że ta baza już totalnie padła, z tego co wiem. Chociaż są chyba tam jeszcze jakieś serwery takie mirrorowe. W ogóle FreeDB, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest baza, która zawiera właśnie informacje o wykonawcach i tytułach płyty. Znaczy mamy jakąś płytę, która na przykład nie ma CD tekstu, nie da się jej rozpoznać w żaden sposób. Nie możemy po prostu zidentyfikować, co to jest za płyta, że mówi nam ścieżka 1, ścieżka 2. No to FreeDB pobierało właśnie spis treści prawdopodobnie i na podstawie spisu treści wypluwało po prostu wykonawcę i tytuł.
4: Czy tam jakiegoś numeru seryjnego płyty?
5: Albo tak, albo właśnie nie wiem dokładnie na podstawie czego. Ciężko powiedzieć. Wiem, że na przykład Qtus, bo Qtus też ma... Qtus to takie multiculti, bo to... Inaczej, bo to w ogóle zawiera w sobie zarówno bazę, która weryfikuje zgrane nagrania, jak i informacje właśnie o wykonawcach i tytułach. I oni to weryfikują na podstawie tak zwanego TOTS ID i to jest bodajże suma kontrolna całego spisu treści, ale tutaj akurat
4: tak, jakiś
5: nie
4: identyfikator, będę... identyfikator tego spisu treści prawdopodobnie.
5: Dokładnie, identyfikator spisu treści na podstawie tego, bo no, na większości no wiadomo, no, czasem się zdarzą takie płyty, gdzie ten spis treści jest taki sam, ale w większości przypadków będzie to jednak unikalna wartość, więc on na podstawie tego sobie wyszykuje i faktycznie dopasowuje.
4: A więc... jak to jest w EACO w tym momencie? Czy my w ogóle mamy jakąś bazę, za pomocą której możemy identyfikować te zgrane płyty?
5: Mamy bazę AccurateRip Meta i to też jest w ogóle nowość, bo AccurateRip wcześniej miało tylko bazę o napędach i przesunięcia, ale o tym powiem później, bo wiadomo, nie wszystko naraz. Oraz właśnie te weryfikacja zgranych nagrań i ostatnio się dorobiło właśnie identyfikacji płyty, czyli wykonawca, tytuł, poszczególne utwory. Z tego co wiem, do tej bazy jeszcze chyba nie można wysyłać, ale wkrótce to zostanie taka możliwość udostępniona, że jak mamy jakąś nieznaną płytę i my sobie ją odpowiednio otagujemy, to będzie można wysłać do bazy, żeby inni mogli z tego skorzystać, aczkolwiek jeszcze się w to nie wgłębiałem akurat tak szczegółowo.
6: Przycisk tak.
5: No to w końcu może pobierzemy.
6: Nagłówek poziom 5. Nagłówek poziom 5 i Fiolencounteran. Nagłówek po Advertisement. Switch Herring. Nagłówek poziom. Nagłówek poziom 5.
5: I tutaj tak, szukamy czegoś takiego.
6: Nagłówek poziom 5 i Fiolencounteran. Problem są downloading. Placeling. Switch Herring. Kropka.
5: Tak, to pobiera nam bezpośrednio z serweru. Serwera EACA.
6: Brak nas Advertisement. Toggle privacy and legal. Advertisement. Komieta. N.
5: Pobrało?
6: Bibli. Zoh. Cletols 226.
5: Nie pobrało.
6: Pasek narzędzi, lista, Cletols 226, download, toggle, privat, advertis, advertisement, ramka, klikalne, przycisk, wstawionen, adverti, palpal, tres, exat, stał, download, latest, version of last, if all and sound, teran, switch, her, menu, od, do, zap, kopiuj, odnosz, download, rot, slash, 2, minus, s, zwinie, nagłówek, switch, her, mozilla, firefox, download, from, alternative, servers, exat, list, link, overview, nag, information, nag, resources, nag, support, nag, od, her, projects, download, from, alternative, servers, nagłówek.
5: Tak, otworzyło się nam takie coś, download from alternative servers.
6: Nagłówek poziom 4 exat audio copy v1.8. Nagłówek poziom 6 advertisement slash anzel. Nagłówek poziom 6 wstawione ad. Nagłówek poziom 6 wstaw. Nagłówek poziom 6 wstaw. Nagłówek poziom 6 wstaw. Download installer 5. Nagłówek poziom 6 ad. Nagłówek koniec. Nagłówek poziom 6 wstawione link. Nagłówek poziom 6 wstawio. Nagłówek poziom 6 wstaw. Nagłówek poziom 6 wstawie koniec ramka. Nagłówek poziom 6. Nagłówek poziom 6 link privacy statement pusta. Przycisk toggle pri. Przycisk privat managed wygody. Przycisk dismiss. Przycisk dismiss.
5: Zawsze miałem problem z pobieraniem, bo tu te reklamy mi przeszkadzały, ale spokojnie, zaraz sobie w tym poradzimy.
6: Brak na contact link, faku link na główek, co privacy state, advertisement ramka, download installer, advertisement ramka, lista z jeden elementem DQALIT, advertisement ramka, NCH software, lista z trzy elementami dokumenta, od her, projekt, download from altern, na główek poziom 4, exat studio, co PV1.8. Nagłówek poziom 6 advertisem, nagłówek poziom 2 download from pusta, lista z jeden elementem link dequalicom, nagłówek poziom 6 advertisem, advert, nagłówek poziom 6 wstaw, nagłówek poziom 6 wstaw, nagłówek poziom 6 wstaw, nagłówek poziom 6 wstaw, koniec ramka EAC 1.8, last handed on 15.07.24, EAC homepage, mirror 1, Europę, link download installer 5000, nagłówek poziom 6 advertisem, slash link Europa.
5: Tutaj mamy.
6: Download installer 5003. Odwiedzony. Download from alternative servers exat. EAC 1. Wyświetl wszystkie przyciski alt plus lista. EAC 1.81.exe pobieranie ukończone.
5: Jest, pobrało się.
6: Download.
5: I tu wiem już chyba skąd ta jedynka, bo ta jedynka na końcu, że tu już być może miałem pobrany wcześniej instalator. Pewnie dlatego po prostu pobrało mi nowy plik. No nic, no to przejdziemy sobie do pobranych i to zainstalujemy.
6: Pulpit lista. Pobrane. EAC 1.81. Window dialog. Pobrane okno. Bezpieczny pulpit.
4: Kontrola konta użytkownika.
5: Tak, zezwolimy.
6: Sam cel przy next większe, sam next i agre, strona.
5: Instalator jest standardowy, z tego co wiem to jest inno setup, może nawet...
6: Przywróć, zamknij, maksyma, za przywróć,
5: nie,
6: niedostępny.
5: Nie mówi, exact. Ale wydaje mi się, że to może być inno setup jakiś.
6: Mniejsze bac i agre, przycisk alt plus spacja, wciśnięty, next większe, browse, przycisk, mniejsze bac, next większe, przycisk alt plus n, exact audio, copy 1.8 setup, dialog, null soft install system.
5: A nie, to jest null soft system install, sam. Dobra.
6: Strona browse, mniejsze bat next dwie, strona select start menu folder in hiho list mniej next dwie, install strona extract endlist.txt extract create folder c, program data Microsoft Windows sta, strona complete finish strona spacja nie finish spacja
5: no, uruchomimy go sobie ręcznie teraz
4: i
5: tak,
4: tu jakby w trakcie instalacji nie musimy zwracać na nic uwagi tu nie instalują się jakieś
5: nie
4: dodatkowe komponenty,
5: nie nam żadnego dodatkowego kitu nie, absolutnie, super. Można po prostu by śmiało klikać next i potem na końcu finish.
6: Start. X poziom 1 i da 60. C. Pobran. Skarpę. Exploit. Aida Szyka. T.
5: No, dobra,
6: folder wie. E. Fobar ten kopę.
5: No tak, nie zaznaczyłem sobie. A właśnie, bo nie zaznaczyłem sobie, żeby mi porobił skróty. No nic. No to musimy chyba sobie półtoręcznie przejść.
6: C. Dwukrop. Pulpit lista. Dysk lock. T.
5: Czyli jednak trzeba zwracać uwagę na to, co się instaluje, bo...
4: A, widzisz.
5: Bo trzeba mu zaznaczyć, żeby sobie utworzył skróty na pulpicie i ewentualnie w menu start.
6: P. Perflox.
5: A ich nie porobił, więc
6: pliki 6 z...
5: będę musiał
6: pliki programów X8.
5: Ręcznie to odszukać.
6: Exat.exe19.
4: Jest.
6: Dialog Exat.exe uruchamia się. Proszę czekać. Exat.exe uruchamia się. Exat.exe okno. Widok elementów lista. Exat.exe19 z 35.
5: Trochę mu to zajmie, aczkolwiek...
6: Pobrane list sterowanie do pulpit call exact audio copy kolumna 3 informacja tak przycisk alt plus t. Informacja dialog testowa wersja dostawcy metadanych GD3 została zainstalowana wraz z ACEM. Chcesz ją ustawić jako bieżącą i skorzystać z testowych 10 albumów możliwych do wyszukania na próbę? Tak przycisk alt plus
5: t. To jest taka baza danych, która można ją właśnie też odznaczyć podczas instalacji, czyli w sumie faktycznie jednak trzeba zwracać na to uwagę, bo można ją po prostu odznaczyć, że się ona nie będzie nam instalować. No i ona jest płatna, aczkolwiek nigdy z niej nie korzystałem, nigdy z niej nie próbowałem, więc nie wiem na ile ta baza jest bogata, że tak powiem, w płytę. Ja albo właśnie korzystam z Qtools obecnie, bo oni mają bardzo bogatą ofertę i czasem różne ciekawe płyty można tam znaleźć. Jak nie, no, mamy jakąś tak. Nieznaną płytę, to nie. Jest duże prawdopodobieństwo, że nam znajdzie. No co damy, nie?
6: Exact Audio copy niedostępne.
5: I teraz tak.
6: Exact stał, nazwa przycisk podziału z bit, Exact stał, pobrane kod sterowa, dowlo pulpit call, Exact audio, co ty linia, Exact pasek.
5: Wyjdę sobie z tego folderu, żeby mi się nie myliło.
6: Exact audio, co ty niedostępne.
5: No właśnie, czasem tak jest, że on się zawiesi,
6: Exact stał, pliki program, niedostępne, ale... pliki program, sterowanie, udostępnianie ekranu pod, Exact.
5: Próbujemy to...
6: Sterowanie, Exact audio, co ty niedostępne. Sterowanie udostępnianie ekranu, Exact pliki programów X8, sterowanie udostępnia, Exact.
5: No i mamy plus. Problem.
6: Aplikat pasek stanu, suwak 0.
5: Ale zaraz to...
4: Może wystarczyłoby zrestartować go.
5: Też tak myślę, można tak spróbować, tylko jak on mówi niedostępny, to muszę się menedżerem zadań posiłkować.
6: Aplikacje grupa, lista elementów siatka danych.
5: Bo inaczej go nie ubiję.
6: Proces Exact 32, Exact. Nagłówek kolumn mniejszy. Zakończ spacja.
5: Dobra, no to tak zrobimy.
6: Pliki program. Comimo. Exact. Widok. Exact.exe9. Dialog Exact audio. Copy uruchamia się. Exact audio. Copy okno. Widok elementów lista.
4: No i pozostaje mieć nadzieję, że teraz już się...
6: Sterowanie pobrane kod.
5: Też mam taką nadzieję.
6: Exact audio. Informacja dialog testowa. Tak przy... Nie. Exact audio. Copy. Lista rozwijana.
5: Jest. Ogólnie powiem tak, na starcie powinien się odpalić kreator konfiguracji, aczkolwiek on się pewnie odpalił, tylko no przez to, że się trochę NVDA zawiesił, no to...
4: Całkiem możliwe, że tam już... było jeszcze, dlatego było to niedostępne, że właśnie gdzieś jeszcze miałeś okienko z tym kreatorem, ale nie był on dostępny spod alt-taba i to
5: pewnie
4: okienko
5: tak.
4: Było przykryte.
5: Pewnie tak. No bo zazwyczaj NVDA nie ma z tym problemu, ale czasem mu się zdarzy, więc...
6: Wycisz, zatrzymaj udostępnianie. No. Exact audio, copy, nieokreślony, lista rozwijana, slimtp, ebau186lpl0m.
5: No dokładnie, slimtp, ebau108, to w ogóle o jakby samym oknie EASA powiem za chwilę. Najpierw zajmiemy się tym konfiguratorem. Można go łatwo wywołać. Jak właśnie komuś się nie uda, tak jak mi, no to nie ma co panikować, bo można go wywołać. Ja osobiście polecam sobie ten kreatorek przejść, dlatego że on ładnie przeprowadza przez takie podstawowe rzeczy.
6: Opcje, kreator, powitanie, dialog, witaj w kreatorze, ustawienia. Ten kreator przeprowadzi przez główne ustawienia mogące sprawiać kłopoty.
4: Przeszedłeś bardzo szybko i nie wiem tak naprawdę, gdzie ten kreator wywołałeś. Jak ty to zrobiłeś?
5: Okej, to już, to jeszcze raz, na spokojnie. Wiem, bo tu tak odruchowo to wszystko robię, ale na spokojnie. Tak, przechodzimy lewym altem.
6: EAC rozwijany alt plus C.
5: Tak jak pasek menu do menu EAC, idziemy strzałką w dół.
6: Opcje EAC, FG, opcje napędu, FG, opcje kompresji, FG, opcje metadanych, F2, opcje edytora WAV, alt plus kreator konfiguracji A.
5: I teraz.
6: Powitanie, dialog, witaj w kreatorze ustawienia. Ten kreator przeprowadzi przez główne ustawienia mogące sprawiać kłopoty. Wszystkie niezbędne opcje potrzebne do instalacji napędów i preferowanych kompresorów można ustawić zgodnie z upodobaniami. Jeśli chcesz samodzielnie skonfigurować program, możesz przerwać kreatorowi w dowolnym momencie. Wszystkie wybory zostaną zignorowane. Pierwszym krokiem będzie konfiguracja czytników, sprowadzająca się do odpowiedzi na pytanie, czy zgrywanie ma być pewne, czy szybkie, ale nieweryfikowane. Drugim, konfiguracja zewnętrznych kompresorów, jak na przykład lamy czy flac. Wszystkie pozostałe opcje będą miały domyślne wartości, z którymi bez żadnych problemów może pracować większość użytkowników i będzie poprawnie działać większość napędów. Dopiero w razie pojawienia się problemów należy zmienić odpowiednie ustawienia. Dalej, większe przyciski.
5: Okej, no i co właśnie taki mamy?
6: Dalej. Wybór napędu, strona AAD. Teraz rozpocznie konfigurowanie napędów. Najpierw wybierz napędy, których chcesz używać do zgrywania. Jeśli w tej chwili nie możesz się zdecydować, którego napędu będziesz używał do odczytu, pozwól programowi skonfigurować wszystkie. AAD wykrył w systemie na

0: Driver 8, pole wybor, mniejsze wstęp, dalej większe przyciski.
1: Chyba maksymalnie 8 napędów może skonfigurować, tak mi się wydaje. Nie wiem, co byłoby w przypadku, wiem, nie mam aż tyle napędów, żeby to testować.
0: Spacja, wciśnięty. Preferencje zgrywania strona ads. Teraz skonfiguruje napędy Slinty PEVAL 108 sześciel. W zależności od oczekiwania ads proponuje różne tryby. Możesz wybierać między szybkością a dokładnością. Tylko dokładny, pewny tryb gwarantuje pełną detekcję i korekcję błędów z weryfikacją wyników i zapobiega występowaniu trzasków i nieciągłości sygnału. Czego oczekujesz od tego napędu? Chcę mieć dokładne wyniki przycisk opcji oznaczony.
1: Zazwyczaj wybieramy chcę mieć dokładne wyniki. W zasadzie nie wiem, czym się różnią te dwie opcje, bo nigdy tej drugiej nie wybierałem. Aczkolwiek to ma być może wpływ na ustawienia faktyczne napędu, które mogliście usłyszeć, jak przechodziłem menu EASA główne, ale ustawieniami napędu to się zajmiemy później. Najpierw przejdziemy kreator, wiadomo, nie wszystko naraz.
0: Liczy się, chcę mieć dokładne wyniki przycisk opcji, liczy się tylko szybkość przycisku.
1: Tak, mam tylko dwie opcje. To wybieramy, chcę mieć dokładne wyniki.
0: Dalej większe przycisk Alt plus D.
2: I napęd ruszył.
1: Ruszył, dokładnie. Teraz chwilę mu to zajmie.
2: On teraz, jak rozumiem, jakoś się kalibruje.
1: Tak. Znaczy, on teraz jakby wykrywa właściwości takie, powiedzmy, trzy główne, czyli czy napęd buforuje dane audio, czy nie, czy napęd zapewnia dokładny strumień, czy nie, czy napęd zwraca informacje o błędach C2, chociaż to ostatnie jest takie mocne, dyskusyjne. Ja bym polecał tę opcję oznaczyć. Teraz tak, po kolei. Co to jest buforowanie napędu? Jest to taka opcja, bo tak, każdy napęd, przynajmniej większość współczesnych napędów, bo były takie napędy, które nie miały buforowania, ale większość współczesnych napędów, zdecydowana większość, czy nie wszystkie, posiadają buforowanie. I to jest coś takiego, że jak napęd odczytuje dany sektor, gdzie się znajdują dane audio, to jest on potem zapisywany w pamięci podręcznej, żeby, no na przykład, jak sobie słuchamy z takiego, nie wiem, fubara muzyki przez napęd czy coś, no to żeby on mógł tam w miarę szybko ruszyć, żeby nie musiał za każdym razem tej płyty rozkręcać. No a że jednak EAC jest nastawiony na dokładność, no to on jakby ponownie odczytał dane, no to odczytałby tak naprawdę z pamięci podręcznej, więc on ma taki mechanizm, który zajmuje się usuwaniem tej pamięci podręcznej, że po każdym odczycie on sobie tą pamięć kasuje i no i wiadomo, pozwoli, żeby napęd sobie czytał dalej, właśnie nie odczytując już z pamięci podręcznej. Już tu słychać, że napęd skończył pracę, przynajmniej się obroty się
2: zdecydowanie zmniejszyły.
0: Stał wiecoty, nieokreślony twórca / nieokreślony tytuł, uszeregowanie napędów, dialog, gratulacje. EAC skonfigurował wszystkie napędy zgodnie z twymi zaleceniami. Wybrane napędy EAC uszeregował biorąc pod uwagę osiągnięcie najlepszych wyników przy zgrywaniu i wybrał pierwszy jako domyślny. Oczywiście możesz próbować także innych, jeśli uważasz, że któryś z nich będzie pracował lepiej. Najlepszy napęd, Slinty PEVAL 108 sześciel,
1: Slinty PEVAL. Nie wiem, jakby jak on te napędy sobie szereguje, co on tam bierze pod uwagę jako najlepszy, bo jakoś nie mogłem za bardzo znaleźć o tym informacji.
0: Mniejsze, dalej większe, mniejsze wstęp, dalej większe.
1: Klikamy po prostu dalej.
0: Anuluj, mniejsze, dalej większe. Wprowadzenie dialog zależnie od potrzeb można wybrać, w jakiej postaci mają być zachowane zgrywane nagrania. Bez żadnych modyfikacji są zapisywane jako pliki WAV, wymagające około 10 MB miejsca na każdą minutę trwania utworu. Skompresowane MP do jednego z powszechnie znanych i stosowanych formatów, jak MP3 OGG czy DMA, w celu przetransferowania do przenośnego odtwarzacza, potrzebują OGG 1,5 MB/min. Należy jednak pamiętać, że kompresja małą objętość pliku okupuje bezpowrotną stratą informacji, co z kolei skutkuje mniejszym lub większym pogorszeniem jakości. Dostępne są również kodery, które zmniejszają objętość pliku pakując go bez utraty informacji, wymagają OGG 6 MB / minutę. Są to MP, FLAC, DMALOSSLESS, MONKS AUDIO, SHORTEN. Często wykorzystuje się je do archiwizowania płyt audio, choć redukcja objętości pliku wynikowego nie jest tak spektakularna jak przy kompresji i rzadko sięga 50%. Następny krok pozwoli wybrać jeden z czterech formatów, MP3 i DMA, do kompresji oraz FLAC i DMALOSSLESS, do pakowania. Można także wybrać samemu dowolny inny koder w opcjach kompresji. Oczywiście dokonany tu wybór nie ma wpływu na zgrywanie wprost, bez żadnej kompresji. Sposób kompresowania lub pakowania jest niezależny od podstawowego zadania programu, jakim jest tworzenie wiernych kopii nagrań z płyt audio. Zobacz także pomoc, temat kompresja i pakowania. Wprowadzenie strona zależnie od potrzeb można wybrać, w jakiej postaci mają być zachowane zgrywane nagrania. Bez żadnych modyfikacji są zapisywane jako pliki WAV, wymagające około...
1: A, to już było. Więc tak, tu odnośnie kompresji, to w ogóle ciekawostka. EAC, nie pamiętam, czy od wersji 1.3, czy od wersji 1.6, ale od którejś tam wersji właśnie 1X posiada możliwość zgrywania do dwóch formatów jednocześnie. Czyli można na przykład sobie zgrywać do, powiedzmy, FLACa i MP3. Z tym, że uwaga, uwaga, nie można zgrywać na przykład do Wave'a i MP3,

0: 3 albo The Wave'a i Flaka nie można zgrywać, dlatego że jest to tak jakby osobna opcja, że nieskompresowane nagrania, jest to w ogóle osobna opcja i to się tyczy tylko formatów skompresowanych, więc można
1: czyli
0: zgrywać
1: jeden tak jakby stratny, drugi bezstratny.
0: Coś takiego. Można sobie nawet dwa bezstratne, że tak powiem, wybrać, no tak. Ale trochę bez sensu moim zdaniem. No ale wiadomo, no tu według upodobań. To później pokażę w ustawieniach.
2: Anuluj mniejsze.
0: Jakby to przechodzić.
2: Dalej większe przycisk. Wybór kodera strona. Jak wspomniano na poprzedniej stronie, można wybrać jeden z dwóch sposobów, pakowanie lub kompresję. Jeśli celem ma być słuchanie na przenośnym odtwarzaczu, wybór MP3 lub OGG będzie najrozsądniejszym wyborem. Jeśli jednak zmniejszenie rozmiaru pliku ma na celu zarchizowanie płyty, należy wybrać FLAC, ewentualnie inny format pakujący, czyli zmniejszający rozmiar pliku muzycznego bez strat, a więc bezpowrotniego usuwania z niego informacji. Poza zwykłym zgrywaniem chcę także mieć możliwość pakowania lub kompresowania plików muzycznych z utratą jakości MP do przenośnego odtwarzacza bez strat jakości MP w celach archiwizacyjnych. MP3 około 1,5 mb/min, przycisk opcji oznaczony.
0: No i co tu mamy do wyboru?
2: Ma około 1,5 mb/min, przycisk flac, około 6 mb/min, przycisk ma lossless, około 6 mb/min, nie teraz, zastanowię się i samodzielnie skonfiguruję to sobie później, przycisk ma flac, ma MP3, flac.
0: Możemy wybrać flak, aczkolwiek jeśli chodzi o linię poleceń flaka, to ja polecam troszkę inną, ale o tym będzie za chwilę.
2: Dalej większe przycisk alt plus, a mniejsze konfiguracja flac, dialog koder flac został zainstalowany i skonfigurowany z ustawieniami satysfakcjonującymi większość użytkowników. Jeśli zechcesz coś zmienić, możesz to zrobić później w ustawieniach kompresji. Konfiguracja flac, strona koder.
0: Dokładnie, ustawieniach kompresji, dokładnie, o to chodzi. I teraz tak, ważna uwaga, jeżeli ktoś by chciał sobie skonfigurować zgrywania do MP3, to od razu mówię, że z EAC-em nie jest dostarczany kodek MP3. Więc
1: ze względów licencyjnych.
0: Ze względów licencyjnych, więc dlatego po prostu trzeba będzie go sobie pobrać samemu. I jest taka strona, z której osobiście polecam ściągać kodeki, bo są one tam po prostu kompilowane ze źródeł. Jest to taka sprawdzona stronka przeze mnie i jest to rarevares.org, pisane przez W oczywiście, to mówię tak jak się pisze. Ja potem dodam ten link w końcowym, inaczej w komentarzu do audycji dodam ten link.
2: Dalej.
0: I kilka innych.
2: Nie. Dalej. Spacja. Wciśnięty. Konfiguracja nazw plików. Strona EAC umożliwia wybranie szablonu, który będzie służył do nadawania nazw zgrywanym nagraniom. Rozwijana lista to jedynie najczęściej używane warianty tworzenia nazw dla przechowywanych w komputerze plików audio. Możesz wybrać jeden z poniższych schematów lub stawić bieżący i ewentualnie skorygować go później samodzielnie w opcjach. Za przykład niech posłuży trzecie nagranie z płyty Numberones z zespołu ABBA noszące tytuł Damcinku UN. Wybierz szablon nazwy pliku z rozwijanej listy poniżej lub pozostaw bieżący bez zmian. Jeśli chcesz utworzyć folder, użyj odwrotnego ukośnika. Wszystko co będzie znajdowało się przed nim będzie nazwą folderu. Lista rozwijana, pozostaw schemat nadawania nazw bez zmian.
0: Dokładnie, czyli można ustawić, żeby on sobie za każdym razem tworzył folder, na przykład powiedzmy z artystą i tytułem albumu, dajemy na przykład backslash i potem konkretny sposób nazw pliku i to jest w opcjach głównych EAC-a, bo ten konfigurator to wiadomo, on tak przechodzi po prostu przez te główne opcje i ustawia je konkretnie. No ja akurat mam taki schemat
2: 03 ABBA Damcinku UN.
0: Właśnie pokażę może najpierw jakie to są warianty.
2: Pozostaw schemat na 03 ABBA Damcinku UN. 03 ABBA Damcinku UN. 03 Damcinku UN ABBA. 03 Damcinku UN ABBA. 03 Damcinku UN. 03 Damcinku UN.
0: Ja używam takiego.
2: ABBA Damcinku UN. ABBA 03 Damcinku UN. ABBA 03 Damcinku UN. ABBA 03 Damcinku UN. ABBA 03 Damcinku UN. A spr ABBA Numberones 03 Damcinku UN. ABBA Numberones 0 ABBA Numberones.
1: Bo ty jak przechodzisz po tej liście, to tak. Można sobie każdy wynik z tej listy przejrzeć znak po znaku, jak rozumiem, tak?
0: Chyba można, bo to za. Przynajmniej spróbuję tak zrobić,
2: ABBA,
0: zobaczymy.
2: ABBA,
0: znaczy numeryczną jedynką i trójką teoretycznie można, aha, albo czwórką i
2: niech posłuży trzech na za płyt num one z ABBA.
1: A strzałka lewo-prawo nie zadziała?
2: ABBA, numer,
0: nie, bo to jest lista rozwijana.
1: Lista rozwijana, okej, to nie jest pole kombi.
0: Tylko mhm. Nie. Jasne.
2: ABBA, numerones, damcinku UN. Numberones 03 Damcinku UN. Numberones 03 Damcinku UN. 03 ABBA Damcinku UN. Numberones.
0: Nie wiem, wydaje mi się, że nie ma sensu przechodzić całej tej listy, bo to są tak
1: naprawdę... No nie, bo to po prostu każdy sobie wybierze wedle uznania.
0: Dokładnie. Ja po prostu zrobię tak.
2: Pozostaw schemat. O.
0: No i enter dalej.
2: Gotowe strona konfiguracja podstaw funkcjonowania LAC-a dobiegła końca. Jest o wiele więcej ustawień dostrajających, które możesz odkryć przeglądając opcje w menu LAC. Do większości z nich dodano podpowiedzi z wyjaśnieniami. Zrobione. Mam nadzieję, że teraz łatwiej i pewniej będziesz stawiał pierwsze kroki przy kopiowaniu płyt. Jeśli napotkasz jakiś problem, zapisz się na listę dyskusyjną LAC-a, gdzie są omawiane wszystkie rodzaje kłopotów mogących wystąpić w pracy z programem. Aby LAC był łatwy w użyciu dla stawiających pierwsze kroki w DAE, czyli cyfrowym zgrywaniu audio, jest możliwe ukrycie wszystkich zaawansowanych ustawień. Jeśli nie jesteś za pan brat z DAE, przerwami, indeksami, przesunięciami i możliwymi problemami, powinieneś wybrać tryb dla początkujących. Możesz zmienić decyzję w każdej chwili, zmieniając to ustawienie w opcjach LAC-a. Jestem zielony, zrób wszystko, co się da, abym się nie stresował, przycisk opcji.
0: Dokładnie, to jest takie, też takie trochę humorystyczne, wiadomo, ale jest.
2: Jestem ekspertem, więc pozwól mi korzystać z całego potencjału LAC-a, przycisk opcji.
0: A to ja wezmę tą drugą opcję, dlatego że wtedy po prostu... Inaczej, czym się te opcje różnią? Te opcje się różnią tym, jeżeli wybierzemy jesteś zielony, to wtedy odpowiednia opcja zostanie zahaczona w tych ustawieniach głównych LAC-a i część opcji zostanie po prostu ukryta, czyli no, będzie tych opcji troszkę mniej, a jeżeli wybierzemy tą drugą, no to tak naprawdę wszystkie opcje zostaną odkryte i tutaj nie będzie żadnych, że tak powiem, ukrytych rzeczy. A jeśli chodzi o grupę dyskusyjną EACA, to też podam do niej link. No, warto. No, może nie dzieje się tam teraz dużo, ale są tam dodawane czasem jakieś nowe posty i myślę, że warto ją śledzić. I to jest grupa na groups.io.
1: Ajo, tak.
2: Nieokreślony twórca / nieokreślony tytuł.
0: Dobra, to ja może pokażę, jak wygląda okno główne programu.
2: Lista rozwijana z linty PEVAU186LPL0MAdapter 1 zwinięty.
0: To jest lista rozwijana, w której wybieramy sobie napęd. Jak mamy kilka napędów, no w tym przypadku tu mamy dwa, bo jeden ten jest Slim, który właśnie mamy wbudowany w ten komputer, a drugi napęd to jest ten zewnętrzny, który aktualnie mam podłączony, więc no po tej liście normalnie można aktualny napęd wybierać, z którego właśnie EAC ma sobie tu korzystać. Teraz tak, tabulator.
2: Tytuł pole edycji zaznaczone nieokreślony tytuł. Twórca pole edycji zaznaczone nieokreślony twórca. Wykonawca pole edycji pusta. Rok wydania pole edycji pusta. Rodzaj lista rozwijana zwinięte. Pole edycji pusta. Kompozytor pole edycji pusta.
0: Rodzaj typu tu inaczej gatunek. Można byłoby to trochę inaczej przetłumaczyć.
2: Komentarz pole edycji pusta.
0: Ale.
2: Numer pierwszego nagrania. Pole edycji zaznaczone 1.
0: Ważne, że w ogóle jest po polsku.
2: Liczba płyt pole edycji zaznaczone 1. Numer płyty pole edycji zaznaczone 1. Lista.
0: I teraz tak, teraz mamy listę. I ta lista wygląda tak.
2: 1. Tytuł. Utwór 01. Twórca. Nieokreślony twórca. Początek. 00000.00. Długość. 00318.52. Przerwa. Nieznana. Rozmiar. 33.42 mb. Skompresowany. 18.62 mb. Preemfaza. Nie pole wyboru nieoznaczone 1/4.
0: I co ciekawe, on sobie oblicza. On sobie automatycznie oblicza. Jeżeli na podstawie czego? Na podstawie ustawień kompresji. Jeżeli mamy wybrany flag, tam to sobie po prostu automatycznie oblicza i, no i tam mówi, jaki może być ten rozmiar skompresowany. I to jest też bardzo, bardzo ciekawe.
2: 2. Tytuł. Utwór 02. Twórca. Nieokreślony twórca. Początek. 00318.52. Długość. 00412.
0: No w zasadzie ta lista tak wygląda. No, można te nagrania zaznaczać i odznaczać.
1: Spacją, jak rozumiem, tak?
0: Tak. Dokładnie.
2: Oznaczony spacja.
0: Jakbyśmy chcieli zgrać tylko jakieś wybrane nagrania, to owszem, można tak zrobić. I teraz tak, jeżeli płyty nie ma w bazie danych żadnej dostępnej, no to można sobie wpisać własnoręcznie. I teraz tak, trzeba nacisnąć F2, z tym, że uwaga, F2 nie przechodzi nam do aktualnie, że tak powiem, fokusowanego nagrania. Czyli jeżeli mamy ustawiony fokus na, powiedzmy, nagraniu 3, to on się nie ustawi na nagraniu 3. F2 po prostu nam się ustawi od razu na nagraniu 1. Będziemy musieli po prostu wpisywać ręcznie, potem nacisnąć Enter i wpisywać dalej. I co ciekawe, jak naciśniemy Shift Enter, to wrócimy do poprzednio edytowanego nagrania, czyli nie trzeba zamykać tego okienka ani nic, tylko po prostu można w tym cały czas być, można sobie edytować. I wygląda to tak. Naciskamy F2.
2: Pole edycji zaznaczone utwór 01.
0: No wiadomo, no nie zaetykietowane pole, ale to jest bardzo proste, bo pierwsze pole to jest tytuł.
2: Pole edycji zaznaczone nieokreślony twórca.
0: Od razu mówię, nacisnąłem tabulator, to jest wykonawca.
2: Pole edycji pusta.
0: I ostatnie pole to jest kompozytor. O i właśnie, no trzeba się wrócić shift tabem, bo on tego nie zapętla.
2: Pole edycji zaznaczone utwór 01.
0: Na przykład naciśniemy Enter.
2: utwór 02. O. Zaznaczenie usunięte.
0: O, i nacisnąłem strzałkę w górę i mi już powiedziało, że utwór 02.
2: Utwór 03 zaznaczone.
0: O, dokładnie.
2: Utwór 04.
0: No to wpisaliśmy sobie coś tam.
2: Exact audio copy.
0: O, i ładnie się nam zamknęło.
1: No i kiedy nacisnąłeś Enter na tym utwór 04, to on już zamknął sobie ten arkusz, bo...
0: Tak.
1: No bo po prostu wypełniłeś wszystkie dane dotyczące tych czterech utworów, które są na płycie.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest płyta, bo to jest w ogóle singiel, ale to o tym później, bo będziemy zaraz próbować to, że tak powiem, rozpoznać, co to w ogóle jest, bo ogólnie EAC ma dwie opcje pozyskiwania danych o wykonawcy, tytule. Pierwsza to jest CD tekstu i CD tekst to są informacje, które są bezpośrednio zapisane na płycie w pewnym obszarze. Teraz dokładnie nie pamiętam jakim, ale jest po prostu taki obszar na płycie, gdzie są zapisane informacje o tytule wykonawcy, z tym, że nie jest to standardem i nie wszystkie płyty mają CD tekst. Większość nowych ma i to nie ma problemu, ale większość starszych takich płyt, powiedzmy do roku 2007, 6, no wcześniej no to nie mają i po prostu trzeba korzystać z baz danych.
1: No albo tak, a płyty CD to lata 80 wzwyż, więc trochę czasu nam tu umyka.
0: Oj tak. No więc no co zrobić w takim przypadku? No akurat od razu mówię, że ta płyta nie ma CD tekstu, więc nawet nie będziemy próbować. Ale jak uzyskać, to pokażę.
2: EAC rozwija, edycja rozwijana Alt plusa.
0: Wiadomo, lewy Alt.
2: Akcja rozwijana Alt plusa.
0: I teraz tak, przechodzimy do...
2: Baza danych rozwijana Alt plusa.
0: Do bazy danych.
2: Edytuj informacje o płycie E. Edytuj szczegółowe informacje o nagraniu. Wyczyść bieżącą informację o płycie. Wyczyść bieżące wartości CRC rozwijane A. Odczytana CRC.
0: A to nie wiem akurat do czego to do końca służy.
2: Skoryguj
0: bieżącą. Szczerze mówiąc, bo tym się nigdy nie zajmowałem.
2: Skoryguj bieżącą informację o płycie rozwijane O. Każda pierwsza litera, wszystkie litery małe W.
0: A, każda tu pierwsza, można nawet jakoś tak zrobić.
2: Każda pierwsza litera duża K. Wszystkie litery małe W. Rozdziel nazwę nagrania na tytuł, twórca R. Zamień miejscami, twórca mniejsze, większe tytułem. Usuwaj niepotrzebne przerwy U. Każda pierwsza litera duża K.
0: Taka ciekawostka, jeżeli jakieś są takie, zauważymy takie prawidłowości, które pasują do któregoś z tych szablonów, się nam nie podobają, no to można tak zrobić i wtedy program to zrobi szybciej i nie trzeba będzie tego ręcznie wszystkiego robić.
2: Pobierz informacje o płycie z rozwijane P.
0: I tu, to nas interesuje.
2: Zdalny dostawca metadanych Alt plus GZ. CD tekst niedostępny P.
0: cdplayer.ini
2: C.
0: cdplayer.ini to jest jakiś taki plik systemowy, ale nie wiem dokładnie jaki program go wykorzystuje. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki ogólny standard, ale nie wszystkie programy z tego korzystają, więc to nie zawsze zadziała.
2: Schowek Swift plus CTRL plus VS.
0: Tak, schowek, tylko to też nie wiem, jak to ma być zapisane. Czy za pomocą średników? Szczerze mówiąc, nigdy się tym nie bawiłem po prostu.
2: Zdalny dostawca metadanych Alt plus GZ.
0: Okej, nas interesuje zdalny dostawca, tylko zanim my się w ogóle będziemy bawić, to musimy zobaczyć, jakiego dostawcę mamy wybranego.
2: Pobierz baza danych EAC rozwijane.
0: Czyli przechodzimy do menu głównego EAC-a.
2: EAC menu, opcje EAC-a, opcje napędu, opcje kompresji, opcje metadanych. Opcje metadanych dialog, dostawca metadanych strona, wybrany dostawca metadanych, lista rozwijana CUETOLS DB metadata plugin V226 zwinięte.
0: O, czyli mamy właśnie QTools.
2: Budowany silnik CUETOLS DB, budowany silnik Accurate Leap Meta.
0: Tak, Accurate Leap Meta.
2: CUET, wtyczka metadanych Music Brains, wtyczka metadanych GD3.
0: Music Brains to też jest taka wtyczka, tylko żeby pobierać z niej metadane, to z tego co wiem, to trzeba być zalogowanym. Ona nie jest płatna. Ale akurat tym się nigdy nie zajmowałem.
1: Zdaje się, że Music Brains ma dość dużą tę bazę.
0: Chyba ma dużą, też tak mi się wydaje, więc tylko wiem, chyba trzeba konto zrobić.
2: Pokaż opcję wybranego dostawcy metadanych.
0: Mogę nawet zobaczyć.
2: Wtyczka metadanych musi pokaż spacja. Wciśnij poszukaj okładki po owocnym zakończeniu. Poszukaj słów piosenek po owocnym zakończeniu przeszukiwania. Poszukaj okładki po owocnym zakończeniu. Poszukaj słów piosenek po owocnym zakończeniu przeszukiwania. Fred Blista rozwijana nigdy zwinięty. Poszukaj okładki po owocnym zakończeniu. Poszukaj słów piosenek po owocnym. Poszukaj okładki po owocnym.
0: Nie widzę tutaj żadnego logowania, więc może nie trzeba. Tylko pytanie, jak to zamknąć?
2: Opcje metadane.
0: Alt F4, czyli Alt F4 zamyka nam opcje, ale z tego co wiem, one się zapisują automatycznie.
2: Ok, przycisk. Dostaw lista rozwijana, wtyczka metadanych Music Brains.
0: A to spróbujemy sobie wybrać Music Brains, zobaczymy, co
1: się
0: znajdzie.
1: Co się stanie?
2: Exact Audio.
0: Nacisnąłem po prostu Enter.
2: EAC rozwijana, edycja rozwijana, akcja rozwijana, baza danych, edytuj, wyczyść, skoryg, pobierz info, zdalny dostawca metadanych Alt plus GZ. Ostrzeżenie, dialog, wszystkie, nie, tak, przycisk.
0: O właśnie, co nam wyskakuje?
2: Ostrzeżenie, dialog, wszystkie informacje o tej płycie zostaną usunięte. Naprawdę chcesz kontynuować?
0: Tak, dokładnie, takie nam ostrzeżenie.
2: Nie, tak, Anuluj przycisk. Ok. Pobieranie danych z Music Brains. Pasek postępu 0%. Stan pobierania informacji o płycie. Okno. Nie znaleziono żadnych informacji o tej płycie. Okno. Okno.
1: No, okay. Czyli jednak słabo.
0: No to zobaczymy. Qtus.
2: Opcje napędu. Opcje kompresji. Opcje metadanych. Opcje Sweetols DB Metadata Plugin V226. Exact. Act Bazet na rzecz. Skory powierzchni. Zdalny dostawca metadanych Alt plus GZ.
0: No właśnie, jak ktoś operuje na skrótach, no to może się ich wyuczyć i robić tu dużo rzeczy skrótami, bo ten program jest dosyć dobrze oskrótowiony, aczkolwiek nie widziałem opcji do zmiany tych skrótów, więc chyba ich sobie customizować nie można. W sumie szkoda, ale no cóż, wszystkiego mieć nie możemy czasami.
2: Ostrzeżenie, dialog, wszystkie, tak, lista. Cancel przycisk, lista, 2007, Digital Beat
1: Hesper. I tu się coś Radio dzieje.
2: 2007-0702, Hit and Hot Music HNHCDS 494-1-1, 2007.
0: I to jakie nam szczegółowe informacje podało, bo tak, rok, dokładna data wydania, wytwórnia, numer katalogowy i tu faktycznie się zgadza, to jest ta płyta. Więc
2: cancel, ok.
0: Możemy nacisnąć OK.
2: Spad Exact Audio Copy. Lista tytuł pole edycji zaznaczone Haven. Twórca pole edycji zaznaczone Digital Beat Hesflat, Hladine. Wykonawca pole edycji pusta. Rok wydania pole edycji zaznaczone 2007. Rodzaj lista rozwijana zwinięta.
0: Akurat on tego dokładnego roku z myślnikami nie wpisał, dlatego że... pokażę dlaczego.
2: Rok 2007 pusta.
0: Próbuję nacisnąć minus.
2: Minus. Niedopuszczalny znak. Możesz tutaj wpisać
1: bo
2: tylko...
1: Bo to jest tylko rok. Tu nie możesz wpisać daty, tylko
0: cały
1: rok.
0: Daty. Nie. Tylko sam rok. I no niestety nie ma takiej opcji, żeby wpisać datę. Ja akurat lubię mieć... Jak zgrywam jakąś płytę, to lubię mieć dokładną datę zapisaną, ale to sobie już potem to modyfikuję. Jak gram, to po prostu sobie ją ręcznie modyfikuję, no bo inaczej się nie da.
2: Rodzaj lista. Kompozytor pole edycji pusta. Rodzaj pusta.
0: Rodzaj
2: pusta,
0: zazwyczaj pusty pozostaje. Pusta. W przypadku Qtus on jakoś nie wypełnia tego pola, więc trzeba sobie wpisać ręcznie. Jak ktoś wie, co to jest za gatunek, no to...
2: Kompozytor pole edycji pusta. Komentarz pole edycji pusta. Numer pierwszego nagrania. Numer
0: tutaj
2: pierwszy.
0: Wszystkie będą na jeden, bo to jest tylko jedna. Jak to wygląda?
2: Pole edycji, list 1, tytuł, Haven, Radio Edit, twórca, Digital Beat, 2, tytuł, Haven, Extended Mix, twórca, Digital Beat Hesflat, Hladine, początek, 3, tytuł, Haven, Damiotes Boaty Mix, twórca, Digital Beat Hesflat, 4, tytuł, Haven, Bats Slash Remix, twórca, Digital Beat Hesflat, Hladine, początek,
0: no to 0, można po tym wywnioskować, że jest jakaś singiel z muzyką klubową, no. Bo jest, wiadomo, Extended, Remix, no to zazwyczaj no w większości przypadków to muzyka po prostu klubowa i jest to po prostu singiel muzyczny. Okej, okay, no to okno główne my się mamy już szczegółowo, że tak powiem, temat okna głównego mamy szczegółowo wyczerpany, bo nic tutaj już więcej raczej nas nie czeka. Więc myślę, że można przejść do opcji głównych.
2: Opcja.
0: A w ogóle jeszcze... Jeszcze tutaj... A mnie dobra... Powiem później.
2: Opcje raca, dialog.
0: Dialog. Główne. Opcje raca i mam to takie zakładki.
2: Zgrywanie zakładka zaznaczone. Ogólne zakładka zaznaczone. Narzędzia zakładka zaznaczone. Normalizacja zakładka zaznaczone. Nazwy plików zakładka zaznaczone. Dodatkowe nazwy plików zakładka zaznaczone. Zamienniki znaków zakładka zaznaczone. Urywek zakładka zaznaczone. Folder zakładka zaznaczone. Wypalanie zakładka zaznaczone. Interfejs zakładka zaznaczone. Wtyczki audio zakładka zaznaczone.
0: No właśnie, Exact Audio Copy posiada też wypalanie. Można wypalać płyty, ale tym się szczerze mówiąc też nigdy nie bawiłem. Nie wiem jak to działa.
2: Zgrywanie zakładka zaznaczone.
0: Wiem na pewno, że żeby wypalić płytę, to trzeba mieć pliki WAV. Jakby on nie wspiera formatów kompresowanych, więc jak ktoś by chciał sobie poeksperymentować i miałby jakieś MP3, no to musi je na WAVy przekonwertować, bo no inaczej to nie pójdzie.
2: Zgrywanie strona, dokładność korygowania błędów, większa dokładność korygowania błędów drastycznie obniży szybkość zgrywania, gdy pojawią się błędy odczytu i synchronizacji. Priorytet zgrywania i kompresji, minuta zgrywania, pozwól stygnąć czytnikowi przez min jego długości. Uzupełniaj brakujące próbki ciszą.
0: No i właśnie, tu się objawiają pierwsze takie drobne, nie drobne, że tak powiem, rzeczy związane z niedostępnością, bo EAC jest dostępnym programem, ale część rzeczy jest niedostępna i to, co przed chwileczką usłyszeliście, to są po prostu etykiety niezaetykietowanych list rozwijalnych i pól wyboru, które tam są potem. Tak to jest dziwnie zrobione, czytnik to tak czyta i... W sensie czytnik ekranowy to tak czyta i no cóż.
2: Synchro, uzupełniaj brakujące próbki ciszą, pole wyboru oznaczone.
0: Okej, okay, o co w tej opcji chodzi? Generalnie chodzi o to, że jeżeli napęd nie nadczytuje w obszarach lead-in i lead-out. Teraz tak, co to są te obszary? Lead-in to jest obszar tuż przed rozpoczęciem danych audio na płycie, a lead-out to jest obszar tuż po zakończeniu danych audio na płycie. Ja w ogóle stworzyłem taki, można powiedzieć, przewodnik po opcjach EAC i on jest dostępny na blogu Eltenowym, ale to nie znaczy, że jak ktoś nie ma Eltena, to nie dostanie się na ten, można powiedzieć, że to jest nawet taki artykuł, co napisałem, więc po prostu mi się wydaje, że lepszym rozwiązaniem będzie, jak podam link, bo no jest tutaj strasznie dużo opcji do omówienia, a no tam wyjaśniłem to tak w miarę klarownie, tekstowo i myślę, że będzie to po prostu troszkę bardziej przystępniejsze. Ja tutaj się bardziej skupię na takich ustawieniach optymalnych, żeby faktycznie no, te zgrania wychodziły pewne i na co tutaj, jakby powiem, na co zwracać uwagę. Jakby tą audycję traktuję troszeczkę jako takie rozwinięcie tego artykułu, co pisałem na tym blogu Eltenowym.
1: No jasne, to może powiedz, jaki jest adres twojego bloga na Eltenie, żeby można było tam sobie wejść i znaleźć, no właśnie, jeżeli ktoś chciałby już teraz.
0: No właśnie to jest problem, że on jest taki trochę dziwny. To jest djgraco.es chyba? .elten.blog, ale tu nie mam pewności, dlatego po prostu linka podam dopiero w komentarzu.
1: Jasne.
0: Żeby mieć tutaj pewność.
2: Synchronizuj styk nagrań, pole wyboru oznaczone.
0: Ja tylko powiem jedną opcję, że uzupełniaj brakujące próbki ciszą. To należy zaznaczyć lub odznaczyć w przypadku dwóch rzeczy, bo to jest rzecz, którą trzeba powiedzieć. Jeżeli napęd obsługuje nadczytywanie w tych dwóch obszarach, co powiedziałem, to wtedy odznaczamy tę opcję, a jeżeli napęd nie obsługuje, no to zaznaczamy. I teraz tak, zdecydowana większość współczesnych napędów tej opcji nie obsługuje, więc to pole no, zostawiamy zaznaczone. Na przykład mój Plextor obsługuje nadczytywanie, więc mogę to sobie odznaczyć i się nie martwić. Bo jeżeli na przykład właśnie, co się stanie, jeżeli odznaczymy tą opcję i spróbujemy coś zgrać, no to na końcowej ścieżce albo na pierwszej pojawi się komunikat w logu końcowym, no bo właśnie EAC jak zgrywa nagrania, to po tym można mu włączyć opcję, żeby zapisywał log. I taki dziennik, po prostu plik.log, plik tekstowy i tam będzie coś takiego, że brakuje próbek, coś tam, że po prostu, no ścieżka powiedzmy ma długość powiedzmy 3 minut i 0 sekund, a brakowało mu powiedzmy dwóch próbek, i, no, żeby tą długość wypełnić. No i o to chodzi właśnie, że jeżeli brakuje tych próbek, to on te próbki uzupełnia ciszą, bo zdecydowana większość płyt CD na końcu i tak ma próbki zerowe, więc tam nie ma żadnych danych audio. Więc po prostu wychodzi na jedno i to samo.
1: Ale jak rozumiem, on będzie uzupełniał tylko z początku i z końca. Nie będzie tak, że ze środka na przykład czegoś mu będzie brakowało, to doda sekundę ciszy.
0: Nie, ze środka nie, bo mówię, to są tylko obszary lead-in i lead-out, a one są tylko na początku i na końcu danych audio. Jasne. One nie występują w środku. No.
2: Synchronizuj styk nagrań, pole wyboru oznaczone.
0: No to jest taka opcja, która się przydaje, jak na przykład zgrywamy jakieś, powiedzmy, miksy albo koncerty, gdzie płyta jest podzielona na ścieżki, ale nie ma tam żadnych słyszalnych przerw, no to warto to zaznaczyć, bo po prostu on wtedy będzie bardziej zwracać uwagę na to, czy faktycznie koniec pierwszej ścieżki i początek drugiej się pokrywają, że też tak powiem.
2: Usuwaj początkowe i końcowe bloki ciszy, pole wyboru nieoznaczone.
0: No, to z tego, co pamiętam, to usuwa 588 próbek. Tylko z tym, jak my to zaznaczymy, no to takie nagranie nie będzie weryfikowalne, no bo będzie brakować próbek, a baza uznaje tylko całościowe nagrania, więc tutaj to też nie polecam tego zaznaczać. No jak ktoś chce, żeby troszeczkę bardziej to było obcięte, no to spoko, bo to mówię, wszystko jest według preferencji. Jeden woli to, drugi woli tamto, więc spoko.
2: Pomin zgrywane nagranie, gdy wystąpią błędy odczytu lub synchronizacji, pole wyboru nieoznaczone.
0: No tego tłumaczyć nie trzeba.
2: Pomin nagranie, jeśli zgrywanie trwa dłużej niż pole wyboru nieoznaczone.
0: No to też jest okej, no wiadomo.
2: Po każdych pole wyboru nieoznaczone.
0: Właśnie, o co chodzi? Po każdych. To właśnie to odnośnie stygnięcia czytnika. Czyli zgrywanie trwa dłużej niż powiedzmy...
2: Spacja.
0: Zaznaczymy to.
2: Pole edycji zaznaczone 60.
0: Pierwsze pole to jeżeli zgrywanie trwa po pole edycji 60, czyli jednej godzinie, pozwól stygnąć czytnikowi przez...
2: Pole edycji zaznaczone 15.
0: I przez 15 minut. I tak to działa.
2: Zablokuj szufladkę napędu na czas zgrywania, pole wyboru oznaczone.
0: Może się to przydać, może się to nie przydać. Ja osobiście polecam to odznaczyć, dlatego że czasem jak się EAC zawiesi, to on nie zwolni tej blokady i napęd będzie nam zablokowany i trzeba będzie ponownie uruchomić komputer albo się wylogować. Nie pamiętam już, jak to z tą blokadą jest. I po prostu, okej, jeżeli ktoś chce mieć 100% pewność, że nie wysunie przez przypadek płyty, to okej, to można to zaznaczyć, ale jak EAC mu się zawiesi, no to niestety ta blokada nie zostanie zwolniona i trzeba będzie na przykład ponownie uruchomić komputer, albo jeżeli ktoś ma napęd wbudowany, albo odpiąć i podpiąć USB, jeżeli ktoś ma, że tak powiem, zewnętrzny. Więc to jest kwestia gustu.
2: Lista rozwijana, normalne, zwinięte.
0: To jest priorytet zgrywania. Czyli pewnie jak to tam w tym inaczej, to jest opcja, która pozwala ustawić, no pewnie jak system Windows ma traktować EAC, czy to ma
1: ja bym
0: najwyższy...
1: tu nie radził szaleć za bardzo z tymi priorytetami, bo może być to odczuwalne dla naszego czytnika ekranu, niestety.
0: Może być odczuwalne, może być. I właśnie tutaj jedną taką, właśnie dla tych, którzy korzystają z czytników, to polecam wyłączyć dwie opcje w NVDA, znaczy właściwie inaczej, dwie opcje w NVDA zrobić. Pierwsza to ustawienia, mogę nawet pokazać.
2: NVDA, opcje, ustawienia, mowa 2. Braille 3.
0: Ale mi się to
2: dźwięk
0: ścina.
2: 4, dźwięk 4, widoczność 5 z 18.
0: Widoczność.
2: Klawia.
0: Tak, to chyba było widoczności.
2: Widoczność, strona, skonfigur, podświetlaj, fokus, podświetl, obiekt, podświetlaj, kurtyna, grup, zawsze pokaz, odtwarzaj.
0: A nie, prezentacja. Nie, to nie było to.
2: Zastosuj kategorię, klawia, mysz się, kursor, układ, prezentacja, czytaj, powiad, odczytuj, odgadnij, odczytaj, opis, sygnał, pask, sygnalizuj paski postępu, będące w tle, pole wyboru, nieoznaczone, alt.
0: Ja osobiście lubię mieć tą funkcję zaznaczoną, ale no czasem przydaje się tą funkcję oznaczyć, zwłaszcza w przypadku, jak wgrywamy coś EAC-em i mamy tą opcję zaznaczoną, to NVDA się niezmiernie muli na innych oknach. No i niestety to czasem potrafi trochę przeszkadzać, więc warto to oznaczyć. A druga opcja...
2: Info, zastosuj kategorię, tryb czytania, jeden, formator, nawigowanie, add-on store, Windows.
0: A, dobra.
2: Zaawansowane 16, rozumiem, spacja, oznacz, przywróć do ustawień, domyśl, rozwój NVDA, grupa, włącz wczytywanie własnego kodu z Microsoftu i Automation, grupa, rejestracja dla zdarzeń i zmian właściwości UI Automation, lista rozwijana, automatyczna, preferuj, selektywna.
0: I właśnie, rejestrację UIA trzeba zmienić na selektywną. No i to są te takie dwie opcje, które warto sobie ustawić, żeby to tam w miarę wyglądało. Aczkolwiek i tak, no niestety... Ten EAC się lubi mulić na zgrywaniu. Nie wiem czemu, ale no tak niestety jest. Powiem tak, no jest to program, który był napisany w ogóle bardzo dawno temu, bo w latach 90. i w kodzie się tak naprawdę niewiele pozmieniało. Ten kod to jedynie takie tam zmiany przeszedł, żeby był kompatybilny z nowszym systemem i no przydałoby się ten program przepisać, ale autorowi... No jakby nie ma już autor takiego parcia, żeby ten program przepisywać, żeby go bardziej, że tak powiem, optymalizować, bo...
1: Bo też i użytkowników jest zdecydowanie mniej niż kiedyś.
0: Też tak myślę. No, w ogóle EAC powstał w takich czasach, gdzie bardzo trudno było o taki dobry Reaper audio, bo w zasadzie większość nawet współczesnych Reaperów, powiedzmy te, które jest, nie wiem, Reaper, Windows Media Player albo FUBAR, no to mogą sobie poradzić w przypadku niektórych płyt, ale na przykład Windows Media Player nie obsługuje przesunięcia napędu, o którym no będzie zaraz. Więc tak, to sobie zamkniemy.
2: Opcja Laca Dialog, lista rozwijana, średnia, zwinięte.
0: I dobra, ta druga lista rozwijana, średnia. I to jest tak, to jest opcja, która umożliwia wybranie, jak on ma odzyskiwać błędy. I teraz tak, to w zasadzie działa tak, działa to tak, że jeżeli EAC wykryje sektor, którego nie jest pewien, on sobie odczytuje je w takim standardowym ustawieniu 16 razy i jeżeli 8 z tych 16 razy będzie identyczny, no to on uzna, że ten sektor jest w porządku, on sobie idzie dalej. 8, 16, no nie, i tak dalej. A ta lista pozwala właśnie wybrać sposób, w jaki on to ma robić. I tak, ustawienie niska.
2: Niska.
0: To jest właśnie jeden raz po 16 prób.
2: Średnia.
0: Średnia to jest dwa razy po 16 prób. Czyli jeżeli zrobi... Kurczę. Nie, powiem tak, teraz trochę zapomniałem. Jedna, tak, już wiem, trzy. Druga to jest trzy, czyli on odczytuje trzy razy jakby 16 prób i jeżeli 8 z tych 16 się powiedzie, no to on idzie dalej.
2: Wysoka.
0: A wysoka to jest 5 razy 5 razy 16 prób. No i nie zalecam tej opcji, dlatego że jak mamy bardzo mocno porysowaną płytę, to możemy sobie napęd tak naprawdę zamęczyć. I moim zdaniem w większości przypadków może wystarczyć ta niska opcja, ustawienie na wartość niska. Więc no, tak to wygląda. I to w zasadzie wszystko w tej zakładce.
2: Ogólne zakładki.
0: Ogólne są takie ogólne opcje personalizacyjne.
2: Wykorzystuj cyfrowy sygnał do odtwarzania płyt, pole wyboru oznaczone.
0: Z tego co wiem, to w EASU można chyba odtwarzać płyty, ale jakoś nie wiem jak to zrobić. Może to jest niedostępne z poziomu czytnika ekranu, nigdy się tym nie bawiłem.
2: Wyłączaj autostart dla audio i danych na czas działania EASA, pole wyboru nieoznaczone.
0: No to warto to sobie zaznaczyć.
2: Stacja.
0: Bo on wtedy wyłącza po prostu autostart innych programów. Jak mamy jakiś, nie wiem, Fubara ustawionego, żeby nam się automatycznie odpalał, jak jest płyta, no to on to powinien chyba wyłączyć.
1: Albo czasem jak mamy na przykład płytę z danymi i z audio, bo też są przecież takie i
0: tam są takie, tak, są
1: różne dziwne rzeczy.
0: No w ogóle propos płyt z danymi i audio, to w ogóle taka ciekawostka. Ja się osobiście z czymś takim nie spotkałem, ale były takie odtwarzacze, tylko mówię to o takich stacjonarnych odtwarzaczach, a nie napędach komputerowych, które na siłę próbowały czytać płytę z danymi jako audio. W sensie, bo większość nowoczesnych odtwarzaczy takich stacjonarnych, to one tam wykrywają. Jak na przykład płyta z samymi danymi i nie ma tam audio, no to okej, nie pozwoli nam jej otworzyć. A były takie odtwarzacze, które na siłę próbowały. No i no cóż, no, były przy tym mnóstwo szumów, różnych takich dziwnych dźwięków. Ale ja akurat nie spotkałem się. Słyszałem tylko, że takie coś było, ale nie doświadczyłem tego na własnej skórze akurat.
2: Wyświetlaj czas używając ramek, pole wyboru oznaczone.
0: Wyświetlaj czas używając ramek. To jest... To się tyczy, z tego co wiem, tej listy takiej, której mamy. Bo, że on zamiast czasu trwania poda nam po prostu ilość ramek audio, jaki ma dana ścieżka. Jak ilość ramek, jaka ma dana ścieżka.
2: Pytaj zanim nadpiszesz pliki, pole wyboru oznaczone.
0: To jest wiadomo.
2: Koryguj błąd złej kolejności plików przy wyborze wielu plików w Windows, pole wyboru oznaczone.
0: Nie wiem o co z tym chodzi, szczerze mówiąc. Jakoś tak nie mogę nawet za bardzo w internecie znaleźć nic na ten temat.
2: Pokazuj okno dialogowe sprawozdania po zgraniu nagrań, pole wyboru oznaczone.
0: To właśnie jak skończy się nam zgrywać, no to pokaże nam okienko, w którym będzie właśnie log, gdzie będzie można go sobie od razu odczytać.
2: Sygnalizuj dźwiękiem zakończenie zgrywania, pole wyboru oznaczone.
0: Taki bajer, ale się może przydać. To zazwyczaj taki dźwięk, teraz nie pamiętam dokładnie o jakiej częstotliwości, ale trochę niższy, bo tak dokładnie go teraz nie potrafię tutaj naśladować. Wiadomo, nie będziemy się bawić.
2: Wysuń szufladkę po zakończeniu zgrywania, pole wyboru nieoznaczone.
0: No to wiadomo.
2: Hibernuj komputer, przycisk opcji oznaczone.
0: I teraz tak, tu mamy trzy przyciski opcji, bodajże tak.
2: Wyłącz komputer, przycisk, ponownie uruchom komputer, przycisk, hibernuj.
0: Tak, dobrze pamiętałem, trzy przyciski opcji. I jakby nie trzeba się przejmować, co jest zaznaczone, bo w momencie, kiedy płyta się faktycznie zgrywa, w okienku jest odpowiednie pole wyboru, które domyślnie jest odhaczone, więc... Nie musimy się martwić, że on nam za każdym razem będzie hibernować komputer. Nie, bo to się wybiera na etapie, jak już się sama płyta zgrywa, to tam w tym okienku jest, okienku zgrywania jest odpowiednie pole wyboru, je tylko zahaczamy i na przykład można sobie ustawić, że komputer nam się wyłączy, powiedzmy.
1: Zaglądam do komentarzy, bo się pojawiły na YouTubie i na naszym panelu kontaktowym. DJ Volter 80 wysyła do nas taką wiadomość. Czy ten program jest płatny, czy darmowy? Darmowy. Zupełnie darmowy. I tu jeszcze do nas pisze ten sam autor komentarza. Jest jeszcze jeden program firmy Poikosoft. To... Nie wiem, jaki masz...
0: A to nie słyszałem o tym programie akurat.
1: I jeszcze...
0: Nie słyszałem, czym się charakteryzuje.
1: Jeszcze mamy jeden komentarz, tylko do niego muszę sobie przejść. Karol do nas pisze. Mam pytanie, czy używasz programu Nero 7? Jest bardzo dobry dla NVDA.
0: Nie używam Nero 7, dlatego że bardzo rzadko nagrywam płyty. Ja głównie zgrywam, bo no, trochę się pasjonuję muzyką, zbieram płyty CD i głównie je zgrywam. A nagrywać to, do nagrywania, to jak już coś potrzebuję nagrać, to używam CD Burner XP. To pewnie dobrze znany program, co niektórym, więc u mnie to tak wygląda. A właśnie, a propos innych programów do zgrywania, to jeszcze tylko powiem, mi się przypomniało, jeżeli ktoś korzysta z Maca i się zastanawia, jaki tu bezpieczny Reaper, to jest coś takiego, co się nazywa XLD i to jest skrót od X Lossless Decoder, z tym, że no nie wiem, jak to jest z dostępnością i tak dalej, bo ja po prostu no nie używam Maca i mówię tylko w ramach informacji, jak ktoś ma Maca i się zastanawia, może spróbować się tym pobawić. Wiem, że ludzie ripują za pomocą tego i to też ma dosyć dużo zaawansowanych opcji. I też tworzę dzienniki ekstrakcji, zgrywania, które mają bardzo podobną strukturę do EAC-a, ale autor nie jest ten sam. Po prostu autor tego programu się inspirował EAC-em i dziennik jest, ma bardzo podobną strukturę, że tak powiem. I z tego co wiem, to się darmowy na licencji open source, z tego co pamiętam, więc spoko.
1: To jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, to ja, jeżeli już muszę nagrywać płytę, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem taką potrzebę, ale czasem jednak jeszcze nadal może być taka konieczność, to ja osobiście używam infrarekordera. Jest zresztą podcast. Kiedyś robiliśmy go wspólnie z Robertem Łabęckim. Nero, jak dobrze pamiętam, jest programem płatnym, a infrarekorder jest darmowy, więc...
0: Z tym Nero to jest tak, że on z wersji na wersję to się coraz większą kobyłą
1: to robi, prawda, tak to prawda. I tam dodawano bardzo dużo różnych rzeczy.
0: No i ten program się taki strasznie ociężały. Ale propos właśnie nagrywania płyt, to ja jeszcze powiem, że to może się na egzaminie zawodowym przydać. Dlatego, że ja miałem egzamin zawodowy z typu informatyki teraz, niedawno, w czerwcu, no i musiałem płytkę wypalić. Z końcowym rezultatem mojej pracy właśnie użyłem CD Burnera XP, bo ten program był zainstalowany po prostu już na tym komputerze.
1: A no właśnie.
0: Nie pisałem egzamin.
1: To też warto wiedzieć.
0: No, dokładnie.
2: Lista rozwijana, polis zwinięte.
0: To jest lista rozwijana z językiem programu.
2: Sprawozdanie zapisuj po angielsku, pole wyboru nieoznaczone.
0: No właśnie, to jest opcja z tym sprawozdania zapisuj po angielsku, czyli nieważne w jakim my będziemy mieli języku tego EAC-a, czy nawet po chińsku, to on nam zapisze to sprawozdanie po angielsku. To może się przydać, jakby na przykład, powiedzmy, dzielimy się tym ripem gdzieś tam, chociaż wiadomo, że z tym dzieleniem się muzyką w internecie to jest kwestia dyskusyjna, bo legalnie na własny użytek można sobie zrobić kopię. No, chyba że jest to jakaś płyta, powiedzmy, której na przykład autor wyraźnie zaznaczył, że na przykład można publikować, bo są czasem jakieś takie płyty, powiedzmy, które są wydawane charytatywnie albo coś. No, jakieś takie przypadki bywały, no to jest co innego. No, ale jeżeli się gdzieś takim ripem dzielimy, powiedzmy, chcemy mieć, żeby to zagranica miała do tego dostęp, no to w sumie warto to zaznaczyć, no bo jak ktoś chce poczytać w tym logu, co tam się działo i zobaczy język polski, no to no spoko, no może to sobie przez translatora przepuścić, ale to nie będzie to samo, no nie? Ja akurat mam to ustawione po polsku. Nie, po prostu jakoś tak nigdy tej opcji nie zmieniałem. Jakoś tak logi mi się po polsku generują, a to do nich przejdę później.
2: Narzędzia, zakładka,
0: narzędzia.
2: Odtwórz kody UPC/ISEC przy generowaniu arkusza dyrektyw, pole wyboru nieoznaczone.
0: No, to jest w zasadzie opcja, która może się przydać, może się nie przydać. To jest pełna dowolność, to nic nie wpływa na żadną jakość. Więc nie będę o tym tak szczegółowo opowiadać, ale chodzi o to, że każde nagranie ma ISRC i to jest numer identyfikacyjny danego nagrania. Jak wytwórnia wypuszcza jakieś nagranie, no to ten kod po prostu służy do identyfikacji nagrania w takim wielkim, wielkim skrócie, bo to jest w ogóle ciekawa sprawa z tym ISRC. A no, na Wikipedii se można poczytać, jak ktoś do końca nie wie, co to jest. I nie wszędzie to działa, nie w przypadku wszystkich płyt CD. Znowu, im starsze płyty, tym gorzej z wykrywaniem tego. No.
2: Używaj informacji CD tekstu przy tworzeniu arkusza dyrektyw, pole wyboru oznaczone.
0: To po prostu jak arkusz dyrektyw to jest plik Q. O tym trochę później.
2: Utwórz listę odtwarzania .m3 u pole wyboru nieoznaczone.
0: To tu utworzy sobie listę odtwarzania .m3. Ja to mam zaznaczone, ale nie trzeba mieć tego zaznaczonego. To jest dowolność tutaj.
2: Automatycznie zapisuj sprawozdanie po zgraniu nagrań, pole wyboru nieoznaczone.
0: To warto sobie zaznaczyć, dlatego że gdyby się chciało mieć
2: spacja oznaczone
0: późniejszy wgląd, że tak powiem, do tego, co tam wystąpiło w trakcie zgrywania, to jednak warto to sobie zaznaczyć.
2: Konwertuj automatycznie BMP na JPG, pole wyboru oznaczone.
0: Tu znowu nie wiem, o co chodzi, bo nawet jak tą opcję odznaczałem i mi się zgrywały jakieś okładki albumów, to one i tak były w JPG, bo niektóre płyty mają audio, niektóre płyty audio mają zapisane okładki, które na przykład się wyświetlają na odbiornikach samochodowych albo w jakichś takich bardziej multimedialnych playerach i EAC też automatycznie te JPEGi sobie zgrywa po prostu.
2: W tle procesu zgrywania rozpocznij kolejkę zewnętrznych kompresorów, pole wyboru nieoznaczone.
0: Teraz nie pamiętam, co to dokładnie robiło. Wiem, że wyjaśniłem to w tym blogu.
1: A to nie jest tak, że po prostu, jeżeli już na przykład nam się coś zgrywa, zgra nam się, dajmy na to, pierwszy utwór z płyty, to nie będzie czekał, aż się zgrają kolejne, tylko już zacznie kompresować po prostu za
0: pewnie
1: pomocą
0: tak,
1: tych
0: zewnętrznych poderów.
1: Bo ja domyślnie
0: robi tak, że on najpierw czeka, aż mu się zgra pierwsze nagranie The Wave'a i potem dopiero konwertuje na MP3 flak i potem drugie. Czeka, aż się mu zgra The Wave'a, konwertuje, czeka, konwertuje. No ja tak mam domyślnie ustawione.
2: Nie otwieraj okna zewnętrznego kompresora, pole wyboru oznaczone.
0: No, żeby nam konsola na wierzch nie wyskakiwała, pewnie o to chodzi.
2: Prześlij wykryte cechy napędu, ale zapytaj o zgodę, pole wyboru oznaczone.
0: No to można przesłać wykryte cechy napędu, aczkolwiek wydaje mi się, że ta baza padła, dlatego że jak próbowałem kiedyś coś wysłać, to okno w ogóle miało brak odpowiedzi i się zamknęło po jakimś czasie. Nie wiem w końcu, czy to się wysłało, czy się nie wysłało, nie wiem.
2: Włącz tryb dla początkujących, ukryj wszystkie zaawansowane funkcje, pole wyboru nieoznaczone.
0: No, to jest to, co było na końcu tego kreatora.
2: Dołączaj sumę kontrolną do sprawozdania, pole wyboru nieoznaczone.
0: To warto zaznaczyć.
2: Spacja oznaczone.
0: Dlatego, że jeżeli ktoś będzie coś tam modyfikować w tym sprawozdaniu, tak celowo powiedzmy, albo niecelowo, to można to potem sobie wykryć. EAC ma w ogóle dołączone narzędzie do weryfikowania takich logów, ale ono jest konsolowe i teraz nie pamiętam dokładnie, jak się go używało. W każdym razie jest ono w oknie głównym, w sensie w oknie głównym, w plikach głównych programu.
2: Ok, przycisk, spacja,
0: mogę teraz nawet pokazać, co to jest za plik.
2: Sterowanie udostępnij pliki programu, exactal, widok etc, hexclock.exe 935.
0: I to się uruchamia z wiersza poleceń, on tam wtedy mówi, co trzeba zrobić, żeby tego narzędzia użyć po prostu.
2: Exactal.
0: Wydaje mi się, że ten plik można nawet gdzieś przenieść na jakiegoś pendrive'a i można nawet portablowo go używać, ale nie testowałem tego osobiście. Znaczy, testowałem to narzędzie, ale nie przenosiłem go na pendrive'a, żeby sprawdzić, czy gdzieś indziej to zadziała.
2: Opcja.
0: Czy on jest uzależniony od plików programu, czy to jest samodzielny po prostu exec.
2: Opcja laca, dialog z ogólne zakład, narzędzia
0: Zaraz to było.
2: Ogólne narzędzia zakładka, narzędzia strona należy ponownie użyć, odtwórz kody.
0: A to już było.
2: Normalizacja strona, normalizuj pole wyboru nieoznaczone.
0: No to jest, jeżeli jedne nagrania są cisze, inne głośniejsze, to można mu tam sobie ustawić, żeby to normalizował, aczkolwiek, no że tutaj znowu, jeżeli chcemy tą płytę bezpiecznie zgrać, no to ta opcja tak naprawdę no, jest bezużyteczna, dlatego że znowu tutaj zaburza nam całą strukturę. Jak zmienimy cokolwiek w zgranym pliku audio i będziemy próbowali to zweryfikować, no to dostaniemy, że no, wynik nie pasuje.
1: No więc tak, bo głośność będzie inna po prostu.
0: No dokładnie, no i zmieni się tym samym w ogóle suma kontrolna całego pliku.
1: A w takiej sytuacji to zdecydowanie lepiej sobie na przykład to zgrać, a potem pracować na jakichś kopiach tych plików, jeżeli na przykład potrzebujemy mieć wyrównaną głośność tych
0: albo
1: naszych zbiorów.
0: Używać odtwarzacza kompatybilnego z Replay Gain.
1: Też można.
0: I to nie, że tak powiem, nie wprowadza żadnych danych do audio, tylko zapisuje odpowiednie znaczniki.
2: Nazwy plików. Użyj pole edycji zaznaczone procent, trackmy 2%, procent, kitle procent.
0: Oj właśnie.
2: Dialog z
0: i tak, i te znaczniki ja też gdzieś mam rozpisane, bo one są udostępnione na stronie EAC. Jak się tam gdzieś głębiej pogrzebie, bodajże one są chyba w sekcji FAQ, ale teraz nie pamiętam. W każdym razie ja te znaczniki też mam gdzieś bardziej rozpisane i to po prostu chodzi o to, co on ma tutaj dokładnie zapisać. Domyślny schemat jest taki.
2: Nas procent RACKNR 2% spad procent TLN procent.
0: Czyli on będzie zapisywać na przykład 0,1, powiedzmy utwór 1, tak.
2: Używaj składni dla różnych wykonawców, pole wyboru nie oznacza.
0: Oj właśnie, to jest bardzo użyteczne, bo jak ja zgrywam single, ja nie chcę, żeby mi się w singlach zapisywał, powiedzmy, 0,1 wykonawca utwór 0,1, bo tu w dusza nazwa pliku, tylko po prostu 0,1 utwór 0,1, bo w singlach zazwyczaj wykonawca jest taki sam w większości. Jak mam odpowiednio folder nazwany, to tutaj mi wystarczy i jest po prostu opcja, która jak EAC wykryje, że są różni wykonawcy, czyli mam jakąś składankę, to sobie to zahaczamy.
2: Spacja, oznacz.
0: I on wtedy będzie, może inny po prostu szablon ustawić.
2: Pole edycji zaznaczone procent, TRACKNR 2%, procent, kitle, procent.
0: No dokładnie, no więc tak to wygląda.
2: Zamień spację na podkreślenia, pole wyboru nieoznaczone.
0: Okej, okay, no to jest jakaś taka opcja.
2: Ok, przycisk.
0: Wiadomo, że wszystko jasne.
2: Dodatkowe nazwy plików zakład.
0: I o właśnie, o co chodzi z dodatkowymi nazwami plików? Dodatkowe nazwy plików to jest opcja, która przydaje się wtedy, kiedy używamy dwóch kompresorów, czyli zgrywamy do dwóch formatów jednocześnie. Czyli to wygląda identycznie, tak jak w przypadku tej, że tak powiem, poprzedniej zakładki.
2: Dodatkowe nazwy używa pole edycji zaznaczone procent, TRACKNR 2%, używaj składni dla różnych wykonawców, zamień spację na podkreślenia, pole wyboru.
0: No dokładnie, to tak to wygląda.
2: Dialog, zamienniki znaków, zakładka zaznaczone. Zamienniki znaków, strona, zamieniaj następujące znaki w nazwach plików poniższymi. Slash, gwiazdka, mniejsze, większe, pole edycji.
0: No, czy tu jak pewnie on sobie tworzy nazwy plików, pole. To sobie to zamienia.
1: Czyli te slash, tak zwane niedozwolone znaki, bo na przykład no, w systemie plików w Windowsie slasha nie możesz użyć, albo gwiazdki.
0: Nie można. Dlatego właśnie tu sobie można ustawić.
2: Pusta, pole edycji, pusta, akurat... pusta.
0: Nigdy to się tym nie bawiło, pole... nie wiem do czego te konkretne pole służą, ale no, spełnia to swoje zadanie, bo to są już wpisane pewne wartości i...
2: Pole edycji zaznaczone. Wykrzyk pusta, sporo pole edycji, pusta.
0: Ale
2: pusta.
0: No, niestety nie pole... są one za bardzo... Znaczy myślę, edycji, że pusta. Tutaj jest znowu to samo, że gdyby to przeczytać NVDA pełną interpunkcją, to on by pewnie to odczytał na stronie. Tak mi się wydaje.
2: Anul. Dialog. Urywek zakładka zaznaczony. Urywek strona, długość urywka w sekundach, pozycja
0: nagrania.
2: Jest
0: opcja, że można zgrywać urywki wybranych nagrań. Jakbyśmy chcieli zrobić jakąś prezentację, albo nie wiem, reklamę, albo cokolwiek, powiedzmy, co zawiera dana płyta CD, to możemy sobie ustawić, że on ma nam zgrywać od tej minuty do tej minuty i na przykład można jeszcze ustawić, żeby nam fade in, fade out robił, co ciekawe. Jest takie to. Ciekawostki. Folder to jest sprawa jasna, czyli folder, do którego się zapisują nagrania.
2: Folder, strona, standardowy folder dla nagrań. Każdorazowo pytaj, domyślnie wskazując ostatnio używany folder, przycisk opcji oznaczone. Używaj tego folderu.
0: Używaj tego folderu, można mu na sztywno ustawić.
2: Pole edycji zaznaczone,
0: no,
2: cel.
0: Ja to...
2: Używaj pole edycji.
0: Ja akurat używam każdorazowo pytaj, dlatego że ja sobie tworzę wcześniej pod folder, do którego sobie zgrywam i żeby potem nie przenosić plików. I dlatego po prostu tutaj jest, mam taką opcję ustawioną. Ale to jest kwestia dowolna tak naprawdę.
2: Wypalanie zakładka zaznaczone. Wypalanie strona, opcje CD tekstu NP. QN zostanie zapisane jako QNNP. Bohemian Rhapsody zostanie zapisane jako QN. Bohemian Rhapsody. Zamień wszystkie litery informacji CD tekstu na wersaliki, pole wyboru oznaczone. Dodawaj nazwę wykonawcy do tytułu nagrania, pole wyboru nieoznaczone. Wyłącz flagę blokowania kopiowania, dodając nagrania do edytora układu płyty, pole wyboru nieoznaczone.
0: To jest chyba bardziej użyteczne, jak nagrywamy płytę, ale mówię, to się nie bawiłem.
1: No tak, no. Używaj sama nazwa wskazuje, wypalanie.
2: Do wypalania w edytorze układu płyty, pole wyboru oznaczone. Ok, przycisk. Dialog z zakładką.
0: A, jeszcze jedna ważna sprawa, wrócę na chwilę do nazw plików. Jeżeli zgrywamy płytę z arkuszem Q, to jest jedna ważna uwaga. Nie zaleca się ustawianie folderu do nazwy pliku. I powiem dlaczego. Dlatego, że w ogóle właśnie, co to jest arkusz Q? To arkusz Q to jest tak naprawdę obraz płyty CD, który jest zapisany w formie tekstowej, ponieważ płyta CD składa się mniej więcej, powiedzmy, z czegoś takiego, że na początku jest przerwa wstępna, tak zwana, która trwa zazwyczaj 2 sekundy, ale niekoniecznie musi. O tym powiem za chwilę. Potem jest tak, utwór 1, potem jest znowu przerwa, utwór 2, przerwa, utwór 3. I czasem może być tak, że na przykład przerwa może mieć 0 sekund. To zależy od tego, jak kto tam sobie tą płytę nagra. I Przerwa to nie jest, nie zawsze, inaczej, nie zawsze w przerwie może się znajdować cisza. Może być tak, że jak jest jakieś nagranie koncertowe, to po prostu jest informacja, że jest przerwa, ale jednak na tej przerwie są jakieś po prostu dane audio i faktycznie no, nie zaleca się tych przerw pomijać, bo jest taka opcja, na przykład pomiń przerwy kompletnie, no ale to na przykład jak zgrywamy jakiś koncert, to może się nam okazać, znaczy może się okazać, że na przykład wytnie nam kompletnie, powiedzmy, chór, znaczy jak inaczej, wytnie nam publiczność albo na przykład komentarze pomiędzy piosenkami, jakie powiedzmy artysta tutaj mówi, więc no nie polecam tego. I tak, jeżeli ustawimy na powiedzmy procent wykonawca tytuł / 01 utwór 01, czyli on będzie nam tworzyć folder za każdym razem, no to w arkuszach Q też utworzą się nam te foldery. I będzie to o tyle problem, dlatego że w ten sposób arkusze Q mogą posłużyć do na przykład nagrania płyty CD. Jakbyśmy chcieli zrobić, powiedzmy, wierną kopię płyty, no to on po prostu się będzie pluć, że no nie może znaleźć pliku, do którego się ten arkusz odnosi. Dlatego no, jeśli ktoś nie korzysta z arkuszy i chciałby sobie to skustomizować maksymalnie, to można. Jeżeli ktoś korzysta, no to musi pójść na pewne kompromisy i nie tworzyć w nazwach pliku odnoszenia do folderu. Można zrobić tak, jak ja robię, czyli tworzę sobie ręcznie folder i do niego po prostu zgrywam już całą zawartość płyty.
2: Anuluj przycisk. Ok, przycisk, anuluj, ok, przycisk, dialog, interfejs, zakładka, za interfejs, strona, używaj interfejsu z CSI, aby zmiana powyższych ustawień została uwzględniona na...
0: I teraz tak, o co chodzi z tym interfejsem? To po prostu interfejs komunikacji programu z napędem. I w zasadzie od, powiedzmy, od Windowsa 7 w górę, z tego co wiem, to nie trzeba tutaj z tym nic kombinować, bo interfejs jest już wbudowany i napędy się normalnie komunikują.
1: Tak, to kiedyś się instalowało sterowniki jeszcze za czasów Windowsa 98, Windowsa 2000. XP chyba nawet jeszcze, no. Jakieś sterowniki, te ATAPI,
0: ACPI,
1: instalowało,
0: tak.
1: To jeszcze pamiętam. No bo jeszcze kiedyś w ogóle przecież mieliśmy napędy na IDE i jeszcze na SCSI na przykład.
0: No właśnie, a mój Plex, który jest na IDE, no jak ja go użytkuję? No mam po prostu przejściówkę. Tak, no z zasilaczem zewnętrznym, wiadomo, no bo no, tam potrzebne jest zasilanie dodatkowe.
2: Ok, przycisk, anul, dialog, wtyczki audio, zakładka,
0: za. No i właśnie co to jest?
2: Wtycz, a co? Słuchaj, ACOS PIC plugin V120, pole wyboru oznaczone 1 z 2.
0: ACOS ID plugin to jest, nie wiem dokładnie do czego ta wtyczka służy. Na stronie wyczytałem, że ona też może w jakiś sposób zidentyfikować nam nagrania, jak mamy jakiś nieznany utwór.
1: Brzmi jak coś w rodzaju Shazama.
0: Chyba tak, ale nie wiem jak tego używać, jak to działa, bo nigdy się tym po prostu nie bawiłem. Można po prostu tą wtyczkę ustawić, żeby po zgraniu wysyłała automatycznie do bazy, że powiem, chyba też sumy kontrolne albo coś tam.
2: Pokaż opcję wybranej wtyczki do przetwarzania spacja. Ocean find more information about Hacowski projekt http. Ocean find more information about Hacowski projekt http /hacowski.org pole edycji zaznaczone FI9GKHMN4.
0: Tutaj wpisujemy ID, czyli trzeba się zalogować do no tam jest właśnie strona.
2: https://acouskit.org https://acouskit.org link https://acouskit.org.
0: Dokładnie, trzeba się tu po prostu zalogować, wtedy dostajemy takie ID i to ID trzeba wkleić tutaj. No i to będzie nam wtedy przesyłać automatycznie. A, i tu też trzeba zamknąć Alt+F4, bo Escape nie działa.
2: Opcja raca dostępne w tytule Tools DB plugin V226, pole wyboru oznaczone 2 z 2.
0: No to jest właśnie Qtools, który zarówno dostarcza informacje o wykonawcy i tytule, jak i jest właśnie bazą, która weryfikuje nam nagrania. I tak samo, jeżeli tutaj akurat nie trzeba się logować ani nic, po prostu jeżeli zgramy płytę, ona jest automatycznie wysyłana do bazy danych Qtools. No chyba, że nie mamy połączenia z internetem, no to wiadomo, to nam nie wyśle.
2: pokaż ok przycisk, anuluj wtycz, pokaż opc spacja, http://db.cueto, metadata search mode, grupa, default przycisk opcji oznaczone.
0: A to nie wiem akurat, w tych opcjach nigdy się nie zagłębiałem, ale pokażę, co tu można ustawić.
2: Metadata search mode, grupa, default przycisk opcji oznaczone, covers search mode, grupa, primary przycisk opcji oznaczone, covers size, grupa, small przycisk ok przycisk.
1: A to jakieś szukanie okładek też widzę jest.
0: Pewnie tak.
2: Opcje radzą.
0: To może te okładki właśnie znajdować, tak.
2: Dialog.
0: No i co, to jest tyle.
2: Ok, przycisk, spacja.
0: No to co, teraz można, myślę, przejść do napędu.
2: Opcje napędu. Informacja, dialog, jeśli uzyskane kopie mają być wierne, należy się upewnić, czy ustawiony jest prawidłowy, pewny tryb zgrywania, właściwy dla posiadanego napędu. W przeciwnym razie błędy odczytu nie zostaną wykryte. Ok, przycisk.
0: No właśnie,
2: opcje napędu, dialog. Tryb zgrywania, strona, tryb.

0: i tak dalej, więc no dlatego jest niezalecany.
1: Tryb szybki, przycisk opcji oznaczone.
0: Tryb szybki.
1: Tryb ciągły, przycisk
0: tryb ciągły. Czym to się różni? Tryb szybki wykrywa błędy synchronizacji, a tryb ciągły nie wykrywa, czyli nie wykrywa, czyli jeżeli ustawimy tryb ciągły, to będziemy zgrywać z maksymalną prędkością napędu, jaką po prostu oferuje napęd, no to będzie zgrywał totalnie jak leci, bez sprawdzania czegokolwiek. Tryb ciągły, znaczy tryb szybki wykryje nam błędy synchronizacji, czyli tu pewnie bardziej o próbki chodzi audio, tak coś mi się wydaje, czyli on nie jest tak do końca ta prędkość szybka, no i no tak to mniej więcej działa.
1: Tryb ciągły, tryb bezpieczny.
0: No ja osobiście tu właśnie polecam ten tryb bezpieczny ustawić, jeżeli oczywiście chcemy mieć pewność, bo jeżeli na przykład inaczej, jeżeli chcemy bazować tylko na dostępnych bazach danych o weryfikacji, to możemy nawet ustawić powiedzmy tryb szybki i za pomocą tego zgrywać nagrania i potem na przykład sprawdzać, czy są one w bazie. No ale nie wszystkie płyty znajdują się w bazie i czasem jest tak, że płyta nie jest w bazie i nie możemy potem wykryć, czy sumy kontrolne pasują do siebie, czy nie pasują, no i wtedy no trochę lipa. Ale jeżeli komuś zależy na szybkości, to można tak ustawić, bo czasem jest tak, że faktycznie napęd poradzi sobie z tym i nawet na trybie szybkim zgra nagrania bezbłędnie i będzie pasować do sum kontrolnych, bo tak sprawdzałem to i faktycznie działa.
1: Tryb bezpieczny z następującymi cechami napędu, zalecany, przycisk.
0: I co mamy dalej?
1: Napęd zapewnia dokładny strumień, pole wyboru oznaczone.
0: No tak, napęd zapewnia dokładny strumień. Nie pamiętam teraz dokładnie, co to robiło, w sensie czego się ta opcja tyczyła i tutaj odsyłam też do tego artykułu, co napisałem wcześniej, bo tam to naprawdę no, zbierałem dosyć sporo informacji i no wiadomo, że tak ciężko to wszystko potem w głowie magazynować, bo jak się nie ma z czymś do czynienia dłuższy czas, no to czasem to wszystko ulatuje, więc tutaj odsyłam do tego.
1: Napęd buforuje dane audio, pole wyboru.
0: Bo tam to objaśniłem.
1: Napęd buforuje dane audio, pole wyboru oznaczone.
0: Napęd buforuje dane audio. To, co o tym mówiłem wcześniej, czyli on nie, no nie zawsze sobie, jak mamy buforowanie napędu, no to on, mamy to zaznaczone, on po prostu ten bufor wtedy niweluje, żeby odczytywał faktyczne dane, które się znajdują na płycie, a nie z pamięci podręcznej.
1: Napęd potrafi zwracać informacje o błędach C2, pole wyboru nieoznaczone.
0: I to jest to, co mówiłem wcześniej, że błędy C2 to są, to jest implementacja ogólnie takich błędów odczytu. W jednych napędach jest to lepiej zaimplementowane, w innych jest to gorzej. Jeżeli to zaznaczymy, to EAC będzie polegał tylko na błędach C2 i na przykład jeżeli faktycznie wystąpią jakieś błędy, których napęd nie zwróci, no to on to po prostu będzie ignorował, no bo no napędzie, no nie powiedziałeś mi tu, że jakieś błędy wystąpiły, no to nie ma błędów, więc dlatego polecam to odznaczyć, bo no nie wszystkie napędy mają to dobrze zaimplementowane. A, już wiem, o co chodzi z tym dokładnym strumieniem. To się tyczy głównie starszych napędów i chodzi o to, że napędy, które były podatne na tak zwany jitter, nie wiem jak to czytać, i tak zwane drgania, powodowało to, że na przykład jedna próbka, powiedzmy, nie, na przykład napęd odczytał sobie próbkę, powiedzmy, setną, przechodzi do 101 i czasem było tak, że starsze napędy nie potrafiły tego dokładnie synchronizować, że on przechodził sobie do próbki 100, a potem odczytywał na przykład 102, bo wystąpiły jakieś dokładne drgania, i znaczy delikatne drgania i no z tego co wiem, jeżeli ta opcja jest odznaczona, to on to próbuje jakoś korygować. No zdecydowana większość napędów współczesnych posiada dokładny strumień. To się tyczyło głównie starszych napędów.
1: Napęd potrafi zwracać.
0: Mówię, no ten program powstał w latach 90, więc dużo opcji jest właśnie też trochę takich, może nie do końca aktualnych. No ale jak ktoś ma jakiś taki historyczny napęd i chciałby sobie pozgrywać płyty, no to spoko.
1: Napęd potrafi zwracać informacje o błędach C2, pole, wykryj właściwości napędu, przycisk.
0: No dokładnie, wykryj właściwości napędu. I tu bez kreatora konfiguracji można sobie wykryć właściwości. I to, co było na początku tak naprawdę.
1: Zweryfikuj zwracanie błędów C2, przycisk.
0: No to też właśnie potrafi faktycznie zweryfikować, aczkolwiek ja miałem raz taką sytuację, że mi te błędy wykrył na czystej płycie, więc nie wiem w sumie,

0: Ta płyta była, nie wiem, no testowałem to, ale tak różnie wychodziło.
1: Odczyt zakładka, odczyt strona komendy odczytu tryb bajtów Bigendian jest często stosowany w napędach firm Philips, Grundig, Inns, Kodak, Ricoh, HP, Plasmon i kilku innych. Tę opcję należy włączyć tylko wtedy, gdy zgrany materiał zawiera wyłącznie szum. Tylko bardzo nieliczne napędy zamieniają kanały miejscami w trakcie zgrywania. Niektóre napędy rozpoczynają odczyt danych nie czekając aż płyta osiągnie pełną szybkość. Może to powodować pojawienie się zniekształceń na początku zgranego pliku. Zły wybór komendy odczytu może spowodować wystąpienie problemów w systemach z silista rozwija.
0: No właśnie.
2: I tu już ewidentnie tryb dla ekspertów.
0: Oj tak, dokładnie.
1: Zły wybór komendy odczytu.
0: I to po prostu warto sobie zrobić coś takiego.
1: Wykryj teraz komendę odczytu. Spacja, wciśnięty. Zły wybór komendy odczytu może spowodować wystąpienie problemów w systemach z silista rozwijana komenda odczytu MMC1.
0: No ten napęd ma komendę odczytu MMC1. No to je po prostu to trzeba sobie wykryć, bo no jak mamy jakąś inną, to może się pluć, że nieprawidłowa komenda odczytu. Może coś tam źle odczytać.
1: Wykryj.
0: Właśnie a propos komendy odczytu, to powiem jeszcze za momencik pewną rzecz, ale to jak skończę omawiać to okno.
1: Kolejność bajtów Bigendian, Motorola, pole
0: to już było. Właśnie tu jest kolejna, właśnie to co mówiłem, że on odczytał wyjaśnienia tych opcji na tej karcie, jak było strona, więc...
1: Kolejność bajtów Bigendian, Motorola...
0: Kolejność bajtów po prostu odwrotna.
1: Zamień miejscami kanały, pole wyboru...
0: No i zamień miejscami kanały.
1: Rozpędź napęd przed rozpoczęciem zgrywania, pole wyboru nieoznaczone.
0: To w zasadzie można po prostu odznaczyć. Większość nowych napędów nie ma z tym problemu.
1: Napęd potrafi czytać CD tekst, pole wyboru nieoznaczone.
0: To jest domyślnie oznaczone, ale warto to zaznaczyć.
1: Spacja, oznaczone.
0: Bo w zasadzie większość współczesnych, jak i nie wszystkie napędy czytają CD tekst. Nawet ten Plextor 2006 roku, który mam, to on też czyta CD tekst, więc nie ma problemu.
1: Dialog z zakładką.
0: No i wtedy możemy czasem wykryć właśnie wykonawcy tytuł.
1: Przesunięcie / szybkość zakładka zaznaczony.
0: No i o co chodzi z tym przesunięciem? To właśnie powiem, że tak. O co chodzi przesunięcie? Przesunięcie napędu to jest inaczej. Jeżeli... czekaj, zastanawiam się, jak to dokładnie powiedzieć, że tak. Nie każdy napęd odczytuje faktyczne dane audio z konkretnej pozycji. I teraz wyjaśnię, o co chodzi. Mamy na przykład sektor, powiedzmy, 200. Jeżeli powiesz programowi, żeby odczytał sektor 200, no to większość napędów ma jakieś tam przesunięcie, że odczytują trochę przed lub trochę po danej pozycji.
2: I powiedzmy ten 200, ale tak naprawdę zaczyna od 198, dajmy na
0: to. No na przykład, dokładnie. I to właśnie mówię, to się przydaje, to nie wpływa na jakby żadne dane audio, że wiadomo, że to nie wchodźmy w jakiś wódł, że to będziemy mieć lepiej, gorzej, tylko po prostu to się przydaje, jak właśnie chcemy wysłać zgrane materiały do bazy danych, która zajmuje się weryfikacją. No, jest tak zwane przesunięcie zerowe, które zostało pierwotnie właśnie ustalone przez twórcę EAC-a, bo on wybrał kilka takich płyt, takich, które miał po prostu w swojej prywatnej kolekcji. On po prostu je sobie dokładnie posprawdzał i ustalił, że na kilku tych płytach było jedno wspólne przesunięcie. No i on po prostu, to jest właśnie to tak zwane przesunięcie zerowe, czyli w momencie, w którym się faktycznie zaczynają, gdzie dane audio faktycznie odpowiadają. No nie wiadomo, nie wiem jak on to technicznie zrobił, ale wydaje mi się, że on to opisał albo w sekcji FAQ, albo gdzieś tam indziej na stronie. No warto tą stronę poczytać. No ci, którzy tam chcą trochę bardziej się w to wgłębić, albo są po prostu ciekawi, no to na tej stronie jest tej właśnie exactaudiocopy.de jest dużo ciekawych informacji, więc warto tam te zakładki, te odnośniki górne powchodzić i poczytać, co tam jest napisane.
1: Przesunięcie / szybkość strona wartość wspólnej dla odczytu / zapisu korekty przesunięcia. Użyj wspólnej dla odczytu / zapisu korekty przesunięcia przycisk opcji oznaczone. Dialog z zakładkami. Przez pole edycji zaznaczone 0.
0: No tu mamy przesunięcie zerowe. Ja się osobiście nie spotkałem z napędem, którym miał przesunięcie zerowe. I teraz tak, o co chodzi z tym przesunięciem? Właśnie, EAC może wykryć to przesunięcie automatycznie, ale baza tych płyt, jaką on ma, jest bardzo, bardzo uboga i no jak ktoś ma płytę z bazy, to ja tak powiem, ma szczęście i to jest rozpisane na stronie, jakie tam są dokładne płyty z numerami katalogowymi i wszystko, ale no niestety, no wiadomo, nie zawsze tak jest i tu pomocą właśnie przychodzi Accurate Rip, bo Accurate Rip To jest baza, która została stworzona przez twórcę oprogramowania DB PowerAmp i ona właśnie, tak jak już wcześniej mówiłem, oprócz weryfikacji nagrań posiada też bazę danych przesunięć napędów. I tych napędów w bazie OI naprawdę jest dużo, bardzo, bardzo dużo. I EAC ma bardzo dobrą integrację z Accurate VIP. No wiadomo, mimo tego, że sam DB PowerAmp jest płatny, no to tak jakby API tego Accurate VIP, z tego co wiem, to jest otwarte i można po prostu, ci, którzy chcą sobie napisać własny Reaper, no to mogą sobie ustawić, żeby się on komunikował z tym API, żeby sobie pobierał przesunięcie. No i propos pobierania przesunięcia, to zaraz coś powiem, ale to mówię, jak to okno przejdę, zaraz się dowiecie dlaczego.
1: Użyj pole edycji, zaznacz nadczytuj w obszarach Leadin i Leadout, pole wyboru nieoznaczone.
0: No to było to, o czym mówiłem wcześniej, czyli no, warto to odznaczyć dla większości nowych napędów, zdecydowanej większości, bo to one i tak nie potrafią nadczytać.
1: Wybór szybkości, lista rozwijana, bieżąca, zwinięte. 10.0x, 16.0x.
0: A no tu można chyba mu wybrać jakąś taką, nie wiem, sztywną szybkość, aczkolwiek zgrywania, aczkolwiek jeżeli...
1: 20.0x, 24.0x.
0: O, i tak jak właśnie mamy do wyboru.
1: Bieżąca.
0: Ale jeżeli mamy, powiedzmy, z EAC-a skonfigurowanego z Accurate VIP, to ta opcja staje się niedostępna, czyli nie można jej zmienić. No...
1: Zezwalaj na redukcję szybkości w trakcie zgrywania, pole wyboru oznaczone.
0: No tak, no to opcja mówi sama za siebie.
1: Ok, przycisk. Anuluj dialog z przesunie pole. Użyj wspólnej dla odczytu / zapis dialog z zakładką.
0: No dobra, więc dalej.
1: Wykrywanie przerw, zakładka zaznaczone. Wykrywanie przerw, strona, rodzaj wykrywania. Lista rozwijana, sposób lokalizowania, bezwinięte.
0: I o co chodzi z wykrywaniem przerw? To po prostu jak wykrywamy przerwy, czyli to, co mówiłem o strukturze płyty CD, co się znajduje między utworami, o to tu można wybrać sposób, w jaki to robi napęd, aczkolwiek zazwyczaj można to zostawić na domyślnych ustawieniach. Zmieniać to zalecam tylko wtedy, kiedy napęd ma faktycznie problem i nie potrafi wykryć tej przerwy poprawnie.
1: Sposób lokalizowania przerw / indeksów. Lista rozwijana, pobieżny, zwinięte.
0: Pobieżny,
1: ścisły, precyzyjny.
0: I zalecam ustawić na precyzyjny, bo w większości przypadków faktycznie daje to radę.
1: Dialog, zapis, zakładka zaznaczony.
0: A to jest zapis, czyli jak wypalamy płytę.
1: Przesunięcie zapisu, pole edycji zaznaczone 0. Utwórz płytę testową, przesunięcia, przycisk. Zresetuj nagrywarkę, wysuwając i wsuwając szufladkę, przycisk opcji oznaczone.
0: No ciekawe, nagrywarka. Mówię, no nigdy się tym nie zajmowałem.
1: Nagrywarka potrafi zapisywać kody UPC / ISRC, pole wyboru nieoznaczone. Nagrywarka potrafi zapisywać CD tekst, pole wyboru nieoznaczone. Wykryj cechy zapisu, przycisk. Ok, przycisk.
0: No właśnie, jeżeli mamy kompletny arkusz Q z zapisanymi właśnie tymi wszystkimi kodami UPC i SRC i tak dalej, no to i na przykład nagrywarka to wszystko obsługuje, to można stworzyć teoretycznie wierną kopię wypaloną. To też jest bardzo ciekawe.
1: Dialog z...
0: I tyle chyba.
1: Audiocopy.
0: I teraz tak, przejdę tutaj do tej rzeczy związanej z właśnie z integracją EAC-a z Accurate VIP. Odbywa się to automatycznie z tym, że właśnie, bo ja teraz mam taką płytę włożoną, no tak, wyciągnę ją i włożę teraz celowo, żebyście usłyszeli, co się będzie działo.
2: No już ją zaczyna chyba czytać.
1: Sterowanie udostępnianiem ekranu podczas spotkania, okno. Zatrzymaj udostępnianie.
0: Exact audio, co nie wiem czemu.
1: Mister, tytuł, pole edy, stero, exact, pobrane, do wlo, pulpit, exact, stero, ex, pobrane, do pulpit, exact, ex, listar, exact.
0: No właśnie, tytuł, pole edy, nic się nie pojawiło. I, bo tak, to działa tak, że to okienko powinno się pojawić automatycznie, bo on za każdym razem, jak wkładam płytę, on się łączy z Accurate VIP i no i tam...
2: I sprawdza po prostu.
0: Dokładnie, sprawdza. I teraz tak, dlaczego się okno nie pojawiło? Nie pojawiło się dlatego, że tej płyty nie ma po prostu w bazie. No ja nawet, ja tą płytę po prostu zgrywałem parę dni temu i była informacja, że nagrania nie ma. Ja potem to oczywiście sobie wysłałem, ale zanim ja to nagranie wyślę i oni to potem dodadzą, no to trochę minie. A propos wysyłania, to potem pokażę, gdzie to się robi. Więc muszę...
1: Niedostępne.
0: Wyjąć płytę i włożyć jakąś inną. Ja mam taką bardziej popularną płytę, którą po prostu wykorzystuję, jak po raz pierwszy konfiguruję EAC-a, to ja ją zawsze wykorzystuję, więc użyję tej płyty. tylko tutaj sobie tamtą włożę do pudełka. A wyjmę tą drugą. Okej, mam tutaj płytę, będziemy wkładać i mam nadzieję, że się teraz wszystko pojawi tak, jak powinno być. Przynajmniej w przypadku tej płyty zawsze się pojawiało.
2: No, zaraz się okaże.
0: Zaraz się okaże, no.
1: Nie sterowanie, udostępnianie ekranu.
0: No i znowu.
1: Exact audio, copy okno. Uruch exact pobrane lip, dowlo pulpit, pliki, sterowa, exact audio. Configure adsturater dialog CD drive type. Slim type about 186 lex pet of set. Database plus 6 samples configure adsturater lipnov. Will tak about 500 on sthis audio CD can be uset to configure adsturater. Adsturater lipson ta in CD results from the ople allover tevorit v hihare uset to indicate the our CD lips are 100% with how terror from strathes. Before attacking part CD drive offset must be determined. Visit www.adsturater.com for more information. Note. If an additional case is requested, place the notice about this from a double CD album. Close przycisk. Configure przycisk.
0: No i klikamy configure.
1: Spacja. Wciśnięty. Adsturater dialog con gratulations. Adsturater has been set up correctly. It is recommended that his business repeat to test the adsturacy of our drive. Calculated offset value. Plus 6 samples, plus 24 bytes. Ok, przycisk.
0: No i ten napęd ma przeznaczenie
2: plus 6.
1: Mm-hmm.
0: Dokładnie. I teraz tak, pokażę tu jedną zmianę, jaka zaszła w opcjach napędu.
1: Opcje napędu. Informacja, dialog, pokaż.
0: I tak, jeżeli mamy EASA skonfigurowanego z Accurate VIP, to możemy po zgraniu wysłać do bazy, bo nie robi się to automatycznie, tak jak w przypadku Qtools. I powiem dlaczego, bo baza Qtools jest zrobiona tak, że tam nie jest potrzebne przesunięcie, żeby nagrania mogły być weryfikowane. Nie wiem, jak oni to zrobili, bo w to się aż tak nie wgłębiałem, ale w przypadku Accurate VIP jest potrzebne właściwe przesunięcie, dlatego to musi być ustawione.
1: Spac, opcje napęd, dialog z zakładka, zapis zakładka zaznaczony. Wykrywa, zapis zakładka zaznaczony. Zapis strona po zakończeniu wypalania.
0: Nie to.
1: Tryb napęd buforuje dane, napęd potrafi zwracać informacje o błędach C2.
0: Tu mamy wszystko bez zmian.
1: Wykryj właściwie, zweryf, dialog, odczyt, wykryj, zły wybór komendy, odczyt.
0: A, już mi się przypomniało, co ja chciałem powiedzieć. To jest bardzo ważna sprawa, bo o co chodzi z komendą odczytu? Mamy jedną płytę, która jest zabezpieczona takim systemem, powiedzmy to się nazywa Cactus Data Shield i to jest taki system, który był stosowany, powiedzmy, w latach 2001, 2004 chyba bodajże, albo 5, ale nie przyjął się dlatego, że to faktycznie robiło więcej szkód niż pożytku, bo...
2: To był, jak rozumiem, system zabezpieczenia przed kopiowaniem.
0: Tak. I na czym to polegało? Polegało to na tym, że struktura CD była celowo zniekształcana, żeby napędy komputerowe nie potrafiły sobie z tą strukturą poradzić, bo zazwyczaj odtwarzacze stacjonarne to ignorowały i tam próbowały odczytać, że tak powiem, no to, co się znajduje, czyli właściwe ścieżki, ale niestety nie zdało to egzaminu, bo jednak nie wszystkie odtwarzacze to pomijały i było dużo takich sytuacji, że użytkownicy zwracali po zakupie płyty do sklepu, no i mnóstwo pieniędzy się na tym straciło i to tylko przez kilka lat funkcjonowało. No i było w ogóle kilka wersji tego standardu.
2: Zabezpieczenie okazało się zbyt skuteczne po prostu.
0: Dokładnie. No było kilka wersji. Jedna wersja to była taka, która tylko tam zniekształcała strukturę. Inna wersja to była taka, która wprowadzała się jakieś celowe zniekształcenia do audio. To już było w ogóle totalnym nonsensem, dlatego że jakby stacjonarne odtwarzacze miały ustawiony system interpolowania próbek, czyli jeżeli wykrył błąd, no to on to wyciszał, powiedzmy na ten ułamek sekundy, no nawet mniej, bo są bardzo małe wartości i po prostu powodował to, że ten dźwięk był taki bardziej łagodniejszy dla uszu. A jeżeli ten odtwarzacz tego nie robił, no to sprawne ucho mogłoby słyszeć trzaski jakieś w nagraniu. No i to już było celowe w ogóle zniekształcanie i to już w ogóle był totalny skandal. I też pewnie dlatego no, ten system został wycofany, no bo bardzo dużo użytkowników zwracało płyty do sklepów. Ja czytałem wątek, prawda, on był po angielsku, ale no, tam było mnóstwo negatywnych opinii. Tam wiem, że sporo właśnie osób zwracało płytę do sklepu, więc no nie dziwię się, że to wycofali, no bo no nie sprawdziło się po prostu. No.
1: Wykryj teraz.
0: I o co chodzi? Chodzi o to, że ja mam tą pierwszą wersję, czyli tą taką, gdzie nie ma tych, całe szczęście, nie ma tych zniekształconych danych audio, ale zniekształcona struktura. I no, przydał mi się ten Plextor. Dlaczego? Bo ten napęd, który mam teraz obecnie podłączony, on wykrywał płytę, ale uwaga, uwaga, wykrywał na niej 99 ścieżek. W ogóle było śmieszne, bo on chyba zgrywał bodajże normalnie do utworu 17, a potem od 17 do 99 jako pojedyncze pliki. No to w ogóle tak dziwnie
2: wyglądało. Czyli akurat po prostu te utwory były strasznie poszatkowane.
0: Dokładnie. Akurat tam była sama cisza, więc w sensie utwór 17 to był w ogóle chyba jakiś taki fałszywy utwór, z tego co pamiętam, że tam była to sama cisza i nic więcej. Nie wiem, no kombinowali bardzo mocno z tym, więc tam jakby faktyczne dane nie, audio nie zostały ucierpiane, ale no, dziwnie to wyglądało, strasznie. No i testowałem też taką nagrywarkę, którą mam w laptopie MSI, ale ona swoją drogą już nie działa. Nie wiem, po prostu padła totalnie, płyt w ogóle nie chcę czytać. No, tak jakoś się stało. I ona w ogóle nie chciała totalnie ruszyć. Jak ja próbowałem coś zgrać, to mi mówiło, że właśnie nieprawidłowa komenda odczytu, mimo tego, że dobra była zaznaczona w ustawieniach, więc po prostu no, tak to jest. A Plextor sobie poradził idealnie, zgrał mi to wszystko i tam nie wykryło 99 ścieżek, tylko faktycznie 17 utworów. Żeby to musiałem tylko sobie odznaczyć ten fejkowy utwór. No bo inaczej, to było tak, że na końcu tego utworu był... To nie był fejkowy utwór, źle. Na końcu tego utworu była... Chociaż nie, zaraz, jak to było? Nie, dobra. Był 16 utwór i on był zakończony taką bardzo długą ciszą, powiedzmy. I utwór 17 to też była w zasadzie sama cisza. I ja, żeby tą płytę zgrać, to w ogóle musiałem się nagimnastykować, bo zgrałem ją jako obraz, w sensie jako duży plik FLAC plus Q i musiałem mu tam zaznaczyć, powiedzmy, od sektora zerowego do, powiedzmy, tego, na który się kończyła ta ścieżka 16.
2: No, czyli generalnie dużo zabawy przez ten
0: dużo
2: system.
0: Dużo z tym było zabawy. No, ale dało się to wszystko zrobić, tylko wiadomo, że to... Ale co ciekawe, wykryło mi tą płytę w bazach i po zgraniu nawet dało się ją zweryfikować, więc no, były takie osoby, którym się tą płytę udało zgrać i wysłali to zgranie do bazy i faktycznie wszystko się zgadzało, żadnych błędów nie było, więc no. Takie to zabawy czasem niestety są. No, ale to takich płyt akurat było mało, no ale niestety się zdarzały.
1: Wykryj teraz kolejny.
0: I o co tu chodzi?
1: Zamień miejscami kanał, rozpędź napęd, napęd potrafi czytać CDT, ok, przycisk,
0: teraz
1: przesunięcie slash.
0: Chyba to.
1: Przesunięcie slash szybkość, wybór szybkości list, zezwalaj na redukcję. Ten napęd korzysta z Accurate Rip, pole wyboru oznaczone.
0: No właśnie, pojawiła się tu opcja, której wcześniej nie było. Ten napęd korzysta z Accurate Rip. Po skonfigurowaniu my to zaznaczyliśmy i on wtedy faktycznie korzysta. Jeżeli to odznaczymy, no to wyłączymy na sztywno pewnie, żeby się nie komunikował czy coś w tym stylu. Okej, to teraz może pokażę, jak po zgraniu wysłać do Accurate Rip. Jeżeli faktycznie mamy dane zgranie i nie mamy żadnych błędów, możemy to wysłać i robimy to w menu baza danych.
1: EAC rozwija edyc, akcja baza danych rozwija, edytuj informacje o płycie.
0: Idę sobie strzałką w górę od razu.
1: Wyślij wyniki Accurate Rip A. Submit Accurate Rip Results dialog D019-98-29-D4538 submission 100 Accurate Rip Arema debit internet HTTP Are Anonymous Conta Incede Drive of Set and Dripping Results No Audio Submitted Data Enters The Public Domain It is Recommended Data is Submitted No So Onert Hanonce Amont Computer Identification Submit Link 0 Dist 0 Trax Xaction Portu Sername Password Dals Accurate Rip Database Submit No w przycisk.
0: Nie, tu akurat nie są. Tu te username password to chyba chodzi tam chyba do proxy, tak mi się wydaje. To, bo on teraz mi mówi faktycznie, że submitting, no, zero dysków, zero płyt, zero utworów. No bo żadnych utworów nie mamy zgranych, które się tam zapisują w tym cache'u i ten cache nie ma się gdzie czyścić, więc po prostu, no dlatego totalnie nic nie wysyła. No ale to okno wygląda tak.
1: Close przycisk, offline database installed, no pole edycji wielowierszowe zaznaczone, aura curate rip submissions help completed the database.
0: Nie wiem, o co tu chodzi z tą bazą danych offline'a.
1: Schedule submission, reminder, pole wyboru oznaczone.
0: Czyli, że on tam ma nam przypominać.
2: Że powiadamiaj, tak? Co ileś czasu.
0: Żeby, no, że halo, może warto by było wysłać te nagrania, że co inni mogli skorzystać.
1: Pole edycji zaznaczone 30.
0: 30 dni, żeby nam przypominał. Jeżeli tego nie chcemy, to możemy to sobie odznaczyć. To jest całkowicie opcja taka, no wiadomo, do uzgodnienia, że tak powiem, we własnej głowie.
1: Pole advanced, większe przycisk. Online recommended, przycisk opcji oznaczone. Local przycisk opcji internet connection grupa.
0: No właśnie, to
1: local
0: też nie wiem do końca o to chodzi, ale to jest online zazwyczaj.
1: Internet connection grupa. Proxy, pole wyboru nieoznaczone. Pole edycji tylko do odczytu zaznaczone D019D98. Submit
0: to pole edycji
1: pole...
0: tylko do odczytu, to wydaje mi się,
2: jakiś
0: że jest
2: identyfikator.
0: Identyfikator płyty, tak. Identyfikator Accurate IP być może tak zwany.
1: Losę przycisk submit now.
0: No i klikamy ten przycisk submit now, jeżeli mamy coś tam do wysłania. Jeśli zobaczymy, co jest advanced.
1: Of schedule pole edy advanced spacja. Wciśnię.
0: Oj, tu chyba trzeba się przefokusować.
1: Losę przycisk of schedule pole edycji online reco internet connection pole edy internet connection submit now przycisk. Losę przycisk offline data. Schedule submissji on reminder pole edycji zaznaczone 3D online recommended przycisk internet connection grupa. Proxy pole wyboru nieoznaczone. Pole edycji tylko do odczytu zaznaczone D09 submit now przycisk. Losę przycisk.
0: Nie wiedziałem, żeby to się jakoś coś pozmieniało.
1: Exact audio.
0: Zamknąłem to okno Skype'em w każdym razie. No i tak. I teraz myślę, że warto pokazać.
1: Akcja rozwijana Alt Plusa.
0: Co mamy w menu akcja, bo to też jest, to jest akurat coś, co wiadomo, przyda się, jak chcemy tą płytę w końcu zgrać.
2: No właśnie, bo ustawiamy i teraz coś by trzeba było zrobić.
0: Ale co ze zgrywaniem, no właśnie, no.
1: Zgrywaj wybrane nagrania rozwijane Z. Bez kompresji, F5B, z kompresją, z Shift plus F5B.
0: To jest standardowa opcja, zgrywaj wybrane nagrania. Jeżeli wszystkie, domyślnie jest tak, że wszystkie utwory na liście są zaznaczone, więc nie musimy specjalnie się tym martwić. Po prostu, jeżeli chcemy grać całą płytę, to po prostu klikamy F5 albo Shift F5, jeżeli chcemy grać z kompresją.
1: Zgrywaj wybrane nagrania rozwijane Z. Testuj i zgrywaj wybrane nagrania rozwijane T.
0: I o co chodzi? Testuj i zgrywaj. To jest tak, on... najpierw przed zgraniem nagrania wykonuje jakby sam jego test, czyli samą po prostu test, odczytuje po prostu sumę kontrolną i potem tą samą sumę kontrolną podczas już faktycznego zgrywania. I to może być użyteczne, jeżeli na przykład mamy jakąś płytę, która jest powiedzmy błędnie wytłoczona, bo można na niej wykryć czasem, że no coś tu się nie zgadza, bo już też się spotkałem z czymś takim, że zgrywam, akurat nie ja, ale widziałem to w innych ripach, które były udostępnione w internecie, że ktoś tam sobie zgrywa i mówi, że no błędy nie wystąpiły, ale jak już zaznaczył opcję test and copy, czyli testuj i zgrywaj, no to CRC skopiowana i CRC testowana się różniły. No i to już znaczy, że na przykład płyta albo mamy jakiś wadliwy egzemplarz, albo może być błędne tłoczenie. I z tego co wiem, to w takich przypadkach może nawet... znaczy inaczej, nie wiem dokładnie w jakich przypadkach, ale wiem, że na przykład Qtools, bo on wysyła automatycznie do bazy nagrania. I on wydaje mi się też poniekąd odczytuje sobie log EAC. Jeżeli wykryje za dużo błędów, to on może uznać, że no, zgranie nie spełnia, że tak powiem, wytycznych i nie zostanie wysłane do bazy. Czyli jest to trochę takie zapobieganie, żeby w bazie nie było za dużo złych ripów, jak ktoś ma bardzo porysowaną płytę albo coś.
1: Testuj i zgrywaj wybrane nagrania rozwijane te.
0: I to tak samo, bez kompresji, z kompresją.
1: Bez kompresji, F6B, z kompresją, z Shift plus, bez testu, zgrywaj zakres rozwijany K. Bez kompresji, F7B, z kompresją, z Shift
0: no i właśnie,
1: F7Z.
0: To jest to, co z tego, to co mówiłem. To, co korzystałem, kiedy zgrywałem tamtą płytę, która była zabezpieczona przed kopiowaniem. Może pokażę pokrótce, jak to okienko wygląda.
1: Zgrywanie zakresu dialog blok, nagranie, 1 pozycja relatywna, 0000.00 blok, nagranie, 20 pozycja relatywna, 00334.48702.72 MB łączna długość, 10937.15 pozycja.
0: Oj, to chyba znowu się muszę przealt-tabować.
1: Zgrywaj ok, przycisk, suwak 0, łap utwór przycisk, suwak 100. Łap utwór przycisk 10937.15 przycisk. Wybór pozycji początkowej grupa łączne wymagane miejsce. Pole edycji zaznaczone 0. Wybór pozycji końcowej grupa. Pole edycji zaznaczone 313289.
0: Tak,
1: zaznaczenie usunięte.
0: Co to są te liczby? Te liczby to są po prostu numery sektorów. I te suwaki tak naprawdę służą do ustawienia no, takiego bardziej precyzyjnego. No,
2: a do czego służy łapotwór?
0: No właśnie.
1: Jeden ze łapotwór przycisk spacja. Wciśnięty suwak 100. Łapotwór przycisk łapotwór suwak 100.
0: Wydaje mi się.
1: 90, 100. Teraz. 99.
0: Teraz zobaczymy nawet.
1: Łapotwór spacja. Suwak 100. 90.
0: Powiedzmy.
1: Suwak 99.
0: Ustawimy sobie gdzieś to totalnie w środku.
1: Łapotwór 96.
0: No 96, dobra, może na jakiś. Może na jakieś 60. Wydaje mi się, że ten przycisk może. Bo ja to robiłem wszystko ręcznie, ale mam pewne podejrzenie, że jeżeli jesteśmy ustawieni gdzieś w środku, to on może na przykład złapać na początek albo na koniec ścieżki. Zaraz zobaczymy.
1: Łap, suwak 86.
0: Dobra, mamy 86.
1: Łap, utwór, przycisk, spacja.
0: Naciśniemy to.
1: Suwak 84.
0: O, i dostosował 84, tylko nie wiem, czy on się ustawił na końcu utworu, czy na początku, ale.
1: Łap, utwór.
2: No. To takie coś jak kiedyś w kasety, w magnetofonach, tak? Wykrywanie utworów poniekąd.
0: No dokładnie, no.
2: Początku
0: no.
2: i końca.
0: Bo on to sobie powtóro bierze ze spisu treści.
2: Jasne.
0: Czyli TOC, to jest table of Contents, czyli to jest po prostu spis treści płyty. I on sobie z tego wszystkiego bierze informacje i właśnie gdzie się zaczyna, gdzie się kończy utwór i tak dalej. W ogóle taka ciekawostka, stara wersja EAC-a, teraz nie pamiętam dokładnie która, ale taka powiedzmy z 2004 roku albo trzeciego miała opcję ręcznego wykrywania spisu treści właśnie w przypadku takich płyt zabezpieczonych przed kopiowaniem, ale została ona usunięta, dlatego że pojawił się jakiś taki artykuł w pewnej gazecie właśnie, że jest taki program EAC, który ma funkcję ręcznego wykrywania spisu treści i może być to zagrożeniem dla właśnie, bo wtedy była ta technologia do tego właśnie no, zabezpieczenia przed kopiowaniem. No i autor ją usunął, bo on no, w Niemczech, niemieckie prawo surowe, znaczy trochę bał pewnie, że może mieć jakieś
2: no konsekwencje. No tak, i nie chciał ryzykować prawne. Po prostu.
0: Nie chciał ryzykować, no niestety tę opcję usunął. Już trochę szkoda. Słyszałem jakieś, że są jakieś obejścia, że można to jakoś zrobić inaczej, ale to z tego co wiem, to też jest mnóstwo z tym zabawy. Ale i tak w zasadzie mówię, że nie ma zdecydowanej większości płyt CD nie ma takiej potrzeby wykrywania ręcznego spisu treści, więc no to już polecałbym się pobawić, gdyby ktoś faktycznie miał problem, więc no. Tak to wygląda.
1: Exact.
0: Okej, więc dalej.
1: Baza akcji. Zgrywaj, testuj, zgrywaj zakres rozwijany.
0: Zgrywaj zakres.
1: Testuj, tak. Zgrywaj wybrane nagrania.
0: To już było.
1: Testuj wybrane nagrania F8E.
0: To po prostu tylko testuję nagrania i w zasadzie nic więcej.
1: Utwórz obraz i arkusz dyrektyw rozwijany.
0: I co to robi? To zgrywa nam płytę do pojedynczego pliku WAV bądź FLAC.
1: Bez kompresji. Alt plus F7B. Z kompresją Z.
0: No i właśnie, to śmieszne. W ogóle skrótu nie ma. A szkoda, bo gdyby była możliwość ustawienia skrótów, to bym sobie ustawił, a tak to nie ma. Nie wiem czemu, ale to zgrywa nam pojedynczy plik. Powiem WAV albo FLAC albo MP3, cokolwiek i do tego właśnie plik Q. I ja to na przykład polecam robić w przypadku, gdy właśnie zgrywamy jakiś koncert albo jakiś mix albo cokolwiek. Jeżeli mamy odtwarzacz, który nam obsługuje Q, no to możemy taki Q sobie załadować do odtwarzacza. Wiadomo, że Q i plik źródłowy musi być w tym samym folderze i musi mieć, no, w pliku Q musi być odniesienie do tego głównego pliku, bo go można normalnie w notatniku otworzyć i go sobie edytować. No to wtedy normalnie można fajnie nawigować po ścieżkach, a jak odpalimy jeden duży plik, no to będziemy mieli całość po prostu bez żadnych przerw.
2: Tak, ale zawsze sobie taki plik Q można otworzyć na przykład fubarem i wtedy...
0: Można, dokładnie. Dlatego mówię, musi być odtwarzane.
2: I wtedy jest to odtwarzane, tak. Jeżeli ktoś na przykład lubi po prostu mieć obrazy płyt pozgrywane, no wiernie, jeden do jednego z jakichś powodów, no, ale czasem można. Lubi sobie tego posłuchać, no to można sobie odtwarzać to potem właśnie chociażby fubarem.
0: No dokładnie, można.
1: Utwórz obraz i arkusz dyrektyw rozwijane.
0: Bo właśnie co zawiera plik? No, plik Q po prostu zawiera informacje o ścieżkach, ich długości i przerwach właśnie między nimi. I to jest właśnie taki obraz płyty CD.
1: Testuj, utwórz obraz oraz arkusz dyrektyw rozwijane.
0: No to robi po prostu to samo, co testuj i kopiuj nagrania, tylko po prostu, no wiadomo, z tym obrazem.
1: Zgrywaj urywki wybranych nagrań rozwijane.
0: No to, co mówiłem.
1: Bez kompresji, Alt plus FB. Z kompresją, Alt plus Shift plus FZ.
0: No właśnie, to, co mówiłem przy opcjach głównych, czyli jak chcemy sobie te urywki zgrać, to można sobie zdefiniować w ustawieniach.
1: Zgrywaj wybrane nagrania w oparciu o indeksy rozwijane B.
0: O, i to jest bardzo ciekawa opcja. O co tu chodzi? To zapisuje nam przerwy do osobnych plików. Czyli jeżeli na przykład, płyta będzie miała powiedzmy dwusekundowe przerwy, to on nam zgra faktyczne ścieżki, ale też nam zgra przerwy, czyli pliki WAV, powiedzmy, które będą trwały 2 sekundy. I do czego to się może przydać? Istnieje taki system, który stosowali niektórzy artyści, to się nazywa HTOA, to się nazywa przez samo HTOA i to jest tak zwany ukryty utwór. I on był stosowany na dwa sposoby. Pierwszy sposób to dokładanie na koniec płyty ścieżki bonusowej z bardzo długą ciszą. Jak ktoś powiedzmy nie patrzył na odtwarzacz CD i po skończonym utworze powiedzmy napotkał ciszę, to myślę, aha, koniec płyty, dobra, to sobie ją wyjmuję. A tam rzeczywiście nie było. Jakieś 30 sekund ciszy powiedzmy, a potem się zaczynał właściwy utwór. No i okej, no to nie ma z tym większego problemu, bo taką płytę można zgrać bez problemu i jak komuś ta cisza przeszkadza, albo wiadomo, jeżeli nie chce mieć wiernej kopii, no to może sobie tą ciszę po prostu wyciąć totalnie, nie? A drugi sposób to dokładanie ukrytego utworu w przerwie wstępnej, czyli tej takiej, która jest na początku nagrania. I to właśnie dlatego przydaje się funkcja wykrywania przerw, bo jeżeli pierwsza wykryta przerwa zostanie, znaczy inaczej, jeżeli długość pierwszej wykrytej przerwy zostanie ustalona na jakieś powiedzmy 3 minuty albo na przykład 2 minuty albo coś, no to możemy się już spodziewać, że tam jest ukryty utwór i tu właśnie może się ta opcja przydać, bo wtedy nam faktycznie zgra ten ukryty utwór no jako przerwę, no jako osobny plik. Albo można też wybrać zgrywaj obraz i zaznaczyć od zerowego sektora i z tego co wiem, to też powinien zgrać od razu z tym ukrytym utworem. Aczkolwiek no, nie bawiłem się tym, bo nie mam po prostu płyty, która by zawierała taki utwór ukryty, więc no, nie wiem jak to wygląda.
1: Zaznacz wszystko CTRL.
0: I też problem. Sortuj. I też problem jest taki, że podobno nie wszystkie napędy obsługują zgrywanie z ukrytą ścieżką, ale no tego też nie jestem w stanie zweryfikować, bo no, nie mam takiej płyty do testów po prostu. No, i dlatego no tak. Ciężko powtórzyć tym. Ciężko, żebym miał jakieś doświadczenie, jak nie mam płyty, no wiadomo.
1: Zaznacz.
0: Co tu mamy? Sortuj dalej.
1: Losowo ułóż nagrania.
0: A, bo mi się nacisnęło.
1: Testuj, zgrywaj urywki wybranych, zgrywaj wybrane nagrania w oparciu o indeksy rozwijane B.
0: To już było.
1: Wykryj przerwy F4W.
0: No i właśnie, to jest to, co cały czas mówię. Wykryj przerwy. Wykrywa przerwy. A może nawet te przerwy sobie wykryjemy teraz.
1: Analiza dialog, wykrywanie przerw, nagranie 2. Anuluj przycisk.
0: On wykrywa sobie.
2: A chwilkę to trwa.
0: Dokładnie.
2: I zresztą bardzo wyraźnie słychać, że tam się coś dzieje, że praca trwa.
0: Oj tak, no. Coś to chyba za długo trwa, tak coś mi się wydaje.
2: Jak sobie odczytasz, co się teraz dzieje, to co tam będzie?
1: Anuluj.
0: No właśnie tu EAT się trochę muli na tym okienku, ale coś mi się wydaje, że on, że ta nagrywarka chyba sobie nie poradzi, albo mam wybraną złą opcję. No.
1: Spacja.
0: Dobra, próbujemy dać.
1: Exact audio copy, linia exact audio copy. Lista rozwijana.
0: No i chyba tych przerw nie wykrył.
1: Lista.
0: Zaraz zobaczymy.
1: 1, 2, tytuł. Hidawa, twórca. Kiesza, początek. 002.56.45. Długość. 004.14.07. Przerwa. Nieznana. Rozmiar. 40.
0: A nie, dobra, bo... Kurczę, zapomniałem po prostu, że ja miałem tego, że ja zmieniłem płytę, bo miałem wcześniej singiel czteroutworowy, a teraz mam faktycznie składankę i to dłużej.
2: To dłużej.
1: Akcja rozwijana, alt, dodawaj przerwy.
0: Dobra, to zaraz do tego przejdę, skończę najpierw omawianie.
1: Testuj, utwórz, zgrywaj, wykryj przerwy, testuj przerwy na obecność ciszy F3, niedostępne C.
0: No to właśnie po wykryciu przerw można je sobie wykryć, czy one tam jakąś ciszę zawierają teoretycznie. No i no, To chyba taka bardziej dla informacji, ale no można, można.
1: Utwórz arkusz dyrektyw rozwijany A.
0: Czyli można utworzyć sam arkusz dyrektyw.
1: Bieżące ustawienia przerw S.
0: I zaraz powiem, do czego to się odnosi.
1: Pojedynczy plik WAV, Alt plus SP.
0: Pojedynczy plik WAV.
1: Wiele plików WAV z przerwami. Niestandardowy, Z. Wiele plików WAV bez przerw, Alt plus MB. Wiele plików WAV ze skorygowanymi przerwami, Alt plus OS. Bieżące ustawienia przerw S.
0: I teraz tak, o co tu w tym wszystkim chodzi? Bo tak, bieżące ustawienia przerw, to tam jak pojedziemy sobie dalej w dół.
1: Utwórz arkusz pomiń przerwy niedostępne.
0: Pomiń przerwy.
1: Dodawaj przerwy do poprzedniego nagrania, domyślne, niedostępne, oznaczone D. Dodawaj przerwy do następnego nagrania, niedostępne P. Zgrywaj wybrane nagrania,
0: No i właśnie, czyli pomiń przerwy, dodawaj przerwy do poprzedniego, dodawaj przerwy do następnego. I teraz tak, to się tyczy tylko takiego scenariusza, jak zgrywamy płytę do ścieżek, czyli nie do obrazu, tylko do ścieżek. I teraz tak, o co tu chodzi? Bo w zależności od tego, jak my będziemy tą płytę zgrywać, arkusz Q może się różnić, jakby jego struktura może się różnić. I teraz tak, jeżeli chcemy zgrać płytę do pojedynczych ścieżek, no to polecam wybrać dodawaj przerwy do poprzedniego nagrania, bo w zasadzie mimo tego, że struktura płyty jest tak skonstruowana, że przerwa jest przed utworem, a nie po utworze, to po prostu i tak stacjonarny odtwarzacz, jak my się przełączamy między tam tymi, no to on wyświetla sekundy jakby ujemne od przerwy, czyli on zaczyna odtwarzać od końca przerwy. No i tam zazwyczaj są umieszczone nagrania. Bo ja kiedyś tam zgrałem jakiegoś singla, powiedzmy, gdzie dodałem sobie przerwy do następnego nagrania, no i na początku, powiedzmy, utworu miałem jakieś, że tak powiem, strzępy poprzedniego utworu, kawałek poprzedniego utworu, więc no nie polecam tej opcji zaznaczyć.
1: Dodawaj.
0: No... Więc no tak to wygląda.
1: Pomiń przerwy.
0: I teraz tak, do czego to się odnosi?
1: Utwórz arkusz dyrektyw rozwija bieżące ustawienia przerw S.
0: To bieżące ustawienia przerw, czyli w zależności od tego, jaka opcja będzie wybrana, czyli jeżeli dodamy do następnego nagrania, to utworzy nam się taki arkusz, który będzie zgodny z tym ustawieniem. Czyli no będzie trochę się różnić jakby strukturą wewnątrz, jeżeli ustawimy do poprzedniego, bo właśnie. Bo tak jak już wspomniałem, arkusz dyrektyw to jest obraz płyty. Czyli jeżeli dodamy przerwy do poprzedniego nagrania, to utworzy nam się niezgodny arkusz dyrektyw. Dlatego, że no, płyta nie jest skonstruowana tak, że przerwa jest na końcu utworu, ona jest na początku. I taki arkusz właśnie celowo się nazywa niezgodnym. No, że nie wszystkie programy po prostu ten arkusz odtworzą. Na przykład FUBAR takiego arkusza nie łyknie. Sprawdziłem, nie obsługuje, bo tu wypluje, że jest błąd, totalnie błąd, nie ten. Qtools chyba ten arkusz otworzy. Wiem, że niektóre programy do nagrywania płyt obsługują taki arkusz niezgodny, ale nie wszystkie. No, jak zgramy do następnego nagrania, no to wtedy się utworzy nam poprawny arkusz z wieloma plikami i faktycznie taki sobie można nagrać na płytę w dowolnym programie.
1: Pojedynczy plik WAV, Alt plus SP.
0: No to wiadomo, pojedynczy plik WAV.
1: Wiele plików WAV z przerwami, niestandardowy, Z.
0: To jest to, co mówiłem, że wiele plików WAV z przerwami niestandardowy, czyli to odpowiada opcji dodaj przerwy do poprzedniego nagrania.
1: Wiele plików WAV bez przerw, Alt plus MB.
0: Wiele plików WAV bez przerw, czyli pomiń przerwy.
1: Wiele plików WAV ze skorygowanymi przerwami, Alt plus OS.
0: Ze skorygowanymi przerwami, czyli to się odnosi do opcji dodawaj przerwy do następnego nagrania. Czyli tak to właśnie wygląda. Można tu albo sobie ręcznie wygenerować dany arkusz,
1: bieżące,
0: albo jak już mamy ustalone opcję, po prostu kliknąć bieżące ustawienia przerw i nie przejmować, że tak powiem, całą resztą.
1: Utwórz arkusz, pomiń przerw, dodawaj przerw.
0: No i co, to tyle jeśli chodzi o tą opcję. No to może jeszcze raz próbuję te przerwy sobie wykryć.
1: Niedostępne.
0: Teraz po to poczekam.
1: Analiza dialog, wykrywanie przerw, nagranie 2. Anuluj przycisk.
0: No.
2: Ciekawe, czy jak spróbujesz odczytać tytuł okna, to czy on nie będzie mówił, jakie nagranie wykrywa?
1: Analiza.
0: Nie, on mówi tylko sama analiza, a tutaj się strasznie muli w tym oknie. No, naciskam tabulator, się nic nie dzieje, bo tam powinna być jakaś lista, z tego co pamiętam, ale to się strasznie, strasznie się muli. Albo... O właśnie, teraz...
1: Analiza.
0: No. Tu właśnie jest... Są takie te drobne... niedogodności. No i wykrywa sobie.
2: No i miejmy nadzieję, że wykryje.
0: Tak.
2: Wszystko. Wszystkie. Tak, ja w międzyczasie zerknę może, co tu do nas piszecie. DJ Volter 80 dużo do nas wiadomości wysłał w międzyczasie. Tu napisał o SCD Audio Converter, o takim programie. Napisał: do nagrywania płyt używam Nero 7, mam CD Burner XP. Ma błąd, biblioteki PAK ma program. Ja bardzo bym prosił, żebyście, jak piszecie do nas, to żebyście sprawdzali tekst przed wysłaniem, bo no, ten tekst jest czasem po prostu niezrozumiały i myślę, że nie tylko dla nas. Nero 7 mam płytę licencyjną Essentials. No to fajnie. CD Burner XP działa na Skazi, bibliotekach i w moim komputerze Windows 11 nie działa. Komputer nie ma CD-ROM-u wbudowanego, tylko zewnętrzny na USB. Takie to historie nam tu opisuje DJ Volter 80. No i co? I zgrał chyba już. A właściwie nie zgrał, tylko wykrył te przerwy.
0: Aha, tyle. Mhm. Tyle. I teraz zobaczymy te przerwy. No właśnie. W ogóle mam taki patent, pokażę to, bo przejdę celowo na inne okno chwilowo. O, i teraz tak. Jeżeli chcemy szybko dotrzeć do listy utworów, to wystarczy, że w dowolnym miejscu okna programu, czy to na liście z napędami, czy to na którymś polu edycji, naciśniemy F2.
1: Lista, pole edycji, lista.
0: Naciśniemy Escape, no tutaj nam dinga i znajdujemy się od razu na liście, czyli F2 i Escape przechodzi nam bezpośrednio do listy. Może to jest błąd, bo tak chyba teoretycznie nie powinno być, ale no, cóż. Czasem się takie rzeczy mogą przydać.
1: 2. Tytuł. Hidabal twórca. Kiesza początek. 00256.45. Długość. 00414.07. Przerwa. 00002.00. Rozmiar. 42.70. Skompresowany. 1. Tytuł. Fadet. Twórca. Schu. Początek. 00000.00. Długość. 00256.45. Przerwa. 00002.00.
0: Zobaczymy ostatni utwór. Nie będziemy wszystkich sprawdzać, wiadomo, ale...
1: 20. Tytuł. Dernicz Redanse. Twórca. Indila początek. 10602.41. Długość. 00334.49. Przerwa. 00002.00. Rozmiar.
0: No, wykrył dwusekundowe przerwy. Przynajmniej na większości utworów. Bo nie wiem, jak jest na innych, ale to wiadomo. No cóż, więc tak to właśnie wygląda. Sprawdzę, czy coś jest do omówienia.
1: Opcje na ten. Opcje kompresji.
0: A, opcje kompresji jeszcze. No właśnie.
1: Opcje kompresji. Dialog. Anuluj. Ok,
0: przycisk. I co my tu mamy?
1: Anuluj. Dialog. Dialog z zakładkami. Format audio, zakładka.
0: Format audio. I ta zakładka jest nieaktywna. W sensie ona jest nieaktywna, gdy używamy zewnętrznego kompresora. Bo jeżeli to odznaczymy.
1: Zewnętrzna kompresja.
0: Proszę, trochę muli się screen reader, trochę tutaj przy tym.
1: Zewnętrzna kompresja, strona, program, spacja, nieoznaczona. Zewnętrzna kompresja, strona. Używaj zewnętrznego programu do kompresji, pole wyboru nieoznaczone.
0: I to oznaczyłem i teraz przechodzimy do zakładki format audio.
1: Dialog. Format audio, strona, format audio, format próbki. Lista rozwijana, koder, dekoder, Microsoft i ma adcm zwinięte.
0: Można to niby ustawić, żeby on korzystał z tych Windowsowych kodeków.
2: Z tych ACM koder, dekoder, tak zwanych, tak?
0: Tak.
1: Codec Microsoft CIT 2.711 Alafiula.
0: Testowałem to i wychodziły mi jakieś pliki, które ważyły kilka kilobajtów i w zasadzie były nieużyteczne. Nie wiem, jakoś u mnie to nie chciało działać.
1: Koder dekoder audio Microsoft DSM 6.10. Fraunhofer Lism Peglaer 3 Codec Decode Only. Microsoft PCM Converter.
0: No, to takie właśnie te.
1: Dialog.
2: No, chyba jednak lepiej korzystać z tego, co EAC dostarcza w sobie.
0: Tak, też tak myślę. Zewnętrznej kompresji.
1: Spacja oznaczona.
0: I co my tu
1: mamy? Lista rozwijana, koder użytkownika.
0: Lista rozwijana, koder użytkownika. I tu tak naprawdę jakby... Tu można wybrać na przykład gotowe presety.
1: Komunikat błędu. Dialog. Zmieniłeś koder wiersza poleceń. Czy usunąć dodatkowe parametry wiersza poleceń? Tak, przycisk Alt plus, nie przycisk Alt plusem.
0: Zaraz,
1: opcje kompresji. Komunikat błędu. Dialog. Zmienił, nie przycisk Alt.
0: To chyba się w tym jednak nie pobawię.
1: Używaj zewnątrz. Lista rozwijana, koder MP3, Fraunhofer MP3, end zwinięte.
0: No.
1: Komunikat błędu, dialog zmienię, nie przycisk Alt plusem.
0: Tu można wybrać opcje jakby gotowe szablony, ale one nie zawsze wszędzie działają. Dlatego najlepiej wybrać to, co mamy na samym dole listy, czyli koder użytkownika. Ja zamknę to okno Escape'em, bo tu się pozmieniało wiele.
1: Exact. Opcje napędu. F10, opcje kompresji.
0: Przejdę jeszcze raz.
1: Opcje lista rozwijana. Pole edycji. Flac. Lista rozwijana, koder użytkownika.
0: Tak, koder użytkownika i co mamy potem?
1: Pole edycji, kropka, flag.
0: No, słuchajcie, jak to się muli. I tu tak, kropka, flag, czyli tu w tym polu wpisujemy po prostu rozszerzenie, jaki ma mieć plik.
1: Pole edycji zaznaczone C. Program files x86 exat audio copy flag.exe.
0: Czyli wpisujemy ścieżkę do pliku wykonywalnego kodera.
1: Przeglądaj przycisk. Pole edycji zaznaczone -6 V. Tarpist równe procent, tarpist procent, tepitle.
0: I właśnie, i tutaj jest linia comment, czyli to, no trzeba to wpisać, bo jeżeli nic tutaj nie będzie wpisane, no to on nie będzie miał co kodować, bo programy wierszu poleceń, no wiadomo, mają to do siebie, że no trzeba im powiedzieć, co trzeba robić, bo no inaczej, no jak nie dostaną żadnych instrukcji, no to one nie będą wiedziały, więc po prostu tutaj musi być coś wpisane. I jeśli chodzi o linię poleceń dla flaka, to ja osobiście polecam troszkę inną niż tą, co EAC dostarcza, dlatego że w temacie kodeków też troszkę posiedziałem i mam taką sprawdzoną komendę, no ale ją to, mówię, podrzucę na końcu dopiero, w sensie na końcu po audycji, jak już zostanie opublikowana w sekcji komentarzy, tą komendę
2: podrzucę. Ciekawości, co ta komenda w twoim przypadku robi lepiej? Czy na przykład pliki są mniejsze, no bo dźwiękowo to raczej brzmieć lepiej nie będzie,
0: nie.
2: No bo to bezstratne przecież jest.
0: Nie, trochę tam tagowanie trochę zmienia, bo na przykład, ja to pokażę, o co chodzi, bo tak.
1: -6, spacja.
0: Tu mamy -6 i to jest jakby stopień kompresji. -8 to jest największa kompresja, czyli pliki wtedy w teorii powinno być no jakby najmniejsze jak się da, jeśli chodzi o flag.
1: 8.
0: Czyli zmieniam to na -8, potem mamy
1: -V
0: to zostawiamy, bo to jest do weryfikacji.
1: Spacja.
0: Czyli on po kodowaniu on sobie tu weryfikuje z tym plikiem WAVE, czy faktycznie to wszystko jest dobrze zakodowane.
1: -T.
0: A, tak, już wiem, to jest do tagowania, bo on sobie po prostu wpisuje tagi
1: procent
0: z EAC-a.
1: Procent artist, procent, -T, title równe, procent title, procent, -T, album lub procent album title, procent, -T.
0: Może pokażę, jak to wygląda znak po znaku.
1: Spac, cudzysłów, D, A, T, E, równe, procent, Y, T, A, R, procent, cudzysłów, spac, -T, spac, cudzysłów, T, R, A, C, K, N, U, M, B, A, R, równe, procent, T, R, A, C, K, N, R, proc, cudzysłów, spac, -T, spac, cudzysłów, G, E, N, R, E, rób, proc, G, E, N, R, E, procent,
0: cudzysłów. To, co jest w procentach.
2: Czyli tu do tagów po prostu to zapisujesz.
0: Dokładnie. Ja pokażę, co ja tutaj zmieniłem.
1: Comment równe, procent comment, procent minutę, band równe, procent album interpret.
0: No właśnie, band.
1: Spad, cud, b, a, n, d, równe.
0: O co tu chodzi? To w ogóle wywaliłem, bo tak band nie jest kompatybilny ze wszystkimi odtwarzaczami i on się po prostu, no, wyświetlać się, nie będzie się po prostu wyświetlać nigdzie i dlatego ja to usunąłem po prostu.
1: Procent album interpret, procent -T, album artist równe, procent album interpret, procent.
0: No i właśnie tutaj jest błąd, bo album artist powinno być album artist, a nie album interpret, bo no to album interpret to jest pole wykonawca, a album artist to jest faktyczny artysta. I to można znaleźć, tak jak mówiłem, na stronie EAC-a w tych że tak powiem, patternach, to się po angielsku nazywa pattern, czyli takie szablony, które trzeba wpisać z procentami, żeby faktycznie program załapał, o co chodzi.
1: Album T, minus T, album artist równe, spad cudzysłów.
0: To, co jest w cudzysłowie, to się odnosi do pliku metaflag.exe i to zapisujemy metadane.
1: Procent A.
0: A procent się odnosi do exact audio copy, czyli do tego, że on ma sobie brać właśnie te metadane z EAC-a.
1: Procent,
0: czyli
1: procent.
0: Tu zmieniłem na album artist, a nie album interpret.
1: Procent album, procent minutę, composer, procent composer, procent, procent, procent, procent haslerz, procent tag, from, filer, procent, procent haslerz, procent.
0: Nie wiem, to są jakby, że on bierze sobie te słowa, ale no, jakoś nie wiedziałem nigdzie opcji, żeby wpisać słowa. Znaczy, co prawda zostawiłem tą komendę, ale jakoś nie wiem dokładnie, co ona robi.
1: Minus T, list number równe, procent z number, procent, minutę, total list równe, procent, total z procent, minutę, total tracks równe, procent,
0: no,
1: tracks.
0: Czyli całkowita liczba ścieżek.
1: Procent, procent hastover, procent, pizzture równe, procent, cover file, procent, procent hastover, procent.
0: No i to, jak właśnie zgra się nam okładka albumu, to on ją zapisze w pliku.
1: procent source, procent minus o, procent dust, procent, procent.
0: I to kolejna rzecz, którą pusta. Usunąłem.
1: Procent, procent, z prote, se, de, prot, spa, o, minus, spacja.
0: Usunąłem destination, czyli procent dest, bo tutaj tak naprawdę nie jest to potrzebne. Jak plik flag ma ustawiony source, to on domyślnie, że jakby destination to jest po prostu domyślna ścieżka, w której znajduje się plik źródłowy. I to jest tak naprawdę zbędna komenda, która wiadomo, jak jest wpisana, to się nic nie dzieje, ale jak nie jest wpisana, to nawet lepiej. Pusta. I jeszcze jedno, że dodałem.
1: Procent e, c, l, u, o, s, procent, spacji, procent.
0: Przed source.
1: Minus, minus, spacja.
0: Dwa minusy. I o co chodzi? To chodzi o to, że jeżeli nazwa pliku zaczyna się od minusa, to on, to flag, to jest jakby właściwość encodera flag, a nie EACA. To on potraktuje to jako linię komend, no i nie zakoduje pliku. A żeby temu zapobiec, to po prostu trzeba dać dwa minusy przed nazwą pliku. No i no to po prostu w sumie to zmieniłem. I co mamy potem dalej?
1: Przepływność bitów. Lista rozwijana 768 kbit / zwinięta.
0: To jest w zasadzie lista rozwijana, która nie ma na nic wpływu, bo ona wydaje mi się, że się odnosi do tych szablonów, co tam były wyżej. Czyli nie wiem, można na niej nawet wybrać powiedzmy
1: 32 kbit
0: nawet 32, a to i tak nie będzie miało wpływu. Te listy są po prostu ignorowane, bo i tak wszystko jest brane z tego wiersza, z tych komend wiersza poleceń.
1: Skasuj plik baw po zakończeniu kompresji, pole wyboru oznaczone.
0: Skasuj plik, czyli po prostu kasuje, no, jak już sobie zakoduje, no to kasuje tego wave'a.
1: Umieszczaj w pliku informację o sumie kontrolnej, CRC, pole wyboru nieoznaczone.
0: To nie wiem w zasadzie co zrobiłem, nawet chyba to zaznaczałem, a ten plik flag się jakoś szczególnie nie różnił, więc nie wiem co to, nawet nie widziałem jakichś tagów dodatkowych, więc nie wiem co on dokładnie robi.
1: Dodawaj znacznik ID 3, pole wyboru nieoznaczone.
0: Dodawaj znacznik ID 3. To jest tylko użyteczne w przypadku plików MP3. MP3, nie wiem, czy są jeszcze jakieś kodeki, które korzystają z ID 3. Chyba te... Nie, M4. Nie wiem, nie. M4A chyba nie korzysta z ID 3. Nie wiem jeszcze, czy coś korzysta z ID 3. W każdym razie MP3 głównie korzysta z tego i nie warto to zaznaczać w pliku, do plików flag, dlatego że pliki flag nie są kompatybilne z ID 3 i on będzie próbował na siłę zapisywać znaczniki ID 3 w plikach flag. No, plik flag ma swój własny system tagowania, więc...
2: I tak, i to potem i tak nie zostanie odczytane prawidłowo.
0: Dokładnie, dokładnie, no.
1: Wysoka jakość przycisk opcji oznaczona.
0: A to też nie wiem, czego to się tyczy. Wydaje mi się, że to też jest ignorowane.
1: Sprawdzaj kod zwrotny zewnętrznego programu, pole wyboru oznaczone.
0: No to chyba to sprawdza po prostu, kod, który pewnie ten encoder wyrzuci.
1: Testuj koder przycisk.
0: Tu testuj koder, czy można sobie przetestować.
1: Spacja. Testowanie zewnętrznego w pole edycji C. Program files C. Program files
0: C. A nie, bo to jest ścieżka podana, to nie, to muszę się jeszcze raz przetabować.
1: Podstawiaj uśrednioną przepływność bitów do opcji kompresji, pole wyboru oznaczone.
0: No to też nie wiem.
1: Ok, przycisk. Teraz. Wynik pole edyt, wynik kompresowania. Pusta. Flac 143. Flac 143. Copylift C. 2000-2009. Jos Coalson. 2011-2020. Copylift C. Flac Comes Withhubs. Welcome Tore. Pusta. Edm 715.bab. Verify ok. Brote 835816. Bytes. Ratio równe 0,593.
0: Czyli działa. Zapisał nam.
1: Opcje kompresji.
0: On może to nawet dekodować do RAMu. Nie jestem pewien, ale może to nawet tak być, że on sobie to do RAMu koduje. Być może, nie wiem. W każdym razie
1: anuluj dialog.
0: Tak to wygląda.
1: Dodatkowa zewnętrzna kompresja, zakładka zaznaczona.
0: To w zasadzie wygląda to okno tak samo, czyli...
1: Dodatkowa zewnętrzna kompresja, strona. Używaj dodatkowego zewnętrznego programu do kompresji, pole wyboru nieoznaczone.
0: Jeżeli chcemy dozgrywać dwóch formatów, tak jak o tym wcześniej mówiłem, to zaznaczamy, wybieramy na przykład MP3. W sumie linię komend do MP3 też podam, bo EAC w ogóle wywala taką bezsensowną tą linię komend. I też ją dodam w tym w komentarzu.
1: Obszar, dialog, komentarz, zakładka zaznaczony. Komentarz, strona, składnia, pola komentarza, ID 3 przy zgrywaniu. Wpisz tekst komentarza dla tej płyty w pole komentarza znacznika ID 3, przycisk opcji oznaczone. Ok, przycisk. Anul, dialog,
0: komentarz. A i o co tu chodzi?
1: Wpisz utwór mniejsze, numer nagrania większe w polu komentarza znacznika ID 3, przycisk opcji.
0: Tu wybieramy, co program ma wpisać w polu komentarza.
1: Wpisz tekst komentarza dla tej płyty w pole komentarza znacznika ID 3, przycisk opcji oznaczone. Wpisz utwór mniejsze, numer nagrania większe w polu komentarza znacznika i 3 przycisk opcji. Wpisz sumę kontrolną w polu komentarza znacznika i 3 przycisk opcji. Oznacz. Wpisz fred w polu komentarza znacznika i 3 przycisk opcji. Wpisz następujący tekst w polu komentarza znacznika i 3 przycisk opcji.
0: Oj, na przykład może sobie ustawić tak, że na przykład, nie wiem, repeat by DJ Grasso na przykład. Jeżeli chcemy sobie oznaczyć, że te płyty zostały zripowane przez kogoś, to możemy sobie właśnie to ustawić.
2: No do tego służy tak naprawdę komentarz. No można tam wpisać cokolwiek w zasadzie.
0: No cokolwiek, dokładnie, no.
1: Dialog, znaczniki 3, zakładka zaznaczone.
0: To są już opcje takie typowo do znaczników ID3, czyli jeśli chodzi o właśnie MP3

0: 01, żeby zapisywał.
1: Wykorzystuj asynchroniczny schemat w znacznikach IT3V2, pole wyboru nieoznaczone.
0: To nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc.
1: Zapisuj znaczniki IT3V2 wykorzystując UTF-16, pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu chodzi o kodowanie. Można to w sumie spróbować włączyć, jak mamy na przykład problemy, że zgrywamy coś, nie wiem, z polskimi znakami i mamy jakieś krzaczki, to można z tym próbować.
2: Z polskimi jak z polskimi, ale jakieś egzotyczne, bardziej języki chiński, rosyjski, różne strony kodowe. Tu myślę, że taki Unicode może się zdecydowanie przydać.
0: Przydać, tak. Więc to też warto zaznaczyć, tak w razie czego.
1: Dodawaj obrazek okładki do znacznika IT3V2, pole wyboru oznaczone.
0: No, czyli wiadomo, obrazek okładki.
1: Zapisuj obrazki okładek wraz ze zgrywanymi nagraniami, pole wyboru oznaczone. Pole edycji zaznaczone, procent album artist, procent album title, procent. Ok, przycisk.
0: No, ja to sobie, to jest po prostu, to pole edycji to jest nazwa okładki, czyli jak właśnie ta okładka się ma nazywać. Ja sobie tam tą nazwę zmieniłem po prostu na cover, no ale to jest, wiadomo, dowolność.
1: Ok, anuluj.
0: I to tyle. Mam coś jeszcze.
1: Opcje kompresji, opcje metadanych, opcje edytora WAV, Alt plus.
0: Edytor WAV, a to właśnie zaraz przejdę do tego, bo...
1: Access, pomoc, rozwój, narzędzia.
0: Narzędzia.
1: Wypalanie edytor układu płyty, Alt plus.
0: Wypalanie, o którym mówiłem.
1: Kopiuj płytę, Alt plus YT.
0: Kopiuj płytę? Nie wiem, z tego też nigdy nie korzystałem, ale wydaje mi się, że jak... że... no... to może skopiować... Nie wiem, mamy jakąś płytę.
2: Że
0: i...
2: pewnie najpierw zgrywa ją do jakiegoś obrazu, a potem pozwala ją nagrać.
0: Skopiować.
2: Może.
0: Może, to tak, no. Ciężko powiedzieć.
1: Edytuj plik WAV, CTRL plus E.
0: No może jest jakiś edytor WAV, takie tam po prostu narzędzia, ale tym się nigdy nie bawiłem, więc nie wiem, co to może dokładnie robić.
1: Porównaj pliki WAV, CTRL plus T.
0: No to później porównuje bitowo pliki WAV i mówi, czy są jakieś różnice, czy nie.
1: Podziel plik WAV arkuszem dyrektyw rozwijane V.
0: Można podzielić plik WAV. Tylko to wiadomo, no wszystko tutaj na wave'ach jest, nie obsługuje tych formatów stratnych czy bezstratnych.
1: Usuń przerwy z obrazów w trybie TAU.
0: To coś nie wiem dokładnie, o co chodzi. Pewnie, no może usuwa te indeksy przerw, o których mówiłem, ale ciężko powiedzieć.
1: Nagrywaj dźwięk, Alt plus RN.
0: O, to można nawet dźwięk nagrywać, no proszę bardzo, no ale to...
1: Nagrywaj dźwięk w tętli, Alt plus
0: W. Nigdy się tym nie zajmowałem.
1: Kompresuj pliki WAV, Alt plus VK.
0: O, można też kompresować.
1: Dekompresuj, Alt plus BD. Centrum kontroli kolejki kompresji, CTRL plus QC. Wypalanie
0: no
1: edytor układu płyty.
2: Czyli tak jakieś
0: mamy?
2: Bardziej przetwarzanie wsadowe tutaj też widzę, że bo może być jakaś
0: chyba
2: kolejka, tak, i można to sobie tam tym zarządzać.
0: Chyba tak.
2: No takie ogólnie narzędzia, jeżeli potrzebujemy jakichś dodatkowych operacji na tych plikach, to już tak poza samym zgrywaniem.
0: Dokładnie.
1: Narzędzia, baza danych rozwijana, akcja rozwijana, Alt, baza danych rozwijana, edytuj informacje o płycie.
0: No, może jeszcze to przejdziemy.
1: Edytuj informacje o płycie. Edytuj szczegółowe informacje o nagraniu. Alt, wyczyść bieżącą informację o płycie. Schif, wyczyść bieżące wartości CRC rozwijane A. Skoryguj bieżącą informację o płycie rozwijane O. Pobierz informacje o płycie z rozwijane P. Pobierz słowa od dostawcy metadanych Alt plus L niedostępne S. Rozpocznij zbiorcze zapytanie o metadane Alt plus PR. Wyślij informacje o płycie do dostawcy metadanych Alt plus U niedostępne W. Eksportuj informacje o płycie do rozwijane. Schowek CTRL plus D, plik tekstowy T. Plik tekstowy bazy danych B. Zplayer.ini P. Plik.cdtc.
0: No, właśnie, o co chodzi z tą bazą danych? Bo EAC przechowuje swoją lokalną bazę danych rozpoznanych płyt, czyli i ta baza danych ma rozszerzenie SDF i można ją znaleźć w AppData i roamingu i w folderze EAC i tam będzie plik cddb.sdf. I na przykład, jeżeli byśmy sobie chcieli zrobić tak, żeby na przykład płyty, które my sobie tam rozpoznaliśmy, informacji o tej płycie nam nie zaginęły w przyszłości, no to taki plik możemy gdzieś sobie zapisać na zewnętrznym nośniku i przy następnej instalacji tego EAC-a po prostu go wrzucić w odpowiednie miejsce. A jeśli chodzi o konfigurację EAC-a i jej eksportowanie, to też zaraz o tym powiem.
1: Eksportuj całą bazę danych do rozwijane. Zplayer.ini P. Plik tekstowy bazy danych B. Zplayer.ini P.
0: No tak.
1: Eksport, przeglądaj bazę danych D.
0: Można sobie przeglądać, że tutaj nie mam na tym komputerze, więc nie pokażę, jak to wygląda, ale generalnie tam jest. To okno wygląda tak, że są zakładki. Zakładka A, zakładka B, zakładka C, zakładka D. Potem jest. Jak się naciśnie tabulator, to jest drzewo i zwinięte elementy to są nazwy płyt, a jak się dany element rozwija, to są utwory. Ciekawie to jest zrobione, nie powiem.
1: Importuj bazę danych D. Wyślij wyniki Adsturatel.
0: No to już było, to co mówiłem.
1: Edytuj.
0: I teraz tyle.

0: Właśnie, bo teraz o co chodzi z eksportowaniem konfiguracji?
1: Opcje LACA, gdzie opcje napędu, opcje kompresji, opcje metadanych, opcje edytora WAV, kreator konfiguracji, a profile rozwijane P. Zakończ alt profile, wczytaj profil, shift plus F1L, zapisz profil, shift plus F2S, wczytaj profil, no shift plus F1L.
0: Wczytaj profil, zapisz profil, czyli zapisz profil, to zapisuje nam profil.
1: Wczytaj profil.
0: Jakbyśmy chcieli sobie zapisać ustawienia.
1: Zapisz profil. Zapisywanie profilu opcji dialog, nazwa pliku p.cfg. Pusta, pusta.
0: Standardowy, no plik CFG to w wielu programach to jest i go nie można edytować w notatniku, bo się wtedy krzaki wyświetlają, więc on jest po prostu jakby formatem zastrzeżonym dla EAC-a, że tylko EAC może go sobie odczytać i tam nie można nic edytować. I ważna uwaga, obejmuje to tylko tak, opcje główne, opcje kompresji, opcje metadanych chyba też to obejmuje, ale nie obejmuje opcji napędu, czyli nie wyeksportuje to nam informacji o napędach. Nie, niestety, no szkoda, ale no nie, jak mamy nowy komputer, no to będziemy musieli na nowo ten napęd skonfigurować, na nowo z tym Accurate Rip i tak dalej. No, więc taka to mała wada tego, ale zdecydowana większość ustawień jest zapisywana.
1: Wie. Elac profile.
0: Zamknę sobie Escape'em, bo tutaj akurat nie będę zapisywać.
1: Elac. Edycja, akcja rozwija, baza danych, narzędzia rozwija, pomoc rozwijane, alt plus P.
0: Właśnie, jeśli chodzi o pomoc.
1: Elac o. Adresy internetowe rozwijane, a. Tematy pomocy F1 niedostępne, P.
0: Nie wiem, niby jest opcja tematy pomocy, ale ona jest niedostępna.
1: Adresy internetowe, Exact Audio, co
0: nic się totalnie nie dzieje, nie wiem. Może to jakaś pozostałość. Ciężko powiedzieć, bo od zawsze, jak ja to patrzyłem, to ta opcja była niedostępna, więc.
1: System pomoc oraz o tematy pomoc, adresy internetowe rozwija oraz o.
0: No, adresy internetowe to jeszcze może tu pokażę.
1: Strona domowa AC. Sztuczki i specyfikacja napędów S. Co nowego? C.
0: Co nowego?
1: FAQF. Adsturator Meter. Koder LAMEL. LAME dla Windows IW. Koder OGBORBISO. Koder bezstratny FLACB. Koder Monkey S Audio APM. Strona domowa AC.
0: O, tu można nawet są kodery. Można by zobaczyć, do jakiej strony to przynosi.
1: Koder OGBORBISO. LAME dla Windows IW. Koder LAMEL. Adsturator.
0: Powiedzmy koder LAME.
1: Exact Audio COPY.
0: No i otworzy tą przeglądarkę, nie otworzy, zaraz zobaczymy.
1: Pliki program sterowanie udostępni pobrane linia download from alternative ser pulpit call exact.
2: No chyba nie
0: otworzy. Coś, no, pierwszy raz spróbujemy.
1: System pomoc oraz o. Tematy pomocy F1 przywróć nie do tema adresy oraz adres strona sztuk co nowego FAQF. Adstura koder lame koder ogborbiso exact audio copy.
0: Nie wiem, czy to jest błąd na tym komputerze, musiałbym sprawdzić na innym, ale
2: Coś nie otwiera. No wiesz, być może to kiedyś było zrobione, a na nowych wersjach Windowsa ma jakiś problem po prostu.
0: Może, bo to jest po prostu, no.
2: No program jest wiekowy, on jest aktualizowany, ale jak widzicie, no CD Player Ini chociażby, czyli ten plik, który był w systemach Windows, to 95, 98 i tam były przechowywane informacje o płytach.
0: No, bo teraz to w ogóle nie jest zapisywany chyba.
2: Dokładnie.
0: Tak mi się wydaje. No to też jest w ogóle ciekawe, więc... No, powiem tak, jeśli chodzi o sam program, to jest już, wydaje mi się, tyle, bo no nic tutaj w zasadzie
2: to
0: jest więcej.
2: To pokaż może
0: chyba
2: chociaż zgranie jakiegoś jednego utworu, jak
0: no dobra,
2: to będzie działać.
0: To możemy tak zrobić. Ja sobie odznaczę po prostu.
1: Lista. Jeden. Dwa. Spacja. Nie oznacz. Spacja. Nie oznacz. Spacja. Nie. Spacja.
0: Może to jest to, bo sobie zgramy do flaka.
1: Spacja. Nie. Spacja. O. Spacja. Nie oznacz. Osie. Spacja. Oznacz. Dziew. Oś. Spacja. Nieoznaczone. Dziewięć. Spacja. Oznaczone. Spacja. Dziesięć. Tytuł.
0: Oznaczone,
1: na ocylat. Twórca. Ewelina Lisowska. Początek. 032.31.3. Spacja. Nie oznacz. Spacja. Nie oznaczone. Jeden. Spacja. Nie oznaczone. Spacja. Nie oznacz. Spacja. Nie. 14. Spacja. Nie oznacz. Spacja. Nie oznacz. Spacja. Nie oznacz. Spacja. Nie oznacz. Spacja, nie oznacz.
2: Czyli
1: spacja,
2: domyślnie zaznaczone są zawsze wszystkie.
0: Tak.
1: Spacja,
0: tak,
1: nie oznaczone.
0: Tak. No dobra, no to co? No to nie wiem, Shift F5 nacisnę. Nie ma sensu dawać test and copy, bo to nie robimy teraz archiwizacyjnej kopii, tylko demonstracyjną. Aczkolwiek mówię, w większości przypadków, zaraz tutaj powiem, co on wcześniej tutaj ten syntezator próbował powiedzieć. Chodzi o to, że w większości przypadków powinna wystarczyć ta opcja Shift F5, czyli po prostu zgrywaj i kopiuj, No bo on i tak dosyć dokładnie sprawdza te nagrania, ale gdyby ktoś chciał być bardziej, nie wiem, precyzyjny albo po prostu miał jakąś paranoję na tym punkcie, no to można wybrać Shift F6, testuj i kopiuj i potem sprawdzać w dzienniku, czy się wszystko zgadza.
1: Folder, pole edycji Alt plus F zaznaczone ten komputer.
0: Nawet nie jestem pewien, czy ja w ustawieniach mu zaznaczyłem, żeby robił dzienniki, ale no mówię, pokażę to tylko jak zgrywa, czyli...
1: Zapisywanie baw drzewo, ten komputer.
0: Dobra, no to
1: rozwinięte.
0: Na pół bit może.
1: Poziom, muzyka zwinięta, dokumenty zwinięte 1 z 10.
0: Albo do dokumentów zgramy, dobra, to niech będzie tak.
1: Exat audio, copy niedostępne. Pliki programów, pliki...
0: No i... I będzie się nam zgrywać.
2: I czy w tym oknie teraz możemy coś przeczytać, czy to się wszystko będzie mulić?
0: Będzie mulić i to bardzo. Właśnie już teraz przeszedłem i... No. Ciężko będzie. I właśnie jeśli chodzi o prędkość zgrywania w trybie bezpiecznym, to jest to różnie, bo... To
2: bo słychać, że on teraz... O, przed chwilą było wolno, a teraz jak się rozpędził.
0: Ano, tak. Rozpędził się, no. Czasem jest tak, że on potrafi być tak cały czas wolno, przez cały... I nawet mimo tego, że płyta nie jest porysowana, więc nie wiem, czym to jest spowodowane. Może płytą albo czymś, no. Na jednych płytach miałem wolniej, innych miałem szybciej. No i trochę mu to będzie zajmować. No, zgranie tego jednego utworu, on jest dość wolnym riperem w porównaniu z innymi, ale... Jak się teraz rozkręcił, to szacuję, że zajmie mu to minutę, około dwie.
2: No to czekamy i zobaczymy, co się wydarzy. No.
0: Tak,
2: Swoją drogą jeszcze tu widziałem, że się pojawiło pytanie. Już do tego pytania przechodzę. Karol pyta. Mam pytanie, jaki to model napędu chętnie bym kupił? Mam w komputerze Asus. Więc jaki to model?
0: Ten model napędu, który ja posiadam, w sensie, który teraz konfiguruję, to jest Lighton, Lighton, że pisze Lighton, i to jest właśnie EBAU. O, słyszysz taki dźwięk,
2: tak.
0: Że koniec nagrania. To jest Lighton EBAU 108. To się pisze EBAU 108. Pewnie chyba jeszcze gdzieś jest do kupienia, tak mi się wydaje, bo gdzieś tam jeszcze go widziałem. A no, a te Plextory, no to albo PX760, albo PX755, albo PX716, albo PX712, aczkolwiek no, można spróbować szukać tych Plextorów, ale no, nie zawsze się je znajdzie, bo to zależy od tego, czy ktoś wystawi używany i czy to w dobrym stanie jest jeszcze, bo to czasem jest tak, że uszkodzone wystawiają na części na przykład, nie?
2: No tak.
0: No. Ja w ogóle w swoim Plextorze ostatnio wymieniałem tą taki pasek do szufladki, bo oryginalny był już totalnie wyślizgany i szufladka mi się nie chciała otwierać i zamykać. Tylko to trochę zrobiłem z pomocą osoby widzącej. Tam trzeba było rozkręcić napęd, ale no, fajne jest to w tych starych napędach, że można je skręcić i rozkręcić bez większych szkód, że nie pozostawia to żadnych śladów po prostu. Że to fajnie się to wszystko rozbierało i po prostu no, zamówiłem nowy pasek, bo co prawda są właśnie tacy entuzjaści, którzy sprzedają paski, co ciekawe nawet w Polsce, więc udało się zamówić. Podałem mu tam model mojego napędu i mi normalnie pasek wysłał. Jakiś, nie pamiętam ile, kilkanaście złotych mnie to kosztowało, więc to nie było dużo.
2: A w jakich cenach w ogóle w tym momencie chodzą takie napędy, o których wspominasz?
0: W sensie te Plextory?
2: Na przykład.
0: No, nie wiem, ciężko powiedzieć, no bo ludzie mogą wystawić, no ciężko powiedzieć, żeby na przykład pozbyć się starego sprzętu, albo na przykład jak ktoś ma większą świadomość, no to jest grupa na przykład osób, która zajmuje się testowaniem, na przykład nagrywaniem płyt, albo wypalaniem, albo właśnie zgrywaniem, no ciężko powiedzieć.
2: Ale
0: no.
2: Bliżej to jest kilkudziesięciu, kilkuset złotych, czy...
0: To zależy, bo widziałem na przykład, że był ostatnio Plextor chyba PX760 wystawiony, sprawny, i on był wystawiony za 300 zł.
2: Aha.
0: I ja swojego też kupiłem za podobną cenę akurat.
2: Rozumiem.
0: No i to był też w ogóle właśnie... Co ciekawe, od tego samego sprzedawcy kupiłem potem ten pasek, więc...
2: A taki napęd, którym dziś zgrywasz, to jaka to cena mniej więcej?
0: Ten Lighton to koło stówy, ale wiem, że można taniej. 70 zł, 60. No, taki dzisiejszy.
2: Bo to jest taki zewnętrzny, tak? Na USB.
0: Tak, na USB. Tak, dokładnie. On taki slim, bo on jest bardzo cienki po prostu. On wygląda tak jak standardowy taki napęd laptopowy, tylko że, no wiadomo, w obudowie i na USB.
2: Jasne. No dobrze, to skoro zgrało się, to co tam, czy jakieś podsumowanie dostaliśmy?
0: Pliki program. Tak, może się chyba przealtabować.
1: Exact Audio, co ty nie dostęp.
0: Oj, chyba znowu.
1: Pliki program, sterowanie udostępni, zgrywanie nagrania, udział, dialog, szybkość, zakres, szybkość 100.0%, 100.0%, 1.7x, 1.7x, czas pozostało około, stan 001.40.000.001.40.000.000, zgrywanie nagrania, 1, nazwa pliku, 01fadet.waw, korekcja, hibernuj komp, ok,
0: przycisk. O właśnie, o co tu chodzi, bo...
1: Hibernuj komputer, po zakończeniu zgrywania pole wyboru nie oznaczone.
0: Możemy to zaznaczyć, tak. Co się stanie, jak naciśniemy OK?
1: Spac, komunikaty błędów i stanu, dialog, stan i błędy nagrań. Pole edycji tylko...
0: I tu mam tak, pole edycji.
1: Aco skip plugin V120. Pusta, submit kind 1 result 100 aco skip. Pusta, aco skip submission on file. Error, invalidus erapike userwitt erapike does not exist. Co 6.
2: Czyli tu kwestia tego, że no nie masz tego skonfigurowanego, no więc wiadomo. No,
0: dokładnie.
1: In order to fix his problem is at and on fina pusta. Pusta, nagranie 1. Poziom, jak poziom wysterowania 98.8%.
0: O co chodzi z poziomem wysterowania? To jest po prostu pik, w sensie ile wynosi i mówi po prostu tutaj, że szczyt nagrania, powiedzmy, zawiera się w 98.8% całego utworu. Czyli jak wysoki jest, jak głośny jest szczyt po prostu.
1: Jakość nagrania 99.9%.
0: A to się tyczy tego, czy on tam, czy natrafił na jakieś błędy i czy je korygował, z tego co, nie wiem dokładnie jak to działa, a czasem ta jakość nagrania jest 100%, a czasem jest 99.9%, ale nie ma to wpływu na faktyczny, realny wynik, bo ono i tak będzie dobrze zgrane.
1: Zgrane akuratnie, wiarygodność 6, 34456 69, RV2.
0: No właśnie, i tu mówię, zgrane akuratne, wiarygodność 6, czyli że wykrył, że faktycznie w bazie jest takie nagranie i ono zostało zgrane z dokładnością 6, czyli 6 wyników pasuje do mojego.
1: Kopia bezbłędna, pusta, wszystkie nagrania zostały zgrane akuratnie, pusta, nie było błędów, koniec raportu, pusta, ok, przycisk.
0: No i tyle.
1: Spacja, Exact Audio, copy.
0: No i tak to wygląda. Można jeszcze przejść do dokumentów. Folder. Zobaczę, co tam było.
2: Jasne.
1: Ulki to ostat dalej. Pas, drzewo, poziomie, ten kom, acki w co? Ten komputer, kolumna 222. Dokumenty, dokument 01, 01 fadet.flac 24, elac profile.cfd, vrmf, najlepsza muzyka na imprezę 2014.log 4.
0: O, i zapisał log.
2: A, i tu jest log.
1: Sprawozdanie ze zgrywania program, pusta, 4 równe, pusta, finale, co on test.
0: Ale może loga pokażę na przykładzie innej płyty, którą kiedyś tam zgrałem, ale po co zapisałem sobie do celów tej audycji, bo po prostu, jeszcze inaczej, ja zawsze zapisuję logi, jak zgrywam płyty, ale po prostu, no wiadomo, że przeniosłem sobie loga na ten komputer, bo tutaj nie będzie wszystkiego i teraz tak.
1: Te pliki 8 z 8.
0: Pliki, tu mam po prostu te takie...
1: Pliki okno, au, djq, au, connected.log 24.
0: To jest płyta, którą też mam w kolekcji.
1: Au, con, exact, audio, copy, v1.8, from 15, jule 2024. Pusta.
0: Czy tak, co my tu mamy w logu?
1: Sprawozdanie ze zgrywania programem LAS 7, marca 2025, 12.20.
0: Podaję dokładną godzinę, z tym, że godzina to jest tak naprawdę godzina zapisania logu, z tego co wiem. Tak, to jest godzina po prostu zapisania logu, więc
1: pusta.
0: Tak to wygląda.
1: Au, slash, con, netstat, pust, użyty napęd, plextor, DVD-RPX 760 adapter, 1 it, 0.
0: Czyli tutaj mówi o tym, jaki napęd został użyty, czyli już można się dowiedzieć, na jakim napędzie tą płytę zgrywałem, tak?
1: Pusta, tryb odczytu bezpieczny.
0: Tryb odczytu bezpieczny, czyli na przykład gdyby był ciągły, no to by powiedział, że to jest ciągły, no.
1: Dokładny strumień, tak.
0: Czyli to co, to są tak naprawdę jakby opcje, które miałem tam w tych ustawieniach.
1: Tryb dokładny strumień, tak. Neutralizacja bufora napędu, tak. Zwracanie błędów C2, nie. Pusta, korekta położenia dla odczytu, 30.
0: No czy to przesunięcie, tu Plextor ma 30 przez... Przesunięcie takie.
1: Nadczytywanie w obszarach LEAD i LEAD OUT, tak.
0: No tak, bo właśnie Plextor to obsługuje.
1: Dopełnianie ciszą brakujących próbek, nie.
0: No to wiadomo, nie dopełnia, no bo skoro nadczytuje, no to po co dopełniać?
1: Usuwanie początkowych i końcowych bloków ciszy, nie. Do przeliczenia
0: słuchu. Właśnie, usuwanie tak, początkowych i końcowych bloków ciszy. No to tak, to też tak, to opcja, która była w ogólnych.
1: Do przeliczenia sumy kontrolnej CRC użyto próbek zerowych, tak.
0: No, czyli jak on sobie oblicza tą sumę kontrolną po zgraniu, no to on bierze wszystkie próbki zerowe. I to jest też pozostałość po ustawieniu. Była kiedyś taka opcja do wyłączenia, ale jej teraz nie ma, została ona usunięta.
1: Interfejs. Wewnętrzny interfejs Win32 dla Windows NT i 2000.
0: No to tak.
1: Przerwy. Dodane do poprzedniego nagrania. Pusta.
0: Czyli on to mówi przykło ci, gdzie przerwy zostały dodane i co mamy dalej?
1: Użyty format wejściowy. Koder użytkownika. Wybrana przepływność bitów. 896 kbps. Jakość. Wysoka. Dodawanie znaczników IP3. Nie. Kompresor linii polecań. C. Program Files X86. Exact Audio Copy Flats Flats. Dodatkowe opcje linii polecań. Minus 8. V. Tarpist. Równy procent Tarpist.
2: Czyli to, co pokazywałeś.
0: Dokładnie.
1: Pusta.
0: On tu wszystko właśnie rozpisuje logu.
1: To z granej płyty.
0: I teraz to z granej płyty jest tak.
1: Pusta.
0: To jest zrobione w formie takiej tabelki. Takiej tabelki, wiadomo, tekstowej oczywiście. Bo to wiadomo, TXT.
1: Utwór początek, długość, sektor początkowy, sektor końcowy.
0: Czyli tu jest tylko...
1: Utwór początek, długość, sektor początkowy, sektor
0: końcowy. Tylko sektor początkowy. Nie ma tutaj informacji o przerwie, ale informacji o przerwie będą później.
1: 1000.0023.23.12.0.15.2323.8.4.6.5.2.6.7.8. Pusta. Nagranie 1. Pust. Ścieżka pliku C. EACU. Connected 01. Connected. Radio Edit. Wav. Pust. Długość przerwy 00002.00. Pusta. Poziom wysterowania 99.9%. Szybkość zgrywania 1.4x.
0: Oj, właśnie. Mówi na jaka była szybkość zgrywania.
2: Czyli to jest to, co my mieliśmy w tym logu, który pokazywałeś przed momentem po zgraniu.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Jakość nagrania 99.9%.
0: Tylko, że no tak, tylko że właśnie szybkość zgrywania tylko pokazywana w finalnym logu, a nie w tym okienku, które się pojawia później.
1: Jakość nagrania 99.9%. CRC testowana A647A709. CRC copy A647A709.
0: CRC testowana i CRC copy. Gdybym wybrał Shift F5, to by tego nie byłoby tylko samo CRC copy.
1: Zgrane akuratnie. Wiarygodność 2.7007. Kopia bezbłędna. Pusta. Nagranie 2. Pust. Ścieżka pliku C. Pust. Długość przerwy 00002.00. Pust. Poziom wysterowania 100.03. Jak CRC. Kopia. Pust. Nagry. Pust. Ścieżka. Pust. Długość przerwy 00001.55. Pust. Poziom wysterowania 97. Szybkość zgrywania 1.9. Jakość CRC. Pust. Na. Pust. Pust. Pust. Pust. Pust. Jak CRC. Pust. Na. Pust. Pust. Pust. Pust. Jak CRC. Pust. Na. Pust. Pust. Pust. Pust. Jak CRC. Pust. Na. Pust. Pust. Pust. Pust. Jak CRC. Pust. Nagranie 8. Pusta. Wszystkie nagrania zostały zgrane akuratnie. Pust. Nie było błędów. Pust. Koniec raportu. Pusta.
0: Właśnie nie do końca koniec raportu. Zaraz dlatego. Na dole raportu zapisują się informacje z tych wtyczek.
1: ACO Speed Plugin V1.2.0. Pust. Submit King 8 Result 100 ACO Speed. Pust. ACO Speed Success Full Submitted. Pusta.
0: No, nie, bo to
2: o, czyli tu sobie skonfigurowałeś.
0: Tak dla testów. Tak dla testów, żeby zobaczyć jak to działa, ale też nie wiem co to faktycznie realnie dalej. Ale jak może to w teorii pomóc innym, no to w sumie czemu by nie.
1: Koniec wiersza.
0: A zaraz, koniec wiersza. Nie ten klawisz nacisnąłem.
1: Pusta. Sweat Alls DB Plugin V226.
0: O, i tu właśnie mamy wtyczkę Qtools.
1: CTDB Tocit. SVZQ SWH w HQDGQRWQARN.X0 Font.
0: No
2: okej,
0: okay.
2: I tu jest ten identyfikator.
0: Tak, identyfikator CTDB, tak, dokładnie.
1: Submit result. SVZQ SWH w HQDGQRWQARN.X0 HSBN Confirmed. Track CTDB status. 1/1 ACTURATELERIPTED. 2/1 ACTURATELERIPTED.
0: I co to oznacza 1/1? 1/1 oznacza ile jest wyników pasujących i ile wynik pasuje. Jaki wynik pasuje? Był tylko jeden wynik pasujący i jeden pasował, więc...
1: 3/1 ACTURATELERIPTED. 4/1 ACTURATELERIPTED. 5/1 ACTURATELERIPTED. 6/1 ACTURATELERIPTED. 7/1 ACTU 8/1 pusta 4 równe suma kontrola sprawozdania ACT 4
0: no,
1: pusta.
0: To jest kolejny błąd w tłumaczeniu.
1: 4 pusta 8/7
0: tak. Pokażę jeszcze jedną rzecz.
1: Sub CTDB to pusta CTDB.
0: Kopiujemy sobie TOCIT do schowka.
1: SVZQ TOCIT SVZQ SWH w HQDG 0 odznaczone 0 minus z prawy kwadrat.
0: Z tym minusem trzeba skopiować.
1: Startowa.
0: Przechodzimy do Firefoxa.
1: Nieznane. Mozilla Firefox.
0: Rozpisujemy tak.
1: db.cu.e.to.o.l/ zaznaczone zamik / pusta. Pytajnik t o c i d równe s v z q s w h.
0: Bo już mi się to wpisało automatycznie, bo ja to już miałem wcześniej ten wynik.
1: Pusta minus.
0: Zaraz tak, naciskamy enter.
1: Zwinięte. Lista z jeden elementem przycisku z Cuetols DB. Mozilla 7 409671 list. 86 708527.
0: No i tu on podaje statystyki, ile jest dysków, ile jest ripów, to dużo.
1: Sponsor Qdob ranka główne punkt orient, koniec ranka link home link popular link stats link about link forum link ads plugin link Cuetols. Recent additions. Pusta. Tabela z dwa wierszami i sześć. Kolumna dwa klikalne album. Kolumn klikalne linia dwa. Kolumna dwa klikalne album. Kolumna trzy klikalne discit. Kolumna cztery klikalne tracks. Kolumna pięć klikalne ctdbit. Kolumna sześć klikalne cf. Klikalne linia dwa artist. Kolumna jeden linka u. Album kolumna dwa connected. Discit kolumna trzy odwiedzony link svzqsvh qdgqrvqr tracks. Kolumna cztery osiem. Ctdbit kolumna pięć link b6a4 cf. Kolumna sześć dwa. Koniec tabela przycisk nie dostarczy ctdbit. Koniec link track c6. Track ctdbit kolumna pięć link b6. Odwiedzony. Cuetols d8, cuetols db. Cuet 7, 8, spopust, konie, au, pusta. Grafika ct, pust, au, con, netstep. Pust, grafika ctdb. Link svzqsvh, qdgqrvqr, tabela z 9, kolumna 1. Kolumna 2, klikalne track. Kolumna 3, klikalne start. Kolumna 4, klikalne lent. Kolumna 5, klikalne start. Kolumna 6, klikalne end. Kolumna 7, klikalne crc. Klikalne linia 2, kolumna 1, 1. Track, kolumna 2, con, netstep, radio edit. Start, kolumna 3002.00. Lent, kolumna 4323.12. Start, kolumna 5150.
2: I tu są konkretnie informacje na temat już tego zgrania.
0: Dokładnie. I to wszystko zapisuje się też w bazie, która jest ogólnodostępna i możemy to sobie przeglądać. Jak znamy to SID, to możemy to sobie w przeglądarce normalnie sprawdzić.
2: No to też przydatne może być czasem.
0: Ciekawe, no i to nawet jest serce.
1: Klikalna linia 3, kolumna 1, 2.
0: No.
1: Track, kolumna 2, co next.
0: I w ogóle właśnie Qtools posiada też właśnie swoją aplikację, o której też zaraz powiem, bo przygotowałem jeszcze jedną taką trochę bonusową rzecz, bo załóżmy sobie taką sytuację, że zgrywamy sobie płytę. Pusta. Ja to pokażę na przykładzie loga. To nie jest mój log, tylko to jest ktoś, kto tam sobie zgrywał płytę, udostępnił ją w internecie, ja ją sobie pobrałem.
1: 001 DJQX Silver i HW Adram Videomix. Flac 1.
0: No to już pewnie, no, ci, którzy się zastanawiali w tym momencie, jakie ja muzyki słucham, no to już mają odpowiedź.
1: 02 DJQX Silver Bellissima Radiomix.
0: Co ja tutaj zbieram i tak dalej.
1: 0 DJQX Silver i HW Adram Bellissima CDM. Log 5 DJXAC pusta, EAC Extraction Log File 29, Jule 2024, 1524, pust DJQX, pust USED Drive, TSS CORP CDDVD USHS 223.
0: TSS CORP to jest, z tego co wiem, Toshiba, Samsung, Storage Technology, z tego co wiem. Czyli jakiś dysk.
2: Zdaje się, że chyba nawet kiedyś miałem taki napęd.
0: No, taki podnos.
1: Pust readmode. Utilizacja cura testram. S. Defeat audio cache. S.
0: No właśnie, bo producentów napędu jest sporo, ale tak naprawdę inaczej. Bo ja właśnie spotkałem z czymś takim, że kolega kupił napęd Gembirda. Taki jeden z tych nowszych. Taki w metalowej obudowie, taki slim, elegancki w ogóle. A w środku była normalnie Toshiba, bo EAC właśnie wykrył ją jako TSS i tak dalej, i tak dalej. Więc no, producentów tych napędów jest trochę, ale większość pakuje je tak naprawdę w zewnętrzne kieszenie i jakby w swoje marki obrandowują. Tak jak na przykład dyski twarde, bo producentów dysków twardych jest tak naprawdę tylko trzech, bo jest WD, jest Seagate i jest Toshiba, a te wszystkie Adaty, Silicon Powery i te inne, które są sprzedawane
2: jako HDD. To są brandy po prostu.
0: Dokładnie, dokładnie. W środku jest zwykły SATowiec którejś z tych trzech marek.
1: Makeuse Offset 2 Pointers. No, pusta. Read of Set Core.
0: To jest standardowo, tylko że po angielsku wszystko. I to zapominę. Przejdę sobie do
1: Additional Zone Mandline.
0: Pusta.
1: Ac co pust tra pust fil pust tra tra test co ac co pe pusta trac 3. Pust file namec pust tak level 90 extraction spec 2.2x. Trac quality 100.0 protest CRC 19000 koniec wiersza. Trac q test co pe CRC 19000.
0: Wszystko to samo.
1: Ac co pust tra pusta.
0: I właśnie, przechodzimy do utworu czwartego.
1: File na pusta tak level 98.4% extraction spec 0.9x. Trac quality 99.6% test CRC 971D36 co pe CRC 5636.
0: Oj, mamy tu miszmasz.
1: Cannot Beverifiet Asad Sturate, Confidence 68, C1F80D8 Asad Sturate i Preturne DF6B3A50, copy ok. Pusta.
0: I mamy tu jakąś niezgodność, że nagranie nie pasuje i tu widać, że prędkość spadła i może napęd napotkał na jakiś problem, być może.
1: Pusta, 3 trackes, Asad Sturate, Liptet, 1 trackes, Sold not Beverifiet Asad Sturate.
0: Ale...
1: Pusta.
0: Co mamy dalej?
1: Sometracks sold not beverifiet pust no pust n pust cuetol pusta ctdb to cheat pvkrxprp.1owa csrc submitres track 1 378/380 acturatelipet 2 380/380 acturatelipet 3 376/380 acturatelipet 4 371/380 bitfersing 5466 samples małpa 0035 36 00 35 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37 00 37
0: Ale Co to jest na końcu?
1: Pusta.
0: No właśnie. Za pomocą Q-Toolsa można reperować drobne błędy, które się pojawią podczas grywania. Tylko tu właśnie uwaga, drobne błędy, bo jeżeli mamy 30 sekund trzasków, to on nam tego nie zreperuje i nie naprawi. Nie wiem, jak on to robi, ale no to być może na jakiejś matematyce albo na czymś jest oparte. Ja tu chciałbym pokazać proces właśnie, jak taki rip naprawić, żeby się to wszystko zgadzało.
1: Pliki.
0: To jest tak, mam tutaj tego Q-Toolsa.
1: Biblioteki, ten stacja dysk lokalny C. Dysk lokalny C. C. Suetols 2. Widok C. Suetson.
0: Aplikacja Q-Tools popiera się jako portable, ale jeżeli nie chcemy, żeby ona była inaczej. Ona nie jest w wersji instalacyjnej, jest popiera się jako zip, ale właśnie, bo jeżeli inaczej, bo konfiguracja jest domyślnie zapisywana normalnie w updacie, mimo tego, że aplikacja pobiera się jako portable. Jeżeli nie chcemy, żeby tak się działo, chcemy ją w pełni wykorzystać jako zewnętrzną, na przykład na pendrive, to zrobimy coś takiego.
1: User profile senablet 41 z 41.
0: Przeszedłem w tym momencie na koniec pliku i to jest taki plik. I wystarczy go po prostu usunąć. I
1: DD1.
0: Wtedy ta konfiguracja się będzie gdzie indziej zapisywać. Czy ona w folderze po prostu. Tym
1: Q-Tools.
0: Otworzymy samą aplikację. W ogóle aplikacja Q-Tools też jest bardzo ciekawa, ale to myślę, że nie na ten podcast.
2: Na osobną audycję tak naprawdę.
0: Może na następną, jakbym bardziej ten program wgłębił, bo po prostu obecnie to ja go tak trochę używam, ale jeszcze nie wiem o nim zbyt wiele, więc... Jak będę gotowy, to oczywiście myślę, że bym taką audycję zrobił.
1: Zaraz,
0: bo trochę za daleko przeszedłem. No, ona też się trochę sporo odpala.
2: Ja w międzyczasie widzę pytanie od Andrzeja, który do nas napisał. Jestem zainteresowany tekstową wersją audycji o sztucznej inteligencji. Andrzeju, ale przecież ta wersja już jest na naszej stronie od jakiegoś czasu. Wystarczy wejść, kliknąć i czytać.
0: Może po prostu nie sprawdził, no.
2: Całkiem możliwe.
1: Folder browser grupa, drzewo, users rozwinięte 1:1 poziom 3.
0: No i właśnie, tutaj sobie wybieramy
1: pliki,
0: na tym drzewku.
1: Poziom 1 ten komputer.
0: Zapisałem to na pulpicie pliki.
1: P, poziom 3 perflox z P. Pliki zwinięte 1 poziom zwinięte.
0: Nie te pliki.
1: Poziom 1 P. Pliki zwinięte rozwij poziom 2 DJQ rozwinięte.
0: I co my wskazujemy mu plik Q?
1: Poziom 3 DJQ X Silver i HV Adram Bellissima CDM 8 800 584.C1:1.
0: No właśnie. Te cyferki, te 8, coś tam, to jest numer katalogowy płyty po prostu. Wytwórnia numer katalogowy. Większość osób, jak ripuje płyty i je gdzieś wrzuca, to właśnie dołączają numer katalogowy.
1: Słepat z grupa. Tolstrip input pasek narzędzi. Hidebrowser przycisk. Pole edycji zaznaczone C. Usersacki w com desktop. Tolstrip output pasek na pole edycji tylko do odczytu zaznaczone C. Usersacki w com musi w com verted artist album artist album kropka C. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji grupa. Weryfy przycisk opcji oznaczone alt.
0: Możemy tu sobie ustawić, żeby on weryfikował dane nagranie.
1: Co rest file names przycisk opcji oznaczone.
0: Nazwy pliku zmieniał.
1: Encode przycisk opcji oznaczone w
0: plusce. Zakodował.
1: Verify przycisk
0: opcji. Verify, tylko trzeba mu włączyć w opcjach, żeby on zapisywał log, bo jak mu tego nie włączymy, to ten log pojawi się w okienku i on nie będzie do końca dostępny, bo trzeba będzie się do niego z nawigacją obiektową. Jak ktoś ma speech history, to sobie potem może to skopiować do schowka i przejrzeć, ale tak z podstrzałek normalnie nie jest dostępny, więc dlatego takie problemy będę musiał zgłosić. Ale to w ustawieniach można włączyć.
1: Encode przycisk opcji oznaczone alt plus C. Lista rozwijana repair zwinięte.
0: No właśnie. I tu mam już, jakby skopiowałem sobie bezpośrednio config i mam to, co używałem ostatnio. O co my tu mamy?
1: Default.
0: Default.
1: Fix offset.
0: Właśnie. Możemy na przykład, jak mamy jakiś rip, który jest w innym offsecie i zależy nam, żeby mieć koniecznie ten zerowy, to można próbować. Nie zawsze to zadziała, ale czasem on po prostu, jak ten offset sobie koryguje, to on jeszcze to weryfikuje wszystko. Jeżeli na przykład nagranie nie będzie pasować do którejś z bazy danych, to on tego offset, znaczy do bazy danych Accurate Rip, bo Q-Tools ona nie zważa na offset. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale technicznie właśnie już mało rzeczy o nich wiem, na jakiej zasadzie ta baza danych działa. Ale można, można ten offset naprawić, jak najbardziej, nie ma problemu.
1: Encoder verified. Repair.
0: To nie wiem, o co tu chodzi, ale wydaje mi się, że to encoder tylko wtedy, kiedy zostanie zweryfikowany.
1: Repair.
0: Repair, czyli napraw. No i to nas, no to nas interesuje. Coś jeszcze? Nie, nie, nic więcej nie ma.
1: Mode grupa. Track z przycisk opcji oznaczone. Alt, pole wyboru oznaczone. Track z przycisk. Imagę plus C przycisk
0: no
1: opcji.
0: No właśnie. Track. I o co chodzi? Qtools potrafi sobie odczytywać zawartość arkusza Q i dostosować go odpowiednio. Jeżeli wybierzemy mu image plus Q, czyli obraz plus Q, to on sobie zmieni ten plik Q na taki kompatybilny, po prostu wykorzystując te informacje, które ma w obecnym arkuszu. Tylko ważne, żeby arkusz był dobrze zrobiony, bo jeżeli ktoś się pomyli i zrobi błędny arkusz Q, no to on no, albo wypluje głupoty, albo nic nie zrobi.
2: No więc... dobrze, ale tak naprawdę to tutaj, jeżeli mamy taki obraz, który gdzieś tam ewentualnie jest już uszkodzony i mamy ten arkusz, to tak naprawdę on jest nam w stanie co naprawić? Tylko jakieś informacje dotyczące tego podziału na poszczególne utwory, prawda? Nic więcej.
0: No właśnie, nie tylko, bo jest nam w stanie naprawić drobne błędy audio, co ciekawe.
2: A skąd on to bierze?
0: No właśnie nie wiem, skąd on bierze i jakby nie wgłębiałem się jeszcze w to zbytnio, wiem, że coś takiego jest, bo nawet mogę się...
1: Słuchaj, pliki, kolumny, dokument...
0: Przetabuję się tutaj.
1: DJQX, tytuł pole edycji tylko do DJQX, silver,
0: h.cu.j.t.
1: M3U, pusta, DJO, kontekst, otwórz, rzutuj do 7, skanu, udostęp, udziel dostępu.
0: No właśnie, bo tutaj problem jest taki, że nie mam fubara.
1: Stęp, poziom 1, fubar,
0: skojarzonego z tym plikiem.
1: Fubar 2000, fubar 2000, dialog z play. Add files, dialog na cudzy, fubar, DJO,
0: DJO. I teraz tak, fubar może weryfikować nagrania za pomocą Accurate RIP, tylko ważne, musimy mieć RIP w formacie bezstratnym, no bo jak mamy MP3...
2: No to nie zweryfikuje,
0: nie weryfikuje,
2: bo się pogubi.
0: Nacisnąłem kontekstowy w tym momencie i przechodzę strzałką w górę. I muszę tak, zaznaczyć wszystkie ścieżki, które są na playliście, w odpowiedniej kolejności oczywiście one muszą być ułożone, takie jak płyta CD i teraz... Przechodzę do utilities.
1: Copy nam reply utilities son upil opin bit son par abstracts reverse set decoding sp save as playlist verify album.
0: Mam jakąś taką wtyczkę, która odwraca.
1: Sub verify album with hat stura telpa.
0: Oto i enter.
1: Verify link tracks with hat stura telp dialog. Abort przycisk.
0: On sobie się łączy, o.
1: Ad stura spole track 1. Ad stura telp verify son widence 73. Pressing of set plus 0 alpha track 2.
0: No właśnie, Fubar jest o tyle fajnie, że on może zweryfikować accurate RIP i jak wykryje błędny offset, to on może powiedzieć, w jakim to jest offsetie.
1: Track 2, add to
0: track. Jak ktoś na przykład zgrał płytę, nie korygując przesunięcia, na przykład powie, że offset plus 6 albo coś takiego.
1: Track 3, add to track, verified confidence 73, pressing offset plus 0, RV2, track 4, tracki nad track, pusta.
0: No i mówi, że nie jest ten.
1: Fobar 2.
0: Szczerze mówiąc, jeszcze nie odsłuchiwałem dokładnie, a no nie wiem, czy tutaj, no nie będę
2: tego
0: włączać. No teraz
2: tego nie będziemy robić, bo
0: po prostu,
2: kwestia
0: no,
2: praw autorskich.
0: Prawa autorskie, no niestety, więc no to nie jest żadne nagranie Creative Commons, więc tego nie będę odpalać. Pokażę tylko sam proces, jak to naprawić.
1: Sweetols 2, sweetol, pole wyboru oznaczone, track z przycisk opcji.
0: Czyli tak, image plus Q, i on może połączyć te wszystkie pliki w jeden i no robi to całkiem spoko.
1: Madet, track.
0: No.
1: Pole wyboru oznaczone, pole wyboru oznaczone, pole wyboru oznaczone.
0: Ja w ogóle jeszcze Qtools kiedyś użyłem do, no on jest bardzo ciekawym programem, bo ja użyłem go kiedyś do poprawienia ripu, właśnie ktoś zgrał płytę błędnie, dodając przerwy do następnego nagrania, bo nie wiem, machnął się, albo może to celowo zrobił, nie wiem. W każdym razie po prostu, no trochę było w tym zabawy, bo musiałem ręcznie zmienić arkusz Q, bo on sobie zrobił arkusz Q na taki, który jest zgodny z tym poprzednim nagraniem. I wtedy przepuściłem mu przez Qtools i dałem mu po prostu, żeby zrobił obraz. Nie obraz, chyba po prostu tracks i EQ. I on mi to po prostu automatycznie zrobił, dostosował mi ten RIP tak, jakby to było zgrywane z dodawej przerwy do poprzedniego nagrania. To jest bardzo ciekawy program. Dużo tu opcji ma takich różnych.
1: Pole wyboru oznaczone. Audio output grupa.
0: A te pole wyboru, nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, do czego one służą. Nie są one zaetykietowane.
1: Pole wyboru oznaczone.
0: Wszystkie są domyślnie zaznaczone.
1: Audio output grupa. Lossless przycisk opcji. Lista rozwijana flat. Lista rozwijana lip flat przycisk. Suwak 100. Ekstra.
0: Suwak 100 to jest do kompresji, czyli na najwyższy, na najmniejszy plik.
1: Pole edycji. Go przycisk.
0: Klikam przycisk go.
1: Spacja. Wciśnięty. Ok, przycisk, lista, 1996, DJQ, It's Silver i HW Adrian / Bellissima CDM 1/3, 1009, ok, przycisk.
0: No tu on po prostu się łączy z bazą automatycznie i sobie to wszystko wykrywa, można mu wybrać z listy, ale pasuje, więc wybieramy.
1: Spac, Metals 226, go przycisk, alt plus.
0: Weryfikuję, teraz.
1: Error dialog exception. Tchety initializer for Metals. Codec. Lip flats. Flats. Dlt. Hrefan exception. DLL was not found. Ok, przycisk. Spad. Metals 226. Go przycisk.
0: A to ciekawe dlaczego. Nie wiem. Wydawało mi się, że...
1: Słepach z grupa. Pole edyc. Tolsk.
0: A spróbujemy. Pole. Mówię brać. Lista.
1: Model. Pole wy. Pole wy. Pole wy. Audio output grupa. Lossless. Lista roz... WV. Flats. AP. TTA. M2. MPL. WAB. M4. WAB. Flats. Lista rozwijana. Lip flats. Zwinien. Słetols. Przycisk. Suwak 62. 100. Ekstra grupa. 0 pole ed, pole ed, pole ed, go przycisk.
0: No właśnie, OQTools posiada też własny koder flag, który no bazuje na jakimś innym, ale teraz zapomniałem dokładnie na jakim.
1: Spacja.
0: Może ten zadziała.
1: Ok, przycisk. Lista.
0: Nie wiem, używałem lip flag i zawsze działało. Nie
1: lista.
0: Wiem, co to jest.
1: 1996.
2: Może kwestia zainstalowania jakiegoś kodeka.
0: Może, no zobaczymy. W każdym razie... Oj, koduje.
2: Zobaczymy, co z tego będzie teraz.
0: No, zobaczymy.
2: To już chwilę dłużej trwa.
0: No wiadomo, no to jednak... O!
1: Folder browser.
0: No i nic, no... Nie wyskoczyło nam żadne okienko, więc teoretycznie proces się zakończył sukcesem. Mogę nawet zamknąć tę aplikację i...
1: DJQ, Wix, Silver i HW Adre...
0: Domyślnie...
1: Uruchamy.
0: Przechodzimy do...
1: MUSIC, pulpit lista.
0: Do muzyki muzyka. Po prostu, czyli no, folder użytkownika
1: zaznaczam.
0: I muzyka.
1: Zaznaczam. Converted 1 z 1.
0: Tu folder Converted.
1: Widok elementu zaznaczony. DJQ Wix Silver 1 z 1. Widok 1996 i HW Adrian Bellissima CDM 1 z 2.
2: Pewnie dlatego są dwa foldery, bo jeden z tego źle zgranego.
0: Tak, że mu nie poszło w jednym, no.
1: 0, 01, DJQ, Silver i HW Adrian, Videomix, flac 1, 02, 03, 04.
0: Teraz DJ... tak, to są normalnie standardowe pliki.
1: DJQ, Wix, Silver i HW Adrian, Bellissima, CDM, Adsurip 5 z 8.
0: Właśnie, Adsurip to jest plik tekstowy, który, no, właśnie tworzy QTools, to jest po prostu format jego loga.
1: Jak chcesz, od lista, zawsze otwieraj pliki typu, lista, zawsze otwieraj pliki, lista, więcej ja plik, za ok, lista, foba, notat, word, notat, zawsze spacja, oznacz, odspad, day of, sweatalls, log, datę, 30.06.2025.20.10.29, sweatalls, db, corrected, 5466 errors.
2: O, Asturatel, no, 000, faktycznie 000, poprawił.
1: 377,
0: c, 0,
1: 0, 4, font, prac, crcv, 2, status. 01 96 345 886 CD2 023 plus 072 132 Adsturatel 028.
0: No tutaj podaje wszystkie te same informacje, tylko trochę w inny sposób.
1: 00 pusta.
0: Pokazuje też informacje szczytowe.
1: Prac CRC32/onullog 90020 pusta pusta.
0: No i to co, teraz to otworzę.
2: I gdybyś teraz to zweryfikował w Fubarze?
0: To już.
1: Open NQL 1009.
0: Tak, żeby nam nie zaczęło grać. A jeszcze usunę tylko.
1: DJQ, DJQ, Wix Silver, Bellissima Original 12, Cutmix 612, DJQ, Zaz. Artist track album title i HW track number 01.
0: Chciałem tylko sprawdzić, czy mam
1: dialog z
0: pliki odpowiednie.
1: Contact pro prób, co prekupi, obbi, act, rep, dead, sub, verify album, with hat, stura, telipa.
2: I ciekawe, co teraz pokażę.
0: No, zobaczymy.
1: Adstucy pole edy track 1, adsturatel verifiet confidence 73, pressing of set plus 0 a track 2, adsturatel verifiet confidence 72, pressing of set plus 0 a track 3, adsturatel verifiet confidence 73, pressing of set plus 0 a track 4, adsturatel verifiet confidence 72, pressing of
2: set
1: plus 0 a
0: pusta. Nie ma, no sorry, jest. Chciałem powiedzieć, że nie ma błędów.
2: Naprawił.
0: No, naprawił, nie wiem jak, ale naprawił. No, magia.
2: Magia, panie.
0: No. No dokładnie. Tak.
2: Ale
0: no.
2: Rzeczywiście, jeżeli mamy jakieś uszkodzone trochę płyty, z którymi chcemy jednak, nie chcemy się właściwie rozstawać, które chcemy przekształcić do postaci cyfrowej, no to takie narzędzia mogą nam się rzeczywiście przydać.
0: Można próbować, bo nie tak. zawsze, bo na przykład w przypadku, gdy płyta będzie bardzo porysowana i no nie to... będzie w stanie, to on po prostu poda taki wynik, że 0-1, no match, nie pasuje, wtedy nic nie będzie z tym można zrobić. No,
2: no dobrze, Gracjanie, to w takim razie pytanie, czy my mamy jeszcze coś do dodania a propos zgrywania płyt, bo wygląda na to, że nasza audycja zbliża się powoli do szczęśliwego końca.
0: Tak, tak. Jakby mam jeszcze tylko jedną taką ciekawostkę. Wiadomo, aha, nie pokażę tego teraz, bo nie mam przygotowanego, ale powiem to jako ciekawostkę, że spotkałem się też z takim właśnie zgraniem płyty, gdzie faktycznie był błąd tłoczenia, bo w bazie Q-Tools było powiedzmy 44 wyników. No też tak podaję w przybliżeniu, ale 44 wyników, czyli dużo osób tą płytę zgrało. No, 44 razy, a przy jednym utworze było 1,44 Differs in coś tam, samples, potem znowu 1,44, to się inaczej, potem było or 1,44, differs in tam ilość sampli i coś tam, or 1,44, differs in ilość tam sampli, or 1,44 i tak chyba 44 razy było.
2: Cały czas. Więc po prostu, czyli z żadną nie był zgodny.
0: Cały czas nie był zgodny, czyli to było ewidentnie jakieś błędne tłoczenie po prostu płyty. Mhm. No. Więc,
2: no i tak bywa.
0: Bywa tak czasami, no.
2: Ale mamy nadzieję, tak, że więc... po tej naszej dzisiejszej audycji wiecie więcej, jeżeli macie jakieś płyty, z których chcielibyście sobie zrobić kopię, no to już wiecie, jakim narzędziem i jakie skonfigurować też odpowiednio.
0: Tak, a gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, albo ktoś by mnie chciał na przykład naprostować, bo coś powiedziałem źle, bo tak też może być, bo nikt nie jest idealny, czasem się ktoś tam pomyli czy coś, no to sekcja komentarzy jest wasza, więc...
2: Zapraszamy bardzo serdecznie. Gracjan Nawrocki dziś demonstrował Exact Audio Copy i Q-Tools, tak pobieżnie na koniec. Dokładnie. Jako bonus, mm-hmm, ale do Q-Toolsa to myślę, że jeszcze kiedyś sobie wrócimy.
0: Mam nadzieję.
2: A na dziś ci bardzo serdecznie dziękuję za udział w audycji. I ja również dziękuję za uwagę.
0: No Michał i taka uwaga na sam koniec. No, róbcie kopie zapasowe, tak w razie czego, bo tak, jednak... Płyty też lubią się utleniać. I to też jest prawda, bo raz miałem taki przykład, że kupiłem płytę przez internet i po prostu była utleniona w jednym miejscu, że no żadna nagrywarka sobie z nią nie potrafiła dać rady, ani odtwarzać stacjonarny. Całe szczęście sprzedawca był wyrozumiały i mi zwrócił pieniądze. Potem się udało zamówić inną płytę, więc taką samą, więc no.
2: No płyty też lubią się utleniać, płyty lubią, też lubią. Czasem niestety dokładnie lubią pękać w środku. Ja miałem kiedyś taką sytuację. Rozkręcona płyta po prostu uszkodziła napęd i to z tym
0: to straszne.
2: Zdawać sprawę i gdzieś tam mieć to na uwadze. No ale obyście nie mieli takich przygód.
0: Takich problemów.
2: Tak, dziękujemy za uwagę. Gracjan Nawrocki, Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Godzina 20, 13 listopada 2022 roku. No i Tyflo Przegląd.
2: Września,
4: dziś...
2: Pawle, września.
5: Września.
4: Tak, powiedziałem października?
2: Powiedziałeś listopada, jeszcze gorzej.
4: A nawet, ojej. Tak, ale to takie podróże w czasie.
2: Ale to
4: 13. Pasują.
2: Ale to 13.
4: Dokładnie, ale to też tak, bo poleciałem w przyszłość, a my dzisiaj w przeszłość. Tyflo Przegląd, to się nadal zgadza. Nietypowy. Bo odcinek 150, może się już doliczyliście, że to tak daleko jesteśmy. No i tak pomyśleliśmy, że czemu by sobie nie porozmawiać dzisiaj też o technologiach i też trochę tak poruszyć trochę różnych tematów, ale tak jakbyśmy byli powiedzmy 30-20 lat temu. No bo okazuje się, że pytacie często o to, a jak to było z Toksem na Symbianie, a jak to było w DOSie, a jak to było, jak były syntezatory sprzętowe. No niektórzy nawet próbują gdzieś odnajdywać jakieś stare pliki, coś tam na jakichś urządzeniach jeszcze instalować, podpinać. No tu najlepszy przykład Michał, no bo właśnie, nie jestem dzisiaj sam, Ja, Paweł Masarczyk, przy mikrofonie, natomiast ze mną dzisiaj Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
5: Dobry wieczór.
4: Drugi Michał, Michał Dziwisz, który już się tutaj odezwał.
2: Dobry wieczór.
4: I Mikołaj Hołysz. I...
6: Dobry wieczór.
4: Tak, i no i tu Michał Dziwisz jest na przykład przykładem osoby, która jeszcze używa Apollo, syntezatora mowy sprzętowej, który wyszedł już dawno temu.
2: I wyszedł już z obiegu zdecydowanie, tak. Ale zbieram, jakby ktoś chciał się podzielić, to ja przygarnę każdą ilość, także polecam się.
4: Ale to nie jest coś, co podepniemy na USB tak bezpośrednio, więc o tym też sobie jeszcze porozmawiamy. No i właśnie, z uwagi na to, że wracacie do tych tematów gdzieś tak patrząc po dyskusjach na różnych grupach, listach i tak dalej i chyba ja sam też potrzebuję troszkę poopowiadać i tak miałem kilka rozmów prywatnych tutaj też z wami. No i się okazało, że każdy z nas trochę tych wspomnień ma odnośnie technologii i ta technologia była w naszych życiach obecna. I to jeszcze zanim nawet mieliśmy dostęp do technologii jakiejś typowo wspomagającej, gdzie to było jakieś radio, jakiś telefon, jakiś, nie wiem, pierwszy kontakt z jakimiś grami komputerowymi, kreskówkami, telewizją, no bo tak się akurat złożyło, że wszyscy jak tu jesteśmy, reprezentujemy poniekąd trzy pokolenia, bo dzieli nas mniej więcej dekada. Zaczynając tu od dwóch Michałów, wy mieliście okazję obserwować jakby początek rozwoju technologii wspomagających w Polsce w latach 90. To były czasy, kiedy ja dopiero się urodziłem i gdzieś tam jeszcze sobie biegałem, prawda, nie wiedząc, czym jest komputer.
2: Tak, my jesteśmy natomiast... lata 80., roczniki 80. Tak. Michał tak, jest najstarszy
5: przy czym z też, przy czym tak, przy czym między nami też jest różnica, bo ja jestem rocznik 80.
2: A, ja jestem 86.
5: Czyli to trochę jest różnicy gdzieś tam. Tak. Myślę, że ona to nie ma aż takiego znaczenia, bo tak naprawdę no, wtedy jeszcze nie było tych komputerów, znaczy wtedy jakby jeszcze byliśmy za mali, żeby tego używać, to jeszcze nie było tak powszechnie dostępne jak teraz, więc myślę, że to się dość szybko wyrównało gdzieś tam. Potem, no ale to pomówimy sobie zaraz.
4: Jasne. No i ja jestem urodzony w 93, więc na moje dzieciństwo...
6: Jestem 2001.
4: O, no to jeszcze.
6: Nie ma nas wszystkich. Tak.
4: No to niektóre z moich ulubionych płyt to jest rocznik 2001 na przykład. Natomiast no, każdy z nas dorastał w czymś troszeczkę innym i otaczało nas trochę inne realia i trochę inne też fenomeny, niektóre już bardziej zapomniane, ale to o tym wszystkim porozmawiamy zaraz. Nie wiem jak wy, ale ja się już trochę zdążyłem wprowadzić w klimat naszej audycji. Po pierwsze, dorwałem ostatnio archiwum na YouTubie, dzięki Redditowi zresztą, starych szwedzkich audycji, o których nie miałem pojęcia, audycję Syntax Error, gdzie prezenter przedstawia różnego rodzaju muzykę tworzoną przez hobbystów, tak zwane chip music. Czy chiptunes, czyli chiptunes, muzyka tak zwana ośmiobitowa, muzyka na właśnie procesorach, czy ZX Spectruma, czy Commodore 64, czy Nintendo SNES i innych starych konsol. I to jest taki klimacik retro bardzo znamienny dla właśnie lat chyba 80., jeszcze 90. u nas, przez to, że u nas troszkę później pewne rzeczy weszły.
2: No, to są melodie mojego dzieciństwa, bo moim pierwszym komputerem to był Commodore 64 właśnie, który otrzymałem w 1992 roku. Komputer oczywiście w żaden sposób nie zaprojektowany z myślą o osobach niewidomych. Nie miał żadnego oprogramowania, które by pozwalało na jego użycie. Ja próbowałem.
5: A powiedz mi tak prowokacyjnie zapytam, dlaczego ten komputer dostałeś, to znaczy z taką myślą, że może coś z niego jako dziecko wyciągniesz, czy po prostu tak jakoś się złożyło, że go dostałeś, bo wydawałoby się, no po co niewidomemu komputer, no nic z nim nie zrobisz.
2: Tu ci powiem, byś się zdziwił, bo gdzieś tam oczywiście, ja myślę, że nawet moi rodzice nie myśleli tego pod tym kątem, czy ja będę w stanie coś z niego więcej czy mniej wyciągnąć, ale po prostu no, widzieli, że mnie gdzieś tam ta elektronika, komputery i to wszystko interesuje. Wtedy to jeszcze w ogóle nikt nie miał pojęcia, zwłaszcza w jakimś niewielkim mieście położonym nieopodal Olsztyna, co to są jakieś technologie wspomagające, co to są czytniki ekranu. No gdzieś tam usłyszałem o komputerze, że jest takie coś jak Commodore 64. Chciałem na gwiazdkę.
5: Rozumiem.
2: No to go dostałem, tym bardziej, że było to na całe szczęście w zasięgu naszych możliwości finansowych, bo to też pamiętajmy, że to wtedy, w tamtych czasach, to nawet i komputer, który miał już dekadę, bo przecież Commodore to jest początek lat 80., wtedy ten komputer został przez firmę Jacka Trzmiela wyprodukowany i on nie był wcale już taką świeżynką, wtedy już w latach 90., w roku 92 wchodziły pecety, a u nas w Polsce, no te komputery 8-bitowe nadal były popularne i jeszcze miały przed sobą kilka lat, więc no ja nie byłem w stanie z niego wyciągnąć nic na dzisiejsze czasy takiego użytecznego i sensownego, natomiast to nie było też tak, że nie byłem w stanie zrobić na nim nic. Ja na Commodore pisałem pierwsze programy, bardzo skromne. I
5: co tam był? Tam jakiś Basic?
2: Basic, tak. Tam był Basic, tam był też Assembler. Oczywiście Assembler, no to dla mnie był językiem zdecydowanie zbyt trudnym na tamte czasy. Natomiast Basic jak najbardziej, udawało mi się napisać jakieś proste rzeczy w Basicu i podejrzewam, że gdybym wtedy miał możliwości dzisiejsze, to być może to programowanie, które nie jest moją mocną stroną, to muszę powiedzieć. Nigdy jakoś się nie złożyło, ale też i startu nie miałem najlepszego, aby tak było, bo no, o tym też może sobie potem powiemy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te początki programowania. Natomiast no, nie było to najlepiej rozwiązane, bo nie mogło być, ale gdybym miał inne możliwości techniczne, to kto wie, może też sytuacja byłaby inna.
6: Ale pamiętajmy też, właśnie mówiąc o tej erze, to jest coś, o czym wielu niewidomych w ogóle nie wie, że to nie wszędzie sytuacja tak wyglądała, bo u nas no, za żelazną kurtyną, która no, wtedy już powoli gdzieś tam topniała i się powoli kończyła, no nie było z tą dostępnością za fajnie i o syntezatorach mowy nikt nie słyszał, ale no, na zachodzie były jak najbardziej takie próby i jak najbardziej się pojawiały syntezatory mowy. Apple II to był pierwszy komputer, o którym ja przynajmniej wiem, który do osób niewidomych w jakikolwiek sensowny sposób przemówił. No bo tak, Commodore, Atari, ani Amigi, przynajmniej według mojej wiedzy, może o czymś nie wiem, chyba nigdy nie mówiły, a przynajmniej jeżeli mówiły, to nie były jakoś używane, no tak.
2: Mówić mówiły, ale nie miały żadnego czytnika
6: tak,
2: ekranu.
6: Czytnika ekranu, tak. Zwłaszcza, no, że Commodore i Atari, mam przynajmniej takie wrażenie, były komputerami w dużej części właśnie przynajmniej na zachodzie do gier, gdzie Apple II był często właśnie jakimś takim bardziej biznesowo do pracy, do firmy. Oczywiście gier też na niego sporo było i też się na nim sporo grało, no ale i w innych zastosowaniach był on wykorzystywany. No i ten komputer właśnie miał czytnik ekranu, on się bodajże nazywał Textalker. Tam była taka karta, on miał sloty na karty rozszerzeń. Była taka karta, ona się chyba Echo nazywała, która to właśnie była między innymi syntezatorem mowy. No jeżeli posiadaliśmy taką kartę, która no jeżeli się nie mylę, bo ja też nie jestem tutaj historykiem i nie znam tej historii w 100%, jeżeli się nie mylę, ona nie była chyba nawet stworzona z myślą o niewidomych, tylko z myślą o byciu fajną zabawką do gier, które mogą do nas mówić. No ale ktoś wpadł na to, że można właśnie zrobić screen reader i ten screen reader był. I ten screen reader naprawdę był sensowny. Mamy w dzisiejszych czasach możliwość pobawić się takim rozwiązaniem. Są emulatory na nowoczesne platformy, czy to Windows, czy to Mac. Tego właśnie komputera, chociażby słynny emulator MAME, no, który właśnie emuluje wszelkiego rodzaju stare komputery i automaty do gier przy odpowiedniej paczce ROMów i przy odpowiedniej paczce plików tak zwanych DSK, czyli obrazów dyskietek zgranych po prostu do pliku, może do nas jak najbardziej przemówić. I możemy się tym pobawić. Ja się kiedyś tym bawiłem, widziałem gry na tamtą platformę, był na przykład Monopol, kiedyś widziałem, różne były te gry, dużo ich było, ale były też na przykład gazety, tam się wykształciła kultura gazet dyskietkowych wśród osób niewidomych. My tu mówimy o latach wczesnych 80. Widzimy, ja z tego co pamiętam, czytałem kiedyś jakieś taką właśnie gazetkę z roku chyba 84. Gdzie u nas to jeszcze mowy w ogóle nie było o jakiejkolwiek dostępności. Oni tam pisali o tym, że nowy Mac wychodzi i właśnie Macintosh i on ma graficzny interfejs użytkownika i w sumie to nikt nie za bardzo wie, co my mamy z tym zrobić.
5: Bo rozumiem, że Apple II to była taka jakby konsola, taki termin, w sensie taki system tekstowy jeszcze, tak?
6: To był pierwszy, pierwszy taki mainstreamowy komputer, to był właściwie pierwszy mainstreamowy komputer, jaki w ogóle był. I to było, to była bardzo podobna technologia jak wszelkiego rodzaju mikrokomputery, jakie znamy my tutaj w Polski, czyli właśnie BASIC, w pierwszej chwili kasety, potem właśnie dyskietki, na początku w ogóle jakaś taka prosta struktura plików, bez

0: takich gazet. No i tam był na przykład artykuł napisany przez bodajże historyka niewidomego, nauczyciela historii, który uczył w jakiejś szkole amerykańskiej osoby widzące normalnie. Nie, to nie był żaden ośrodek, to była normalna szkoła dla osób widzących. I on właśnie wychwalał, że dla niego komputer to jest po prostu zbawienie i dla niego to jest prawie tak, jak on by zaczął widzieć, bo tam, gdzie do tej pory bardzo dużo polegał na widzących osobach, które musiały mu czytać te wszelkiego rodzaju sprawdziany, wypracowania, testy i wypociny jego uczniów. Tak, od tej pory mógł wiele z tych rzeczy robić sam. Tam się wtedy pojawiły te Eckersweile już, czyli te maszyny takie wielkie do rozpoznawania tekstu. On na przykład pisał o tym, że sobie listę obecności robi na dyskietce i na lekcji przychodzi po prostu z komputerem i może sprawdzać obecność i notatki czytać samodzielnie, drukować może w sposób, który osoby widzące były w stanie przeczytać, a nawet kiedyś niektóre osoby dostarczały mu coś właśnie w formie dyskietek, w formie komputera, gdzieś tam była sala komputerowa. I właśnie w ten sposób mógł to sam przeczytać. Więc jakby no tam na zachodzie, no przynajmniej wiem o Stanach Zjednoczonych, to była dość duża rewolucja. Wiem, że na przykład w Wielkiej Brytanii też, nie wiem jakie to były lata, jakby nie jestem w stanie tego dokładnie umiejscowić w czasie, ale też były takie próby.
1: Właśnie, a pamiętasz, czy wiemy to, Apollo i Hal to są jakie lata? 80. chyba, nie?
2: Nie, to
0: Apollo
2: już
0: to są
2: lata,
0: jest.
2: nie, no to są lata
0: Tak.
2: 80. Apollo to są
1: Ale
2: lata 80.,
1: może druga połowa, ale
2: ale
1: 80.
2: jeszcze dla
1: myślę.
2: DOS-a i
1: Tak, tak,
2: tu,
1: tak. Dla DOS-a, oczywiście.
2: Przechodzimy do tego, o czym też warto pamiętać, że w Wielkiej Brytanii popularne z kolei były takie komputery, to się nazywało
0: BBC Micro.
2: BBC Micro. Tak, to BBC Micro współpracowało z Apollem. Ja kiedyś czytałem właśnie dokumentację do tego syntezatora i tam była informacja na temat tego, jak połączyć ten syntezator z BBC Micro. Nie wiem niestety nic więcej na temat samych możliwości, jakie oferował ten duet. Natomiast fakt jest taki, że rzeczywiście takie możliwości były i te komputery BBC Micro, one były rzeczywiście dość mocno promowane wśród Brytyjczyków jako taki tani, domowy komputer. I bardzo też intensywnie, no właśnie skoro BBC, no to w BBC były też pokazywane różnego rodzaju materiały telewizyjne dotyczące tego, co na takim komputerze można zrobić. Można to na YouTubie w archiwach znaleźć.
0: Znaleźć. I jest to dostępne jak najbardziej w Polsce. Jest to, uważam, nawet jak na dzisiejsze czasy, interesujący z jednej strony z perspektywy historycznej, z drugiej strony z perspektywy pokazania naprawdę laikowi, który no wtedy komputera na oczy nie widział, o co chodzi z programowaniem materiał. A tak uzupełniając trochę, Michale, to co ty powiedziałeś, jak to działało. Działało to w sposób, przynajmniej z tego co ja wiem, bardzo ciekawe i to na wielu komputerach z tamtych czasów tak działało. I to był jakby, no, był to w miarę popularny sposób właśnie używania syntezatora mowy. Okazuje się, że na wielu komputerach tamtych czasów nie było w ogóle koncepcji czytnika ekranu. Robiło się coś prostszego. Niektóre komputery miały taki tryb, że wszystko, co szło na ekran, było też wysyłane na odpowiedni port, do którego można było podłączyć taką specjalną drukarkę, na której zakładaliśmy sobie rolę papieru i na tej roli papieru było drukowane, no, wyjście z naszego programu.
2: To jeszcze z tych czasów Unixa lat 60., tak? Ta
0: Tak,
2: koncepcja.
0: ale te mikrokomputery też to potrafiły, raczej nie jako zastępstwo ekranu, ale jako poniekąd dodatek do ekranu. Na zasadzie używamy sobie ekranu, ale powiedzmy mamy program, który wypisuje nam, nie wiem, raport, ile w danym miesiącu i na jakie konta bankowe należy przelać naszym pracownikom. No to na czas wypisywania tego raportu po prostu włączamy sobie drukarkę i on jest wypisywany na papier, tak że możemy potem go zanieść do banku i jakby wykonać te operacje, które tam nam komputer wyliczył. I właśnie w ten sposób podłączało się syntezatory mowy, które no udawały, że są

0: poniekąd drukarką i wykonywało się właśnie takie pseudo spięcie właśnie z tym wydrukiem, no tylko że zamiast te treści drukować, były one dla nas po prostu odczytywane. Też gdzieś się stosowało takie triki, z tego co mi się obiło uszy, był klawisz print screen, który w dzisiejszym świecie służy do stworzenia zrzutu ekranu. Wtedy, jak sama nazwa wskazuje, wydrukuj ekran.
1: I ja to jeszcze pamiętam z praktyki. Pamiętam na klawiaturze, oczywiście. I to rzeczywiście tak działało. W DOSie naciśnięcie print screena powodowało wysłanie tego, co mamy na ekranie, na drukarkę. I tak istotnie to działało. Jeżeli drukarka była podpięta wtedy do portu równoległego, nagle się włączała i po prostu następował wydruk.
0: Ale nic nam nie broniło podpiąć sobie też do portu równoległego syntezatora mowy, jeżeli oczywiście posiadaliśmy kompatybilny syntezator, czy do jakiegokolwiek innego portu, no w zależności od tego, jaki to był komputer i co on tam miał, i no puścić sobie tego ekranu, treści tego ekranu na syntezę, bo wtedy to nie szła grafika, tam nie szedł obrazek, tam szedł czysty tekst i nic nie broniło naszej syntezie tego tekstu wypowiedzieć. Co więcej, no dużo osób w tamtych czasach, i to już w latach 60. i później, no były takie przypadki, że osoby korzystały z komputerów albo bez syntezy, albo prawie bez syntezy. Chociażby na przykład na Unixie, o którym tutaj Michale wspomniałeś, myślę, że dobrze, że go wywołałeś, były takie triki, że na przykład osoby, no to, bo te komputery właśnie działały tak, że one nie miały ekranu, bo wtedy ekrany wideo, no, jeżeli istniały, to były to bardzo drogie rozwiązania i nawet posiadacze komputerów nie zawsze mogli sobie na nie pozwolić. Tam były właśnie drukarki, teleksy i rola papieru. I te osoby się po prostu uczyły, jak brzmi wydruk konkretnego komunikatu. Czyli na przykład program, który miał gdzieś błąd, brzmiał inaczej niż program, który nie miał błędu.
1: I Mikołaju, przerwę ci na moment. Właśnie dokładnie w ten sposób, kilkadziesiąt lat później, w latach 90. ja pracowałem na tym Commodore 64. Nasłuchując, wystarczyło trochę odstroić telewizor analogowy jeszcze wtedy, odstroić od głównej częstotliwości i wtedy po prostu on wydawał z siebie różne, jakbym to nazwał, piski. I na każdy komunikat po prostu on troszeczkę inaczej piszczał, a jeżeli jeszcze tego byłoby ci mało, to można się było wspomagać radioodbiornikiem, który był po prostu, który wystarczyło wstroić na jakąś tam częstotliwość i ten komputer siał po wszystkich falach w zasadzie, kiedy był włączony i jak miałeś blisko siebie radio i jeżeli złapałeś taką częstotliwość, która po prostu odpowiednio kojarzyłeś, że tam on będzie wydawał te swoje dźwięki, to naprawdę całkiem sporo, nawet nie widząc tego ekranu, można było z tego wywnioskować.
0: Tak, to jakby i takich metod się wtedy używało. Potem też były na przykład inne metody, które były już trochę lepsze, ale niewiele. Były na przykład przypadki, gdzie ktoś sobie napisał lub ktoś mu napisał jakiś na przykład prosty program, że za pomocą wszelkiego rodzaju głośniczków, takich prostych komputerach, które potrafiły piszczeć i w sumie niewiele więcej, na przykład alfabetem Morsa były odczytywane komunikaty, które były wyświetlane na ekranie. Też właśnie ostatnio czytałem historię jakiegoś jednego z pierwszych niewidomych programistów. No to on dostał jeden z pierwszych syntezatorów mowy i ten syntezator mowy czytał tekst litera po literze. Czyli T, Y, F, L, O, P, O, D, C, A, S, T i tak dalej. Bo po prostu wtedy no nie było na tyle mocy przerobowych, żeby zwłaszcza angielski, który no od polskiego jest zdecydowanie trudniejszym językiem do wysyntezowania, przerobić, no więc trzeba było w ten sposób. Więc no metod na korzystanie z komputera w tego typu czasach było sporo. też coś, czego w Polsce nie ma, nigdy nie było, czyli właśnie terminal brajlowski, który drukował no, tak samo jak zwykły terminal, tylko w brajlu. Terminal mówiący, czyli taki poniekąd mostek, który się wpinało pomiędzy nasz zwykły no, wideoterminal, czyli właśnie takie urządzenie, które się nam łączyło z komputerem, miało klawiaturę i miało monitor, a sam komputer i to urządzenie do nas mogło mówić. Takich rozwiązań u nas w Polsce nigdy nie było, a na Zachodzie one gdzieś tam istniały. Jak sobie pogooglamy, to jak najbardziej jesteśmy w stanie znaleźć artykuły na ich temat. Jeżeli sobie na przykład chcemy poszukać Apple II, to jest nawet gdzieś, kiedyś wiem, że ona na forum Audio Gamesa była, ale podejrzewam, że i w innych miejscach w sieci z nią się znajdzie. Taka duża paczka właśnie z tymi przystosowanymi dla nas dyskami, nawet z takim plikiem, pamiętam, była, który można było uruchomić i się nam wyświetlała taka po prostu piękna lista wszelkich możliwych dysków, z których my możemy skorzystać. Mogliśmy sobie wybrać jeden i bez konieczności ustawiania tego ręcznie, bawienie się w jakieś pliki konfiguracyjne w linii poleceń, w prostym, przyjaznym dla użytkownika interfejsie mogliśmy otworzyć sobie właśnie jakiś taki dysk i z niego skorzystać. Była na przykład dyskietka nawet ucząca nas, jak korzystać z tego ich czytnika ekranu. I uruchamiał nam się komputer, pierwsze co do nas mówił to było, czy chcesz nauczyć się, jak korzystać z czytnika ekranu, naciśnij tam Y i tak dalej. Więc jest to dostępne, jeżeli kogoś interesuje temat, to myślę, że może go zachęciłem do poszukania w sieci, bo powinniśmy być to wszystko w stanie znaleźć.
2: My tutaj tak mówimy. Tak. Więc my, że tak powiem, już tutaj się rozgadaliśmy na temat naszych różnych wspomnień, ale zapomnieliśmy zupełnie też wspomnieć o tym, że przecież to wy możecie razem z nami wspominać, bo na pewno wielu z was ma jakieś przemyślenia i doświadczenia i też w ogóle wspomnienia, może miłe, może mniej miłe, związane z technologiami asystującymi i tym, jak to wszystko się rozwinęło i co sprawiło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dziś. tyflopodcast.net/zoom. No i jeżeli chcielibyście się z nami skontaktować, natomiast też, no właśnie, kontakt.tyflopodcast.net lub nasza transmisja na Facebooku, jeżeli chcielibyście do nas napisać. No i mamy już w tym momencie kogoś, kto chciałby z nami porozmawiać i się, miejmy nadzieję, podzielić doświadczeniami. Słuchaczkę bądź słuchacza już wpuszczamy. Halo?
3: Już wpuszczamy, już zostałem wpuszczony.
2: Witamy. Kto po drugiej stronie?
3: Już zostałem wpuszczony. A tak myślałem, jest. Że mnie nie poznasz, Pawełku.
2: Ja cię poznam, ale słuchacze cię nie muszą znać.
3: Aha, no. Mateusz, przepraszam.
2: Witaj Mateuszu.
3: Chciałem cię tak wtręcić, ale dobra. Witam cię, Pawełku. W ogóle bardzo się cieszę, że jest ta audycja i że mamy takie fajne wspomnienia. Bo chciałem zacząć no, od siebie, bo ja dosyć późno zacząłem tę historię dosyć nietypowo, bo mianowicie urodziłem się w 92 roku i przygodę z komputerem zacząłem dosyć późno, albo może dosyć wcześniej, bo w 2002 roku. Pamiętam, że jak do dziś to wszystko pamiętam prawie, że z Sofronu dostałem mój pierwszy komputer. To był komputer składany na płycie głównej jeszcze Solteka. To było 128 megabajtów pamięci RAM. Dysk 40 giga, jakiś Samsung,
2: tak.
3: Oczywiście
2: też
3: HDD.
2: Doświadczyłem takich komputerów.
3: Oczywiście to muzdyło niemiłosiernie, znaczy muzdyło, to był takie jeszcze nie tak jak te HDD nasiedzone z dosyć cisze, to były takie głośne, że aż na cały dom to musiało jeździć. Na początku był instalowany na komputerze Windows Millennium Edition i potem mimo tego, że w 2001 roku już wszedł Windows XP, to jeszcze na ten nasz komputer był instalowany Windows Millennium. Pamiętam, że dostałem mój pierwszy komputer dokładnie z Windowsem 4.11. To był oczywiście kupowany, oprogramowanie było kupowane w Impulsie, a komputer był kupowany w Lublinie, gdzieś w sklepie na jeszcze na Żelaznej, także to były takie komputery, gdzie się składało i tak dalej, z różnych części, naprawdę z różnych, I komputer miałem tak naprawdę, no, do 2008 roku, to jeszcze komputer u nas był parę chwil, po tym jak dostałem pierwszego laptopa, ale przejdźmy do komputera. Otóż dostałem komputer z Windowsem 4.11. Jako, że był to kupowany komputer z Windows, więc dostałem sprzętowy syntezator SMP. Niestety już go nie mam, bo w 2006 roku go oddałem. I nie chciałem jakoś pracować na SMP. Znaczy, ja go miałem zainstalowanego, tam podłączonego do portu szeregowego tego, ten syntezator, ale jakoś go nie chciałem. Chciałem programowo pracować i pracowałem na Syntoku. A moja przygoda z komputerami się zaczęła od tego, że po zakupie komputera, znaczy wiedziałem, że ja coś tam dostaję, ale wiedziałem trochę o maszynie, o Mountbattenie, że tam go niby dostałem. A to, że komputer był z oprogramowaniem, no to o tym jakby nie wiedziałem. I dowiedziałem się o nim dopiero rok później, bo w 2002 roku, kiedy to rodzice mi powiedzieli, że ja nawet nie wiedziałem, że będę szkolony z komputera. No ale no jak to, no przez kogo będę szkolony? No mianowicie, no przyjedzie do ciebie taki szkoleniowiec, Mateusz, i będziesz szkolony przez Wojciecha Maja. Okazało się, że to był Wojciech Maj. Słuchajcie, przyjechał pociągiem do nas, do domu, jeszcze z Kielc, sam przyjechał. I no, dzięki swojemu uporowi i determinacji, a to no jeszcze było tak, że no raczkowało to wszystko. I on przyjechał w ogóle, słuchajcie, z laptopem. To była jeszcze taka, rozumiesz, to szyba. Ja miałem komputer stacjonarny, rozumiesz, pierwszy, z Windowsem. On miał już komputer z JOS-em i z Readboardem. To pamiętam, i na Windowsie 2000. I pamiętam, że miał jeszcze takie gniazdo telefoniczne na modemie podpinane. No to ja pamiętam, jak od nas, no z telefonu, to od nas naszego jeszcze telefonu tutaj stacjonarnego, no to dzwonił. I pamiętam, jak to się połączenie wykonywało z modemu, się wykręcało specjalny numer warszawski i się dzwoniło przez Warszawę na różne tam, no znaczy jakby łączyło się z internetem, czy po modemie.
1: Przez ten, no, numer 0202122.
2: Tak, to też.
3: Tak, no, ale to pamiętajcie, to połączenie modemowe, a dzisiaj to były zupełnie inne czasy. Ale wiecie,
4: przepraszam, że się wtrącę, Mateusz, były inne czasy. Ty mówisz, oczywiście to ja bardzo ciekawie opowiadasz, ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko to jest troszkę tak, że no właśnie, to jest troszkę kwestia i różnicy pokoleń i tego, kiedy kto startował, bo ty się wyraziłeś, że to wszystko wtedy raczkowało. I dla mnie raczkowało to gdzieś tam lata, to co mówił Mikołaj, 80. albo te początki Readboardów, a czasy te 2002, 2003 rok, czyli gdzieś tam moje studia, to są czasy, kiedy jakby ja byłem zafascynowany tym wszystkim, co odkryłem dzięki Tyflosowi, dzięki, nie wiem, Centrum Uniwersytetu Warszawskiego z beznadziejnie skanowanymi książkami, ale jednak zeskanowanymi już i tak dalej, to, że w ogóle jest już jakaś była konkurencja, JOS, Outspoken, Windows,
1: no to Michale,
4: i tak dalej,
1: możemy sobie tu podać ręce, bo to właśnie ten sam moment, to już jest ten czas, kiedy my korzystaliśmy już tak naprawdę tak czynnie, w pełni już tak... i czynnie z tych komputerów, to już też był moment, kiedy ja w 2003 roku, to ja pamiętam, ja prowadziłem już radiowe audycje dotyczące komputerów i na antenie Radia Iława, lokalnej stacji,
4: której już nie ma. Ja do 2004 miałem problem, bo długo nie miałem Neostrady stałego łącza, więc do 2003-2004 miałem tylko modem i to potem jeszcze było o tyle dobrze w tym 2003, że był jakiś taki abonament za kilkadziesiąt złotych, który po podzieleniu na miesiąc dawał, że mogłem za darmo dziennie spędzić około 45 minut na tym wdzwonionym numerze.
1: Dokładnie, to było 30 godzin miesięcznie. Tak.
2: Jakoś za 60 zł chyba.
4: I to już był hit, bo kiedyś to było tak, że się łączyliśmy z internetem, potem jakieś tam szybko gadu i rozłączyliśmy. Ale ja powiem więcej, jak miałem pierwszą Neostradę, tak troszkę wybiegając w przyszłość, to było chyba 128 czego?
1: Kilobitów na sekundę.
4: Tak, KBS. 2004 rok. To ja pamiętam, że to był jeszcze czas mocno tych, no były te antywirusy, tam AVG, coś, ale to był czas mocno, no już nie tak jak w milenium Windowsie, ale jeszcze ten Windows XP, nie było tego Service Pack 2, który bardzo zabezpieczył komputer, tylko to był czas mocnych plag, naprawdę wirusów komputerowych. I ja pamiętam, że miałem na początku taką mentalność, że w ogóle się łączyłem z tą Neostradą, robiłem co chciałem, oczywiście nie tak szybko jak kiedyś na modemie, żeby się rozłączać, ale kiedy nie używałem, to się rozłączałem. Na zasadzie takiej, albo jakieś wirusy, albo co, no to właściwie po co ja mam być ciągle, takie wiecie, inne myślenie, że no właściwie po co ma być człowiek ciągle połączony z internetem?
2: No, no tak, no to jest dzisiaj nie do pomyślenia, jakby sama na przykład koncepcja w komunikatora...
4: Oczywiście mi to przeszło szybko tam po nie wiem, po dwóch tygodniach, ja gdzieś tam pamiętam, bo to jeszcze było też takie, że nie było tych znaczy nie było, no nie było idei powiadomień jako takiej raczej. I ja pamiętam, że jak na gadu czy coś, to się wcześniej gdzieś nawet spisało z kimś, czy zdzwaniało. No, ja gdzieś tam pamiętam, nawet pytałem kogoś, a to o której ty jesteś na o tym gadu, żeby tam wieczorem do ciebie napisać, to się może byśmy jakoś umówili, a ktoś miał wtedy już stałe łącze i że on jest, że umawiać to on się może z dziewczyną, a on ma cały czas gadu po prostu w ogóle i o co chodzi, nie? Że to tak. Jakby non stop. No możesz pisać kiedy chcę. No szybko mi przeszło, pewnie po kilku tygodniach już byłem też non-stop online, ale na początku to taka, no taka mentalność właśnie lekkiej nieufności wobec tego online'u.
2: Maile, że jakby ile aplikacji było wtedy nastawionych na to, ile programów, bo to tak chyba jeszcze się o tym należy mówić, nastawionych na pobieranie danych i na takie chomikowanie wszystkiego offline, tak? Pobieranie stron internetowych do offline, pobieranie maili do offline. Pobieranie tam plików, no to wiadomo, ale że tyle, ile się dało, to się...
4: Oczywiście, przypominam wam, czy nam wszystkim, słuchaczom też, 2004 rok, to jeszcze nie było YouTube'a, jeszcze nie było Gmaila, czyli takich symboli, które zna każdy teraz.
2: Ale były już jakieś strony, takie początki rzeczy typu, nie wiem, czy pamiętacie, to moje pokolenie bardziej, maksior.pl, wrzutnia.pl.
4: To coś pamiętam.
1: Tak, podobne pliki, podobne serwisy pamiętam, już były, już to się zaczynało pojawiać, tak, oczywiście.
2: Śmieszne MP3, śmieszne filmy.
1: MP3WP.pl chociażby.
2: Tak, MP3WP.pl, tam Radio Chlew się wybiło tam chyba na...
3: MP3.pl, to też pamiętam. Pamiętam, ale tak wracając do tematu u mnie, no i tak, u mnie był Windows w domu. Klawiatury to się uczyłem w ogóle tak po szkoleniu, to się uczyłem wszystkiego sam. Nikt mi niestety nie mógł pomóc. W ogóle nie miałem dostępu do internetu i wszystko, co ja się uczyłem, rozumiecie, no bez Facebooka, no niczego nie było. Outlook Expressa to nawet ja się uczyłem, słuchajcie, no bez dostępu do internetu. I tak mnie to wszystko fascynowało, że chciałem mieć dostęp do internetu. No ale niestety nie było jak, no bo to mieszkanie nasze, gdzie myśmy mieszkali, to nie było nasze w ogóle, więc o dostępie do internetu to mogliśmy sobie tylko pomarzyć. No i moja, że tak powiem tak, u mnie, może chronologicznie tak wróćmy, u mnie w ogóle w domu był Windows bez monitora brajlowskiego, natomiast jak przyjechałem do szkoły, to jeszcze pani Danuta Gołębiowska, która mnie uczyła nauki alfabetu Braille'a, to u mnie w szkole było tak, zajęcie dydaktyczne i to nie powiem, że nie powiem, że były głupie, bo naprawdę pani się bardzo dobrze znała i zna się do dziś na tych informatyce, na nauce Braille'a. Naprawdę bardzo mądra kobieta. Serdecznie pozdrawiam panią, pani Danusiu. Był oczywiście, pamiętam, w szkole był Outspoken z Apollem i z wyniką Alba BC 544 Alba Satellite. To były, słuchajcie, czasy. Podłączało się tę linijkę do portu szeregowego i normalnie się śmigało na linii, na monitorze. No nie?
1: Mateuszu, ja myślę, że tak naprawdę te historie mógłbyś snuć przez najbliższe 2 godziny, a ja jeszcze wiem, chcielibyśmy, jeszcze chcielibyśmy zahaczyć o parę tematów, więc ja tak zapytam, ja wiem, gdybyś miał wymienić takie jakieś, powiedzmy, 3 najistotniejsze dla ciebie rzeczy w tej twojej historii komputerowej, co by to było?
3: Tak, no moja przede wszystkim tak, podsumujmy, najistotniejsza rzecz, pierwsza, komputer z Windowsem. Druga rzecz, no to dostałem pierwszego Monbotena, gdzie no były te, mówiąc już Monboteny, były brailery. Przeszedłem w zasadzie przez wszystko, bo i Monbotena tego starszego dostałem pierwszego i drugiego w domu miałem. Ale drugą taką rzeczą kolejną to oczywiście był Just 4.2. Pan od informatyki mi go przeniósł. I tak się właśnie zapoznawałem z DOS-em, bo ja wtedy do 2003 roku do wakacji to nie widziałem praktycznie, co to jest DOS. I jak po prostu wsiadłem sobie do tego DOS-a i zobaczyłem, bo Windows to w ogóle, wiecie, on nie umiał do wersji 5.0 Worda, a DOS umiał i Worda, i Excela. I ja to tak naprawdę nie mogłem oderwać wzroku od tego DOS-a. I tak mnie ten DOS zaczął pociągać, no że dopiero się dowiedziałem, co to jest tak naprawdę DOS. No i potem była Supernova 5.0 i 5.20, oczywiście Supernova pełna, bo to jeszcze nie było tej aktywacji w Supernowej. No i tak to się właśnie jakby zaczęło, a moja w ogóle przygoda z telefonem komórkowym to była bardzo, bardzo późna.
1: Pamiętam, o telefonach to myślę, że sobie jeszcze, Mateuszu, tak, też później porozmawiamy, tak. Więc wtedy na pewno będziemy jeszcze czekali na telefon od ciebie, a na teraz tak, bardzo ci serdecznie...
3: Kolejna...
1: Mateuszu, ale...
3: Tak, jak...
1: króciutko.
3: Kolejna rzecz to był Windows XP jeszcze z tym, z Dualem. Chciało mi się od koleżanki przetestować tego Windowsa XP, więc go zainstalowałem, nie? Bo to takie dość późno było, ten Windows XP u mnie się pojawił.
1: I sterowniki do karty graficznej sobie poszły, niestety, jak tak, się domyślam.
3: Tak.
1: No niestety.
3: Ale było tak, że musiałem się uczyć tego Windowsa, bo jeszcze tata na mnie nakrzyczał, bo Windows 98, to wtedy był, jeszcze się tak nie zdaliśmy na komputerze, myśleliśmy, że Windows XP to jest coś nowego, no i po prostu sam go, że tak powiem, zainstalowałem własnymi siłami, jeszcze zacząłem ten system rozwalać. No po prostu taka to była historia, że ja jeszcze bym kiedyś poopowiadał, tak jak to ze mną było. No system był cały rozwalony jeszcze. A pamiętam, jak nie chciałem tego Windowsa i XP, bo wtedy programy nie chodziły, wiecie, no nie miałem skąd pobrać tych programów. No to tata mówi, no to jak sam narobiłeś, no to teraz masz. Naważyłeś piwo, to teraz je wypij.
1: I sam naprawiaj.
3: Bo teraz nikt nie chodzi o to Windowsie XP, bo ten Windows i411 to nie chodzi pod Windows XP, a ja wiesz, nie znałem się wtedy na komputerze, nie wiedziałem, jak to stało.
2: Na błędach
1: uczymy się wszyscy. Mateuszu, bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. I oczywiście czekamy na kolejne wasze wypowiedzi. Możecie do nas dzwonić, możecie też do nas pisać na Facebooku i na kontakty flopodcast.net.
2: Ja jeszcze wrócę na chwileczkę szybciutko do tematu Commodora, bo mówiliście o syntezie mowy, która istniała i to nawet w języku polskim. Ja nawet znalazłem przykład dźwiękowy, jak taka synteza brzmiała. Chodzi tu oczywiście o syntezę Black Box. My na swój sposób pokazywaliśmy w tym przeglądzie już, jak to brzmi. I tak, teraz słyszycie RH Voice, więc zobaczycie, jakie to będzie niebo a ziemia. Natomiast tutaj jak brzmiał wtedy polski syntezator mowy Black Box. I... O, tutaj będzie
1: jest, jest.
2: Za chwileczkę. Tak, jest, tak.
5: Hej, to ja. Nazywam się Black Box, wersja 8. Pragnę być przyjacielem wszystkich użytkowników Commodore 64. Jestem kartridżem dwusystemowym. Dysponuję zintegrowanym systemem polskiej mowy i dźwięków. Wpłacam komputer objęciesząt dodatkowych rozkazów. Tak jednak jak w szczeble szybie, szczęśliwie. Nie sprawiają mi trudności.
2: No tu bym się kłócił, bo jednak troszkę się na tych formantach
1: bo to była, bo to była wysypać. Żywcem przerobiona synteza z syntezy angielskiej. To pan Romuald Drachopil, bodajże tak wymawia się jego nazwisko, przerobił. No i w ogóle to jest człowiek, który pracował albo pracuje może nadal na Politechnice Wrocławskiej i po niego to jest taka historia, że on już... Bo ja kiedyś z tym panem chciałem porozmawiać, nawet udało mi się dostać kontakt do człowieka, który go zna, ale on po prostu już ma taki uraz do blackboxów, że nie chce o tym rozmawiać, bo on dokonał różnych innych, też ponoć bardzo ciekawych rzeczy w swoim życiu. On się generalnie elektroniką zajmował, ale jak ktoś słyszy jego nazwisko, to jest tylko blackbox i to nie jest wcale rzecz, z jakiej on byłby jakoś bardzo dumny, no bo tam też w grę wchodziły takie rzeczy, no powiedzmy sobie szczerze, związane z piractwem. Wtedy jeszcze w Polsce nie mieliśmy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, więc to wszystko było wolna amerykanka, no i on z tego jakoś bardzo dumny nie jest.
0: Pamiętajmy też, że syntezator, z którego się ten Blackbox wziął, czyli SAM, nie mylić absolutnie z Microsoft SAM-em, to są dwie zupełnie inne syntezy. Jak najbardziej żyje, jak najbardziej ma się dobrze i w swojej angielskiej wersji da się go znaleźć w sieci, przeportowanego na wiele różnych platform i wiele różnych języków.
1: Nawet swego czasu w Tyfloprzeglądzie to linkowaliśmy.
0: Tak, i jest to jakby ten syntezator ma jedną ogromną zaletę, on jest prościutki, jego się da przeportować na wszystko, on będzie działał nawet w przeglądarce internetowej. No wadą tego syntezatora jest to, że nikt nie wie, jak tam wygląda sprawa z licencją i no on jest, ale tak naprawdę nikt nie wie do końca, czyj on jest i czy ktoś się kiedykolwiek po niego może zgłosić. Ale jakby synteza istnieje i projekty przeportowania jej na nasze czasy jak najbardziej istniały również. I mówię, to jest jedna chyba z najprostszych możliwych istniejących syntez.
1: Pawle? Bo cię nie słyszymy. Tak? O, jesteś.
2: Teraz?
1: Jesteś.
2: Ja mówię, że ta synteza brzmi nawet tak dość prosto i przypomina trochę takie eksperymenty wczesne jeszcze z syntezą analogową, jakieś naśladowanie odgłosów krowy i tam pierwsze eksperymenty lat chyba już lat 30.
1: 30, może... tak. 30. Tak.
2: No dobrze, to w takim razie może przejdźmy do tego, po co się tu tak naprawdę spotkaliśmy. Już Mateusz troszkę nam temat zaczął. Jak to się u was zaczęło z technologiami? To może od po starszeństwie Michał
4: tak,
2: Kasperczak?
4: Ja tylko zasugeruję, ale to jakby możemy, nie wiem, bo tak myślę sobie, że czy będziemy też mówić o telefonach, czy o telefonach nie powinniśmy zrobić jakby drugiej części, bo boję się, że jak zaczniemy... Okay. Telefony, to jest trochę osobna historia w ogóle jeszcze. Tym bardziej, że ty Paweł, o telefonach to masz dużo do powiedzenia, więc sugerowałbym delikatnie kiedyś drugą część, bardziej telefoniczną, ale to już jak będziemy chcieli. No, jakie było pytanie, przepraszam, od czego się u mnie zaczęło, jak to było?
2: Z technologiami wspomagającymi, tak.
4: Dobrze. Z z technologiami wspomagającymi, nim dojdziemy do technologii wspomagających, to tak tylko troszeczkę powiem, jak to było u mnie ogólnie z komputerami. Nie było tak, jak to było na przykład u Michała, bo u mnie nikt w rodzinie w zasadzie nie miał takich komputerów jak Commodore, jakieś tam Atari, Amiga, coś takiego. Ja widziałem gdzieś taki komputer tam u jednej, drugiej osoby. To mi się trochę wtedy mieszało, bo to tak wtedy też były modne te gry telewizyjne. Pegasus to się nazywało?
2: Tak, Pegasus, tak. Który był taką podróbką. W dzisiejszych
0: czasach słowo ma inne znaczenie, ale...
2: Tak, niektórzy sobie nawet raczą żartować w tym stylu, że mają jeszcze starą konsolę na strychu, ale to już pomijając, tak, to była taka na polski i chyba, nie wiem czy na, to, albo ogólnie na taki powiedzmy postradziecki i jugosłowiański rynek, chyba serbska konsola, która udawała Famicona japońskiego, który udawał chyba Nintendo NES.
0: To było to samo urządzenie, to było coś, co było wydane jako Famicom w Japonii, coś, co było wydane jako NES na zachodzie.
2: Tak, ale tu to była ewidentnie.
0: Tak,
2: to
0: tak,
4: no i wtedy była moda na te gry telewizyjne. Ja oczywiście, one tam nie były jakoś dla mnie dostępne, ale to było coś takiego, że widziałem, że jest jakieś urządzenie z guziczkami, że jest jakieś coś takiego jak, wtedy jeszcze o myszce nie wiedziałem, to bardziej joystick, że tam są jakieś dźwięki, że coś tam się wyświetla, że to tam można podłączyć i tak dalej. Też proszę pamiętać, że w radiu była taka wtedy w Polsce, to o tym mówiliśmy przy okazji historii Polskiego Radia, kiedyś mówiłem, była w latach 80, pod koniec lat 80 w Polskim Radiu taka audycja, nazywała się Radio Komputer. I ta audycja Radio Komputer polegała na tym, że to był no z jednej strony taki magazyn nowości komputerowych, ale główną, jakby głównym punktem kluczowym tej audycji było to, że były emitowane w radiu programy. Programy, które można było sobie nagrywać, programy w formie tych dźwięków, które potem się jakby wgrywało z kasety do komputera i dzięki temu ludzie pozyskiwali różne aplikacje, różne programy. Nawet ta audycja potem wieczorem została z popołudnia przeniesiono na wieczór tylko po to, żeby
1: lepsza
4: lepiej było...
1: propagacja była.
4: Lepsza propagacja fal i było. Teraz jakaś tam gra komputerowa, tam taka i taka. Czas trwania 17 minut 45 sekund. I odliczali start, ludzie włączali kasetę i to się nagrywało. No ale to są takie tylko anegdotki. I potem jakby, no potem długo nic i moi znajomi mieli komputer Apple. Ten komputer nie był udźwiękowiony, to był ten już Macintosh gdzieś tam 91, drugi rok, bo robili taką na nim poligrafię, czyli to są te komputery, nie pamiętam teraz jak one się nazywały, to o nich Jaromir Kop opowiadał
1: to
4: kiedyś.
1: Nie było, to był już Macintosh LC czy jeszcze coś wcześniej?
4: Może LC, nie pamiętam z jakim to było systemem, jak to się nazywało, ale to był taki komputer, że klawiatura z komputerem i ze stacją dyskietek w jednym, monitor do tego jakoś osobny, to słynne wypluwanie dyskietki, do tego myszka, drukarka laserowa i te pierwsze programy, które tam potem wykupił Corel, ten Greatworks, jakieś tam inne takie edytory do poligrafii. No i wtedy już gdzieś tam się zetknąłem z czymś takim, że no jest coś takiego jak w ogóle klawiatura komputera, jakiś system operacyjny, jakieś, wtedy tak się nie mówiło okienka, ale że jakiś kosz, jakieś właśnie jakieś klikanie, coś takiego. No i potem nadszedł rok 93, 94, to już się zacząłem gdzieś tam spotykać, też trochę z audycji radiowych dla niewidomych, trochę gdzieś tam z otoczenia około tyflo szeroko rozumianego, że jest coś takiego jak komputery dla wykorzystywane przez osoby niewidome. To już wtedy zaczęła się robić w Polsce taka mini, z jednej strony to były czasy, no może nie pionierskie, czasy początku tych technologii, ale one już na tamte czasy, i jak na Polskę oczywiście, gdzie mało kto miał w domu komputer taki IBM PC, były te czasy już gdzieś tam, zaczęła się tworzyć swego rodzaju konkurencja, bo mocno wystartował z syntezatorem, no wtedy jeszcze nie Speak, tylko z programem Readboard i z syntezatorem, w sumie jak to się mówiło, Rindboard po prostu się mówiło, bo to była taka jedna całość. Ten syntezator miał jakąś tam na Altok chyba taka jakaś nazwa, coś od Altixu, no ale generalnie Marek Kalbarczyk, Igor Busłowicz, Stanisław Jakubowski, te trzy, no i Jan Grębecki oczywiście i też Radosław Tarnowski, to takie główne osoby, które na różnych etapach stworzyły i stwarzały ten syntezator sprzętowo programowy, bardziej programowy właśnie i do niego oprogramowanie pod DOS Readboard. Z drugiej strony mieliśmy firmę Harpo w Poznaniu, która wcześniej istniała od lat 80., dystrybuowała jakieś gry komputerowe i chyba dzięki Henrykowi Lubawemu, który jest osobą słabowidzącą, jakoś tam przyszedł do pracy i on jakoś to ich namówił, no tak chyba tak to było, chociaż do końca nie wiem, nie wymyślam, ale trochę się domyślam bardziej. I dzięki temu pojawił się w Polsce syntezator jakby w handlu, bo gdzieś tam Uniwersytet Warszawski robił swoje, to jest jeszcze inna sprawa, ale dzięki jakby tak temu w handlu, gdzieś tam w sprzedaży czy w możliwości zamówienia może bardziej, bo trudno tu mówić o sprzedaży, jak pewnie kilka osób rocznie coś takiego mogło kupić, pojawił się brytyjski i spolszczony, nie przeportowany, ale dostosowany do języka polskiego syntezator mowy Apollo sprzętowy, wpierw Apollo 1, potem Apollo 2 i do niego program udźwiękawiający system DOS, współpracujący z tym syntezatorem Apollo, który się nazywał HAL. No i jakby równolegle też Konrad Łukaszewicz i jeszcze kilka osób z tego Instytutu Cybernetyki i Bioinżynierii chyba Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli troszeczkę mylę nazwy, to przepraszam i też przepraszam, że innych osób nie wymieniam. Tam chyba Ryszard Czubkowski i jeszcze ktoś, stworzyli ten SMP, syntezator mowy polskiej i program SCR pod DOS-a, który również ten syntezator, który pozwalał na obsługę komputera. Ja gdzieś tam kiedyś w szkole podstawowej była, właśnie Altix przyjechał na taką wystawę, powiedzmy, przyjechali ze swoimi komputerami, z linijką brajlowską, coś tam pokazywali, a z kolei ja w 1994 roku zacząłem chodzić na zajęcia komputerowe w Poznaniu do takiej pracowni komputerowej. Była to kiedyś taka fundacja pomocy dzieciom niewidomym i ona utworzyła no jedyną tutaj w Wielkopolsce, no wtedy jeszcze nawet w takich szkołach jak Owińska nie było czegoś takiego, a oni utworzyli pracownię komputerową. Pracownię, którą i zatrudnili człowieka, hobbystę, znaczy człowieka, który nie ma nic wspólnego z niewidomymi i poniekąd na całe szczęście, bo miał ciekawe pomysły. To był taki pan, znaczy jest jeszcze, bo żyje, pan doktor, czy teraz już profesor fizyki, astronomii, Piotr Dybczyński i on jakoś jest wielki miłośnik konsoli, Linuxa i w ogóle wszystkiego, co z tym związane i no nie było to tak, że pracowaliśmy na Unixie, na Linuxie, tak, tego się nie udało, ale no był DOS w tej pracowni, były dwa komputery, 386, 486, DOS, Apollo, drukarka brajlowska, Index Everest z tym self-voicingiem, z udźwiękowieniem i z jakimiś tam obrajlowanymi klawiszami. Był jakiś skaner taki z szybą. Ja wtedy wcześniej widziałem tylko taki skaner właśnie ręczny, takie trochę jak do tych kodów kreskowych coś, a tu nagle patrzę, dotykam, oglądam skaner taki duży, tak jak jakieś Xero. Chociaż nie wiem, czy ja wtedy Xero jeszcze gdziekolwiek oglądałem, no ale to inna sprawa. Skaner, jakiś program wtedy jeszcze to nie był oczywiście FineReader, to były czasy oprogramowania Recognity i to Recognity, która wtedy działała tak, że to był program działający pod DOS-em, pod Windowsem, bo to już był też gdzieś tam Windows 3.11 jako taki dodatek i ona miała, ta Recognita miała taki moduł AUGE, exe czy com, to był taki po prostu tekstowy moduł, program, który pozwalał obsługiwać powiedzmy 40% tej rekognity. Tam nie można było, bo to kiedyś było tak, że się skanowało i trzeba było jeszcze graficznie te znaki poprawiać i jakby uczyć tą rekognitę tego, jak ma to wszystko poprawiać. To nie było tak jak teraz, że właściwie jest dobry druk, to, a nawet zły druk, to FineReader nam go w 99% rozpozna, tak? Taka rekognita, powiedzmy, rozpoznała nam w 60-50% i części tekstu to było wiadomo, że pewnych rzeczy się nie przeczyta i osoba widząca wspomagała, żeby douczać tą rekognitę i potem jakoś szło. No ale to tak trochę jak z tymi syntezami, które Paweł puszczałeś. No samo to, że można było zeskanować, że ktoś mógł pomóc poprawić tekst i potem te 100 stron, czy ileś tam można było samemu przeczytać. No wtedy całe lata, gdzieś tak do połowy lat 2000 była jeszcze taka profesja, nie profesja w sensie dosłownym, choć to mogłaby być pewnie profesja dla osoby niewidomej, ale takie żmudne zajęcie, jak poprawianie tekstu. To no ty Michał pamiętasz te pierwsze książki, że mam książkę, ale jeszcze nie poprawioną. Pamiętasz takie teksty?
1: Oczywiście, że tak.
4: Że to trzeba było poprawiać.
1: I powiem szczerze, to mnie strasznie zniechęcało do korzystania w ogóle z OCR-a, bo to ten problem to był z nami dość długo, bo to jeszcze oczywiście. Początek XXI wieku.
4: Ale generalnie przełomem był FineReader tutaj, bo to był skok
1: tak,
4: od pierwszego FineReadera.
1: Wiesz co, nie do końca. Moje wrażenia są takie, że na przykład Recognita Plus 4.0 i FineReader, który był na tamte czasy, to one jeszcze wcale nie były jakieś, nie wiadomo jak, super działające, ale jeszcze tak powiedzmy 2-3 lata i wtedy naprawdę był przełom.
4: Bo ja miałem Recognitę w AUG, coś tam, to była Recognita 2.0 i później w 96 roku się pojawiła. No też było takie czasopismo, biuletyn informacyjny, o którym kiedyś mówiliśmy, ale ten pierwszy biuletyn, który wydawał Wdówik, Paweł Wdówik, Wojciech Maj, Sylwek Piekarski, tam pisali, to byli głównie autorzy. No i oni właśnie przeszczepiali takie technologie, to co jest teraz w Tyfloświecie, coś takiego. No, że tam nowa wersja readboarda, nowe testy, albo gdzieś tam Paweł Wdówik, jak był w Stanach Zjednoczonych i widział, co tam można kupić. No i między innymi był artykuł o programie Recognita Readers 3.0, To była specjalna wersja tej Recognity, ale tylko pod niewidomych zrobiona. Ona wymagała w ogóle więcej RAMu, czyli trzeba było RAM rozszerzyć dla DOS-a w komputerze, dokupić sobie ten RAM, co też nie każdy komputer mógł sobie na to wtedy pozwolić. I trzeba było, ten program w ogóle był drogi, bo kosztował 2800 zł na tamte czasy, to był 96-97 rok. Był zabezpieczony kluczem sprzętowym. Takim w LPT włączonym, to też jak Windows. Uruchamiał się chyba z 2 minuty. No ale jak już się uruchomił, to faktycznie ta jakość rozpoznawania, oczywiście to jeszcze nie była Recognita 4.0, to jeszcze nie był ten FineReader, ale to na pewno było 50% lepsze niż to wcześniejsza Recognita, niż ta wcześniejsza Recognita 2.0, tak? Więc to był taki specjalny program, jakiś taki no, dostosowany pod osoby niewidome. No i to były moje początki, te 2 lata pierwsze, 9.4, 9.5, 6, kiedy chodziłem na zajęcia, no to właśnie liznąłem, nauczyłem się DOS-a, kupiłem sobie syntezator, akurat ja wybrałem, no z racji ceny, promowany wtedy przez Harpo, Kubuś, a nie Apollo, bo nie pamiętam cen, ale powiedzmy, że Apollo kosztował, trochę wymyślam, ale niech będzie, 3000 ileś, a Kubuś 1700 zł na przykład, nie?
1: I więc dobrze te ceny pamiętasz, bo takie one mniej więcej były.
4: No właśnie, czyli co, plus jeszcze jakoś tam HAL, coś tam.
1: HAL jakieś 1800 bodajże kosztował. On jeszcze był stosunkowo niedrogi, ale też i mało co umiał.
4: No nie, na tle tych innych programów DOS-owskich, co uważa, znaczy...
1: Ja już mówię o Windowsie.
4: Ja mówię o DOS-ie.
1: Okay.
4: Nie, to ja mówię o DOS-ie cały czas. To jest 94, 5, 6 rok. Ja w ogóle długo jechałem, czy długo używałem DOS-a do 2002 roku, bo ja wiedziałem, co to jest Windows, ale nikt nie umiał mnie przekonać, że ten Windows faktycznie, realnie coś mi bardzo... Da. To jest tak jak długo, że początki były iPhone'ów, ale jeszcze kilka lat się ludzie na Symbianie używali Symbiana, bo uważali, że to jest po prostu no gdzieś tam mimo wszystko lepsze, nie? Bo wiedzieli już, że nie jest lepsze, bo coraz więcej ludzi dostawało teksty w Wordzie, a nie w jakimś tam QR tekście, który był takim naszym Wordem. To był taki polski edytor. To były w Polsce w ogóle takie 2 edytory tekstów popularne. Jeden to był TAG. Program działający w trybie graficznym i on, mam wrażenie, był bardziej popularny, używany w edukacji i w ogóle tam na iluś dyskietkach był, ale on niestety był w trybie graficznym w DOS-ie i pod Windowsem, no to tym bardziej, no to wiadomo, też graficzny, więc odpadało używanie tego taga, bo też musimy pamiętać, że w DOS-ie wtedy było tak, że były programy w trybie tekstowym, znakowym i w trybie takim pseudo, znaczy no pseudo, nie pseudo, takim rysowanym, graficznym. I żaden program z tych, o których mówimy, pod DOS-a, nie umiał tego trybu graficznego obsługiwać. A tych programów w DOS-ie w trybie graficznym było coraz więcej. Takim był interpreter w edukacji używanego języka Logo, taki był właśnie ten edytor TAG, ale QR-Text i WordPerfect działały w trybie tekstowym. I ponieważ do QR-Texta powstało takie specjalne udźwiękowienie oferowane przez moduł do readboarda i przez taką inną nakładkę do pozostałych syntez, czyli którą stworzył Wojciech Cagara, to się Syntech nazywało i to była taka nakładka do Apollo, do reszty poza readboardem, czyli Apollo, Apollo SMP i Kubuś, i ten QR-Text był takim self-voicingiem, czyli takim edytorem w pełni udźwiękowionym ze swoimi skrótami klawiszowymi, czytaj znak, słowo, linię, tam z shiftem, z numeryczną, tak trochę jak HAL potem pod Windowsem. No i to faktycznie to był taki nasz Word, bo pewnie większość osób niewidomych w Polsce no właśnie tego QR-Texta używała. No może poza Wojciechem Majem, który bardzo porobił jakieś konfigi do readboarda i promował WordPerfecta jako rozwiązanie powszechnie znane, takie światowe i tak dalej, no ale jakoś nie spotkał się chyba ze zrozumieniem, mało kto tego używał. Więc to były czasy DOS-a, koniec czasów DOS-a, już na koniec to tylko jeszcze powiem, że gdzieś tam ten DOS to też dla mnie ważny okres, bo uczyłem się wtedy programowania w liceum, znaczy w liceum, nie, że w ramach liceum, tylko prywatnie, kiedy chodziłem do liceum i no efekty były moim zdaniem, znaczy nie, ja nie byłem z matematyki bardzo dobry, ale też zły wtedy nie byłem jeszcze i myślę, że miałem jakieś tam efekty, tylko po prostu przez to, że matura, że wymagało to wszystko dużo, o wiele więcej nakładu pracy technicznie rzecz biorąc, niż to ma miejsce teraz, po prostu zarzuciłem temat, ale w tym liceum jakoś nauczyłem się, znaczy umiałem na tyle język C, że byłem w stanie ogarnąć jakieś tam kilkaset linii kodu, jakieś tam miałem próbki już takiego programu sam, który miał jakby pole tekstowe i pełną obsługę klawiatury do tego stopnia, że on jakby sam każdy klawisz przejmował i wysyłał do syntezy i czytał, jak się nas nacisnęło tam strzałkę, to mówił w tym polu strzałka nie jest obsługiwana, a inna strzałka czytała ten tekst, inna czytała od kursora do końca, funkcyjne to mówił i tam inne klawisze, że to jest nieobsługiwane. Były plany stworzenia takiej przeglądarki, no czegoś takiego jak w cudzysłowiu, albo nie w cudzysłowiu, Voice Dream dzisiejszy, czyli takiego programu, który wysyłał tekst do syntezy, miałoby się robić pauzę na przykład, albo tam następne zdanie, coś tam, no ale tam polegliśmy z panem, który mnie tego uczył, na kodach sterujących do Kubusia, bo one nigdy nie były udokumentowane i okazało się, że część tych kodów z Apolla wysyłanych do syntezy po prostu w ogóle z Kubusiem nie działa, albo działa po prostu niestabilnie, co do czego Harpo się przyznało, że tam są po prostu poważne z tym problemy. No i potem tam jeszcze inne rzeczy, no i jakby tak, no realia były takie, że to programowanie zarzuciłem i nigdy do tego już nie wróciłem, ale no myślę, że na tamte czasy byłem no mocno rozkręcony, ileś tam innych rzeczy, jakiś tam program sobie napisałem, który taki test geograficzny, żeby mnie ze stolic pytał, choć które umiałem jakby, ale tak chodziło mi o takie przetestowanie, taki quiz niby, coś tam. No więc to jakieś tam, no to było dla mnie wtedy fascynujące i aż żałuję, że to potem zarzuciłem i nigdy do tego już nie wróciłem.
0: Szansa zawsze.
4: Wiesz, no niby mam, ale to już po iluś latach, jak się odeszło od matematyki i no w pewnym sensie niestety człowiek traci pewne umiejętności. Mózg jest bardziej plastyczny w młodszym wieku. Niby można, wiem, zawsze niby można, ale ja nigdy, wiesz, to były czasy, kiedy jeszcze ten C nie był obiektowy, ja nigdy w te obiekty nie wszedłem, w wiele innych rzeczy nie wszedłem, w które teraz musiałbym wejść i już chyba nie umiem.
2: To w takim razie pytanie do Michała Dziwisza, drugiego Michała. Ty jeszcze się załapałeś troszkę na DOS-a, czy to jest dla ciebie już bardziej kwestia, oczywiście w teorii i w kwestii technologii asystujących, historia, którą zasłyszana z opowieści?
1: Ja się załapałem na DOS-a, załapałem się na pierwszym komputerze, dlatego, że dostałem ten komputer, no, był kupiony w firmie Altix, a firma Altix bardzo usilnie Jeszcze w latach 90., a to był początek.
4: Rok
1: 99. Początek 99.
4: A, okej.
1: To wtedy firma Altix bardzo chętnie sprzedawała jeszcze readboarda. No i ja się załapałem na takie combo w postaci readboard plus HAL. HAL w sensie do Windowsa. I powiem szczerze, po dziś dzień używam jednego elementu z tego zestawu komputerowego, o którym już wspomniał Paweł. Czyli Apollo? Tak.
4: Apollo
1: okay. To jest ten syntezator, który był kupiony w 1999 roku. On działa do dziś.
2: No to mogliby się producenci dzisiejszych czasów uczyć, jak robić, że tak powiem, wytrzymałą technologię.
1: Zgadza się. Ja powiem tak...
4: A zapytam tak no? czy miałeś takie, bo ja trochę tego, no przez to może, że właśnie tak jak ty używałem Apolla, używałem tych syntez takich nie ludzkich, tylko takich komputerowych, takich mechanicznych, miałeś jakikolwiek problem, bo ja w ogóle nigdy nie rozumiałem problemu, że ktoś nie rozumie tych syntezatorów. Tam osoby widzące, ale też niektórzy niewidomi się dziwili, Jezu, kosmos, coś
1: powiem,
4: tam.
1: Jak powiem to... tak.
4: Nie pamiętam tego.
1: Ja przez pierwsze dwa dni nie rozumiałem Apolla.
4: Aha.
1: W ogóle. Ja nie wiedziałem, co on do mnie gada. Ja właśnie po prostu myślałem na samym początku, że może faktycznie lepiej przy tym DOSie zostać, bo ja po prostu nie wiem, co ten komputer do mnie mówi.
4: Tak. A przez... może to jest głupi żart, ale może... Może miałeś na angielski ustawiony?
1: Nie. To był język polski z brazylijską interpunkcją, potem się okazało. Dos punto, rasgo, contra rasgo.
4: Czyli z portugalską. Mhm.
1: Może z portugalską, tak. Z portugalską.
4: Nie ma języka brazylijskiego. Mm,
1: no tak, też fakt. Z portugalską. Więc tam było właśnie dos punto, rasgo, contra rasgo. Nie wiem, skąd to się wzięło.
2: Kto... Może polski, portugalski pod spodem?
1: PT.pl, no coś może. Może gdzieś, ale w każdym razie...
0: Ktoś przystawił o jedno za daleko.
1: Może. W każdym razie tak właśnie to wyglądało i początki moje były takie, że ja naprawdę przez... W ogóle tak. Komputer przyjechał. Pierwszy dzień. Akurat wtedy jeszcze były słynne rolnicze blokady dróg.
4: A, leper. Tak.
1: Więc komputer miał przyjechać o godzinie 14 z panem szkoleniowcem. Przyjechał o 22, trzeciej?
4: A, to ze szkoleniem od razu
1: tak,
4: z panem.
1: Tak. No, ktoś, wiesz, to musiał... musiał
4: przywieźć. Usług tak nie było. Tak.
1: Dokładnie, ktoś to musiał przywieźć, zamontować, poskładać, no i przeszkolić jakoś. Więc to szkolenie się odbyło w bardzo takim bardzo krótki sposób, bo tak naprawdę to wszystko zostało mi pokazane w ciągu paru godzin i dwa systemy, tak? Tu Windows, tu DOS. Tu gdzieś tam powiedzmy ta rekognita, jak rozpoznawać...
4: Ale znając twoje takie zamiłowania, już zainteresowania komputerowe, to ty wiedziałeś, w co wchodzisz. W sensie wiedziałeś, co to jest DOS, Windows, takie to wszystko w teorii znałeś te pojęcia.
1: Tak, w teorii.
4: Że tam jakieś okienka, że to jest teksty piszemy, a tam klikamy i takie tam różne takie...
1: W teorii to znać, a w praktyce, do tego usiadłeś i jeszcze tak naprawdę zostałeś z tym sam... To jest zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Bo było to tak, że rzeczywiście, no tu człowiek, który przywiózł ten komputer, pokazał mi podstawy, ale tego po prostu było za dużo. To dwa systemy, nawet ogarnięcie podstaw, no po prostu pojechał, ja chcę coś zrobić i pustka w głowie.
4: No to wiesz, no to jest tak naprawdę rok byś to mógł, w sensie to mógłbyś mieć kurs roczny, nie?
1: Dokładnie. I po prostu pustka w głowie, ja nie wiem nic. Coś gdzieś pamiętam, że tu się jakieś menu rozwijało, tu coś, no to siadamy z moim ojcem. No tylko tak jakby trochę sprzeczny punkt widzenia mamy, bo on widzi jakieś okienka. Ja tam nie widzę żadnych okienek, on działa coś na klawiaturze, znaczy on klika myszką, ja próbuję coś działać na klawiaturze, próbuję zrobić to samo, nie mogę, nie wiem jak. Szukamy gdzieś w książce, bo przecież była książka do Windowsa, jest jakaś emulacja klawiszy myszy, to potem kombinowaliśmy coś na zasadzie, żeby włączyć emulację wskaźnika myszy i żebym ja mógł zrobić cokolwiek, może tą myszką, żeby tam coś czytało. Dopiero potem bardzo powoli no, zaczynałem coś z tym komputerem działać. Ja początkowo to naprawdę, no, nie wiedziałem, jak ja się mam do tego wszystkiego zabrać, jak do tego podejść. Nie było nikogo, kto by w jakikolwiek sposób mnie był w stanie tego nauczyć, no bo kto? Parę lat wcześniej komputer pojawił się na przykład w olsztyńskim PZR-ie. To była też w ogóle zabawna historia, bo tam się komputer pojawił, ale ileś razy tam przyjechaliśmy do tego PZN-u, no i ten komputer cały czas był niepodłączony. Koniec końców go w końcu ktoś ukradł. I na tym się zakończyła ta radosna historia tego komputera. On tam miał chyba i drukarkę brajlowską i ileś jakichś różnych naprawdę takich akcesoriów, więc to porządny kawał sprzętu był. Ale wracając do rzeczy, no więc tak powoli zaczęliśmy potem wkładać wszystkie płyty po kolei do komputera. System Windows udało się nam popsuć, bo to właśnie z ojcem siedzieliśmy i coś tam grzebaliśmy. I system nam się udało popsuć chyba w tydzień.
2: To długo nie trwa. Konkretnie? Co tam zainstalowaliście?
1: Płytę America Online. Bo coś kojarzyłem, a America Online, a to chyba jest znane. Dobra, next, error. I potem już Windows nie działał tak, jak działał wcześniej.
2: No to.
1: Więc to były początki. Potem jakoś zacząłem coś kombinować. Jeszcze taki bardzo ważny moment był też, gdzie ja rzeczywiście, ja sobie wtedy tak naprawdę uświadomiłem, że po prostu... Ja muszę nauczyć się, niechby i metodą prób i błędów, niechby i to się wszystko waliło, paliło, ale ja jestem zdany na siebie, bo nikt mi nie pomoże i muszę nauczyć się rozwiązywać problemy samemu. I to był rzeczywiście w moim przypadku taki przełom, bo sytuacja wyglądała tak, ze znajomymi

0: czegoś był kontrol, do czegoś też była spacja. No i jak próbowaliśmy w to grać, to doprowadziliśmy do tego, bo pierwszą pozycją Hala w panelu kontrolnym była głośność. No i tak próbowaliśmy grać.
1: Panel się uruchamiał kontrol spacja.
0: Tak, panel uruchamiał się kontrol spacja. Gra się strzałkami. Wchodzisz do tyłu, do przodu, robisz wszystko. Żeby nam ten Hal nie przeszkadzał, bo oczywiście nie wiedzieliśmy, jak go wyłączyć, no to zostawiliśmy go włączonego. Tam od czasu do czasu coś się pokazywało i nas z gry wyrzucało, ale co tam. Żeby nam to nie przeszkadzało, żeby za dużo nie gadał, ściszyliśmy Apolla. Kończymy grę.
1: Przecież tym pokrętłem, rozumiem.
0: Tak, tym pokrętłem, analogowo, po prostu. Kończymy grę. Ja chcę coś robić. Przekręcam pokrętło na full.
2: Cisza.
0: Ja prawie nic nie słyszę. No nie, coś tam...
2: A to całe szczęście, że chociaż...
0: Coś tam słyszałem, ale po prostu no nic. Nic w zasadzie. Na słuchawkach musiałem pracować z tym syntezatorem. I teraz. Jakieś porady do oczywiście znajomych informatyków typu nauczyciel informatyki ze szkoły i tam jeszcze no, inne osoby, które gdzieś się znają. No to się pewnie ten głośnik popsuł. Mamy ten głośnik parę miesięcy. No to jak się popsuł? Nie wiadomo, z kim w ogóle do tego iść. To wtedy... stwierdziłem, że ja coś po prostu z tym muszę zrobić. Ja jestem zdany sam na siebie, to po prostu jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi za mnie. Hal miał kasety. Kasety z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi była oczywiście w języku angielskim, nagrana przez dobrze w środowisku znanego Briana Hudgena. Odpaliłem te kasety, spędziłem na słuchaniu tych kaset chyba ze dwa dni, ale jakaż to była radość, jak ja w końcu stwierdziłem, że ja zaczynam coś rozumieć, co on do mnie mówi i że zaraz, tu jest coś kontrol spacja, kontrol panel, volume, aha, volume to będzie głośność, czyli to trzeba będzie zrobić tak, trzeba nacisnąć to, trzeba nacisnąć tutaj strzałkę w górę, działa, zaczęło gadać i to był moment, w którym po prostu naprawdę no, radość z jednej strony, że udało się to naprawić, coś, czego nie był w stanie naprawić nikt inny z osób, które znałem, ale druga też rzecz taka, i to jest zresztą to, co mnie gdzieś tam później popchnęło do stworzenia Tyflo Podcastu. Bo ja pamiętam, jak ja się wtedy czułem, a to naprawdę było uczucie, delikatnie mówiąc, niefajne. I tak sobie pomyślałem, że miło by było, żeby ludzie takiego uczucia no, nie musieli przeżywać i żeby jednak kiedyś, to oczywiście Tyflo Podcast stworzony był dużo, dużo później, ale żeby jednak było, tak sobie pomyślałem, fajnie jakby było takie miejsce, gdzie można sobie posłuchać, żeby ktoś o tym opowiedział, jak to zrobić, żeby to wszystko działało, żeby to było fajne i żeby to było po polsku. I to jest takie moje... rzeczywiście takie wydarzenie, jeżeli chodzi o komputerową historię, no, które było dla mnie bardzo, bardzo istotne, bo no też i czasy były takie, że wtedy naprawdę, w większych miastach ludzie może mogli liczyć na jakąś tam pomoc. U nas tutaj w Iławie i w okolicy nie było nikogo, kto posługiwał się komputerem dla osób niewidomych. Tam niewiele było takich osób, które w ogóle jakkolwiek miały w domu komputer, czy jakoś aktywnie z niego korzystały. Jak był komputer, to przeważnie do gier. No więc tak to wyglądało, takie były początki. A potem to już wiadomo, no. Kolejne systemy, kolejne aplikacje, kolejne czytniki ekranu, no historia toczyła się dalej.
3: Właśnie to wspomniałeś o tych dwóch systemach DOS i Windows i teraz przeszliśmy tak płynnie do Windowsa, ale tak płynnie nie przeszło do Windowsa środowisko osób niewidomych.
0: Oj nie.
3: I ja to znam właśnie bardziej z też znowu źródeł historycznych powiedzmy,

0: uśmiech w stronę portalu screenreaders.pl, jeszcze o nim pewnie wspomnę. Natomiast to był szok dla osób niewidomych, kiedy zaledwie kilka lat potem, bo to w Polsce mówimy o kilku latach, jak ogarnęli jakoś tą nową rzeczywistość i się okazało, że te komputery prezentują tyle szans, nagle wchodzi graficzny interfejs i o nie, jesteśmy zgubieni, cytując klasyka, bo jak tu osoba niewidoma będzie nawigować po takiej ogromnej jakiejś graficznej w ogóle przestrzeni, gdzie się klika myszką, gdzie są jakieś graficzne ikonki i tak dalej. I no nie brak ludzi, którzy, i to dzisiaj nawet można na nich czasem trafić już no, w jednostkowych ilościach, ale mimo to, którzy powiedzą nam, że jednak ten terminal to było to dla niewidomych. To żaden screen reader graficzny nam tego nie zastąpi, co było wtedy. I no właśnie.
1: No, no to właśnie, tak jak ja wam mówiłem, tak. Ten pan, który mnie uczył komputerów, no to on taką miał, tylko że on już wtedy, ja wtedy już miałem świadomość, że on jest w mniejszości, tam w tym 97 którymś, że to nie jakby, ja wierzyłem to, co on mówi, bo też to był dla mnie jakiś tam autorytet i w ogóle, ale wiedziałem, że to też nie jest cała prawda, to co on mówi, że po co w ogóle, że mam się nauczyć LaTeXa, będę wszystko robił w LaTeXu, będę miał, ja znam te argumenty, do dzisiaj one poniekąd mają jakąś moc, prawda, ale to nie, to, wiedziałem wtedy już, że to nie jest takie właśnie proste, jak to się mówi, nie, że, no, że jednak ten Windows jest, no, powszechny.
2: I po coś w tym programie Telekomputer emitowanym wtedy w Telewizji Polskiej, w pierwszym programie Telewizji Polskiej, redagowanym przez nieżyjącego już Tomasza Pycia, bardzo często mówiło się o okienkach, o systemach okienkowych, o tym, jaka to jest wygoda. Już zresztą nawet i przed Windowsem przecież ten system Workbench na przykład na Amidze, to też jeszcze był system okienkowy. Tam bardzo często wspominano o systemach graficznych.
1: Bo przypomnijmy i też odsyłamy słuchaczy do podcastu o Windowsie 9, że o ile do Windowsa 95 ten Windows tam 3.11 był taką nakładką, był też DOS-owski tekstowy Norton Commander i to takie było, że no Windows fajnie, ale tam niektórym wystarczał ten DOS, bo też Windows wymagał tych trochę lepszego komputera i tak dalej, to Windows 95, jak to się potocznie mówi, pozamiatał, to znaczy to był taki przełom jak telefony z Symbianem i nagle iPhone i za nim wszystkie telefony dotykowe. Jakby po roku już nie było dyskusji, oczywiście ten DOS gdzieś tam był, ale o ile w 95, jak byłem tak w pierwszej liceum, się pojawił ten Windows, coś tam o DOSie jeszcze się mówiło, chociaż komputer w szkole to miało w klasie tam kilka osób, to w 98-99 roku to o DOSie już, to już nikt tego nie używał praktycznie. Ludzie to znali, trochę coś o tym wiedzieli, tak jak teraz niektórzy tam no, z tego command line'a trochę znają, ale to już był DOS, to już takie, jak już trzeba, to tam ktoś miał książkę do DOS-a, jakieś tam komendy, coś tam tego, jakieś tam CD, kopy, coś tam, ale tak właściwie to już Windows, to już bardzo szybko Windows i też Office, Word, Excel, jeszcze był ten arkusz taki podobny do Excela, przedtem modny, jak on się nazywał, taki był pod
2: Lotus.
1: Windowsem. Lotus nie, Quattro Pro, było coś takiego. Jakieś takie włoskie, takie, nie wiem, czy włoskie taka nazwa, taki arkusz, pamiętam coś takiego. Nie,
2: było,
1: to w DOSie było, ale to w DOSie było graficzne,
2: tak,
1: to
2: Quattro, tak.
1: Coś tam. Ale to było też na tamte czasy takie, no właśnie, no taki Excel, nie, powiedzmy. To też był szok.
0: Ale ta sama, z perspektywy użytkowników niewidomych, to samo przejście jakby i ta rewolucja też się odbiła takim echem od razu. Czy był taki okres przejściowy, gdzie w sumie w obiegu takim komercyjnym i popularnym był już Windows graficzny, a niewidomi dalej trzymali się DOS-a z nadzieją, że to się jakoś jeszcze da uratować?
1: To jest pytanie? Czy ty,
0: tak,
1: czy...
0: to jest pytanie, bo ja nie
1: to,
0: wiem.
1: To już ci mówię, bo ja to jakby no, z racji tych moich też zainteresowań tak. historycznych i zobaczymy, Michał, co powiesz. Oczywiście, ja myślę sobie, że do roku 9, bo tak naprawdę... W polskich realiach. Za co ci nie... Wtedy przypominam, do 99... Windows 95 to jest 95 rok. Do 99 roku, do jesieni, nie, to było w ogóle takie też... No w Polsce była dosyć kiepska wtedy sytuacja gospodarcza. PFRON nie miał programów finansowych. Przedtem były jakieś tam premia dla aktywnych, wykształcenie swoją szansą, takie programy niszowe, ale jakieś tam dostosowane. A do 99 roku, czyli do początków programu Komputer dla Homera, czyli takiego prekursora aktywnego samorządu, nie było jakichkolwiek dofinansowań zakupu sprzętu dla osoby niewidomej. No więc mało kto mógł sobie pozwolić wydać 3000 na Apollo, bo to musiał. Wtedy, przypominam, nie było syntez programowych zasadniczo pod Windowsem i w ogóle. Czyli co? 3000 Apollo i 3000 HAL, bo JOS tak oficjalnie się pojawił tam, w Stanach oczywiście było inaczej, nie? Ale w Polsce JOS się pojawił gdzieś tam 98-99 rok. No więc mało kto mógł sobie pozwolić. No to jest tak, nie wiem, ten JOS to było coś takiego, jak dzisiaj ktoś się zastanawia, czy kupić sobie te Envision albo na przykład ten Orcam, nie? No to jest bardzo drogie i jeszcze nie wiadomo do końca, jak działa. Tak trochę na tej zasadzie. No ogólnie to jest potencjał. Każdy wiedział, tak jak my też wiemy, że te okulary to jest potencjał w przyszłości, ale być może tak realnie za kilka lat, nie? No i tak samo tutaj ten JOS, co z tego, dobrze, kupimy, ale to jest niespolszczone, więc bariera językowa. Syntezator, dobrze, jest po polsku, ale tu interfejs po angielsku, to teraz jak to zrobić? Czy on będzie obsługiwać tego Worda, czy nie będzie? A wtedy też nie wszyscy Worda, bo jeszcze tam były inne edytory, ten Word mocno rozgaszczał się, wchodził, ale to jeszcze też w różnych rzeczach tam ludzie pisali. I z tego co, ja mam wrażenie, że tak do tego pierwszego Homera, no i to trochę świadczy to o tym, Michał, co ty mówiłeś, że tobie sprzedali komputer tak jakby na wszelki wypadek z DOS-em, i tak eksperymentalnie z tym Windowsem. I myślę, że tak do tego pierwszego Homera, który też sprawił, że te firmy, bo przecież te dwie firmy w Polsce, trzy, ECE, Harpo, Altix, one tak naprawdę ledwo żyły. Harpo w Poznaniu zajmowało kiedyś całą kamienicę, czy tam 2-3 piętra, a potem, pamiętam, zajmowało jedno piętro przez jakiś czas, bo po prostu prawdopodobnie, nie to, że się zwijało, ale ledwo żyło. I ten Homer to był, z jednej strony to się mówiło, że wyciąganie pieniędzy od ludzi, pewnie tak, ale też dzięki temu, gdzieś tam te firmy mogły sobie pozwolić na pewne inwestycje. Harpo przez swojego, jakby nie, go źle nie oceniać, autolektora i pierwszego Mandbatena, którego masę ludzi kupiło, Artix przez tego JOS-a, to jakby ten rynek taki, on jeszcze nie był, to nie była taka konkurencja jeszcze jak jest teraz, bo to świadomość konsumentów była o wiele mniejsza, ale ten rynek jakoś ruszył dopiero, nie? I potem jak ja w 2002 roku, już kończąc tą myśl, się zapisałem w sierpniu 2002 na Tyflosa, to już był Windows. To niektórzy tam to już był Windows.
2: Kilka osób było jeszcze na DOS-ach, ale to raczej rzadkość. Wtedy coraz więcej osób Outlook Express, klient pocztowy i Windows po prostu.
1: Bo pamiętajmy to, że potem te komputery nowe, one już miały tylko Windowsa, tam już był DOS jako dodatek, to się odwróciło, że to nie było tak jak kiedyś, że Windows, że DOS i Windows dodatkiem, ale możemy używać DOSa, tylko tam potem tego DOSa nie było z czym za bardzo używać, bo on był taki naprawdę niby DOS, ale to już taki command line, to już był taki DOS, ale element Windowsa, więc trzeba było.
2: Też i ten rynek oprogramowania powoli się kurczył, gdzieś tam początek lat 2000 to już jest zmierzch DOS-a, nawet i w firmach, które gdzieś tam pracowały.
1: Dokładnie.
2: Na tych programach magazynowych i tego typu rzeczy, to już rzeczywiście tam się doskończył.
1: Kubuś został, przestał być produkowany, on potem jakby do autolektora przeszedł, tak technicznie, ale Kubuś jako osobne urządzenie został jednym ruchem praktycznie, zniknął z rynku tam w 98-99 roku, bo się okazało, że bodajże, to mi Jarosław Urbański mówił w podcaście, Philips czy ktoś tam przestał produkować jakieś tranzystory niezbędne czy inne elementy. I dlatego na przykład.
2: Ja tymczasem zaglądam na Facebooka, bo do nas tu piszecie, a konkretnie napisał do nas Grzegorz. Cześć wam. Moja historia z komputerami to raczej od końca lat 90. To były kafejki internetowe i komputer w szkole. Nie wspomnę tu o Commodore 64 w świetlicy, na którym coś grałem, ale poza tym korzystanie z komputera, wtedy to był system Windows 98, to była lupa systemowa, gdyż to tylko tylko znałem do 2007 roku i z tego zazwyczaj korzystałem. Gdy miałem już swój komputer w 2007 roku z Windowsem XP, to zacząłem eksperymentować z programem Expressivo z głosem Jacek. Program miał parę wtyczek, jak na przykład wtyczka czytająca klawisze, klawiatury i inne do Worda, Outlooka i tym podobne i się wtedy jakoś się radziło. Wtedy też poznałem narratora w Windowsie XP, ale zraziłem się do niego, gdyż wtedy mało czytał, a poza tym głosu polskiego nie dało się ustawić. Czytał po angielsku, no i tak to gdzieś do 2009 roku sobie radziłem, dopóki nie poznałem NVDA. Owszem, w tym okresie natrafiłem na Windows, JOSa czy Superdową, ale te programy były płatne, więc się nimi tak dużo nie pobawiłem, więc zostałem do dziś na NVDA na Windowsie. Na Linuxie też w okolicach 2009 roku poznałem Orkę. To było na Mandrive 2008. Wtedy bawiłem się na KDE i GNOME 2, gdzie na KDE Orka nie chciała za bardzo czytać, ale na GNOME 2 czytała dobrze. Też na Linuxa jest Lupa. Pierwszą, którą poznałem, to była Knake. Wrażenie miałem takie, że nieco gorzej działa od tej w Windowsie, ale i tak dobrze, że taki program był. Z komputerami to u mnie było tak. Od początku lat 2000 to... z komórkami to u mnie było tak, że od początku lat 2000 to były Nokie, Siemens i Samsungi, takie rozsuwane i tu się jechało z podręczną lupką, bo telefony w tych czasach nie gadały. Pierwszym w tych czasach gadającym telefonem, gdzie poznałem screen readery Tox i Mobile Speaks, to była Nokia N95 z Symbianem. Ale myślę, że o telefonach to sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy. W każdym razie dzięki, Grzegorzu, za twoją historię.
0: I ja dziękuję. No tak, no to, takie były te początki tych technologii i gdzieś tutaj pomiędzy tym wszystkim wstrzeliwuję się ja, urodzony w roku 93. Notabene jest to też rok, kiedy rozpoczęły się obozy ICC. Na początek jako obozy typowo austriackie, natomiast z czasem się rozszerzyły o Niemcy i inne kraje i nawet kiedyś pytałem założycieli tego projektu, jak to w ogóle było na tych pierwszych obozach. No bo oni mieli taką ideę, że chcieliby bardzo promować wśród studentów i uczniów niewidomych, żeby nie brać już raczej osoby lektora do czytania tekstów, tylko mamy technologię, używajmy jej. Nie musimy już polegać na osobie trzeciej. Osoba trzecia zawsze skazi poniekąd ten tekst docelowy jakimiś swoimi emocjami, sposobem, w jaki to przeczyta i tak dalej. A my byśmy chcieli analizować to sami i chcielibyśmy sami też jakieś sobie wyrobić sobie jakąś opinię, jakieś wrażenie o tym tekście. No i w myśl tego rozpoczęły się takie właśnie obozy komputerowe. No i ponoć to było bardzo dużo roboty, bo trzeba było do tego konkretnego kraju, gdzie tam dany obóz się odbywał, zwieść te wszystkie syntezatory sprzętowe, te komputery, tam inne sprzęty i tak dalej. No i myślę, że to jest ogromny szacunek, że już w takich czasach, jak to wszystko dopiero gdzieś tam w Europie poniekąd zaczynało albo było w jakiejś takiej drugiej fazie rozwoju, no to, że już brali się za tego typu projekt. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to ja jestem akurat z takiego pokolenia, gdzie komputery już się pojawiały, już się o nich dużo dość mówiło. Trochę jako takie science fiction w telewizji, w radiu, gdzieś tam w literaturze, ale już coraz bardziej. Wspomniane już gry telewizyjne, czyli Pegasus u kuzynów, no to było oczywiście pierwsze, z czym miałem kontakt. No i się naparłem, że chcę mieć oczywiście komputer. No i wtedy się mówiło dużo, no to dostaniesz komputer. Komputer do grania. Nikt wtedy nie mówił o jakichś konkretnych modelach, firmach. Mówiło się o tym, że to jest komputer, no i to będzie komputer do gier. Komputer podpięty był do telewizora, do komputera podpięty był magnetofon z taśmami i wczytywało się gry. Dopiero po latach gdzieś, jak już chodziłem do szkoły, bo komputer, który się okazał później Commodorem 64, dostałem w roku 90, zdaje się, 8, 9 jakoś tak, Pamiętam za to, że grzecznie przeżyłem i wytrwałem na pierwszej mojej wizycie u dentysty. I to było duże zaangażowanie rodziców, bo mój brat był wtedy jeszcze bardzo, bardzo mały. No, kuzyn, który mieszkał dwie ulice dalej, czasem przychodził, ale tak ogólnie to moi rodzice grali za mnie, czy czytaj ze mną, w gry komputerowe. Dostaliśmy trochę kaset od tego samego znajomego, od którego odkupiliśmy ten komputer. No i graliśmy w różne gry, więc gry takie jak Park Patrol, Live and Let Die, czy właśnie nawet jakieś polskie gry, które były symulatorem różnych zawodów, jakimś takim menedżerem, gdzie się budowało swoją postać i ta postać przeżywała różne historie. Pac-Man też. No to przeżyłem z perspektywy moich rodziców, którzy dla mnie jakby i za mnie w te gry grali. Nawet zdaje się, że trochę się w to wkręcili, więc było to chyba też dla nich z korzyścią, bo do dzisiaj mamy wspomnienia. No ale jak się okazuje, nie trafiłem do wszystkiego, bo nie miałem na przykład pojęcia o Black Boxie. Ale te pierwsze właśnie muzyczki takie 8-bitowe kojarzę jak najbardziej na żywo. No i to był mój pierwszy komputer, taki sensu stricte. Tu, Michale, wspomniałeś o komputerze, o telefonie. No i telefon, oczywiście porozmawiamy kiedy indziej, ale myślę, że warto pokrótce wspomnieć, że telefon to był dla mnie też taki pierwszy poniekąd komputer, bo bardzo mnie interesowały telefony, od takich stacjonarnych po komórkowe, do których no, mój tata z uwagi na charakter pracy dostęp miał. I na przykład telefon to był pierwszy sposób, w jaki ja się nauczyłem pisać. Ja zanim poznałem Braille'a, bo Braille'a poznałem, kiedy przyszedłem do ośrodka właśnie w Krakowie, mając lat 7, no to już mając lat 6 uczyłem się pisać na telefonie, na klawiaturze T9. Więc ja, kiedy zobaczyłem pierwszy raz maszynę brajlowską do pisania, to pomyślałem sobie, że literę C wpiszę, wciskając drugi punkt 3 razy. No jak się później okazało, nic to z prawdą nie miało wspólnego i trzeba było się nauczyć kolejnego jakby systemu pisania zupełnie na nowo, ale już to doświadczenie z telefonami mi gdzieś pokazało, że na przykład nie ma polskich znaków i nie da się tego obejść tak, że słowo próba napisze przez U otwarte, przecież i to U, tylko tu jest błąd ortograficzny i to jednak trzeba pisać O, bo niestety tych polskich znaków nie ma. No i oczywiście mógłbym dużo mówić to przy innej okazji o technologiach typu WAP, o jakichś pierwszych infoliniach głosowych, na których spędzałem mnóstwo czasu, era Omnix i tak dalej. Gadu-gadu odpalane z telefonu na czarno-białej przeglądarce WAP. I moje marzenie, żeby telefon właśnie był takim komputerem, ten telefon, żeby mówił. No bo gdzieś logiczne jest to, że skoro przez ten telefon da się pogadać, to czemu na przykład nie mogę, nie wiem, zadzwonić na jakąś infolinię i przez nią sterować menu tego telefonu albo czytać SMS-y? No, no jaki problem? Powinno się dać przecież. No ale gdzieś ten motyw syntezy mowy się przewijał. To gdzieś się w rodzinie słyszało, że no, powstają takie urządzenia jak syntezatory mowy i kiedyś jak będziesz duży, to wtedy wszystko było jak będziesz duży, to będziesz do tego miał dostęp, bo na razie to jest bardzo drogie i tego to my nie jesteśmy w stanie kupić. Tak samo skaner, to że dowolną książkę, którą chciałem sobie przeczytać, musieli mi czytać rodzice, to też była mowa, że jak będziesz duży, to już będą takie urządzenia, że sobie to położysz do skanera i zeskanujesz i syntezator mowy ci każdą książkę przeczyta. Jesteśmy w roku 2022, no i poniekąd to prawda, aczkolwiek bardziej specjalistyczne teksty nadal wymagają manualnej korekty, ale jesteśmy już dużo dalej niż byliśmy. Natomiast wtedy...
3: No, ale też wiele tekstów nie wymaga skanu, bo możemy sobie po prostu zaczerpnąć z internetu.
0: To prawda, to prawda.
3: I je przeczytać w ogóle no, w 5 minut, wyciągając tylko naszą kartę płatniczą z portfela lub no, aplikację bankową w naszym przypadku i czytając i pobierając sobie ten tekst w księgarni, no to też w tamtym czasie było tak. Dopiero osób nie
0: kto
3: do pomyślenia.
0: Kto by o tym pomyślał? No to się pewnie kojarzyło z jakimś pewnie piractwem albo czymś takim, że ktoś digitalizuje sobie na komputerze. Nie, jednak ta książka papierowa to jest jedyna, jaką da się kupić. Aczkolwiek księgarnia Merlin jak najbardziej wtedy już funkcjonowała. Taki pierwszy, nie wiem, Amazon polski, można by powiedzieć. I tam można było spokojnie kupować płyty, CD, książki. I my, no, użytkownikami Merlina to byliśmy jako rodzina dość wiernymi. Więc tak, to są te wspomnienia. Natomiast, no, potem jest rok 2002. Ja mam lat 8 i przystępuję do pierwszej komunii. I jako prezent dostaję kajetka. No i to jest moment, kiedy zaczynam się interesować właśnie jakoś bardziej technologiami wspomagającymi.
1: A o tym nie mówiłeś, tego nie znałem.
0: A widzisz, tak, i kajetek to był mój pierwszy taki notatnik. Mówiło się, że to będziesz do szkoły, używał już zaraz tej ciężkiej maszyny, że to jest przyszłość.
1: No właśnie, no. I sprawdziło to się u ciebie w tym wieku młodym,
0: nie.
1: Małym?
0: Nie, to znaczy ja myślę, że przede wszystkim to był trochę też strach, że to jest drogie urządzenie i baliśmy się je zabrać do szkoły, bo jak zgubię, bo jak ktoś ukradnie, bo jak ktoś mi to upuści, zepsuje, bo to dzieci w takim wieku też trochę mniej mają rozwagi z tym wszystkim. Czy nauczyciele to zaakceptują? No oczywiście pewnie byłbym przekonywany wtedy też, że nie jestem w stanie czytać Braille'a, więc poleci mi ortografia, poleci mi wszystko. Ja tego używałem wtedy do czytania moich wiadomości właśnie o telefonach. Wtedy portale gsmonline.pl, fkn.pl. Robiliśmy to w taki sposób, że mój tata kopiował treści tych wiadomości do pliku TXT, do notatnika i eksportował mi je na kajetka. Ja takich wiadomości sobie zgrałem, powiedzmy, że tam na GSM Online było dziennie nowych rzeczy, nie wiem, tam 5, na FKN-ie 6 i miałem z 11 tam takich rzeczy zgranych na kajetka i tym kajetkiem mogłem sobie wtedy je sam już czytać, więc a że byłem taki bardzo w tym dokładny i docierny, powiedzmy, to czytałem wszystko łącznie z regulaminami całymi jakichś promocji w plus GSM, gdzie kiedyś te portale naprawdę cytowały wszystko, więc na portalu takim typu GSM Online byłby cały regulamin, nie tylko notatka prasowa, ale cały regulamin jakiegoś tam promocji jakiejś tam w plusie, albo cały raport finansowy Lucent Technologies, którzy za jakiś tam kwartał roku. Ja wiem, że nic z tego nie rozumiałem, ale jakby miałem coś takiego w sobie.
2: Ale czytałeś o technologii, tak, to było też znamienne i ja również pamiętam, że w zasadzie cokolwiek byle było o komputerze, to w sumie nieważne co, ale ja słuchałem, oglądałem wszelkiego rodzaju programy. Nieważne, że w ogóle nie wiedziałem, o czym oni tam mówią, bo było coś, nie wiem, na przykład czasem wręcz o jakimś tam programowaniu w assemblerze, tak? W ogóle co to assembler, tak? To wtedy człowiek pojęcia nie miał. Ale...
1: Ale słowo zostało.
2: Ale słowo zostało.
1: Dokładnie.
2: Tak. Słowo zostało. Tu skoro jesteśmy przy notatnikach, to ja mniej więcej w tym czasie, co Paweł, chociaż w roku 2001, jak dobrze pamiętam, to się pojawił u mnie w domu, czy w 2000, Braillite 2000 i ten notatnik to mi posłużył. Posłużył mi całe liceum i studia.
0: No proszę, no to już mogłeś go wykorzystać do tego, do czego on został stworzony. I to jeszcze miałeś chyba dostęp do Braille'a wtedy, nie tylko do mowy.
2: Tak, ja do linijki 18-znakowej, jak dobrze pamiętam. I rzeczywiście eksploatowałem to urządzenie bardzo intensywnie, no do tego stopnia, że wręcz przycisk mi się uszkodził, ten przesuwu, taki bardzo charakterystyczny, taki cienki, długi przycisk nad linijką brajlowską, gdzie można było naciskać jego dwa końce, lewy i prawy. Mhm. I tam to przesuwało, tam się to przesuwało. No i po prostu padł jeden z przełączników, trzeba było to naprawić.
1: No, ja żałuję, że jakby, no, pewnie dlatego, że w Poznaniu jakby Harpo czegoś takiego nie miałem dostępu, ale ja trochę żałuję, że się nie załapałem na te Braillite'y, znaczy nie załapałem, że nie kupiłem tego, że tak jakby nie wszedłem w to, bo to by mi się, myślę, że to by mi się mogło
2: To były bardzo spodobać. Fajne notatniki, to były bardzo fajne notatniki. Ja powiem szczerze, jak tak sobie patrzę
1: Najlepsze
2: na...
1: chyba.
2: Moim zdaniem tak, jak tak sobie patrzę na dzisiejsze te notatniki, to tak sobie czasem myślę, że w sumie gdyby te notatniki miały nowszy hardware, współczesne złącza, bo tam, pamiętajmy, tam były porty szeregowe i to jeszcze porty szeregowe na takich dinoskich jakby wtyczkach, takich okrągłych, tam był port równoległy drukarki, stacja dyskietek, ale gdyby to było z jakimś USB, powiedzmy, i jakieś miało bardziej cywilizowane oprogramowanie i na przykład zapisywało to w Unicode, naprawdę tam wiele by nie było trzeba, żeby, ja podejrzewam, że jeszcze znalazłyby się osoby, które chciałyby tego używać po dziś dzień.
1: Pamiętajmy, że następcą tego Braillite'a, którego ty miałeś 2000 jeszcze przed Pacmate'em, była nowsza wersja Braillite Millennium.
2: Tak.
1: I ona miała inną syntezę, jedni mówili lepszą, drudzy gorszą, chyba, bo ta twoja miała jaką, co to była ta synteza?
2: Triple Talk.
1: Aha. Brightlight z kolei, ten, chyba on miał inną, ten Millennium, on tam właśnie miał modem, coś tam miał, no był lepszy jakoś tam parametrowo, chociaż idea była ta sama, no ale potem dość szybko, no w 2004, a właściwie na Reha w 2003 to już było, czyli w Europie, na świecie w 2003, tak, bo pamiętam maila Mariusza Jackiewicza, który takie fajne newsy wtedy na Tyflosa wrzucał. Freedom Scientific pokazał, no wtedy już Freedom zaprezentował Pacmate'a. No nie wypał skąd inąd.
2: Jak
1: no,
2: ja ale... tego Pacmate'a parę lat później zobaczyłem, ja się za
1: ale to
2: głowę
1: też nie wypał, to też w ale nie wypał to też chyba w Polsce znowu, bo
2: tak.
1: Tam, bo to problem był z tym downgrade'em oprogramowania, z tym softem. No.
0: Tak, ze spolszczeniem przede
2: wszystkim. Tam było dużo tak. Z tym problemów, ale i też ze stabilnością tego urządzenia. No jak ja to raz włączyłem i to po prostu rozpoczęło pracę od zawieszenia się, a zawieszenie się tego notatnika powodowało to, że trzeba było go resetować i traciło się wszystkie dane zapisane w pamięci, które nie były na karcie.
3: Ja mam wrażenie, tak jakoś trochę obserwując fakt, że jakby z obecnej perspektywy, ale jednak ten zachód, to, że tamten Pacmate też chyba jakoś wielkiego sukcesu nie osiągnął i że to już wtedy to chyba bardziej powoli, jakby jak już mówimy o czasach Windowsa CE, to się zaczęły te humanware'y, te APH,
1: tak, Apex, ten tak, tak. To jest to, a też to, że zobacz, 2004, wtedy już jak Michał kupował Brightlighta, to laptopy były cholernie ciężkie, drogie i pracujące na baterii, nie wiem, 2 godziny, nie wiem ile. W 2005 też laptopy były drogie, ale już były tańsze niż lat temu wcześniej 5, a 2007-2008 to już laptop był drogi, ale w miarę osiągalny.
3: Ale jakby jeszcze o tych notatnikach, bo myślę, że to jest też ważna kwestia, warta podkreślenia, że to, co u nas w Polsce się pojawiło no, po jakimś czasie, to pamiętajmy o tym, że właśnie w Stanach Zjednoczonych, no to na przykład Braille Speak, to oczywiście w odpowiedniej wersji to są bardzo stare urządzenia. Ja właśnie na jednych z tych...
2: To są lata 80, Mikołaju, prawda?
3: Tak, tak. Ja właśnie na jednym z tych magazynów właśnie aploskich kiedyś czytałem taki artykuł, jak sobie w jednym właśnie z tych pierwszych Braillightów, przepraszam, Braillant Peaków, zrobić kalendarz. Bo one miały, z tego co wiem, jakiś interpreter właśnie Basica i oni tam podawali program, którego sobie można napisać, który nam generuje taki plik, którego jest zresztą notacja, którą ja do dzisiaj stosuję, że tam nam robiło linijki, tam A1, że A to styczeń, B to luty, C to marzec, D to kwiecień i tam 01, 02 i tak dalej. I przy każdym nam wpisywało dzień tygodnia i sobie tam mogliśmy szukać, że na przykład jak chcieliśmy sobie wydarzenie wpisać na, nie wiem, 15 maja, to sobie wpisaliśmy E15 i sobie mogliśmy pod tą linijką tam wpisać, że nie wiem, 15.00 powiedzmy dentysta. I no to były lata 80., gdzie no właśnie, nawet osoby widzące nie miały czegoś takiego. Tak naprawdę przenośne urządzenie elektroniczne, które miały takie funkcje jak nasze notatniki brajlowskie, to się nie spopularyzowały wśród widzących no, do etapu smartfona. Były te palmtopy, było to wszystko, ale to było raczej domena, nie wiem, biznesmenów.
2: Ale to biznes i jakieś ewentualnie usługi, gdzie trzeba było mieć coś przenośnego, tak, z czym gdzieś się chodzi.
3: Domokroszty wszelkiego
2: rodzaju. Dokładnie.
3: Od rachmistrza przez inkasentów po sprzedawcę. Ale jakby to nie było wśród osób widzących. Ja uważam, że w Polsce do tej pory nie jest, bo tak naprawdę no nie ma do końca takich urządzeń, które byłyby tak małe i dawałyby taką no, władzę, jeżeli chodzi o to, co one umieją i jak szybko można na nich pracować, jak szybko można na nich pisać. No, tablety co najwyżej, no gdzie, nie wiem, Stany Zjednoczone, no to już przechodzą w tych szkołach, tam już w 2011-2012 roku się zaczynały takie eksperymenty, że coś na iPadach, że coś na laptopach, a no dzisiaj to tam już się zeszytów nie używa, to już odeszło do lamusa, ale na przykład u nas w Polsce, no to nawet wśród osób widzących, pisanie w szkole na urządzeniu elektronicznym, no to do dzisiaj to nie ma za bardzo czegoś takiego, no gdzie osoby niewidome jakby zaczynały mieć takie możliwości, no 40 lat temu.
2: A co ciekawe, to w ogóle te notatniki brajlowskie, Braille and Speak, Braillighty i podobne urządzenia, to zawdzięczamy osobie widzącej, bo Dane Blasey, który jest pomysłodawcą tych urządzeń, to jest, jak dobrze kojarzę, widząca osoba, widzący inżynier, który gdzieś tam zainteresował się pod koniec lat 70. czy na początku lat 80. tym, jak można osobom niewidomym pomóc, jak można ich życie uczynić łatwiejszym, i po prostu zaczął produkować te notatniki, i to rzeczywiście był, no myślę, że też i dla niego spory sukces, ale jeszcze większym sukcesem były one dla osób niewidomych.
0: Zwłaszcza, że tam był dostęp też do sieci, też były gry pierwsze jakieś. Ostatnio też brałem udział w dyskusji Amerykanów niewidomych, którzy wspominali, jakie to były czasy grać sobie w przygodowe gry tekstowe, interaktywne na notatnikach brajlowskich, któryś tam. Więc no, jest to kawałek historii. Ja kojarzę z tych brajlowskich, to, ale już też bardziej tak przelotnie, Brailwave'a i Brailino. To też tak z takich, które chyba były sprzedawane przez Madison, jeżeli dobrze
1: Tak, przez
0: pamiętam.
1: Madison to był handytek, właśnie takie
0: A, to przez
1: urządzenia z
0: apteki.
1: wklęsłymi modułami, jeszcze sportem szeregowym chyba jeszcze. No kiedyś, tylko że one od początku były drogie. One były takie, no, w pewnym sensie designerskie, ciekawe, bo miały te specjalne takie niby ułatwiające czytanie komórki brajlowskie. I to też były o tyle, one były takie, no, w jakimś sensie innowacyjne, bo to było coś trochę jak teraz te urządzenia typu, no te wszystkie brajlowskie, typu Mantis, Braille, no,
0: A,
1: Humanware, czyli,
0: tak. Brailian.
1: przepraszam, tak, tak, czyli że to było urządzenie brajlowskie z jakimś notatnikiem brajlowskim, w takim sensie, że 4 megabajty tekstu można było jakby zapisać do środka, tak, do urządzenia, bo to były pierwsze urządzenia z klawiaturami brajlowskimi, jedne z pierwszych, może tak.
0: Tak. No i u mnie to potem też tak jakoś się potoczyło, że się uczyłem pisać na komputerze. To tak bardziej inicjatywa mojego taty, więc oznaczone J i F to było moje odkrycie roku. Jakiś zacząłem. I to wiem, że już wtedy próbowałem na tyle, na ile mogłem, obsługiwać sam. Czyli na przykład ja wpisywałem adresy stron internetowych, ale tata czytał, co tam jest. To w ten sposób działało. No i oczywiście jakieś pierwsze próby z tym kajetkiem coś zrobić. Oczywiście mylenie pojęć, czym jest syntezator mowy, a czym jest screen reader.
1: Ale to wiesz
0: Że.
1: co, to już powszechnie jest od pewnego momentu mylone, bo kiedyś to było coś wiadomo, syntezator, no to jest tam gadacz, Apollo, różnie tam mówili, gadaczka, gadadło, jakieś tam ten,
0: Tak.
1: syntezer mowy, coś tam, no i taka
3: Nie,
1: skrzyneczka, którą
3: przestawkę
1: włączasz.
3: mówiącą lub końcówkę mówiącą
1: O tak, tak, tak,
3: słyszałem
1: tak, tak, tak. I to włączasz, nie? No a potem właściwie, no jaka to była różnica, odkąd to bardzo się też zmieniło, odkąd pojawił się Real Speak i Iwona, Real Speak jako integralna część tam wpierw tego Duala, potem szybko Josa. No i tak to było. Ale tak jeszcze tak tylko mi się skojarzyło, jak Paweł mówisz o tym, że o tej nauce pisania, to jeszcze właśnie jak za czasów DOSa, to ten pan, do którego chodziłem na zajęcia, on napisał pod DOSa takie programy do nauki właśnie klawiatury, taki test z klawiatury i taki, wiesz, do nauki ortografii taki program, czyli że Apollo podawało zdanie, to zdanie pisałeś, jak się zrobiło błąd, to on tam mówił, że błąd, potem te błędy zliczał, jak się nacisnęło Enter, to tak mówił tam powtarzam i wolniejszym głosem mówił to zdanie. Bardzo na tamte czasy innowacyjne i super działające. Pod Windowsem nikt czegoś takiego, no, w sumie nie stworzył
2: To ja z
1: potem.
2: kolei pamiętam, że ja zawsze miałem tu spięcia z cokolwiek bardziej, być może i doświadczonymi użytkownikami komputerów, ale to ja miałem parę takich swoich sposobów, które u mnie się sprawdziły, a ktoś by powiedział, że to nie ma racji bytu. I na przykład, jeżeli chodzi o komputer, o naukę klawiatury komputera, to ja uczyłem się jej bardzo bezstresowo. Ja w zasadzie nie pamiętam, kiedy ja się nauczyłem klawiatury. Z jednego prostego powodu. kiedy miałem tego Commodora 64, to on miał po prostu ponaklejane brajlowskie literki. I tyle. Później, kiedy
1: ale
2: się...
1: sam z siebie, nie, ale nie, nie sam z siebie, to
2: nie,
1: znaczy ty
2: nie,
1: wy nakleiliście.
2: Siedliśmy z rodzicami, popisaliśmy naklejki i tak dalej, i tak dalej. Kiedy pojawił się PC, to taka sama sytuacja. Żadne tam uczenie się pisania 10 palcami,
1: no.
2: Tylko po prostu. I później, jak ja opowiadałem, jak mi to, jak ja się uczyłem pisać, no ale jak to tak, to trzeba 10 palcami pisać, bo potem nie wiesz, gdzie jest jaka litera, gdzie,
1: znaczy,
2: gdzie
1: wiesz, coś w tym jest o tyle, że ja się na przykład do dzisiaj, przepraszam.
2: Tylko skończę, bo oczywiście, rzeczywiście tak jest, ale jak potem przyszło co do czego, to nastąpił. W końcu, po jakimś czasie, który dla mnie był no, odpowiedni, taki moment, że ja stwierdziłem, ja tego nie potrzebuję. Ja mogę pracować na komputerze, który nie ma brajlowskiej klawiatury, który nie ma tych naklejek. Ja mogę już sobie pracować na zwykłej klawiaturze, ale to jakby ja zdecydowałem, że to już jest ten moment i... mogę działać. I działam. I działam już od wielu, wielu lat. A jest powszechne takie przekonanie, że trzeba się koniecznie od razu uczyć pisać tymi 10 palcami. Być może, ja nie przeczę, może wtedy ma się, nie wiem, czy lepsze efekty, czy pracuje się na tym komputerze szybciej. Być może od razu.
3: Lepszy nawyków się nabiera, mam wrażenie.
2: Całkiem wiesz, być
3: może. Bo ja
2: mam
3: wrażenie, że ja do teraz, ja oczywiście piszę szybko, ale że ja do teraz nie piszę tak szybko, jak ja bym mógł pisać. Gdybym ja tego został nauczony tak, jak się powinno tego uczyć, a nie tak właśnie trochę metodą, no do tego jakby zaraz przyjdziemy, ale no poniekąd próby błędu.
1: Całkiem może być, tak może, być, bo tak. Ja się nie nauczyłem 10 palcami właśnie też nigdy pisać. Też mi o tyle było łatwiej w ogóle się klawiatury nauczyć, że ja wcześniej, czego wy nie znacie, umiałem pisać, bo to wtedy się tego u niewidomych jeszcze uczyło. Umiałem pisać na maszynie czarnodrukowej, czyli na maszynie do pisania. Po prostu.
2: To ja powiem szczerze, ja piszę 10 palcami. Ja ostatnio, no może nie ostatnio, jakiś czas temu, ja sobie zdałem sprawę, że ja po prostu się nauczyłem pisać tymi 10 palcami, że kiedy piszę jakiś tekst, to po prostu używam, no... Tych 10 palców, one mi się automatycznie układają, ale to jakby ja wychodziłem trochę z takiego założenia i ja zawsze tłumaczę ten mój sposób nauki pisania tak, że niewidomy musi się tylu rzeczy w porównaniu do osoby widzącej nauczyć, tyle rzeczy tak naprawdę dodatkowych opanować, że może po prostu nie trzeba wszystkiego zawsze umieć i wszystkiego zawsze robić, bo po prostu pewne rzeczy można sobie odpuścić i też człowiek na tym wcale źle nie wyjdzie.
0: A może nadejdzie taki czas, kiedy to cię wróci i się nauczysz wtedy, nie?
2: Tak. Oczywiście.
0: Jak z pisaniem. No u mnie to było tak, że ja się uczyłem jakoś tak na pamięć. Ja nawet myślę, że tata wtedy nie stosował żadnej konkretnej techniki. On mi z ciekawości chciał pokazać, jak są rozłożone litery na klawiaturze i zobaczyć, czy to siądzie. I rzeczywiście siadło. Ja chyba miałem bardzo dobrą pamięć wtedy, też taką jakąś wizualną, że ja bardzo szybko załapałem, co gdzie leży. Cały ten układ kuwerty i tak dalej, ASDF. I ja jestem właśnie osobą, która jest kompatybilna wstecz, bo ja najpierw nauczyłem się na komputerze i to było w jakiejś chyba pierwszej, drugiej klasie podstawówki, a dopiero w czwartej klasie wszedł u nas przedmiot maszynopisanie. I ja, ponieważ nauczyłem się pisać na komputerze, to umiałem pisać na maszynie...
1: A, czyli odwrotnie trochę.
0: Odwrotnie. Co więcej, my w domu mieliśmy maszynę do pisania i ja też lubiłem się na niej bawić. Ja już wtedy umiałem pisać i pisałem na maszynie takiej tradycyjnej też.
1: Ale to nie wiem, czy pamiętacie taki, no to pewnie najbardziej Michał, taki głupi trend do konkurowania pomiędzy komputerem a nie komputerem. Bo na przykład no u mnie tak było na tym maszynopisaniu, ja to myliłem notorycznie, że Y z Z, bo w maszynie jest tak, że jest ta literka Z tam, gdzie Z, a tam odwrotnie jest.
2: No były układy klawiatury, tak, na maszynie
1: tak,
2: innym, w komputerze
1: tak.
2: Inny.
1: Ja to myliłem, no i zawsze było, a bo ty ten komputer to jest maszyna, a nie komputer. Czyli to tak się traktowało, że ten komputer to jest jakaś tam, może nie fanaberia, ale takie właściwie nie wiadomo co do końca co. Tak samo to, że no komputer, że z jakiej w ogóle racji głupi, jeszcze takie antropomorfizowanie, takie głupi dziad czy głupi komputer, coś tam, on będzie za mnie błędy poprawiał i jeszcze źle to zrobi, jeszcze coś tam i nie będziesz umiał pisać, bo tak, komputer będzie błędy poprawiał. No były takie teksty w 90-tych tak, latach.
0: W 2000-tych wczesnych też niektórzy nauczyciele starszej daty mieli takowe. To sobie już przypomnieć. Natomiast nie wiem, czy ktokolwiek z was tego doświadczył. Tutaj uśmiech do uczennic i uczniów ośrodka w Krakowie. Mistrz klawiatury. Bo my ten program wałkowaliśmy...
1: Słyszałem, że był tylko. Nawet jakieś skrypty do JOS-a były.
0: Tak,
1: czy coś tam.
0: Tak. I to był program, na którym my uczyliśmy się pisać właśnie w czasach gimnazjum, z tego co pamiętam. I to był właśnie program, w którym naprawdę my... Już mam wrażenie, że czasem wszystkie ćwiczenia i wszystkie teksty już znaliśmy. Program, w którym syntezator mówi, jaką mamy literę napisać i my po prostu ją wpisujemy i jest dźwięk. Albo dobrze, albo źle.
1: A, czyli to, co u mnie trochę tak. Kiedyś. Mhm, super.
0: Tak. I się tłukło najpierw litery, takie całe linie tam A, S, D, F, A, S, D. Potem jakieś proste słowa na daną linię, na rząd zasadniczy, rząd nadzasadniczy, rząd podzasadniczy. Potem całe jakieś zdania, a potem to już szły całe fragmenty lalki na przykład, już w takiej wersji zaawansowanej.
1: A ten program, skąd on się, kto go wymyślił, to u was w Krakowie? Skąd
3: nie,
1: on...
3: nie.
0: On chyba był jakiś bardziej uniwersalny.
1: Aha, taki nie dla niewidomych,
3: program.
1: Rozumiem.
3: Tak, to był jakiś taki polski program, on się pojawiał na jakichś płytach do gazet, takie były wtedy te gazety komputerowe, jakiś tam Komputer Świat, PC Format.
2: Chip,
3: TD Action, to tam się pojawiał gdzieś ten program. My też go mieliśmy w kilku różnych wersjach. To jakby my do tego może teraz przejdziemy. Nie wiem, czy ktoś jakby z was w ogóle jeszcze coś chce powiedzieć, czy jakby do mnie też...
0: Tak, dojdziemy do ciebie.
3: Tak, bo jakby tutaj pojawi się u mnie ten temat tego programu na pewno.
0: Okej, okay. To może za chwilkę do ciebie dojdziemy, Mikołaju, ale mamy telefon w poczekalni i... Jest z nami Boguś, który już się z nami łączy i zaraz z nami będzie, tylko jeszcze kwestia, czy się słyszymy? Halo, halo. Nie, jeszcze się nie słyszymy, bo trzeba Bogusiu podłączyć audio.
1: To korzystając z okazji, ja się pożegnam i podziękuję za udział dzisiaj.
0: A to dziękujemy w takim razie wielkie za
1: i następna udział. Część pewnie o telefonach też chętnie opowiemy.
0: Dobrze.
1: Opowiem.
0: Dobrze, to dzięki wielkie za udział i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: My jeszcze zostaniemy trochę. Tutaj, Bogusiu, jeszcze trzeba podłączyć dźwięk, tam w zależności jakie urządzenie. Wybierz sobie, że chcesz się podłączyć z audio, czy to z telefonu, czy z komputera, w zależności z czego jesteś. To się do nas możesz podłączyć. A my w międzyczasie możemy kontynuować dalej. Ja tylko szybko powiem, bo to, co Michale, ty mówiłeś, że sam się wszystkiego uczyłeś, to taki przeskok kilka lat do przodu, gdzie jakiś pierwszy u mnie już się pojawił dostęp, trochę przez szkołę, trochę przez już potem dofinansowania, do screenreadera własnego, czyli JOS-a. No to był taki system samopomocy, musiałbym powiedzieć, bo to nasi starsi koledzy byli naszymi pierwszymi tak jakby nauczycielami. Może ci koledzy nawet nas teraz słuchają albo posłuchają nas w przyszłości, więc pozdrawiam, bo jestem wdzięczny po prostu do końca. Ale to zawsze było coś takiego, że jak się nie wiedziało, jak coś zrobić, to się biegło w internecie do pokoju obok i się pytało kolegi, a jak w Windows Media Playerze robi się coś tam, a jak w czymś tam robi się coś tam. To jeszcze były czasy, kiedy byłem przekonany na przykład, że żaden program nie będzie dostępny, dopóki ktoś nie zrobi w nim skryptów do JOS-a.
2: To z kolei w moim przypadku było tak, że kiedy pojawiła się ta lista Tyflos, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ja gdzieś tam w internecie wyczytałem, że jak się wchodzi do jakiegoś miejsca dyskusyjnego, to dobrze jest przeczytać, o czym się tam rozmawiało wcześniej. Zanim się wyślę pierwszego maila, to ja to zrobiłem. Przeczytałem kilka lat wstecz wszystkie archiwa listy Tyflos. zanim cokolwiek napisałem. Żeby się aby nie powtórzyć, bo po co?
0: Tak. Takie fora internetowe takie z przeszukiwaniem mają taką...
2: No a to było, wiesz, to było w notatniku, po prostu pliki tekstowe zamieszczone na stronach Centrum Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. To były po prostu pliki tekstowe, gdzie te maile nawet nie były w żaden sposób powątkowane. Jak one tam przychodziły, to tak było i to się czytało.
0: A, widzisz. A co, jeszcze gdzieś dostępne te archiwa? Tak z ciekawości?
2: Nie wiem, szczerze powiedziawszy.
0: W sensie aż tak mocno wstecz.
2: Obawiam się, że może być problem.
3: Wiem, że na stronie bonu.edu.pl one były też kiedyś, przynajmniej ich część, ta późniejsza część była dostępna w formie strony internetowej, dało się to przejrzeć. Więc ja podejrzewam, że jak sobie wpiszemy tyflosbonu.edu.pl i wejdziemy sobie na webarchive.org,
2: to ja Mikołaju, raczej cnin.ci.uw.edu.pl, bo to był pierwszy adres tej strony i tam w pewnym momencie były nawet jakieś archiwa gdzieś z końcówki lat 90. Ja to pamiętam, że ja to wszystko przeczytałem i no ciekawe rzeczy tam, ciekawe były tam momentami to dyskusje.
3: Ja pamiętam rok 2011, gdzieś właśnie w roku 2011 te archiwa się skończyły, w sensie już potem nie publikowano. Ktoś potem pytał na Tyflosie dlaczego. Tam podobno niby miała wyniknąć jakaś historia, że ktoś pracy szukał i się ktoś do tego miał dobrać i mu tej pracy nie dać, bo on coś napisał w internecie, a z tego archiwum to się nie dało nic usunąć o sobie i że niby potem potem niby to zdjęli, ale te archiwa do tego 2011 roku jeszcze tam były.
2: No to były zupełnie to były zupełnie inne czasy też, jeżeli chodzi o to, co się gdzieś tam pisało w internecie i jaki to mogło mieć na nas wpływ, to jest też inna rzecz. Natomiast jeszcze wracając właśnie do Tyflosa, to przed Tyflosem to tak naprawdę... Jeżeli mi zależało na odnalezieniu jakiejś informacji, czy po prostu na uzyskaniu pomocy, to ja byłem zdany w zasadzie tylko na siebie. I to, co wyczytałem sobie na przykład w plikach pomocy, jak potrzebowałem czegoś do czytnika ekranu, czy do jakiejś innej aplikacji, to wtedy, jak człowiek nie wiedział, jak coś zrobić, no to rzeczywiście czytało się tę pomoc i z tej pomocy się korzystało. No i było szukaj w Google, no, bo po prostu nawet i Google jeszcze tej wiedzy mógł nie mieć, a na pewno nie takiej specyficznej tej wiedzy, jak to zrobić bez użycia wzroku, no, ale właśnie przede wszystkim jakieś pliki pomocy, czy po prostu no, metody prób i błędów.
0: Z ciekawości, Michale, jakie tematy były tak technicznie najczęściej poruszane w tych wczesnych latach Tyflosa? O co najczęściej ludzie pytali?
2: Że coś mi nie działa, jak coś zrobić w danym programie. Takie bardzo, bardzo typowe problemy komputerowe, że komuś coś się tam powiedzmy stało, albo na przykład jakiej aplikacji użyć do tego. Tak naprawdę te problemy komputerowe to są, mam wrażenie, że podobne do dziś, tylko zmieniają się systemy i zmienia się platforma, bo teraz to większość ludzi ma problem z platformami mobilnymi, bo ich po prostu częściej używa.
0: No tak. Dzwonicie do nas i to super. Właśnie próbuje się do nas dodzwonić Bartek. No miejmy nadzieję, że Bartek będzie miał tutaj szczęście z systemem audio i podzieli się z nami już za chwileczkę swoimi doświadczeniami, albo też może o coś chcesz, będzie chciał Bartek zapytać. Tylko Bartku, raz jeszcze podłączyć trzeba sobie audio.
2: Pamiętajcie, że jeżeli macie problem z Zoomem, to po prostu możecie do nas napisać, ale Bartkowi się udało.
0: O, teraz chyba już Bartek jest z nami. Halo?
4: No witajcie serdecznie. Przepraszam za te wcześniejsze problemy, ale łączyłem się przez aplikację na komputerze, a tutaj akurat nie jestem za bardzo przyzwyczajony do tej aplikacji. Jednak wolę z urządzenia mobilnego. No tutaj tak wcześniej rozmawialiście tutaj o najpierw nauce klawiatury, o komputerach. Tu króciutko tylko zajmę tutaj temat, bo też chciałbym się podzielić swoimi doświadczeniami. No jeżeli chodzi o komputery, to ja dość późno zacząłem, jeżeli chodzi o screen readery i udźwiękowienie w komputerze, bo w wieku 10 lat dokładnie to był 2004 rok. I to można tak rzec, że to był tak mój pierwszy komputer i to był oczywiście Windows XP i screen reader już Windows 4.5, no i słynna Agata. Ale no tak. Jeżeli chodzi o internet, to, to troszeczkę później skrótów zacząłem się uczyć. Wcześniej jeszcze próbowałem korzystać z myszki, ale to dość było uporczywe i dla mnie dość uciążliwe, więc później udało mi się przedostać, że tak powiem, na skróty klawiaturowe, co znacznie, że tak powiem, no, jak do dzisiaj, ułatwiło mi poruszanie się po internecie. No i tak, no praktycznie, tak. Windows to był do bodajże chyba 2015.
2: To Bartku, możemy sobie podać ręce, bo ja też bardzo długo używałem Windowsa. I Windowsa to jest naprawdę program odczytu ekranu, gdzie przez wiele, wiele lat, ja podejrzewam, że jak kiedyś będę miał na tyle mocną maszynę, żeby sobie porządnie zwirtualizować jakiś system typu jakiś Windows XP, to ja sobie wrócę do tego Windowsa i pokonfiguruję pewne programy, bo po prostu z Windowsem no naprawdę dobrze niektóre rzeczy działały. Takie szczególnie które ja wykorzystywałem na przykład do prowadzenia audycji radiowych, programy do emisji, one z NVDA tak dobrze nie działają. Tam w Windowsie można było sobie naprawdę fajnie różne konfigi porobić.
4: Możesz, Michale, podać przykład?
2: A na przykład Merlist.
4: No, akurat tej aplikacji to nie znam niestety.
2: Albo Sam Broadcaster.
4: Aha. No ale szczerze powiedziawszy, jak miałbym porównywać oczywiście w dzisiejszych czasach NVDA czy Windows, no to no wiadomo, chyba że NVDA bardziej tutaj by górował, no, nie tylko ze względu ekonomicznych.
2: Przede wszystkim NVDA zdecydowanie lepiej radzi sobie w internecie niż Windows kiedykolwiek sobie radził. Wiadomo, to były inne czasy, ale u schyłku Windowsa, no niestety on z tym internetem przegrywał. To był podstawowy jego problem.
4: Większość rzeczy, jak miałem chyba jeszcze, dokładnie nie pamiętam, ale miałem chyba okazję porównać funkcjonowanie internetu między WE a NVDA. No to NVDA zdecydowanie góruje, bo więcej skrótów też tam było dostępnych, gdzie Windows po prostu tego nie wykrywał.
0: No Windows to jest taki program, z którym ja znowu mam wspomnienie takie, że ja byłem wielkim, prawda, czytelnikiem promyczków i światełek w czasach swojego dzieciństwa i w światełku pojawiał się regularnie taki cykl z komputerem za pan brat autorstwa właśnie pana Konrada Łukaszewicza. I to był mój pierwszy kontakt z takim, z czymś, co mogłem czytać w Braille'u o technologii. I to było po prostu win-win, bo można było czytać w Braille'u, ja lubiłem dużo wtedy czytać, ale nie było wtedy też wielu takich materiałów, które by mnie interesowały. Bo promyczki światełka to dużo, no tam o nauce trochę, jakieś wierszyki, jakieś tam przepisy kulinarne, no fajnie, ale fajnie byłoby, ktoś o tych telefonach też, wtedy o telefonach bardziej pisał. No a tu Windows i wtedy jakieś takie pierwsze pojęcia, arkusz kalkulacyjny, jakieś okna dialogowe, hiperaktywne okna.
2: Tak, to taka ciekawa
0: tam
2: rzecz.
0: Tak, ja się w tym zgubiłem i to już mi przestało trochę ciekawić.
4: Tutaj z Windowsem to mogę powiedzieć, że różne takie, można powiedzieć, żarty można było dźwiękowe robić. Nie wiem, czy to zależało od Agaty, która była, bo ja pamiętam, że chyba w 4.5 akurat taki fajny żart dźwiękowy można było zrobić, jak się napisało rzymskimi literami 4000, czyli 4 razy M, to tak śmiesznie on czytał. Taki mi się teraz śmieszny przykład tutaj nasuwa na myśl. Także
0: to była ta Agata jeszcze Rilspeakowa, tak? Te 8 kHz, które potem
4: tak,
0: było.
4: Tak, to było 8 KHZ.
0: Kurczę, to jest też niesamowita synteza, której ja używałem na przykład, też czasy jeszcze u mnie pre-screenreaderowe. Wtyczka gadacz do gadu-gadu przez nakładkę Power GG. Gdzie oczywiście to jeszcze były czasy, że ja mogłem sobie pomarzyć, że jakiś screen reader, że coś będzie mi w ogóle czytać i się okazało, że istnieje Power GG i mogę zrobić tak, że jak ktoś mi na gadu-gadu napisze, a ja wtedy dużo czasu spędzałem na GG, to on mi to sam przeczyta i też mi przeczyta, kto wszedł aktualnie i kto wyszedł. I dla mnie to było po prostu szczęście świata.
4: Z GG nie wiem, czy to współpracowało, bo z GG nie korzystałem, ale pamiętam, że jak miałem pierwszy internet z Neostrady, to tam jeszcze trzeba było jakoś inaczej przez osobną aplikację się łączyć, czego niestety WE w ogóle wtedy nie potrafił. To
2: można
4: musiałem
2: było
4: prosić
2: to obejść,
4: osobę widzącą.
2: Można było znaczy się to tam obejść, później, ale rzeczywiście był problem z dostępnością tego.
4: Bo tam to się chyba wchodziło przez nie pasek zadań, tylko przez szufladę systemową chyba i tam się chyba menu kontekstowe, znaczy, otwierał nie, i tam to było połącz, czy coś takiego
2: wystarczyło Bartku sobie odpowiednio skonfigurować połączenie sieciowe. Tam nie trzeba było tej aplikacji. Dużo osób miało właśnie z tym problemy, bo im to powodowało, że komputer wolniej działał. Ja pamiętam, że ja już miałem Neostradę i właśnie wiedziałem, o co chodzi, bo to już były wtedy te czasy, kiedy no ja już byłem świadomym użytkownikiem komputera. To ja już wiedziałem, co jest grane, to już pomagałem właśnie znajomym, którzy mieli taki problem, że a tu zainstalowałem tę aplikację Neostrada i to się muli. To nie, no, odinstaluj to, zainstaluj sobie sterownik do modemu. Sterownik do modemu jest tu. Teraz wejdź tam w połączenia sieciowe, czy to się kiedyś nazywało dial-up networking. Skonfiguruj sobie połączenie tak i tak, wpisz to i to i będzie działać. I to można było tak rozwiązać, tylko to po prostu trzeba było wiedzieć.
4: A tak, tak z drugiej strony, jak mówimy o syntezatorach, to teraz mi taka myśl przyszła do głowy, bo nie wiem, chyba powinienem gdzieś mieć, no pewnie gdzieś głęboko ukryty, ale zewnętrzny SMP, czyli jeszcze na słynne, jak były stare

0: stworzyć dodatek do NVDA do tego, ale powiem szczerze, było za małe zapotrzebowanie i...
1: Tak, no bo dzisiaj kto używa syntezatora sprzętowego? No Michał, ale nie obrażając oczywiście, tak?
0: No właśnie miałem powiedzieć, że ja. I jakoś mi bardziej zależało na tym, żeby zrobić tę wtyczkę do Apolla i tu podziękowania dla osób, które się do tego przyczyniły. Tyler Spivey, Patryk Faliszewski, Tomek Kowalik. Tomek tam później... zrobił bardzo dużo, żeby ta wtyczka działała i żeby działała po dziś dzień. Także wielkie dzięki, Tomku. No, natomiast jakoś SMP zarzuciliśmy, bo tam trochę to inaczej się komunikowało. To trochę ta komunikacja była podobna do Apolla, ale nie wszystko tam chciało działać. Nie było osób, które byłyby tym zainteresowane, więc
1: umarł projekt
0: śmiercią naturalną.
1: O ile dobrze pamiętam Apolla ze szkoły, no to porównawszy z SMP, to chyba jednak SMP byłby bardziej wyraźniejszy, bynajmniej pod względem barwy głosu.
0: Czy ja wiem.
2: Ale też pytanie, ile my o tym SMP tak naprawdę wiemy, jak on tam działał od środka, bo Apollo to był ładnie udokumentowane i tam sobie można ładnie poczytać, jak się wie, gdzie to znaleźć, jaki on tam dokładnie, co on tam dokładnie od nas chce. Ale SMP nie wiem, czy miał taką dokumentację.
0: Chyba żaden
2: kiedyś.
0: Polski sprzętowy syntezator, ani Kubuś, o czym mówił Michał, ani SMP nie miał dokumentacji. Nie miał zrobionej takiej dokumentacji, bo powiedzmy sobie szczerze, słuchajcie, kto miał cokolwiek do tego pisać poza twórcami? Apollo to był syntezator sprzedawany na całym świecie. Tam były różne moduły językowe. Twórcy sprzedawali to jako osobny produkt i ten produkt był kompatybilny z różnego rodzaju oprogramowaniem i było chętnych, którzy pisali do tego odpowiednie sterowniki i protokoły komunikacji. Więc
2: no,
0: to musiało być...
2: na Linuxie.
0: Dokładnie.
2: Z tego, co chyba wiem.
0: Oczywiście, że tak. Więc to musiało być znane i to musiało być kompatybilne w jakikolwiek sposób, udokumentowane. Natomiast w Polsce po prostu to był za mały rynek, żeby komuś się chciało. To tak jak jest z oprogramowaniem bardzo często. Dobra, napisaliśmy program, a jakaś dokumentacja... To kiedyś. Potem się okazuje, że nigdy nie powstało.
1: Można powiedzieć.
0: Tak.
1: No i taka polska rzeczywistość, jakby to można rzec. A tutaj, Paweł, jeszcze do ciebie mam takie małe pytanie, bo wspomniałeś o kajetku, o którym też tylko krótko zaraz wspomnę. To był kajetek tak. Już na kartę pamięci flash,
3: nie,
1: czy on miał...
3: Właśnie nie. To jeszcze
1: czy on starszy. Miał jakąś pamięć wewnętrzną?
3: On miał pamięć wewnętrzną i jedyną opcją eksportu i importu notatek był odpowiedni, znaczy tam kontakt przez, chyba nie wiem, czy jakieś wbudowane...
1: Bo jak rozumiem, wejście ładowania było jakieś te okrągłe, taka wtyczka.
3: Tak.
1: Mhm. Czyli nie było żadnej możliwości połączenia z komputerem.
3: No
1: wtedy.
3: Było, RS-232 było, był kabel z jednej strony zakończony na taki okrągły pin,
1: aha.
3: A z drugiej strony na RS-ie. I przesyłało się notatki w dwie strony. I to,
1: A komputer to widział jako zewnętrzne urządzenie, czyli porównawszy do dzisiejszego pendrive'a czy karty SD?
3: Nie, tam już nie pamiętam, jaka tam była procedura.
0: Tam nie było jakiegoś programu Kytrans, coś takiego tam było.
1: Aha, czyli była
0: takie...
1: zewnętrzna aplikacja
0: bo to jeszcze były czasy łączenia przez port szeregowy tych programów tak. Hyper Terminal i podobnych. To zdecydowanie nie wyglądało tak, że to się... wyświetlało w komputerze jako osobny dysk i że można było tam po prostu kopiować pliki. Nie, tak. Te urządzenia nie działały. Notatniki brajlowskie, na przykład Brajlighty, też tak nie działały. Tam była cała konfiguracja, którą trzeba było zrobić. Otwierało się Hyper Terminal. Tego programu już nawet nie ma pod Windowsem obecnie. On ostatni był chyba w Windowsie XP i wtedy otwierało się ten program, wybierało się tam sposób komunikacji, bo też ileś było tych X modem, Y modem i Kermit. Ustawiało się baud rate, ustawiało się bity danych, bity stopu, parzystość i potwierdzenie, czy ma być sprzętowe, programowe, czy chyba brak. I wtedy, jak się to wszystko ustawiło zgodnie na obu końcówkach, czyli na komputerze odpowiednio port i w notatniku odpowiednio port, to wtedy można było albo wysłać plik, albo odebrać plik.
1: Tak. Ja tylko powiem, jeżeli chodzi o kajetkę, to w moim przypadku kajetek chyba by się raczej nie sprawdził ze względów manualnych, bo ja niestety mam problemy z lewą ręką. Jeżeli miałbym porównywać kajetkę i maszynę brajlowską, to jednak wybieram tę drugą opcję.
0: Natomiast to Brajlight by ci się sprawdził na pewno, bo w Brajlightie był tryb jednoręczny. I ja, słuchajcie...
1: Nie, Michał, nie chodzi o to nawet, że ja na maszynie pisałem jedną ręką, czy na kajetku w ogóle nie pisałem. bo ja pisałem na kajetku tylko, że

0: ja mam większościowy, można powiedzieć, paraliż lewej ręki i mam troszeczkę usztywnione te palce. I
1: ale na właśnie, maszynie, to właśnie dlatego mogłeś pisać jedną wtedy.
0: Ale na maszynie brajlowskiej mamy tak, że te klawisze jakby się wciskają, one są po skosie, to wtedy te palce mi się lepiej układały. A w kajetku było tak, że pisaliśmy tak jak na komputerze, czyli te klawisze się całe wciskały.
1: Jak dobrze pamiętam, tak. Natomiast właśnie przypomniało mi się, że jak Braillite do mnie dotarł, to miałem włączony tryb jednoręczny. O. Tak, tak, ktoś to tak zostawił.
0: No wiadomo, że dzisiaj niestety maszyna brajlowska już też no prawdopodobnie odeszła do lamusa, bo ja już 10 lat prawie nie chodzę do... nie uczęszczam do ośrodka, więc nie wiem, jak to tam jest, ale...
2: Zależy do czego. Znaczy nie wiem, jak teraz współcześnie już na pewno są lepsze metody. Ja jak jeszcze odchodziłem w roku 2013, maturę z matematyki pisałem w Braille'u na maszynie.
0: Ja tak, ja też i maturę z polskiego matematyki i z języka obcego również pisałem na maszynie.
2: No ale jak znam, chcesz cokolwiek sobie opisać, nie? Jak chcesz cokolwiek
0: znam
2: sobie
0: osoby,
2: podpisać.
0: Które pisały na laptopie, bo miały zgodę, ale uważam, że jeżeli ktoś ma rzeczywiście problemy ze wzrokiem, to powinien się jednak tego Braille'a uczyć.
2: No to są tu różne...
0: Bo de facto ja mamy... troszeczkę ja teraz będziemy wirować w czasie. Mamy teraz aplikację do odczytu, tak? Czy na przykład Sync Assistant Home, że nam odczyta na przykład jakąś nazwę leku, czy,
2: no,
0: czy
2: no tak, ale banknoty,
0: ale...
2: Zawsze...
0: Ale Braille praktycznie jest wszędzie. Teraz nawet w autobusach, jak mamy przyciski do otwierania drzwi wewnątrz, też jest opisany stop.
1: Bartku, żeby daleko nie szukać, jak ktoś chce dyskretnie i szybko pisać na telefonie, to jedyną metodą to tak naprawdę jest Braille.
2: Jak chce dyskretnie sprawdzić godzinę, to też można się nauczyć zegarka ręcznego. Albo mieć zegarek brajlowski, nawet jakiś pokroju Dot Watcha, który no, nie spopularyzował się, ale brajlowski jest. Natomiast...
3: Albo ten Taptic, to w Apple Watchu jest, że on na wibracyjnie.
0: Tak jak słyszycie, w moim przypadku też niestety bynajmniej nie jest możliwe pisać na klawiaturze normalnej komputerowej 10 palcami. Mhm. Ja też piszę jedną ręką, prawą. No to i to zazwyczaj są 2 albo nawet 1 palec. Tak. Tylko wspomagam się lewą ręką, jeżeli chodzi o polskie znaki, bo wiadomo, że Alt... Na przykład, jeżeli byśmy
1: Bartku,
0: mieli zrobić Z czy Z, to...
1: Bartku, od razu. Nie wiem, czy znasz ten sposób, ale polskie znaki niekoniecznie musisz wprowadzać z prawym altem. Możesz
0: Albo Ctrl Alt.
1: Nie, jeszcze jeden sposób. Pamiętaj o tym, że jeżeli chcesz wpisać polski znak, to naciskasz Shift i znaczek akcentu, czyli ten obok jedynki,
0: tak
1: puszczasz
0: wiem.
1: I wpisujesz na przykład A, wprowadza się on. E to E i tak dalej, i tak dalej.
0: Więc... Aha, czyli dlatego po dwukrotnym dopiero wciśnięciu
1: dokładnie
0: shift i
1: tak.
0: akcent to się nam się tylda wciska.
1: Dokładnie
0: tak,
1: tak. To jest sposób dla osób, które właśnie mają niesprawną jedną rękę albo mają jej ograniczoną sprawność, żeby wprowadzać polskie znaki.
0: No de facto to też jest jakaś tutaj metoda, że tak powiem, na przyszłość człowiek też może pamiętać. No to fajnie jakby, przepraszam, że tak dopytam, bo mówiliście, że audycja o telefonach to będzie jakiś przyszły tyfloprzegląd?
1: To za jakiś czas myślę, że zrobimy sobie taką audycję. Żeby nie popadać
0: super,
1: cały czas w takie historyczne dywagacje, ale za jakiś czas myślę, że wrócimy do tych tematów.
0: No zgadza się, bo co człowiek to inna historia, jak to widać tutaj po dzisiejszej audycji.
1: Dokładnie.
0: Ale super, że w ogóle taka audycja tutaj... powstała dzisiaj, no pewnie ze względu na wasz jubileusz, także też gratuluję. Jestem z wami od samego początku, także słucham was na bieżąco.
2: No cieszymy się, zostań z nami, może się jeszcze czegoś dzisiaj...
0: Nie, to zostaję z wami do samego końca, także no, tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Nawet jakbyście mieli do drugiej w nocy, to ja będę słuchał.
1: Chyba nie aż tyle, ale...
2: Nie. Zobaczymy. Ale to słuchacze.
0: I dlatego ja już schodzę z linii, słucham was wtedy dalej.
1: Dzięki
0: bardzo. Jak będą jakieś nowinki techniczne, bo tylko powiem, że zaktualizowałem sobie iOS-a do 16.
2: Będziemy
0: mam
2: za, jutro.
0: Jutro. Czyli jutro też będzie tyflo przegląd.
1: Tak, będzie.
0: No bo właśnie myślałem, że to
2: podwójna
0: dzisiaj...
2: Podwójna dawka w tym tygodniu.
0: No to super. No to spodziewajcie się, że jutro też zadzwonię, bo pierwsze zastrzeżenia pewne już mam.
2: No i super, to się wymienimy.
0: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję się właśnie tutaj wymienić spostrzeżeniami i swoimi uwagami.
2: Jasne.
0: No to pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się wtedy do usłyszenia.
2: No to cóż, szybko przelatując w mojej historii do końca, no potem już po pierwszych przygodach ze screenreaderem szybko nadszedł czas Mirandy dla niewidomych przez Mirandę dla niewidomych, która jakoś po ośrodku właśnie w Krakowie się rozprzestrzeniła od metodą po prostu ustną. Dotarłem na TeamTalka, z TeamTalka na Tyflo Podcast i z Tyflo Podcastu na Klango. No i na Klango poznałem ja i myślę, że nie tylko ja, Mikołaja. Więc Mikołaju, jak to u ciebie było?
3: No jak to u mnie było? No to jest tak, u nas komputer w domu był, no może nie od zawsze, ale odkąd pamiętam. Ja jak się urodziłem w roku 2001, nie wiem kiedy on się pojawił, ale myślę, że 2004, 2005 to max, jeżeli nie nawet właśnie ten 2001, bo ja go pamiętam no już od naprawdę mojego dziecka, że ten komputer po prostu był. Ja tego komputera oczywiście nie używałem, no bo on nie miał dźwiękowienia. Jakby miałem jakieś pojęcie takie naprawdę niewielkie o tym, co tam się dzieje, nie wiem, wiedziałem o tym, że jest coś takiego jak internet i że jest coś takiego jak strona internetowa i że tam są informacje, ale na przykład zawsze mnie ciekawiło, co to jest plik, co to jest folder. Mnie zastanawiało, o czym oni mówią, jak oni mówią wytnij, wklej, co oni tam, no bo ja jakoś nie słyszę, żeby oni coś tam cieli, a oni coś mówią, że wytnij. Więc jakby ja no niewiele wtedy z tego rozumiałem. Pamiętam, że u nas internet był jakoś ten dial-upowy, wdwaniany. On nie był jakoś szeroko wykorzystywany. My chyba nie mieliśmy nawet za bardzo jakiegoś abonamentu na to. Po prostu jak ktoś go potrzebował, to się ewentualnie do niego połączył. Pamiętam, że u nas to się internetu używało, żeby wakacji sobie poszukać. I jakby to na pewno pamiętam było i się po to do tego internetu łączyło. Pamiętam też właśnie u nas były dwa telefony stacjonarne, ale podłączone do jednej linii, bo tam jeden był taki nowszy, jeden był bezprzewodowy, jeden był taki starszy, że w razie gdyby prądu nie było, to jeszcze dało się z niego korzystać. No i tam pod jeden z nich był podpięty modem i dla mnie to było jako takie małe dziecko zawsze bardzo fascynujące, że no jak oni korzystają z tego internetu, to jak ja wezmę ten drugi telefon i nacisnę ten przycisk, jakby odbierz słuchawkę, to ja tu słyszę jakieś szumy, jakieś trzaski, bo to wszystko jedna linia była, a z tamtego pokoju się rozlega pewne piękne, znane polskie słowo na K, rozłączyło mnie. I to było dla mnie takie magiczne, że przecież to jest tak daleko, oni mnie tutaj nie widzą, a oni jakby reagują na to, że ja naciskam ten przycisk. Więc jakby u nas coś było z tym internetem, ale to nie było dla mnie. No widzący grali w te gry, pamiętam, że moja mama grała w gry, ja coś tam gdzieś, że tam naciskać jakiś kontrol, żeby strzelać, ale to właściwie tyle. Klawiatury, to pamiętam, że też próbowali mnie uczyć, był mistrz klawiatury, jeszcze nie na zasadzie screenreadera, ale on taki sobie po prostu był i ktoś mi tam widzący mi tam czytał, co jest na tym ekranie. Ja się pamiętam tej głównej, jak ty powiedziałeś, Pawle, rząd zasadniczy, jeżeli to się tak faktycznie w Polsce nazywa, FDSA, JKL średnik, GH. Tak, to jakby się tego nauczyłem i to było tyle z mistrza klawiatury. No i potem tak, w wieku lat 5 chyba 2006 rok, ja dostałem komputer z komputera dla Homera. To była w ogóle ciekawa historia. U nas bodajże w parafii ktoś, nie wiem, czy brat księdza, czy jakiś znajomy księdza, coś tam z kościołem, to było w każdym razie związane, pracował albo znał kogoś, kto pracuje w Harpo. Jakoś jedno, drugie doszło, że tutaj jest u nas jakby niewidomy i że oni pracują w Harpo i oni robią jakiś mówiący skaner, tak to nam zostało opisane, to chodziło, podejrzewam, o autolektora. Pamiętam, że dostaliśmy katalog z tego Harpo w domu i ten katalog żeśmy sobie przeglądali, pamiętam jako małe dziecko. To było dla mnie takie niesamowite, to było dla mnie takie wow. To było moje pierwsze spotkanie właśnie z technologią, że jakieś komputery, że coś mówi, że jakaś maszyna wielka, która książki czyta, jakieś notatniki brajlowskie, jakieś w ogóle linijki brajlowskie, że to ma dziurki, to ma jakieś patyczki, to się wysuwa i to nam pokazuje w brajlu tekst. To było dla mnie w ogóle no, jakieś niewyobrażalne. No potem pamiętam, że zadzwonili do tego Harpo i oni tam pojechali i w końcu ja dostałem z tego aktywnego samorządu, przepraszam, komputera dla Homera. Ja dostałem, co ja dostałem? Laptopa Asusa, zresztą marka, której byłem wierny do roku 2020 w pełni. To był na tamte czasy dość no, porządny sprzęt. Bo to 512 MB RAM-u, chyba 80 parę gigadysku, Windows XP, Bluetooth, podczerwień, kamera, mikrofon, slot na karty SD, USB 3 porty, Wi-Fi. To nie było złe urządzenie, nawet mini USB miało, którego chyba nigdy nie użyłem. Jeszcze nie widziałem kabla do komputera wpinanego w ten sposób, ale był. Ale tak, to był właśnie Asus, dostałem Mountbattena Braillera, który u mnie się nie przyjął jakoś nigdy, nie byłem fanem tego urządzenia i dostałem maszynę taką zwykłą braillowską, drugą, bo ja tam jedną w domu miałem, ale dostałem następną. Na tym komputerze, bo jakby na tym się skupmy, był JAWS 6.20. JAWS w ogóle był 7.10, tylko że JAWS 7.10 nie miał wtedy chyba spolszczenia, więc mimo że ja miałem licencję na JAWS 7.10, to jakby zainstalowany został JAWS 6.20 ze, wiadomo, ze spolszczeniem. Był Fine Reader, którego chyba ani razu nie użyłem, to był Fine Reader 8. Była Iwona, która w sumie była w ogóle bez sensu kupiona, bo do JAWS 6.20 już była Agata, albo 7.10, to była w każdym razie Agata.
1: Ale wtedy bardzo często, bo to był rok, który Mikołaju 2006. Aha, 2006. Wtedy bardzo często pojawiały się takie zestawy komputerowe jeszcze dodatkowo z Iwoną. Tam tak. Był JAWS, ale zawsze była Iwona. Ja to pamiętam, bo w okolicach tego, co prawda no trochę troszeczkę później, bo 2 lata później, wtedy robiłem trochę szkoleń komputerowych i też widziałem, że te takie zestawy z taką konfiguracją zaskakująco często się pojawiały. Jak się pytałem czemu, no bo tak doradzali w sklepie takim czy innym.
3: Tak, u nas to było, z tego co pamiętam, Harpo. Nie wiem, czy tam Altix też jakoś nie wszedł, ale wydaje mi się, że tam było głównie Harpo. Nie wiem, czy oni sprzedawali tego JAWS-a od Altixu wtedy, bo hala nie... No nie, no był HAL. Nie wiem, w każdym razie był JAWS i wiem, że my z Harpo zaczęliśmy i oni nam dali w ten czy inny sposób tego JAWS-a. Ja no wiadomo, wtedy miałem 5 lat, więc jakby ja nie załatwiałem tych wniosków. Pamiętam tylko, że rodziców to ciągle w domu nie było, bo jeździli po tym Poznaniu i załatwiali te wnioski. No ale w końcu ten komputer był. Właśnie przyjechał pan i szkolił, tylko że on szkolił chyba mojego ojca nawet, bo on to był najbardziej komputerowy wtedy z nas wszystkich. Mnie to tam nikt nie szkolił. No i co? Ja jakoś z tego komputera korzystałem. Niewiele. Ja trochę no, nie za bardzo miałem w ogóle pojęcie, po co mi ten komputer ma być. I na co on mi się może przydać? No jakby rodzina miała inny komputer, to mój to był laptop, oni mieli stacjonarny, więc nikt inny też z niego za bardzo nie korzystał, no bo oni mieli swój, ja miałem swój. On tak sobie trochę stał. Pamiętam, że pokazali mi trochę Worda, że ja potrafiłem, to były dwie rzeczy, które ja potrafiłem. Ja potrafiłem sobie otworzyć menu start, dojechać do Worda, napisać sobie tam jakiś ala makota, czy nie wiadomo co, i tego Worda zamknąć, wyłączyć komputer. Potrafiłem wejść do mojej dokumenty, potrafiłem tam jakiś ktoś, chyba właśnie jak nam pokazywał tego FindReadera, pokazał nam właśnie jak to zrobić, żeśmy zeskanowali z jakiejś książki, chyba w ogóle podręcznika mojego brata do podstawówki wtedy, jakiś wierszyk i ja sobie potrafiłem otworzyć ten wierszyk i go czytać strzałkami.
1: To jest też, Mikołaju, cenna refleksja, o której wspominasz, i ja pozwolę sobie ją troszeczkę rozszerzyć, bo rzeczywiście w takiej konfrontacji z widzącymi rówieśnikami to też nie bardzo jak mogliśmy się od siebie czegokolwiek uczyć.
3: Nauczyć.
1: Bo wykorzystanie komputera było diametralnie inne. Ja korzystałem z tego komputera bardziej już, tak powiedzmy, wykorzystując różnego rodzaju aplikacje. Gdzieś tam, powiedzmy, czy edytor tekstu, czy nawet jakieś początki z arkuszem kalkulacyjnym. Ja byłem już gdzieś tam na przykład w Usenecie, który już trochę się chylił ku upadkowi w tych czasach, początek lat 2000, kiedy ja sobie tam zaczynałem działać w internecie. Natomiast moi rówieśnicy, oni byli raczej na etapie gier. I my specjalnie nie mieliśmy jak nawet powymieniać między sobą doświadczeń. To się później zaczynało trochę zacierać. I później jak się nagle okazało, że przez to, że ja już zacząłem zdobywać jakiejś takiej wiedzy, jak ten komputer działa, jak coś tam zrobić, a oni cały czas siedzą sobie w tych grach, to jak nagle komuś coś nie działało, no to się okazywało, że na przykład ja mogłem pomóc i skąd ty to wiesz, tak? No bo ja po prostu robiłem coś zupełnie innego na tym komputerze niż oni.
3: No tak. No w każdym razie to tak by tak u mnie wyglądało, był ten Word i sobie nie wiem, pamiętam, że w niedzielę czasami siadałem do tego komputera i jakoś coś tam z nim się bawiłem, oczywiście pod nadzorem i pod superwizją, ale jakby no tyle ja umiałem. Pamiętam taki jeden szczegół, że my mieliśmy tak nikłe pojęcie o JOSie, że jedynym sposobem, jaki ja znałem, na wywołanie czytaj wszystko, i to był trik, który nie miał prawa działać, a działał. Nie wiem dlaczego, ale miałem podłączoną do tego komputera myszkę na USB. Taką dużą, fizyczną, prawdziwą myszkę, bo oczywiście laptop był wyposażony w touchpada, ale jakoś, nie wiem, była też myszka. I na tej myszce było to kółko do przewijania. I jak się tak energicznie poruszyło tym kółkiem w jedną stronę i w drugą, to ten JOS zaczynał czytać. Nie wiem, co nim powodowało, ale ten JOS zaczynał czytać. I ja byłem święcie przekonany przez długi czas, no że tak to się robi, czytaj wszystko, to przewija się w dół i w górę, że tak to po prostu zostało zaprojektowane. No w każdym razie to był komputer. Kolejny etap się zaczął, ja no byłem w takim programie, on się nazywał bodajże Wczesne wspomaganie czy wczesna interwencja, to szkoła w Owińskach prowadziła, to tam przyjeżdżali do domu państwo z Owińsk wtedy jeszcze. To zresztą jedna z bardzo niewielu rzeczy, które szkoła w Owińskach, przynajmniej jak na tamte czasy, nie wiem jak jest teraz, robiła bardzo dobrze i no i wiele to dało. I tam mi gdzieś ktoś powiedział, no z tych przyjeżdżających do nas, że są jakieś gry mówiące i że jest coś takiego. My w ogóle wtedy, my dostaliśmy na chwilę Neostradę, bo była jakaś taka oferta, że chyba 2 miesiące za darmo, czy 3 miesiące za darmo, i jeżeli w ciągu tych kilku miesięcy zrezygnujesz, to jakby nic nie płacisz i możesz się w ogóle, jakby bez żadnych zobowiązań, to można było sobie kupić, przetestować, stwierdzić, czy to jest dla nas, czy nie. I my to mieliśmy przez te chyba właśnie 2 miesiące. Potem chyba żeśmy z tego zrezygnowali. Tak, ja to pamiętam, oni też właśnie korzystali z tego internetu, widzący, że tam się jakieś teledyski pojawiały, jakaś Doda, jakiś Denzel, ktoś tam coś oglądał, jakiś wapla.pl, jakieś były takie strony, że tam się dzwonki ściągało. To jakby coś oni wtedy, ale to
2: A, Wapster, Papla, Mobila.pl. Tak, było.
3: tak, były takie. Ja z tego nie korzystałem, ale no trochę pamiętam, siedziałem i pamiętam tę panią, która mówiła: słuchasz wersji demo na każdym pliku, właśnie tej próbce, że tak powiem. Więc jakby to pamiętam. No ale potem właśnie tak, no mieliśmy ten internet, pobraliśmy, co ja tam miałem? Kosmiczne lotki, literki, czyli taka, no właśnie Klango 1.35, od tego zacznijmy, czyli ta pierwsza wersja Klango, no czyli ta wersja, w której była to aplikacja tylko i wyłącznie do gier. I co tam było? Właśnie kosmiczne lotki, literki, czyli taka prosta gra, w której no, naciskało się literę na klawiaturze i ono nam mówiło, co to jest. I Snappy Snatcher, czyli ta gra o kurczakach, łapanie kurczaków. No tylko tak, Snappy'ego Snatchera jakoś nie rozumieliśmy. Nie wiem dlaczego, ale nie rozumieliśmy. Literki były, stwierdziłem, proste, pobawiłem się tym 10 minut i jakoś te kosmiczne lotki, grało się w te kosmiczne lotki. Pamiętam, że słynna druga
1: Wtedy przydawała
3: plansza.
1: ci się myszka w
3: Tak, wtedy
1: końcu.
3: przydawała mi się myszka, chociaż i na jednej, i na drugiej grałem. Pamiętam, że druga plansza to była ta słynna plansza, z którą ja sobie długo, długo, długo nie mogłem poradzić. No i tak, to był właśnie mój komputer, z którego no, mi się czasem zdarzało korzystać. Pamiętam, że wtedy były problemy z JOS-em, że to Klango z tym JOS-em jakoś nie chciało działać, że ten JOS tam gadał. No, JOS miał te problemy, że on przyjmował te strzałki, że gry z JOS-em to tak średnio właśnie chciały działać, więc u nas to najczęściej wyglądało tak, że mamo, mamo, chcę komputer, widząca osoba wyłączała JOS-a, widząca osoba uruchamiała Klango, uruchamiała tę grę, bo tam się folder Klango na pulpicie tworzył, w nim była ikonka tej gry, tam nie trzeba było przez ten salon cały wchodzić. Ja sobie grałem, bo to już było wszystko dla mnie dostępne, to mówiło, no i potem się z tego wychodziło, potem widzący zamykał komputer. Więc tutaj jakby mimo, że ten czytnik ekranu był, to jego się za bardzo nie używało. Potem byliśmy na jakimś turnusie w ogóle, potem to się w ogóle pojawiły kolejne gry. U nas się już pojawił internet tak permanentnie. On no już u nas w domu potem był z Netii. I tam się pojawiły kolejne gry, tam była Piracka Pamięć, Nawiedzona Fabryka Demo, wszystko oczywiście dema wtedy. No i ja już w to grałem jakoś tak chętniej, w tą Piracką Pamięć, pamiętam, ja dużo godzin spędziłem i codziennie przychodziło się ze szkoły, włączało się komputer, no i się grało jakoś. I to nadal było na tej samej zasadzie, no, że odpal mi ten salon Klango, i tam właśnie te gry się grało. I tak to wyglądało. Potem trafiłem na turnus rehabilitacyjny. Tutaj, jeżeli nas słuchaczka o imieniu na A słucha, to pozdrawiamy. Dziękuję za rekomendację Knago Player. Przydała się. Tak, i właśnie zostało mi wyjaśnione, czym Klango Player jest i do czego to w ogóle służy, i że tam są jakieś radia, i w ogóle ludzie, fora, nie wiadomo co. Jakoś pamiętam, że wtedy sobie założyłem Skype'a, z którego też sam nie potrafiłem korzystać. Na zasadzie ktoś mi go umiał tam otworzyć. No i co? I jakoś z tego Klango Playera na początek nawet nie korzystaliśmy, nie pobraliśmy go. Ale potem no, ktoś stwierdził, chyba właśnie mój ojciec, że sprawdzimy, czy nie ma nowych gier jakichś na tym Klango. No i właśnie weszliśmy na tę stronę Klango i tam było coś napisane, że Klango, teraz jest Klango Player. Ja już wiedząc wtedy, że jest coś takiego jak Klango Player i że to ma być super, powiedziałem, ja to chcę. No i zostało mi to zainstalowane. Ten Klango Player się włączył się z Iwoną. No i co? No i jakoś no, założyliśmy to konto, tylko nagle player już mówił sam z siebie, tam było wszystko, i fora internetowe, jakiś katalog mediów, coś. I to dopiero był taki mój wielki początek pracy z komputerem. No bo ja sobie w tym Tlango mogłem działać sam. Mi to widzący raz otworzył i ja byłem zajęty na długi, długi, długi czas. To było dla mnie takie miejsce... To było dla mnie pierwsze takie miejsce, gdzie ja tak naprawdę miałem jakieś poczucie niezależności. No bo co, ja jako niewidomy, jako dziecko, samodzielności zero, nawet się ubrać sam nie potrafiłem, no bo to wiadomo, no mały byłem, tak? Wtedy to już powiedzmy, że zaczynałem potrafić, bo to 7 lat, 8, no to już zaczynałem potrafić, ale jakby no samodzielności zero, o wszystko musiałem się zawsze każdego prosić, zero tak naprawdę podejmowania jakichkolwiek decyzji, no a tutaj co, tutaj był komputer, ja się tu nie musiałem niczego, nikogo nic prosić, ja chciałem gdzieś wejść, to ja sobie po prostu sam tam wszedłem i mi komputer wszystko powiedział, mi widzący zinterpretował, tak jak mi chciał komputer przeczytać, tak komputer przeczytał. Tak właściwie tak jak ja chciałem, żeby mi komputer przeczytał. No i to był rok 2009, to był listopad, to był bodajże dzień po Andrzejkach, jeżeli dobrze pamiętam. Po imprezie tak jakoś wszyscy przyjechali i żeśmy wtedy się zaczęli tym bawić. No ja się tak zacząłem trochę tym bawić. Pamiętam, jakie rzeczy pamiętam. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie pamiętam, co mi się tak rzuciło w oczy na tym Tlango, to był wątek tutaj właśnie Pawła o tym, że jest Sound RTS po polsku, którego Paweł zresztą tutaj zrobił. I
2: tak,
3: o super.
2: Kupa wspomnień.
3: Słucham?
2: Również kupa miłych wspomnień. Wiem, że część tego tłumaczenia robiłem w ogóle na jakiejś lekcji, na jakimś zastępstwie, gdzie po prostu siedzieliśmy i
3: próbowałem
2: ten skrypt, pamiętam. I szukałem w słowniku Techlanda jeszcze, który był wtedy na Tyflosie bardzo mocno polecany jako słownik dostępny, ale ja chyba kupiłem jakąś słabą wersję, bo musiałem go używać z kursorem JAWS. Natomiast wyszukiwałem sobie, co to jest właśnie tam stajnia, jakieś tam konie konkretne, jakieś tam ratusz miasta i tak dalej. Takie bardzo taka terminologia
3: średniowieczna.
2: Tak, wyszukiwałem w słowniku, pamiętam.
3: Tak, to ja pamiętam, że właśnie była ta wersja Sound RTS-a. Myśmy jej coś na początku nie mogli pobrać, myśmy ją w końcu pobraliśmy. Podejrzewam zresztą, że jakby się zajrzało na archiwum Tlango, na Altenie, które jest, to tam by się gdzieś dało do tego dotrzeć. No w każdym razie to było. Pamiętam, ta pierwsza wersja, on miał jakieś błędy i tamte pola nie były poprawnie odczytywane, to były jakieś numery, że on tam zamiast tak A1...
2: Wysypało się coś przy generowaniu sampli, pamiętam, że to była taka pierwsza beta, żeby zobaczyć, czy w ogóle wygeneruje nam te polskie, bo tak. to było w ogóle tak robione, no to ci nasi już starsi słuchacze pamiętają, że się po prostu generowało sample, to znaczy skrypt był napisany oczywiście w pliku tam jakimś tekstowym lub paratekstowym powiedzmy, no ale notatnikiem edytowanym i potem, gdy już ten plik był gotowy, oczywiście każdy string, każde zdanie, każdy komunikat gry był ponumerowany i po naciśnięciu, po wykonaniu odpowiedniego skryptu, nasz domyślny głos SAPI5 generował pliki OGG z każdą frazą osobno. I tam coś się w tym procesie wywaliło, i te liczby się chyba nie wygenerowały i jeszcze niektóre tam komunikaty.
3: Tak, i jakby dla mnie to była jedyna wersja, którą ja długi, długi czas miałem. I ja nie rozumiałem tej gry, ja nie potrafiłem w nią grać. No ona też nigdy nie była jakaś wybitnie prosta, a jakby przez te błędy to było dla mnie takie dziwne, że ja się poruszam po planszy i on mi jakieś dziwne cyferki czyta, ja tu nie rozumiem, co się dzieje. I pamiętam, że jakoś się próbowałem dowiedzieć, o co chodzi w ogóle z tym Sound RTS-em i ktoś coś chyba powiedział, że jest Tyflo Podcast. No to ja znalazłem ten Tyflo Podcast. I no i wtedy się zaczęło fajnie. I no i tutaj myślę, że koło zostało trochę zatoczone, że ja jestem tym drugim pokoleniem, no, które się właśnie nauczyło obsługi komputera na Tyflopodcaście. Michał tutaj ten Tyflopodcast zrobił, ja się na tym Tyflopodcaście wszystkiego nauczyłem. Ja się nauczyłem, no jak tego komputera używać. Ja zacząłem właśnie od tego podcastu o Standard ES-ie i nadal z tego niewiele rozumiałem, ale potem natrafiłem na podcast Rafała Kiwaka Początki z Windows XP. I to był po prostu dla mnie podcast, który zmienił moje życie, bo tam się dowiedziałem, co to jest plik, co to jest folder, co to jest kopiowanie, wycinanie, wklejanie, pole edycji, pole wyboru, lista rozwijana, słynne okienka dialogowe, przykładowe okna dialogowe w programie HJPAD. To tam były właśnie i tam imię, nazwisko, takie przykładowe po prostu okienka, w których sobie można coś tam było wypełniać. I ćwiczyć te właśnie wszelkiego rodzaju pola. No i to już mi dużo dało. Potem też podcasty Janusza Rutkiewicza o JOS-ie, zwłaszcza podcast o pomocy JOS-a. No to ja już wtedy, no mając tego JOS-a, byłem w stanie poczytać sobie tę pomoc, poruszać się po tym JOS-ie. No a jak już, mając już pomoc JOS-a, to tam się dużo, dużo, dużo dało, bo tam było wszystko opisane, tam było opisane, jak się po systemie poruszać, tam było opisane, jak się poruszać po sieci. To było dla mnie ważne, tam było opisane, jak się poruszać po sieci. Też był podcast Rafała Kiwaka, JOS i Internet. Właśnie jak można z tego internetu korzystać, co to jest nagłówek, co to jest link, co to jest tabela. Co jeszcze? No właśnie, pomoc JOS-a. Pamiętam, że ja też długo utknąłem na tym, no, że była ta pomoc JOS-a, był ten widok drzewa i naciskałem na tym Enter i tam się nic nie działo. Dopiero właśnie mi ten podcast uświadomił, że tam trzeba nacisnąć F6. I dopiero jak się naciśnie F6, to zostaniemy przeniesieni tam, gdzie chcemy. No i to już jakby dużo dało. Miałem Klango, czytałem sobie te fora. Miałem jakiś, ale dostęp do internetu. Zaczęły się właśnie te fora. Pamiętam, że długo, długo mi zajęło, zanim się zorientowałem, o co chodzi i co to jest ten screen reader. Bo wszyscy pisali screen reader, screen reader, screen reader i wszyscy używali tych screen readerów, a ja nie wiedziałem, co to jest. No i dopiero potem ktoś powiedział, że taki screen reader jak JOS. I ja się zorientowałem, że właśnie, syntezator mowy, bo dla mnie JOS to był syntezator mowy i jakby dopiero wtedy się zorientowałem, że to nie, JOS to nie jest syntezator mowy. Potem właśnie znalazłem syntezę, znalazłem, że tam jest Agata, była ta Agata, to było dla mnie takie super, że jest inna synteza, że ja mogę to zmienić. Ktoś tam mi kiedyś właśnie powiedział, że jest ta Agata, że on używa, no to ja też używałem. No i co? I co potem? Pojawił się audiogames.net, który no, w naszym przypadku był po polsku, bo nam po prostu Google go przetłumaczył, bo to był wtedy taki jakiś dodatek dla Internet Explorera, Google Toolbar chyba, że który właśnie miał to automatyczne tłumaczenie stron. I my myśleliśmy, że jak pobierzemy sobie tę grę z audiogamesów, no to ona też będzie przetłumaczona i też będzie po polsku. My coś tam pobraliśmy i no nie były. I właśnie szukanie polskich gier to był dla mnie długi czas, wtedy duży problem. No, siedziało się w tym internecie, długo się siedziało, godzinami się siedziało, słuchało się tych podcastów. Pamiętam pierwszy podcast, jakby inaczej, najnowszy podcast, jaki był na Tyflo Podcaście, jak ja na niego wszedłem, a przynajmniej który ja pamiętam, to był podcast Arka Microscan o tym antywirusie i podcast Rozmowa o Macach, który tutaj Michał Dziwisz, Robert Hedzyk i Michał Kasperczak prowadzili. To jakby ja od tego zacząłem, był podcast Rozmowa o Macach i sobie go mogłem posłuchać i się dowiedzieć, że jest w ogóle taki system i że to w ogóle działa i że to jest dostępne i to jest takie super, bo to ma screen reader w sobie i że to nie trzeba za JOS-a płacić. Co było potem? No, to był rok 2009, listopad 2009, początek roku 2010. Rok 2011, ja już miałem spore pojęcie o komputerach, czyli ja się przez rok sporo przez ten internet nauczyłem. Ja zacząłem grać w jakieś moody, ja zacząłem grać w jakąś arkadię, bo to przez Telnet, bo to przez coś tam. Potem się pojawiła ta NVDA. Ludzie pisali ciągle o tym NVDA, że ten NVDA jest takie super. Ja stwierdziłem, że ja chcę to przetestować, bo to jest darmowe. Ja przypominam, rok 2011 miałem JOS'a 6.20 z roku 2006. z Iwoną, więc opóźnienia to miało i z Agatą, więc opóźnienia to miało spore. Gadało to tap, tap, tap. No, działało to jakbyś chciało, tak, czasem pani mogło.
2: Też próbowałem. Moje początki w ogóle syntez ze screenreaderami to były też te bardziej naturalnie brzmiące głosy. Bo to gdzieś tam słyszałem u znajomych jakiś syntok. Ale to takie szybkie w ogóle, jak to można zrozumieć, jak oni to tak szybko rozumieją. Po czym się przekonałem, że bez tego żyć nie mogę i tak naprawdę poszły te naturalne bardziej głosy w odstawkę. Ale tak, to racja, że NVDA... Z której wersji ty jako pierwszej korzystałeś?
3: Pierwsza wersja moja to było 2011.1.1.
2: A to oni już wtedy mieli ten schemat numeracji, bo ja jeszcze korzystałem z wersji 0.6P2. I to był taki okres dość głupi w rozwoju NVDA, bo tam wyszła ta wersja i tam długo nic się nie działo. I było takie zagrożenie, że program w ogóle przestanie się rozwijać. Tam były w ogóle jakieś plotki krążyły, nie wiem, czy ktokolwiek mi o tym mówił, to zweryfikował te informacje, że podkupił jednego z założycieli NVDA, ktoś z Freedomu i on teraz pracuje dla JOS'a i tak dalej. I ten NVDA gdzieś tam na chwilę zamarł, ale potem znowu ruszył z kopyta, tam się parę razy pozmieniały też osoby odpowiedzialne za tłumaczenie polskie. Natomiast tak, NVDA w tych wersjach jeszcze pierwszych, no to tak nie wyglądał zbyt obiecująco. Ty już się załapałeś i chyba w podobnym czasie przeszedłem na NVDA, też jakoś w okolicach 2011. Jak się zorientowałem, jak działa nawigacja obiektowa?
1: No to ja sporo później. Ja się trzymałem tego Windowsa jeszcze parę ładnych lat. Gdzieś chyba 2015.
3: No to nie, to ja właśnie 2011 i to ja pamiętam, że w tym momencie to już śmiało Tyflo Podcast, pierwsze co, wejść na Tyflo Podcast, posłuchać sobie dwóch podcastów o NVDA, które były, Rafał Kiwak i Killer Hubermeier. I nawigacji obiektowej to ja tak niby chyba dopiero potem ją zacząłem rozumieć, ale w miarę szybko. Pamiętam, że dokumentację do tego NVDA ja sobie przeczytałem, bo to już tam było menu pomoc, ja sobie to umiałem już wtedy zrozumieć, przeczytać. No i wtedy się pojawił SPIC i to było dla mnie takie super, że ja naciskam klawisz, on do mnie mówi, a nie ja naciskam klawisz, czekam i on do mnie mówi. I pamiętam, że w domu to u nas była taka obawa, czy mnie nie trzeba w ogóle skontaktować z psychologiem, bo ja słucham tych syntez na takiej prędkości, czy ja się nie nabawię jakiejś choroby umysłowej od tego, od tak, że tak powiem, nienaturalnego dźwięku. W końcu do tego no, na szczęście nigdy nie doszło, ale jakby byłem zachęcany, żeby przełączyć się na tą ładną panią, która tak mówi, ją wszyscy rozumieją, bo to w ogóle nie wie, nikt nie wie, o co tu chodzi. Swoją drogą, właśnie słuchając tych podcastów, dla mnie Syntok był taki cool i super, a ja go nie miałem, ja nie wiedziałem skąd go wziąć. No bo Syntoka legalnie do dzisiaj to chyba się nadal nie da kupić. To tam krążą jakieś wersje, bo krążą, ale one to tak też no, z prawami autorskimi to mają troszkę mało wspólnego, bo one wyciągnięte gdzieś tam są z Windowsa, więc ja sobie...
1: Chyba nawet nie z Windowsa, tylko po prostu gdzieś skądś, bo jak dobrze pamiętam, to Syntok nie był nigdy sprzedawany z Windowsem, chociaż mogę się mylić w tej kwestii, ale po prostu gdzieś, bo gdzieś kiedyś były te Syntoki jeszcze na dyskietkach dystrybuowane i po prostu chyba to ktoś skopiował, bo to nigdy nie było w żaden sposób zabezpieczane przed kopiowaniem.
3: No tak, w każdym razie jakby ja tego nie miałem i ja sobie stwierdziłem, że ja sobie mogę Syntoka zrobić sam. Ja sobie w NVDA ustawiłem syntezę na wariant ZAC, czyli ten taki śmieszny, robotyczny, intonacja 0, wysokość 100. I dla mnie to był Syntok. To oczywiście nie był Syntok, to nawet koło Syntoka nie leżało, ale dla mnie to brzmiało jak Syntok i dla mnie to było super.
2: Też się tak bawiłem różnymi wariantami. Zrobiłem sobie Syntok, tylko że to nie on. Znajdź 10 szczegółów, ale to no tak, to Ispik potrafił takie rzeczy. Potrafi zresztą nadal.
3: Tak, to dziś takie rzeczy. Tak, i to jakby była u mnie klasa
4: nie wiem, druga, trzecia powiedzmy podstawówki, już przeglądanie internetu. Pamiętam czwarta klasa podstawówki, zaczynała się informatyka, to ja byłem w stanie naszej pani od informatyki całkiem sensownie wytłumaczyć, że no z tych Maców, które są w szkole, to ja za bardzo nie pokorzystam, bo skoro na nich jest Leopard, to na nich nie będzie polskiej syntezy. Polska synteza to jest od Leona. Jeżeli my chcemy mieć polską syntezę, to my musimy sobie kupić akapelę, która kosztuje, albo ja mogę przynieść na pendrive NVDA i jak mi załatwicie komputer z Windowsem, to ja wam powiem, jak wy to NVDA uruchomicie i ja będę mógł pracować na tym komputerze z Windowsem. I tak faktycznie było i my tak faktycznie wtedy pracowaliśmy na Windowsie, na Office 2007 ze wstążkami, gdzie u nas w domu to jeszcze XP i 2000. No i co? To był właśnie komputer, no więc ja co druga klasa do czwartej, to w rok, dwa, niecałe dwa się nauczyłem tyle, że ja już miałem naprawdę spore pojęcie o tych komputerach. Potem jakoś to przy okazji tej Arkadii i tych modów trafiłem gdzieś na stronie, tam było coś takiego jak Arkadia Wiki, taka ich strona, tutorial do LPC, do tego języka programowania, który tam był wewnętrznie używany, z którym ja oczywiście niewiele mogłem zrobić, no bo ja nie miałem tam dostępu jako ten tak zwany czarodziej, czyli osoba, która mogła programować, ale sobie zacząłem to czytać, bo ja wszystko co na ten temat było, to zacząłem czytać. Ja zacząłem rozumieć, o co chodzi z programowaniem, co to jest zmienna, co to jest funkcja. Potem zacząłem coś googlać, trafiłem na Wikibooks, jakieś kursy, jakieś coś i tak czytając trochę tego języka, trochę tamtego języka, pojąłem podstawę, o co zaczyna chodzić. Pamiętam, że też jakoś w okolicach tego momentu zacząłem się bawić takim systemem, który Grzegorz Złotowicz napisał, czyli GR-Text, i jakąś tam prościutką gierkę robić. Pamiętam, że było jakieś miasto, jakieś tam lampy się szukało, jakieś pieniądze się wypłacało. Jakaś taka prosta gra właśnie w GR-tekście. No i co? To były jakieś takie moje początki. No i potem jakoś tak z roku na rok coraz więcej z takich jakby ciekawostek, co u mnie właśnie było takiego ciekawego. Długo, naprawdę długo, do roku 2000, nie wiem, 14, 15, 16, no nie, 16 może nie, ale 14, 15 to na pewno. Bardzo dużo korzystałem z Klango i korzystałem jako albo jedyny, albo jeden z niewielu użytkowników bardzo dużo z przeglądarki internetowej wbudowanej w Klango. Z dwóch powodów. Powód pierwszy, ja miałem taki komputer, że jak się u mnie uruchomiło Mozilla Firefox, bez żadnych dodatków, to Mozilla Firefox po 3 minutach informowała: uwaga, twoja Mozilla Firefox uruchamia się bardzo długo. Rozważ usunięcie niektórych dodatków, które mogą spowalniać twoją przeglądarkę. No bo to był Windows XP, rok 2006 w roku 2014. A z drugiej strony, i to też była dla mnie bardzo ważna rzecz, która myślę, dała mi właśnie tą możliwość, Klango miało tryb na ekranie tylko logo. I w trybie na ekranie tylko logo nie było widać absolutnie nic. I o ile ja w przeglądarce internetowej zwykłej typu Firefox czy Internet Explorer to mogą być pytany, a co to jest za strona, po co tam wchodzi, że ci się to interesuje. O tyle w Klango było logo i nic więcej. I dla mnie takim naturalnym odruchem było, że jak ktoś wchodził do pokoju, no to alt tab na Klango, bo na Klango nie było widać nic. I jakoś u mnie to Klango funkcjonowało. No w wieku lat powiedzmy 12-13 to się gdzieś zaczęły jakieś kontakty powoli przez internet, coś. W ogóle pierwsze kontakty jakieś w ogóle z ludźmi jakimikolwiek. No, szósta i szósta klasa podstawówki, to się pojawił pierwszy telefon, iPhone. Ja zaczynałem od iPhone'a, bo jakoś wcześniej kompletnie nie widziałem po prostu potrzeby. Mnie pytali, czy ja nie chcę telefonu, i stwierdziłem, że nie, bo po co mi. No potem, no jak miałem iść do tego gimnazjum, to właśnie dostałem tego iPhone'a i już 4S, i no to ja już sobie potrafiłem z tym poradzić. A, jeszcze była jedna rzecz taka właśnie, która mi dużo zmieniła. W wieku lat właśnie jakoś 10-11, chyba trzecia klasa podstawówki, dostałem Rockboxa, dostałem Sansa Clip Plus. Bo ja sobie właśnie wyczytałem w internecie, że jest coś takiego jak Sansa Clip Plus, że to mówi, była paczka od sieciowca. I no coś mi się stało z moim jakby byłym odtwarzaczem MP3. On coś tam przestawał działać, ale mi naprawdę nie zależało, żeby to naprawić. Ja stwierdziłem, że ja sobie kupię Sansa Clip Plus za moje nawet pieniądze, bo to tam kosztowało 100 zł, to mi wtedy nawet było stać. Wgrałem sobie na nią sam Rockboxa, bo był też podcast już tu i Roberta Łabęckiego o tym, jak się go instaluje, i Rafała Kiwaka o samym Rockboxie, no i też sieciowiec miał tę paczkę, więc wgrałem sobie tę paczkę. I pamiętam, że ja to się przed nimi wszystkimi niewidomymi chwaliłem, że wow, super, ja to mam Rockboxa, ja to mam Sansę, ja wydałem na to 100 zł, a wy wydaliście na to 3000 i to jest takie super. I gdzieś tam też pomagałem potem ludziom tego Rockboxa sobie załatwić. Co jeszcze co do tego, co tak myślę, że ważne dla mnie było? No potem zmieniłem sobie w wieku lat tych tam 12 komputer, to już się pojawił JOS 14 wtedy, chociaż on jakoś długo u mnie nie wytrwał, potem znowu wróciłem do tej NVD. Była duża szansa na to, że dostanę MacBooka w roku 2011. Ja się zastanawiam, w jakim kierunku by się ta moja historia potoczyła, gdybym jego dostał, bo tam nie było Klango na macOSie. Pamiętam, o właśnie, a propos Klango, pamiętam takim dość ważnym wydarzeniem w moim życiu, była ta słynna aktualizacja w roku 1 grudnia 2010, gdzie tam wchodziła ta nowa strona, wchodziły głosy Iwony, wchodziło mnóstwo nowych funkcji. Pamiętam, była wiadomość do całej grupy Polska Społeczność, jakie to nowe super funkcje będą. No i tego 1 grudnia to Klango było wyłączone. To ja co chwila po prostu tylko odświeżałem tę stronę, kiedy ona się wreszcie pojawi. Pamiętam, szedłem spać, gdzie go nadal nie było. Widzący mi z komórki wtedy wchodził na stronę, żeby sprawdzić, czy ona tam jest, i jego tam nadal nie było. No, na drugi dzień rano wchodzę, to już było, już sobie pobrałem tę aktualizację. No potem co, piąta, szósta klasa, to się tak rozwijałem. Pamiętam, po szóstej klasie to już się Java jakoś zaczynałem uczyć, już po angielsku sobie z Oracle materiały czytałem, potem się zaczęło gimnazjum Owińska, to ja tam pół roku w ogóle nie miałem dostępu do komputera, bo tam jakieś plotki krążyły, że kradną, więc nie chciałem zabierać. No właśnie szósta klasa to już się Twitter zaczął. Pamiętam, że sobie potem wtedy z iPhone'a, Spotify, Twitter. No i tak z roku na rok to coraz więcej tego było. Trzecia gimnazjum to już się LaTeX zaczął, pisanie na komputerze w szkole. No w liceum tak ten LaTeX trwał. Coraz więcej kontaktów, no właśnie od trzeciej gimnazjum kontakty międzynarodowe. No myślę, że też takim no ważnym gdzieś tam wydarzeniem jakoś no pierwsza, druga gimnazjum zacząłem gdzieś obserwować, bo już no zacząłem czytać w internecie, coraz lepiej się robiło z angielskim, zacząłem potem pamiętam grać w Alteriona, jak już coś z tego angielskiego rozumiałem, był ten dodatek Instant Translate w NVDA-u, którym sobie można było odczytywać, tłumaczyć pewne rzeczy na język polski, więc ja tak słownictwo angielskie poznawałem, czegoś nie rozumiałem, no to Instant Translate i efektem tego Instant Translate'a było to, że jak ja przeszedłem do gimnazjum, to na mnie zwrócono po prostu uwagę, jak ja super mówię po angielsku, i ja byłem zabierany na jakieś wykłady na studiach z licealistami, bo po prostu no, miałem ten angielski na tyle. Co dalej? No właśnie, Alterion, potem zacząłem właśnie Twittera, ludzi gdzieś tam za granicę powoli śledzić i trafił mi gdzieś taki link na tym Twitterze, jakiś Yoda, a ktoś, nie wiem nawet kto to teraz był, na Twitterze go wrzucił, że weźcie, patrzcie ludzie, tu jest lista filmów z audiodeskrypcją. I była taka strona po angielsku z mnóstwem filmów z audiodeskrypcją. Ja patrzę, filmy zaczynające się na A, lista z 300 tam ileś elementów. Mówię, okej, okay. Dla mnie audiodeskrypcja to był jakiś w ogóle fenomen. No my w Polsce, no to co, to mieliśmy tego troszkę, ale tego naprawdę było
1: jakieś
4: troszkę.
1: Jakieś były eksperymenty PZN-u wspólnie PZN, z TVP.
4: Dokładnie, ale tego nie było dużo. Gdzie ja patrzę, no movies beginning with A, lista z 300 ileś elementów. Mówię, okej, no coś tu jest trochę chyba w tych Stanach Zjednoczonych inaczej. I jakby to był mój taki pierwszy moment, gdzie ja zafascynowałem się trochę właśnie Stanami, zafascynowałem się Zachodem i zafascynowałem się tym, że no, niewidomym to można jednak żyć lepiej trochę, gdzieś indziej. I nie wiem, jakby dla mnie to, że jakiekolwiek filmy, o których ja wtedy pomyślałem, nie wiem, pamiętam Harry Potter, Gwiezdne Wojny, James Bond, coś tam. Ja tego wszystkiego szukałem, to wszystko miało deskrypcję. I to było dla mnie takie, ale jak? Pamiętam, że jeszcze nie wszystko z niego rozumiejąc, ale w ten sam dzień sobie obejrzałem Harry'ego Pottera właśnie po raz pierwszy. I to było dla mnie takie wow, że ja mogę w ogóle Harry'ego Pottera sam obejrzeć. No i to tak bywało, to tak miało. Coraz więcej tej technologii, coraz więcej. Potem liceum, potem studia informatyczne. No i skończyło się tu, gdzie się skończyło. Skończyłem tak, że sam prowadzę podcast, na którym ja się wychowałem, że ludzi dziwnych krajów czasem, których udało mi się w internecie poznać, to co niektórych ostatnio udało mi się spotkać, więc no dla mnie ten internet, no ja uważam, że ogromnie dużo w życiu dał i zmienił.
1: Ale to jest w ogóle też bardzo fajne, że rzeczywiście, tak już nawet z perspektywy Tyflo Podcastu patrząc, że to jest fajne, że rzeczywiście jak poznaję gdzieś tam historię kilku osób, no to widzę, że coś im to dało i że to rzeczywiście był dobry pomysł. Audycje są oczywiście różne, są na różne tematy, takie, że każdy może znaleźć coś dla siebie i że tu rzeczywiście jest to po prostu dla kogoś pomocne i że jest to przydatne. Ja się osobiście z tego, szczerze mówiąc, bardzo cieszę.
4: Czy ja pamiętam... Ja tak jeszcze pamiętam właśnie, jak ja zaczynałem przygodę z Tyflo Podcastem, to takie dwie refleksje. Jak zaczynałem właśnie przygodę z Tyflo Podcastem, to pewne podcasty wydawały mi się w ogóle jakby dziwne, że nie wiem, były jakieś podcasty o bankowości internetowej. Ja się tak zacząłem zastanawiać, ale po co niewidomą bankowość? Albo po co komuś gotowanie? Przecież to dorośli robią. Jakoś To u mnie to był taki trochę sposób myślenia jeszcze wtedy. I jakby, no, zdając sobie potem sprawę z faktu, że ja dotarłem do takiego momentu, gdzie no to ja teraz takie podcasty prowadzę i jakby ja korzystam z takich rzeczy i one są jak najbardziej nigdy potrzebne. No i druga refleksja. Na pewno druga refleksja to na pewno DZDN, wtedy jeszcze Biblioteka Centralna PZN. To też właśnie dla mnie była taka no, ogromna zmiana na plus, że no, to był ten moment, gdzie to nie ja już prosiłem o czytanie książek do spania, to mi już książek nikt nie musiał czytać, a mi w dzieciństwie ogromne ilości literatury czytano. I tutaj no, to muszę przyznać, że no wyrosłem na człowieka, który czyta książki właśnie przez to też, że mi tę literaturę w dzieciństwie czytano i ja od zawsze miałem z nią po prostu styczność. no, gdzie tu pojawił się właśnie BCPZN, gdzie ja sobie mogłem sam wejść, ja sobie mogłem sam pobrać, sam wypakować, sam to wszystko zrobić,
1: sam wybrać,
4: włączyć sobie
1: też
4: radio, dokładnie, sam no. No sam wybrać to poniekąd on zawsze było, bo ja chodziłem do tej biblioteki i mi tam mówili, co jest, i ja mówiłem, co ja bym może chciał, ale tutaj no sam, faktycznie samodzielnie, gdzie mi już komputer czy tam mogłem sobie opis przeczytać, wszystko mogłem, to dla mnie było po prostu takie niesamowite wtedy uczucie, że no bo ja byłem mały, tak, ja miałem, nie wiem, 10 lat, że ja to robię sam i że mi nikt nie musi pomagać, że

0: Android 2.1, a on ma 2.0 i to nie. To coś gdzieś mi się takie kojarzy. Podcast w ogóle w roku 2011, pierwsza audycja na żywo, Tyflo Podcast w Radiu N, który ja też słuchałem potem na drugi dzień. Tyflo Podcast i telefony dotykowe, i urządzenia dotykowe, i w ogóle co to będzie, bo telefony dotykowe, i że jakieś ludzie to już zaczynają z iPhone'a korzystać. Potem właśnie podcast też porównanie z iOS kontra Symbian, że pojawia się jakiś iOS i że ten Symbian to już się kończy, ale te iPhony takie drogie i ola Boga, co my teraz zrobimy? I jakby ja tak no, zorientowałem się, że rozmawiając z kimś w roku 2020-2019, ja miałem takie wewnętrzne po prostu w głowie, w mózgu przeświadczenie, że no ten dostępny iPhone, to on sobie jest, i on sobie był, i on sobie będzie, a ten dostępny Android to jest taka trochę świeżynka. No, że to jest, ale to, że to gdzieś dopiero ostatnio weszło i że temu jeszcze trochę brakuje. Mimo, że ja no rok 2015, 16 miałem krótki romans z Androidem i posiadałem Galaxy S4 przez pół roku. Jakby używać, to ja używałem tego urządzenia. No i to
1: No,
0: chyba tyle jakoś z mojej strony.
1: myślę, że do tematu telefonów, tak jak już wspomnieliśmy, to wrócimy przy innej okazji. Kurczę, piękną mamy historię, jak tak na to popatrzeć. Te ostatnie 30 lat, w ogóle ile wspomnień od takiego tak naprawdę hakowania i wymyślania jakichś takich półśrodków, środków, rozwiązań po sytuacji, gdzie to jest zupełnie i takich jeszcze eksperymentów, że no to te umiejętności cyfrowe to. Jak chcesz, to może i możesz mieć, ale w sumie bez nich też przeżyjesz, bo możesz robić tysiąc innych rzeczy. Do momentu, w którym to nie wyobrażamy sobie życia bez komputera mówiącego, jakkolwiek, bez smartfona i różnych aplikacji, gdzie.
2: Też w ogóle bez dostępu do internetu,
1: Tak,
2: przecież
1: tak, tak.
2: początek mojej przygody komputerowej. Zresztą, jak tak słucham, to waszej też to nie był stały dostęp do internetu i to było na etapie lat różnych. To wcale nie było tak, że już powiedzmy ten 2001, drugi, trzeci rok, to ten internet trafiał tak pod strzechy i był on stały dla każdego. Ja pamiętam, że ja w 2003 roku doczekałem się Neostrady, ale to było dość wcześnie. To było dość wcześnie. Wtedy pamiętam, telekomunikacja miała taką promocję i rzeczywiście ta Neostrada, no za w miarę rozsądne pieniądze mogła być kupiona, chociaż i tak nie było to najtańsze. Ale no cóż, alternatywa w postaci wcale nie małych rachunków za telefon, to jednak pamiętam wtedy, bo ich rodziców jakoś przekonała, że chyba jednak no, lepiej tu mieć tę stałą opłatę i mieć po prostu spokój. Bo ja, nawet jeżeli ktoś mi gdzieś tam powiedzmy, a była taka przecież sytuacja, że któregoś roku, chyba z rok wcześniej, no to był taki dość ładny rachunek na kilka stówek, no to z kablem od modemu musiałem się na chwilę pożegnać i tak go znalazłem. I co z tego, że nikt o tym nie wiedział, to jeszcze potem następnego miesiąca następny, jeszcze większy rachunek przyszedł, a nikt nie wiedział, kiedy w ogóle było cokolwiek robione w tym internecie. Także no, nie w ten sposób, to w tamten i tak czy inaczej po prostu z tego internetu się korzystało, bo to no już wtedy można było zauważyć, jaka to jest potęga, co to tak naprawdę daje, jak wiele różnych rzeczy można się z tego internetu dowiedzieć i że to jest tak proste dla nas, że nie trzeba niczego skanować, nie trzeba poświęcać nie wiadomo jak dużo czasu. Ja po prostu wchodzę, czytam, mam i już.
0: Tak, ale myślę, że my tutaj też powinniśmy jeszcze jedną rzecz zauważyć. My, no poniekąd wszyscy stąd mieliśmy do tego internetu, jakby jak już my wiedzieliśmy o tym, że on jest i że fajnie by było mieć do niego dostęp taki fajny, jakoś wielce nieograniczany. A ja znam najróżniejsze przypadki, gdzie to wcale tak nie wyglądało. Od wszelkiego rodzaju kontroli rodzicielskich i ograniczanie co, gdzie i kiedy i

0: wielką cenzurę przez wioskę, gdzie tego internetu po prostu nie było w roku 2014 i no LTE ledwo z jakimś pakietem, północ do 6 bez limitu, 6 do północy 50 giga, dom dwupiętrowy, w domu mieszkają dwie rodziny, widzący oglądają filmy, więc no, gdzie przy osobie no, w moim wieku, bo to była osoba w moim wieku, no, dostęp w godzinach 0 do 6,
1: no to no, w zasadzie był nierealny.
0: W szkoły, dokładnie, no. Szkolnych realiach, no nie był prosty. Był, bo musiał być, ale nie był prosty. Z trzeciej strony na przykład osoby, a też takie znam, które no chatka z drewna, prąd, no był, ktoś założył, to był, ale to w sumie to niewiele więcej. O komputerze w ogóle jakimkolwiek to można zapomnieć. Bieda to klepała, więc my uważam, że i tak mieliśmy tutaj dużo szczęścia.
1: No oczywiście, że tak, to znaczy że... Mikołaj, w ogóle to, o czym ty mówisz, to jest jedno. Ja pamiętam, że bodaj w 2009 roku robiłem szkolenie. Ja wtedy robiłem trochę szkoleń i powiem szczerze, jak popatrzyłem sobie na ludzi, którzy gdzieś tam korzystają z tych komputerów, bardzo, bardzo mi się dużo w głowie poprzestawiało i wtedy dotarło do mnie tak naprawdę w pełni, będąc już gdzieś tam powiedzmy no, młodym, aczkolwiek dorosłym człowiekiem i bardzo, bardzo mi to też w głowie tak to uświadomiło. Nie wszyscy mają tyle szczęścia, nie wszyscy mają tak jak ja i po prostu życie pisze naprawdę różne scenariusze. Jak na przykład była jakaś, robiłem szkolenie komputerowe dla dziewczynki kilkuletniej z jakiejś wioski, gdzie pojawił się tam komputer. Ona w zasadzie nic nie widziała, a jej mama dopiero tak naprawdę dowiedziała się, że oprócz tego komputera, że coś takiego jest w ogóle jak maszyna brajlowska. W 2009 roku. Robiłem szkolenie i to też naprawdę było wyzwanie. Pamiętam dla takiego starszego pana, który oprócz tego, że zmagał się z cukrzycą, stracił wzrok, to również no miał dwa bliskie spotkania z piłą i stracił kilka palców. Okay. Nauka obsługi komputera przez kogoś takiego no również no tak. Nie była łatwa i wtedy trzeba było naprawdę myśleć, jak to zrobić. I ja powiem szczerze, że ja naprawdę polecam każdemu, jeżeli ma taką możliwość i oczywiście chęci, ale żeby sobie tak trochę na życie popatrzeć z różnych perspektyw, żeby trochę ludzi wyszkolić. Po prostu, żeby tak popatrzeć na sytuację różnych ludzi, którzy naprawdę mają bardzo różny start życiowy. Bo też niejednokrotnie tak się spotykam z takimi głosami, że bo to niewidomi, bo to są leniwi niektórzy, bo to się im nic nie chce, bo to tak i tak dalej. I na pewno oczywiście w takich głosach jakieś tam ziarno prawdy jest, bo część osób taka jest, oczywiście, ale bardzo ważnym jest to, jaki my mamy w życiu start. Mhm. I co z tym zrobimy później.
0: Dokładnie. Tak. Ja myślę, że teraz jest tym lepiej, bo ja byłem świadkiem właśnie tej transformacji, jak ja byłem w gimnazjum w Owińskach. Gdzie ja przychodząc do gimnazjum w Owińskach, ja tam byłem 2 lata, trzeci rok spędziłem no, u siebie w szkole masowej. Ja przychodząc do Owińsk, to było powiedzmy, że dwóch ogarniętych komputerowo, którzy tam miało, którzy mieli te iPhony i oni w ogóle wiedzieli, w sensie jakby ze mną włącznie, i oni wiedzieli, co z tym iPhone'em zrobić. Tutaj zresztą jeden z współprowadzących tych podcast, też Michał Brajer, miałem z nim wtedy kontakt właśnie w Owińskach. I to nas dwóch wiedziało tak naprawdę, co z tym iPhone'em zrobić, i że w ogóle jest coś takiego jak Apple ID, i że jest App Store, i że można sobie aplikacje instalować. Tam były jakieś pojedyncze przypadki ludzi z iPhone'em, ale to właśnie ani Apple ID, ani nic, ani APEC, to był ani pokrętła, to był telefon, który był telefonem. Więc tak naprawdę im by i Symbian wtedy wystarczył. No właśnie cała reszta to był Symbian, to był Tox, to był telefon, który był telefonem, umiał w najlepszym wypadku odtwarzać muzykę i to jak ktoś wysłał nam ją przez Bluetooth. A właśnie no, w okolicach mojej, gdzieś tam końce pierwszej, początku drugiej klasy gimnazjum, zaczęła się ta transformacja androidowa, że ludzie odkryli, że jest ten Android, że to gada, że to umie, że to może. I oni wtedy to kupili i oni to mieli. I ludzie, po których ja bym się naprawdę nie spodziewał, ludzie, którzy na polecenie naciśnij Ctrl V pytali, a gdzie jest V? Zaczęli nagle używać Messengera, zaczęli nagle używać Facebooka, zaczęli nagle korzystać z internetu, zaczęli nagle pisać, słuchać YouTube'a, nie wiadomo co. I no właśnie osoby, które albo no tego komputera nie miały, albo nie chciały go mieć, nie mogły go mieć, nikt im nie chciał go dać, same go nie chciały wziąć, dostały przez tego smartfona w końcu, wreszcie dostęp, tak jak osoba widząca. I ja mam wrażenie, że w tym momencie no coraz więcej będzie właśnie takich osób niewidomych. No co się pierwsze pomyśli? No telefon im dać. Bo przecież tak jak i widzącym się daje telefon, tak i niewidomym no dać telefon. No a jak dać telefon, no to jest bardzo duża szansa, że to będzie Android, ewentualnie iPhone. To będzie jakoś, bo jakoś, ale będzie mówić. No i ono nam daje tak naprawdę no, dostęp do wszystkiego w tym momencie, do internetu, do Facebooka. A no teraz mam wrażenie, że też przez ten internet poinformowanie społeczeństwa, jakie by ono ni było, jest większe. I nawet no bardzo gdzieś tam biedna osoba, której się tam ledwo powodzi, no telefon w dzisiejszych czasach raczej ma komórkowy, a jak ktoś ma telefon, no to raczej nie jest to Nokia z klawiaturą, raczej jest to, jeżeli już, to właśnie Android z, no było, nie było internetem. I wpisanie w Google'a niewidomi, jak pomóc niewidomym, mam dziecko niewidome, co zrobić, jest
1: ogrom w porównaniu do tego, z czym się nasi rodzice, i to
0: dokładnie,
1: myślę, że nas wszystkich tutaj
0: pomocy
1: musieli mierzyć, tak, i skąd, tak, czerpać wiedzę, to jest zdecydowanie więcej w tym momencie, tak, informacji. I jeżeli ktoś chce, to tych informacji zaczerpnie. Ja jeszcze mam taką refleksję i w sumie ona pojawiła się mi w głowie dziś podczas szkolenia, które współprowadziłem, odnośnie tego, jak to właśnie jest i dlaczego też tak jest z tą obsługą komputera i obsługą smartfona. Skąd wśród osób niewidomych też tyle osób właśnie po te smartfony sięga? Jest prościej. Gestów, których trzeba się nauczyć, żeby tego smartfona obsłużyć, jakkolwiek. Nie jakoś może wybitnie, ale to jest kilka machnięć palcem, kilka stuknięć jednym, dwoma, trzema palcami i my już jesteśmy w stanie operować urządzeniem. Czy jesteśmy w stanie robić to efektywnie? Niekoniecznie. Natomiast alternatywą jest komputer, na którym jesteśmy w stanie zrobić, ja nadal będę twierdził, że sporo więcej, zdecydowanie efektywniej, ale wymaga to o wiele większej nauki. Trzeba nauczyć się skrótów. Trzeba nauczyć się w ogóle całej tej filozofii Windowsa, która też nie jest jakaś taka bardzo, bardzo prosta. Mam wrażenie, że jednak w przypadku systemów dotykowych to jest zdecydowanie bardziej intuicyjne, bo to też i są lata. Microsoft wymyślał Windowsa prawie 30 lat temu. To też było coś zupełnie innego. Apple wymyślał iPhone'a no w 2000, którym tam, siódmym roku.
2: Tak, siódmy był pierwszy.
1: No właśnie, więc też już ten interfejs użytkownika został zaprojektowany inaczej. Google miał od kogo podpatrywać. To są zupełnie inne czasy, zupełnie inna ergonomia i też dlatego mam wrażenie, że osoby niewidome, które gdzieś tam się stykają z tą technologią, też o wiele chętniej sięgają po smartfona, bo wydaje im się to zdecydowanie bardziej intuicyjne, po prostu.
0: Ale... Poprawnie, Michał, jeżeli się mylę, ale ja mimo wszystko mam takie wrażenie, że iOS poniekąd też, ale zwłaszcza Windows, Android chyba nie, ale zwłaszcza Windows był sporo, sporo prostszy.
1: Kiedyś? XP, tak, tak.
0: Windows XP to co? Menu start, strzałki, góra, dół, lewo, prawo. Tyle potrzebowaliśmy. Tab, strzałki i trochę szybkiej nawigacji po internecie. Menu i to tyle.
1: Wiesz co, Mikołaju, z jednym zastrzeżeniem. Kiedyś zdecydowanie więcej robiło się z poziomu aplikacji, które trzeba było sobie okonfigurować. Teraz bardzo często dużo nam załatwia przeglądarka. Programy, tak. To jest jakaś tam powiedzmy poczta, ale w sumie nie musisz. Dokumenty, no to jest Google Docs, ale nie musisz. Jak chcesz, no to masz tego Worda, ale jeżeli tego nie chcesz, to masz dokumenty Google, więc to jest też przeglądarka. Komunikator to w zasadzie też może być przeglądarka albo coś opartego na elektronie, więc też trochę znajomych skrótów. Kiedyś mam wrażenie, że tak, system był prostszy, ale w ogóle słuchajcie, prosta rzecz. Kto widzący zastanawia się, i to ja mówię o tym dość często, ale się powtórzę. Który widzący zastanawia się, czym jest pole wyboru, przycisk opcji, przycisk nagłówek, widok listy, pole kombi, pole edycji wielowierszowe albo jednowierszowe i jaka jest między nimi różnica i jak się zachowa po prostu na przykład klawisz Enter, kiedy wpiszemy coś w wielowierszowym, w jednowierszowym i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy to są po prostu, to jest to, co niewidomy, ucząc się komputera, musi sobie przyswoić.
0: Ale tak, ja się z tobą zgadzam, ale z drugiej strony ja uważam, że to wcale nie jest takie lepsze, o czym mówisz, bo weźmy takiego Skype'a. To jest, myślę, dobry przykład. Skype wersji, powiedzmy, 4, 5, 6, 3, 8, coś takiego. Czyli nie jakiś stary, tragicznie dostępny Skype, ale broń Boże, nie Skype 8. Jak działa dla niewidomego Skype? Otwiera się Skype, lista osób, góra-dół lista kontaktów, Enter, pole edycji, tabem, shift tabem się dotabujemy, może nam to trochę zajmie, ale się dotabujemy do listy wiadomości, do przycisku typu zadzwoń, rozmowa wideo. I to wszystko, co my znaliśmy z Windowsa, czyli tabem się poruszasz po kontrolkach, strzałką się poruszasz wewnątrz, to wszystko tak samo działało na Skype'ie i my się nie przejmowaliśmy kompletnie. Jak ten Skype wygląda, jak on wizualnie, jaki on ma układ. Nie. Tab, shift tab, strzałki. Tab, shift tab, strzałki. I to prawidło, którego się nauczyliśmy na Windowsie, to ono nas wszędzie na tym Windowsie doprowadziło.
1: To oczywiście jaki masz rację, tak, program. Bo te...
0: A teraz... O czym ja myślę? WhatsApp, Messenger, Discord. No może pomijając Unigrama, ale o Unigramie też trzeba wiedzieć i jak już się wie o tym Unigramie, to już jest jakby inna troszkę historia. Ale WhatsApp, Messenger, Discord, Skype 8, te wszystkie komunikatory, których no teraz byśmy pomyśleli, to jest jedna wielka przeglądarka internetowa i to nie jest taka prosta strona, jakby nam się mogło wydawać, że mamy, nie wiem, listę linków z konwersacją, klikniemy sobie w link. Nie, tam mamy z jednej strony listę konwersacji, która nam się przewija w nieskończoność. z drugiej strony mamy listę, mamy jakąś konwersację, która nam się też przewija w nieskończoność. Jak dojdziemy za bardzo na góry, to nam się to zacznie przewijać. Jak dojdziemy za bardzo w dół, to nam się to zacznie przewijać. I my tak naprawdę nie mamy za bardzo sposobu, żeby przejść z listy konwersacji na listy wiadomości. My musimy wiedzieć na przykład, że naciskamy sobie E, żeby przejść do pola wpisania wiadomości i jak wtedy zaczniemy czytać od góry, przepraszam, od dołu w górę, to tam będzie lista wiadomości. A jak przejdziemy sobie na górę strony i zaczniemy czytać w dół, to tam będzie lista konwersacji. A możemy to zrobić tabem i strzałkami, ale wtedy mamy dwa tryby. Mamy tryb przeglądania i tryb formularzy i my musimy wiedzieć, jak te tryby zmienić. I
1: tak, no, Mikołaju, oczywiście. To,
0: to nie
1: są,
0: jest to. To, są inne, to jest trudne.
1: To są inne problemy, tak, to są inne problemy. Ja może też na to patrzę z takiego punktu widzenia, bo kiedyś no, pracowałem właśnie z tymi programami, do których musiałem sobie pisać jakieś konfigi, jakieś skrypty i teraz po prostu, teraz też trochę inaczej funkcjonuję, inaczej działam i dla mnie, masz rację, te interfejsy zrobiły się bardziej zagmatwane. To się owszem zgadza. Natomiast jakby mamy tutaj, mam trochę wrażenie takiego, musimy bardziej kojarzyć pewne fakty ze sobą, niż tak się bardziej wgryzać w te kwestie techniczne, w które trzeba było się wgryzać kiedyś. Nie trzeba i tak naprawdę to niespecjalnie już jest i gdzie pamiętać, co to są jakieś klasy, z którymi coś tam powiązujesz, no bo kiedyś to przecież była norma. Na przykład, nie wiem, żeby coś, powiedzmy, to taki przykład z Windowsa, masz jakieś pole, które ci nie chce do końca działać, pod strzałkami nie czyta ci wprowadzonego tekstu, no to robimy przeklasowanie. Ale na co? Trzeba było jakoś wiedzieć, jak się zachowują poszczególne kontrolki i która ma szansę zadziałać. Bo jak zrobiłeś to źle, to potem było bardzo ciężko to odwrócić. Więc mam wrażenie, że kiedyś była ta wiedza nieco bardziej techniczna, teraz jest z jednej strony może mniej techniczna, wymaga więcej takiego kombinowania, takiego sprytu, ale oczywiście nie jest to wszystko proste. Z tym się zgadzam.
0: Wiesz to, ja się z jednej strony zgodzę, tylko z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że osoby nietechniczne to kiedyś to one właśnie nie przeklasowywały tych okien, bo one nie musiały, bo one nie korzystały z takiego oprogramowania. To oprogramowanie, z którego korzystały osoby nietechniczne, czy nie wiem, Skype, Outlook Express, jakaś powiedzmy Miranda, Thunderbird, Firefox, Explorer i nie wiem, no to powiedzmy Winamp, Fubar 2000, tak na mój rok 2, powiedzmy 14, to tak mi przychodzi do głowy takie to najpopularniejsze apki, z których ludzie najchętniej chcieliby wtedy korzystać, to wszystko było sensownie w sumie dostępne. I te nasze prawidła Windowsa, strzałki, tab, enter, escape, alt, to nas naprawdę w wiele miejsc zaprowadziły. A właśnie teraz co? Spotify to jest jedna wielka strona internetowa. YouTube to jest jedna wielka strona internetowa. Coś tam to jest jedna wielka strona internetowa. I szczerze, jeżeli ja bym miał kogoś czegoś uczyć, to ja bym naprawdę, tak teraz właśnie o tym myślę, wydaje mi się, że prościej jest nauczyć osobę Maca niż Windowsa w tym momencie.
1: Kiedyś nie zdecydowanie dlatego było po prostu więcej tej pamięciowej, tego pamięciowego opanowania, że tutaj robisz tak, tu wejdź w to, naciśnij parę razy to i zadzieje się to.
0: Dokładnie.
1: To masz rację.
0: Ale teraz mam wrażenie, że właśnie to jest dobry trop, jakby dobrze, że my o tym mówimy, bo właśnie mi się teraz zaczyna wydawać, że prostszym systemem do nauczenia się jest właśnie macOS niż Windows, bo VoiceOver ma w tym momencie, i to właśnie ja podkreślam, w tym momencie tą uniwersalność. ten voiceover wszędzie działa tak samo. Jak my się tego voiceovera nauczymy w aplikacjach, to ten voiceover na naszej stronie internetowej tak naprawdę zachowuje się bardzo podobnie. I w aplikacji zachowuje się bardzo podobnie. I jednak na tym Macu jest dużo tych aplikacji natywnych. I ja bym, szczerze mówiąc, z większą chęcią nauczył kogoś aplikacji Mail na Macu, gdzie tam tak naprawdę umiesz interakcję, umiesz się poruszać po kontrolkach, więcej ci nie potrzeba. I mimo, że jest na przykład podcast do aplikacji Mail na Macu, to tak naprawdę bez tego podcastu też by człowiek przeżył, jeżeli zna podstawę voiceovera.
1: A w Thunderbirdzie to najpierw musisz go odpowiednio skonfigurować i potem możemy rozmawiać o jakiejś sensownej pracy.
0: W Thunderbirdzie mogę to komuś skonfigurować, ale pokazać to jeszcze. Ale na przykład taki Gmail, no, ja bym wolał chyba kogoś maila uczyć.
1: Tak, bo to
0: albo
1: się
0: na przykład
1: bo to
0: muzyki
1: się za... tak, bo te aplikacje...
0: Winampa, a nie Spotify'a, a nie YouTube'a.
1: Bo te aplikacje webowe, i to jest też niestety ich bolączka, one się zmieniają.
0: Tak.
1: Jakaś decyzja jakiegoś inżyniera z Google i nagle nam się interfejs Gmaila może trochę nieznacznie zmienić, ale dla kogoś, kto uczył się pamięciowo, że ma razy 3 nacisnąć tab, a nie 4, to już będzie problem. I no, tu się zgodzę. Teraz to wszystko wymaga większego rozumienia, a może nie każdy chce.
0: I to jest jedno, ale drugie to jest jeszcze gorsze. Testy AB. I to jest to, co ja podkreślam, i z tego słyną wszystkie duże firmy, ale zwłaszcza Facebook. Wszystko wygląda inaczej u różnego typu użytkowników i czasami wprowadza się jakąś nową funkcję i ta nowa funkcja jest na przykład u 1% użytkowników. Facebook na przykład kiedyś na tym pasku na dole miał bodajże 20 możliwych zakładek. I tam były gry, znajomi, zdjęcia, filmy, marketplace, streaming, coś tam. I tam tych opcji po prostu było mnóstwo. I to, co my tam tak naprawdę widzieliśmy, zależało od kraju, że na przykład jeżeli Facebook wprowadza do Polski marketplace i chciałby w Polsce ten marketplace promować, to on go będzie wypychał wszystkim na ten pasek, ale też od typu, od demografii, od tego, jak my używamy tego Facebooka, że na przykład, nie wiem, powiedzmy osoba w wieku lat 25, szkoleniowiec, może mieć na tym Facebooku, nie wiem, właśnie marketplace i powiedzmy znajomych, a ten szkoleniowiec uczy 14-latka, on jest w zupełnie innej demografii i tam na Facebooku będą gry i watch. I on mu mówi, kliknij sobie na zakładkę znajomi, a ten 14-latek mówi, ale jaką zakładkę znajomi? I to jest właśnie problem obecnych aplikacji, że to się wszystko zmienia, że to nie jest tak, że każdy ma to samo. Chociażby na przykład Gmail podobno ostatnio testował jakiś kompletnie nowy, zmieniony wygląd aplikacji i on go testował na początku u na przykład 1% użytkowników. No i my jesteśmy w tym 1%, nasz pan od komputerów nie jest. Co
1: i
0: teraz?
1: Zachowuje się zupełnie inaczej.
0: Tak.
1: I jak nauczyć, i to jest rzeczywiście problem, jak nauczyć kogoś tego, co my tak naprawdę mamy opanowane, czyli po prostu rozumienie tych rzeczy.
0: Dokładnie.
1: I też pytanie, czy my, ucząc się w dzisiejszych czasach, dziś zaczynając, czy byśmy się tego wszystkiego nauczyli i czy byśmy się nie zniechęcili, tak wszyscy jak tu siedzimy.
2: No. I to też rodzi ważne pytanie, jaki jest sens nagrywania podcastów o aplikacjach?
0: Skoro...
2: To, co
0: jest.
2: Prezentujemy dziś, może być wynikiem testu AB, to jest jedno, ale zdezaktualizuje się za pół roku. Potem będziemy musieli tak de facto, żeby być po prostu na bieżąco, żeby ludzie wiedzieli i żeby to miało sens.
1: Powinniśmy to regularnie aktualizować.
2: Odświeżać.
1: To jest niemożliwe i Ja już dawno, od dawna widzę to tak, że po prostu pokazujemy coś, pokazujemy na ten moment, jak to wygląda, jak to działa i jeżeli kogoś to zainteresuje, to po prostu, żeby próbował potem na własną rękę za pomocą tych narzędzi, które dajemy. To już niestety nie jest ten moment, gdzie da się każdego precyzyjnie nauczyć, pokazać od początku do samego końca, co ma zrobić. Po prostu jest to niemożliwe, bo jeżeli chcielibyśmy to robić, musielibyśmy się kręcić wokół iluś aplikacji non-stop. Teraz na przykład, no tak jak odgrzebujemy temat iOS-a, który Maciek Walczak nagrywa. Postaramy się za jakiś czas pokazać na nowo to, co ma do zaoferowania Windows. Ja szczerze mówiąc, sam się zastanawiam, jak to ugryźć, bo to też wcale nie jest taki prosty temat, żeby pokazać Windowsa w dzisiejszych czasach, tak do końca. Jak się tam poruszać, jak to wszystko zrobić. Ja wiem, jak to zrobić, ale pytanie, jak to wytłumaczyć komuś, kto dopiero zaczyna?
0: Tak. Zwłaszcza na przykład, i to jest myślę jedna z największych, i ja pamiętam, że właśnie będąc wtedy w gimnazjum i no to był mój taki okres robienia za człowieka od technologii, na zasadzie po prostu pomagania ludziom i odpowiadania im na pytania, po prostu klołem na Androida, bo na Windowsie to ja mogę każdemu wszystko wytłumaczyć. Na Macu to ja mogę każdemu wszystko wytłumaczyć. Na iPhone'ie to ja mogę każdemu wszystko wytłumaczyć, bo to jest wszystko mniej więcej takie samo. Ale na Androidzie włączenie czytnika ekranu aplikacji typu ustawienia to na każdym telefonie wygląda inaczej.
2: To prawda i to jest niestety wada fragmentacji ogromnej tego systemu.
0: Tak.
2: Smutne refleksje na koniec, ale no smutne, nie smutne. No tak wygląda rozwój i nie ma się temu co sprzeciwiać. Możemy niestety jedynie no, płynąć z tym prądem, chyba że mamy jakiś lepszy pomysł, no to bardzo chętnie usłyszymy o tym w komentarzach.
1: Ja jednak mam nadzieję, że to, że my spotykamy się co tydzień w tyfloprzeglądach chociażby, że opowiadamy o tych różnych rzeczach, to że gdzieś tam nas słuchają takie osoby, powiedzmy, pokroju na przykład Mikołaja sprzed tych nastu lat, które okej, okay, albo pokroju mnie, gdzie mnie w dzieciństwie interesowało wszystko, co jest związane z technologią, które może tego nie do końca jeszcze rozumieją, o czym oni tu gadają przez te 3-4 godziny co tydzień, ale coś tam mówią o tej technologii. I ja mam nadzieję, że po prostu te wszystkie hasła gdzieś tam się tym szczególnie naszym najmłodszym słuchaczom, których mam nadzieję, że też mamy, się poukładają gdzieś w głowie i że za jakiś czas po prostu was to zachęci do samodzielnego odkrywania też różnych rzeczy.
0: A strony też kontakt.tyflopodcast.net, nie trzeba się bać.
1: Tak jest.
0: My nie gryziemy.
2: Tak, dokładnie. No więc miejmy nadzieję, że tacy wśród was też są. Fajnie, że jesteście z nami od 150 już odcinków.
1: I od ponad 2000 odcinków w ogóle.
2: Tak, 2000 odcinków Tyflo Podcastu, tak. 150 Tyflo Przeglądów. W tej takiej formie, którą sobie Tomek Bilecki założył 2 lata temu i o jaki genialny to był wynalazek. I no właśnie, dzięki za to, że powspominaliście z nami. Jak widać, no 4 godziny to nie wystarczy, żeby o wszystkim jeszcze wspomnieć, więc pewnie wrócimy do tematu za czas jakiś, jeżeli oczywiście wy jesteście tym zainteresowani, żebyśmy takie audycje retro trochę robili. Co, Mikołaju?
0: Mnie jeszcze taka jedna refleksja na koniec naszła, że tak właśnie analizując trochę temat do dzisiejszej audycji i przygotowując się do niej trochę, syntezując sobie trochę fakty, taka mi się właśnie rzucił pewien wzorzec, że to zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza w naszym kraju, mamy takie pewne motywy dekady. Dla mnie dekada lat 90. to była dekada komputeryzacji. Dekada lat 2000. to była dekada internetyzacji. Dekada lat 10., 10-20. to była dekada smartfona. I pytanie, co będzie dalej, i ja się trochę, widząc ostatnie trendy, zaczynam domyślać, co będzie dalej I jak dla mnie dekada 2020 to będzie dekada sztucznej inteligencji i to będzie rewolucja na miarę komputera, na miarę internetu, na miarę smartfona dla osób niewidomych, bo już widzimy w ciągu ostatnich 2 lat ukazały nam się aplikacje do wykrywania świateł, są testy aplikacji, podobno drugiej ostatnio do wykrywania świateł, są testy aplikacji do wykrywania nadważności, OCR-y się ciągle poprawiają, okulary wchodzą, no w ciągu ostatnich 2 lat to tych modeli się zaczęło pojawiać. Apple bardzo mocno ciśnie teraz w kierunku sztucznej inteligencji, wykrywanie drzwi, wykrywanie znaków na drzwiach, odczytywanie numerów z tych drzwi, jakieś no, na razie nieudolne, ale jednak próby odczytywania numerów autobusów w Polsce. Trochę bardziej udolne próby robienia tego na przykład w Barcelonie systemem Navilens. Więc No, dużo się dzieje w tej kwestii sztucznej inteligencji. Dużo, myślę, dobrego. O właśnie, rozpoznawanie ekranu, rozpoznawanie obrazków, które przecież w ciągu ostatnich no, kilku lat to krok milowy naprzód zrobiło.
1: Każda duża firma ma swój silnik. Google, Dokładnie. Meta, Microsoft.
0: I no to I rozpoznawanie
1: Apple.
0: Ekranu...
1: I Apple też.
0: Tak, w Polsce, ono się w Polsce jeszcze nie przyjęło i ja to widzę, ale ja naprawdę po moich zachodnich kontaktach to w tym momencie to już jest takie, aha, bo ty masz tego starego iPhone'a, ty nie masz rozpoznawania ekranu, ojej, a to ty sorry, a to ty chyba nie skorzystasz, bo to no w sumie fajna apka, ale to w jednym momencie to po prostu rozpoznawanie ekranu włączysz i tak to robisz. To w tym momencie stało się takim trybem, jak dla JAWS-a kursor JAWS, jak dla Windowsa myszka. Fajnie by było, jakbyś nie musiał tego używać, ale czasem się przydaje i czasem naprawdę trzeba. Więc no, spojrzeliśmy w przeszłość, ale myślę, że warto też spojrzeć troszkę w przyszłość i co nas czeka. I myślę, że właśnie czeka nas z jednej strony właśnie sztuczna inteligencja. No i ja, moją taką predykcją jest to, że do roku 2030 90% użyć dla psa przewodnika zastąpi nam technologia. A druga rzecz to jest kontynuacja tego trendu, jaki my widzieliśmy do tej pory, czyli demokratyzacja technologii i jej przejście do mainstreamu. No bo od czego my zaczynaliśmy? Zaczynaliśmy od czytników ekranu robionych dla niewidomych, od maszyn Kurzweila robionych dla niewidomych, od wszystkiego notatników brajlowskich dla niewidomych, odtwarzaczy książek dla niewidomych, urządzeń do nawigacji dla niewidomych. Przeszliśmy przez no, smartfona, gdzie zaczęły się właściwie telefony z Symbianem, gdzie zaczęły się powoli jakieś aplikacje i to już jest telefon dla widzących i aplikacje dla niewidomych, a doszliśmy teraz do smartfona, gdzie co? Czytnik ekranu robiony przez producenta smartfona, aplikacja Seeing AI robiona przez Microsoft, niejedna osoba niewidoma korzysta z map Google, coraz więcej stron jest dostępnych tak o, bez żadnych skryptów. Aplikacje to już nie jest Miranda, to już jest Messenger, to już jest WhatsApp, to już jest Facebook, to już jest Telegram. To są te same aplikacje, z których korzystają wszyscy inni. I nie mamy już, znaczy mamy, ale coraz mniej osób korzysta z czytników książek, tylko pojawiają się aplikacje typu Voice Dream. Coraz mniej osób korzysta z urządzeń nawigacyjnych, pojawiają się aplikacje do nawigacji. Coraz mniej osób korzysta z testerów kolorów, testerów światła. Pojawiają się aplikacje mainstreamowych firm, aplikacje firm typu Microsoft, aplikacje firm typu Google, które nam takie rzeczy robią. I no, do tego dążymy, że coraz większa ilość technologii dla niewidomych no, jest właśnie przejmowana przez mainstream. I to jest myślę ważne, że to już teraz nie jest tak, że my trzy razy tyle, ile wydajemy na telefon, wydajemy na program, żeby na ten, który nam ten telefon udźwiękowi, tylko my no w tym momencie praktycznie jaki telefon byśmy nie kupili, bo czy to będzie iPhone, czy to będzie Android, możemy mieć może nie 100, ale 95% szansę, że na tym telefonie będzie czytnik ekranu.
2: No i to jest właśnie jeden trend, ten, o którym mówisz, czyli sztuczna inteligencja. Ja widzę jeszcze drugi, dostępność. Dostępność taka jako świadomy proces. Ja nie mówię, że to będzie rzeczywistością naszą, że otwieramy dowolną stronę i ta strona dostępna będzie, albo ściągamy sobie jakąkolwiek aplikację, ale przynajmniej jest generowany hałas wokół tematu. I to już nie jest tak, że czytnik ekranu to jest to coś, co pozwala nam jakby przezwyciężyć bariery, jakie postawili przed nami widzący inżynierowie, którzy coś zaprojektowali i o nas nie pomyśleli, tylko czytnik ekranu to jest swego rodzaju, powiedzmy, pomoc, z której kompatybilnością trzeba się liczyć, żeby stosować dobre praktyki programistyczne po prostu i designerskie. I powtarzam, to nie jest tak, że wszyscy będą to robić, to nie jest tak, że osiągniemy może jakiś sukces, nie wiem, policzalny w dziesiątkach procentów, ale sam hałas, jaki jest wokół tego generowany, że ten temat, dostępność, że już ktoś słyszał o tym, niektórzy jako kolejne nudne wymaganie Unii Europejskiej albo tam poprawność polityczna, a inni o misji dziejowej, a jeszcze inni po prostu z tego korzystają, ale termin się pojawił, ziarno zostało zasiane i się o tym mówi jako o takim świadomym tworzeniu czegoś, co ma po prostu działać.
0: Chociaż ja się trochę boję jednej rzeczy, bo na Zachodzie mamy cały ten trend, który do nas się przebija, ale on się do nas tylko przebija, takiej właśnie inkluzywności, różnorodności i właśnie ten trend jest pchany poniekąd do przesady, że jakby rzucając przykładem, jak wrzucimy na Instagrama zdjęcie ciasta murzynek, to zaraz będą nas chcieli z firmy wyrzucić. Jakby ja naprawdę nie przesadzam, bo sytuacje podobnego kalibru no, na zachodnich, co niektórych firmach i uniwersytetach się pojawiały. I zastanawiam się, no bo powoli zaczyna się coraz więcej osób trochę temu trendowi sprzeciwiać i przez to, że on poszedł tak daleko, zaczyna się w niektórych kręgach odwrót i czy nie zostanie wylane w pewnym momencie trochę dziecko z kąpielą i czy to nam się jeszcze nie odbije i czy się nie okaże w pewnym momencie tak, że dostępność zostanie zaszufladkowana po prostu z tymi ludźmi, którzy uważają, że każdego, kto kiedykolwiek pomalował sobie twarz na czarno, należy na zawsze pozbawić możliwości uczestniczenia w polityce, bo on i tak dalej, i tak dalej. I czy po prostu nie stworzymy w pewnym momencie takiej awersji do dostępności w niektórych kręgach mainstreamu.
2: Żyjemy, zobaczymy. No, nikt się nie sprzeciwia, nie wiem, cyberbezpieczeństwu, nikt się nie sprzeciwia.
0: Tak, ale jakby dostępność jest, jest z tym ruchem bardzo, jakby to jest wszystko
1: Mikołaju,
0: jakby do jednego wrzucane.
1: Tylko jedna rzecz, o której zapominasz, a o której trzeba pamiętać, że
0: prawo.
1: Ci nie prawo, pragmatyczność, też na pra. Pamiętaj, że społeczeństwo, które obecnie zarządza, które obecnie ma głos decydujący i mieć będzie głos decydujący bardzo często, gdzieś tam na szczeblach najwyższych w różnych firmach, instytucjach, będzie się starzeć. I ludzie w dzisiejszych czasach chcą być sprawni, aktywni przez lata. To nie jest tak, że ktoś już idzie sobie na emeryturę i nic więcej nie robi. Nie, on będzie chciał tak czy inaczej nadal w tym życiu uczestniczyć. On jeszcze nawet będzie chciał być może tą jakąś tam swoją, powiedzmy, firmą kierować czy zasiadać w takim czy innym zarządzie. No ale wzrok nie ten. No to zaraz, hej, to trzeba więcej nacisku położyć na to, żeby ten komputer czy taka technologia nam to niwelowała. I ja myślę, że to już zaczyna się powoli zmieniać, że już coraz więcej osób starszych też gdzieś ma głos decyzyjny dotyczący tego, jak ta technologia będzie się zmieniać, a jeszcze więcej takich osób pojawi się w przeciągu, powiedzmy, najbliższych 10, maksymalnie 20 lat. I myślę, że tutaj to, że to będzie na równi z innymi rzeczami, bo po prostu społeczeństwo będzie tego wymagać.
0: Obecni użytkownicy telefonów się też starzeją. Tak jak dawni użytkownicy telewizorów z lat 80. w dzisiejszych czasach już późni emeryci telewizorów używają nadal, tak no też osoby, które wychowały się na telefonie komórkowym, będą chciały, a przynajmniej tak podejrzewam, no mając te lat sporo dziesiąt, nadal z tych telefonów korzystać i będzie trzeba w ten czy inny sposób im to zapewnić.
2: Dobrze, no to myślę, że było fajnie sobie pofilozofować trochę o tym, co będzie.
1: A żeby spiąć to wszystko klamrą, tak, to ja zastanawiam się, od tego wyjdę, od czego dziś zaczęliśmy, czy za te 10 lat dalej będę korzystał z Apolla.
2: O, no życzę ci tego, aby ci posłużył dalej. To udowodni wtedy firma Dolphin, że potrafiła tworzyć naprawdę trwałe produkty.
0: Ja się nie zdziwię, tak jest. Michale, jeżeli za 10 lat wszelkiego rodzaju neuronowe syntezatory mowy będą po prostu tyle wysokiej jakości,
1: tak.
0: Że no, przy odpowiedniej ilości próbek wszystko, prawda?
1: Ale wiesz co, sprzęt i on jest mniej gdzieś tam, powiedzmy, zależny od systemu audio. No ale to temat na jeszcze zupełnie inną dyskusję i myślę, że jeszcze sobie kiedyś o tym gdzieś tam porozmawiamy i na pewno sobie też porozmawiamy o technologiach mobilnych za czas jakiś.
2: Tak, to jest nasz plan. Dziękujemy wam bardzo za uczestnictwo, za to, że byliście z nami i no, dla tych, którzy odsłuchają tego podcasta później, no, mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca, mimo że długo nam tu zeszło.
1: Do usłyszenia dziś.
2: Do usłyszenia dziś. Paweł Masarczyk przy mikrofonie, ze mną dzisiaj w studio Michał Dziwisz i Mikołaj Hołysz, a także Michał Kasperczak, który już wcześniej się z nami pożegnał. Do usłyszenia, dobrej nocy i do następnego razu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Nowości prezentujemy Kajetka, który co roku jest nowy, ponieważ to jest nasz produkt. Rozwijamy go nieustannie. Potrafi stabilnie łączyć się z komputerem lub z tabletem, z systemem Windows i z zainstalowanym na nim screenreaderem w taki sposób, że klawiatura Kajetka obsługuje komputer, a syntezator Kajetka jest zewnętrznym syntezatorem dla komputera. Z jednej strony mamy Kajetka ze wszystkimi jego funkcjami jako samodzielne urządzenie. Z drugiej strony to, czego mu brakuje, znajduje się w komputerze, który trzymamy sobie w torbie czy w plecaku. Czyli mamy de facto w rękach urządzenie, które może mieć bardzo mocny procesor, pocztę elektroniczną, Office'a, wszystko to, co zainstalujemy sobie na tym komputerze. I przyjęliśmy taką ideę zbliżoną do czegoś takiego jak klawiszek trwały. Kombinacje klawiszy Ctrl, Shift, Windows, Alt, coś tam robi się sekwencyjnie. Możemy słuchać książki na kajetku, na chwilę połączyć się z komputerem, odczytać pocztę elektroniczną i wrócić do słuchania książki w tym samym miejscu, gdzie się przerwało. Na dzień dzisiejszy współpracuje to z programem Window Eyes. Natomiast rozwiązanie jest na tyle uniwersalne, że jest możliwe wykorzystanie również innych screenreaderów. To, co w Kajetku warto za każdym razem podkreślać, to jego funkcje unikalne. Dyktafon w Kajetku ma automatyczną regulację wzmocnienia. Możemy położyć go na sali wykładowej, po której wykładowca chodzi i on go zarówno z końca sali, jak i z bliskości stołu nagra tak, że będzie to słyszalne i nie będzie przesterowane. Kalkulator najbardziej zaawansowany ze wszystkich notatników Kajlowskich i zintegrowany z edytorem tekstu, z możliwością podstawiania, znaczy pisania wyrażeń algebraicznych ze zmiennymi, a potem wyliczania ich wartości dla różnych wartości podstawionych tych zmiennych. Ogólnie w odtwarzaczu MP3 książek DAISY jest dostępny bardzo rozbudowany system zakładek, pozwalający robić bardzo szczegółowe opracowania książek. Jeżeli to jest książką, jest podręcznik, to można sobie wybrane fragmenty, których mamy się nauczyć na pamięć, zaznaczyć zakładkami. Można stworzyć z nich listę i kazać kajetkowi odtwarzać w kółko. Jeżeli książką jest kodeks cywilny, możemy sobie pozakładać wcześniej miejsca w tym kodeksie i również potworzyć playlisty, że to jest związane z taką sprawą, to jest z taką sprawą i szybki dostęp do tych miejsc mieć. Te opracowania można przekazywać z jednego kajetka do drugiego. Praca ostatnich wręcz dni to jest notacja muzyczna. Edytor tekstowy kajetka został zmodyfikowany w taki sposób, że jeżeli w pierwszej linii tekstu napiszemy notacją brajlowską, muzyczną, tempo i tonację utworu, zakończymy tą linię, nic tam więcej nie będzie, to od następnej linii tekst wpisywany on interpretuje jako nut. Może albo podawać nam nazwy nut zamiast nazwy liter, kiedy piszemy, albo może wydawać dźwięk o określonej wysokości. No, trochę za cichutko tutaj będzie. Windowise 9 w tej chwili już został pokazany jako publiczna wersja beta. Dzisiaj, jak dobrze pójdzie, będzie już druga publiczna wersja beta angielska. Nie wiem jeszcze, czy uda się wypuścić polską wersję beta, no bo chociażby dwa dni spędzam tutaj na wystawie, nie mogę się tym zająć. Przede wszystkim zmiana obsługi stron internetowych. Od strony użytkownika klawiszologii, jaką się posługuje na stronach internetowych, nie zmieniło się wiele, natomiast bardzo dużo się zmieniło od strony tego, jak Windows współpracuje z przeglądarkami po tej technicznej stronie. Wprowadzono też szereg zmian dla wygody i lepszego użytkowania komputera z Windowsem. No, obsługę szeregu nowych aplikacji. Windows teraz będzie obsługiwał Office Web Apps, czyli online'ową, internetową wersję Worda, Excela, Google Docs, Google Slides, Google Chart. Polepszono komfort korzystania z Outlooka, Microsoft Outlooka w środowisku takim korporacyjnym, gdzie on służy do planowania pracy, planowania spotkań. Wśród obsługi tych nowych rzeczy to jest Math Player do czytania równań matematycznych.
5: Czy to jest ta biblioteka w Explorerze, którą JAWS obsługuje? To jest o to, nie, to do MathML o to chodzi.
4: Podejrzewam, że tak. Zmieniono podejście do aplikacji korzystających z MSA w taki sposób, że one bez dodatkowej konfiguracji nie działają. Nie są w żaden sposób blokowane, więc wiele aplikacji zacznie po prostu samo z siebie lepiej gadać. I wprowadzono wstępną obsługę systemu Windows 10, którego jeszcze nie ma, jeszcze trwają nad nim prace, ale trwają również prace nad tym, żeby Windows obsługiwał ten system. Może słów bym kilka powiedział o tej obsłudze internetu. Obsługa standardów ARIA i HTML5. To już się zaczęło trochę w wersji 8.4, natomiast teraz zostało znacznie rozbudowane. Obsługa dynamicznych stron internetowych. Usunięto w ogóle coś takiego jak bufor trybu przeglądania. Producent pomyślał też o tym, które nie są w pełni prawidłowo zrobione. Zostało zmienione czytanie tabel w internecie. Stworzono narzędzie do zaznaczania tekstów w przeglądarce internetowej, w Internet Explorerze. Zaznaczanie odbywa się analogicznie, jak to jest również dostępne w Wordzie. Wciska się F8 i to rozpoczyna proces zaznaczania. Ponowne wciśnięcie F8 pozwala wybrać, co chcemy z tym zrobić. skopiować, czy wszystko, czy z formatem, czy wszystko tekst. Poprawiono współpracę pomiędzy osobami widzącymi i niewidomymi przy tym samym komputerze przy stronie internetowej. Ta linia, którą wypowiada syntezator, jest na ekranie widoczna. Jeżeli Windows z powodu zawieszenia się jakiejś aplikacji przestanie gadać, można wcisnąć gorący klawisz, który zamknie tą wiszącą kopię Windows'a i uruchomi go na nowo.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, mamy kolejny poniedziałek, tym razem jest to 28 dzień października 2013 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Zarówno Tyflo Radia słuchać możecie, jak i Tyflo Podcasty pobierać z naszej strony internetowej www.tyflopodcast.net. Zachęcam, żeby słuchać, pobierać i zdobywać wiedzę, jaką z wami się dzielimy. Dziś wiedza raczej historyczna, bo sobie troszeczkę powspominamy różne ciekawe rzeczy, które na przełomie 10 lat tak, a nie inaczej się potoczyły. Przyczynkiem do tego będzie biuletyn z konferencji Reha for the Blind in Poland 2003, który znaleźliśmy, a właściwie znalazł mój redakcyjny kolega Michał Kasperczak, którego witam bardzo serdecznie na naszej antenie, na antenie Tyflo Radia. Witaj, Michale.
5: Dzień dobry.
1: Ale nie tylko my tu jesteśmy, jest także z nami nasz kolejny gość, Krzysztof Wostal. Witaj.
6: Dobry wieczór.
1: Dzisiejszą audycję realizuje Tomek Bilecki i to właśnie on będzie odbierał telefony od was, jeżeli tylko jakieś będą, jeżeli będziecie chcieli coś powiedzieć, coś dodać do tego, o czym będziemy mówić. Od razu podam namiary kontaktowe do nas, tu do studia Tyflo Radia. 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to nasz radiowy Skype. Korzystajcie śmiało, dzwońcie do nas, jeżeli tylko będziecie chcieli jakoś zebrać głos w naszej dzisiejszej dyskusji. Michale, jako ten, który ten biuletyn odgrzebał, może rozpoczniesz, może rzucisz jakieś takie światło na temat tej naszej dzisiejszej audycji, o czym my właściwie dziś będziemy rozmawiać.
5: Gwoli ścisłości powiem, że ten biuletyn ja chciałem odgrzebać, ale niestety na stronie internetowej znalazłem Fundacji Szansa dla Niewidomych, znalazłem plik chyba uszkodzony, jakiś taki, pamiętasz, nawet go tobie wysyłałem i też tobie się nie dało otworzyć.
1: To w ogóle tamtego pliku nie było, zacznijmy od tego.
5: Znaczy nie, no on był, bo on mi się fizycznie ściągnął PDF, który był jakiś pusty chyba, ale no plik jako taki był. To nie było, że...
1: Nie, tam w środku był komunikat o błędzie 404, czyli nie można znaleźć pliku.
5: A nie, to ja plik ściągnąłem jakiś, tylko...
1: No ja właśnie... Dobrze, zostawmy.
5: Także tutaj podziękowania dla pana doktora Jana Omiecińskiego, który mi przysłał plik po tym, jak poprosiłem na liście, czy ktoś może posiada archiwalne biuletyny, no i dzięki panu Omiecińskiemu ta audycja może się odbyć. A przyczynkiem jest, tak jak mówiłeś, właśnie konferencja Reha. Konferencja, która wówczas trzecią konferencją, bo pierwsza była w 1999 roku pod hasłem 10 lat komputeryzacji niewidomych w Polsce, druga była w 2001 roku pod hasłem, że wkraczamy, może inaczej, ale mniej więcej coś w rodzaju, że informatyka szansą dla niewidomych w XXI wieku, w który właśnie wkraczaliśmy wtedy w 2001 roku. Wówczas jeszcze były konferencje, nie wiem, ta druga, ale ta pierwsza była w jakimś takim gmachu Komisji Edukacji Narodowej. Wtedy jeszcze nie byłem na tych konferencjach i po raz pierwszy pojechałem i to była trzecia konferencja w 2003 roku i dwie konferencje 2003 i 2004 się odbywały na Placu Bankowym, bo też w Galerii Porczyńskich, w takiej dosyć niedużej sali w sumie. To w ogóle były inne konferencje, one nie były chyba mogę się mylić, nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że one nie były tak jeszcze albo prawie wcale, albo w ogóle finansowane przez PFRON. To nie były takie masowe konferencje jak teraz, że poza sesją merytoryczną, poza jakimiś, poza wystawą jest jakieś tam, są jakieś takie warsztaty, gabinet dotyku dźwięku, jakieś audiodeskrypcje, wizaż i takie rzeczy. Nie, to była stricte sesja około komputerowa, merytoryczna, konferencja i wystawa, oczywiście to jednodniowe, od 10 do 18. To wszystko trwało wówczas jeszcze w piątek, w zimny piątek w październiku 10 lat temu. Na pewno o wiele mniejsza konferencja, mniej wystawców, było znacznie mniej polskich wystawców, ale to o tym powiemy sobie, kiedy szerzej sobie omówimy firmy, które tam wystąpiły.
6: Ja tutaj, Michale, wejdę ci w słowo i pozwolę sobie, jak jesteśmy w tym miejscu, gdy mówimy o tych początkach konferencji Reha for the Blind, wrócić do tego roku 99, kiedy, tak jak mówiłeś, na tych pierwszych konferencjach to był tylko jeden dzień, to była sesja merytoryczna, a wystawa jak gdyby to było

0: bywało. Dla mnie to było niesamowite, że mogłem wtedy na tej pierwszej konferencji, żeby zamknąć jej temat, spotkać ludzi, którzy w jakiś sposób przyczynili się i do mojego rozwoju tyfloinformatycznego. Dla mnie panie i panowie to były osoby, których tylko znałem z jakiejś publikacji w pochodni, z biuletynu informacyjnego, czasami z jakiegoś podręcznika i nic poza tym.
1: Kogo wtedy spotkałeś?
0: I te osoby też zostały docenione dyplomami za wdrożenie tej informatyki niewidomych w Polsce. Później był 2001, no i trzeci rok, o którym dzisiaj tutaj mówimy. Mhm.
1: I konferencja w 2003 roku, temat to były szeroko rozumiane sprawy związane z edukacją, osób niewidomych i słabowidzących, co też wiązało się z tym, że wówczas zaczęły masowo upowszechniać się szkoły integracyjne i
2: dokładnie, bo może
1: edukacja włączająca.
2: Młodszym słuchaczom powiedzmy, tym, którzy no, nie kojarzą, albo po prostu tym naszym słuchaczom, którzy z jakichś tam przyczyn nie byli zainteresowani tym, jak to wyglądało wcześniej, no to w latach 90. jeszcze, nie mówiąc już o wcześniejszych, raczej rzadkością było, żeby osoba z niepełnosprawnością, na przykład z niepełnosprawnością wzroku, bo to mowa o innych również niepełnosprawnościach, ale generalnie rzadkością było, żeby osoba z taką niepełnosprawnością pojawiała się w szkole masowej. W szkole masowej w miejscu zamieszkania tej osoby. Zdarzało się to oczywiście, szczególnie już w latach 90. Ja byłem takim przypadkiem, jeszcze znam kilka osób, które również taką ścieżkę edukacji sobie obrały.
1: Szczególnie w liceach, bo ale w szkołach
2: podstawowych... W podstawowych też się to zdarzało, ale to było rzadkością. Masz rację, w liceach ogólnokształcących było to już częstsze i chyba nawet to już wcześniej.
1: Bo pamiętajmy też, że ale to tak oczywiście jest temat na inną audycję, natomiast ośrodki dla niewidomych dopiero w latach 90. w niektórych ośrodkach te licea zaczęły być tworzone. Ośrodki, kiedyś była generalnie, to jakoś tak było, że ośrodki miały głównie szkoły albo technika, albo często szkoły zawodowe, a te najlepsze osoby, jeżeli chciały iść do liceum, to raczej musiały sobie radzić same poza ośrodkiem jakby. To tak jakoś było. Te ośrodki były nastawione na kształcenie zawodowe jednak.
2: Tak, zawodowe, tak, no bo też
1: spółdzielnia,
2: takie było,
1: a nie liceum.
2: Tak, bo też takie były i realia, i inne czasy i tu dochodzimy pomalutku do tego, o czym była mowa te 10 lat temu, że komputery, to było podkreślane niejednokrotnie, nie, z czym nie sposób się nie zgodzić, że komputery dają naprawdę duże możliwości, zarówno w edukacji, w kształceniu, w pomocy, mogą być naprawdę doskonałą pomocą dla osób niewidomych, jak i później mogą być doskonałym narzędziem pracy. Wtedy zaczęto mówić, między innymi także i w tym biuletynie, o którym wspomniałeś, Michale, jest wspomniane coś, co nazywa się telepraca, czyli coś, co pamiętam, że właśnie w roku 2002-2003 już taka osoba nieżyjąca niestety, jak Robert Szymczak, bardzo, bardzo zabiegał on wtedy o jakieś uprawomocnienie telepracy.
1: Kto to jest? Przepraszam, bo tego nie znam tej osoby.
2: To był właściwie. To była osoba poruszająca się, jak dobrze pamiętam, na wózku. Robert miał niesprawne... On widział, ale miał niesprawne ręce, jak dobrze pamiętam, z komputera posługiwał się w ten sposób, że trzymał w ustach ołówek i naciskał klawisze konkretne tym ołówkiem. I dla niego praca w domu, jakakolwiek, to była jedyna forma jakiegoś zatrudnienia, no bo po prostu w żaden inny sposób nie mógł. On zajmował się, jak dobrze pamiętam, jakimiś tłumaczeniami, ale też miał taki serwis jak telepracapolska.pl. On tego serwisu już nie ma, no bo Roberta już nie ma, ale właśnie... sporo działał na rzecz tej telepracy i jakiegoś tam usankcjonowania, zabiegał też o to. No i rzeczywiście coś tam, jakiś ślad został, nie wiem, czy to właśnie jego zasługą, czy też nie, no obecnie mamy to, co mamy, czyli mamy firmy,

0: które zatrudniają zdalnie.
1: Dlaczego to się nazywało telepraca? Aha, że taka praca przez technologie telekomunikacyjne.
0: Tak.
1: Dziś tak nie mówimy w sumie już, bo to dzisiaj to jak mówimy jakieś home office albo coś. Inna nomenklatura.
0: Ale wtedy bardziej, właśnie, wtedy przyjęło się to i to takie nawet dosyć zgrabne sformułowanie, telepraca. Mhm.
1: Chociaż mi się bardziej to kojarzy z jakąś taką...
0: Z telemarketingiem
1: mi się bardziej to kojarzy.
0: Nie.
1: Przyznam szczerze.
0: No, także tak to wyglądało jeszcze a propos tej pracy zdalnej.
1: No tak. I o tym wszystkim na konferencji mówiono.
0: Zgadza się.
1: I co? I teraz pewnie przejdziemy po tym wstępie do
0: zreczerujemy
1: referaty.
0: Przejdźmy do konkretów, opowiedzmy o tym, co było na tej konferencji i jakie to ma odniesienie do dzisiejszych czasów. Tak chyba będzie najlepiej.
1: Jeszcze może wspomnę, bo nim przejdziemy do tych referatów, to jeszcze przypomnę o tym, co, bo tytułem wstępu Marek Kalbarczyk i inne osoby, ale głównie Marek Kalbarczyk wygłosił kilka takich postulatów o tym, jak było wtedy i postulatów na przyszłość, co mogłoby się zmienić w ogólnym dostępie do tyflotechnologii, tak żeby osobom niewidomym z tych komputerów się lepiej korzystało. No główną bolączką, zresztą w jakiejś mierze pewnie do dzisiaj, jest system dofinansowań. Wówczas 2003 rok to był rok, w którym Homer, już komputer dla Homera, Peflanowski program funkcjonował od lat 4, i o ile po pierwszym, w 99 roku, po bardzo dobrym przyjęciu i udanym starcie programu, warunki otrzymania sprzętu w 2001 i 2002 roku bardzo się pogorszyły, bo tam trzeba było mieć grantów, jakieś skomplikowane kredyty.
0: To było na zasadzie pożyczek, tak. Wtedy ówczesny komputer dla Homera to nie było dofinansowanie tego, to znaczy w jakimś tam sensie było, ale technicznie to wyglądało troszeczkę inaczej, bo to były po prostu pożyczki, które się brało i ta pożyczka była po czasie te umarzana. Trzeba było oczywiście konkretną kwotę spłacić, ale po jakimś czasie ta pożyczka była umarzana i wtedy po prostu nie spłacało się.
1: Tak, ale z roku na rok te warunki były jakoś tam coraz gorsze, a w 2003 roku jakoś to, a w czwartym szczególnie i później, ale właśnie w trzecim po raz pierwszy zliberalizowano i możliwości chyba finansowe się polepszyły i całe jakby widełki, co się komu należy i ile tego sprzętu jakoś tam można otrzymać. Ja nie pamiętam w tej chwili szczegółów, ale wiem, że ten 2003 rok na pewno był jakimś tam rokiem przełomowym. No i oczywiście, jak zawsze postulowano trochę takie, mówiono o niekompetencji niektórych komisji, które te sprzęty przyznają, o tym, że się bardziej dba o to, żeby sprzętu dać jak największej ilości osób, jak największą ilość osób uszczęśliwić stosunkowo niewielkim i tanim sprzętem takiego zwykłego użytku, a poprzez to osoby niewidome cierpią, bo na przykład nie otrzymują monitora Braille'owskiego, który jest bardzo, bardzo drogi. No i o tym mówiono, żeby głównie jednak stawiać na osoby niewidome, a nie słabowidzące, które potrzebują tylko większy monitor, albo tak naprawdę mają ówczesną drugą grupę inwalidzką, czyli spokojnie widzą, tylko trochę im ten...
0: Tylko większy monitor, ewentualnie jakieś oprogramowanie powiększające, chyba, że jeszcze powiększalnik,
1: Ale to był jeszcze, tylko to był jeszcze ten problem. Pamiętajmy, że wtedy, teraz ogólnie komputery już są powszechne raczej w domach i nie są tak bardzo drogie. I laptopy, i w ogóle komputery. Wtedy komputer jako komputer był naprawdę drogi i sporo ludzi, ci ludzie, którzy byli mniej uczciwi albo mniej im jakoś tam zależało na jakości, im bardziej chodziło o komputer jako komputer niż o te całe peryferia. Teraz tego chyba tak nie ma, ale wtedy to jeszcze było, by się mówiło, że można w tani sposób mieć komputer z Teflonu albo mieć nawet komputer za darmo. Już nie mówię o jakichś tam wyłudzeniach, że ktoś brał komputer, a potem go używał ktoś inny, jakieś tam międzyrodzinne kombinacje, no ale to pewnie zawsze tak gdzieś gdzieś tam było. No i o tym...
2: Jeden z postulatów też tutaj właśnie przy okazji, przypomnę go, było nawet wręcz stwierdzenie, że jeżeli ktoś wystąpił jedynie o komputer bez oprogramowania specjalistycznego, to już wtedy postulowano, żeby nie przyznawać pomocy takim osobom, bo po prostu jej nie potrzebują, skoro nie chcą specjalistycznego oprogramowania.
0: A wtedy jeszcze nikomu nie śniło się o darmowym rozwiązaniu, jakim jest NVDA.
1: Tak, inna rzecz, że wtedy to też był jeszcze problem taki, że na przykład syntezatory mowy, no wchodziły te lepsze syntezatory mowy, takie jak Speaker, później Iwona, to nie było wtedy jeszcze, ale w 2004-2005 roku i był taki problem, niektórzy mniej kompetentni pracownicy PFRON-u czy tych komisji doradczych pozwalali na coś takiego, że ktoś na przykład albo wnioskował, albo otrzymał tylko komputer, syntezator, i to miało niby wystarczyć,
0: Takie rzeczy to się działy też i później. Ja pamiętam w 2008 roku, kiedy miałem taki cykl szkoleń, kiedy prowadziłem taki cykl szkoleń komputerowych, na jednym właśnie z tych szkoleń przyjechałem sobie do pani, która, no widać, że po prostu no, ten komputer wzięła, bo się dało. I tam niespecjalnie taka była wierząca w to, że ten komputer jej do czegoś się więcej może przydać, no ale jak jej się miał przydać, kiedy komputer składał się, ten zestaw składał się z programu odczytu, z systemu operacyjnego i pakietu Iwona. Przy czym dodam jeszcze, że pani była zupełnie niewidoma, więc no ktoś z urzędników wyraził zgodę na coś takiego i nie zauważył tego, że przecież ta pani nie będzie w stanie korzystać z tego programu. No jako coś tam zainstalowałem, tam już wtedy było NVDA, bardzo słabiutko działające, ale jednak lepsze to niż nic, no i była możliwość pracy na tym komputerze, na całe szczęście.
1: I kolejnym postulatem, który wówczas zgłaszano, szeroko dyskutowano, była konieczność zapewnienia tłumaczenia i dostępności polskich podręczników oraz spolszczeń do spolszczeń interfejsów oprogramowania oraz różnych urządzeń jak drukarki, notatniki, jakieś tam dyktafony. I tutaj, bo wtedy to jeszcze nie było oczywiste, mam wrażenie, i chyba po tych 10 latach zgodzicie się, że jest już z tym mniej więcej dobrze.
0: Jest na pewno lepiej. Jest na pewno lepiej, bo ja pamiętam, że w 2003 roku, czy tam rok, dwa lata wcześniej, to na przykład JAWS, zupełnie nie było mowy o tym, żeby dostać jakieś tam spolszczenie, bo spolszczenie zaczynało wchodzić od wersji 4, jak dobrze pamiętam, czy 4.2, tak? Wcześniejsze wersje to były zupełnie niespolszczone, dostawało się program, który działał na zasadzie angielskiego interfejsu. Ja jeszcze pamiętam wcześniej, że dostałem Hala, który też był bez spolszczenia, ale za to tu trzeba przyznać, no niektórzy potrafili sobie z tym radzić, bo Windows od zawsze, kiedy był w Polsce, to działało dobrze, był spolszczony.
1: I jeszcze
0: jedno, bo żeby nie było, że całkowicie gdzieś tu będziemy pogrążać dystrybutorów JAWS-a, JAWS-a, czyli Altix. Oni całkiem dobrze się wywiązali z Braillite'ów, o których też powiemy. Braillite był spolszczony i to spolszczenie było, ten interfejs był polski, całkiem fajnie, tam było kilka jakichś błędów językowych, ale takich drobnych, natomiast było to całkiem fajnie, tylko no, niestety trzeba się było trochę naczekać na polski podręcznik do Braillite'a. Niestety tak. Dopiero po jakimś czasie.
1: Kiedy mówimy
2: o tym podręcznikami jest o tyle łatwiej, że właśnie są albo w momencie już sprzedawania samego sprzętu. Zdarza się, że jeszcze jest jakieś opóźnienie, ale gdy porównamy stan sprzed 10 lat, a chwilę obecną, no to jest, uwierzcie słuchacze, nieba a ziemia.
0: Zgadza się.
1: Kiedy mówimy o firmach, też no, nie sposób nie powiedzieć o firmie Harpo, w tym sensie, że Harpo zawsze dbała o o jakość spolszczeń. To znaczy nie Windows Ice tak ECE, ale Harpo to, co robiłaś i Outspoken wcześniej i program, który... No Harpo nie było na konferencji, to przy okazji wystawców o tym powiemy i powiemy też o czymś, co wtedy wchodziło o Dualu, ale Harpo zawsze dbało o, i o polską syntezę i o polski język od razu w komplecie, jak najbardziej zintegrowany we wszystkich produktach. I tak z reguły było i w Outspokenie, i w Dualu, i w Zoom Tekście te syntezatory były różne, ale po polsku od razu były i język raczej też był najczęściej polski. Tak to wówczas było.
0: No i od pewnego czasu, kto w ogóle zajmował się spolszczeniem Hala, kiedy on zaczął być spolszczany? Pamięta ktoś z was, czy to było Harpo, czy to był Altix?
1: Ja kiedyś myślałem, że to było Harpo, ale nie, to był Altix jednak i to potwierdził, bo pierwszego Hala podobno spolszczał Stanisław Jakubowski w ogóle.
0: Aha, no bo rzeczywiście, bo ten Hal już później też, kiedy się pojawił w jakichś tam kolejnych swoich wersjach, już on też był dosyć fajnie spolszczony. To tak naprawdę od razu polska wersja, instalowało się polską wersję.
1: Później no, Hal potem był przez Dolfina, tam się wysyłało spolszczenie do Dolfina, a nie tak jak z JOS-em u nas się to robiło. No i wtedy jeszcze ta Tyflo Informatyka, i choć oczywiście była już znana, bo przecież i całe środowisko warszawskie, CNIN i w ogóle inne miasta, sporo studentów jednak gdzieś tam już było i w ogóle ludzi z wykształceniem wyższym, które te komputery otrzymywały od 99 roku udźwiękowione, ale jeszcze, przepraszam bardzo, wówczas mam wrażenie, to nie było tak bardzo masowe, jak powiedzmy już w 2008 czy teraz. Jakby te ilość osób, które w danym roku mogły otrzymać takie dofinansowanie, a tym samym to się przekładało na to, ile zostało kupionych takich JOS-ów, Windows Ice'ów czy czegoś podobnego, tych osób na dany rok było znacznie mniej niż później.
0: Być może właśnie wynikało to ze względów na warunki niegdysiejszych programów Komputer dla Homera, a później na zliberalizowanie tego i na w ogóle zmianę formy dofinansowania.
1: I większe pieniądze jednak od państwa, które popłynęły. Także tak to było. I teraz może przejdziemy do referatów.
2: To może jeszcze całą przerwę, przepraszam. Znowu sobie przypomnę tak tamte czasy. Jednym z takich postulatów, które wtedy poruszono, ale to też między innymi dlatego, że konferencja Recha w roku 2003 była pod patronatem pani Krystyny Łybackiej, która była ówczesnym ministrem edukacji, i stąd te ciągotki edukacyjne w tej właśnie konferencji. Jednym z takich postulatów było to, aby wyposażyć szkoły masowe, szkoły integracyjne i ośrodki również w sprzęt, który by wspierał osoby niewidome i niedowidzące w zdobywaniu wiedzy.
0: I to się po latach udało.
2: Silnych postulatów poruszonych wtedy.
0: I to się po latach udało.
2: Wiadomo, że potrzeby są zawsze. Wiadomo, że zawsze chciałoby się, żeby było lepiej. Ale w tej chwili ośrodki specjalistyczne są coraz lepiej wyposażone. Szkoły masowe wygląda to różnie, integracyjne wygląda to różnie, ale
1: mogą być wyposażone. Są takie możliwości już, czy były, takie możliwości, żeby się dokładnie wyposażyć. O.
2: I często też indywidualnie uczniowie są wyposażeni w sprzęt. I nie wiem, czy to nie jest właśnie lepiej, że niektóry rodzaj sprzętu jest indywidualną własnością ucznia.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że w obecnych czasach, Krzysztofie, to już załatwienie dla ucznia sprzętu takiego podstawowego, to znaczy ja nie mówię o linijce brajlowskiej, ale jakiś laptop z darmowym programem odczytu ekranu, to już stanowi możliwość finansową, jest jakby w gestiach i w zasięgu finansowym rodziny, która no przeciętnie jest jakoś tam majętnie sytuowana, tak? Kiedyś, kiedy nie było darmowych rozwiązań czytających, kiedy nie było NVDA, to za program odczytu ekranu trzeba było płacić niemałe pieniądze. Jeszcze w tamtych czasach już może trochę z tego wychodzono, ale no jednak jeszcze były popularne syntezatory sprzętowe, czyli kolejne pieniądze. Wtedy bez dotacji się nie obyło. Teraz, jeżeli ktoś nie może, nie ma możliwości, to bez tych dotacji jednak jakoś się obędzie.
1: A to jest o 6 tysięcy mniej, bo tak. Przyjmijmy, we 3 tysiące czytnik, no i 3 tysiące syntezator na przykład.
0: Dokładnie.
1: Bo SMP był SMP był tańszy chyba, tak? Dobrze mówię?
0: SMP
1: tak?
0: Był tańszy, Apollo był droższy.
1: No tak, w sumie to były te dwa. No i tym sposobem właśnie tego, o czym mówimy, mniej więcej dotyczył bardzo zresztą tekst, którego nie pamiętam co do szczegółów, ale wiem, że na żywo on mi się bardzo podobał. To był referat doktora Stanisława Jakubowskiego, który opowiadał o tym, jak powinna być wyposażona nowoczesna klasa w szkole specjalnej dla niewidomych, w ośrodku dla niewidomych i słabowidzących, tak samo też w szkole integracyjnej. Chodziło o to, o czym mówimy, właściwie w całych naszych, we wszystkich naszych rozmowach na łamach Tyflo Radia, Tyflo Podcastu, że i chodziło o to, jakie znaczenie dla osoby niewidomej ma komputer, syntezator mowy, screen reader, drukarka brajlowska, powiększalnik, monitor brajlowski i inne pomoce i jak bardzo to z jednej strony jest konieczne do sprawnego, normalnego przeprowadzania zajęć, po prostu tych zajęć z informatyki przewidzianych w programie nauczania, a jak w ogóle to jest przydatne i pomocne w funkcjonowaniu osoby niewidomej, w tym, że dzięki komputerowi może napisać wypracowanie, że może się z nauczycielem komunikować, że może jakiś list napisać, coś znaleźć w internecie. I to był taki pierwszy, bardzo, bardzo taki ogólny, aczkolwiek wartościowy referat. Z ciekawszych, nie wiem, czy o tym coś jeszcze,
0: może,
1: o tych szkołach?
0: To ja jeszcze może powiem jeszcze? O tych szkołach. Ja o tych szkołach,
1: bo... Właśnie, masz doświadczenie.
0: Tak,
1: jakieś.
0: Ja mam doświadczenie, także i od tej strony już takiej późniejszej, kiedy... Bo w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, czyli to były lata 90. i początek 2000. To było z tym źle. Krótko mówiąc, było z tym źle, a było tak naprawdę gorzej niż źle, bo szkoły nie miały w ogóle żadnego zaplecza technologicznego, wszystko trzeba było załatwiać własnym sumptem. Natomiast później z tego, co już się dowiedziałem, to rzeczywiście, i teraz Krzysztofie, ty pamiętasz, w którym to roku było? To był 2008, tak? Taka akcja dofinansowana.
1: Szósty
0: czy ósmy?
1: Szósty.
0: W 2006, tak?
1: Mówimy o słynnym przetargu,
0: tak.
1: I tym, jak szkoły otrzymały ogromne ilości sprzętu wszelkiego rodzaju, tak?
0: Zgadza się.
1: I jak Fundacja Szansa organizowała ogromne szkolenia. O tym mówimy. To jest tak. 2006 rok.
0: Tak.
1: 2006.
0: O tym mówimy. I wtedy rzeczywiście pojawiło się naprawdę mnóstwo sprzętu w szkołach. Można było sobie zorganizować konkretny zestaw technologiczny, czyli programy odczytu ekranu, notatniki, jakieś tam programy OCR, drukarki brajlowskie.
2: Powiększalniki również były.
0: Tak. Nie znam szczegółów i nie wiem, jak to tam wyglądało od tej strony formalnej, co tam należało zrobić, żeby coś takiego pozyskać. Niemniej jednak możliwe to było. Sprzęt pojawiał się w szkołach, tylko problem był w tym, że tu już jak rozmawialiśmy przed audycją, to Krzysztof, ja zahaczę ciebie o to, bo ty wspomniałeś, że szkolenia były, ale tych szkoleń było mało, prawda? Ty z praktyki może coś więcej opowiesz o tym, jak takie szkolenia wyglądały, kadry pedagogicznej w takiej szkole.
2: Z jednej strony szkolenia były, mogłoby się wydawać, że dużo godzin, ja w tej chwili nie pamiętam sumy, ilości konkretnie, a z drugiej strony to było mało, bo tak jak uczymy nauczyciela, który nie miał nigdy styczności z niewidomym o sprzęcie, to on trafia tak jak trafia na coś, co w ogóle nie znał, więc on powinien na początku uczyć się jakiegoś funkcjonowania osób niewidomych, powinien uczyć się o komunikowaniu się z osobą z dysfunkcją wzroku, a on, nauczyciel, do ręki sprzęt, który można było mu powiedzieć, że on powiększa, że coś można napisać w Braille'u, że można coś napisać, że to coś zagada, ale jak gdyby nie miał tej podstawy, do czego to jest, w jaki sposób osoba niewidoma świat odbiera i w jaki sposób odbiera z tego sprzętu informacje. Brakowało tego środka ogniwa, które by łączyło wiedzę pedagogiczną z wiedzą tą taką z zakresu właśnie użytkowania tego sprzętu, a także z wiedzą stricte o osobach niewidomych i tego bardzo brakowało. Szkolenia były na różnym poziomie, to zależało dużo od prowadzącego, ale też bardzo dużo zależało od chęci poznania problematyki przez kadrę pedagogiczną, która była szkolona. Zdarzało się, że miałem takie przypadki, że nauczyciele chcieli więcej, więc dawało się im więcej, bo to sprawiało radość. No, a bywało tak, że to było no, po prostu w cudzysłowie na odwal, bo nie umiem w tej chwili słowa innego znaleźć. Także tak to wyglądało.
0: Bo powiedzmy jeszcze jedną rzecz, zazwyczaj nauczyciele informatyki, ja nie wiem jak wygląda to teraz, ale podejrzewam, że jest niewiele lepiej. Nauczyciele informatyki to nie są informatycy. To nie są ludzie po studiach informatycznych. Kiedy informatyka wchodziła do szkół, to byli zwykle nauczyciele, którzy się komputerami interesowali, ewentualnie jeszcze albo zrobili, albo nie zrobili jakiś tam dodatkowy kurs, żeby móc uczyć tej informatyki. Kiedyś przecież tak samo było z językiem angielskim. Przez pewien okres czasu nie trzeba było mieć jakichś tam nawet papierów pedagogicznych, żeby języka angielskiego uczyć, bo było takie zapotrzebowanie i z informatyką było tak samo, że się na przykład, nie wiem, nauczyciel techniki przekwalifikowywał na nauczyciela informatyki czy nauczyciel biologii przekwalifikowywał się na nauczyciela informatyki, bo się po prostu komputerami interesował. I to tak wygląda. Więc no, faktem, że nawet i ludzie, którzy są po studiach informatycznych, nie znają tych technologii, no bo skąd mają znać, a tu pojawia się coś zupełnie nowego i z czym trzeba naprawdę zupełnie inaczej wejść w interakcję niż standardowo z komputerem za pomocą myszki. Ja podam może taki przykład jeszcze, który ostatnio, bo wydawałoby się, że no, to już jest wiele lat później, ludzie mają większą świadomość, ale nadal wygląda to niezbyt ciekawie. Ostatnio zadzwonił do mnie pewien pan, który skarżył się na to, że program odczytu ekranu NVDA za dużo mu czyta, bo on jest nauczycielem w szkole i tu dla ucznia przygotowuje stanowisko komputerowe. I ten pan się właśnie skarżył, że NVDA za dużo czyta, że on nie wie, jak z tego programu korzystać. Ja mówię, dobrze, to ja panu wytłumaczę, postaram się coś tu pomóc. A w jaki sposób, to znaczy w jakich sytuacjach czyta pan za dużo ten program? No wie pan, no jak myszką po ekranie ruszam, no to on mi tu za dużo czyta. Nie czyta to tego, co ja bym chciał, żeby czytał. No to zaczęła się cała historia i wyjaśnianie, w jaki sposób osoba niewidoma korzysta z komputera.
1: Właśnie, ale to ten pan myślał co, że osoba niewidoma będzie myszką tak sobie po płaszczyźnie. Aha, że będzie myszką delikatnie.
0: Że będzie myszką ruszać i że program odczytu ekranu to działa na tej zasadzie, że po prostu jak niewidomy gdzieś tam sobie myszką jeździ po ekranie, no to on w ten sposób korzysta z komputera. No można się tam uśmiechnąć słysząc taką filozofię, ale z drugiej strony
1: bardziej, że NVDA akurat jeszcze jak tą myszką się jeździ, to on tam w miarę poprawnie jeszcze czyta w porównaniu z innymi programami. Tam coś tam da się chyba zrobić. Natomiast no rzeczywiście tak osoba niewidoma nie pracuje.
0: Nie pracuje, tak. Więc no, jest lepiej na pewno, jeżeli chodzi o szkoły. Jest sprzęt, są możliwości, tylko ja mam takie wrażenie, że jednak jeszcze kadra pedagogiczna nie do końca, przynajmniej częściowo jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Szczególnie mówię tu o szkołach, w których pierwsze albo drugie dziecko pojawia się gdzieś tam z problemami z wzrokiem, bo podejrzewam, że tu może być problem. Jeżeli są chęci ze strony nauczycieli, to oczywiście będzie coś zrobione i będzie to dziecko w stanie się edukować prawidłowo. Nauczyciele się będą uczyć i niewidomy uczeń się będzie uczyć również tej obsługi komputera. Natomiast no, tu trzeba poświęcić trochę czasu.
2: Dotknąłeś bardzo ważnego problemu i myślę, że my tylko dotykamy wierzchołka góry lodowej, ale można by było pokusić się o taki program. Bo to jest tak, kiedy dziecko edukuje się w szkole podstawowej inaczej, a w szkole gimnazjalnej inaczej, w liceum inaczej. I z własnych obserwacji i rozmów z nauczycielami widzimy, że trzeba rozdzielić szkoły integracyjne, szkoły masowe i szkoły specjalistyczne na jakby trzy takie filary. I w każdym typie tych szkół dziecko z dysfunkcją wzroku inaczej funkcjonuje. Niestety chyba najgorzej w szkole integracyjnej, dlatego że tam trafia i jest jedno, powiedzmy, z pięciu niepełnosprawnych w klasie, gdzie tych niepełnosprawności właśnie jest pięć.
0: Tak.
2: Najlepiej się ma w szkole masowej, gdzie jednak jest jeden z 30 zdrowych. No i kiedy to jest liceum, to często już uczeń ma jakąś świadomość i sam potrafi nauczycielowi podpowiedzieć rozwiązania. Natomiast w przypadku szkoły podstawowej trudno, żeby uczeń, który nie ma wiedzy, uczył nauczyciela. Tutaj najlepiej...
1: To też wszystko zależy, bo często
2: ja
1: jednak...
2: To tylko, dobrze?
1: Przepraszam.
2: Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to jednak ośrodek specjalistyczny, gdzie ci nauczyciele są przygotowani, najlepiej potrafią ci nauczyciele po prostu nauczyć dziecko, nie wiem, 7, 8, 9, 15, 12-letnie do pracy z komputerem bez użycia wzroku. Ale to jest dużo szerszy problem i my go dzisiaj nie rozwiążemy i nigdy go nie rozwiążemy, bo każde dziecko jednak jest inne, pochodzi z innego środowiska i inaczej się uczy, inne ma zdolności. Tylko dotykamy tego problemu.
0: Dokładnie, bo ja wiem po sobie, ja korzystając z komputera nie mogłem liczyć absolutnie na żadną pomoc, bo to, co tam gdzieś były jakieś, powiedzmy, pamiętam zajęcia z informatyki dodatkowe w szkole podstawowej, na komputerze w domu, było kilka tych zajęć, powiedzmy, że jakieś tam niewielkie korzyści z tego odniosłem, ale tak naprawdę byłem zdany tylko i wyłącznie na siebie i na to, co ja będę chciał odkrywać, i akurat dobrze się stało, że mnie po prostu ten komputer interesował, ale w innym przypadku to podejrzewam, że to byłby kolejny mebel, który gdzieś tam by się kurzył i służył do tego, żeby ładnie wyglądać i do niczego więcej. Dobrze, to tak a propos edukacji, to teraz może przejdźmy dalej do kolejnych referatów, Michale, co tam jeszcze?
1: Coś jest z edukacją też trochę wiąże, bo z bibliotek można też pobierać podręczniki, ale mnie o podręcznikach tylko. Wówczas w 2003 roku, nieco wcześniej, przed Recha, chyba wiosną jakoś 2003, wystartowała internetowa, multimedialna biblioteka w Laskach. Ona może się troszkę nazywała inaczej, ale o to chodziło, że był to serwis internetowy, który rzeczywiście był obsługiwany przez ośrodek w Laskach i była to multimedialna biblioteka, specjalny system informatyczny stworzony przez Piotra Brzozę z Politechniki i jego zespół z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. I to był system www, dzięki któremu w zamierzeniach to miała być biblioteka. Mieliście tam zapisywać czytelnicy. Ci, którzy nie mieli internetu, mogli otrzymać coś na płycie CD. Można było digitalizować, skanować, wprowadzać różne książki do tego systemu, zarówno pobierać potem książki elektroniczne, jak i materiały multimedialne w formacie, nie wiem, audio, czyli pewnie jakieś MP3 albo nie wiem, może nawet obrazy płyt, CD, jakieś filmy, materiały wszelkiego rodzaju. Mówiono o tym dużo, było to bardzo hucznie, bardzo hucznie obchodzono otwarcie tego tej biblioteki. To tak przedtem przecież była też tak coś jak Polska Biblioteka Internetowa. To nie dotyczyło niewidomych, ale niewidomi mieli sporo nadziei, że będą z tego mogli korzystać. Okazało się, że no, te nadzieje nie spełzły właściwie na niczym, bo pliki były po prostu tu raz, że było ich bardzo mało, dwa, że one były niedostępne. Niestety z tą biblioteką multimedialną w Laskach było trochę podobnie. Nie wiem, czy wy tam zakładaliście konto? Korzystaliście?
2: Ja osobiście nie.
0: Ja też nie.
1: A dlaczego?
2: Nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że...
1: Ale chodzi o to,
2: chyba
1: że oferta...
2: Dlatego, że nie chciało mi się po prostu tych formalności przechodzić.
1: I my chyba dokładnie tak samo. To nie jest zawód, bo ja wiem, no każda instytucja niestety te formalności, no ma te dokumenty i tak dalej, ale to był jakiś... Ja pamiętam, że miałem tam jakiś problem. Raz, że jakiś problem z formalnościami, nie pamiętam jakiego rodzaju, a dwa, że była... kiepska oferta tej biblioteki, znaczy kiepska tam. Ja miałem wrażenie, że to ciągle jest w stadium takiego powstawania, że półki są, mówiąc obrazowo, półki wirtualne oczywiście półki, są bardziej puste niż pełne. Że tam nie znalazłem nic dla siebie, co by mnie tak jakoś ujęło i zachęciło i zmobilizowało do zapisania się do biblioteki, żebym mógł z niej coś otrzymać.
0: Tym bardziej, że wtedy już funkcjonowało jedno takie oficjalne repozytorium, które było na ówczesne czasy w treści naprawdę bogate. Ja mówię tu o intranecie tak zwanym CNIN-u, czyli Centrum Komputerowego dla Niewidomych i Niedowidzących Uniwersytetu Warszawskiego. Tam także można się było zapisać, był login, hasło i no sporo tam było ciekawych rzeczy.
1: Wtedy jeszcze FTP do 2003 działało.
0: Wiesz co? To było FTP, ale też nie tylko FTP, bo to było równolegle FTP i takie www. Tam tak. Się wchodziło, było takie okienko na wprowadzenie loginu, hasła takie systemowe, no i można było sobie tam wejść. Ja pamiętam, że ja z tego raczej przez HTTP korzystałem.
1: A nie, to ja przez FTP pamiętam, jak się pierwszy raz, to w ogóle jedna z moich pierwszych rzeczy, jakie zrobiłem w internecie w pewien poniedziałek we wrześniu albo w październiku 2002 roku, no i pamiętam te emocje, I w jakiś sposób wzruszenie, bo zawsze mnie no, dużo czytałem i też no, wtedy jeszcze tak nie skanowałem, bo skanery nie były tak dobre, nie były tak tanie, Fine Reader dopiero wchodził gdzieś tam ten 2002 rok. No i jak wszedłem na ten serwer FTP, oczywiście poprzez łącze modemowe, jak sprawdziłem, co tam jest, a wtedy jeszcze nie było tego ani tak bardzo dużo i jakość tych książek była też różna, to przypominam, był 2002 rok, więc z tym rozpoznawaniem tekstu było średnio, lepiej niż kilka lat wcześniej, ale i tak o wiele gorzej niż teraz, no ale to co tam zobaczyłem, no to naprawdę było niesamowite tam i już od razu ileś książek takich, które były mi potrzebne na studia znalazłem, albo o których słyszałem, że gdzieś tam warto by je było przejrzeć.
0: I czasopisma też były, Michale.
1: Tak, ja wtedy jeszcze z czasopism nie miałem czasu korzystać, a potem już niestety one nie były aktualizowane, ale były
0: jeszcze Enter słynny.
1: Tam Wiedza i Życie, Enter. Gazeta Wyborcza też? Nie, czy miała być?
0: Nie pamiętam.
1: Była,
0: nie pamiętam.
1: Była jakieś archiwa stare.
0: Powiem szczerze, wtedy mnie bardziej interesowały czasopisma typowo komputerowe niż Gazeta Wyborcza.
1: Rozumiem.
0: Więc, ale to było naprawdę spore repozytorium dla nas wartościowych plików, które no naprawdę myślę, że zrobione bardzo prosto. No, nie trzeba było jakiegoś nie wiadomo jak wielkiego oprogramowania do biblioteki, do repozytoriów. Tam po prostu była struktura katalogów i jakiś troszeczkę ubogacony indeksów. Taki tak zwany, które serwer www był w stanie wypluć i tyle. I tak naprawdę to wystarczyło, żeby z tego korzystać. I korzystało się z tego naprawdę dobrze.
1: Tak, no czyli ta biblioteka w Laskach, no to właśnie też mało, jak wtedy z ludźmi rozmawiałem czy pisałem, to jakoś tak ona, mało ludzi, mam wrażenie, że niestety mało ludzi z niej skorzystało. No i niestety nie znam głębiej dziejów tego projektu i tego, jak to się stało, że ta biblioteka się nie przyjęła albo dlaczego ona przestała istnieć, ale no nie było to... Coś sprawiło, że rozwiązanie niestety jakoś tak się nie przyjęło na masową skalę. Natomiast w czytelnictwie i dostępie do publikacji, zarówno co do tego, co możemy powrócić i kupić, jak i jakim możemy to zrobić sposobem. No to przez te lat 10 się zmieniło dużo i teraz myślę, że możemy o tym troszkę powiedzieć, bo mówimy z jednej strony o tym, jak było kiedyś, a też co się po tych 10 latach zmieniło. Nie ma co prawda biblioteki multimedialnej w Laskach, ale jest biblioteka online, dawna BCPZN. Ja przepraszam, ale nigdy się nie mogę nauczyć, jak teraz się nazywa ta instytucja. Czy ktoś z was pamięta nazwę obecną?
0: Długa nazwa.
1: Biblioteka coś tam zabezpieczenia społecznego.
0: Krzysztofie, ty pamiętasz? No chyba z Krzysztofem mamy jakieś
1: połączenie. W każdym razie wiemy o co chodzi. Ja postaram się zaraz jeszcze sprawdzić. W każdym razie w 2000, poprzez te 4 lata, no to jeszcze nic się nie działo, ale w 2007 roku BC, Biblioteka Centralna, ówczesna PZN, uruchomiła coś, co jest na skalę światową czymś bardzo, bardzo unikatowym, tak jak się okazało. BC Online. Serwis internetowy, dzięki któremu osoby niewidome i słabowidzące, czytelnicy, korzystający z biblioteki, mogą wypożyczać książki. Wpierw były to książki audio, książki sprecyzowane na standard DAISY oraz zaszyfrowanym formacie czytak, jak również potem pojawiło się skanowisko i baza książek elektronicznych. Także to jest coś, co się bardzo zmieniło. I jeszcze trzecim ogniwem jest to, że możemy książki po prostu kupować, bo się pojawiła od 2012 taka, w Polsce się mówi o rewolucji w e-czytelnictwie, powstały księgarnie internetowe rozmaite i po prostu możemy książki kupować, które są dostępne w formacie EPUB i w formacie MOBI, które możemy albo w komputerze, albo na urządzeniach mobilnych po prostu czytać.
0: To się wszystko zgadza.
2: Ja jeszcze tutaj jestem, wróciłem, na chwilę mnie nie było, technika zawiodła. Ja chcę zwrócić taką rzecz poboczną uwagę, ale jeszcze w 2003 roku mówiliśmy, że są książki mówione. Już nie mówimy w tej chwili, że są książki mówione, tylko mówimy albo książki, albo audiobooki, ale już nie ma książek mówionych.
1: Tak, bo 2003 rok to był jeszcze ten rok, gdzie nagrywano stosunkowo dużo nowości na kasety magnetofonowe, ale te kasety powoli już się jako nośnik kończyły i kończyła się dominacja BC, studia książki mówionej, czy jak je zwał, tak zwał, które było jedyną taką profesjonalną instytucją nagrywającą książki dla niewidomych, książki audio, tak zwane książki mówione. Próbowano komercyjnie wówczas nagrać książek na kasetach. Były taki wybór Janiny Jankowskiej, pamiętam, o Solidarności, wywiady z działaczami solidarnościowymi. To miało 28, portrety niedokończone, to miało 28 godzin. Ja to chciałem kupić, ale to było tak drogie, kosztowało kilkadziesiąt złotych, albo nawet sto ileś złotych, że niestety nie mogłem wówczas tego kupić, a szkoda, że niestety nie rozwinięto tej działalności takiej, żeby osoba niewidoma mogła sobie w miarę tanio kupić książkę. Za to pierwszą taką książką to już był czas, kiedy był na płytach iluś tam dostępny, komercyjnie jak najbardziej, na płytach CD jeszcze, Harry Potter w interpretacji Piotra Franceskiego przez Media Rodzina wydany. To było coś takiego pierwszego, co było takim prekursorem audiobooków takich komercyjnie dostępnych w Polsce. No, ale w tym 2003, jak mówimy, jeszcze ogólnie rzecz biorąc była ta dominacja PZN-u w oferowaniu książki nagranej na kasety osobom niewidomym.
0: Wiecie, audiobooki to rozpowszechniły się przede wszystkim dlatego, że pojawiły się urządzenia, dzięki którym te książki, także i osoby widzące, mogą odtwarzać. Mówię tu o różnego rodzaju odtwarzaczach MP3, czy chociażby o telefonach komórkowych, które zaczęły zyskiwać na pojemności. I w tym momencie to nie jest jakiś żaden problem, jeżeli ktoś lubi taką formę, a wiem, że i osoby widzące lubią, bo w końcu serwisy typu audioteka.pl, ich sukces nie wziął się z niczego, ktoś to musi kupować, a ja nie wierzę, że kupują sami niewidomi tam książki, no to po prostu właśnie z tego powodu zmieniło się to.
1: Tak, bo
0: ten sukces także i komercyjny mają te audioksiążki.
1: Tak, no bo 2004 rok, a to troszkę teraz pozwolicie, że wybiegnę na chwilkę w przyszłość, ale to się to mocno, mocno się wiąże z tym, o czym jednak mówimy tutaj. W 2004 roku przez polskie środowisko, takie zainteresowane technologiami, środowisko osób niewidomych, słabowidzących, wiosną przy okazji startu kolejnej edycji komputera dla Homera i pisania przez ludzi wniosków i kampanii i łowienia klientów prowadzonej przez rozmaite firmy tyfloinformatyczne, no, przetoczyła się ogromna dyskusja nad sposobem dostępu przez osoby niewidome do książek właśnie tych audio, które zaczęto wtedy mówić o tej digitalizacji książek nagranych na kasety, no i był wielki spór, wielki dylemat. Czy DAISY, albo coś szyfrowanego, albo to i to. Wtedy pojawiło się urządzenie czytak. Urządzenie, które no nie miało. Teraz ja myślę, że jakoś to ucichło, bo ci, którzy mieli tego czytaka, to już mają. Czytak sam w sobie też się poprawił, rozwinął, ale wtedy to było urządzenie bardzo źle przyjęte.
0: Może nie tyle samo. Z perspektywy czasu, jak myślicie? Ta krytyka czytaka była słuszna, czy nie? Krzysztofie, jak ci się wydaje?
2: To znaczy tak, ja uważam, że sama idea czytaka jako urządzenia do czytania książek, szczególnie dla osób starszych z problemami manualnymi, była jak najbardziej słuszna i do dzisiaj uważam, że jak najbardziej słuszna. Natomiast to, co mówisz, czy z perspektywy czasu, znaczy wtedy królowały takie obawy, że czytak przez to, że jest systemem zamkniętym, zmusi wszystkich do zakupu tego urządzenia. Dwa, były takie obawy, że DAISY w ogóle nie wejdzie, no bo będzie się nagrywać i książki tylko w formacie ASH, czyli w formacie czytakowym. Była też obawa taka, że te książki, które są nagrywane, będą w jakiś sposób dostępne tylko przez te urządzenia i to się nie zmieniło. One nie są dostępne poprzez oprogramowanie komputerowe.
1: A nowa praca niewidomych zrobiła bardzo dużo, żeby tego czytaka mogli kupić wszyscy. On był wciskany, PFRONT się tak ujął, były bardzo liberalne warunki. Czytaka mogli otrzymać w pewnym momencie, na początku, wszyscy, w ogóle dzięki wszyscy bez względu na wiek, na zatrudnienie. To w ogóle on był jakby wyjęty prawie, że w którymś Homerze, on był wyjęty z tych ogólnych zasad. Co, z jednej strony można to miało jakiś tam plus, bo dzięki temu w ogóle jako tam ruszyła, może nie ta digitalizacja, bo to robiła biblioteka osobno, ale jakby ruszył ten popyt w ogóle na taką książkę na czymś innym niż na kasetach, więc to z jednej strony było gdzieś tam pewnie, no można to jakoś tam zrozumieć, no też można zrozumieć to, że ten format zamknięty, no wtedy się mówiło o tym DAISY, że to jest takie lepsze, bo to format otwarty, wtedy jeszcze nie było tych Wiktorów, Plextoków, ale były stacjonarne te duże właśnie Plextoki i Wiktory. W Polsce nie do końca dostępne i no wówczas bardzo, co niektórzy niewidomi, bardzo to promowali. No ale niestety w Polsce się ten czytak jakoś tam przyjął, choć ja mam wrażenie, że on nie przyjął się tak, jak można by sądzić. To znaczy te obawy, że to tylko będzie czytak, że on zdominuje rynek książki dla niewidomych, książki nagranej, no się nie sprawdziły jednak.
0: Tylko wiecie co, tak z perspektywy
1: biblioteka
0: czasu.
1: Biblioteka dużo zrobiła jednak, co by nie mówić, żeby to DAISY, jakkolwiek, jakie ono jest, jaka jest jego jakość, to jedna biblioteka wywalczyła, żeby to, co mogli, większość w tym DAISY zrobiła książek przez kilka lat, od 2005 do 2010-2011.
0: Ale czy to teraz, słuchajcie, tak nie jest trochę w ten sposób, że generalnie już w ogóle to, co Krzysztof powiedział, to można interpretować tak jako taką trochę metaforę, że się kończą książki mówione, ale i rzeczywiście teraz już typowo dla niewidomych nagrywa się coś jeszcze.
1: Nagrywa się tak, oczywiście, że się nagrywa, ale nagrywa się tego znacznie mniej, bo no przecież studio, dobrze, ty Michał, wiesz, studio książki mówionej, ono przestało istnieć, czy ja coś mylę?
0: Zdaje się, że tak.
1: Zdaje się, że przestało. Czyli Polski Związek Niewidomych jako taki się wycofał. Natomiast stowarzyszenie Larix, które spółdzielni NPN no, dba o to, żeby użytkownicy czytaków mieli co czytać i żeby te książki dostarczać do bibliotek. Ono ciągle poprzez dotacje z PFRON-u i z Ministerstwa Kultury, z różnych programów rozwoju czytelnictwa, nagrywa kilka rocznie, od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu książek nowych, oczywiście dostępnych tylko na urządzenie czytak, i to książek bardzo różnych, naprawdę czasami no, dobrych, jeżeli tak mogę, no wiem, że to jest uznaniowe, ale gdzieś tam, no pozwolę sobie tak powiedzieć, no dobrych moim zdaniem książek. I to są niestety książki, które są tylko na czytaka, bo one nie będą dostępne nigdzie indziej, przynajmniej oficjalnie.
0: Ale więc ja mam takie wrażenie, ich
1: nie ma w audiotekach, ich nie ma, oczywiście, chociaż nie, niestety są część książek, to są książki, które też są w audiotece, więc to jest głupota, że nagrywają coś, co już gdzieś tam jest dostępne komercyjnie, to mogliby coś innego nagrać w to miejsce.
0: Ale ja mam takie wrażenie, że z tego się będzie wychodzić. Może nie za 5 lat, chociaż może.
1: No. Nie, to jest nośne, to jest bardzo nośne, że osoby niewidome potrzebują nowości, trzeba je nagrać w zaszyfrowanym formacie, żeby to było tylko dla osób niewidomych. To jednak kosztuje, dobry lektor, umowy wydawnicze. Nie, ja myślę, że z tego akurat to jest takie nośne i że w narodowym rozwoju czytelnictwa na to się pieniądze znajdą.
0: Tak, tylko pytanie, no to już trochę tak wchodzimy w takie dywagacje, ale pytanie, jak duże będzie na to zapotrzebowanie, bo na chwilę obecną to zapotrzebowanie jeszcze jest, bo mamy do czynienia chociażby z osobami starszymi, które, no tak jak Krzysztof powiedział, dla tych osób taki czytak to jest w zasadzie jedyne urządzenie, które oferuje im dostęp do literatury.
1: Starszymi, ale też takimi nietechnicznymi. Tych osób nie jest tak mało wcale. Takich nietechnicznych, użytkowników autolektorów i czytaków.
0: Tak, tylko pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało przy wymianie pokoleniowej. Ja myślę, że jednak jeszcze trochę i takich osób będzie coraz mniej, które będą tego potrzebowały.
1: I tak, na pewno będzie coraz mniej.
0: Aczkolwiek... Po prostu pamiętajmy o jednym, że obecnie my dorastamy z tą technologią. Nasi rodzice to musieli się tego wszystkiego uczyć i niektórzy się nie nauczyli w ogóle, bo nie mieli potrzeby, ochoty, czy po prostu gdzieś ich to przerosło.
1: Możliwości jakoś tak się złożyło.
0: Tak. Nasi dziadkowie, no to już w ogóle. A powiedzmy nasze dzieci, to myślę, że nie będą miały najmniejszego problemu od samego początku.
2: Dla nich to jest po prostu naturalne.
0: Tak, to jest naturalne.
2: To jest.
0: Więc ja myślę, że z czasem to będzie także gdzieś znikało. No ale zobaczymy, porozmawiamy o tym może za następne 10 lat. Jeżeli w ogóle jeszcze będzie wtedy zapotrzebowanie na takie audycje jak nasze na Tyflo
1: Radio. No tym bardziej, że ja nie wiem jak, ale biblioteki te dla niewidomych amerykańskie jakieś tam, one chyba ciągle, chociaż nie wiem jak to teraz jest z tym nagrywaniem, bo to tego powiem szczerze, nie wiem. Natomiast wiem jedno, że bo tak wtedy wszyscy pomstowaliśmy na zamknięcie i na szyfrowanie, i na to, że to jest tylko na jedno urządzenie dostępne. No, MPN oczywiście twierdzi, że on mógłby ten szyfr i ten dać i na inne urządzenia, ale jakoś nigdy nie dogadał się, a były prowadzone rozmowy intensywne i z Harpo, żeby do Braille-Pena tą funkcję książek czytakowych wprowadzić, do Pacmata, nawet prototyp był Pacmata z książkami czytakowymi przecież, a w końcu zrezygnowano, bo się jakoś nie dogadali, firmy się nie dogadały.
0: No ale w końcu pojawił się czytak na kluczu USB, tak?
1: Tak, jakoś mało o tym słychać, ale no jest.
0: Jest taka możliwość, jeżeli ktoś bardzo nie chce czytaka, a chce mieć takiego dongla, taką wtyczkę wpinaną w port USB i czytać za pomocą tego książki czytakowe, można. Jest taka opcja.
1: Także to na pewno, tak, ale jeszcze o co mi chodzi, że tak wtedy powstawaliśmy na to zamknięcie, a tak naprawdę to czy tak zrobi NPN zrobiło co? Zabezpieczyło się bardzo mocno, dobrze i zrobiło coś, co zrobili potem inni, bo system iOS iPhone'owy, platforma iBooks, dzięki której możemy kupować książki w App Store, Amazon ze swoją księgarnią, inne amerykańskie podobne księgarnie, to są wszystko tak samo systemy zabezpieczone i co najwyżej, no poza czytnikiem mamy jakieś tam wtyczki mamy jakieś tam aplikacje na urządzenia.
0: Oj, ma
1: mobilne,
0: techniczne.
1: Dzięki,
0: o, już wróciłeś, Michale. Halo? No niestety... W tym momencie problem. O, już, już, całe szczęście. Słyszymy się, Michale?
1: Ja słyszę cały czas.
0: Straszna nam się jakoś w tym momencie zrobiła. Zatem proponuję teraz odrobinę muzyki i do tematu wrócimy za moment. Jeszcze namiary kontaktowe podam. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to nasz Skype. Z Michałem Kasperczakiem i Krzysztofem Wostalem dziś rozmawiamy na temat tego, co się w tyfloinformatyce zmienia. Taki sobie zakres roboczy przyjęliśmy około 10 lat na te zmiany. I do tego tematu wrócimy już za moment. Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy o zmianach w tyfloinformatyce i pochodnych tyfloinformatyki w ciągu ostatnich 10 lat. Gośćmi dzisiejszymi Tyfloradia są Michał Kasperczak i Krzysztof Wostal. 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net to Skype, można dzwonić, jeżeli ktoś z Was ma coś do powiedzenia właśnie w tym temacie. Powiedzieliśmy już o książkach. Czy Michale jeszcze chciałbyś coś dodać a propos książek? Bo myślę, że
1: nie, nie.
0: Możemy pójść dalej.
1: Możemy pójść dalej. Następny ciekawy referat tutaj to taki temat chyba bardziej, Michał, dla ciebie. Jacek Zadrożny opowiadał o syntezatorach mowy, które wówczas były dostępne w Polsce i zarówno o takich syntezach tych powszechnie używanych, jak i o tych, które nigdy nie zostały komercyjnie wdrożone, a jedynie gdzieś tam w jakichś informatycznych laboratoriach zaistniały.
0: Zgadza się. Wtedy jeszcze mówiło się także o tym, o czymś takim jak syntezatory zewnętrzne. Jeszcze Jacek o tym powiedział, że są
1: sprzętowe.
0: Tak, chodziło o syntezatory sprzętowe, czyli Apollo 2 chociażby, no na przykład Braillite, bo Braillite też mógł pracować jako syntezator, jako linijka brajlowska, czy chociażby jeszcze SMP, no które obecnie no, też jeszcze gdzieś tam powiedzmy jako kajetek może pracować jako syntezator. Niemniej jednak no bardziej z tego wszystkiego to pozostały przede wszystkim syntezatory programowe.
1: Wtedy co mieliśmy? Wtedy jak ktoś był, jak tak, no ktoś czego mógł używać?
0: Wtedy
1: mógł
0: był
1: używać
0: pewno,
1: Apollo.
0: Był na pewno SPIC. Wtedy był na pewno
1: Ale SPIC. Może wpierw te sprzętowe.
0: Sprzętowe tak, no to sprzętowe Apollo. To Apollo.
1: I Apollo działał z czym? Działał z JOS-em, działał z Windows ICE-em i działał z HAL-em, ze wszystkim.
0: Zgadza się.
1: I działał w DOS-ie, w Linuxie, najbardziej wszechstronny i wielojęzyczny.
0: Najbardziej wszechstronny syntezator, zgadza się, jeszcze dodatkowo wielojęzyczny.
1: Tak. Trzeba go było lubić, on był tak, myślisz, on był popularny.
0: Tak. Ludzie korzystali z Apolla i do Apolla się trzeba było przyzwyczaić, ale potem jak się człowiek przyzwyczaił do tego syntezatora, to naprawdę, no, ja przecież do dziś korzystam z Apolla. Do dziś po prostu ja mam dwa Apolla i to są syntezatory, kiedy pracuję na komputerze stacjonarnym, tylko i wyłącznie z tego korzystam.
1: Potem
0: Jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo kiedyś to było dosyć istotne, bo jeszcze pamiętajmy rok 2003, to fakt faktem był już Windows XP, ale wiadomo, że niewidomi to tak się średnio chętnie, szybko przestawiają na nowości. Jeszcze wtedy bardzo dużo osób korzystało z Windowsa 98. I na przykład...
1: I również z DOS-a jeszcze.
0: Również z DOS-a. I Windows ICE na przykład umożliwiał odczyt menedżera zadań, jak dobrze pamiętam, w Windowsie 98 również. Tylko tam był jeden warunek. Trzeba było mieć syntezator zewnętrzny, bo SAPI, korzystając z SAPI, no to po prostu nie działało. To jakoś tak było, że Ctrl-Alt-Delete, kiedy się wcisnęło, no to wtedy wyłączał się dźwięk i to nie działało.
1: Tak. I jeszcze był problem taki, że wtedy się mówiło, że poniekąd to była racja, może nie aż taka, bo te spiki i inne aż tak nie zajmowały pamięci bardzo, ale też się mówiło, że syntezator programowy zajmuje dużo pamięci i obciąża procesor.
0: Zgadza się. I to wtedy miało znaczenie, bo komputery w tamtych czasach, no to były jeszcze komputery z procesorami jednordzeniowymi. Pamięci operacyjnej, no to tak było powiedzmy wtedy 256 mega. Jak ktoś już mógł sobie pozwolić, no to 512, ale to było maksimum tak naprawdę. Jeszcze 1 giga pamięci operacyjnej, no to nie, to wtedy to jeszcze takich parametrów nie było. Więc te 256, 512 i tam powiedzmy jakieś jednorodzeniowe Intele albo AMD-ki.
1: Tak. Jakie dyski wtedy były takie?
0: Dyski? 40
1: giga, nie?
0: Tak, coś najbardziej. Coś koło tego. Czasem już się 80 pojawiały, ale, ale to rzadko. Jeszcze 40.
1: A wtedy już było USB? Nie powszechne.
0: Tak, było już.
1: Ale takie USB. Powszechne już?
0: Jeszcze nie, jeszcze nie.
1: Nie, bardzo, jeszcze.
0: To znaczy komputery.
2: Jeszcze pendrive'y nie bardzo.
0: Komputery kupowane tak... w tych latach, komputery w tych latach kupowane to już miały, ale wcześniej jeszcze pamiętam...
1: Ale dwuletnie to nie, tam z 2000-2001 to jeszcze nie, to bez USB były.
0: Tak, to się jeszcze kupowało takie przejściówki na tych tak zwanych śledziach, tam się wkładało na płytę główną, montowało się takie coś, takiego śledzia tak zwanego, wpinało się odpowiednie tam kabelki i wyprowadzało się wtedy port USB na zewnątrz. Ja pamiętam, że coś takiego w jakimś konkursie radiowym wygrałem kamerę internetową.
1: W jakim radiu?
0: Nieistniejącym już radiu Wama.
1: Wama z Olsztyna.
0: Tak, z Olsztyna, dokładnie. Ja pamiętam, że...
1: Przysłali, czy musiałeś odebrać sam?
0: Przysłali.

0: kupić, jeżeli chodzi o nośniki, bo mówimy tutaj o USB, tak na marginesie, to jeszcze można było kupić komputery z stacjami dyskietek 3,5 cala. Sam taki kupiłem nawet w 2004 roku. Ja chcę tutaj jeszcze wrócić do syntezatorów mowy, bo mówiliśmy o tych sprzętowych programach. No i zwolenników tych sprzętowych, dla zwolenników tych syntezatorów sprzętowych w tej chwili mamy te głosy, które przeszły ewaluację. I jest Speak, który z readboarda skrzyneczkowego przyszedł. Jest SMP, który jest syntezatorem teraz programowym ze sprzętowego. Chyba Orfeusza można...
1: Tak, ale to właśnie zaraz o tym powiemy, kiedy powiemy, jak, co jeszcze można było używać. I przepraszam, że tak przerywam, bo poza Apollem mieliśmy ten SMP sprzętowy, który z Windows Ice'em działał i on był popularny w określonych kręgach. No, kto używał Windows Ice'a, to używał SMP raczej.
2: Tak.
1: Lubił ten SMP.
2: Tak, tak, bo to było często sprzedawane w pakiecie.
1: W pakiecie, jeszcze nawet nie jako hajetek, ale właśnie jako stacjonarny SMP.
2: Tak,
1: którym
2: bo teraz już nie ma SMP stacjonarnego, takiego zwykłego. Nie ma, nie kupi się.
1: I teraz syntezy programowe. Wtedy tak, mieliśmy, bardzo wówczas był popularny, znaczy może...
2: Mamy telefon, więc może zobaczmy, więc może odbierzmy jeszcze, zanim przejdziemy do tematu. Halo?
3: Halo?
2: Halo? Bardzo słaba, o, już się słyszymy, słuchamy.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znaczy ja chciałem powiedzieć, tak wrócić czasami, tak sięgnąć do momentu, kiedy ja dostałem swój pierwszy komputer. Czyli to w zasadzie był 2001 rok, z tego co pamiętam. I tak tutaj właśnie Państwo mówicie, że już nie było jeszcze komputerów, które były wbudowane w porty USB, tak? Wtedy.
2: No... Było z tym różnie, ale w 2001 ja szczerze mówiąc nie kojarzę, żeby były porty USB.
3: Ja już miałem komputer, który miał tam cztery porty USB z tyłu. Z przodu nie było nic, były z tyłu porty USB.
2: No, to być może. To zależy pewnie od płyty głównej albo też od ceny takiego zestawu.
3: Ja na przykład osobiście pamiętam to takie w ogóle czasy ten... że pamiętam, że moim pierwszym w ogóle Windowsem to był Windows porażka, zwany Windows Millennium. Wtedy nie miałem XP, tylko miałem Windowsa Millennium, najmniej udaną wersję systemu. No i miałem program, który się nazywał Outspoken. Ja nie wiem w ogóle, czy ten program się jeszcze rozwija, może nie będzie
2: mowa. Nie, Outspoken się nie rozwija, już się nie rozwija.
1: Od 10 lat właśnie się nie rozwija akurat.
3: No i pamiętam, że właśnie na początku był straszny problem, bo jak ja tego Outspokena dostałem, to na przykład nie dostałem dyskietki, której tam był jakiś tam klucz czy coś takiego. I pamiętam, że ten Outspoken miał dwie dyskietki. Jedną właśnie z tych dyskietek to trzeba było jakoś osobno, tam taki kolega, który nam pomagał przy tym sprzęcie, to musiał osobno jakby donosić, bo tam właśnie nie było polskiej mowy i jakiegoś tam klucza. I pamiętam, że chyba syntezator, jaki był, to też miałem z Windows Ice'em ten syntezator również, Windows Ice'em 4 coś chyba, 4.5 chyba. To pamiętam, że to był syntezator Syntok i to był jakiś Syntok, nie 1.6, bo tylko jakiś wcześniejszy, który w ogóle na dyskietkę się jeszcze mieścił, bo ja mam Syntoka 1.6 i on już na dyskietkę nie wejdzie.
2: Może 1.5, bo był jeszcze 1.5.
3: No ale pamiętam na przykład, że to ten Syntok to miał tak dziwnie działał, w sensie strasznie działał niestabilnie. Z tym Outspokenem po prostu też było różnie. No i pamiętam, to chyba jeszcze wtedy było SAPI 4, podejrzewam, jak to był 2001 rok. No i pamiętam ten pierwszy taki syntezator, no to był właśnie, który w ogóle z którym miałem do czynienia, to był pierwsze zetknięcie z readboardem. Readboardem właśnie takim
2: czyli readboard dla Windows, jeszcze wtedy nie Speak, tylko readboard dla Windows, tak?
3: Tak, ten od Altixowy taki pod SAPI 4, to właśnie też miałem ten syntezator kupiony, no i pamiętam właśnie fajne rzeczy, które działy się, kiedy tak akurat jak miałem wspomnienia, jak wspominamy, no to wspominamy, jak miałem komputer właśnie w 2001 roku, jakie fajne dźwięki na przykład potrafiły się z niego wydobywać, kiedy był jakiś błąd, przypuśćmy błąd odczytu, tego nie zapomnę do dziś, kiedy w fajny sposób na przykład wyłączała się mowa, przestał

0: mówić do mnie Window Eyes. I w tym momencie, jak się ruszało myszką, to było coś takiego. PC Speaker coś takiego mniej więcej robił.
1: Tak, tak. Tak. Wtedy to jeszcze można było spotkać się właśnie z takim.
0: Po prostu nie mogę robić nic. Więc jak, nie wiem, czy. Także po prostu to jest takie bardzo miłe i przyjemne wspomnienie, że na przykład był błąd odczytu i w zasadzie było pip, i w zasadzie było pip, i tyle słyszałem odnośnie czytnik ekranu, nie powiedział mi nic. Jeszcze tak fajnie syczał monitor wtedy, bo miałem jakiś taki. Jeszcze nie było tych monitorów.
1: No to był jeszcze monitor, ten tak zwany CRT z
0: ustalicznym.
1: Tak.
0: I to tak fajnie syczał, jak na przykład się zmieniała rozdzielczość, to pamiętam.
1: Tak można było bardzo ciekawie w ogóle, skoro już wspominamy, na moim monitorze 14-calowym ja wiedziałem doskonale, kiedy pojawia się w Windowsie 98, co było wcale
0: rzadkie,
1: tak zwany krytyczny wyjątek. Wtedy było od razu wiadomo, bo ten monitor...
0: Zastanawiam się to teraz, co się z tym monitorem działo, że jak się włączało komputer, on tak syczał, tak kilka i... No rozdzielczość się zmieniała, podejrzewam.
1: Dokładnie, dokładnie. Dobrze, dziękujemy ci bardzo za ciekawość wspomnień. W takim razie pozdrawiamy i do usłyszenia. A teraz może przejdźmy,
2: dobrze,
1: przejdźmy
2: to
1: do systemów programowych. Tak.
2: Czyli to Speak, to rozumiem, że był popularny pewnie wśród tych, którzy po prostu lubili tego dawnego readboarda,
1: tak.
2: Czyli on działał wtedy z JOS-em i z Windows Eyes-em?
1: To było SAPI, więc tak.
2: No tak, ja rozumiem, że było SAPI, ale to, że było SAPI, to wiesz, to czasami różnie bywa, bo...
1: Nie, więc... z SAPI to nie było problemów.
3: A tym nie było nigdy problemu, tutaj bardziej z SMP sprzętowym, który tylko z Windows Eyes-em.
2: Syntok, mam wrażenie, był popularny wówczas bardzo. Nie wszyscy go lubili oczywiście, ale wiem, że Syntok miał swoich, no dzisiaj no, ale wtedy miał jeszcze więcej pewnie zwolenników i mi się wydaje, że może to, ja na to też patrzę inaczej, bo w Poznaniu, no jestem z Poznania i to Harpo gdzieś tam w Poznaniu dominuje, czy dominowało wtedy, no i tam na to wszyscy użytkownicy, którzy kupowali w Harpo, no to tego Syntoka gdzieś tam mieli, jeszcze kiedyś tam z Outspokenem i potem pewnie z czymś innym, tak mi się wydaje.
3: Ja jeszcze pamiętam takiego Syntoka, bodajże 1.1, który nie był typowym syntezatorem mowy, miał dokładnie taki sam głos jak ten 1.5 czy potem 1.6, ale czytało się w ten sposób, że trzeba było najpierw skopiować do schowka tekst, a później...
2: Tak, takie Express Ivo, takie coś tak. Schowek, czytaj schowek.
1: Tak, i on tam jeszcze mógł godziny podawać. Tak.
2: F11 tam coś czytało, pamiętam, tak. Coś takiego było oczywiście, nawet w Windowsie 95 już chyba.
3: Tak.
2: I z Orfeusza tego programowego ludzie korzystali, ale to tylko w Dolfinach, w Super
1: I to zgadza się, ale ja jako użytkownik Apollo ja protestuję, że to mówi jak Apollo. Nie.
2: To się dopiero właśnie też w 2003 roku z Halem 5 pojawiło.
1: Tak. Bo tam w ogóle przez pewien okres czasu przecież użytkownicy Hala nie mieli dostępu do syntezatorów SAPI. Dopiero po aktualizacji do SAMA w którejś tam wersji, dopiero pojawiła się taka możliwość, że SAM wykrywał urządzenia SAPI. Wcześniej było tylko Apollo.
2: Tak, i w 2002 roku, a masowo w 2003, też pojawił się syntezator z firmy Ivo Software, syntezator Speaker, który, ja nie wiem, albo ja nie miałem szczęścia nikogo poznać, kto by go tak dłużej używał, ale nie wiem, mam wrażenie, że ten Speaker nie był taki bardzo popularny. No dwie osoby znałem, które owszem go chwaliły. Ale jakoś tak, nie wiem, ja nigdy... On też był mocno, dobrze był zabezpieczony, no a to były gdzieś tam czasy, gdzie ogólnie no mniej się jednak dbało o te sprawy prawne, licencyjne, jakoś tak. Może to też kwestia, że to ludzie, że to wszystko było może drogie, nie wiem, ale jakoś ten Speaker, no nie wiem, ja mam wrażenie, że on nie był taki bardzo popularny jednak.
3: Ja też takie wrażenie odnosiłem wtedy i tak dzisiaj myślę, aczkolwiek miałem...
2: On był ze sobą żerny też mocno.
3: ...które miały jednak tego speakera.
2: On był, swoją drogą, kiedyś oni obiecali, i Łukasz Osowski, że może tego speakera w końcu uwolnią jakoś za darmo, szkoda, że to nie nastąpiło. Teraz jak oni są w komitywie z Amazonem, to może być, nie wiem, prawnie jakoś tam trudniejsze, a szkoda, bo mogliby tego speakera uwolnić i za darmo wypuścić, tak mi się wydaje, bo on już ani nie jest rozwijany, nic tak naprawdę się z nim od wielu lat
1: jakaś tam wartość historyczna.
2: Tak, bo on taki jest, bo on był taki pośredni, on mówił lepiej trochę niż tam jakiś Readboard albo Syntok, a zarazem był w miarę szybki jeszcze na SAPI i on miał duże możliwości parametryzacji mowy, różnych ustawień, różnych przerw, różnych tam, także no nie wiem, jak on by teraz działał, ale powinien działać dobrze jeszcze.
1: Powiem szczerze, że mi się jakoś głos speakera nigdy za bardzo nie podobał. No, ale
2: ja go nie pamiętam dobrze nawet.
1: Ja pamiętam, jakoś nigdy...
2: Taki nijaki.
1: Jakoś nigdy mi się nie podobał, jakoś bardziej zawsze albo
2: wyraźny?
1: Tak, znaczy on był wyraźny, ale on tak trochę miał taką jakość, ja bym to powiedział, taką trochę telefoniczną.
2: Tak, on taki nosowy.
1: Głos taki dosyć ludzki, ale tak jakby przez jakiś filtr go przepuścił, przez telefon tak trochę.
2: Mm-hmm, tak jakby nam się Skype teraz przyciął i coś tam.
1: Dokładnie.
2: Coś takiego. No i Jacek też wspominał, ja nie wiem, ja o tym, no nie wiem, nie będę o tym mówić, bo się na tym mało znam, ale Jacek sporo też poświęcił miejsca na takie właśnie rozwiązania laboratoryjne, takie syntezatory albo jakieś takie linuxowe, albo otwarte, jakieś takie, które no nigdy niestety komercyjnie się nie przyjęły.
1: To znaczy no Embrolla czy Festival to gdzieś tam nawet i w NVDA obecnie można sobie to wrzucić i z tego korzystać, ale rzeczywiście jakoś, żeby to się bardzo przyjęło, to bym nie powiedział.
2: Jak one mówiły? To były takie sztuczne głosy, nie? Takie bardziej takie...
1: Zdaje się, że tak, to znaczy tam, jak dobrze pamiętam, to niejaka Dominika Olivier, ona także podkładała, użyczała swojego głosu do Embrolli, do jakiegoś modułu Embrolli polskiego, w ramach jakiejś tam chyba pracy czy czegoś dyplomowej. No i ten głos, z tego się niosę na tamte czasy, pamiętam, bo słuchałem jakichś tam próbek gdzieś tam z internetu. Mi się to nie podobało, bo to mówiło dosyć powoli, a ja jakoś nie zainstalowałem sobie tego, bo to chyba wtedy to się dało tylko pod Linuxem zainstalować. Ja wtedy z Linuxem jakoś nie miałem jeszcze do czynienia, więc tam starano się, żeby ten głos był raczej taki bardziej ludzki. Natomiast no, efekty były tego takie sobie.
2: Nie, bo Iwo to było później. Iwona nie, to 2005 chyba, czy 2004 był.
1: No to speaker. No to...
2: Speaker, ale speaker, ja mówię Iwona.
1: A Iwona, mówisz o Iwonie. Tak, Iwona była później.
2: To piąty chyba, tak. No i wtedy się zaczęło właśnie mówić też o czymś, co się nazywało Nuance Agata.
1: Czyli syntezator wyprodukowany najpierw... początkowo przez firmę Learnout & Housepie, którą później przejęła firma Scansoft, którą to firmę Scansoft później zaczęła funkcjonować pod marką Nuance. Tak można przytoczyć pokrótce historię Agaty, która to Agata była obecna rzeczywiście tak od 2003, mimo tego, że ona...
2: I na początku ona była obecna tak głównie w jakichś takich rozwiązaniach takich przemysłowych, niekomputerowych. Pamiętam taką dyskusję, taki duży artykuł, jaki Cezary Dołęga z Neurosoftu na Tyflosie zamieścił właśnie taką historię, nawet jego jakieś takie tłumaczenie i taki referat na temat właśnie historii, właśnie tego, o czym mówiłeś, na temat Real Speaker, na temat Agaty, na temat tego, że ona jest gdzieś tam w jakichś tam... o systemach telekomunikacyjnych albo na jakichś dworcach. I jeszcze pamiętam taką dyskusję na Tyflosie, również wśród takich osób fachowo się zajmujących syntezatorami, osób z firm informatycznych, czyli takich, które gdzieś miały dostęp do tych nowinek oferowanych przez producentów zagranicznych czytników ekranu. I to wcale nie było na początku oczywiste, że taka wysokiej klasy synteza zagości w wersji SAPI albo w jakimś innym protokole strawnym dla czytnika ekranu, bo głównie zwracano uwagę na ociężałość i zasobożerność i na to, że komputery ówczesne takiej syntezy nie uciągną.
1: I tak naprawdę, może nie potrzebowała ta synteza 10 lat na to, ale no te 6, 7, żeby do tego się tak przyzwyczaić i żeby ona naprawdę zaczęła gościć w różnego rodzaju urządzeniach i programach komputerowych jako synteza zewnętrzna.
2: Tak, to na pewno tak. No wtedy pierwsze Harpo miało problem, bo ten Outspoken, o którym słuchacz mówił w 2003 roku, niestety już przestał z powodów finansowo, jakichś też związanych z przejęciem jednej firmy przez drugą, przestał być rozwijany. No i Harpo nagle zostało bez screen readera, które mogło oferować ludziom. No i zgłosił się, nie wiem, czy to było tak właśnie do nich zgłosił, czy oni wynaleźli, ktoś w projekcie jakimś badawczym chyba w Anglii zrobił jakiś taki czytnik ekranu, który się nazywał, czy potem go nazwano Dual. Program oparty stosunkowo na... On mógł być jakoś tam też konfigurowalny, bo miał jakieś skrypty, można było do niego pisać w Visual Basicu, tak żeby to było takie w miarę proste, bo to takie mocno osobę. Program sam w sobie może i nie byłby zły, ale jakby był na tyle niestabilny i na tyle mało funkcjonalny. Do tego ta synteza RealSpeak, którą Harpo się szczyciło, wszystkim oferowało, że to Dual, pierwszy program, który mówi ludzkim takim wyraźnym głosem, nie trzeba kupować żadnego Apollo, żadnego Kubusia, żadnego, nie wiem, SMP, Spika, czegoś. No ale wtedy to było rozwiązanie bardzo ociężałe, bardzo destabilizujące. System operacyjny tak naprawdę.
1: Krzysztofie, a czy ty może kojarzysz jakoś bardziej możliwości tego Duala? Miałeś może okazję z tym jakoś tam pracować? No i chyba znowu mamy problem.
2: Ja pamiętam...
3: Ja jestem po prostu, padła mi bateria w aparacie słuchowym już w tej chwili. Zmieniłem tylko końcówkę pytania, usłyszałem, gdybyś powtórzył.
1: Czy ty pamiętasz może jakoś tak praktycznie możliwości tego Duala? Miałeś okazję z tym pracować?
3: To znaczy, program zupełnie nie nadawał się dla osób całkowicie niewidomych. Tam trzeba jednak było wzroku używać. Program potrafił rzeczywiście powiększać fragmenty ekranu, natomiast po niewidomemu nie dało się, dlatego że nie udźwiękawiał wszystkich menu, nie udźwiękawiał wszystkich okien. No i miał konflikty skrótów klawiaturowych.
2: On jakieś miał jakieś klawisze z kontrol jakieś, nie? Że kontrol O zamiast tak. Open otwórz, to coś tam robiło, albo kontrol tam S, tam, wymyślam trochę, ale tego typu. To był tak dziwnie zaprojektowany program.
3: Dokładnie. Takie błędy miał też Windows Eye, który też konflikty skróty klawiaturowe z podstawowymi systemami. Zresztą do dzisiaj Windows Eye tego niestety nie poprawiono. Ale to tak na marginesie, jak sobie wspominamy. Wracając do Duala, program też był stosunkowo drogi, jak na swoje możliwości.
2: Ale był tańszy od wszystkiego innego, on był dużo tańszy, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tu bym się do końca nie zgodził, być może jak na możliwości, no to tak. Ale ogólnie, jak tak ktoś nie znał się, to ten Dual, trochę wymyślam, ale tak mniej więcej. Załóżmy, JOS kosztował 3000, to Dual kosztował 1700 na przykład. To były takie różnice, cenowo.
3: No tak, ty porównując w ten sposób, to masz rację.
1: I były też problemy, z tego co pamiętam, ze sterownikami karty graficznej, przepraszam. Jeżeli ktoś się zdecydował na instalację Duala, to później mógł mieć bardzo duże problemy z wyinstalowaniem tego. A pamiętajmy, i to trzeba jeszcze też powiedzieć, że wtedy, w tamtych czasach, instalacja programów odczytu ekranu to nie była wcale taka trywialna rzecz. To znaczy, to mogło się udać od razu i mogło to jakoś tam działać, ale mogło się równie dobrze zdarzyć tak, że program odczytu ekranu na przykład nam w ogóle nie wstanie. Ja pamiętam, i tu znowu sięgamy tak nieco wstecz, ale pamiętam czasy jeszcze pierwszego Hala, z którego miałem okazję korzystać, to tam był 2000 rok, 99. U mnie ten Hal działał bez problemu, no to, bo to był komputer jakby dla mnie, do mojego wyłącznego użytku. Ale kiedyś tam mój tata mnie poprosił, żebym pomógł mu coś zrobić w pracy, bo może by mi się to udało, no to w takim razie no ja mówię, okej, no to muszę zainstalować sobie u ciebie w pracy tego Hala. muszę sobie go zainstalować, podłączyć Apollo, no i zobaczymy, może jakoś to będzie działało. Dobra, instaluję tego Hala, instalacja przebiegła prawidłowo, restart komputera, a Hal akurat miał coś takiego, że on się jeszcze wtedy chyba nie pytał nawet, czy ja chcę, żeby on się automatycznie uruchamiał, on się pakował do autostartu, uruchamiał.
2: Tak, tak było.
1: No i ładuje się system operacyjny, niebieski ekran, wystąpił krytyczny wyjątek, restart. Znowu, i znowu, i znowu. I trzeba było po prostu w trybie awaryjnym tego Hala się pozbywać. Do dziś nie wiem, o co mu chodziło, ale podejrzewam, że był jakiś z czymś konflikt. No i niestety, nie dało się. I tak mogło być na dużej ilości komputerów. I były jeszcze wtedy bardzo duże problemy z tymi sterownikami przechwytywania obrazu i tego typu sprawami. Teraz taki NVDA nie potrzebuje w ogóle tych sterowników. On sobie może działać bez tego. W Windows 8 zrezygnowano w ogóle z tych sterowników. Producenci oprogramowania odczytu ekranu muszą sobie na inne sposoby radzić. No ale wtedy to wcale nie było takie oczywiste. To nie było takie klikanie dalej, dalej, dalej, jeżeli chodzi o instalację programów odczytu ekranu.
3: Mało tego, instalacja programu odczytu ekranu czy syntezatora mowy mogła się powieść, a wystarczy, że ktoś na komputerze z rodziny uruchomił grę, koniec, wszystko padało, od nowa trzeba było robić i już wtedy było pod górkę.
1: Tak, ja pamiętam, że swego czasu na przykład przez uruchomienie jakiejś gry wyłączyła mi się kompletnie synteza, ściszyła ona się do jakiegoś tam bardzo dużego poziomu. Okazało się, że w panelu kontrolnym Hala po prostu w trakcie tej gry ktoś tak zaczął grać i naciskać klawisze, że uruchomił panel kontrolny Hala, który wtedy się wywoływało skrótem Ctrl Spacja. Domyślnie było pole do regulacji głośności, syntezy. I sobie podać parę razy tam odpowiednią strzałkę, że ta głośność tej syntezy zjechała prawie do zera. Więc to tak jeszcze a propos. Tak, to były tego.
2: A ja bym jeszcze, nim przejdziemy do ostatniego referatu i do wystawców, chciałbym zapytać o taką rzecz, która wtedy bardzo pamiętam, o niej też się głośno dyskutowało, bo wtedy to był taki czas, kiedy jeszcze te komputery, tak jak mówiliśmy, były drogie i ludzie te komputery w sensie komputery stacjonarne czy albo laptopy nabywali właśnie z programu Komputer dla Homera i była taka wtedy, taka konkurencja, wiadomo, z jednej strony chodziło o pieniądze, ale też o taką ideę, o jakość usług i niektórzy użytkownicy niewidomi, ale też firmy tyfloinformatyczne, szczególnie Altix, bo to akurat pamiętam bardzo dobrze właśnie z list dyskusyjnych, zawrócały, ostrzegały, żeby nie kupować sprzętu, zestawów komputerowych, po prostu komputera u zwykłego sprzedawcy, bo ci sprzedawcy często jakoś tam wykorzystują osoby niewidome, sprzedają nie taki zestaw jak powinny, albo nie umieją go skonfigurować. Pamiętajmy, jeszcze dodam, że wtedy nie było tak powszechnych takich dużych, były komputroniki w dużych miastach i podobne sklepy, ale to nie było tak jak jest teraz, że głównie jednak się kupuje komputery jakoś tam sprawdzane, markowe, albo nawet jak nie markowe, to sygnowane jakąś dużą marką. Kiedyś wtedy były takie małe sklepiki popularne, z których jakością usług było różnie. Czasem bardzo dobrze, ale czasem bardzo źle. I czy rzeczywiście było tak, że to był problem i lepiej było kupić komputer od razu w jakimś tam Altixie czy Harpo, które wtedy gro ich czasu poświęcanemu klientowi, kiedy on kupował sprzęt z Homera, no to właśnie było składanie zestawu komputerowego i jego konfiguracja dla klienta. Tak to wtedy było.
3: Z jednej strony był to oczywiście marketingowy bełkot, żeby przyciągnąć klienta. Z drugiej strony w tym marketingowym bełkocie było wiele racji. Mówiliśmy parę minut temu o problemach, które były z instalacją. I ta instalacja syntezatora mowy czy oprogramowania udźwiękawiającego bądź powiększającego zawartość ekranu, no to nie była bułka z masłem i dla przeciętnego jakiegoś użytkownika, przeciętnego może inaczej, takiego niedoświadczonego, który dostał po raz pierwszy komputer do ręki, stanowić to mógł problem. Z drugiej strony...
1: Ja powiem więcej, Krzysztofie, wejdę ci w słowo, ale ja powiem tak, podejrzewam, że nawet i dla przeciętnego tak zwanego informatyka to...
3: Tak, to chciałem powiedzieć.
1: to też wcale nie byłoby takie oczywiste, proste i jednoznaczne. Bo po prostu, no jeżeli wszystko było, to sobie informatyk radził, ale jeżeli zaczynały się schody, bo na przykład właśnie pojawiał się niebieski ekran albo podobne rzeczy, no to już informatyk miał problem. Ja pamiętam diagnozy, jakie mi informatycy stawiali. A to się głośnik zepsuł, czyli syntezator, bo syntezator został ochrzczony jako głośnik, że się głośnik zepsuł, a to, że pamięć operacyjna coś tam zaczyna nawalać, a to coś. Także takie diagnozy były, no nie ma się co zresztą dziwić, bo skąd taki informatyk mógłby wiedzieć, jak ten program odczytu ekranu tak naprawdę działa z komputerem i na co on może być wrażliwy. Więc tu były takie sytuacje. I ja powiem jeszcze jedno, wtedy pamiętajcie, że jeszcze były powszechne procesory z gatunku tak zwanych Celeronów, które były dobre, bo były tanie, ale nic poza tym. Te Celerony, one były pozbawione jakichś instrukcji multimedialnych, a jeżeli ktoś chciał korzystać z syntezy mowy, to ja jednak myślę, że te Celerony i ktoś chciał korzystać z programowej syntezy mowy, to myślę, że te Celerony mogły nie być wcale takim dobrym pomysłem w tamtych czasach.
3: Dokładnie. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, gdzie jest bardzo cienka granica i mam nadzieję, że wyrażę się dobrze, nikogo nie krzywdząc. Wtedy ci tyflosprzedawcy kładli nacisk na to, żeby klientowi przygotować stanowisko od A do Z, łącznie z rejestracjami różnymi, łącznie ze skonfigurowaniem jakichś tam dodatkowych funkcji.
2: Świadomość powszechna. Obserwuję,
3: że tyflosprzedawcy, to ta tyflowość, brzydkie słowo, to tyflo polega na tym tylko, że sprzedaje się oprogramowanie dla osób niewidomych i nic więcej.
1: Tak, ja pamiętam mój pierwszy komputer, w którym miałem takie menu jeszcze z takim wyborem, tam czy chcę wystartować Windows, czy Readboarda. No i już wiadomo, gdzie kupowałem ten komputer. Tak. Przy czym później się okazało, że nie dostałem, jak przyszło do reinstalacji, to jeszcze a propos tej tyflowości, swoją drogą ciekawe słowo, to okazało się, jak przyszło do reinstalacji systemu, no bo w końcu trzeba było, to się okazało, że od sprzedawcy nie dostałem sterowników do płyty głównej na przykład.
2: Co?
1: No co?
2: No trzeba było szukać.
1: Trzeba było szukać w internecie.
2: Tak, no bo pamiętajmy, w 2003 rok, owszem, już w dużych miastach i w ogóle była inna estrada i telewizje kablowe, nie wszędzie, ale były, ale internet, stałe łącze internetowe i w ogóle powszechność używania komputera ogólnie przez osoby widzące nie była jeszcze taka, no to jeszcze nie było tak, że każdy ma komputer. Ja pamiętam, to jest troszkę dygresja, ale tak sobie skaczemy, jak ja pisałem pracę magisterską 2004-2005 rok i wtedy już każdy pisał, no powiedzmy, że to już był czas, kiedy już każdy pisał pracę na komputerze, ale zdarzały się osoby, że które nie miały swojego komputera jeszcze i u kogoś, u koleżanki, kolegi, czasem w bibliotece, tam jakiejś czytelni korzystały z komputera albo z internetu, żeby coś sprawdzić, żeby napisać pracę. Ale jeszcze 2001-2002 rok, czyli osoby, które wtedy kończyły studia, bo to był rok urodzone w roku 70, tam powiedzmy 5-76, no to wtedy to, że ktoś pisze na komputerze, no to też nie było takie jeszcze oczywiste. Wtedy jeszcze czasami się pisało jakoś tam ręcznie i dawało do przepisania, albo przepisywało taką pracę.
1: No tak, no
2: też o tym pamiętajmy.
1: Bo to wtedy jeszcze wcale nie była ta komputeryzacja taka powszechna. Tak, jeszcze wtedy wiele osób komputer traktowało jako coś takiego naprawdę, jako taki dodatek. To komputer
2: taki
1: to się
2: luksus.
1: Wtedy... Tak, taki luksus. Komputer się pojawiał zazwyczaj wtedy, kiedy pojawiało się w rodzinie dorastające dziecko, które to no gdzieś tam powiedzmy no na komunie albo na jakiejś innej okazji gdzieś tam powiedzmy ten komputer mógłby się pojawić ewentualnie.
2: Tak, to jeszcze tak... było tak, że z komputera można było skorzystać, a nie korzystać z niego jakby
1: tak,
2: non-stop.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
2: I tutaj osoby niewidome były w pewnego rodzaju awangardzie. Ja pamiętam, troszkę jeszcze się cofnę do czasów liceum. Chodziłem do szkoły ogólnodostępnej, to były lata 95-99. No i z tej klasy, zresztą klasa integracyjna, 19 osób i tam dwie, w sumie cztery osoby na 19 osób albo pięć miały tylko komputery gdzieś tam w 96-97 roku. No i z tych czterech osób były dwie osoby, jedna słabowidząca, a druga osoba niewidoma, którą byłem ja. Czyli ta dostępność komputerów wcale nie była jeszcze wtedy, tym bardziej wtedy, taka oczywista.
1: A po prostu niewidomym ten komputer jednak, powiedzmy sobie szczerze, był bardziej
2: potrzebny. O wiele bardziej, tak. On był i to jakby od razu gdzieś tam, stąd sporo niewidomych w te komputery gdzieś tam weszło.
3: To był 2003 rok, to było Reha for the Blind po raz 3 i już wtedy, bo tak rozmawiamy o pracach magisterskich, o przepisywaniu tekstu, ale już wtedy był program FineWriter, to już nie było czasem rekognicji.
2: Ale jeszcze QR-tekst, a w DOSie jeszcze używali QR-teksta, bo Wordów się ludzie bali trochę. I jeszcze jak mogli, to na tym DOSie jechali, na QR-tekście. Tak z ciekawości tak się nasunęło. Czy tak. Dobrze słyszałem, że te...
1: Tak, właśnie chciałem o to też zapytać, bo taką informację dostaliśmy, zdaje się, od naszego realizatora. Tak, Tomku, pojawił się telefon? Dobrze, to odbierzmy telefon. Halo, kogo witamy?
4: Dobry wieczór, panowie. Witam serdecznie was i wszystkich słuchaczy.
1: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
4: Pluszczyk Paweł się kłania.
1: Witaj,
4: ja tutaj sobie słucham z ciekawością audycji i tych takich, no, w pewnym sensie wspomnieniowych kwestii. Aha, to znowu ma być na tej zasadzie, że ja będę gadał przez 10 minut, nikt mi nie przerwie, a później się ładnie pożegnam, tak? No dobrze, niech tak będzie w takim razie. Zacznę tutaj od, może nie całkiem po kolei mi się uda, ale postaram się tak bardzo króciutko odnieść do tych wszystkich dziedzin, które tutaj poruszaliście. Pierwsza kwestia to były, powiedzmy, takie kwestie edukacyjne i tak dalej. Tutaj pełna zgoda z tym, co było mówione przede wszystkim przez Krzysztofa. A ponieważ zwykle w takich razach wygłaszamy jakieś swoje prywatne opinie, jeśli dzwonimy i tak dalej, no to ja tutaj niestety muszę się odnieść do tego, jak wygląda sytuacja w naszym kraju z Polskim Związkiem Niewidomych, który powinien być taką pierwszą linią dla rodziców osoby niewidomej czy osób starszych, no i nie spełnia niestety swojej funkcji, bo w bardzo wielu miejscach te osoby w PZN nie są w stanie udzielić w sposób taki jednoznaczny informacji, gdzie należy się udać, skąd tą pomoc uzyskać, czy załatwienie szkolenia komputerowego, załóżmy, dla osoby nowo ociemniałej i tak dalej. No to jest niestety duży kłopot, który na przestrzeni ostatnich 10 lat w moim odczuciu chyba nawet się pogorszył, a nie polepszył. Także ja tutaj tego postępu nie widzę. Mówię o tym dlatego, że w ostatnim czasie miałem do czynienia z paroma osobami, które no bardzo się skarżyły na Polski Związek Niewidomych, bo czuły się takie osamotnione i tak dalej. No, a nim ktoś się dowie, że są listy dyskusyjne, że jest tylko podcast i tak dalej, i tak dalej. No to zagubienie mu towarzyszy, więc tutaj ta kwestia edukacyjna powinna być wielokierunkowa, kierowana właśnie do osób młodych, które są ociemniałe, do osób starszych, jak i do rodziców takich osób i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest kwestia chyba jakby bezdyskusyjna. Szkoda, że akurat w tej przestrzeni tak bardzo mało się zmienia. Kolejna kwestia to powiedzmy jakby media, czyli takie kwestie cyfrowe, audiobooki, e-booki i tak dalej. Muszę przyznać, że ja moją przygodę z komputerem zacząłem na własny rachunek, to znaczy jakiś tam pierwszy komputer wzięty na ratę, komputer stacjonarny. A tak się szczęśliwie złożyło, że dwa dni po tym, gdy zakupiłem sprzęt, trafił on do mnie do domu, no bo to wiadomo, składało się wtedy, nie było tak jak dzisiaj, że idzie do sklepu, bierze się tam laptop czy komputer, przynosi się do domu i wszystko już jest,
1: trzeba,
4: tak?
1: Trzeba było poczekać.
4: No właśnie, te komponenty musiały dojść gdzieś tam z magazynu, tam panowie w sklepie musieli to poskładać. Oczywiście instalacja systemu to była, znaczy nadal jest, ale kwestia ekstra płatna, przy czym to nie było tak jak dzisiaj, że instalujemy sobie system, on sobie wszystko rachcia, jak w ciągu kilkunastu czy czy góra kilkudziesięciu minut dobiera z internetu i mamy wszystko. No tylko przy Windowsie 98 na przykład, co prawda Second Edition już, ale było to tam no, dosyć czasochłonne. Ale zmierzam do tego, że byłem tym szczęśliwcem, który jak dostał komputer stacjonarny, to dwa dni później miałem już dostęp do internetu. Co oczywiście było dobre. To był rok 2002, październik 2002 roku. To miało duży plus, ale z drugiej strony też miało ten minus, że no od razu zostałem rzucony na tą najgłębszą wodę, prawda? No bo to jednak, chociaż rzeczywiście wtedy internet wyglądał zupełnie inaczej, no mniej było zagrożeń w sieci.
2: Wirusy, no ale wirusy były groźne, wtedy się o tych wirusach, bo to, z tymi firewallami było różnie, to wtedy mi się wydaje, że właśnie było trudniej, te systemy były mniej odporne, Windowsy.
4: Tak, natomiast ja mam na myśli bardziej samo jakby poruszanie się w internecie. Mimo tego, iż w programach odczytu ekranu dokonał się bardzo duży postęp na przestrzeni tego ostatnich lat, to wszyscy pamiętamy to wy i część słuchaczy, że strony internetowe, nawet duże portale, takie jak na przykład Wirtualna Polska i tak dalej, były, to wtedy był mój ulubiony portal, były dużo bardziej dostępne, mniej było tego całego śmiecia i tak dalej, też znacznie mniej reklam i w ogóle, więc to wszystko było znacznie dostępniejsze i paradoksalnie na mniej kłopotów natykał się użytkownik chcący nawigować po stronach internetowych. No i właśnie zmierzam do tego, że pierwszy wtedy miałem taki kontakt z e-bookami, jak to się dzisiaj ładnie mówi, a wtedy to były po prostu jakieś tam pliki TXT i tak dalej, gdzieś tam tymi książkami się wszyscy wymienialiśmy i Piotr Witek, który był takim motorem napędowym moich działań związanych z zakupem komputera i później z jego oswajaniem, za co do końca życia i pewnie jeden dzień dłużej będę mu głęboko wdzięczny, on mnie zachęcił do czytania właśnie e-booków i pierwszego mojego e-booka czytałem HP. I rzeczywiście muszę przyznać, że od tamtego czasu przerzuciłem się, oczywiście na początku bardzo opornie mi to szło i tak dalej, ta mowa syntetyczna. Zacząłem w ogóle, tak się złożyło, że pewna osoba, nie będę tutaj wymieniał nazwiska, bo kto wie, czy do tej pory ją ktoś tam nie ścigał, udostępniła mi jedną swoją autoryzację JAWS-a. Ale ponieważ jakoś z tym JAWS-em to tych czytanie tych audiobooków mi nie szło, to jednocześnie gdzieś tam z tym HAL-em, który też jakoś tam mi się dostał, próbowałem to robić. I właśnie, tutaj przeskakując na sekundkę do kolejnego etapu, powiem, że dla mnie ewolucja w zakresie syntezatorów mowy się nie dokonała, dlatego że ja zaczynałem od readboarda i ciągle z niego korzystam. Dzisiaj to się nazywa speak, ale ciągle ta mowa do mnie przemawia najlepiej mi się z tym pracuje.
1: Mowa ale właśnie, z lat 80. tak naprawdę.
4: Powiedzmy. No właśnie, ale te e-booki to mnie tak wciągnęło i to też było takim motorem napędowym moich działań jakby w poznawaniu tego komputera, tak? Z tą mową się już oswoiłem, więc było mi znacznie łatwiej. Oczywiście później ten postęp na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia w zakresie książek tak mówionych, czyli właśnie audiobooków, jak i e-booków jest wręcz niesamowity. Dla mnie zawsze niezrozumiałym i do dzisiaj niezrozumiałym jest to, że przecież gdy tworzona jest książka, która idzie do drukarni, a następnie trafia do księgarni, wszystko to, nawet już wtedy, te 10 lat temu, było dokonywane przecież na komputerze. Dlaczego w takim razie nie jest jakieś prawnie usankcjonowane to, żeby to mogło od razu po prostu być w formie elektronicznej? Szczególnie dzisiaj, gdy to wszystkie media, multimedia tak się prężnie rozwijają, a jednak ciągle mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której w większości przypadków, rzecz jasna, chociaż to się bardzo powoli zmienia, pierwszy trafia na rynek egzemplarz książki w wydaniu papierowym, dopiero gdzieś tam później, nawet po kilku miesiącach, czy nawet w dłuższym okresie czasu, pojawia się w formie elektronicznej. Dostępność
1: tak,
4: tych...
1: i to obecnie nadal tak jest. Ostatnio czytałem o tym, że Wiedźmin teraz wyszedł, najnowsza część Wiedźmina Sapkowskiego, w wersji papierowej na początek.
4: No właśnie, zgadza się. Parę innych książek, które mnie, powiedzmy, też by interesowały w takiej samej formie się ukazuje. I oczywiście, dzisiaj...
2: Ale ogólnie ci, przepraszam, że wejdę w słowo, ale ci wydawcy, którzy już tak bardziej, bardziej spektakularnie weszli w ten rynek, to mówię o takich wydawcach nie tylko elektronicznych, o takich wydawcach dużych, jeżeli oni już weszli w ten rynek elektroniczny, to na ogół jest tak, że te nowe książki już też od razu w wersji elektronicznej...
1: Owszem, jeżeli weszli, jeżeli
2: tak,
1: weszli.
2: A sporo się przez te dwa lata już, jak mówiliśmy, zmieniło, co nie zmienia faktu, że chcemy jeszcze więcej.
1: A no właśnie,
4: no i to jest prawda. I właśnie ten rozwój technologii, jak również dostępności tego, bo umówmy się, że dostępność tego wszystkiego dla nas poszła w bardzo dobrym kierunku. Oczywiście ciągle jest bardzo dużo do zrobienia i pewnie będą się pojawiały nowe gałęzie wszystkich dzieł, które dla nas będą dopiero w jakiś sposób dostosowywane. Ale pamiętam, że długo, mimo tego, że były osoby, które to robiły, nie mogłem na przykład się przemóc do czytania e-booków, w takim, tudzież audiobooków przerobionych, prawda, text to speech, na urządzeniach mobilnych. Coś tam próbowałem na jakimś tak telefonach z Symbianem, nawet nie jakimiś specjalnymi programami do tego, tylko po prostu edytując, czy tam otwierając sobie plik TXT, ale pamiętam, że będąc w 2006 roku na pierwszym rejsie Zobaczyć Morze, nagrałem sobie właśnie text to speech na Discmana, jeszcze na płytę CD, książkę, i w taki sposób jej słuchałem, więc to też było taką pewnego rodzaju ewolucją i krokiem naprzód. Ale rzeczywiście dopiero zakup BookSense'a w 2009 roku, czyli jednak już 6 lat po tym punkcie odniesienia, od tego tutaj sobie wystartowaliście, to wszystko zaczęło się dziać. To jest właśnie to, o czym Michał mówił, Michał Kasperczak, że były na on czas jakieś tam stacjonarne, prawda, urządzenia do czytania plików tekstowych, natomiast nawet jeśli były jakieś mobilne, poza czytakiem, no to w naszym kraju one były niedostępne. Dopiero później jakieś tam Wiktory właśnie, Elektory, BookSense'y i tak dalej, i to wszystko weszło.
2: Ale to wszystko dopiero 2006-2007 rok zaczęło wchodzić jakby, bo Milestone w 2006 powstał jakby, Wiktor ten mniejszy przenośny w 2007, BookSense w 2009, no Plextalkiem, no to ten stacjonarny, to był w 2003 pokazany, to właśnie jako pierwszy Piotr Woza go pokazywał na Recha, nikt w czwartym był nowy Plextalk, którego nikt nie umiał obsłużyć, bo to było takie ekstra urządzenie, które ledwo co przyszło i coś tam. Ale to nigdy tak, to wtedy, no bo, ale wtedy też był ten problem, bo nie było to, co mówiliśmy też, do 2005 nie było książek z BC w ogóle, audio takich dostępnych na płytach, nie w jakimś Daisy czy w czymś
4: no
2: takim.
4: No właśnie. I dopiero rozwój, czyli w pewnym sensie komercjalizacja. Ja tutaj, ponieważ gdy ten temat się pojawił na liście też Michałka, jakbyś chwilę tam, powiedzmy, prywatnie sobie zamieniliśmy dwa słowa odnośnie audycji, która obecnie trwa, to dwa takie słowa, które mi się nasuwają, które takim wątkiem przewodnim, czy na kanwie których ta audycja mogłaby się toczyć, to jest jedno, to jest komercjalizacja, która no, siłą rzeczy nam tutaj bardzo przychodzi z pomocą, niejako mimochodem, aczkolwiek oczywiście nie do końca mimochodem, no bo pewne działania są zamierzone. A druga kwestia, drugie słowo, które tutaj jakby mi przychodzi na myśl, to jest szybkość. Patrzcie, jak wszystko na przestrzeni tych ostatnich 10 lat dąży ku temu, aby wszystko robić szybciej, sprawniej i tak dalej. Z tego czasu trzeba było książkę zeskanować wielogodzinnie, później poprawiać bardzo żmudnie, ponieważ te programy rozpoznawania, te algorytmy były takie, jakie były. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Księgarnia internetowa, rzucamy sobie od razu gdzieś tam na swoje urządzenie mobilne, jeśli takie mamy. Jeśli nie, to jakoś tam szybko przerzucamy z komputera i tak dalej, i tak dalej. Tak samo szybkość internetu, prawda? Dzisiaj, jeśli kupujemy audiobooka, to go ściągamy. Kiedyś to trwało bardzo, bardzo długo. Dzisiaj kilkadziesiąt sekund, ewentualnie góra kilka minut, jeśli jest to coś dużego, no i de facto już to mamy. Co się tyczy syntezatorów mowy, jak powiedziałem wcześniej, że ja jakby ta ewolucja niejako mnie nie dotknęła. Natomiast rzecz jasna, kupując komputer z programu dla Homera w 2009 roku, doposażyłem go sobie w syntezator mowy Loquendo i tego Loquendo używałem na prezentacjach, tak? No bo jednak umówmy się, że większość osób, która ma pierwszy raz styczność z mową syntetyczną, raczej nie zrozumie readboarda czy tam syntoka w sposób taki umożliwiający w pełni odebranie tego, co tam jest aktualnie mówione. Także i w tym względzie jakiś tam postęp się dokonał, co nie zmienia faktu, że tacy tradycjonaliści, czy tam ludzie z kilkunastoletnim stażem w komputerach jak my, chyba jednak są mimo wszystko nadal wierni temu, co, od czego zaczynali, a w każdym razie co było ich początkami. A odnośnie speakera, no to oczywiście ze speakerem chyba wielu z nas miało do czynienia przy okazji Toxa, prawda?
2: No ja miałem Toxa, jak już była w 2008, no tak, ale, już była data. Ja
4: wcześniej, były takie telefony, ale wiem, o co chyba...
2: No, wiele osób rzeczywiście korzystało ze speakera w Toxie właśnie, tak. To na pewno.
4: No, tutaj ja byłem na jednej konferencji Recha rok później, w 2004 roku. Później. Wielokrotnie na listach
2: nie
4: pisałem,
2: miałeś,
4: że miałem,
2: nie miałeś no możliwości właśnie obejrzeć Mobile Speaka, niestety.
4: Tak, tak, to jest jedna kwestia, natomiast, bo tutaj dużo mówić o tych referatach, no ja oczywiście, ponieważ byłem tylko jeden dzień, no bo wycieczka do Warszawy, no to siłą rzeczy.
2: Przepraszam, to było tylko, te rechy tylko miały jeden dzień wtedy, trwały.
4: A no to być może, no więc właśnie, więc siłą rzeczy człowiek bardziej był skupiony, wydaje mi się, jak na przynajmniej taka osoba, która się jakoś tam tymi kwestiami technicznymi, jak ja, no i myślę wy, bardziej interesuje niż powiedzmy sobie pogadankami, bardziej była skupiona na poznawaniu tych wszystkich rzeczy, które tak czy owak były dla nas z wielu względów niedostępne, bo albo były drogie, albo trzeba było czekać na przykład do kolejnej edycji Homera, więc można się z tym było zapoznać, więc nawet tak banalne kwestie wtedy, jak obejrzenie sobie kilku rodzajów lasek dla osób niewidomych było sprawą godną wybrania się tam. I rzeczywiście wtedy już na przykład mnie jako resztkowca bardzo uderzyła oferta powiększalników, które to powiększalniki przecież na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia też bardzo ewoluowały. Szczególnie mówimy o tych kompaktowych. Dla mnie to była niesamowita frajda, bo pamiętam powiększalniki z lat 90. i to pierwszej, czy tam powiedzmy połowy lat 90., nawet pierwszej połowy. W ośrodku dla niewidomych w Krakowie był taki jeden czy dwa i to jednak było zupełnie nieporównywalne do tego, co można było oglądać w roku 2003, a co ma miejsce obecnie. Kilka razy, znaczy też taką myślą przewodnią chyba tej waszej audycji jest to, żeby też zwrócić uwagę na rzeczy, które zaistniały, tak, albo jakoś tam były projektowane, ale jakoś się nie przyjęły i dzisiaj się już o nich nie mówi, albo się wręcz zapomniało. I był taki projekt, co to tam nie do końca jest takie w pełni pasujące do tego, o czym mówicie, ale na pewno pamiętacie, szczególnie tutaj chyba Michał Kasperczak jednak będzie coś mógł więcej o tym powiedzieć, był taki projekt jakby udźwiękowionej wieży czy czegoś takiego, prawda? I wtedy właśnie jak ja byłem w 2004 roku na Recha, to było to prezentowane urządzenie, które tam właśnie niby miało być udźwiękowione.
2: Czy, przepraszam, czy mówisz o tym radiolektorze, co Altix promowało?
4: No chyba tak, właśnie chyba tak.
2: Nie, ale to nie było w gruncie rzeczy udźwiękowione. To, ten radiolektor to był po prostu, bo to było tak, że Pefron sobie wymyślił taką kategorię urządzeń lektorskich, czyli takich stricte do czytania głównie książek, nie tyle komputerów. No i wiadomo, Harpo tu przodowało z tym swoim autolektorem, który tam miał zawyżoną cenę, potem ta cena w wyniku postępowań różnych instytucji i kontroli musiała zostać obniżona. I w międzyczasie Altix wprowadził na rynek swoje rozwiązanie lektorskie, bardziej elastyczne od tego autolektora ówczesnego, które się nazywało Multilektor. A cóż to był Multilektor? To był po prostu zestaw komputerowy z Apollem jeszcze wówczas, z programem Cicero w autostarcie, ewentualnie rozszerzony o Hala albo o JOSa, wtedy lepiej o Hala, bo był bardziej kompatybilny, ale nacisk był taki, że to jest zestaw właśnie, włączamy komputer, skanujemy, czytamy coś tym Cicero i
1: tam była
2: i
1: jeszcze
2: koniec.
1: Specjalna taka klawiaturka do tego, taka ma.
2: Tak, do tego nie wiem, być może. No i jednym z wariantów tego Multilektora był radiolektor. To był po prostu był komputer w takiej mini obudowie, jak te Maci Mini teraz albo coś takiego, i z takim panelem jak wieża, i z jednej strony można go było włączać jak komputer, ale można było nie włączać komputera, tylko inny przycisk i wtedy się włącza, po prostu to był takie radio ze wzmacniaczem, że można było podłączyć jakieś głośniki, antenę i coś takiego. Ale to z poziomu komputera nic z tej wieży nie
4: Nie było
2: można
4: dostępne.
2: Było jakby zrobić, to było, ale chyba nie dało się
4: No tak, ale właśnie wydaje, nie wiem, czy nie było jakaś taka plotka, że to miało właśnie jakoś działać. Wiem, że tam sporo osób było tym zainteresowanych.
2: Ale mi coś ale tak, ponieważ... ale tak, bo takie hasło udźwiękowiona wieża, ono mi też coś, jak mi przypomniałeś,
4: no właśnie,
2: to coś
4: mi to krąży po głowie,
2: więc coś tam, coś może było mówione rzeczywiście, albo, albo może jakaś firma przywiozła coś takiego.
4: Pamiętam wtedy. Natomiast, że właśnie na tym reha, no już kończę, pamiętam, że na tym reha, na którym właśnie byłem, to dopiero to dzień wcześniej, czy nawet tego samego dnia rano przyjechało i ci ludzie, którzy mieli to prezentować, dopiero sami się uczyli jakby obsługi tego, więc niestety podobnie jak z udźwiękowionym mobile speakiem, który był tylko jeden, nie dało się niestety tego obejrzeć. No więc to też taki właśnie projekt, który chyba nawet się nie przebił do jakiejś takiej szerszej informacji dla większości osób, już nie mówiąc o tym, aby było to jakoś tak. szczególnie dostępne. Dobrze, ja nie będę się więcej rozgadywał, bo jak zwykle tutaj limity wyczerpałem wszelkie, także dzięki za ciekawą audycję, no i cieszę się, że mogłem tutaj niejako coś tam od siebie dorzucić, także pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia, panowie.
1: Do usłyszenia, Pawle, dziękujemy ci bardzo za głos w dyskusji. Panowie, z racji tego, że bardzo nam się fajnie rozmawia,
2: to przyspieszymy troszkę.
1: Myślę, że moglibyśmy tak długo jeszcze rozmawiać, ale proponuję, żeby coś o sprzęcie powiedzieć.
2: Tak, o sprzęcie za chwilkę. Jeszcze kończąc te syntezy i projekty takie niedokończone, no to też był taki Linux dla niej w domu, który była ciekawa sprawa, ale nie zostało nigdy, nie wyszedł z faz testowych tak naprawdę. Takie stworzenie zamkniętego, konsolowego Linuxa, takiego w pełni funkcjonalnego, nie tyle dostępnego, ile funkcjonalnego dla osób niewidomych. No to też taki projekt, który był kiedyś tam prezentowany. Syntezy, rozumiem, skończyliśmy, czyli wniosek jest taki, że ci, którzy chcą, na szczęście mogą używać tych syntez z takich typu speak, natomiast te syntezy duże, te real speaky i wszelkiego rodzaju inne, które potem się pojawiły, Iwona a cappella oraz Loquendo, nie są już tak bardzo, choć nie wszyscy je lubią, ale nie są one już tak bardzo ociężałe, jak były
1: kiedyś. Zgadza się. Można jeszcze, dla mnie taka refleksja, że głos raz nagrany potrafi służyć lata, dziesiątki lat tak naprawdę. No patrzcie na Spika, czy na Readboarda. Jan Grembecki, który to nagrał w latach 80.
2: Tak.
1: Istnieje ten głos, te fonemy do dziś i one są do dziś wykorzystywane.
2: Tak. I pamiętajmy, głos działa różnie na różnych urządzeniach ten sam. O ile Agaty i tych wszystkich syntezatorów Nuance'a w Polsce przynajmniej, mam wrażenie, że wśród nieco bardziej zaawansowanych osób ich tolerancja w funkcjonowaniu z czytnikiem ekranu, mimo że są już teraz responsywne, jest tak naprawdę mała, to na przykład a cappella albo te głosy Nuance w urządzeniach mobilnych na Androida czy iOS albo w tych jakichś tam BookSense'ach, Plextalkach, Victorach, one są używane całkiem chętnie.
1: Bo nie ma alternatywy.
2: No, być może, ale jakoś nie wiem, czy tylko to, że nie ma alternatywy.
1: Ja myślę, że to jest przede wszystkim czynnik taki, no bo, no Michał, powiedzmy sobie szczerze, no nie masz alternatywy na przykład w iPhone'ie, żeby używać innego głosu.
2: No. No tak, ale w Plextalku na przykład mam tą zwykłą Agatę Compact, ja nie jestem nią w stanie słuchać książek. Mhm.
1: Okay.
2: Nie jestem po prostu. A w BookSense'ie, i to kilka osób to przecież, nawet myślę, że to nie jest, no Paweł Pluszczyk o tym pisał publicznie na liście Tyflos kiedyś, że o ile przecież, tak jak mówił, Spika używa w komputerze Readboarda, no to w BookSense'ie w sensie bez problemu tą Agatą wysokiej jakości słucha książek, która jakoś nad wyraz dobrze tam działa. No, ty też w iPhone'ie no, nie miałeś innego, jakoś tam mówisz, wyjścia. Z jednej strony to prawda, no ale od początku nie zraziła ciebie ta synteza.
1: Nie zraziła, bo po prostu iPhone ma takie możliwości, że no, trzeba się przyzwyczaić do tej syntezy.
2: Są osoby takie, tak wrażliwe na syntezę, że jeżeli im synteza nie pasuje, to są w stanie zrezygnować z jakiegoś tam czegoś. Też są takie osoby.
1: Powiem ten sposób, to ich problem, nie mój.
2: No,
1: także...
3: Ja jeszcze dodam tutaj, kończąc sprawę tej rozmowy, że no cóż, ja
1: oj, mamy chyba jakiś problem.
3: Na mojej stronie książki to tylko czarno. Trzeba nawet wspomnieć, że to był początek, właściwie początek lat 2000, kiedy zaczęto nadawać imiona ludzkie syntezator mowy nowym, które właśnie mają taki nie syntetyczny, tylko typowo ludzki. Później te głosy syntetyczne też dostawały imiona ludzkie. Był Bogdan, Maciek, był Jan, który speak jest 3, głos Jan. Ale to właśnie wtedy, ten rok 2002-2003-2004, zaczęło się ten czas, kiedy głosy miały też imiona ludzi.
2: Dobrze, z przyczyn czasowych myślę, że nie będziemy już się rozwodzić nad skąd inąd ciekawym rozwiązaniem, jakie miałem na myśli Homer i Translator, te systemy do przetwarzania LaTeX'a na Braille'a, Braille'a na LaTeX'a i to, co się stało z nimi po 10 latach, czyli pakiet Euler. Myślę, że kiedyś o tym z osobną audycję trzeba będzie zrobić, być może nawet twórców by się zaprosiło, albo teraz, albo kogoś, kto tego Eulera będzie używać, który stał się teraz bardziej programem takim zastępującym WinBraille'a, zastępującym pakiet do drukowania z drukarek brajlowskich. Ale to może sobie pominiemy. Czyli co, teraz wystawcy i sprzęt, tak?
1: Dokładnie. Myślę.
2: No wystawcy, konferencja wtedy, to była o wiele mniejsza konferencja, jak mówiłem, i tych wystawców i z zagranicy było mniej, i z Polski było mniej. Pamiętajmy, że nie było twórców czytaka, nie było Olympusa, który oferował dyktafony nie udźwiękowione, ale od 2007 roku, a dyktafony Olympus tak masowo, te nieudźwiękowane w Polsce, mam wrażenie 2004-2005 były popularne, wtedy jeszcze jakieś Panasoniki albo coś i kasety, wtedy jeszcze na kasety nagrywano, końcówki, ale jeszcze. I nie było Quad Factory, bo nie było jeszcze, chociaż nie, o Quad Factory się zaczęło mówić, nie wiem czy oni byli, ale wtedy to były początki, jeszcze Mobile Accessibility jako program na Symbiana, ta taka nakładka. Mobile Speak był. Przed Mobile Speakiem było coś takiego, taka nakładka, która niszczyła jakby cały system operacyjny Symbian i umożliwiała też dostęp do tylko wybranych aplikacji tam, takich jak teraz na tym Windows Phone na przykład. Rozumiem. Czyli że tam kontakty, kalendarz, coś tam.
1: Jeszcze była taka... Czyli historia zatoczyła koło, jeżeli
2: tak, chodzi o nas. Tak, jeszcze była taka dyskusja między Markiem Karbarczykiem a Bartkiem Rartem na Altix liście, że coś tam właśnie, czy lepiej, żeby było takie rozwiązanie zamknięte, które coś umożliwia, czy lepiej, żeby go nie było wcale, a właśnie iść w screenreadery takie jak Tox. No Tox to też jesień 2003. Jeszcze nie w Polsce, tylko w Niemczech, ale Tox wtedy się też pojawił, tak a propos. No jakie były firmy? No były te firmy takie te sztandarowe firmy, z którymi była związana firma Altix. Bo Altix na tej wystawie, on był bardziej obecny niż teraz nawet, bo po prostu tych firm było mniej. Był co? Był Dolphin oczywiście, był Freedom Scientific, był...
1: A propos Freedom Scientific, to myślę, że w tym momencie warto powiedzieć, że to był taki dla mnie rok bardzo interesujący, bo tu pojawiało się kilka notatników Freedoma. Jeszcze spuścizna po Blazy Engineering, bo właśnie Freedom Scientific powstał z połączenia firm Enterjoyce, czyli twórców JUICE'a, i Blazy Engineering, czyli twórców notatników z serii Braillite, BrailleSpeak. I właśnie wtedy pojawiały się zarówno notatniki Braillite, BrailleSpeak w wersjach tam 2000, Millennium, ale już zaczynały się pojawiać notatniki na tamte czasy i myślę, że no obecnie, chociaż no trochę ze stabilnością jest lepiej, ale moim zdaniem wtedy Freedom zrobił krok wstecz. Zrobił krok wstecz.
2: Niestety.
1: I zrobił krzywdę po prostu użytkownikom niewidomym, którzy im zaufali i wydali na te notatniki swoje pieniądze. Bo wtedy pojawiały się notatniki Packmate. Pierwsze notatniki Packmate, które jak dla mnie nie nadawały się do użytku na poważnie. Te notatniki były fajne, one były rzeczywiście na Windowsie.
2: Ale co z tego?
1: Ale co z tego? Miały przeglądarkę, miały jakieś tam możliwości korzystania z internetu, z poczty.
2: Rzekome,
1: jeżeli się tam podłączyło do komputera albo jakoś, czy jakoś
2: trzeba
1: przez
2: było
1: podczerwień.
2: Kupić jakąś dziwną kartę, która jeszcze była w osobnym jakby compact flash, ale taki tylko do kupienia we Freedomie, bo jakoś specjalnie taki przygotowany. że tylko pasująca jeden typ tej karty. Bardzo takie niepraktyczne, drogie i no tak nie frontem do użytkownika.
1: Tak, i co z tego, że był tam w tych notatnikach JOS, który naprawdę potrafił udźwiękawiać to wszystko. Co z tego wszystkiego, skoro notatnik nie potrafił pełnić należycie swojej podstawowej funkcji, mianowicie notowania. To znaczy, oczywiście, można było notować, ale jeżeli się notatnik zawiesił, a nie przegraliśmy sobie tych notatek do pamięci zewnętrznej, czyli na kartę, mogliśmy się z nimi pożegnać. A ten notatnik wcale nie tak łatwo, nie tak trudno było zawiesić. Braille'ity, z którym to notatnikiem ja miałem do czynienia i ja miałem z nim do czynienia przez lata, raz tylko straciłem dane, ale to naprawdę przez własną głupotę. Przez po prostu zrobienie rzeczy, których się robić nie powinno. I wtedy straciłem rzeczywiście dane. Ale w tym notatniku nie było możliwości, żeby ten system się zawiesił. To po prostu jak to się włączało, to działało, to naprawdę działało dobrze. Można było się skarżyć na syntezę, na jakość syntezy mowy, bo ona była naprawdę no, niezbyt ciekawa, ale ten notatnik po prostu działał. Dlatego ja stwierdzę to jeszcze raz, Freedom, wypuszczając taki produkt, takie notatniki na tamte czasy, po prostu oni moim zdaniem zrobili krzywdę swoim użytkownikom, którzy im zaufali. Szkoda, że wycofali się tak szybko. Oni się, czekaj Michał, w którym to roku, pamiętasz, w którym roku wycofali się z Braille'ów?
2: Szybko. Nie wiem, jak to było, bo to może to jakoś na zachodzie było, ale mi się wydaje, że w 2004 jeszcze na Baltic namawiał na Pacmate'y, ale jeszcze można było chyba ostatnie Braille'ity kupić.
1: Zgadza się.
2: Może 2005 jeszcze, ale tu nie, pewności nie mam.
1: A ja powiem tak, jeżeli ktoś chce notatnik tylko do notowania, jeżeli naprawdę

0: I w Synkra
1: też kiepsko,
0: taki
1: czyli to
0: program.
1: też taki jak teraz z iTunesem, to tak trochę gdzieś tam tego typu filozofia, to też pod tym względem Brysense, który konkurencja wypuściła w 2005 roku, no to było bardzo elastyczne rozwiązanie, od razu z portem sieciowym, z czytnikiem kart, z USB, że można było pendrive'a włożyć, no z różnymi takimi, niby system zamknięty, co prawda, ale to, co w nim działało, że tak samo zresztą jak w tych humanware'owskich niedostępnych w Polsce Braille Note'ach, to tamto te rozwiązania, mam wrażenie, jakoś tak lepiej zostały pomyślane. No i też ogromne problemy z tym spolszczeniem Pacmata. Raz, że oprogramowanie nie nadążające. Żeby spolszczyć, trzeba było downgrade oryginalnego oprogramowania Pacmata robić, co było to było bardzo trudne, a pamiętajmy, że Pacmate no, nie był też jakoś tam promowany dla uczniów, czyli też dla osób jakichś tam, które były w szkole podstawowej, w gimnazjum, no i to wyobrażam sobie, że one mogły mieć bardzo duże problemy.
0: Mogły mieć problemy, dokładnie. I te Pacmaty się pojawiały w szkołach.
1: Niestety.
0: Te Pacmaty się pojawiały w szkołach i to był naprawdę duży problem, bo ja to znam od strony praktycznej, jak się uczniowie później skarżyli, albo też to była doskonała wymówka dla uczniów. Napisałeś sprawdzian? No napisałem, ale zawiesił się notatnik i straciłem dane. I tak było. I ja tę historię znam z autentycznych opowieści, bo u nas akurat w mojej szkole byłej, gdzie uczęszczałem i później miałem okazję się temu przyglądać już gdzieś tak z boku, to pojawiały się właśnie Pacmaty. I mój podcast Pacmate okiem nowego użytkownika, jeden z pierwszych podcastów w Tyflo Podcaście, to właśnie był na takim Pacmacie szkolnym. Wypożyczyłem go sobie.
2: Jeżeli mówimy o notatnikach, to powinniśmy wspomnieć, że już wtedy był kajetek, jeden z tańszych notatników i którego cena właściwie cały czas była taka sama. Pierwsze kajetki to jeszcze koniec lat 90., gdzie mieliśmy możliwość wprowadzenia tekstu za pomocą klawiatury, która była ułożona w kształcie sześciopunktu brajlowskiego, gdzie palce kładliśmy na punktach sześciopunktu brajlowskiego. Dopiero później weszły do użycia kajetki, gdzie klawisze, tak jak dzisiaj, czyli maszyny brajlowskie, oczywiście one zmieniły się kształty, zmieniły się wyglądy, no ale już od 2003 ten kajetek taki zadomowiony na naszym rynku jednak był.
1: Tak, bo on zyskał, ja nigdy nie miałem jakoś głębiej do czynienia z tym urządzeniem, ale rzeczywiście no, on był, to był taki notes z klawiaturą brajlowską, właściwie powinniśmy mówić, a nie notes brajlowski, bo on nie miał wyświetlacza brajlowskiego. No był tym syntezatorem, był rzeczywiście tani, bo kosztował te 3,5 tysiąca, coś takiego. Był jakoś tak dobrze wspierany, szeroko rozumiany, przez firmę, przez producenta, przez Konrada Łukaszewicza, przez firmę ECE. No i on się chyba przyjął w określonych kręgach.
0: Tak, kajetek się przyjął. To myślę, że na pewno. Klawiaturę miał taką specyficzną, to były chyba takie standardowe klawisze w ogóle, wyjęte z klawiatury komputerowej, włożone gdzieś tam, takie klawisze jakby do liter ze zwykłej klawiatury QWERTY.
1: No mi się bardzo nie... Ja chciałem kupić kajetkę, on jak go zobaczyłem, mi się bardzo nie spodobał, powiem szczerze.
0: No bo on miał taki swój wygląd, bardzo taki warsztatowy, że tak powiem.
1: No niestety. No ten nowy kajetek, no to tak, no to fecz gustu, ale też jakoś powiem szczerze, technologicznie może jest, no nie może, pewnie jest ok, bo on jest parametrowo do Brysensa zbliżony tak naprawdę, ten nowy kajetek SD, którego od 4 lat niestety on ciągle się rozwija i jakoś jeszcze nie mieliśmy...
0: Nie może przestać.
1: Tak, nie mieliśmy niestety go okazji przed... A bardzo szkoda. Ale tak designersko, jeżeli chodzi o to, o taką ergonomię, no to na pewno jest to rzecz gustu i wierzę w to, że twórca kajetka go jakoś tam z innymi niewidomymi sprawdził i na pewno aprobatę niewidomych uzyskał, ale kto nie miał do czynienia z tym kajetkiem, o ile jakoś tak Brysense wzbudza takie powszechne uznanie i chęć używania, tak powiem może nieco patetycznie, to kajetek tak...
0: No nie teraz zachwyca wyglądem.
1: Tak, mówiąc delikatnie, ani ergonomią, ani wyglądem.
0: Ale
1: także no to na pewno, jeżeli chodzi o sprzęt, no oczywiście, Freedom to też również wtedy pierwsze ich monitory brajlowskie, które namieszały na rynku o tyle, że były dużo tańsze od tych wszystkich europejskich Timanów i innych. Focus jeszcze w takiej wersji 44 i 84 znakowej z takimi tymi pałkami nawigacyjnymi znanymi z tych Braille Lightów drugiej generacji. tych milenium. Nigdy do końca nie wiem, czy te serie

0: różniła, ale nieważne. No i też wówczas, czyli to jest taka w pewnym sensie furora, z czego się Altix uczepiło, bo to tak oni mocno z Freedomem zadzierzgnęli wówczas współpracę, jeszcze bardziej, bo to nie tylko JAWS, ale też monitory. Też program, o którym program Magic dla słabowidzących, który wtedy się pojawił, i program Okno na Świat, którego chyba dzisiaj, on już nie istnieje chyba. Od jakiegoś czasu. A szkoda, bo to takie, no teraz to już jest niepotrzebne, bo NVDA robi to samo, albo jeszcze więcej pewnie, ale to był taki oklejony JAWS do podstaw, czyli taki JAWS, który na przykład w WordPadzie działał, a w Wordzie już nie czytał nic, albo gorzej czytał na przykład. I to taki uproszczony JAWS, ale internet chyba obsługiwał właśnie dobrze. I wiem, że on, nie wiem, jakieś 1000 złotych chyba kosztował.
1: On był przede wszystkim właśnie do internetu, do jakiejś tam poczty chyba, do takich najpopularniejszych rzeczy.
0: Do tych lektorów pewnie go dawano, do tych multilektorów podejrzewam, i to całkiem szkoda, że to rozwiązanie zostało zaniechane, tak myślę. No i wtedy też JAWS się pojawił, już w sierpniu była beta, JAWS 5.0 się pojawił ze znacznikami www, czyli z możliwością oznaczania miejsca na stronie, do którego łatwiej wrócić, i z rewolucyjnym, oni to bardzo promowali. U nas to nie miało takiego znaczenia, myślę, bo te syntezy nie były wielogłosowe, ale mam na myśli menadżer mowy i dźwięków. I czy ktoś z was korzysta z niego?
1: Ja nie korzystam, a ty, Krzysztofie?
2: Z tego, bo nie dosłownie.
1: Z menadżera mowy i dźwięków. Z menadżera mowy i dźwięków w JAWS-ie.
2: Nie korzystam.
0: Ech, a jakie macie w ogóle, nie, bo ja tak mam takie, to jest oczywiście mocne uproszczenie, co teraz powiem, bo z jednej strony obserwujemy i wszyscy o tym niejednokrotnie mówimy, ten rozwój czytników ekranu, ale mam wrażenie, że one owszem, nadążają w miarę już teraz dobrze za nowymi systemami operacyjnymi, za nowymi trendami w projektowaniu, nie wiem, stron internetowych, interfejsów webowych i tak dalej, niektórych nowych aplikacji, ale co do istoty przeglądania, to ja myślę, że to, co było lat temu 10 w JAWS-ie, skąd idąc w wspaniałym programie, na tamte czasy pewnie jeszcze bardziej wspaniałym niż teraz, to zostało. Jakby ta ogólny sposób używania JAWS-a i to, co on potrafi. Już 10 lat temu to było bardzo, bardzo mocne i o ile z tych wersji 4, tam 5, 6 to naprawdę były skoki jakościowe, tak teraz ja mam wrażenie, że od 4-5 lat tam się pewne szczegóły zmieniają, na pewno, jeżeli chodzi o Braille'a, jeżeli chodzi o jakieś skrypty, jeżeli chodzi o jakieś bardzo zaawansowane kwestie w Office'ie, ale tak ogólnie dla większości użytkowników, no to tych funkcji jest na tyle dużo, że to z czego korzystamy, jest niezmienne w zasadzie od lat.
1: Tak, zgadza się. I poza tym jeszcze ja mam takie wrażenie, że czasem producenci programów odczytu ekranu, szczególnie tych komercyjnych, bo NVDA to musi się
0: bronić.
1: Tak, musi się bronić, ale producenci programów odczytu ekranu dodają takie funkcje, żeby po prostu coś dodać, a niekiedy ma to średnią wartość dla takiego końcowego użytkownika. Oczywiście, no, ktoś tam może coś znajdzie w tym istotnego, ale ja bym wolał, żeby na przykład w programie komercyjnym poprawiono odczyt różnych rzeczy w internecie, na przykład, czy współpracę z różnymi jakimiś tam nowymi technologiami, niż dodanie takiej funkcji czy innej, która umożliwi mi konfigurację jakiegoś tam parametru jednego albo drugiego, nie wiem, kolejności odczytu takich, a nie innych rzeczy, albo na przykład wyrzucenie jakichś tam rzeczy z odczytywania. To jest oczywiście ważne, ale wydaje mi się, że są rzeczy ważniejsze. A mam wrażenie, że trochę producenci, tak samo Freedom, jak i GW Micro, rozmieniają się na drobne i to jest takie trochę maskowanie tego, co rzeczywiście jest niezbędne.
2: To znaczy, ja mam takie wrażenie, że generalnie sprzęt i oprogramowanie dla osób niewidomych, słabowidzących, ten rozwój się wyhamowuje. To jest ciągle mielenie tego samego ziarna pod innym troszkę opakowaniem, czasami dodanie troszeczkę innego koloru ziarenka, ale nic nowego. Przyczyn jest na pewno kilka, ale jedną z przyczyn na pewno jest to, że coraz więcej urządzeń jest uniwersalnych, czyli dostępnych nie tylko dla ludzi zdrowych, ale również z niepełnosprawnością. I takie wyhamowanie dlatego zauważam w dziedzinie Tyflo.
0: T- to znaczy, no i tak i nie, bo coraz więcej urządzeń uniwersalnych, no pewnie jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, to, no to, to się bardzo zmieniło, bo w ogóle wtedy nie było takiej mobilności, wchodziły takie zaawansowane Nokia dopiero, nie mówiąc już o smartfonach, o iPhone'ach i tak dalej, bo to dopiero 2007-2008 rok. I rzeczywiście Apple i Google też goni, tutaj dużo, dużo zrobiono, to na pewno. Olympus ze swoimi dyktafonami to na pewno też. Ale inne urządzenia takie powszechnego użytku niestety nie są udźwiękowione, nie są dostępne dla nas i poza tymi kilkoma dużymi firmami w tym zakresie potentatami, no to niestety za dużo się nie zmieniło moim zdaniem na lepsze.
2: Tak, że nic się nie zmieniło, wyhamowało i nic się nie zmienia.
0: No a twórcy czytników ekranu, tak, mam wrażenie, że w ogóle ta tyfloinformatyka, w sensie, że to co ogólnie, to co zostało stworzone, to zostało stworzone i teraz jest to jakby, jest to ulepszane, a rzeczywiście punkt...
1: Nie ma takich przełomów.
0: Tak, idea rzeczywiście idzie teraz bardziej w takie,
1: wiecie, ale
0: w takie
1: udostępnianie. Ja też myślę, czegoś. Że to jest jeszcze jedna rzecz, że technologia jeszcze nam tak naprawdę trochę nie pozwala na przełom. Zwróćcie uwagę na... zresztą na Recha w 2003 roku też był pokazywany taki sprzęt, który miał za zadanie pokazać wypukłe, odświeżające się obrazy graficzne, czyli to, co później było do DVIEW.
0: Ale nie mówimy o GWP, Graphic Window Pro, bo to już się, bo to było wtedy premiera i to był hit.
1: Dobrze. Michał, to był hit, ale czy ty byłbyś w stanie sobie nawet z dofinansowaniem na to pozwolić?
0: To kosztowało, nie pamiętam, to kosztowało 37 bodajże tysięcy. Nie pamiętam, jakie były dofinansowania. Braille'a wtedy, do 25.
1: No, tak, tylko, to jest dużo, to jest bardzo
0: ogólnie,
1: drogie.
0: Tak, ogólnie to jest bardzo,
1: drogie urządzenie,
0: bardzo drogie.
1: Niemniej jednak mogłoby się przydać do różnych rzeczy, tylko no kto na to pozwoli sobie? I ja mam wrażenie, że trochę nas ta technologia ogranicza gdzieś tam, jeszcze nie ma takich możliwości technologicznych, żeby produkować coś naprawdę bardzo tanio, co by nam na to pozwoliło. Ja mam takie wrażenie, że kolejnym etapem udostępniania różnych rzeczy będzie właśnie taka możliwość wyczucia tego graficznego interfejsu. Tylko to nie przyjdzie z rynku Tyflo.
0: I tak.
1: Bo z rynku Tyflo, to jeżeli to przyjdzie, to będzie bardzo drogie. Tak jak są właśnie takie rozwiązania, o których mówiliśmy przed momentem. No one są drogie. To przyjdzie od jakiegoś masowego takiego producenta, który tworzy technologię dla przeciętnego użytkownika. I to przyjdzie stamtąd i to będzie takim kolejnym krokiem, tak jak iPhone, jako taki sprzęt, który obsługuje widzący i bez dodatkowego oprogramowania obsługiwać będzie niewidomy, tak ja mam taką nadzieję, że że jakieś takie urządzenie też powstanie również dla masowego odbiorcy, które właśnie umożliwi nam zapoznawanie się na bieżąco z różnego rodzaju wypukłymi rzeczami rysowanymi na bieżąco.
0: Mhm. A co jeszcze było? Było sporo urządzeń też, tak, no była firma jeszcze wówczas Timan, która Braille Voyagera pokazywała, to była premiera tego monitora Braille'owskiego, następcy kombi Braille'a u nas znanego. On do 2008 roku był sprzedawany przez Altix, taki stacjonarny monitor, dobry monitor, fajny. Kiedyś nawet myślałem, czego nie kupić, nawet podcast o nim nagrałem, się udało powrócić go i nagrać, pamiętam, podcast. Były też monitory Handytecha, aha, no jest Voyager, jest tak, że Voyagera już teraz nie ma, jest ta Alva BC640, o której też kiedyś mówiliśmy, że jest z jednej strony ciekawa, a z drugiej strony technologicznie już dość stara. Mieliśmy urządzenia Handytecha i tu jest ciekawa sprawa, bo firma niemiecka, bardzo zasłużona, te moduły wklęsłe brajlowskie to jest jakieś tam nowum, które ich wyróżnia na tle innych producentów sprzętu brajlowskiego. Natomiast tak technologicznie, no to te Handytechy są mniej więcej takie, jak były lat temu 10. Braille Wave, Braille Star, jak był, tak jest. Jakiś Easy Braille się pojawił się jakiś tam... Aha, no i oni oczywiście no, poszli i te monitory są i drogie, i takie parametrowo dziwne z tym swoim notatnikiem 4-megabajtowym ciągle. Ale na przykład no, Handytech poszedł w inną trochę stronę, bo z jednej strony ten GWP, Graphic Window Professional, ale z drugiej strony rozwój tej idei monitorów tym takim braillem dotykowym, interaktywnym, czyli z tym modular i Active Braille, ten braillowski monitor notatnik, 40-znakowy, podobny bardzo do tych Braille Wave'ów i tak dalej chyba, jeżeli pamięć mnie nie myli. Kosztuje jakieś 25 tysięcy. Wojciech Maj o nim w zeszłym roku na Recha dość szczegółowo opowiadał. No i on umożliwia śledzenie tego, jak czytam braillem, są takie czujniki, które śledzą, sprawiają wyczytnik ekranu, coś tam może przeczytać, że braille może się automatycznie odświeżyć w miarę tego, jak czytamy. Myślę, że bardzo ciekawe rozwiązanie do szkoły, natomiast na tyle drogie, że i na tyle specyficzne, że trzeba by, no gdyby takie coś umiał ten BrailleSense i był, nie wiem, droższy, i tak jest bardzo drogi, ale przez to trochę jeszcze droższy, no to byłoby fajne, że taki notes i jeszcze to potrafi. No ale tylko monitor Braille'owski.
1: Tylko monitor za taką cenę, nie.
0: Z tym odświeżaniem, no fajnie, jest to ciekawa funkcja i na pewno wartościowa. Godna uwagi dla nauczycieli i w ogóle myślę, że taka sensowna. No ale 25 tysięcy, no trochę.
1: To jest drogo.
0: No nie, to jest trochę drogo. Jak tylko na 40-znakowe, jeszcze gdyby on miał jakiś notatnik taki, nawet gdyby on nie miał tego udźwiękowienia, ale to trochę fantazjuje, ale miałby notatnik i jakąś kartę, że nie wiem, jakieś oprogramowanie brajlowskie tylko, ale że można by to z siecią połączyć, nie wiem, przez LAN albo przez Wi-Fi, przez Dropbox, no przez coś tam i nie wiem, te notatki gdzieś przesłać, coś zrobić, no to można by mówić, o, też fajne dla osób głuchoniewidomych, taki stricte brajlowski notes, ale no, chociażby wnętrze ma takie porządne, jak tam te, no chociażby jak te, nie wiem, BrailleSense może trochę mniej porządny. No a tutaj mamy co? Jakiś dziwny 4-megowy notatnik. I co? I tego ten Active Braille po 10 latach i no i tylko tyle. No, ktoś może powiedzieć, że aż tyle, bo to jest ich taka rzecz, która ich wyróżnia. No, pewnie z tych dofinansowań ludzie to kupują, albo po prostu, albo ta marka jest na tyle no, taka uznana, że gdzieś tam na tym idą po prostu. Nie wiem. Masa też powiększalników była. Ja tutaj no, z racji wiadomych nie czuję się kompetentną no, osobą. Na pewno te powiększalniki wchodziło. Było ich, może nie masa, bo masa to była na, mówiąc potocznie, dużo powiększalników to było na Science City w Niemczech. Tutaj tego było oczywiście mniej, ale po raz pierwszy wchodziły takie powiększalniki jak ten Quick Look bodajże firmy Ash z Irlandii, czyli taki czterocalowy, taka lupa, taki składany podręczny powiększalnik, z którym można było gdzieś iść. To było coś nowego i na pewno to
2: wśród osób widzących
0: zrobiło furorę. Tak się mówiło, tak.
1: Że można sobie z tym nawet pójść do sklepu i coś tam przeczytać w trakcie
0: co
1: zakupów.
0: Jeszcze? No Altix to mówiliśmy pierwsze, że ten jak zawsze speak, pierwsze info o Code Factory, aż te powiększalniki, nie wiem czy aż chyba Harpo teraz tylko sprzedaje, to jest Prisma, Liberty i Andromeda, a może też są już nawet nowe modele. Tych powiększalników nie orientuje się do końca. Donat, firma czeska z Pragi, którą Andrzej Woch z Handysoftu reprezentował, a w referat tłumaczył Stanisław Jakubowski. To był, tam się zmienił w ogóle program trochę tej Rechy, bo na przykład pamiętam właśnie, to było trochę inaczej. Tam też ten referat o telepracy się chyba w ogóle nie pojawił, jakoś tak było, który był w programie, tak a propos. I tutaj te monitory brajlowskie przez czeskie, one były dużo tańsze od tych Timanów. Przez chwilę były mocno popularne w Polsce, Altix nawet je promował, potem się z nich wycofał i tak zarówno z Handytecha, jak i właśnie z tej firmy Donat i się zajął głównie Timanem i Freedomem, a potem już tylko Freedomem, jeżeli chodzi o Braille'a. A te Rex, bo to były monitory Tymus i Rex. Tymus 40, chyba 44 i 80 znakowe jakoś tak. Nie, już wiem. Tymus 23, 43 i 85 znakowy, a jego następca Rex 44 i 80 znakowy bardziej chyba był taki lżejszy ten Rex trochę, oparty tak, jeżeli chodzi o zaprojektowanie i jakość modułów brajlowskich, o dobre rozwiązania, z Alby Satellite, czyli takiego monitora do dzisiaj, bardzo stacjonarnego, ale do dzisiaj takiego mającego uznanie wśród ludzi, którzy się dużo czytają Braille'em, swoją drogą chyba Patryk, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak? Nasz jeden z realizatorów, nie wiem czy on, Patryk Waliszewski, on chyba ma tego Satellite'a, jeżeli pamiętam. Kiedyś o tym mówił coś, więc tak mi się coś kojarzy.
1: W każdym razie te...
0: Rozwiązanie do dzisiaj, Harpo do dzisiaj sprzedaje tak a propos.
1: Tak, te monitory czeskie, dziś sprawdzaliśmy, to nadal jest w ofercie, tak?
0: Tak, nadal są. Nie sprawdziłem niestety, nie dotarłem do cennika i nie... W Polsce ich nikt już nie sprzedaje. Nie wiem w sumie dlaczego. Czy one się psuły, czy po prostu
1: być
0: jakieś
1: może,
0: kwestie cenowe, nie wiem.
1: Być może to jest po prostu kwestia jakichś tam umów z różnego rodzaju partnerami, skoro dana firma sprzedaje monitory tej firmy, to może nie ma...
0: Być może oni mocno na rynkach wschodzących, gdzieś mocno kiedyś byli, kilka lat temu przynajmniej popularni te Rexy i tak dalej. Ale wiem, że ogólnie dobre, ja wiem... Firma Rexa, Rexy monitory, tak a propos, w Krakowie Marcin Patoczka mi pokazywał i powiem tak, no Braille bardzo dobry, ale klawisze i wykonanie, no to typ czyta kajetek.
1: Czyli takie.
0: Ale ale wnętrze i pewne takie designerskie rozwiązania właśnie klawiszowe, naprawdę nie głupie. Bo ja nie wiem, czy ten gość, czy ten twórca firmy Donat, czy to jest od nazwiska, ja nie wiem, czy to nie jest niewidoma osoba. To być może w ogóle można by kiedyś się pokusić o jakiś wywiad, teraz tak pomyślałem z nim, to tak to poza anteną, to o tym kiedyś może porozmawiamy. Wtedy wiem, że Stanisław Jakubowski tłumaczył go z języka czeskiego właśnie i mi się wydaje, że to był człowiek niewidomy, więc no pewnie zna to od podszewki i zaprojektował coś, co faktycznie jest użyteczne gdzieś tam.
1: Zgadza
0: to bardzo
1: się.
0: Możliwe.
1: Tak przespacerowaliśmy się po tym sprzęcie i chyba...
0: Auto ID, Fine Reader.
1: 7.0 wtedy.
0: Już wtedy uznałem, to taka wersja porządna, już dużo umiała, to już był triumf Fine Readera wówczas i no to było już coś, to było rozwiązanie popularne już. To mówiliśmy, Handysoft mówiliśmy, co tam jeszcze, maszyny do pisania, te Tatra Point, jakieś tam, wtedy zresztą takie proste, jakieś tam okulary, lupy były z innych firm, były jakieś te laski jeszcze z polskiego, nie z polskiego Związku Niewidomych, ale z jakiegoś Polskiego Związku Niewidomych, a to oni te czeskie takie, nie pamiętam jak się nazywała ta firma.
2: I krakowskie zakłady ortopedyczne też.
0: A, jeszcze Kulką też. Tak, jeszcze Kulką tak, góry. Tak, tak.
2: I jeszcze chcę zwrócić uwagę, co się zmieniło. Myślę, że bardzo pozytywne kwestie tej edukacji od tamtych czasów. Na Reha nie było wtedy właściwie pomocy edukacyjnej do nauki. Teraz możemy spotkać globusy, to teraz możemy spotkać jakieś laki do nauki Braille'a, bryloszki, kostki, bylniki Braille'owskie i gierki do matematyczne jakieś, ale tego było strasznie mało. Natomiast teraz na rynku rzeczywiście mamy wybór takich pomocy, czy piłek nawet do piłki toczonej, dużo więcej też takich drobiazgów do życia codziennego idzie kupić, wtedy no nie mieliśmy. Mieliśmy jeden czujnik cieczy, w tej chwili mamy chyba z 4 czy 5 rodzajów czujników cieczy na rynku. Jest tego teraz, tych drobiazgów dużo.
1: I to się zgadza, może już po prostu rzeczywiście to rozmienianie się na drobne, o których my mówimy, jeżeli chodzi o technologię, to w końcu producenci mają też trochę czasu, żeby zająć się innymi rzeczami, właśnie też takimi drobiazgami, co może mieć tu jakiś taki pozytywny też wydźwięk. Panowie, tak już zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji, jak wy oceniacie krótko te 10 lat? Czy te 10 lat dla nas to było, dużo się działo przez te 10 lat, takich naprawdę spektakularnych rzeczy, czy raczej niewiele?
0: Jeżeli chodzi o Tyflo, to bardziej to Tyflo próbuje nadążać za światem nas otaczającym informatycznym, ogólnym i w tym sensie spektakularnie chyba nie. Natomiast jeżeli chodzi o uniwersalne projektowanie i o mobilność, o rozwój urządzeń mobilnych i serwisów społecznościowych, no to tu jest ogromna różnica.
1: To
0: to też wpływa na to, jak osoby niewidome w ogóle zaczęły funkcjonują w tym społeczeństwie informacyjnym gdzieś tam. To w jakim sensie jest, powiedzmy, spektakularne, bo to się przekłada na to, że na przykład ludzie rezygnują z newslettera, kiedyś wtedy były bardzo popularne newslettery, 2003 rok. A teraz ludzie nawet już nie korzystają z RSS-ów, bo na przykład rzadko wystają z Twittera i z jakiegoś tam, powiedzmy, Facebooka. No to ja wiem, że to jest trochę obok tego, co mówimy, to na pewno nie ma z Tyflo nic wspólnego, ale jakby to gdzieś tam wpływa na to, że ta informacja się bardziej upowszechnia, że mamy możliwość jakby dostępu do bardziej na pewno do tego, co wszyscy. Kiedyś jeszcze się mówiło, że jest jakaś strona internetowa jest niedostępna w takim znaczeniu, że jest nieobsługiwalna przez czytnik ekranu. Dziś tego problemu właściwie raczej nie ma. No, jest kwestia, że strona może nie spełniać standardów dostępności rozumianych tak formalnie, jako zgodność z wytycznymi.
1: Oj,
0: no,
1: nie,
0: oczywiście.
1: Oj nie, ja się nie zgodzę.
0: Że
1: tak dobrze jest, Michale, jak mówisz. Gdyby tak było, to myślę, że wiele osób nie podnosiłoby jakichkolwiek larów. To w momencie, kiedy...
0: Tak, ale to są szczegóły. Natomiast chodzi o to, czy jest dużo takich stron internetowych, których nie jesteś w stanie skorzystać. Kiedyś było, przepraszam, że wchodzę w słowo, kiedyś było sporo stron, na które wchodzisz i nic. I musisz pytać, co jest na tej stronie, bo nie jesteś w stanie kliknąć, nie jesteś w stanie zrobić nic. Teraz takich stron, mi się wydaje, gdzie nie jesteś nic w stanie zrobić, jest mało. Może ja to bardziej przeżyłem, bo jako wystałem dość długo z Webformatora i z Outspokena. Może to jest mój jakiś tam, ale nawet z tym JOS-em w 2003 roku to jeszcze było sporo stron tylko we Flashu i koniec.
1: Ja powiem w ten sposób, teraz jest dużo stron, które tak zwanych web aplikacji, w których naprawdę nie podam jakichś konkretnych przykładów, teraz tak z pamięci i czego ja nie jestem w stanie z tym zrobić. Natomiast no niestety ta technologia, która jest, ta technologia przede wszystkim dynamicznych, odświeżalnych stron www,
0: to jest
1: problemem i wcale bym nie powiedział, że jest mniejszy niż kiedyś, bo kiedyś mieliśmy problem z obsługą statycznych stron nawet, które gdzieś tam były zrobione we Flashu, ale teraz poszliśmy o krok do przodu i technologia też poszła o krok do przodu. Gdybyśmy teraz mieli technologię taką do obsługi tych stron sprzed 10 lat, to bym się zgodził. A niestety tak nie jest. I problemy nadal są i czasem okazuje się, że wiesz, że możesz przejść przez jakiś tam proces i na przykład polec na ostatnim kroku, w którym
0: tak,
1: nie masz
0: prawda,
1: dostępnego
0: przycisku. Bo nie możesz kliknąć i zatwierdzić.
1: Tak, dokładnie. I niestety to nadal jest. Ja bym tego nie bagatelizował, bo to nadal są poważne problemy.
2: Co w tych 10 latach spektakularnego?
1: No słuchamy cię, Krzysztofie.
2: Co w tych ostatnich latach spektakularnego? Ja jednak uważam, że zdarzyło się już kilka, może nie nazwałbym tych rzeczy spektakularnych, z perspektywy czasu mogą nam się wydawać śmieszne, ale samo wejście syntezy z głosami ludzkimi to był jakiś przełom. Drugi przełom, który bym wymienił, to, że właśnie te urządzenia powszechnego użytku stają się dla nas dostępne, czy dyktafony, czy smartfony. Trzeci przełom i ważna rzecz dla nas niewidomych, jaka się zdarzyła, czyli technologia bezprzewodowa wykorzystywana do Braille'a, czyli monitory brajlowskie bezprzewodowe łączone z urządzeniami powszechnego użytku smartfonami. Kolejna rzecz, która na polskim rynku się zdarzyła, ważna dla nas niewidomych, to jest to, że oprócz tych czterech firm są kolejne, ten rynek...
1: Mamy problem techniczny, jeżeli chodzi o Krzysztofa. Technologia, mimo tego, że po 10 latach, to nadal niestety stwarza nam problemy. Dobrze, więc ja myślę, że będziemy, Michale, powoli kończyć tę naszą dzisiejszą audycję.
0: 10 lat temu Skype już był, ale dopiero od kilku miesięcy. Pamiętajmy o tym, że dopiero Skype się pojawił.
1: Wróciłeś. No to Krzysztofie jeszcze dokończ.
2: Znaczy, ja już byłem właśnie na końcu swojej myśli, że to są to takie moim zdaniem jednak ważne kroki milowe.
1: Dobrze, to...
0: No i też krok milowy, też mimo wszystko dość niszowy, ale istotny. Komputery, nie tylko Windowsy, komputery Apple dostępne dla osób niewidomych również poza Stanami, bo są do tego syntezy wielojęzyczne. To jednak jest dość ciekawe, że możemy nie tylko Windowsa używać.
1: No i gdzieś tam jeszcze rozwój Linuxa, no niestety kulawy.
0: Do którego ja mam duże wątpliwości, ale to może na inną dyskusję.
1: Dokładnie. Zatem kończąc tę naszą dzisiejszą audycję, można powiedzieć, no sporo się w ciągu tych 10 lat zdarzyło, bo dziwne by było, gdyby się nie zdarzyło.
0: Tak, na pewno dostęp osób niewidomych do tych komputerów się bardzo upowszechnił. Tak. To jest, ludzie jednak już, to od małego już tych komputerów, to jest już tak samo jak osoby widzące, używają tych komputerów, NVDA, NVDA, o tym tak nie powiedzieliśmy chyba mocno.
1: Ale o tym mówimy i tak często.
0: Mówiliśmy wcześniej, tak, mówiliśmy o tym i dzisiaj i często, że jednak ta konieczność posiadania czytnika ekranu takiego dobrego, takiego niedobrego, czytnika ekranu drogiego, takiego jak JAWS i WinDice, nie jest już dla wielu osób konieczna.
1: Zgadza się.
0: To jest duże nowum jednak.
1: Ja słyszę, że łącza nam się trochę tu gotują. Nie wiem, czy tylko u mnie, ale generalnie to jest chyba już jakiś po prostu znak, że powinniśmy już tę naszą audycję dziś zakończyć.
0: Braille potaniały bardzo.
1: No tak, braille potaniały, to się zgadza. Niemniej jednak jeszcze mogłyby stanieć, bo to nadal...
0: Oczywiście.
1: Tak, to nadal bez dotacji ciężko sobie by było na to pozwolić. Bardzo serdecznie dziękuję wam za tę obszerną dziś audycję. Krzysztof Wostal i Michał Kasperczak byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Przypomnę, że rozmawialiśmy dziś na temat tego, co w technologiach przez ostatnich 10 lat się działo, w technologiach tyfloinformatycznych. Realizował dzisiejszą audycję Tomek Bilecki, a słowa te mówił prowadzący ten nasz dzisiejszy program Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mikołaj Rotnicki. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o Apple Pay. Jest to usługa, którą firma z logo nadgryzionego jabłka wprowadziła właśnie w dniu dzisiejszym, 19 czerwca 2018 roku. Każdy użytkownik iPhone'a i posiadacz karty płatniczej, czy to kredytowej, w jednym z 8 banków, które są od dzisiaj obsługiwane na terenie Polski, może sobie z tej usługi skorzystać. Czym jest tak naprawdę Apple Pay? Jak sama nazwa trochę sugeruje, mamy w niej i słowo Apple, i słowo Pay. No, słowo Apple sugeruje, że będzie to związane z firmą Apple, natomiast słowo Pay, z angielskiego płacić, sugeruje, że jest to związane coś z płaceniem. No i tak jest w rzeczywistości. Mianowicie usługa Apple Pay, można powiedzieć w skrócie, polega na tym, abyśmy mogli zastąpić dotychczas przez nas używaną kartę płatniczą, taką plastikową, czy to z chipem, czy to z paskiem magnetycznym, jeżeli mówimy trochę o starszych kartach, przez naszego iPhone'a. Czyli innymi słowy, za pomocą usługi Apple Pay możemy tak samo łatwo, jak płaciliśmy do tej pory kartami, możemy zapłacić przy użyciu naszego smartfona. Jak wiecie, usługi płacenia telefonem dostępne są już od kilku lat tak naprawdę na świecie. Sama usługa Apple Pay została wprowadzona przez firmę z logo nadgryzionego jabłka już w 2015 roku, na samym początku jak zwykle w Stanach Zjednoczonych. Potem dochodziły kolejne kraje. Natomiast my, Polacy, musieliśmy czekać aż 3 lata, aby firma Apple dogadała się z częścią na samym początku polskich banków i wprowadziła tą usługę na terenie naszego kraju. Wiadomo, że to na pewno chodzi o jakieś negocjacje o pieniądze, ponieważ firma Apple swojego systemu płatności nie udostępnia za darmo, więc pewną część kosztów muszą ponosić banki. ponieważ korzystanie z Apple Pay nie jest jakoś dodatkowo płatne przez użytkownika. Oczywiście on te wszystkie koszty i tak zapłaci, natomiast jeżeli będziemy płacić kartą klasycznie albo właśnie za pomocą usługi Apple Pay, czyli naszym smartfonem albo zegarkiem, my dodatkowo nic nie musimy płacić. Dla porównania, konkurencyjna usługa, dawniej o nazwie Android Pay, obecnie Google Pay, obecna jest w kilku polskich bankach już też od jakiegoś czasu. Natomiast wszyscy użytkownicy telefonów z logiem nadgryzionego jabłka z wielkim takim oczekiwaniem, z wielką niecierpliwością zastanawiali się, kiedy ona w końcu zostanie wprowadzona w Polsce. No i doczekaliśmy się. Firma Apple stwierdziła, że jesteśmy na tyle dużym rynkiem, że warto po prostu na niego wejść. Oczywiście niebagatelne znaczenie ma tutaj fakt, że Polska jest tak naprawdę liderem płatności zbliżeniowych. Polacy bardzo je polubili od czasu, kiedy można zbliżeniowo płacić kartami. Przypuszczalnie dlatego firma Apple zdecydowała się, aby wejść po prostu do naszego kraju ze swoją usługą. Powiedzmy sobie oczywiście na wstępie kilka słów o tym, co musimy zrobić, aby móc zacząć korzystać z usługi Apple Pay. Niezbędna oczywiście w tym celu jest początkowa konfiguracja usługi. Jak to zrobić? W kilku słowach trzeba po prostu dodać kartę do naszego telefonu. Robimy to za pomocą aplikacji Wallet, pisane W-A-L-L-E-T. I w tej aplikacji możemy od dzisiaj dodawać swoje karty płatnicze. Dodawanie karty odbywa się poprzez jej zeskanowanie za pomocą wbudowanego w iPhone'a aparatu, a dokładniej rzecz biorąc poprzez umieszczenie go po prostu tej karty w polu widzenia aparatu. Ten proces jest też wspierany przez VoiceOvera, więc większych problemów być nie powinno. Natomiast w momencie, kiedy dane z frontowej części karty zostaną zczytane, one trafiają bezpośrednio do aplikacji Wallet, czyli numer karty, nazwisko oraz data ważności. Aplikacja nas zapyta również o to, czy te dane, które rozpoznała na karcie, są prawidłowe, w razie czego można je poprawić przed ich zatwierdzeniem. Jeżeli posiadamy kartę na przykład już podpiętą pod nasze konto Apple'owe, pod sklep App Store czy iTunes, ta procedura jest jeszcze prostsza, ponieważ karta jest już po prostu dodana. Musimy ją tylko dodatkowo autoryzować w usłudze Apple Pay. Najczęściej odbywa się to w taki sposób, że musimy dodatkowo podać kod CVV2, który najczęściej znajduje się na odwrocie naszej karty, potwierdzić wszystkie jej dane i w momencie dodawania tej karty z naszego banku przyjdzie na nasz telefon SMS, który automatycznie najczęściej zostanie przechwycony jakby przez aplikację Wallet i zostanie po prostu wpisany w odpowiednie pole formularza i karta zostanie po prostu dodana. Od tego momentu mamy już kartę dodaną w telefonie i możemy udać się na zakupy. Dodam też, że jeżeli są tutaj też użytkownicy smart zegarka z logo nadgryzionego jabłka, czyli Apple Watcha, taką kartę też możemy do niego dodać. Dodaje się ją niejako osobno, ponieważ procedura bezpieczeństwa wymaga tego, aby karty były dodawane osobno do każdego z urządzeń. Natomiast jeżeli taki zegarek już posiadamy, to w momencie dodawania karty na telefonie iPhone po prostu zostaniemy zapytani, czy chcemy również dodać kartę do naszego zegarka. Jeżeli tak, procedurę musimy wykonać z poziomu aplikacji Watch na naszym iPhone'ie. I procedura jest bardzo podobna, po prostu dane tej karty musimy odpowiednio zweryfikować i po pomyślnej weryfikacji, również SMS-owej, karta zostanie dodana do naszego Apple Watcha i też możemy nią za pomocą zegarka płacić. Tyle takiej wstępnej teorii. Jak to dokładnie robić, możecie sprawdzić na stronach firmy Apple. Od dnia dzisiejszego pod adresem www.apple.com/pl/apple-pay jest dostępna polskojęzyczna strona o tej usłudze. Wszystko można sobie tam dokładnie poczytać. Można przejść stamtąd do poradników, jak dodawać karty, jak konfigurować, jak płacić oraz jakie banki w Polsce są aktualnie obsługiwane. Natomiast ja dzisiaj postanowiłem już od praktycznie samego rana, kiedy ta usługa od godziny 5 rano została uruchomiona, dodałem sobie te karty moich banków, które posiadam, do usługi Apple Pay. No i z niecierpliwością czekałem, aż tylko będę mógł wyjść z domu i zapłacić sobie tą kartą. Wszystko się tak naprawdę udało i płaciłem i zegarkiem, i smartfonem. Natomiast, żeby również Wam pokazać, jak płacić, jak to w praktyce wygląda, w godzinach wieczornych tego samego dnia udałem się w kilka miejsc, w których do tej pory płaciłem kartą, natomiast teraz miałem okazję zapłacić zarówno iPhone'em, jak i Apple Watchem. Zapraszam zatem na zakupy. Na pierwsze zakupy zapraszam Was do mojej ulubionej restauracji sushi, a właściwie baru sushi Bushimi w Poznaniu.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Czy jakieś gotowe rolki są może?
5: Już pan mówię. Mamy jedną klasyczną, znaczy chodzi o porcję teraz.
4: Tak,
5: nie?
4: tak. Mhm.
5: Jest klasyczna, czyli con carne i to jest wyrobione.
4: Ale klasyczna, czyli to sake, sake coś tam, czy sake klasiko to?
5: Klasiko, no z łososiem.
4: No. To poproszę w takim razie to
5: porcję, tak?
4: Z łososiem, tak. A czy jest kombucha? Ta, Vigo, ten napój taki?
5: Vigo...
4: Zwykle?
5: Nie mamy Vigo.
4: Aha. No dobra, to będzie tylko, to będzie ten
5: klasyczny, tak?
4: Tak.
5: Dobra, i to będzie 15 zł.
4: Tak, zbliżeniowo można?
5: Jasne.
4: Zegareczkiem spróbuję dzisiaj. Zobaczymy, czy zadziała.
5: 15.
4: Proszę.
5: Jest potwierdzenie dla pana?
4: Nie, dziękuję. Jak mieliście okazję usłyszeć, płatność za sushi była bezproblemowa. Usługa Apple Pay zadziałała, płaciłem zegarkiem. Nie było właściwie większych problemów, aby bardzo szybko i dostępnie zapłacić za zakupione sushi. No dobrze, w jednym miejscu się udało. Zobaczymy teraz, jak pójdzie w kolejnym. A na kolejne zakupy udałem się do McDonalda, aby kupić lody.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Czy lody są te... Wiem, że tych małych rożków nie ma, ale są chyba te tak zwane duże rożki, nie? Takie, znaczy te... No, takie w wafelku to są, prawda? Okej, to w takim razie poproszę... A jakie są polewy do wyboru?
6: Karmelowa, truskawkowa i czekoladowa.
4: To właściwie bez polewy bym poprosił. Bez polewy. Bez polewy w wafelku.
6: W wafelku,
4: tak? Tak. I tylko to.
6: Coś jeszcze będzie?
4: To wszystko.
6: Na miejscu?
4: Na miejscu.
6: Zbliżeniowo?
4: Już mogę?
6: Powinno
4: przejść. Drugi raz płacę tym zegarkiem. Okay. Poszło?
6: Nie.
4: Jeszcze nie. Dobra, jeszcze raz zrobimy. Teraz.
6: Teraz poszło.
4: Okay.
6: Proszę Dziękuję Ciebie. Bardzo. I tam zawołają jakby, co? No? Okay.
4: Jak mieliście okazję usłyszeć, wszystko się udało, chociaż z drobnym zgrzytem. Musiałem wykonać płatność dwa razy, to znaczy sama płatność nie przebiegła dwa razy, natomiast za pierwszym razem, kiedy przykładałem zegarek do czytnika, coś nie chciało zczytać. Nie wiem dlaczego, może jakoś nietypowo przykładałem ten zegarek, ale zresetowałem, można powiedzieć, usługę, to znaczy kliknąłem ponownie dwukrotnie bocznym przyciskiem na Apple Watchu. Pojawiła się ponownie karta, przyłożyłem do czytnika i wszystko za drugim razem już przebiegło pomyślnie. Dobrze. Dwie płatności zegarkiem za nami. A więc teraz przyszła pora na to, aby spróbować użyć Apple Pay na iPhone'ie. Zapraszam wszystkich na zakupy do księgarni Empik.
6: Tutaj gdzieś na wprost były takie albumy do zdjęć na ten format 10 z mapą w każdym razie.
5: Okładka mapa, tak?
6: Tak, one mają okładkę, one są różne, czy to jest jeden rodzaj? Wszystko?
7: Nie, dalej nie ma mapy po prostu.
6: Aha, czyli to jest jedyny taki z mapą po prostu. Mogę jeszcze raz sobie to chwileczkę zobaczyć? I to jest na ten format 10
7: na... 20x22.
6: Jeszcze raz?
7: A rozmiar zdjęcia 10x15.
6: Tak? No, tam 10,5 chyba na 15, nie? No. Bo to jest jedyny, który jest tak, u Państwa, tak. Taki z mapą. Dobra. I to jest w cenie 40 zł, tak?
7: 39,90.
6: Tak, okej. Okay. To w takim razie to poproszę, ten album.
5: Tutaj poproszę. Jeszcze jeden.
6: Okej.
5: Jeszcze za dwie dyszki mamy Wodeckiego z Mitch & Mitch, fajny album.
6: Ale to jest płyta taka fizyczna, nie? Mm-hmm. Nie, to dziękuję tak. Bardzo.
8: 20-24.
6: Zbliżeniowo można?
8: Mm-hmm. Uwaga, face idę. Zbliż do czytnika. Gotowe. Śledzenie lokalizm Orange. 20-25.
5: Potwierdzenie?
6: Nie, dziękuję.
5: Paragonik.
6: Dobra, okej. Okay. W takim razie dziękuję bardzo.
5: Szeteczkę pan potrzebuje?
6: Ewentualnie, jeżeli można.
5: Tak, już panu proponuję.
6: Dziękuję serdecznie.
5: Dzięki.
6: Widzenia.
4: I tak właśnie wyglądają zakupy za pomocą Apple Pay na iPhone 10. Jak mieliście okazję usłyszeć, w tym procesie uczestniczyła również usługa Face ID, czyli identyfikacja twarzy, za pomocą której autoryzuje transakcję. Wygląda to w taki sposób, że po wyciągnięciu telefonu z kieszeni dwukrotnie klikam boczny przycisk. W tym momencie w ułamku sekundy pojawia się ekran z kartą. Od razu prośba o spojrzenie na telefon i po szybkiej autoryzacji od razu prośba o przyłożenie telefonu, czy właściwie zbliżenie go do czytnika. To wszystko oczywiście odbywa się tak naprawdę w mgnieniu oka. Jak mieliście okazję usłyszeć, tak wygląda ta procedura właśnie na iPhone 10. Natomiast jeżeli posiadacie iPhone 8 i starsze, one wyposażone są w czytnik Touch ID, czyli czytnik linii papilarnych. Tam odbywa się to nieco inaczej. Można to zrobić właśnie na dwa sposoby. Jeden sposób to jest też na zablokowanym ekranie dwukrotne kliknięcie przycisku Home, też po to, aby wywołać menu wyboru ewentualnie karty i przyłożenie palca do czytnika Touch ID, a następnie całego telefonu do czytnika kart w sklepie. Natomiast jeżeli chcecie, możecie zrobić to również jeszcze szybciej, oczywiście z użyciem domyślnej karty, mianowicie po prostu przykładając telefon do czytnika w sklepie i kładąc palec na czytniku Touch ID po to, aby zautoryzować tą płatność. Wówczas nie trzeba nic naciskać. Kwestia tego Apple Pay zostaje wywołana automatycznie poprzez zbliżenie telefonu i położenie go na czytniku kart w sklepie. Wśród płacących iPhone'em często pojawiają się pytania, w jaki sposób należy przykładać samego iPhone'a do czytnika kart w sklepie. Zasada ogólna jest taka, aby robić to jego górną częścią, jego górną, węższą krawędzią, tą, gdzie znajduje się również aparat. Nie trzeba telefonu odwracać ekranem do czytnika kart, to jest właściwie zbędne. Owszem, można powiedzieć, to pole radiowe wokół naszego elementu NFC w telefonie jest o względnie dosyć dużym zasięgu, to jest kilka centymetrów i owszem, takie płatności, kiedy przyłożymy telefon ekranem do czytnika w sklepie, najczęściej się udadzą, natomiast jest to po prostu zbędne. Czasami możemy nawet narazić niepotrzebnie nasz ekran na jakiś niepotrzebny kontakt z elementami czytnika. Także najlepiej po prostu telefon przykładać jego górną krawędzią do czytnika kart w sklepie. Natomiast w przypadku płatności Apple Watchem, czyli zegarkiem Apple, dokonujemy tego w taki sposób, że najpierw klikamy dwukrotnie bocznym przyciskiem na zegarku, ale nie koronką. Wówczas zostaje wywołane menu wyboru karty. Domyślnie oczywiście pokazuje się karta domyślna. I od tej chwili możemy już rozpocząć proces płacenia zegarkiem. Wówczas należy właśnie przyłożyć jego ekran do czytnika kart w sklepie. W tym przypadku taki sposób płatności jest właśnie tym właściwym. Niezależnie od tego, czy płacimy naszym iPhone'em, czy też zegarkiem, w momencie, kiedy zbliżymy go do czytnika kart w sklepie i czytnik prawidłowo skomunikuje się z naszym urządzeniem, wówczas zarówno iPhone, jak i zegarek zawibrują nam oraz zostanie wydany dźwięk z naszego urządzenia, jak również czytnik kart w sklepie zadźwięczy. Tak samo jak dokonywalibyśmy tego zwykłą kartą. A na ostatnie zakupy w pierwszym dniu funkcjonowania usługi Apple Pay w Polsce wybrałem się do Lidla.
6: Zbliżeniowo można? Poszło? Zegarkiem płacasz? Jeszcze nie przyszło, nie?
9: Dobra.
6: Dziękuję bardzo.
4: Jak mieliście okazję usłyszeć, ostatnią płatność dokonywałem zegarkiem. Przebiegła ona bez żadnych właściwie problemów. Wszystko się udało. Zegarek, tak jak powiedziałem, zadźwięczał. Zadźwięczał również terminal. Także płatność została potwierdzona. Podsumowując, Apple Pay to naprawdę bardzo przydatna usługa. Niektórzy uważają, że nawet do pewnego stopnia rewolucyjna, dlatego że jest jakiś początek tego, aby powoli rezygnować z klasycznych kart płatniczych na rzecz nowoczesnych płatności za pomocą urządzeń mobilnych. Na pewno dużym plusem Apple Pay jest to, że możemy płacić tym bezproblemowo praktycznie wszędzie tam, gdzie do tej pory płaciliśmy kartami za pomocą transakcji zbliżeniowych, ponieważ Apple Pay od strony, można powiedzieć, takiej tych czynności, które wykonujemy, nie różni się niczym, tak? W tym miejscu tylko i wyłącznie zamieniamy naszą dotychczasową kartę na naszego smartfona i przykładamy ją do czytnika w sklepie. Ktoś może zapytać, a czy mogą być jakieś miejsca, w których ta usługa nie zadziała? Warunkiem pozytywnego takiego skorzystania z tej usługi jest to, aby w sklepie był dostępny terminal zbliżeniowy. Czyli praktycznie wszędzie tam, gdzie do tej pory korzystaliśmy z płatności zbliżeniowych naszymi kartami, wszędzie tam nie powinno być problemów z zapłaceniem za pomocą usługi Apple Pay. Warto też zaznaczyć taką różnicę, że jeżeli dokonywaliśmy do tej pory transakcji zbliżeniowych za pomocą karty, ich limit, który nie wymagał potwierdzania PIN-em, wynosił 50 zł. Natomiast w przypadku wszystkich transakcji, które dokonujemy za pomocą Apple Pay, tego PIN-u nie musimy wprowadzać. Dlaczego? Dlatego, że płatność autoryzujemy bezpośrednio na urządzeniu. Czyli jakby potwierdzamy swoją tożsamość, czy to za pomocą przyłożenia palca do czytnika Touch ID naszego telefonu, czy to korzystając z usługi rozpoznawania naszej twarzy, czyli Face ID. No i dzięki temu terminal po prostu wie, że taka transakcja jest już zautoryzowana, dlatego nawet w przypadku transakcji powyżej 50 zł PIN nie jest wymagany. Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy terminal w sklepie ma trochę starsze oprogramowanie i tego PIN-u jednak będzie wymagał. Wówczas tutaj zgodnie z instrukcjami, które są zamieszczone na stronach firmy Apple, sugerowane jest po prostu wbicie dowolnego PIN-u, nawet w postaci 4 zer. I to powinno pomóc jakby w rozwiązaniu tego problemu w sytuacji, kiedy terminal jednak o taki PIN zażąda. Na zakończenie mogę powiedzieć, że gorąco zachęcam wszystkich posiadaczy iPhone'ów i te osoby, które mają konta w bankach i które są obsługiwane przez funkcję Apple Pay, do uruchomienia sobie tej funkcji w swoim smartfonie, ponieważ jest to bardzo, bardzo wygodne. Dwa, jest to niezwykle bezpieczne, nawet bezpieczniejsze niż płacenie klasyczną kartą zbliżeniowo, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, do terminala nie trafia numer naszej karty, tak jak to jest w przypadku klasycznego płacenia zbliżeniowego zwykłą kartą. W tym przypadku w momencie, kiedy uruchamiamy usługę Apple Pay na naszym telefonie, znaczy aktywujemy chęć zapłaty, jest generowany indywidualny tak zwany token, który przedstawia się nasz telefon czytnikowi kart. On jest jednorazowy, także żadna informacja na temat naszej karty nie jest przekazywana sprzedawcy. A druga kwestia bezpieczeństwa to właśnie ta wspomniana autoryzacja, czyli my, aby potwierdzić naszą tożsamość podczas płacenia, że my to my, używamy czy to czytnika linii papilarnych Touch ID, czy to autoryzujemy się naszą twarzą za pomocą funkcji Face ID. Także gorąco wszystkich do tego zachęcam. Jest to bardzo proste i co ważne, w połączeniu oczywiście z usługą czy funkcją VoiceOver w naszych iPhone'ach i Apple Watchach, bardzo, bardzo dostępne. Po pierwsze, można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki usłudze Apple Pay i funkcjom ułatwień dostępu w naszych urządzeniach firmy Apple dysponujemy praktycznie mówiącą kartą płatniczą, która jest bardzo wygodna w użyciu. Dodatkowo powiem też tyle, że po dokonaniu transakcji na naszym urządzeniu jest wyświetlane odpowiednie powiadomienie o tym, jaką kartą zapłaciliśmy, w jakim miejscu i co ważne, jaką kwotę zapłaciliśmy. Możemy również uaktywnić, jeżeli tego chcemy, w aplikacji Wallet na naszym urządzeniu informacje o historii płatności. Dzięki temu możemy sprawdzić, jak wyglądały płatności w ostatnim czasie na danym urządzeniu. Te informacje są przechowywane bezpiecznie na naszych urządzeniach, ale dotyczą tylko i wyłącznie transakcji dokonanych danym urządzeniem. Czyli jeżeli chcemy sprawdzić transakcje, które dokonaliśmy za pomocą usługi Apple Pay na naszym iPhone'ie, będą tam wyświetlone tylko informacje o płatnościach wykonanych naszym iPhone'em. To też jest dodatkowy aspekt takiego i bezpieczeństwa, i dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących, gdyż możemy mieć pewność, czy na przykład no, nie zostaliśmy w jakiś sposób na przykład przez sprzedawcę oszukani poprzez wprowadzenie nie takiej kwoty, jaką chcieliśmy zapłacić. Czyli mamy możliwość wglądu w transakcje przeszłe, czego nie mieliśmy możliwości w przypadku płacenia kartami klasycznymi. Jeżeli płaciliśmy klasyczną kartą, no to mogliśmy co najwyżej sprawdzić to, czy to w aplikacji mobilnej, czy to logując się do serwisu transakcyjnego, jaka transakcja została wykonana. A w przypadku Apple Pay informacja na temat tego, jaka kwota, gdzie i jaką kartą płaciliśmy, od razu jest dostępna bezpośrednio w aplikacji Wallet. Mam nadzieję, że osoby, które już uruchomiły sobie usługę Apple Pay, po tym podcaście będą wiedziały, jak

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Przy mikrofonie Michał Kasperczak, a gościem dzisiejszej audycji jest Kuba Stefańczyk.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Kuba Stefańczyk z Krakowa, o którym sobie porozmawiamy na temat wydarzenia, ekspozycji również, która mieści się w Krakowie, o wystawie, która się nazywa Skarby Krakowskiej Kapituły. Ale zanim o wystawie, to może opowiedz troszeczkę o sobie, bo chyba nie gościłeś jeszcze w całej audycji, w podcastach naszych. Także jeżeli możesz, to troszeczkę przedstaw się, coś powiedz.
2: Oczywiście. Jeszcze raz wszystkim Państwu dobry wieczór. Tak jak Michał powiedział, nazywam się Jakub Stefańczyk, jestem z Krakowa, natomiast nie urodziłem się w pięknym grodzie pod Wawelem, pochodzę z Radomia, tam skończyłem podstawówkę i gimnazjum, natomiast do Krakowa przyjechałem do szkoły dla niewidomych na ulicy Tynieckiej, którą to skończyłem. Skończyłem technikum asystenta operatora dźwięku. Jestem osobą niewidomą, ale nie poszedłem w kierunku dalszej realizacji dźwięku. Zawsze interesowała mnie historia, właściwie od dziecka, i takie też studia wybrałem po zdaniu matury. Skończyłem historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez pewien czas nawet uczyłem w szkole historii WOS-u, natomiast równolegle zacząłem pracę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, na którym to uniwersytecie teraz jestem jednym z przewodników po wystawie Skarby Krakowskiej Kapituły. Cóż jeszcze o mnie? No, prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Mam psa przewodnika, który oczywiście dzielnie towarzyszy mi w pracy i w domu. Także taką dodatkową atrakcją na wystawie jest możliwość poznania mojego psa przewodnika, Portera.
1: Piesek jakiej rasy?
2: Labrador.
1: Dość klasycznie. A jeżeli chodzi o tego operatora dźwięku, to coś ci z tego zostało? To znaczy jakby zajmujesz się czasem jakąś tam realizacją?
2: Nie zajmuję się. Czasem zgrywam ludziom tak hobbystycznie materiał z kaset na formaty cyfrowe.
1: Mhm. Natomiast studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak oceniasz? Wiem, że to ty troszeczkę jesteś już młodsze niż ja pokolenie, więc to też inaczej, znaczy troszkę, no młodsze ewidentnie, ale jak oceniasz dostępność tych studiów historycznych i w ogóle studia, takie podejście wykładowców do osoby niewidomej? Czy jakieś problemy miałeś, czy dobrze to wspominasz? Jak to wtedy było?
2: Studia generalnie wspominam bardzo dobrze. Miałem oczywiście kilka różnych problemów, takich z pojedynczymi osobami. Jedna osoba na przykład zmusiła mnie do zaliczenia polegającego na narysowaniu, rozrysowaniu wywodu przodków, no ale to koledzy za dobre piwko, mam nadzieję, że możemy to powiedzieć sprzed 22, za dobre piwko narysowali mi wywód, dostałem piątkę, także bardzo dobrze się tutaj koledzy spisali. No, było mnóstwo literatury do czytania, więc mi się udało w końcu zmusić uczelnię, czy też, no, może nie zmusić, to złe słowo, ale uprosić uczelnię, żeby mi wstawiła skaner do czytelni Optic Booka, ponieważ nasi prowadzący zostawiali nam kserówki do czytania na ćwiczenia.
1: No to u mnie było tak samo. Bo ty studiowałeś w latach, jakie to były lata? 2000 któreś, nie? Dobrze.
2: 2010 do 2015.
1: Ojej, no to już były zupełnie inne czasy, bo wtedy były rozwinięte z jednej strony no, mocno technologie asystujące, no i też były rozwinięte te usługi bonów, czyli biur osób wsparcia.
2: Tak.
1: No, a ja studiowałem w latach 99-2004, tam troszeczkę później, bo pracę magisterską dłużej pisałem. No i to był czas, kiedy tak naprawdę jeszcze, oczywiście już wiadomo, dużo wcześniej osoby niewidome studiowały, ale to wcale nie było oczywiste. I to nawet na dużej uczelni, jaką był UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, no to każdy właściwie musiał sobie radzić sam na takim kierunku dużym, typu historia, coś tam, no to było 200 osób. I to był taki kiedyś mit. Teraz to mam wrażenie, że jest tak, że, czy mit, teraz jest tak, że po prostu osoby niewidome, czy osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli tylko mają taką ochotę, potrzebę, system mowo są zaopiekowane przez te właśnie biura. Natomiast wtedy to było tak, że po pierwsze takich biur nie było, po drugie był taki mit, może nie mit, ale taki nacisk, taki gdzieś tam tworzony przez inne osoby niewidome, którym się udało wystudiować, że tak to ujmę, czyli skończyć studia,

0: Właściwie no to musisz sobie poradzić sam, nikt ci nic, niczym nie pomoże, jak pomoże, to ty musisz z siebie też coś dać, żeby ci inni pomogli, a pewnie znasz te mądrości wszystkie, które tam się mniej lub bardziej kiedyś mówiło. No, ja dobrze oczywiście, znaczy pod kątem wykładowców dobrze wspominam swoje studia, natomiast tak powiedziałem, tak, dlatego jak powiedziałeś o tym czytaniu, no że rzeczywiście tej literatury na studiach, szczególnie takich jak historia czy polonistyka, no jest bardzo, bardzo dużo i o ile teraz no, gdzieś tam wchodzą publikacje elektroniczne, choć pewnie specjalistyczne, nie wszystkie koniecznie są w formie elektronicznej dostępne. Może anglojęzyczne, tak, polskojęzyczne, nie wiem jak jest teraz, ale może być różnie, choć pewnie...
1: Podręczniki akademickie generalnie bywają, może nie to, że są, ale bywają. Natomiast książki już bardziej specjalistyczne, nie będące podręcznikami akademickimi, z tym dalej jest duży problem.
0: No też tak mi się wydaje. Natomiast to wtedy było tak, że to trzeba było no, książki albo kupować, albo wypożyczać, no i skanować, gdzie z jednej strony tej książki aż tak nie zniszczyć, z drugiej strony to jeszcze były takie skanery, czy takie OCR-y, bo to jeszcze nie było wtedy Find Readera, czyli była rekognita, najpierw DOS-owska, potem Windowsowa, że no i to wtedy takie pokreślone książki, zagięte, troszkę zniszczone, skanowały się o wiele gorzej, także no gdyby nie pomoc moich najbliższych, którzy mi na początku czytali książki, bo potem to już bez problemu, znaczy potem już skanowałem i w kolejnych latach, tak 2002-2003, no to było już lepiej, ale te początki, czyli starożytność, Grecja, Rzym, Bliski Wschód, tam nauki pomocnicze, historii, no to są rzeczy, gdzie jest ogrom literatury i jeżeli chcesz, lubisz to i chcesz być rzeczywiście na bieżąco, no to podręczniki, artykuły, właśnie tak jak mówisz, kserówki, jakieś stare rzeczy, tam nie wiem, wycinki z, nie wiem, kwartalnika historycznego, czy tam tak. Przeglądu, no różnych tam tych czasopism, o, kwartalnik historii, kultury materialnej, no wiadomo, jakie są te specjalistyczne, takie czołowe czasopisma, no to gdzieś tam trzeba było to zdobywać właśnie z czytelni, tak jak mówisz, kserówki, no i gdzieś tam tak, albo tak. Czytać, albo coś, co do końca nie jest proste, no ale jest to wykonalne jak najbardziej.
1: To znaczy, ja jeszcze, bo ja się trochę potem zajmowałem, pisałem taki artykuł o studiowaniu niewidomych od lat 70. do współczesnych. Robiłem wywiady z niewidomymi na temat ich studiowania, różnych kierunków oczywiście, no bo nie znalazłem ludzi studiujących to samo. To muszę powiedzieć, że ja jak dowiedziałem się, jak na przykład studiował człowiek, który studiował w latach 70., albo jak studiowała dziewczyna we wczesnych latach 90., no to muszę powiedzieć, że ja nie wiem, czy ja bym dał radę wtedy. To ogromny szacunek. Ja potem zacząłem pisać doktorat. Jestem w trakcie tego doktoratu, a na pewno wtedy bym na pewno nawet o tym nie myślał. Teraz też nie wiem, czy mi się uda skończyć, no bo muszę godzić to z pracą. Zresztą nie jedną, bo jeszcze mam tam inne zajęcia. Jestem copywriterem i też prowadzę takie kursy języka polskiego dla Ukraińców. No robię różne rzeczy, ale pracuję też na uniwersytecie, na wystawie, a też czasem trzeba poświęcić chwilę rodzinie. A nawet nie trzeba, tylko lubię to. Więc nie wiem, co będzie z moim doktoratem, to się jeszcze okaże, ale na pewno nie podjąłbym prób pisania doktoratu chociażby 20 lat temu. To jest pewne jak 2, 2, 4.
0: No to tak, ja miałem troszkę tak, kończąc ten temat naszych takich, trochę takiego wstępu, trochę naszych takich wspomnień, no to ja tak troszkę miałem problem, znaczy problem, nie miałem problemu z pracą magisterską, bo nie chciałem brać jakiegoś byle tematu takiego kompilacyjnego, więc chciałem w ogóle, ponieważ ja się bardzo interesuję, no i jakoś tam zgłębiam historię programów Polskiego Radia, no to chciałem pisać pracę o Polskim Radiu, no ale prawda jest taka, że pisanie pracy wtedy, gdzieś tam 2002-2003 rok o Polskim Radiu, kiedy nie jest się w Warszawie, nie ma się dostępu do ludzi z Warszawy, nie ma się dostępu do archiwum, nie ma się osoby, z którą będzie się w tym archiwum dubać, mówiąc kolokwialnie, czyli szukać pewnych rzeczy, czytać pewne rzeczy, których oni niekoniecznie wypożyczą z takich hermetycznych archiwów. Gdzieś tam przesłuchiwanie, czy właśnie czytanie dokumentów, przesłuchiwanie jakichś taśm tylko tam. No, wycofałem się z tego, no w końcu pisałem pracę w sumie też bardzo fajną, bo opartą o studiach historycznych, o studiowaniu historii na uniwersytecie u mnie, na Uniwersytecie Poznańskim w okresie końca lat 40., 45-56, ale tak naprawdę z naciskiem na to, co było bezpośrednio po wojnie, czyli na taki okres jeszcze taki troszeczkę świeżego powietrza i powojennych nadziei, no i potem na stalinizm, który może nie był w Poznaniu tak bardzo dotkliwy naukowo, jak w Warszawie, Krakowie czy we Wrocławiu gdzieś tam, no ale też był. No i ta praca była oparta częściowo na, też oczywiście na archiwaliach, ale na źródłach wywołanych, czyli na rozmowach z jeszcze niektórymi nieżyjącymi, już teraz właściwie nikt z nich nie żyje, pracownikami naukowymi, historykami, którzy, no wiadomo, nie wszystko powiedzieli, ale niektórzy powiedzieli dużo, więc to nie była zła praca. No i dalej w sumie chciałem się tym radiem jakoś zajmować i dalej chcę, ale nikogo nie znalazłem, kogo by to jakoś tak bardzo interesowało. Mnie te kwestie polityczne interesują mniej, bardziej kwestie programowe, kwestie kulturowe. No więc może powinienem szukać gdzieś indziej poza historią, no ale to już pewnie już chyba nie. Więc tak było.
1: Wiem, że zajmowała się radiem w kontekście programowym, ale edukacyjnym, doktor Demczyszak z Wrocławia.
0: O, to nie znam, to po audycji ten, pogadamy o tym po audycji. No i teraz możemy jakby przyjść... także jeszcze kończąc temat moich studiów, no to tak naprawdę dopiero na ostatnim roku używałem pierwszego dyktafonu takiego cyfrowego Olympusa sensownego, który jeszcze nie był udźwiękowiony, bo to jeszcze były nie te czasy, a przedtem no to kasety, przepisywanie z kaset, także to zupełnie się, to się bardzo teraz zmieniło.
1: To podpuściłeś mnie, więc jeszcze powiem dwa zdania, przepraszam. Ja używałem dyktafonu dokładnie jeden semestr, po czym stwierdziłem, że to nie ma sensu i pisałem na laptopie na wykładach. Nie nagrywałem, bo po prostu i tak potem mi się tego nie chciało odsłuchiwać.
0: No tak, to jest, więc... ale nie, to u mnie wtedy laptopów to jeszcze, no mówię,
1: jasne, wiem, tylko...
0: rok to...
1: Właśnie dlatego o tym mówię.
0: Tak. Jak to się
1: właśnie
0: zmieniło?
1: Dlatego o tym mówię, bo proszę zobaczyć, jak się zmieniła, proszę Państwa, słuchacze, proszę zobaczcie, jak się zmieniła przez 11 lat, bo Michał mówi tam o 2000 roku, ja mówię o 2011. Proszę zobaczyć, jak się zmieniła sytuacja. Ja właściwie na wykładach, jeżeli nie było prezentacji, to nawet byłem lepszy niż widzący koledzy, bo umiałem dużo więcej wyciągać ze słuchu i wiem, że w 2020 roku, teraz już nie wiem, czy tak jest, ale w 2020 roku moje notatki były dalej używane przez kolejne pokolenia studentów jako najlepsze notatki do egzaminów. Także, żeby się nauczyć z wykładów, bo tamte wykłady się niektóre powtarzały. I moje notatki krążyły wśród kolejnych pokoleń historyków w odpisach.
0: Mhm. No tak, i teraz, przepraszam, bo chyba stuknąłem w mikrofon. I teraz możemy przejść do tematu dzisiejszej audycji, czyli twojego miejsca pracy, wystawy, która się nazywa Skarby Krakowskiej Kapituły. Co to w ogóle jest za tytuł? Skąd się wzięła ta wystawa? Bo to pokłosie jakiegoś projektu, prawda?
1: Już tak. Wystawa to jest właściwie efekt, można powiedzieć, uboczny projektu konserwacji tkanin z kapitularza Katedry Krakowskiej. Czym jest kapitularz, to powiemy sobie za chwileńkę. Chodzi o to, że w 2017 roku Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, a dokładniej dr Natalia Krupa, moja przełożona, w tej chwili podjęła się konserwacji tkanin obiciowych ze ścian kapitularza Katedry Krakowskiej. Tkaniny te znajdują się w kapitularzu i w skarbcu katedralnym. One służą po pierwsze do ozdoby, a po drugie kiedyś służyły do tego, żeby było cieplej. Taka tkanina, która jest na ścianie, trochę nam ją wygłusza też, czyli jest lepsza akustyka w budynku. Jest ładnie wygląda, bo tam są takie motywy kwiatowe, są jakieś gołąbki wyrysowane na tych tkaninach, wyhaftowane, ale też po prostu daje nam ciepło, no bo od ścian tak nie ciągnie, mówiąc wprost. I te tkaniny zostają poddane konserwacji. Dzięki temu, że weszli tam konserwatorzy do kapitularza i do skarbca katedralnego i do archiwum katedralnego, żeby zdjąć te tkaniny, żeby je móc konserwować, wyczyścić, naprawić ubytki, no to można było przy okazji sięgnąć do zbiorów tych instytucji, takich zbiorów, których na co dzień się nie ogląda, bo są zbyt cenne. Więc powstał pomysł, żeby skoro już wyciągamy te zbiory, no bo musimy je wyciągnąć, żeby te tkaniny móc zdjąć ze ścian, więc musimy tam poodsuwać pewne skrzynie, pewne skrytki, pudła, no to może warto by było pokazać te zbiory światu. Teraz mogę tak powiedzieć, kolega i taki naukowy mentor, profesor Szymborski, wtedy doktor, brał udział w przygotowaniu tego projektu i wpadli, już nie wiem dokładnie kto, wpadł ktoś na pomysł, że może by jakąś niepełnosprawność przy okazji włączyć do tego projektu, tak żeby wystawa była bardziej dostępna. To, co powstanie, żeby było bardziej dostępne. A ja wtedy miałem zaszczyt być studentem Wiktora, pana doktora Szymborskiego, i on po prostu zarekomendował mnie do tej pracy. Powiedział, że ma takiego sensownego studenta, który właśnie kończy, czy też dopiero co skończył studia, obronił pracę magisterską, być może by się nadał. No więc zostałem zaproszony do współpracy przy tym projekcie. Współtworzyłem najpierw całą koncepcję wystawy. No a teraz pracuję na niej. Więc główną osią oczywiście wystawy jest, czy też jedną z głównych osi jest konserwacja tkanin. Mamy film o konserwacji tkanin, na którym jest opis też lektorski, jak taka konserwacja wygląda. Można sobie usiąść trochę jak w kinie i pooglądać u nas na wystawie. Mamy oczywiście odwzorowanie tych tkanin na ścianach. Niewidomi też sobie mogą dotknąć, bo na ścianach naszego całkiem nowoczesnego budynku na Ruczaju, w którym znajduje się wystawa, w sali naszej wystawowej mamy te tkaniny odwzorowane. Mamy makietę katedry wawelskiej z zaznaczonym kapitularzem dotykową, ale mamy też całą część, powiedzmy, skarbca katedry. A cóż jest w tym skarbcu? W skarbcu mamy korony, miecze koronacyjne, grobowe. Mamy różne naczynia, paramenty, tak zwane liturgiczne. Różne rzeczy, które prezentujemy zwiedzającym. I co jest chyba najważniejsze w tym, co chcę powiedzieć, wszystkie, dokładnie wszystkie obiekty będące na naszej wystawie mają audiodeskrypcję. Czyli 288 obiektów ma audiodeskrypcję, i to w dwóch wersjach. W wersji skróconej, takiej, która pozwala zwiedzić wystawę, całą wystawę w około 1,5 do 2 godzin, oraz w wersji pełnej, która nie wiem, jak pozwala zwiedzić wystawę, bo jeszcze nikt się nie podjął zwiedzania w wersji pełnej wszystkich obiektów. Jeżeli ktoś wybiera wersję pełną, to ja oprowadzam tematycznie. Mamy kilka ścieżek, dlatego że gdybym chciał prowadzić po całej wystawie, to myślę, żeby nie udało się to oprowadzanie przez cały dzień.
0: To o wystawie tak jeszcze będziemy szczegółowo mówić, natomiast, bo tak już zacząłeś, ale jeszcze coś o samym kapitule, bo troszkę też o tym mówiłeś, ale o samych kapitułach katedralnych i kapitularzu. Kapitularz to jest, tak jak mówiliśmy, miejsce, gdzie się te kapituły katedralne odbywały, i one
1: Tak.
0: sam w sobie kapitularz, on nie jest jakby, nie jakby, ale on nie jest dostępny do
1: Nie.
0: zwiedzania, tak?
1: Nie, absolutnie do kapitularza nie można wejść. My mamy kapitularz wirtualny, niestety tylko dla widzących, chociaż słabowidzący też korzystają z niego. Mamy tak zwany okulus, takie urządzenie do wirtualnej rzeczywistości, które pozwala się przenieść do kapitularza, i rzeczywiście to po nas jest niesamowite wrażenie. Chociaż na przykład dla mojej żony, która pierwszy raz korzystała z czegoś takiego, było to dość przerażające, że była w jednym miejscu, a widziała siebie w innym. I dla mojej Kasi było to takie, no, dosyć niesamowite wrażenie. I też mamy takie uwagi, że jest to ciekawe, ale to trochę takie rozdwojenie jaźni człowiek przeżywa. Ale dla wielu ludzi jest to naprawdę interesujące. Kapitularz jest zrobiony z detalami. Gdzie on się znajduje w katedrze? Jeżeli Państwo pójdą na Wzgórze Wawelskie i zobaczycie pomnik Kościuszki, to kapitularz, okna kapitularza, to są dokładnie te okna, które są za ogonem konia Tadeusza Kościuszki. Jeżeli Państwo mogący to zrobić, spojrzycie na pomnik Kościuszki, to za ogonem konia, że tak powiem, widzicie okna kapitularza.
0: A byłeś kiedyś w kapit... Nie,
1: Nie,
0: byłeś
1: ja
0: kiedyś...
1: nie byłem
0: Nie,
1: w kapitularzu
0: udało się.
1: nigdy. Wiem, że, znaczy, jest taki, krąży taki żart, że jak będą mnie zwalniać, to wtedy do pocieszenia pójdę do kapitularza. Więc nie bardzo chcę tam iść w takim razie.
0: No tak, a te kapituły katedralne, one... Po co to są w ogóle kapituły?
1: Kapituła katedralna to było, ona się wykształciła ze średniowiecznych zgromadzeń kanonickich, czyli księży, którzy po prostu mieszkali razem przy biskupie, a potem kapituły katedralne od środkowego średniowiecza, że tak powiem, od pełnego średniowiecza, właśnie uciekła mi nazwa, od pełnego średniowiecza wybierały biskupa i przedstawiały kandydata papieżowi w Rzymie. No bo bądźmy szczerzy, papież jak tam znał biskupów włoskich i francuskich, to już było dobrze. A skąd on tam wiedział, kto się tam w Polsce na biskupa nadaje? No jak był Oleśnicki, który jeździł w dyplomacji i był kardynałem później, no to pewnie o nim wiedział. Ale.
0: Można by złośliwie też zapytać, jeżeli mówimy o tym pełnym i późnym średniowieczu, to któremu papieżowi przedstawiali, bo to też różnie mogło być.
1: Polska trwała przy obediencji rzymskiej.
0: Wiem.
1: Więc akurat temu w Rzymie, natomiast rzeczywiście przedstawiano papieżowi ten wybór, chociaż mamy ciekawe różne zjawiska wtedy, bo na przykład biskup Piotr Wyż, który został nominowany w czasach Jadwigi Antygaweńskiej i Władysława Jagieły, został mianowany wbrew woli kapituły, ale ponieważ był osobistym lekarzem Jadwigi, królowej Jadwigi, chociaż to jest, naprawdę jest król Jadwiga, no ale to o tym
0: No
1: to
0: tak.
1: przyjdzie na wystawę, to mu poopowiadam, więc powiedzmy tak upraszczając królowej Jadwigi, to Jadwiga i Jagiełło załatwili mu u papieża wybór na biskupa wbrew woli kapituły, lekceważąc zupełnie wolę kapituły, która wysunęła kandydaturę zupełnie kogoś innego. Także
0: A ile
1: często
0: osób
1: monarchowie naginali.
0: liczyła taka kapituła katedry wawelskiej?
1: Kapituła Katedry Wawelskiej liczyła, to nie była stała liczba, ale generalnie w momencie, kiedy było najwięcej kanoników katedralnych, to była 43-osobowa, z tego co pamiętam, grupa. Dzisiaj jest to dużo mniej, dzisiaj jest ich 13.
0: No i dzisiaj te funkcje kanoników, czy w ogóle te funkcje tytulatury, przypisywane tytuły księży, one mają taki charakter już symboliczny, one nie mają takiego
1: Tak.
0: znaczenia. To nie ma wszyscy prałaci, kanonicy i tak dalej. To są właściwie takie funkcje no, tylko reprezentacyjne gdzieś tam i bardziej honorowe, jeżeli w ogóle
1: Tak.
0: jeszcze są, to się bardzo zmieniło. Natomiast, a jak to było, bo ja niestety no, nie pamiętam w tej chwili, też nie jestem jakimś znawcą historii Kościoła w Polsce w średniowieczu. Jak to było z kapitułami w innych miastach, jeżeli chodzi o katedra wawelska? Aha, to biskup? Aha, i te kapituły, jakby w każdym mieście były kapituły katedralne,
1: Były
0: które...
1: kapituły katedralne przy katedrach w
0: Przy
1: każdym
0: katedrach?
1: mieście oraz były tak zwane kapituły kolegiackie, na przykład w
0: Kolegiackie.
1: Krakowie przy kolegiacie
0: Świętej
1: Świętej Anny.
0: Anny.
1: To bardziej dlatego, że po prostu kościół, na przykład tam była szkoła przy kościele, ktoś chciał ją prowadzić, no więc zakładano takie kapituły na wzór tej katedralnej. Oczywiście one nikogo nie wybierały, tylko były takimi właściwie no, tym, czym były pierwotnie, czyli zgromadzeniami księży przy danym kościele. Z uczestnictwem w kapitule wiązały się też z jednej strony obowiązki, na przykład właśnie prowadzenia szkoły, czy sporządzania dokumentów kapitulnych, czy na przykład opieki nad poszczególnymi ołtarzami, nad bractwami, które były szalenie popularne w średniowieczu, no ale z drugiej strony były też przywileje, bo na przykład do kapituł były przypisane, do konkretnych kanonii kapitulnych, tak zwanych, były przypisane z jednej strony miejsca w kamienicach, tak jakby mieszkania na ulicy Kanoniczej, w których mieszkali ci kanonicy, a z drugiej strony na przykład dochody z konkretnych wsi. Także można było dzięki temu trochę sobie budżet podreperować.
0: A do kiedy funkcjonowały kapituły w takim zarysie, w takim układzie, o którym mówisz? Ta kapituła krakowska, albo może na tym się.
1: Kapituła Krakowska funkcjonowała w ten sposób właściwie do końca okresu staropolskiego.
0: Czyli
1: To
0: do
1: znaczy
0: rozbiorów.
1: dlatego, że po rozbiorach Austriacy, o czym się mało mówi, Austriacy byli co prawda, i cesarze austriaccy byli co prawda bardzo katolickimi monarchami, ale byli bardzo antyklerykalni przy tym. I oni mocno upaństwowili kościół tak naprawdę. Do tego stopnia, o czym się też mało mówi, że w Austrii na przełomie XVIII i XIX wieku seminaria duchowne miały inny program niż seminaria w całym katolickim świecie. I dlatego też Austriacy zlikwidowali uprawnienia kapituł, na przykład wybierania biskupów.
0: I później jakby od XIX wieku to już tylko była
1: Tak.
0: taka symboliczna
1: Tak,
0: rola
1: tak jak dzisiaj.
0: kapitularza, czy tak jak dzisiaj. Czyli dzisiaj, no tak, czyli jakby ten kapitularz jest, to jest w tej chwili tylko, ma status zabytku i tam nic się nie odbywa w środku.
1: Nie no, są zebrania kapituły, bo
0: Aha,
1: kapituła się
0: tutaj.
1: zbiera ciągle.
0: Aha, czyli dalej tam. Myślałem, że to jest
1: Tak,
0: taki
1: tam się zbierają, mają
0: zamknięty zamkiem.
1: tam jest taki stół, dość współczesny, z krzesłami po dwóch stronach. No i tam się zbierają, rzadko, bo rzadko, ale się zbierają i tam obradują sobie, no bo jednak to jest dalej godność honorowa. Omawiają sprawy kościoła. Nie wiem właściwie, co tam omawiają, no bo nie miałem przyjemności być na takim zebraniu, ale dzisiaj w kapitularzu, no to jest pomieszczenie 4 na 8 mniej więcej, z tymi pięknymi tkaninami, o których opowiedziałem, z takim sufitem też ozdobnym, w którym znajduje się stół, krzesła i pulpit taki, przy którym można przemawiać i rozłożyć sobie jakieś papiery. No i jak to się koleżanka śmiała, która tam kiedyś była, no to tam wtedy jakaś komódka stała, to podobno ją tam wstawili na chwilę, bo tam papiery jakieś były składowane na tej komódce. No i tyle.
0: Rozumiem. No tak, i te zdobienia, o których mówiliśmy, a konserwacja tych zdobień, ile trwała? To były.
1: Konserwacja tkanin trwała
0: Tak, tak.
1: około 3 lat.
0: Aha, i wtedy ten kapitularz pewnie był albo nieczynny, albo częściowo czynny. Tkaniny były wymieniane, pewnie
1: Tak.
0: jakoś tam wentylowane, wszystko było tak, jak według
1: Tkaniny były
0: współczesnych.
1: po pierwsze tak naprawdę obejrzane po raz pierwszy od XVIII wieku, zdjęte ze ścian i co się okazało, że trzeba je w dużym mierze naprawić. Usunąć dawne, nieszczególnie dobrze zrobione naprawy, dlatego że w XVII wieku naprawiano to w ten sposób, że podwiązywano te ubytki takimi cienkimi sznureczkami i to po prostu to obciążało te cienkie tkaniny, przez to robiły się przedarcia. I teraz trzeba było ująć to wszystko w siatkę konserwatorską, ponaprawiać te przedarcia, no i na nowo zawiesić tkaniny na ścianach.
0: Ja tylko dodam, że przypomnę, że jesteśmy na żywo i że gdyby ktoś z Państwa miał pytanie, to można zadzwonić do nas albo telefonicznie, albo na WhatsAppa. Najlepiej poprzez WhatsApp napisać, zadzwonić, nagrać się 660 pod numerem 663 883 600. 663 883 600. Numer jak zawsze tyflopodcastowy ten sam. Aha. No i co? I teraz możemy już jakby przejść i powrócić do samej wystawy, tak?
1: Tak.
0: Wystawa nie jest, wydawałoby się, że będzie na Wawelu albo może gdzieś w jakichś zabytkowych wnętrzach, a tutaj ona trafiła do wnętrz jak najbardziej nowoczesnych, prawda?
1: Tak, wystawa znajduje się w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II na ulicy Bobrzyńskiego 10 w
0: A
1: Krakowie.
0: jeszcze może formalnie, bo tego też nie powiedzieliśmy, powiedzmy, a to się wydaje istotne dla projektu, to był projekt w ramach czego? To był projekt finansowany co, z Unii
1: To był
0: Europejskiej?
1: projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i nazywał się dokładnie Konserwacja i unikalnych w skali świata zabytków i ich udostępnienie w przestrzeni wystawienniczej, dostosowane do różnych grup odbiorców.
0: No tak, i tak został dostosowany, że właśnie powstała wystawa. Wystawa,
1: Tak.
0: na którą, która się mieści właśnie w budynku, tak jak mówisz, biblioteki UJP2, tak?
1: Tak,
0: Wydziału.
1: UPJP2, tak. Mhm.
0: Tam jest biblioteka teraz i tam jest jakieś skrzydło, coś i to może dobrze, to może od początku. No nie mówię, że byłem na stronie internetowej, jeżeli ta strona niestety coś ma z certyfikatem, że jest ostrzeżenie, chyba wygasł certyfikat i jest ostrzeżenie, że strona jest niebezpieczna, ale można na nią wejść.
1: Tak, proszę się nie bać. Niestety mamy problem z certyfikatem. No tak to niestety jest w projektach czasem, że jak się coś postawi i to już stoi, to potem ciężko się jest doprosić u wykonawców nadzoru nad tym po postawieniu części projektów. No i...
0: Powiem szczerze, ta strona mogłaby być bardziej dostępna, tam jakieś grafiki takie dziwnie opisane i tak średnio, powiem szczerze. Natomiast...
1: Zachęcam do Facebooka naszego, bo strony my nie prowadzimy, w sensie ona po prostu jest zrobiona i my tylko mamy dostęp do aktualności, a Facebook jest dużo lepiej prowadzony i jest dużo bardziej... wszystkie grafiki na Facebooku są opisane.
0: I Facebook się nazywa Skarby Krakowskiej,
1: Skarby Krakowskiej Kapituły, tak.
0: I strona, na stronie taka zaciekawiło mnie bardzo ładnie tak pod osoby niewidome napisane, jak dojechać, informacje, jak dojechać na wystawę, czyli że nie będziemy o tym szczegółowo opowiadać, tam
1: jest proszę przeczytać.
0: Tak, że wysiadamy z tramwaju, skręć w prawo, potem skręć w lewo, potem pamiętaj o bramce, przy transformatorze coś tam będzie wypukły, tam krawężnik, drzwi po wejściu, no wszystko jest to dokładnie opisane. Natomiast, no co, wystawa mieści się, tak jak mówisz, w bibliotece i to jest na parterze, na pierwszym piętrze.
1: Na parterze, wystawa jest na parterze.
0: W jakimś takim skrzydle sali przeznaczonej właśnie na wystawę, tak?
1: Nasza wystawa składa się z trzech tak jakby części. Część zasadnicza to jest wystawa multimedialna z kilkoma makietami, to znaczy z makietą katedry wawelskiej i z repliką księgi. Wielkiej Księgi Średniowiecznej graduału Jana Olbrachta, która jest tak wiernie zrobiona, że niektórzy zwiedzający próbowali ją otwierać. Jednemu się nawet niestety udało i musieliśmy naprawiać replikę. I to jest część, w której też można obejrzeć ten film o konserwacji, posłuchać pieśni średniowiecznych, posłuchać dźwięków przewracanych kart pergaminowych oraz usłyszeć najsłynniejszy polski dzwon, dzwon Zygmunt. Uwaga, proszę Państwa, nie ma dzwonu Zygmunta, jest dzwon Zygmunt. Proszę sobie zapamiętać i nie popełniać tego błędu i nie mówić dzwon Zygmunta. No, więc jest dzwon Zygmunt, który można usłyszeć. On wita wchodzących na wystawę, bo jest zrobiony tak, że czujnik ruchu go uruchamia. I to jest część oczywiście też multimedialna, mamy tam monitory. I dla słabowidzących jest możliwość bardzo dużego powiększenia, także jeżeli ktoś jeszcze coś widzi, to może sobie spokojnie na tych monitorach pooglądać różne zabytki. To jest część pierwsza. Część druga...
0: A coś tam można dotknąć? Te księgi? Te...
1: Tak, tak jak mówiłem, makietę katedry i replikę księgi. Tak. Część, to jest część pierwsza. Tak zwana multimedialna. Część druga. To jest galeria replik dotykowych dla niewidomych. Chociaż nie, wycofuję się z tego dla niewidomych. To jest galeria replik dotykowych po prostu. Bo nasza wystawa ma taką ideę, że ona jest... Staramy się, żeby była dostępna dla wszystkich w każdej części. Nawet w tej części multimedialnej, jeżeli jakiś niewidomy sobie życzy, to ja o każdym obiekcie jestem w stanie mu opowiedzieć za pomocą audiodeskrypcji. Natomiast galeria replik dotykowych po prostu pozwala na dotknięcie wybranych obiektów z naszej wystawy.
0: I co to jest? Jakie tam obiekty? Co możemy tam... Czego
1: możemy
0: czego
1: tam dotknąć, dotknąć na przykład koronę podróżną Kazimierza Wielkiego, nazwaną koroną sandomierską. Możemy tam dotknąć miecz grobowy Zygmunta Augusta. Możemy tam obejrzeć...
0: Korona podróżna to rozumiem jest jak król był w podróży, tak? To,
1: tak.
0: O to chodzi.
1: Taka... Jak król był w podróży, brał sobie taką koronę, przyczepiał ją sobie do hełmu, albo zakładał na głowę i dzięki temu mógł... Ona była składana, więc w razie potrzeby można było ją złożyć, spakować do kufra i w razie potrzeby szybciutko wyciągnąć, złożyć. Nasza korona też jest składana, można ją złożyć, rozłożyć. Także jest w pełni, że tak powiem, funkcjonalna.
0: To mi się skojarzyło jak słuchawki składane.
1: Tak. Coś takiego, coś mniej więcej coś takiego, tylko trochę bardziej prymitywnie się składało.
0: No tak. A ten miecz grobowy? Co to, tak. To był miecz grobowy?
1: Miecz grobowy to... Jest jedno z tak zwanych regaliów lub precyzyjnie mówiąc insygniów władzy królewskiej. Mamy, wiesz, no, państwo jak mówicie król, to widzicie gościa w koronie, prawda? Facet w koronie, tam z berłem. Ale oznaki władzy królewskiej, insygnia królewskie były nieco liczniejsze.
0: Tak, tak.
1: To znaczy to była korona, berło, miecz i jabłko. I nie dość, że było ich tyle, to jeszcze było kilka rodzajów insygniów. Były insygnia koronacyjne, których niestety nie mamy. Zniszczyli nam je Prusacy po rozbiorach. Przetopili. Były insygnia codzienne, czyli takie, których król używał na co dzień, insygnia homagialne, czyli takie, w których przyjmował hołdy, insygnia podróżne, to o tych już mówiłem, i insygnia grobowe. To były osobiste dla każdego króla. To znaczy każdy król dostawał, kiedy go wkładano do grobu, dostawał komplet insygniów i dlatego tych mamy najwięcej. No
0: ale,
1: bo
0: czym,
1: ich było...
0: ale generalnie czym się różniły te insygnia, w sensie czym się różniły na przykład insygnia grobowe od podróżnych, że to były inne, jakby chodziło o jakość tej korony,
1: tak.
0: Czy miecza, czy o wielkość, czy
1: chodziło o jakość, chodziło, one też były bardziej indywidualizowane. Król mógł sobie, no, też król, czy też ci, którzy przygotowywali jego pogrzeb, mógł troszkę indywidualnie podejść do nich, oczywiście w granicach pewnego kanonu. No i na przykład insygnia grobowe były dużo mniej cenne niż te koronacyjne, czy nawet codzienne. One były bardziej symbolem. Więc na przykład korona Stefana Batorego była po prostu z blachy, tylko tam delikatnie posrebrzanej. A insygnia koronacyjne były oczywiście z złote i bardzo, bardzo cenne.
0: No
1: Więc...
0: I wróćmy do wystawy. Czyli jest kopia korony, znaczy replika korony i jest replika miecza właśnie grobowego,
1: tak,
0: jednego z władców.
1: Zygmunta Augusta,
0: Zygmunta Augusta.
1: Tak. Mamy też pokazaną szatę biskupią, racjonał biskupów krakowskich, taką szatę, którą nosi, mogą nosić biskupi tylko czterech diecezji na świecie, między innymi krakowska szata jest noszona do dzisiaj przez biskupów, ta średniowieczna, i my ją pokazujemy na wystawie. Mamy takie ciekawe dwa naczynia. Jedno to relikwiarz nazywany skrzyneczką saraceńsko-sycylijską, drugie to tak zwane akwamanile z koniuszy. Akwamanile to takie tajemnicze naczynie, ale to nie będę wszystkiego zdradzał. Jak ktoś z Państwa się wybierze, to zobaczy, czym jest akwamanile. To taki odpowiednik dzisiejszego kranu, można powiedzieć, tylko trochę bardziej trochę mniej stacjonarny niż dzisiejszy kran. Co jeszcze mamy? Mamy pokazane pieczęcie katedralne do obejrzenia w powiększeniu. I mamy pokazaną część kapy koronacyjnej Michała Korybuta Wiśniowieckiego z bardzo ładnie wyeksponowanym orłem polskim i z ukazaniem pewnych przemian politycznych i z przemian o myśleniu o państwowości polskiej, o których my opowiadamy przy okazji oglądania tej repliki. No i to jest właśnie nasza galeria replik. Mamy też repliki dydaktyczne i te repliki znajdują się w trzeciej części, to znaczy w naszym biurze. W naszym biurze organizujemy pokazy filmowe z audiodeskrypcją dla niewidomych. No i też, znaczy one są otwarte, one są dla wszystkich, ale udało mi się wywalczyć zgodę od Polskiej Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, która jest dysponentem większości filmów w Polsce, do wyświetlania darmowego na pokazach filmów dla niewidomych i widzących. To znaczy każdy może przyjść, ja nie sprawdzam jak kto widzi, każdy kto jest zainteresowany pokazem z audiodeskrypcją może przyjść i wszystkie dostępne filmy z audiodeskrypcją w Polsce właściwie jestem w stanie pokazać, ale niestety nie mogę pokazywać wszystkich, bo muszą być to filmy tematyczne, historyczne. Więc na przykład obejrzeliśmy sobie już trylogię Krzyżaków, obejrzeliśmy film o świętym Stanisławie i będziemy oglądać jeszcze kolejne filmy. W naszym biurze też mamy repliki tak zwane dydaktyczne, to znaczy takie, które można wziąć do ręki, dotknąć, przymierzyć. Mamy kompletny strój królewski.
0: Bo tamte, rozumiem, można tylko, one są przymocowane,
1: tak.
0: Można je tak obej dotknąć po prostu.
1: Tak, można je tylko dotknąć. Natomiast te repliki dydaktyczne są to repliki w pełni ruchome, można je założyć, przymierzyć, robić sobie zdjęcia na Facebooka. Dyrektorzy szkół, a zwłaszcza pani dyrektor, uwielbiają się fotografować w stroju królowej z królewską koroną, bo mamy koronę męską Stefana Batorego i damską jego żony Anny Jagiellonki.
0: A to biuro, ja oczywiście będę potem pytał dokładnie o zwiedzanie, ale to jest tak, że ktoś z ulicy przychodzi, no to wiadomo, ogląda te dwie sale. To co do tego biura, bo to tak brzmi, jakby to biuro było takie na zamówienie. Czy do tego biura można wejść po prostu? Ono jest otwarte zawsze.
1: Tak, zawsze jest otwarte biuro w godzinach pracy wystawy 8 do
0: Aha,
1: 16.
0: i tam jesteś ty albo ktoś,
1: My tam jesteśmy, tak, jestem tam ja albo któraś z moich koleżanek.
0: I ona wtedy pokazuje to, czym ktoś jest zainteresowany i jakby daje do ręki, coś tam o tym powie, pokaże i tak dalej.
1: Tak, ona pokazuje to, jeżeli, przepraszam za te hałasy, ale moja córka koniecznie chciała się przytulić i powiedzieć mi dobranoc. Dobranoc, córeczko. Przepraszam najmocniej. Ktoś, kto przychodzi do nas, do biura, może sobie pooglądać oczywiście te repliki, chyba że przychodzi na przykład na pokaz filmowy. Pokazy są organizowane cyklicznie. Mamy newsletter dla niewidomych, na który można się oczywiście zapisać, do czego serdecznie zachęcam. Mogę podesłać później link do zapisu na newsletter. Organizujemy też, oczywiście oprócz regularnego zwiedzania, które jest główną osią naszej pracy, organizujemy też pokazy filmów, wykłady na różne tematy. Wykłady są zwykle moje z historii życia codziennego, właściwie od średniowiecza do współczesności, oraz mojej koleżanki, historyczki sztuki, która przybliża niewidomym, ale wszystkim chętnym, bo tak jak mówię, u nas nie ma takiego kryterium, to się jest dla niewidomych albo nie dla niewidomych. Przybliża wszystkim chętnym różne zagadnienia z historii sztuki. Nawet ja, szczerze mówiąc, chętnie słucham, bo nie znam się na tym, a dzięki niej się dowiaduję różnych rzeczy. I do biura oczywiście zawsze można zajrzeć, z tym, że jeżeli mamy klienta, no to niestety trzeba będzie poczekać chwilę dłuższą lub krótszą na bycie obsłużonym. Dlatego zachęcam do umówienia się wcześniejszego telefonicznie bądź mailowo. Wtedy i my będziemy na pewno przygotowani odpowiednio, i osoba, która przyjdzie, nie będzie musiała czekać niepotrzebnie.
0: I coś jeszcze w tym biurze, no tam oglądacie, bo to jest biuro, ale to rozumiem, jest jakaś taka sala, tak? Że tam.
1: To jest takie duże pomieszczenie. To jest takie
0: Rozumiem.
1: biuro wielkości, to jest taka, no można powiedzieć, wręcz mała salka.
0: Taka salka, tak, gdzie można, jest jakiś tam pewnie projektor, coś i to jest
1: Tak, jest
0: to
1: tam
0: kino.
1: projektor, mamy tam
0: Jest to
1: całkiem
0: kino.
1: porządne nagłośnienie, na którym po prostu puszczamy filmy. Mamy na przykład ostatnio w święta nawet trochę kolędowaliśmy z naszymi klientami. Jedyne, czego nie organizujemy z powodu takiego, że nam po prostu przepisy nie pozwalają, to nie mamy tam żadnego poczęstunku, więc prosimy się najeść przed wizytą u nas, bo niestety nie zaproponujemy Państwu niczego do
0: A
1: jedzenia.
0: te jedwa, aha, bo o tych jedwabiach to mówiłeś, że to, co jest w kapitularzu, to też są też w tej pierwszej części takie kopie,
1: Na ścianach, tak.
0: te ściana, taki ten niby
1: Tak.
0: kapitularz, który sobie można nie tylko wirtualnie zobaczyć w tych okularach Oculus, tylko dotknąć w sensie z perspektywy osoby,
1: Ale
0: która
1: tylko niestety
0: siedzi.
1: tkanin. Tylko tkanin i
0: No
1: kapitularz
0: rozumiem,
1: jest
0: tak.
1: zaznaczony na makiecie katedry. Także dokładnie potrafię pokazać, gdzie dokładnie znajduje się kapitularz, w którym miejscu.
0: A wystawa jest czynna w jakich godzinach? Jak to jest?
1: Codziennie od 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Natomiast jest możliwość otwarcia jej też w soboty na zamówienie. Natomiast ja to w ogóle bardzo lubię, bo dzięki temu mam wolne w
0: Ale
1: tygodniu, więc
0: na
1: zachęcam, zachęcam.
0: zamówienie grupowe, indywidualne raczej nie.
1: Też.
0: Oj, to dla jednej osoby nawet
1: Tak,
0: mogą,
1: tak,
0: jesteście w stanie od
1: tak.
0: no pięknie. A rozumiem. I to jest tak, że. A bilety ile kosztują?
1: 0 zł, 0 groszy.
0: O, to w
1: Nic nie
0: ramach,
1: kosztują.
0: wszystko w ramach projektu,
1: Wszystko w ramach
0: to
1: projektu.
0: rozumiem.
1: Wszystko w ramach projektu, także wszystkie aktywności są za darmo. Wystarczy tylko przyjść i skorzystać. Oczywiście, wiecie Państwo, no, ja bym bardzo chciał, żeby wszystko miało repliki i żeby to było w ogóle 288 replik. Natomiast no, tak nie ma nigdzie.
0: A dlaczego powiedziałeś 288? Bo to jest liczba czego?
1: Obiektów wszystkich na wystawie.
0: Wszystkie. Aha, wszystkie. A ile jest tych replik, takich do dotknięcia, powiedzmy, tak plus
1: Do
0: minus,
1: dotknięcia
0: dla
1: jest
0: takiej osoby
1: 19
0: całkowicie widomej.
1: replik.
0: Aha.
1: Także no, wiem, że ta liczba nie. Plus tych. Nie, przepraszam, bo jeszcze tych dydaktycznych jest 26.
0: No to też nie jest to źle, tak? No nie jest to też mało tak do końca. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć sobie, troszkę się wczuć w klimat dawnych epok, dotknąć sobie królewskiej korony czy jakiejś szaty liturgicznej,
1: Natomiast
0: to jest
1: ku
0: to
1: mojemu
0: fajne.
1: zdziwieniu muszę powiedzieć, że największym zainteresowaniem wśród osób niewidomych i pochwalę się trochę, myślę, że koledzy z krakowskich innych muzeów mnie nie zaatakują potem, ale my jesteśmy jednym z niewielu miejsc, do którego regularnie przychodzą osoby niewidome na wydarzenia. I to przychodzą po prostu właśnie, bo chcą. Bo nie tak, że ktoś im każe przychodzić, nie wiem, szkoła ich przyprowadza. Szkoła z ulicy Tynieckiej, Centrum dla Niewidomych, oczywiście też u nas bywa, ale najczęściej przychodzą do nas niewidomi dorośli, którzy we własnym, czy też słabowidzący i niewidomi dorośli, którzy we własnym czasie, w wolnym, chcą po prostu skorzystać z naszej wystawy. I w miesiącu to jest kilka wydarzeń, i na każdym wydarzeniu mamy mniej lub więcej, ale zawsze jakąś ilość niewidomych osób.
0: A co, kilka wydarzeń, to znaczy chodzi o to, że wy cyklicznie robicie takie jakieś okolicznościowe wydarzenia, tak? Mam na, czy to, tak, na przykład?
1: Na przykład, w tym miesiącu będziemy mieli na pewno audiokino, ten nasz projekt. Będziemy sobie pewnie kończyć film Pan Wołodyjowski oglądać, bo żeśmy zaczęli pierwszą część, a będziemy kończyć teraz drugą z audiodeskrypcją. Oprócz tego pewnie będzie jakiś wykład mój z historii, i tutaj dostałem zamówienie od klientów, wykład Życie codzienne w okupowanym Krakowie w czasie II wojny światowej. I pewnie wykład mojej koleżanki historyczki sztuki, z tym, że ona, jak to prawda, można powiedzieć, prawie artystka, jest zawsze bardzo tajemnicza i ja nigdy nie wiem szczegółowo, o czym będzie wykład, no tylko daję taki zarys, bardzo, bardzo luźny zarys, a potem jak się już przyjdzie, to się dowiadujemy dokładnie, o czym będzie wykład. Więc to mamy zawsze takie wydarzenia. Robimy też warsztaty kronikarskie, na przykład w tym miesiącu pewnie nie będzie, bo ja idę na urlop, ale bywają warsztaty kronikarskie, na przykład dostają uczestniczy fragmenty kronik Długosza w audio lub w brailu, lub w powiększonym druku, lub w druku zwykłym. My dostosowujemy się do klienta. Potem są jakieś karty pracy, konkursy z nagrodami organizujemy. Jest sporo śmiechu, bo to tam trzeba się zgłaszać do odpowiedzi. Nawet kiedyś moja żona się skusiła na wzięcie udziału w konkursie i byłem przerażony, bo prawie wygrała. I bałem się, że zostanę oskarżony o nepotyzm. Na szczęście pokonała ją inna uczestniczka i chyba pierwszy raz w życiu się cieszyłem, że moja żona w czymś przegrała. Także organizujemy też takie wydarzenia. W okolicach świąt organizujemy na przykład takie wykłady o zwyczajach świątecznych. Jak jest karnawał, to mówimy trochę o karnawale. Jak jest post, to opowiadamy sobie o poście. No, staramy się różnorodną tematykę tych wykładów. Chociaż przyznam szczerze, że największym wzięciem i tak się cieszą te o małżeństwie, rodzinie i życiu, powiedzmy tak eufemistycznie,
0: Codziennym.
1: małżeńskim,
0: Aha,
1: przez
0: małżeńskim.
1: różne epoki, to na te wykłady największe, że tak powiem, tłumy do nas przychodzą.
0: A dużo ludzi przychodzi tak bez zapowiedzi z ulicy. Mam na myśli osoby i z niepełnosprawnością, gdzieś tam niewidome, ale też osoby pełnosprawne. Dużo ludzi przychodzi tak z ulicy?
1: Z ulicy
0: Z ulic?
1: przychodzi niedużo ludzi. To jest tak, że z ulicy takich, którzy po prostu przechodzili i weszli, przychodzi niedużo, zwłaszcza, że.
0: Przychodzili, to nawet bardziej myślałem, że ktoś coś ma do załatwienia w bibliotece po prostu, bo tam,
1: A to tak.
0: że i gdzieś tam, a to zobaczyłem
1: Tak.
0: na wystawę.
1: To się dzieje. Czasem na przykład jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że o, teraz to ja nie mam czasu, bo jestem tutaj umówiony, ale przyjdę, i się umawia na jakiś, na przykład, następny tydzień. Jak są konferencje naukowe, to bardzo często oprowadzamy uczestników konferencji po naszej wystawie. Także jesteśmy też takim kulturalnym supportem dla uczelni w momencie, kiedy trzeba coś komuś pokazać. Gości zagranicznych wszystkich do nas przysyłają, żebyśmy też ich oprowadzili, naukowców z innych uczelni. Ja też organizuję takie zajęcia o psach przewodnikach. To też, jak się ludzie o tym dowiadują, to potem się chętnie zapisują i opowiadamy sobie. Tylko że to mam dwa rodzaje. Mam zajęcia dla niewidomych o psach przewodnikach, wtedy mówię bardziej technicznie o pracy z psem przewodnikiem. Mam też dla widzących takie zajęcia, to mówię wtedy bardziej o savoir-vivre wobec niepełnosprawnych. jak się należy zachować, widząc psa przewodnika. No więc takie zajęcia też się cieszą dużą popularnością, ale jeżeli chodzi o te wyjścia z ulicy, to głównie są po prostu zwiedzania wystawy. Ktoś przychodzi, zagląda, mówi, czy może zwiedzić, oczywiście, jeżeli tylko mamy możliwość, to oprowadzamy. Natomiast jest takie ryzyko, że jeżeli mamy klientów już zamówionych, znaczy takich, którzy sobie zamówili zwiedzanie, no to niestety z przykrością musimy odesłać kogoś, no bo nie klient, który sobie zamówił wcześniej, ma oczywiście pierwszeństwo.
0: No tak. A ten projekt, on dalej trwa? Czy on już się skończył? Czy jest utrzymywany? Jak to wygląda?
1: Teraz mamy tak zwaną fazę utrzymaniową projektu, czyli wystawa jest utrzymywana jak na razie do końca stycznia przyszłego roku. Teraz trwają właśnie rozmowy na uczelni, co będzie z nami dalej. No i tak naprawdę na pewno będziemy do końca stycznia przyszłego roku. Co będzie dalej, tego nie wie nikt. Możliwe, że wystawa zostanie, możliwe, że jakoś się zreorganizuje i zostanie gdzieś przeniesiona. A jest niestety i taka możliwość, że zostanie zlikwidowana.
0: No ale
1: Także
0: chyba,
1: póki.
0: miejmy nadzieję, że eksponat, tego oczywiście tego nie życzę, ale gdyby, to chyba no, te repliki nie znikną, że to gdzieś będzie wchłonięte do czegoś innego, taką mam nadzieję.
1: Żywię taką głęboką nadzieję, w ogóle żywię nadzieję, żeby wystawa w ogóle została, ale co się stanie z tymi replikami, no to nie wiem, ja to się śmieję, że jakby coś, to ja chętnie taki miecz. Mamy też miecz, o właśnie, bo nie wspomniałem, mamy też jeden z mieczów koronacyjnych. Także ja chętnie taki miecz przytulę, tutaj będę miał narzędzie rodzicielskiego dyscyplinowania. Oczywiście żartuję, żeby tutaj ktoś sobie nie pomyślał, że ja tak naprawdę.
0: No tak, czyli to chyba wszystko na temat wystawy. Czy jeszcze o czymś powinniśmy istotnie?
1: Myślę, że wszystko, żeby zachęcić, proszę Państwa, powiem tak. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby osoba niewidoma, która przyjdzie do nas i zdecyduje się przyjść, chociaż raz nie wróciła. Wszyscy, którzy chociaż raz przyszli, to przynajmniej jeszcze raz nas odwiedzili, także myślę, że warto. Nie będę też Państwu obiecywał, że wystawa jest bez wad, bo ja pewne rzeczy zrobiłbym też inaczej, pewnie zrobiłbym więcej replik, ale jest taka, jaka jest. My staramy się robić wszystko, włącznie z tym, że zapewniamy asystę, mimo tego opisu trasy.
0: A właśnie, o to też miałem spytać, że gdyby ktoś potrzebował, to jest możliwość, że
1: Oczywiście.
0: na przystanek ktoś przyjdzie, tak?
1: Z tym, że, przepraszam, że to powiem, ale żeby była jasność. Na przystanek i z przystanku nie jeździmy po państwa po Krakowie, nie przywozimy państwa. Ja to mówię nie bez przyczyny,
0: Rozumiem.
1: bo dostawałem takie pytania, więc proszę państwa, zapewniamy asystę z przystanku i do przystanku lub z taksówki i do taksówki. Nie mamy możliwości przywiezienia państwa na przykład z huty.
0: Rozumiem,
1: Ale
0: oczywiście.
1: jak najbardziej asysta jest. Najczęściej to są dziewczyny, moje koleżanki, które ze mną pracują. No, jeżeli ich nie ma, to ja z moim psem, przewodnikiem, porterem też będę w miarę możliwości starał się służyć pomocą. Ale to się chyba raz tylko zdarzyło, że po prostu musiałem odprowadzić jedną osobę i też nie było z tym większego problemu.
0: No to pozostaje życzyć Tobie, nie wiem czy wielu, ale znacznej liczby, dużo zainteresowanych, owocnych spotkań, zajęć, tego, żeby wystawa dalej sensownie mogła funkcjonować, a wszystkich zapraszamy do odwiedzenia krakowskiej wystawy Skarby Krakowskiej Kapituły.
1: Zapraszamy i jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to najlepiej pisać do mnie na mój adres e-mail jakub.stefanczyk@upjp2.edu.pl jakub.stefanczyk@upjp2.edu.pl. Odpowiadam w ciągu co najwyżej 24 godzin, wyłączając oczywiście weekendy, ale jeżeli ktoś napisze w tygodniu, to najprawdopodobniej następnego ranka dostanie odpowiedź. Można śmiało pisać, nie ma głupich pytań. Więc można śmiało pisać. Aha, może jeszcze o jednej rzeczy opowiem, to tak bardziej w ramach ciekawostki. Mamy też taki cykl dla widzących. Wszystko o to chciałbyś zapytać mnie, co chciałbym wiedzieć o niewidzeniu, ale bałeś się zapytać. I trochę takie wyzwanie zawsze rzucam tym widzącym klientom, żeby zadali mi takie pytanie, na które będzie mi głupio odpowiedzieć. I powiem Państwu, przez 5 lat się im nie udało. Ja ciągle czekam na takie pytania. Także jak macie jakiegoś widzącego, namolnego człowieka, który was męczy i pyta o niewidzenie i ciągle was coś chce od was, to dawać go do mnie. Mi za to płacą, żeby mu odpowiadać. Także zachęcam i do takiej aktywności.
0: To tyle, jeżeli chodzi o naszą aktywność też w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że gościem podcastu był Jakub Stefańczyk, mówił Michał Kasperczak, audycję realizował Tomasz Bilecki.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i było mi bardzo miło gościć u Państwa na antenie. Życzę Wam dalszego, tak dobrego rozwoju, jaki obserwujemy już od kilku ładnych lat. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich Państwa pozdrawiam.
0: A nawet
1: Dobranoc.
0: 15. Dziękujemy, dobranoc.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: A zatem, skoro godzina 19 minęła, rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo w Tyflo Radiu. Ja witam bardzo serdecznie, a witam tym razem w poniedziałek, 18 sierpnia 2014 roku. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Tej audycji również dziś nie będę prowadził sam, bowiem dziś mam w studio dwóch znamienitych gości. Mówi się, a właściwie to już kiedyś Edith Nesbit powiedział, właściwie napisała, że przygoda przyjeżdża pociągiem. Taka książka kiedyś była, pamiętam ją z dzieciństwa. I dziś właśnie o przygodach związanych z pociągami i o akcji Kolej na Niewidomych. O drugiej edycji tej akcji będą Wam opowiadać moi dzisiejsi goście Bartosz Radomski i Piotr Rakowski. Witam Was bardzo serdecznie po raz drugi w ramach opowieści o kolejnictwie.
4: Dobry wieczór.
5: Witamy, dobry wieczór.
3: A zatem, jeżeli ktoś z naszych słuchaczek, bądź też słuchaczy, jest po raz pierwszy z nami i po raz pierwszy ma okazję zetknąć się z pojęciem i z nazwą tej akcji Kolej na Niewidomych, to ja bardzo bym was prosił pokrótce, na dobry początek, abyście przypomnieli, o co właściwie chodzi, o co chodzi z tą akcją, na czym ona polega, jakie są wasze cele, jeżeli chodzi o jej organizację.
5: Generalnie w akcji chodzi o to, żebyś osoby niewidome podróżowały koleją. Zbieramy się grupą i zwiedzamy kolejową Polskę, w planach kolejową Europę. Mamy na celu pokazanie, że kolej jest bardzo fajnym, ciekawym środkiem lokomocji, bezpiecznym dla osób niewidomych. I że przy pomocy pociągu można dojechać w różne ciekawe miejsca.
3: I ta akcja polega po prostu na tym, że organizuje się jakaś grupa osób i po prostu podróżujecie pociągami. Te trasy są, jak rozumiem, z góry najpierw ustalone. To nie jest brane wszystko na tak zwany żywioł, czy jak to mówią, na tak zwany spontan. Po prostu najpierw sobie planujecie, co chcecie w danej edycji zrobić, gdzie pojechać. No i później po prostu ten zamysł realizujecie, tak?
5: Tak, dokładnie. To nie jest wsiąść do pociągu byle jakiego.
4: Byle jakiego.
5: To jest wcześniej zamierzona, planowana trasa.
4: No długo przed, żeby...
5: Planowanymi po drodze jakimiś atrakcjami.
3: Rozumiem. W zeszłym roku była już taka akcja. W tym roku również. To może przypomnijcie tak pokrótce, bo oczywiście ta audycja o poprzedniej edycji Kolej na Niewidomych jest dostępna, więc kto ciekaw, będzie sobie ją w stanie pobrać z naszej strony internetowej, z www.tyflopodcast.net. Ale pokrótce powiedzcie proszę, co udało się zrobić w minionym roku? Pod jakim hasłem organizowana była ta pierwsza edycja? Co tam robiliście w trakcie waszych pociągowych wojaży?
5: W zeszłym roku przejechaliśmy od morza aż do Tatr. Zebraliśmy się w Warszawie, przejechaliśmy na Hel. Z Helu pojechaliśmy do Krakowa, z Krakowa do Zakopanego i wróciliśmy do Warszawy. Po drodze zwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca, na przykład Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu.
4: Potem tam był, przypomnę, żeby nie pogubić się, tam było warto danego, jakoś tak...
5: No oprócz tego na Helu zwiedzaliśmy port i generalnie całe miasto Hel. Przyjechaliśmy do Krakowa, w Krakowie zwiedziliśmy Starówkę, przejechaliśmy się krakowskim podziemnym tramwajem i pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie pogoda pokrzyżowała nam plany i no większość tak. czasu spędziliśmy
4: siedząc sobie gdzieś tam. W sensie już prawie były plany, żeby skrócić naszą podróż i wracać.

0: ale wam przyświecają.
1: Na pewno robimy to, ponieważ kochamy kolej, kochamy podróże. I w ten sposób też możemy rozwijać swoją wiedzę o kolei i o Polsce.
2: No i też mówimy stereotypom nie, bo mówi się, że właśnie na kolei to kradną i w ogóle, a my przyjechaliśmy i nic nie było.
0: I nie okradli.
2: I stereotypy są. Nie, nie okradli.
1: Nie okradli i nawet na... I nawet się bardzo nie spóźniliśmy, o tak.
2: A w tym roku to było nadzwyczaj punktualnie.
0: Nie no, bo wiecie, bo wy te akcje organizujecie zazwyczaj w wakacje, spróbujcie sobie tak zimą pojeździć.
1: Sorry, taki mamy klimat.
0: No właśnie, no taki mamy klimat, więc to może wtedy też wyglądać nieco inaczej.
2: Wiesz, Michał, jak szkoła nas puści, to można robić w zimę.
0: No ale wiesz, no do szkoły, Piotrze, nie będziecie chodzić cały czas, także myślę, że...
2: A to prawda, no właśnie, to będzie można pomyśleć o jakiejś akcji specjalnej.
0: Tak, i wtedy to może być rzeczywiście bardzo ciekawa przygoda z polskimi pociągami, no bo rzeczywiście...
2: tory i tak dalej.
0: Tak, bo w lato to rzeczywiście, no poza tym, że w wagonach może być duszno, gorąco, no ale to taki mamy klimat, tak, a klimatyzacji nie mamy często, no o ile w lato większych jakichś tam pozostałych problemów nie ma, to zimą rzeczywiście można by się natknąć pewnie na więcej problemów, no ale to myślę,
2: ja proponuję,
0: że...
2: Ja proponuję pojechać przy zmianie czasu, bo to wtedy się ciekawie robi.
0: Trzeba czekać. No ale to już jakby takie trochę wam tu podpowiadam jakieś przyszłe rozwiązania, które być może rzeczywiście zrealizujecie. Póki co skupmy się na teraźniejszości, na tym, co udało wam się osiągnąć w kolejnej, drugiej edycji, tak? Bo to jest druga edycja tego projektu.
1: Tak jest. W tym roku
2: pewnie nie ostatnia, na pewno
1: druga edycja. Mamy nadzieję, że nie ostatnia. To czas i życie pokaże, czy nie ostatnia. Zaczęliśmy ją planować mniej więcej w styczniu 2014 roku. Na początku chcieliśmy bić kolejowe rekordy. Później życie zweryfikowało i ostatecznie przejechaliśmy trasą Warszawa-Szczecin, Szczecin-Przemyśl, która jest najdłuższą trasą kolejową w Polsce, i z Przemyśla do Krakowa, z Krakowa do Warszawy.
0: Okej, okay. Tak. O szczegółach na pewno opowiecie już za momencik. Ja jeszcze jednak, zanim oddam wam głos, to przypomnę, że nasi słuchacze mogą do nas dzwonić i mogą do nas także pisać. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jest to numer, przypomnę, z krakowskiej strefy numeracyjnej, numer telefonu stacjonarny. Natomiast Skype o loginie tyflopodcast.net, pisany tyflopodcast.net, jest także do waszej dyspozycji. Tu można dzwonić, ale można także pisać. I z tej okazji skorzystał przed momentem Rafał, w sensie, że można napisać. I Rafał napisał do nas tak. Witam, czy kupują panowie bilety wcześniej przez internet, czy od razu przed podróżą? Pozdrawiam, Rafał. Czy to są bilety papierowe, czy elektroniczne? To jest pytanie od naszego słuchacza.
2: My kupujemy bilety wcześniej, papierowe, kupujemy w kasach. I kupujemy bilety...
1: I kupujemy je średnio na miesiąc przed wyjazdem.
2: Żeby było taniej, bo zniżki się łączą z tym, że... Jak to było? Że jak kupi się bilety najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 15 dni przed, to jest 15% jeszcze zniżki. A jak się kupi między 15 a 7 dni przed odjazdem, to jest 10% zniżki i one się łączą z naszymi ulgami ustawowymi. Jeszcze bierzemy niewidomy z przewodnikiem, żeby taniej, wiesz, no ale to możemy, no.
1: Oprócz tego, raz, że wychodzi taniej, dwa, w momencie, kiedy kupujemy bilet miesiąc przed podróżą, mamy pewność, że będziemy siedzieli w jednym przedziale wszyscy razem, a nie porozrzucani po całym składzie.
0: A to się zgadza, bo w przeciwnym wypadku nie mielibyście takiej pewności, kupując na ostatnią chwilę.
2: No właśnie.
1: Dokładnie.
2: Jak się planuje, to pewne rzeczy się wie i taniej wychodzi, i się po prostu wie, i no i po prostu lepiej wcześniej niż za późno.
0: Właśnie, a propos takiego planowania, jak rozumiem, cała akcja związana z samym przejazdem odbyła się niedawno, tak? To były czasy wakacyjne.
1: To był początek lipca.
2: 30 lipca, czerwca, drugi...
1: Nie, lipca.
2: Drugi lipca, tak dobrze mówię? To tak.
1: Drugiego wieczorem wróciliśmy.
0: Rozumiem. Tak. Natomiast do całej akcji przygotowywałem

0: Przygotowaliście się już zasadniczo wcześniej. Ile czasu wam zajęły te przygotowania jako całość?
1: Mniej więcej, tak jak pomysł zaczął się rodzić w styczniu, połączenia planowaliśmy mniej więcej od kwietnia, a dopiero 14 czerwca mogliśmy potwierdzić połączenia, ponieważ dopiero 14 czerwca zmienił się rozkład jazdy PKP.
2: Wakacyjny, bo tak jest.
0: Powiedziałeś, Bartku, że połączenie zaczęliście planować w kwietniu. To co od tego styczniowego czasu, kiedy pomysł zaczął się, jak to powiedziałeś, rodzić się, udało wam się zrobić? Na czym polegały te wstępne przygotowania?
1: Wstępne przygotowania polegały na tym, że zbieraliśmy osoby chętne, czy w ogóle ktoś chciałby z nami pojechać i czy jest po co to organizować. Również staraliśmy się zorientować, co zrobić, żeby ktoś nas mógł wesprzeć w naszej akcji.
2: I czy tam to się uda po prostu? No i...
0: Masz na myśli wsparcie finansowe, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: A jakiego wsparcia finansowego potrzebowaliście? Chodziło o zwrot kosztów biletów, czy jeszcze jakieś inne koszty przy okazji się pojawiają w momencie organizowania takiej wyprawy?
1: Wszystko zależy od tego, co mamy w planach, co chcemy robić. Pojawiają się, jeżeli chcemy zwiedzać muzeum, no to musimy za te muzea zapłacić. Są ceny biletów, są ceny, koszty zwyczajnego wyżywienia naszej grupy.
0: Właśnie, skoro mówimy już o grupie, to jak liczna była grupa w tym roku?
2: 6 osób.
1: W tym roku była nas grupa 6 osób, pojechaliśmy w okrojonym składzie. Początkowo chcieliśmy zorganizować dwa przedziały ludzi, 12 osób. No ale nie było aż tyle chętnych. Pojechaliśmy tylko w 6 osób, żeby mieć jeden zapełniony przedział w pociągu Szczecin-Przemyśl.
0: A w zeszłym roku ile było osób?
1: 8.
0: 8. Czyli się wszystkie do jednego przedziału nie zmieściły.
2: Znaczy,
1: w zeszłym roku jeździliśmy przedziałami 8-osobowymi, więc zmieściły się.
0: Okej, okay, rozumiem. No to wychodzi, że po prostu rzadko jeszcze pociągami, bo ja już naprawdę nie pamiętam, ile tam.
2: Znaczy nie, to tak jest, że jedyny pociąg Szczecin-Przemyśl miał 6-osobowy przedział, bo był odnawiany.
1: Generalnie w Polsce jeździ tabor z 8-osobowymi przedziałami drugiej klasy.
2: Drugiej klasy, no tak.
1: Ale na trasie Szczecin-Przemyśl jeżdżą zmodernizowane pociągi, gdzie jest 6-osobowy przedział.
0: Rozumiem. No więc tak, bilety kupione, ekipa zebrana, to co? To nic, tylko wsiadać do pociągu, już nie byle jakiego, bo konkretnego, i ruszać. Czy coś jeszcze w międzyczasie trzeba było zrobić, o coś zadbać, o czymś pomyśleć?
1: No, musieliśmy wiedzieć, co chcemy zobaczyć w Szczecinie, co chcemy zobaczyć w Przemyślu i w Krakowie. Z Przemyślem mieliśmy największy kłopot, ponieważ w Przemyślu byliśmy o godzinie
2: 18:00.
1: I tak naprawdę nic tam nie było otwarte, więc mogliśmy zrobić tylko nocny spacer po Przemyślu.
2: No, jak nie było otwarte?
1: I musieliśmy po prostu podopinać rzeczy, które chcemy robić w miastach.
2: Konsumpcja była otwarta.
0: No, konsumpcja to rzecz podstawowa, tak? Po takich wielu godzinach jazdy.
2: Ale wiecie, jak to jest? No naprawdę, ja mówię, pierwszy raz jem kebaba o godzinie 1 w nocy, naprawdę. No to jest nietypowo strasznie.
0: Ale to dobrze, wiesz, to dobrze, że gastronomia o takich nocnych podróżnych mimo wszystko dba. To się bardzo chwali.
2: Bardzo dba, bo to różne rzeczy, co tam... Pani tam była jedna, przygotowała tam coś my chcieli, więc no naprawdę bardzo, bardzo miło było.
0: W ogóle tak latem w nocy duży ruch na dworcach, czy raczej mało kto się wybiera w takie nocne podróże?
1: Sporo było osób.
0: Okej. Okay. To może zacznijmy teraz od początku. Opiszmy te wasze wrażenia, jeżeli chodzi o podróż. Skąd wyruszyliście? Jak to w ogóle się zaczęło?
1: Wyruszyliśmy z Warszawy Wschodniej i w tym roku narzuciliśmy sobie taki cel, żeby przyjrzeć się infrastrukturze kolejowej i taborowi, pod względem przystosowania dla osób niepełnosprawnych, nie tylko osób niewidomych, także osób z niepełnosprawnością ruchową. Wyruszyliśmy z Warszawy Wschodniej do Szczecina. No i w Warszawie, jak pochodziliśmy po dworcu wschodnim, można powiedzieć, że jest to całkiem nieźle przystosowane dla osób niewidomych.
0: A czym się charakteryzuje to przystosowanie?
1: Są poprowadzone prowadnice dla osób niewidomych w podziemiach, w hali. Nie pamiętam, jak na peronach.
2: Na peronach chyba nie ma niestety, bo to na peronach tylko na centralnym jest, chyba w Warszawie tak naprawdę.
1: Tak mi się właśnie wydaje. Ale są wypukłe linie graniczne na peronach.
2: Nie wiem, jak jest, słuchaj, pamiętasz z pasem tym...
1: No to pasem, właśnie myślę, że to jest.
2: Nie mówię o linii prowadzącej, tylko zastanawiam się o tym pasie przy samym peronie, czy on tam był, czy nie.
1: Wydaje mi
2: się,
1: tak, że... jest.
2: Jest, tak, pas akurat jest. Nie ma linii prowadzącej, ale jest ten pas wyznaczający...
0: Który pokazuje, że po prostu tu lepiej już się dalej peronu. Nie zbliżać, tak? Bo,
2: no właśnie,
0: bo można
2: tak.
0: spaść.
1: Bo może przejechać.
0: Tak.
2: No tak.
0: Coś jeszcze takiego charakterystycznego na dworcu wschodnim?
1: Zastanawiam się, w jaki sposób osoby na wózku miałyby się dostać z podziemi do na peron. Bo tam są, prowadzą tam schody, nie widziałem nigdzie żadnego najazdu ani żadnej windy.
2: Tak jak na zachodnim jest. Jest tunel z wyjściami i nie ma chyba żadnej windy. Tak mi się wydaje. Na zachodnim chyba też tak jest. Tak już jak porównuję. Wydaje mi się, że nie ma. Jest po prostu podziemie z wyjściami na ten. Nie ma żadnych podjazdów, żadnego dostosowania, więc... No tak, to prawda. To jest bardzo dobre
1: Życzymy
2: pytanie.
1: Życzymy powodzenia osobom na wózkach.
0: No, no to rzeczywiście, może być problem. I to spory. I cóż dalej? Wsiedliście w pociąg.
1: Wsiadamy do pociągu.
0: No właśnie, to jak z tym taborem, skoro mówiliście, że przyglądaliście się także dostępności taborów. Co to w ogóle był za skład? Czym jechaliście?
1: Jechaliśmy z klasyczną TL-ką, ciągniętą przez lokomotywę EP07. Ze starymi, pamiętającymi jeszcze lata 90. wagonami. I tak naprawdę dla nas, no, jako dla osób niewidomych nie sprawia większej trudności wejście do takiego pociągu, ale osoba z dysfunkcją ruchową miałaby z tym duży problem. A wręcz no tak. Byłoby to niewykonalne na wózku, ponieważ no, są to wąskie drzwi.
2: Ja w ogóle jestem ciekaw, czy w ogóle do starych pociągów z takimi schodkami dalekobieżnymi to jakkolwiek jest jakkolwiek.
0: A to nie jest tak, że jest, że jest doczepiany jakiś może wagon, który ma coś takiego albo podobne rzeczy?
2: No właśnie nie wiem właśnie, jak to jest trochę.
1: O ile ja się jeszcze nie spotkałem, żeby był w takiej zwykłej TL-ce wagon przystosowany dla osób na wózkach.
0: Kolejne pytanie mamy od Rafała. Czy pozostałe dworce też były dostępne dla osób niewidomych? Który dworzec spodobał się najbardziej?
1: Pozostałe dworce. W Szczecinie dworzec był kompletnie nieprzystosowany ani dla niepełnosprawnych ruchowo, ani dla niewidomych. Nie ma tam po prostu nic z takich udogodnień. W Krakowie, w Przemyślu, przepraszam, w Przemyślu były najazdy dla osób niepełnosprawnych, ale prawie pionowe, więc nie wiem, jak po nich najechać. I w Krakowie oglądaliśmy tą nową halę dworca podziemną, która podobno ma wszystkie standardy dla osób niepełnosprawnych. Fakt, że są windy, są schody ruchome, aczkolwiek sens poprowadzenia groszków i prowadnic jest jak dla mnie niezrozumiały.
2: A to już wiele razy właśnie słyszałem, że z tym Krakowem to są problemy, jeśli chodzi o prowadnicę, bo to też to różnie prowadzi. też przez galerię czy coś tam.
0: No i też właśnie ten dworzec w Krakowie jest dosyć skomplikowany. Ja pamiętam, że u nas nawet swego czasu osoby z fundacji z Krakowa też mówiły, że no jest dosyć ciężki, taki do zapamiętania nawet dla osoby widzącej. Ten dworzec jest dosyć złożony. Dworzec Kraków Główny. Także.
1: Dla mnie od 2 miesięcy od naszej wyprawy jest, od miesiąca właściwie od naszej wyprawy, jest zagadką taka rzecz. Idąc po korytarzu właśnie tam na dworcu, napotkałem grupę groszków, po czym za nim poprzecznie biegnącą prowadnicę. I ta prowadnica zaczynała się w pewnym momencie i w pewnym momencie się kończyła, nie prowadziła donikąd. I zastanawiam się, po co to jest i co to ma oznaczać. Może ktoś wie.
0: Mamy telefon, może tam słuchajcie, zatem proponuję, żeby odebrać ten telefon. Halo, kogo witamy? Halo? Czy się słyszymy?
2: Chyba nie, coś jest nie tak.
0: Obawiam się, że się...
1: Nie
0: obawiam
1: słyszymy.
0: Się, że się nie słyszymy, a szkoda. No cóż, zapraszamy w każdym razie później. Być może... O, ktoś się rozłączył zupełnie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz Skype, jeżeli macie ochotę dzwonić, to dzwońcie, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Więc wróćmy może do kwestii związanej z podróżą. Zaczęliśmy od wyjazdu z Warszawy, tradycyjna TLK. Czy coś możecie jeszcze a propos tego składu powiedzieć?
1: No, to jest tak, to był taki skład, jaki znamy właśnie z telek, najczęściej puszczany w Polsce. Tak naprawdę nic specjalnego, nic ciekawego.
0: Okej. Okay. A jakie w ogóle wrażenia, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap podróży?
1: Bardzo pozytywne, tak? To jest pierwszy dzień, gdzie... Pierwszy dzień wyprawy, pierwsza noc właściwie wyprawy, na którą czekaliśmy przez przynajmniej pół roku. Więc nikt nie śpi, wszyscy rozmawiają, wszyscy się cieszą. Serdecznie pozdrawiamy panią, która jechała z nami w przedziale i myślę, że nie bardzo daliśmy jej spać.
2: No tak, myśmy siedzieli i o 5:00 myśmy właśnie przyjechali do Szczecina. Nocnym pociągiem jechali.
1: Tak, w Szczecinie dojechaliśmy o 5:00. Dojechaliśmy z 5-minutowym opóźnieniem. I w Szczecinie poszliśmy troszeczkę pochodzić. Pochodziliśmy po Wałach Chrobrego, po nabrzeżu. Następnie wróciliśmy, zrobiliśmy małe zakupy na najdłuższy etap naszej podróży. Wypiliśmy kawę i wsiedliśmy do następnego pociągu.
2: Tak, mieliśmy 2 godziny i jechaliśmy do Przemyśla.
0: I co możecie o tym składzie kolejnym związanym z Przemyślem
2: powiedzieć? Ten skład
0: z Przemyślem
2: to super.
1: To jest wyjątkowy skład na naszych torach polskich. Po pierwsze jest trasa Szczecin-Przemyśl, to jest najdłuższa linia kolejowa w Polsce. To jest 812 km bodajże. Nie pamiętam dokładnie tej końcówki, ale wydaje mi się, że 812 km.
0: Bez jakiejkolwiek przesiadki.
1: Bez jakiejkolwiek
2: przesiadki.
1: Oczywiście. To jest ponad 17 godzin jazdy. Jest on obsługiwany przez zmodernizowane wagony. Wagony zmodernizowane w Bydgoszczy i w Nowym Sączu. I to już są wagony, które nie odbiegają standardem wagonom europejskim. My jechaliśmy w wagonie drugiej klasy przedziałowym i mieliśmy do dyspozycji bardzo ładny nowy przedział, w którym każdy z jadących miał oddzielne oświetlenie, miał dostęp do prądu, rozkładany fotel. W podłokietniku w fotelu był wysuwany stoliczek. Wagon był klimatyzowany. Dla osób, które widziały, jest też bardzo fajne udogodnienie, ponieważ nad drzwiami od przedziału znajduje się ekranik, na którym jest wyświetlana prędkość pojazdu, temperatura w środku przedziału, na zewnątrz pociągu. Pokazywany jest stan toalet, czyli która toaleta jest zajęta, która jest wolna w wagonie. No
2: tak, w wagonie.
1: I wskazuje, z której strony wagonu jest was.
0: Oto rzeczywiście niezłe techniczne udogodnienie. Mamy, słuchajcie, kolejny telefon. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko się uda. Tym razem połączenie skype'owe. Halo, kogo witamy?
2: No co jest dzisiaj?
0: O, może, chociaż, o, chociaż teraz się uda. Halo?
3: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Kogo witamy z tej strony?
3: Jestem Dawid.
0: Witaj, Dawidzie.
3: Ten nieudany telefon to był ode mnie, nie wiem dlaczego, dzwoniłem z telefonu i nie wiem, co było wtedy nie tak. Ja was słyszałem, a nie wiem dlaczego nie byłem słyszany, że tak powiem.
0: No ale teraz już cię słyszymy, także słuchamy.
3: No cóż, brałem udział zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji tego projektu Kolejna Niewidomych i cóż, i w pierwszej, i w drugiej zawsze było coś nowego, bo w pierwszej... To był w ogóle taki pierwsza taka edycja, to wiadomo, wszystko tak nowo, takie nowe te pociągi, ale są jakby różnice między pierwszą a drugą, bo ta druga była trochę krótsza, ale w drugiej bardziej było to, że dłużej, więcej zrobiliśmy kilometrów w tej drugiej, a pomimo tego, że trwała krócej. A w pierwszej, no cóż, trochę można było pozwiedzać. Ale już jak pewnie wszyscy wiedzą, w pierwszej było tak, że nocami jeździliśmy, a w dzień przeważnie zwiedzaliśmy. No w tej drugiej to zarówno i w nocy, i w dzień jeździliśmy i dlatego zrobiliśmy więcej.
0: Zatem Dawidzie, ode mnie takie pytanie, co ci się najbardziej podobało, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję Kolejna Niewidomych?
3: No w tym projekcie, w tym roku najbardziej mi się podobało to, że mogłem się przejechać... Nie dość, że tą najdłuższą trasą, to jeszcze tymi nowszymi wagonami, bo pomimo, że to był pociąg TLK, ale wagony były nowoczesne, jak w naszych tych Express Intercity, a podobne były te wagony, albo takie same nawet. Także ta trasa tym pociągiem to było takie super przeżycie. No, dobre też było to, że miałem okazję w wagonie restauracyjnym w Warsie, no nawet się najeść za 10 zł, to było...
0: O proszę, a mówi się, że dosyć... takie, że jedzenie na kolei jest takie drogie, no
3: bo
0: w Warsach.
3: Ogólnie jest, bo znaczy, ogólnie jest drogie.
4: Nie, bo po prostu kolega dostał dwie porcje pierogów.
0: Aha.
2: Jedno została mu postawiona.
3: Nie, dwie.
2: Przez jakiegoś przypadkowego gościa.
1: Dwie, on dostał dwie porcje.
2: Dwie postawione miał?
3: Tak, a potem jeszcze
1: taki przyjazd z Rosji, którego pozdrawiamy.
2: Jakiegoś tam nieznanego gościa.
0: No proszę.
2: Kolega taniej się najadł, no dobrze, no. Ja też jadłem schabowego dobrego za 20 tam parę złotych, ale to dobre było. No musiałem zjeść, mówię, sorry, ja nie wytrzymam, muszę coś
0: jeść. No tak, no bo to wiadomo, no po tylu godzinach to się człowiek robi głodny. Dawidzie, natomiast no jeszcze moje pytanie jest takie, to na początku Bartek wspominał o tym, że między innymi celem tego waszego projektu Kolejna Niewidomych jest to, żeby pokazać, że podróże kolejami są bezpieczne, takie no dla osób, które mają problemy ze wzrokiem. Powiedz mi, jak ty to oceniasz? Podróże pociągami u nas w Polsce rzeczywiście są bezpieczne, tak z twojej perspektywy? Nie ma problemów, czy jednak no, jakieś zagrożenia dostrzegasz?
3: Powiem tak, zarówno jeżdżąc w tym roku, jak i w tamtym, jak i wcześniej pociągami, niespecjalnie zauważyłem, żeby to było jakoś niebezpieczne. Ja w każdym razie się nie spotkałem z czymś takim. Oczywiście no, mogą się zdarzać pewne przypadki, znaczy w dzisiejszych czasach może nie. Kiedyś, jak jechałem z 10 lat temu, to tam owszem, i w nocy, to tam może nie to, że tam zostałem okradziony, ale ktoś tam zaglądał do przedziału, jakby chciał. Ale w ostatnich latach, jak jeździłem, to się nie spotkałem z czymś takim w ogóle. Także
0: to mi się wydaje... To rzeczywiście budzi nadzieję, że można śmiało propagować kolej jako takie całkiem, jako taki całkiem fajny środek transportu. Także
2: to jest dla osób
1: z niepełnosprawnością. Tak. My zdajemy sobie sprawę z tego, że są różne sytuacje w pociągach, aczkolwiek tak jak my już drugi rok jeździliśmy, spotkaliśmy się z samymi takimi ciepłymi reakcjami na naszą akcję i dwukrotnie jechaliśmy z Kolonią i dwukrotnie bardzo fajnie ci ludzie na nas reagowali.
3: Oczywiście latem w pociągach no bywa tak, że jak się jedzie zwłaszcza nad morze, czy gdzieś w te okolice, to przeważnie są pociągi na przepełnione, bo ludzie właśnie w wakacje często jadą. I ogólnie jest, no na trasie Szczecin-Przemyśl, tak żeby luźniej przejść do pierwszego wagonu, tam do lokomotywy, to musieliśmy czekać aż no, do godziny 18-19, a jechaliśmy od 7 rano.
0: Tak, rozumiem. No,
2: trochę... A tak, bośmy trochę spacerowali tak, bo po to jest, tak, bo to jest siebie często, bo lubimy.
0: Tak, bo to jest rzeczywiście, no, kiedy dużo ludzi jest w pociągu, to trochę ciężko, bo gdzieś tam jeszcze pewnie na korytarzach się porozmieszczali i tak dalej, i tak dalej.
3: Właśnie ciekawe, jak to tak, zimą jest, bo coś było mówione, żebyśmy mogli spróbować zimą, ale ciekawe...
0: No ja się zimą to naprawdę spotkałem z niejednym opóźnieniem, jeżeli chodzi o pociągi, także ja po prostu jestem bardzo ciekaw waszych wrażeń, kiedy wiesz, byście gdzieś tam spróbowali zimą pojechać sobie, tak pojeździć gdzieś i dojechać na
4: wiesz,
0: czas.
4: Wiesz, Michale, w ostatnią sobotę pociąg opóźnił się z Warszawy do Krakowa, opóźnił się 5 godzin, więc nie tylko zimą.
0: Okej, no to widocznie nie tylko zależy od klimatu. Dawidzie, bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam i do usłyszenia. I no ja jeszcze tak na koniec zapytam, za rok też się wybierasz, jeżeli będzie organizowana kolejna niewidomych?
3: Jeżeli będzie, jeżeli znajdę czas, to oczywiście, że się wybiorę. No, może to już będzie
5: jeżeli
3: po Europie.
5: Cię weźmiemy.
3: No, jeżeli no cię weźmiemy. Wiesz, ja myślę.
0: No to super. To dziękuję ci bardzo za telefon. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i oczywiście czekamy na kolejne wasze telefony. 123 834 835 oraz tyflopodcast.net to nasze namiary kontaktowe. Obecnie jesteśmy w pociągu relacji Szczecin-Przemyśl, najdłuższej relacji w Polsce, tak? Ponad 800 kilometrów. To zapamiętałem.
2: Tak.
0: Zapamiętałem też, że pociąg jest nowoczesny, pokazuje nawet zajętość toalet.
4: Tak
0: ja
4: jest.
0: Natomiast mam pytanie, jak z zapowiedziami? Czy zapowiedzi były w tych pociągach? Tak w ogóle jeszcze a propos tego poprzedniego i tego i następnego, bo tak mi się przy okazji to pytanie pojawiło. Czy zapowiedzi głosowe były, czy też no, części osób w załogach się po prostu nie chciało?
4: To właśnie wszystko zależy od załogi. Na trasie Szczecin-Przemyśl, Przemyśl-Kraków i Kraków-Warszawa mieliśmy zapowiedzi, ale na tej pierwszej, w tym pierwszym etapie zapowiedzi nie było.
0: Rozumiem.
2: No tak. Aczkolwiek zapowiedzi są coraz częściej, bo nawet u mnie w takiej TL-ce, która zsuwał tam do Warszawy, to nawet zapowiadają, więc na szczęście są coraz częściej te systemy do zapowiedzi, bo nie wiem, czy one w każdym pociągu są. Jestem ciekaw, jakie to ma uwarunkowanie.
0: Wiesz
2: bo...
0: co, systemy zapowiedzi są w dużej liczbie pociągów, natomiast no, ja zauważyłem,
4: że... W wszystkich wagonach jest, nie we wszystkich działa.
0: I ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że nawet jeżeli jest to nie zawsze, nie każdemu kierownikowi się chce... po prostu tych zapowiedzi robić. Taka była śmieszna sytuacja. Kiedyś jechaliśmy sobie do Zakopanego. No to też dosyć długo się jedzie tym pociągiem. Natomiast była taka sytuacja, że w nocy była jakaś kontrola. Czy nie wiem, czy jakaś celna, czy sokiści, czy kto tam był. W każdym razie ktoś po prostu, jacyś ludzie w mundurach weszli do tego pociągu, którym jechaliśmy i zaczęli po prostu no, coś tam po prostu sprawdzać, chyba kontrolować tych ludzi, którzy tam pracują, kontrolować drużynę. No i wtedy się okazało, że bo na początku tych zapowiedzi nie było. Ale później to się okazało, że te zapowiedzi są i nawet ludzie zaczęli w nocy bilety sprawdzać, słuchajcie. Także co to nie robi czasem kontrola?
2: Ale tu na samym roku nas przegapiło parę kontroli właśnie. Było, a co, wyście powinni mieć kontrolowany termin 6 razy, a nie tam ile tam było, 2 czy 3.
0: Tak, bo to nie więc zawsze, no bo to nie zawsze, wiadomo, nie zawsze ludziom się podejrzewam też po prostu chce, którzy tam pracują.
4: No to jest wiadomo, to jest noc, tak?
0: Dokładnie,
4: chce
0: dokładnie,
4: oko.
0: Dokładnie. Okej, więc czy coś jeszcze a propos samego tego pociągu relacji Szczecin-Przemyśl moglibyście powiedzieć, tej jego nowoczesności?
4: Tutaj bardzo mi się podoba fakt, że w wagonie bezprzedziałowym jest miejsce dla osoby z wózkiem, na wózku i jest do tego specjalnie przystosowana toaleta, czyli jest też najazd, na który po prostu osoba może sobie samodzielnie wjechać i wjechać samemu do wagonu. Oprócz tego rzecz, która mi się bardzo nie podobała, to w wagonach pierwszej klasy mając po prawej stronie przedziały, po lewej stronie są takie śmiesznie powyginane rurki, które teoretycznie mają służyć jako poręcz i do tego chyba jako ozdoba, ale ktoś nie do końca pomyślał, jak te rurki pozakańczać, ponieważ idąc trzykrotnie przez ten wagon, trzykrotnie się uderzyłem o tą rurkę. No myślę, że mogła być inaczej po prostu zakończona, bo w pewnym momencie po prostu w powietrzu zaczyna się rura.
2: Nie zauważyłem się, nie sprawdziłem chyba dokładnie.
0: No to mało przyjemne, to się zgadza. Jak się w ogóle czuliście po takim maratonie pociągowym, bo to ile jechaliście godzin, te 800 kilometrów? Ile to czasu wam zajęło?
4: Od 7 rano do
2: 12
4: rano.
0: Tak, do godziny 12, 24 w sumie nawet. Albo zero, jak no to tak. Mówi. No tak, jak to woli, rzeczywiście. Ale jak w ogóle wrażenia? Jak to jest po przejechaniu w pociągu takiego odcinka?
2: To jest taka satysfakcja, taka, że no, że fajnie, ale super, bo się lubi te pociągi. Jakby nie miało się tego zamiłowania do kolei, to myślę, że byłoby inaczej, ale taka satysfakcja, ale fajnie, przyjechaliśmy, ale fajna długa trasa, jesteśmy w...
4: Dla mnie jako dla osoby, która marzyła już jakiś czas o przejechaniu tej trasy, to było taki po prostu... niedowierzanie w pewnym momencie, że w końcu udało mi się przejechać trasę Szczecin-Przemyśl i mimo tak długiej podróży odchodzi zmęczenie. Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem przejechać tą trasę.
0: Kolejne pytanie od Rafała. Gdzie panowie spali? W hotelach czy prywatnych domkach?
4: W pociągach.
2: Pociągach. Spali w pociągach.
4: Generalnie naszym zamysłem jest nasz zamysł jest taki, żeby spędzać w pociągu noce i staramy się układać w ten sposób, że przynajmniej dwie osoby nie śpią w przedziale i pilnują, a reszta może iść spać.
2: Często to się zmienia, ale spoko. Zależy kto chyba.
0: A w praktyce to wygląda tak, że jak się komuś chce spać, to i tak po prostu śpi.
4: Znaczy, w praktyce wygląda to tak, że po drugiej nocy nieprzespanej generalnie wszyscy padają. Ale tak jak no, w tym roku jechaliśmy na trasie z Przemyśla do Krakowa pociągiem, teoretycznie najpierw kolega Mateusz miał pilnować, ale mu się zaczęło chcieć spać, więc obudził mnie. Ja też posiedziałem jakieś 40 minut, też mi się zaczęło chcieć spać, więc obudziłem kolegę Jarka.
0: A kolega Jarek po 40 minutach też poszedł spać, czy...?
4: Nie wiem.
0: Aha, okay.
4: Znaczy, myślę, że w końcu usnął, bo wszyscy obudziliśmy się przy zapowiedzi stacji w Krakowie.
0: Rozumiem, no ale nie okradli was, to najważniejsze, wszystko się dobrze skończyło. No,
2: tak.
0: Co o tym Przemyślu możecie powiedzieć? No bo tu spacer nocą jedynie i kebab gdzieś tam, bo całe szczęście, że udało się coś namierzyć.
4: Jadł tylko Piotrek, niektórzy jedli nawet schabowego z frytkami o pierwszej nocy.
0: No proszę.
2: No to różnie, no to nawet, no. Tam też były, mówię, 3 godziny i mieliśmy pociąg do Krakowa, więc też to nie było za wiele. Tam posiedzieliśmy, wyszliśmy na dworzec, tam też my się po prostu siedzieli, też nie za wiele się robiło, no bo to była noc, więc to tak.
0: A ten punkt z jedzeniem, to się tak zapytam, znaleźliście na dworcu, czy w jakimś innym miejscu?
4: To jest przy dworcu PKS-u. Tam w pobliżu dworca PKP jest dworzec PKS i na terenie dworca PKS była ta restauracyjka.
0: Rozumiem.
2: No tak.
0: Ciekawe, czy zimą byście też tak znaleźli. To jest interesujące, czy komuś się chce też zimą tak siedzieć po nocach. Podejrzewam, że może być gorzej, bo może być zwyczajnie mniej klientów.
4: Być może. My też byśmy nie znaleźli tego miejsca, gdyby nie ochroniarz, który nam pomógł, pokazał, podprowadził nas.
0: Rozumiem.
2: No tak.
0: I co jeszcze a propos, bo zacząłeś, Bartku, coś mówić, a przerwałem, także proszę dokończ.
4: No generalnie po Przemyślu nie bardzo chodziliśmy, troszeczkę pospacerowaliśmy. Pospacerowaliśmy też po dworcu. Wyciągnąłem kolegów na perony o 3 nad ranem. Niektórzy zmarzli, niektórzy wszyscy.
2: No...
4: Pochodziliśmy po tym dworcu, no też dworzec praktycznie dla niewidomych w ogóle nie przystosowany. Dla osób na wózkach są zjazdy ze schodów, aczkolwiek no dla mnie byłoby to ryzykowne zjeżdżanie po tych zjazdach, bo zjazdy są prawie pionowe. Mieliśmy też przygodę w Przemyślu, ponieważ z kolegą poszliśmy oglądać pociąg na Ukrainę, który jechał. No i wystraszony celnik wysiadł do nas, czy panowie jadą z nami. Nie, my przyszliśmy tylko obejrzeć pociąg. A no to całe szczęście. Tak więc pozdrawiamy pana celnika. Niewidomych nie należy się bać. A pociąg na Ukrainę był też całkiem ciekawy.
0: Wiesz, być może też pan celnik się wystraszył, ale to ze względu na panującą na Ukrainie obecnie sytuację i mając też na względzie jakieś tam wasze bezpieczeństwo, bo no wiadomo, że teraz to, co tam się dzieje, no nie napawa optymizmem. Więc,
4: no tak.
0: Więc całkiem możliwe, że to nawet nie o to mu chodziło, żeby was się jakoś tam wystraszył, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie obawiał się o to, czy będziecie w stanie sobie poradzić, gdyby jacyś tam ludzie z bronią was napadli, no bo i takie rzeczy się niestety zdarzają. Tu bym nawet aż tak specjalnie złej woli nie zakładał. No niemniej jednak rzeczywiście, no reakcja mogła być odebrana dwojako. No i co? Posiedzieliście te 3 godziny, pokręciliście się tam po dworcu, a potem co? Potem do Krakowa.
2: Do Krakowa,
4: potem do Krakowa.
2: Tak.
4: Takim samym składem, jak przyjechaliśmy z Przemyśla. Ze Szczecina do Przemyśla.
2: Tą samą trasą.
4: Czyli na zmodernizowanych wagonach.
0: Czyli ten pociąg jakby on tam cały czas stał, tak? Czy...
4: On zjechał na tory odstawcze, na tak zwaną bocznicę. Tam został wysprzątany, wymyty, wyczyszczony i ruszył w dalszą podróż.
0: Rozumiem.
2: Powrotną.
0: Czyli sytuacja taka sama, jazda komfortowa. Zwiedzać już pewnie nie było za bardzo co w tym pociągu, bo już wszystko widzieliście. Czy jeszcze was tam podkusiło, tak, żeby się przespacerować?
4: Nie bardzo. Byliśmy po drugiej nieprzespanej nocy i byliśmy już troszkę zmęczeni, więc wszyscy poszli spać.
0: Rozumiem.
4: Tak, no. To jest ten pociąg, w którym się budziliśmy nawzajem po 40 minut, żeby nie spać.
0: Okej. Okay. No i przywitał was Kraków w Krakowie.
2: O godzinie tam chyba 11 czy coś takiego. Mniej więcej...
0: W Krakowie jest co zwiedzać, ale czy wam się udało coś pozwiedzać?
2: A no to...
4: W Krakowie z projektem Kolej na Niewidomych byliśmy już drugi raz. I w tym roku mieliśmy na celu przejażdżkę elektrycznym autobusem. Słynnym już w Polsce krakowskim.
0: A z czego on jest słynny? Możecie powiedzieć, bo ja nie wiem.
4: Z tego, że jest elektryczny.
0: Aha. Okay.
2: Naprawdę, pracuję tak cicho, jak niektórzy wiedzą, prawie jak Melex, więc ja takich autobusów trochę się na ulicy obawiałbym, bo one dosyć cicho jeżdżą i no ja się troszkę obawiam, bo ja rozumiem, że elektryczne autobusy mają chodzić ciszej, ale no, czy to kiedyś nie będzie... Ja słyszałem jakieś tam przepisie czy czymś, co ma wprowadzić, żeby te autobusy były głośniejsze, żeby jednak były słyszalne. Dla osób niewidomych.
0: No bo to wiecie, to nawet nie tylko autobusy, ale wchodzą do użytku chociażby z firmy Tesla Motors, elektryczne samochody. I tego będzie coraz więcej. Może jeszcze niekoniecznie na naszych polskich drogach, to na razie jest pieśń Stanów Zjednoczonych, ale w przyszłości tak.
2: Już jest w Warszawie, dla jakichś tam służb już. Mają chyba samochody elektryczne.
0: Więc w przyszłości to może stanowić jakieś tam
4: zagrożenie. Zdarzają się auta elektryczne. Aczkolwiek mam wrażenie, że jednak mimo wszystko jak to auto jedzie, to ono wywołuje jakiś tam hałas, szum opon,
2: Ja nie słyszałem jeszcze samochodu elektrycznego. więc szkoda, bo bym sobie posłuchał.
1: Tak samo, Piotrek, jak masz Melex, jak jedzie Melex, to przecież go słyszysz z daleka.
2: Tak, tylko no patrz, sytuacja taka, jak jesteśmy w cichym miejscu, tak, ale jak tu jest autobus elektryczny, a tam nawalają tobie samochody spalinowe i jest jakiś tam, to bardziej tłoczna ulica, no to może być ciekawie. No, jak jest siła, to jeszcze może być znośnie, ale to chyba zależy od sytuacji.
0: Natomiast moje pytanie właśnie a propos tego autobusu elektrycznego, to takie jak wrażenia związane z jazdą? Duży odcinek przejechaliście? Jak to w ogóle
1: przejechaliśmy
0: było?
1: Przejechaliśmy jego całą trasę.
0: Czyli?
1: W dwie strony, czyli trasa wynosi chyba 12,5 km w jedną stronę. No, czyli w sumie 24 km przyjechaliśmy. No i ja, szczerze mówiąc, mam mieszane odczucia co do tego autobusu. Fakt, jest cichy, jest całkiem wygodny. Aczkolwiek jakoś autobus i akumulator kłóci mi się w moim pojęciu.
2: No tak.
0: To znaczy, ale dlaczego ci się kłóci? To znaczy, jakby możesz jakoś to uzasadnić?
1: Właśnie nie bardzo. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak bardziej ufam z autobusom spalinowym. Jak wsiadłem do tego autobusu, siedliśmy na samym tyle, czyli no w miejscu, gdzie były silniki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest duża różnica w głośności autobusu. I rzeczywiście jest duża, no bo jak siądziemy na tyle w zwykłym autobusie miejskim, no to jest ciężko porozmawiać, trzeba podnosić głos. A w autobusie elektrycznym bez problemu można było po cichu rozmawiać i wszyscy się nawzajem słyszeli.
2: I nikt nikomu nie przeszkadzało, tak? Więc było fajnie, cicho.
1: Aczkolwiek ja miałem takie odczucie, jedziemy na akumulatorze, czy on się za chwilę nie rozładuje?
2: No wiesz, no myślę, że ktoś to kontroluje. To
0: ale nie rozładował się. A właśnie.
1: No, nie pchaliśmy go.
0: A właśnie, no. Słuchajcie, bo jak to z tym autobusem jest? On na przykład robi taki jeden kurs, orientujecie się, ile na tym jednym akumulatorze jest w stanie takich kursów zrobić w jedną i w drugą stronę? Jak to jest?
1: Nie mam pojęcia, ale wiem że na jego końcowym przystanku jest punkt ładowania tego autobusu.
0: Aha, czyli jakby w jedną stronę on sobie pojedzie, zatrzymuje się na tym przystanku i jest ładowany, tak?
1: Tak jest.
0: I ile czasu to trwało, zanim pojechaliście w drugą stronę? Ile czasu on się tam zatrzymał?
2: No normalnie 15-20 minut, czy krócej tam było, nie pamiętam właśnie. Chyba normalnie kto postoi tam 15 minut, czy 20? Nie jestem pewien.
1: Tak, coś koło 20 minut staliśmy.
0: Rozumiem. Ale wrażenia jako takie, pomijając ten twój strach, Bartku, przed rozładowaniem się akumulatora, jak rozumiem, pozytywne.
1: Tak.
2: No. Oczywiście, tak.
1: Jest to jakaś alternatywa, tak?
2: I nowe doświadczenie, bo takich autobusów jest mało, więc takie zawsze jakieś nowe doświadczenie, więc...
0: A jak na przykład...
1: Kraków jest jedynym miastem, który ma elektryczny autobus na stałej linii.
2: Bo wcześniej autobusy były testowane w innych miastach, ale do Krakowa tak został wprowadzony na razie tak no bardziej na stałe właśnie.
0: Rozumiem. A jak z dostępnością tego autobusu, na przykład dla osób na wózkach, czy też osób niewidomych tam są?
2: Ja tam
0: są...
2: nie wiem, on był niskopodłogowy chyba, więc...
1: Tak? To jest niskopodłogowy autobus, taki jak, no jak nowoczesne autobusy z rampą najazdową dla wózków z...
2: I z tego co pamiętam, to taką rampę się właśnie ręcznie otwiera. Nie wiem jak w autobusie elektrycznym, ale w tych zwykłych autobusach to się ręcznie otwiera, tam podnosi, przesuwa. To się coś tam
1: w tych najnowszych
2: podnosi,
1: już nie.
2: Nie? Aha, no to...
0: A jak to na przykład z otwieraniem drzwi? To robi kierowca, czy trzeba tam coś nacisnąć?
1: Jest ciepły guzik. Czyli no, trzeba nacisnąć przycisk.
0: Ale jest on dostępny, to nie jest jakieś dotykowe, można to wyczuć, tak?
1: Tak, to jest to dostępne.
0: Rozumiem.
2: W autobusach chyba nigdy nie ma dotykowych przycisków na razie, tak mi się wydaje.
1: Są w Lublinie, w autobusach są dotykowe przyciski.
2: Aha.
0: A jakieś zapowiedzi przystanków też są, czy po prostu ten autobus jeździ tylko pomiędzy dwoma przystankami, nie zatrzymuje się nigdzie po drodze?
4: Nie, on ma po drodze przystanki, ale nie ma zapowiedzi głosowej.
0: Rozumiem. No, czyli tu dla osób niewidomych może być pewien problem.
2: No, ale koniec języka za przewodnika.
0: Nie, no więc... oczywiście, no, idąc tym tropem, to rzeczywiście tak. Niemniej jednak, no, jeżeli ktoś, powiedzmy, na przykład byłby jedynym pasażerem takiego autobusu, co się czasem też przecież może zdarzyć, no to już jest większy problem. Chyba że po prostu, no, kierowcę trzeba. Po prostu wtedy trzeba.
2: Podejść do kierowcy zapytać. I tyle, no bo...
0: Oczywiście.
2: No właśnie.
0: No niemniej jednak te zapowiedzi głosowe po coś są i fajnie by było, żeby były jednak wdrażane. Wszędzie. Oczywiście. Elektryczny autobus, pojeździliście sobie, zmieniliście na moment pociąg na taki środek lokomocji. I czy coś jeszcze w Krakowie ciekawego zwiedziliście, coś ciekawego
4: dalej
0: zobaczyliście?
4: Dalej miał być plan, w planach mieliśmy przejażdżkę najdłuższym tramwajem w Polsce. Ale zaczęło padać i uznaliśmy, że zrezygnujemy z jazdy tramwajem.
2: A to chyba z czasem tak średnio wychodziło, więc nie jestem pewny, czy tam czasu jakoś tak...
4: Poszliśmy czasem, tak pooglądać troszeczkę halę główną, tą nową halę główną i poszliśmy na peron. No, tak jak mówiłem, dla mnie zagadką są te poprzecznie poprowadzone prowadnice i groszki. Między tymi prowadnicami, ale oprócz tego, no, tak jak mówiłem, są windy dla niepełnosprawnych, są schody ruchome wyprowadzające na perony. Na peronach też są prowadnice i te pasy bezpiecznej odległości. Więc Kraków myślę, że jest bardzo dobrze przystosowanym miastem do dworcem dla osób niepełnosprawnych.
0: I jak rozumiem, już na peronie czekaliście na pociąg, który miał was zawieźć do Warszawy, tak? Bo tam właśnie
2: do Warszawy,
0: miała
2: tak.
0: się zakończyć kolejna edycja Kolejna Niewidomych.
2: Tak, jechaliśmy też innym pociągiem, bo takim...
4: Jechaliśmy kolejnym modelem pociągu, to był skład ED74. To jest to zespół trakcyjny, bezprzedziałowy. Pociąg początkowo miał kursować na trasie z Warszawy do Łodzi w spółce Przewozy Regionalne. W tej chwili Intercity przejmuje te składy i jeździ właśnie na Warszawa-Łódź i Warszawa-Kraków. I ja osobiście uważam, że z Warszawy do Krakowa ten pociąg nie jest dobrym pomysłem, ponieważ 5 godzin w tym pociągu to jest zwyczajnie za dużo. W tym pociągu nie ma... Fotele są bardzo sztywne. No jest to pociąg taki typowo przystosowany do raczej krótszych tras.
2: Tak jak są właśnie szybkie koleje miejskie, skrzydła kolej miejska właśnie ma takie pociągi, to takie właśnie chyba krótsze właśnie raczej tak, trasy, takie to... miejskie, podmiejskie, czy coś takiego właśnie. Raczej na takie trasy się pociąg nadaje, niż takie długie
4: trasy.
2: No
4: jest to pociąg bezprzedziałowy, niskopodłogowy z rampami dla niepełnosprawnych. Przy pierwszych i ostatnich drzwiach. No ale tak jak mówię, no myślę, że jednak z Warszawy do Krakowa to jest za dużo na ten pociąg.
0: Rozumiem. No, do Warszawy dojechaliście i co? I na tym się zakończył, jak rozumiem, projekt.
2: My rozjechali się na różnych stacjach.
4: Rozjechaliśmy się każdy w swoją stronę.
0: A coś jeszcze a propos takiego, powiedzmy, jakichś, nie wiem, jakichś wrażeń związanych z tym ostatnim pociągiem? Coś tam się działo? Czy już po prostu byliście na tyle zmęczeni, że już nie chciało wam się specjalnie niczego tam obserwować dodatkowo?
4: W tym pociągu były prowadzone zapowiedzi przed każdą stacją.
0: No ale nie oszukujmy się, z Warszawy do Krakowa to stacji za bardzo nie ma. Chyba że jakieś były, ale ja jak zawsze...
2: Nie było ich trochę.
0: Jeździłem chyba. Sobie...
4: Jest kilka stacji.
0: A to być może ten pociąg, którym jechałem, to się nigdzie nie zatrzymywał, bo ja pamiętam, że ja zwykle jak z Krakowa jadę do siebie, do domu, do Iławy, to... Jadę sobie pociągiem, który...
4: Może jechałeś ekspresem?
0: Wiesz co, tak, bo to był prawdopodobnie... tak, to było Intercity. Więc... więc on tam się nie zatrzymuje na żadnych stacjach poza Warszawami i dopiero później właśnie w Krakowie. I w drugą stronę to działa tak samo.
4: Ten pociąg, którym my jechaliśmy, to był TLK Kinga. No i on się zatrzymuje na pewno w Pionkach, w Dęblinie, wydaje mi się, że też w Radomiu.
2: Kolega właśnie sobie planuje tak trasę, że kolega nam wysiadł po raz kolejny.
4: Tak.
2: Taka propos.
4: Mateusz mógł sobie wysiąść po prostu pod domem, nie musiał z nami jechać do Warszawy.
0: No tak. Skoro mógł tak zrobić, to czemu by nie?
2: No.
4: Także kilka tras było. Dla mnie jako... moim zdaniem w tym pociągu, w którym jechaliśmy, było ciut za mało toalet, bo
2: były tylko dwie, tak?
4: Były dwie toalety na sześcioczłonowy pociąg. Jedna była w pierwszej klasie, a druga była z drugiego końca pociągu przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.
0: No to faktycznie mogło być trochę za mało tych toalet. I tak się skończyła kolejna niewidomych w tym roku. Powiedzcie mi, czy planujecie, no nie wiem, czy udało wam się zrobić jakieś materiały, jakieś zdjęcia, jakieś relacje z tych waszych podróży, czy planujecie gdzieś to opublikować w internecie, coś poza relacją w tej naszej dzisiejszej audycji, coś jeszcze jest planowane jako takie pokłosie z tej podróży?
4: Nagrywaliśmy hobbystycznie film z tego, co robimy, jak żyjemy w tym pociągu. Zamieściliśmy tam, no jak się poruszamy, jak wysiadamy z pociągu, jak wsiadamy do pociągu, chociażby jak jemy w przedziale, jak sobie przygotowujemy jedzenie, bo to też bywa karkołomny wyczyn.
2: A tak, zasadniczo chciałem tylko dopowiedzieć, że ja już powinienem dawno to zrobić. Ja oczywiście życzyłem i życzę powodzenia tym, którzy sprzątali nasz przedział po pociągu Szczecin-Przemyśl, bo tak, no, długa trasa i woda sielała, gazowana i inne rzeczy z impetem.
0: Mamy, słuchajcie, tak, kolejny telefon, mówiąc, więc proponuję, żeby go odebrać. Halo, kogo witamy tym razem?
5: A, witam serdecznie, Wacław z Krakowa dzwoni.
0: A witamy serdecznie.
5: Chciałem tak powiedzieć, taką dygresję a propos dworca w Przemyślu, że często bywam w Przemyślu, nawet i w akcent już zdołałem sobie trochę przyswoić, bo tam tak się mówi trochę inaczej. No to po pierwsze, uczestnicy tej wyprawy mają czego żałować, że sobie nie pozwiedzali miasta, bo to jest trochę taki Kraków w miniaturze. Mogę zachwalić. Po drugie, no bardzo sympatyczna jest atmosfera na Starym Mieście i nawet można sobie zjeść pizzę za 10 zł, co jest ewenementem na skalę Polski. Całkiem zresztą dużą, bo około 30 cm ponad. Ja to już pomijam. Ale a propos niedostosowania tego dworca, to nie sztuką jest dostosować dworzec, który posiada linie prowadzące i tak dalej, tylko sztuką jest, uważam, żeby dworzec był prosty konstrukcyjnie, architektonicznie. I tamten dworzec przypomina bardzo ten dworzec krakowski, ponieważ on był budowany jeszcze też przez Austriaków pod koniec, w drugiej połowie XIX wieku. I ten dworzec ma taką specyfikę takich typowych małych dworców, że się wchodzi, jest budynek na przestrzał, po jednej stronie są kasy, potem wychodzi się takim wejściem po drugiej stronie budynku, można iść wzdłuż budynku i od razu się trafia na schody do przejścia podziemnego. I gdy osoba niewidoma raz sobie przejdzie po takim dworcu, bo tam są około 2 albo 3 perony, jest w stanie sobie sama poradzić bez żadnych problemów na takim dworcu. A co do tego nowego dworca w Krakowie, no to, że akurat mieszkam w Krakowie, no to faktycznie, no ten dworzec jest, można powiedzieć, trochę porażką. Ja tam już kilkanaście razy bywałem, a powiem, że ciężko się tam odnaleźć. A co do tych linii prowadzących, no to rzekomo słyszałem, że te linie, które wiodą do nikąd, to jednak kiedyś dokądś powiodą, bo podobno coś tam na tych ślepych ścianach ma być jeszcze zbudowane. Czy jakieś tablice mają być wmurowane, czy jakieś jeszcze przejście dodatkowo otwarte, tego nie wiem, ale teoretycznie coś ma być, a jak to będzie wyglądało, to się okaże.
0: Czyli to już taki projekt zrobiony na zaś, tylko w tym momencie bardziej dezorientujący niż pomagający.
5: Tak, tak. No i jest w Krakowie dwa rodzaje są tych linii. Jeden rodzaj jest na peronach, bo to wiadomo, że było kiedyś wcześniej robione, a inaczej wyglądają te linie prowadzące, które są na terenie samego dworca, tam pod ziemią. No i na przykład idzie taka linia prowadząca do galerii handlowej i w galerii się już kończy. Jak się wejdzie do galerii, to już sobie trzeba radzić samemu.
0: No tak, niestety. Już w tym miejscu ktoś po prostu zapomniał o tym, że warto by było jeszcze może coś tam zrobić, ale ja podejrzewam, że to też może wynikać z tego, że galeria pewnie ma innego właściciela i już temu właścicielowi najzwyczajniej w świecie nie zależało na tym.
5: Szczerze mówiąc, w żadnej galerii się nie spotkałem, w jakiej bywałem, był jakiś nie prowadzący.
0: No tak.
2: Ale to byłoby ciekawe, żeby poza koleją to było. To byłoby fajne, jakby to było w innych budynkach, w jakichś większych centrach handlowych, czy coś takiego na przykład.
5: No ale faktycznie uważam, że ten dworzec w Przemyślu, no, żeby wszystkie dworce w Polsce takie były, no to byłoby dobrze. Bo to jest coś takiego jak... Raz byłem chyba bodajże w Iławie u ciebie, Michale, no to jest trochę podobnie, tak mi się wydaje, że to jest właśnie taki jeden z takich mniejszych dworców, na
0: tak,
5: których się załatwiło.
0: Tak, dokładnie. W Iławie dworzec też nie jest za duży, aczkolwiek on jest w nieustannym remoncie, że tak powiem. Teraz...
5: Wiem, no bo tam remontują, tam do Pendolino się tam szykujecie, no to...
0: No tak, ale to dotknęło nie tylko trakcji, ale też i dworca, jak się okazuje, chociaż nie za bardzo wiem dlaczego, no ale widocznie tam po prostu trzeba było co nieco odrestaurować.
1: A tak a propos jeszcze tego dworca w Przemyślu, my musieliśmy chodzić naokoło, bo akurat jak my byliśmy w nocy, drzwi od strony peronu były pozamykane i musieliśmy jakoś dziwnie dookoła przychodzić.
5: No dookoła budynku, bo pewnie tam jest chodniczek, który okrąża budynek dookoła.
2: No, zapewne. U mnie właśnie też w Suwałkach jest taki mały dworzec, gdzie jest tylko właśnie też budynek na przestrzał, wyjście na perony, tam jest... Ale u mnie atrakcji nie ma, słuchajcie, to jest bardzo, wiecie, ciekawe, naprawdę. Ale remontują, coś tam niby robią.
5: Ale tam za to są lokomotywy spalinowe, które są bardziej atrakcyjne z punktu widzenia nagrywania dźwięków.
2: A to prawda, tak. Są. Aczkolwiek no, jest jeden pociąg bezpośredni, bo reszta to są szynobusy. No tak, szynobusy są. Mhm. Przewozów regionalnych.
5: Mhm. No kiedyś tam jeździł, nie wiem czy dalej jeździ ten międzynarodowy na Litwę, co jeździ teraz jako TLK. Pewnie teraz chyba w Suwałkach kończy.
1: Już nie jeździ na Litwę.
5: No właśnie,
2: to nie jeździ, wycofali go, nie wiem czemu. W tamtym roku coś wycofali.
5: No wycofali, bo tam koło Trakiszek jest remont torowiska, tam w stronę przejścia z Litwą i on jest zawieszony, jeśli podajesz trasy, tylko do Suwałk.
2: A tak, teraz tak, chociaż nie ma opóźnień.
5: No tak, no ale na pewno opóźnienia ze względu właśnie, że trzeba było zmieniać na spalinówkę.
2: Aczkolwiek ja teraz przestrzegam na chwilę, na tą chwilę, no, czyli na ten sierpień, bo w Białymstoku, czegoś czego ja w tej chwili bym się bał w Białymstoku, bo rzadko jeżdżę z takimi zmianami, jest komunikacja autobusowa, bo też coś tam robią. Zastępcza komunikacja autobusowa jest z Białegostoku do Warszawy. Tak bezpośrednio od razu, jakby nie ma chyba stacji pośrednio.
5: Ja jechałem zastępczą komunikacją, znaczy no nie zastępczą, tylko taką sezonową z Krynicy Morskiej do Malborka, ale bardzo ładny autobus, klimatyzacja, skórzane siedzenia, rozkładane fotele. Jeszcze ma skomunikowanie z ekspresem do Krakowa, także te autobusy Intercity bardzo ładnie się prezentowały i nie było na co narzekać.
0: Wacławie, z tego co mówisz i z tego co opowiadasz, to widzę, że tak sporo podróżujesz, to aż nie mogę nie zapytać. W czymś takim jak właśnie kolej na niewidomych w takim projekcie byłbyś zainteresowany kiedyś tam, aby wziąć udział?
5: No możliwe, żebym był, ale no nie wiem, jak będą moje obowiązki zawodowo-naukowe się kształtować, bo akurat na przełomie teraz czerwca i lipca, no to na pewno nie miałem czasu, a wiem, że to tak jakoś było organizowane.
0: Dokładnie.
5: Teraz,
0: no ale wiesz, tak, już tu moi goście twierdzą, że jeżeli nic im się tam wielkiego nie wydarzy, to kolejne edycje będą organizowane w przyszłości, także szansa jest. A z tego co słyszę, to też sobie lubisz popodróżować po kraju.
5: No podróżuję, szczerze mówiąc, często na trasie właśnie Kraków-Morze albo Kraków-Łańcuch-Przemyśl, bo tam też pewne tutaj bardziej damsko-męskie w stronę Przemyśla, także to jest też taka trasa, którą często jeżdżę. Także znam tę trasę na pamięć, wszystkie stacje praktycznie w tych większych miastach. Ale tam teraz strasznie rozkopane jest, także to, no ile, no w przyszłym roku, no to koło ma się jechać, a teraz do Przemyśla jest 5, no to znacznie ma się przyspieszyć tamtym.
0: Rozumiem. Dobrze, dziękujemy ci bardzo serdecznie za telefon i za głos w dyskusji, zresztą bardzo ciekawy. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
5: Dzięki, trzymaj się, cześć.
0: Czekamy oczywiście na kolejne głosy. Jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę do nas zadzwonić, to proszę bardzo. 123 834 835 tyflopodcast.net to są nasze namiary. Zaczęliście mówić o tym, że nagrywaliście jakiś film, tak, z waszej aktywności. Co tam ciekawego robiliście? I ten film ukaże się gdzieś w internecie? Gdzie on będzie dostępny do
4: tak,
0: pobrania?
4: Chcemy ten film opublikować na portalu YouTube. No i

0: najbliższego tygodnia film powinien się ukazać.
1: To teraz powiedzcie, gdzie można tego szukać, bo na YouTubie oczywiście tak, ale wasza strona na Facebooku, tak? To można tam znaleźć pod hasłem Kolej na Niewidomych, tę stronę.
2: Tak, jest strona facebook.com/kolejnaniewidomych, razem pisane.
1: A jakaś strona taka typowa internetowa jest w przygotowaniu, czy jesteście raczej zwolennikami mediów społecznościowych?
0: Jeszcze nie robimy strony internetowej, może kiedyś w przyszłości. Mamy maila projektowego, gdyby ktoś chciał nam coś napisać, nie wiem, podrzucić jakiś fajny pomysł, powiedzieć, co można poprawić, co można zrobić lepiej, to jesteśmy dostępni pod mailem projektknn@gmail.com.
1: A propos przyszłości, nie mogę właśnie nie zapytać o tę przyszłość. Cóż planujecie dalej, jeżeli chodzi o Kolej na Niewidomych? Jakie kolejne wyprawy, jak ta Kolej na Niewidomych, jeżeli będzie, ma wyglądać w przyszłym roku?
0: W przyszłym roku marzy nam się po cichu wyjazd do Niemiec. Ja w tym roku miałem przyjemność pojeździć troszkę kolejami Deutsche Bahn. I jestem zachwycony tym, jak oni to mają zorganizowane i w jaki sposób są skomunikowane pociągi. I chciałbym, żebyśmy w przyszłym roku mogli pojeździć właśnie Deutsche Bahn. Co nam wyjdzie? Czas pokaże.
2: No tak, jeszcze oczywiście poza planami, no to jeżeli mamy takie plany, to też będziemy może w tym roku starali się pozyskać jakieś środki, bo myślę, że to będzie trochę droższe. Nie wiem, jak
1: no tak, szczególnie jeżeli chodzi o wyprawę zagraniczną, no to już trzeba się liczyć.
2: Tam zniżki są,
0: za granicą nie ma zniżek dla osób niepełnosprawnych. No mam nadzieję, że uda nam się pozyskać jakichś partnerów.
1: Ale nastawiacie się raczej na wyjazd tylko na zachód, czy na przykład myśleliście może o jakiejś takiej, no, to już dosyć duża wyprawa musiałaby być, ale ta słynna kolej transsyberyjska, to mogłoby być ciekawe z waszego punktu widzenia.
0: Kolej transsyberyjska absolutnie tak i myślę, że gdzieś tam na dnie takie marzenie w nas siedzi, aczkolwiek no musimy jeszcze troszkę poczekać i złapać takiego kolejowego doświadczenia. Myślę, że za parę lat, jeżeli nasz projekt się utrzyma, nasz pomysł się utrzyma, myślę, że będziemy chcieli zorganizować wyjazd na...
2: Utrzyma się, utrzyma. Ludzie ciągle czytają. Widziałem, ile było wyświetleń wpisu naszej audycji od czasu publikowania w piątek. To w sobotę w niedzielę było z 90 parę wyświetleń. Nie wiem, ile jest teraz, ale... Ludzie czytają, widzę, że wyświetlają wpis na naszą audycji. Nie wiem, ile osób słuchało, ale ludzie jednak czytają tą naszą stronę, z tego co wiem.
1: Chodzi
2: lubią,
1: też o to.
2: Kolejne osoby.
1: Ja myślę, że chodzi też o to, żeby ludzie nie tylko czytali, ale również i przyłączali się do waszej akcji. I w tym momencie nie mogę nie zapytać, jak mogą to zrobić. Jeżeli ktoś w przyszłym roku chciałby z wami pojechać w ramach tej akcji Kolej na Niewidomych, to co powinien zrobić? Jak się może z wami skontaktować?
2: Przez maila, albo przez Facebooka, tak?
0: Maila, albo właśnie przez Facebooka.
1: Jak rozumiem, wymaganie w zasadzie jedno podstawowe jest takie, żeby była to osoba pełnoletnia.
0: Tak jest.
2: No tak.
0: Zabieramy ze sobą osoby tylko i wyłącznie pełnoletnie. No, każdy musi też być świadomy tego, że jest to dość męcząca wyprawa i wymaga dość dużej sprawności fizycznej i kondycyjnej. No bo to jest jednak 3 bądź 4 dni praktycznie cały czas w podróży, praktycznie cały czas na nogach. I jest to męczące.
1: A jeżeli wybierzecie się do Niemiec, to będzie pewnie jeszcze więcej, jeszcze dłużej to trwało.
0: Myślę, że wyprawa niemiecka będzie trwała około 5 dni do tygodnia.
2: No tak, a kolej transsyberyjska pewnie jeszcze.
1: To już myślę, że trzeba by było liczyć w tygodniach. No i z tego co wiem, to są dosyć duże koszty. Taka podróż koleją transsyberyjską to chyba oscyluje bilet w granicach 1000 zł, jak nie więcej. No ale w tym momencie nie wiem, ja po prostu takie informacje słyszałem, takie do mnie dotarły swego czasu. Dobrze, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wam tego, abyście realizowali

0: swoje marzenia, abyście mogli sobie jeździć w takie trasy, jakie tylko chcecie, no i żeby ten projekt Kolej na Niewidomych się po prostu rozwijał, żeby przybywało osób również zainteresowanych podróżami pociągiem. To też może być taka, myślę, czasem dobra motywacja do tego, żeby się gdzieś tam przełamać, jeżeli ktoś na przykład nie lubi albo uważa, że jazda pociągiem to nie jest nic fajnego, to może warto, żeby spróbował, bo nie każdy jest takim, nie każdy ma taki bakcyl kolejowy, ale może ktoś po prostu dzięki temu, gdyby wziął udział w takiej wyprawie, to się przekona, że te pociągi nie gryzą, że one nie są jakieś takie straszne.
1: Mam nadzieję, bo nasz projekt
2: a wiadomo, że jednak
1: taki.
2: Wiadomo, że w grupie zawsze jest raźniej i bezpieczniej.
1: Oczywiście.
0: Tu napisał Tomasz, że kiedyś prosił o kontakt, ale się żaden odzew z waszej strony nie pojawił, to proponujemy Tomaszowi, aby napisał jeszcze raz, no bo być może gdzieś to do jakiegoś spamu wleciało albo coś, bo tak się czasem może zdarzać. To przypomnijcie jeszcze proszę namiary kontaktowe raz jeszcze, gdyby Tomek chciał się skontaktować z wami.
2: Na Facebooku...
1: To jest facebook.com/kolejnaniewidomych albo mail projektknn@gmail.com.
0: projektknn@gmail.com, tak? Taki jest adres poczty.
2: Mhm. Tak jest.
1: Tak.
0: Dobrze. A zatem dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że za rok znowu się spotkamy, aby poopowiadać wspólnie o Kolei na Niewidomych, o kolejnej już trzeciej edycji tego projektu. A może jeszcze zimą coś wam się uda, bo ja naprawdę jestem ciekaw waszych relacji i rewelacji z zimowych podróży.
1: My też dziękujemy.
2: No może na Sylwestra.
0: No właśnie. Tym bardziej, że niektóre nawet są takie pociągi, które oferują takie atrakcje sylwestrowe, że tam można sobie jechać tym pociągiem i witać nowy rok w pociągu. Coś takiego było. Gdzieś czytałem o tym chyba w zeszłym roku. To było chyba Polska-Czechy taki pociąg. No tylko, że to już to już są też odpowiednie koszty. Ale to inna bajka. Dziękuję wam raz jeszcze, Bartosz Radomski i Piotr Rakowski, uczestnicy projektu Kolej na Niewidomych. No, Bartosz to organizator całego zamieszania, byli gośćmi dzisiejszego spotkania na antenie Tyfloradia. Dziękuję wam raz jeszcze i ja również dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Mówi te słowa prowadzący dzisiejszy Tyflo Podcast na antenie Tyfloradia, Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: To słuchajcie, nie jest prima aprilis. My naprawdę tu jesteśmy, chociaż nie było nas przez kilka tygodni.
6: Żadnych prima aprilisowych żartów dzisiaj. Po prostu to jest dzień, kiedy ja nie mogę przeglądać sociali, bo się denerwuję na te żarty, albo one są już tak żenujące, że nawet mi się śmiać z nich nie chce. A niestety czasami jest tak, że przeczytam coś i przez 5 sekund mam takie, a może jednak to prawda, potem nie, no przecież jakim cudem to miałaby być prawda. Także ogłaszam ten program strefą wolną od prima aprilis.
5: Strefa wolna od prima aprilisów, od prima aprilisowych żartów, chociaż ja jeden nawet taki zauważyłem żart, który spowodował uśmiech na mojej twarzy i tak sobie pomyślałem, że a fajnie by w sumie było. To Fundacja Wismajor opublikowała takiego posta na fejsie, że teraz koty przewodniki będą, że już jakiegoś tam jednego wyszkolili i teraz będzie ten kot towarzyszył jakiejś osobie niewidomej. No w sumie fajnie by było, chociaż
6: no,
5: oczywiście...
6: No ty byś chciał. No, ja
5: oczywiście.
6: Na psa przewodnika się jeszcze nie zdecydowałeś, jakby ale się kot? Okazało, że jest opcja, że kot, to byś pomyślał. Zgodnie z tematyką naszego programu, no to na przykład ja bym mogła powiedzieć takie coś, że moi drodzy, prezes Jacek wraca na
5: no
6: właśnie, stanowisko z dniem dzisiejszym, ale
5: wiesz,
6: jakby
5: że chciałem
6: potem się okazało, że to nieprawda, to złamałabym wasze serca i swoje przy okazji też.
5: A ja chciałem zacząć od tego, tę naszą dzisiejszą rozmowę tak naprawdę. Chciałem cię spróbować wkręcić, ale no widzisz, nie wyszło, nie wyszło.
6: No, no niestety wiem, jakie są realia i chociaż nadzieja wciąż w moim sercu się tli, no to wiem, że ma one szanse, jak to mawiają w jednym kraju, no powiedzmy, że mawiają. To jest strefa wolna od prima aprilis, ale niestety to nie jest strefa wolna od mojego kaszlu i to nie tylko w związku z prezesem
5: Mateuszem.
6: A przy tej okazji też będzie dzisiaj mowa o tejże telewizji, którą on zarządza, więc...
5: I to już teraz nawet.
6: Pewnie tak, więc pewnie to będzie moment, w którym będę mogła spokojnie sobie pokaszleć, tak już zupełnie na ludzi sobie na to pozwolić. Natomiast wy po prostu powinniście wiedzieć i docenić to, że my mimo tego nawet, że sił nam brakuje, bo zdrowie nas opuszcza, to my tu specjalnie dla was jesteśmy, bo chcemy dla was być.
5: Oczywiście.
6: I chociaż ja nie wiem, w jakiej ja kondycji dojdę do końca tego programu, może mnie dopadnie gorączka, może mnie dopadnie atak kaszlu niezwiązany z prezesem Mateuszem, to jestem tutaj dla was i postaram się, żeby mimo wszystko tylko moja błyskotliwa inteligencja jakoś czasami się przebijała pomiędzy jednym kaszlnięciem, a drugim. Co do Michała, to zdrowy raczej jest, więc tutaj
5: jestem.
6: O inteligencję nie musicie się obawiać. Także już wiecie, kto ten program prowadzi. Imiona nasze padły, ale żeby jeszcze nazwiska padły, tak dla dopełnienia formalności, no to zdrowy Michał Dziwisz.
5: No i prawie zdrowa Milena Wiśniewska.
6: Tak jest. W wydaniu programu RTV numer
5: 180.
6: Już 180. Strasznie duże robią się te liczby, naprawdę. Jak to się teraz mówi, chociaż od kilku tygodni tego nie słyszałam w mojej szkole, więc może to już wyszło z mody, ale jeszcze kilka miesięcy temu się mówiło, robi wrażenie.
5: No, tak. Robi wrażenie. A co, czyli u ciebie dzieciaki oglądają Mistera Krychę?
6: Tak, tak, ja potem sama zaczęłam tak do nich mówić, jak chciałam skomentować jakąś sytuację, czym wzbudzałam ich wesołość, ale właśnie dawno tego nie słyszałam, a domyślam się, jak krótki może być żywot tych niektórych tekstów.
5: Wiesz co, bo ostatnio Mistera Krychy nie widziałem w żadnych topkach na YouTubie, więc chyba żadnego dobrego kepsa ostatnio nie próbował, także może po prostu o to chodzi.
6: Okej, okay. My o internet zahaczymy dzisiaj, ale w innym kontekście, oczywiście w kontekście tak radiowym. Zaczniemy jednak od telewizji i to będzie takie wejście poświęcone sprawom kulturalnym, muzycznym, ale też duchowym. Jakoś to się nam wszystko przetnie. No i właśnie to jest ten moment, jeszcze nic nie zaczęliśmy konkretnie, a już mogę, imperium prezesa Mateusza, to jest właśnie ten czas i właśnie już takie pierwsze przecięcie tych duchowych i muzycznych spraw. Otóż Telewizja Polska i Polskie Radio organizują koncert Nie zastąpi Ciebie nikt, który odbędzie się w niedzielę 2 kwietnia w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Koncert odbędzie się na Wadowickim Rynku, więc oczywiście miejsce nieprzypadkowe i odpowiednie. Tradycyjne pieśni i piosenki religijne, które papież najchętniej śpiewał, między innymi Matko, która nas znasz, Czarna Madonna, Siła jest w jedności, Abba Ojcze, wykonają tacy artyści jak Edyta Górniak, prosto tam z tej swojej planety jakiejś kosmicznej do nas przyleci, Hanna Rybka, więc będą też takie ludowe brzmienia i jak za chwilę wam powiem, pani Hanna w roli podwójnej wystąpi, Janusz Radek, Mateusz Ziółko, Alicja Węgorzewska, Olga Szumańska, Halina Młynkowa, Magda Anioł, więc tacy artyści z nurtu tej piosenki religijnej też zagoszczą. Łukasz Zagrobelny, ksiądz Maciej Czaczyk, to jest ciekawe, nie wiem, czy w ogóle wszyscy znają tę historię, bo z tym nazwiskiem to być może się zetknęliście kilka lat temu w telewizji, ale niekoniecznie z tym przedrostkiem ksiądz, bo Maciej Czaczyk to był zwycięzca drugiej edycji Must Be The Music. I on jeszcze zdaje się, że wtedy nie wspominał, że chce obrać taką życiową drogę. Tak,
5: może jeszcze sam nie wiedział.
6: Tak, być może jeszcze oczywiście sam o tym nie wiedział, a jednak tak się właśnie potoczyło jego życie, także tak czy inaczej o poziom jego wykonawstwa nie musimy się, jak sądzę, martwić, skoro wygrał edycję takiego popularnego talent show, jest takim śpiewającym i grającym księdzem. No i będą też zespoły Siewcy Lednicy oraz Promyczki Dobra, chór Sand and Grace i zespół Mała Armia Janosika. Widzowie będą mogli również, o, to nie dla ciebie opcja, śpiewać wspólnie z artystami, mówiłam, że nie dla ciebie, nie, no ponieważ to teksty utworów zostaną wyświetlone na ekranie telewizora i tak ich nie zobaczę.
5: I tak ich nie zobaczę, no właśnie, dlatego, ale nawet jakoś w ogóle to nie jest mój repertuar.
6: No, więc tak tylko przypuszczałam. Wydarzenie poprowadzą Hanna Rybka i Tomasz Wolny, więc mówiłam, że pani Hania w roli podwójnej. Transmisja widowiska Nie zastąpi ciebie nikt odbędzie się w niedzielę o godzinie 18 w TVP1 i uwaga, telewizji Trwam, taka współpraca. No i koncertu będzie można też posłuchać w radiowej jedynce. No a teraz w związku z tym 2 kwietnia to się więcej rzeczy dzieje, które mają na celu uczczenie pamięci papieża. To już nie wiem, czy czytałeś o tym i mówi się o tym, że to nie ma być prima aprilis. Że jak jutro się będzie jechało pendolino, to kremówki będą rozdawane.
5: Ojej.
6: No i właśnie widziałam kilka takich dopisków, że to nie będzie prima aprilis.
5: Ciekawe tylko, która klasa dostanie te kremówki. Czy tylko pierwsza, bo w pierwszej klasie w pendolino zawsze trochę lepiej, zawsze cię tam czymś poczęstują, a w drugiej to dostajesz tylko wodę.
6: No właśnie, może się rzeczywiście okazać, że tylko pierwsza. Jeżeli będziecie jechać jutro,
5: to dajcie
6: potem
5: znać.
6: Możecie dać znać, czy to prawda i czy coś dostaniecie. I teraz kolejne muzyczne wydarzenie. Już teraz od tej sfery duchowej na moment odejdziemy, ale wrócimy do niej. Wydarzenie, które mogliście widzieć wczoraj w telewizji, ale tak się składa, że dzisiaj będzie ono miało emisję powtórkową, dlatego też o nim wspominamy.
5: Tak jest. A jest to uroczysty koncert galowy z okazji 30-lecia telewizji Polonia. Podczas tego koncertu została przybliżona historia stacji. Prowadzący przypominali również postaci, które to miały ogromny wpływ na jej zaistnienie oraz łączyli się z Polakami na całym świecie. Jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, no to w tym koncercie Kukla Band się pojawił, czyli orkiestra pod dyrekcją Zygmunta Kukli. No i cóż można jeszcze dodać? Oprócz tego wydarzenie było bogato ilustrowane materiałami filmowymi. Oprócz wspomnień, informacji i wzruszającej muzyki, prowadzący rozmawiali z zaproszonymi na galę wybitnymi postaciami ze świata kultury, związanymi ze stacją. Wśród artystów można było zobaczyć przedstawicieli tych, którzy uzyskali przyznawany od 20 lat przez telewizję Polonia tytuł Artysty Bez Granic oraz tych, którzy wielokrotnie występowali w najważniejszych uroczystościach anteny. Galę poprowadzili Paulina Drażba, Przemysław Toczek, Robert Gnat, Robert Elgendi i premiera miała miejsce wczoraj, tak jak wspomniałaś, o godzinie 20.10 na antenie telewizji Polonia, ale jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć powtórkę, i myślę, że ta powtórka jest całkiem świeża, więc niewiele straci, no to dziś o godzinie 22.20 na antenie telewizyjnej Dwójki sobie ten koncert można zobaczyć.
6: Tylko, że wydaje mi się, że ta powtórka jest skrócona, bo wczoraj to chyba trwało 2 godziny z hakiem, no bo jak zaczęło o 22.10, ja włączyłam Polonię po 22.00 z czymś i to się kończyło, także no stąd wnioskuję, że taki czas był. Natomiast dzisiaj jak patrzyłam w ramówce, to jest od 22.20 do 23.35, także jakaś godzina z tego zostaje wycięta. No ale zawsze coś, prawda? Także tak się przedstawia ten koncert 30 lat dookoła świata, bo tutaj chyba tytuł nie padł. No właśnie ta Polonia dla tych widzów z całego świata do nich jest skierowana, no ale my Polacy też ją mogliśmy i możemy oglądać, więc ciebie od razu zapytam, czy telewizja Polonia była taką telewizją przez ciebie oglądaną gdzieś tam w młodości? Masz z nią jakieś skojarzenia?
5: Wiesz co, tak, ale powiem ci dlaczego. Dlatego, że kiedyś telewizja Polonia, to oczywiście był program kierowany do widzów za granicą i było tam sporo materiałów z anten głównych telewizji polskiej, ale mam wrażenie, że teraz tych powtórek wszelkiego rodzaju jest jeszcze więcej niż kiedyś. Bo kiedyś telewizja Polonia produkowała też swoje własne programy, albo na przykład była takim okienkiem dla anten regionalnych. Na przykład z telewizji Bydgoszcz słynny program Piraci, prowadzony przez Rafała Rykowskiego. No to wtedy oglądali to widzowie nie tylko z zagranicy, ale też i z Polski. I z Polski też dzwoniono do tego programu. No sam dzwoniłem i nawet raz się dodzwoniłem, ale niestety nie udało mi się żadnego statku ustrzelić. Więc było wtedy co oglądać i mam wrażenie, że ten program naprawdę był wtedy zdecydowanie bardziej atrakcyjny, a i można było sobie różne takie materiały z głębi archiwów telewizji polskiej przypomnieć. Mam wrażenie, że kiedyś jednak ta oferta programowa była ciekawsza. No i oczywiście kiedyś to telewizja Polonia nie była dostępna gdzieś tam naziemnie, tylko dostępna była przez satelitę. Akurat miałem, no to mogłem sobie oglądać na przemian chociażby z Polonią 1, co ciekawe, ale Polonia i Polonia 1 to zupełnie inni właściciele, zupełnie inny profil stacji. Jeżeli jesteście ciekawi Polonii 1, to sobie przedostatniego odcinka podcasteksu możecie posłuchać o bajkach na Polonii 1. A na początku jest historia tej stacji zawarta.
6: Tak, w podcaście dawno temu w telewizji, już jakiś czas temu też z kolei był poruszany temat tej telewizji. Była rozmowa z osobą będącą fanką tego typu produkcji, które tam były emitowane, która właśnie od Polonii 1 zaczęła fascynację nimi, oraz z panem, który tam zdaje się, że technicznie coś robił, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego kanału, a zresztą czas przeszły błędny, bo on tam dalej pracuje. Także to są takie źródła, które wam możemy polecić. Nie tylko zresztą w kontekście Polonii 1, ale w ogóle budowania waszej wiedzy medialnej i kulturowej. A my sobie wędrujemy dalej, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, muzyczne, i wrócimy do tej sfery duchowej, bo moi drodzy, co czeka nas za tydzień, wszyscy wiemy. No, już po prostu się szykujemy tutaj na makowce i inne serniczki. My w ubiegłym roku, znowu docencie nasze poświęcenie, tutaj między kęsem makowca a sałatki jarzynowej, pojawiliśmy się u was i wam zaprezentowaliśmy oferty najważniejszych stacji telewizyjnych na okres wielkanocny. Teraz jednak już po prostu jesteśmy przygotowani na to, że będziemy konsumować takiej ilości, że nie będziemy w stanie tutaj do was przyjść. Tym bardziej, że w zeszłym roku to jeszcze był taki moment, że tak naprawdę na ostatnią chwilę sporo się okazywało, jeżeli chodzi o te ramówki świąteczne. Bodajże 5 dni czy 4 przed świętami się dowiedzieliśmy, że w ogóle będzie takie wspaniałe wydarzenie jak koncert Trawia Gwiazd Jan Pietrzak. No a w tym roku no niestety nie można liczyć na takie rzeczy, no bo wiecie dlaczego? Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Co więcej, już zostało zapowiedziane kilka tygodni temu, że nie będzie kontynuacji tej serii Cud Życia, co to była przez ostatnie 2 lata, prawda? Co tam na 2 lata temu był Bocelli, prawda? Że tego ma nie być. Rok temu był koncert, gdzie Jean-Michel Jarre prezentował swoje utwory, a teraz jakoś tak, no... No jest jak jest, słuchajcie, no trzeba z tym żyć po prostu. No ale jest kilka, no powiedzmy, że ciekawych rzeczy w ofercie. Nie no, tak serio ciekawych, no bo jeszcze pamiętają czasy wiadomego prezesa. Także teraz je sobie omówimy i ponieważ mówimy o tym z wyprzedzeniem, to zaczniemy sobie od czasu określanego jako Triduum Paschalne, czyli dla osób niezorientowanych w religijnej terminologii od czwartku do soboty. Co tutaj takiego się dzieje na antenie, jeżeli chodzi o te treści właśnie muzyczne i religijne dla osób, które właśnie takich treści potrzebują, a więc zacznijmy sobie od telewizyjnej jedynki i od wydarzenia muzycznego, które będzie pokazane w kilku odsłonach. Nie jestem pewna, czy to będzie kilka części, czy to samo, tylko że w jakichś powtórkach. A więc w Wielki Piątek o 15.55, 20.35, ale to będzie jakieś takie krótkie 20-minutowe. I w Wielką Sobotę o 17.30 zostanie pokazany koncert W Nim Nadzieja. To będzie koncert pasyjny z klasztoru na Świętym Krzyżu. No i tutaj tak w zapowiedzi zapisano, więc ja sobie pozwolę to przytoczyć, bo to jest od odniesienie też do zawartości koncertu. Zbawiciel, który przez zmękę na krzyżu i zmartwychwstanie pokonał śmierć, nieustannie przynosi nadzieję światu. Artyści chcą to przypomnieć, wykonując tradycyjne i nowsze pieśni wielkopostne. Gospodarzem koncertu z Bazyliki na Świętym Krzyżu będzie zespół Siewcy Lednicy, a wystąpią również Krzysztof Cugowski z Kubas, Arka Noego, Alicja Węgorzewska, Janusz Radek, siostry Melosik, ksiądz Maciej Czaczyk znowu, teraz widzę, że się zrobi jakąś gwiazdą telewizyjną, i będzie też Dana Winnicka z Ukrainy. Twórcy pragną nieść przesłanie, że miłosierdzie Boże, które objawiło się dzięki męce Chrystusa, jest największym darem i nadzieją dla ludzi nękanych przez grzech, wojny i nieszczęście. Więc to jest to, jeżeli chodzi o takie muzyczne wydarzenia w Jedynce. Jeżeli chodzi o wydarzenia religijne, dla tych, którzy chcą takie rzeczy oglądać, a może na przykład nie mają możliwości, żeby się wybrać do kościoła, to w czwartek i w piątek o 17:30 będą pokazane liturgie z cyklu właśnie Triduum Paschalne, więc w czwartek mamy mszę, piątek no to jest jedyny dzień w roku, kiedy w kościele katolickim się mszy nie odprawia, ale jest ta liturgia na ten dzień specjalnie zaplanowana. Dodatkowo w piątek o 20:55 jest jak zwykle uroczysta droga krzyżowa z udziałem papieża Franciszka, a wszystko tam dobrze u papieża Franciszka. On już wyszedł z tego szpitala, tak? Chyba.
5: A wiesz, że nawet nie wiem?
6: No w każdym razie, no, jeszcze nie ma informacji, żeby miał tego on nie odprawić. A w sobotę o 20:05 jest kolejna właśnie liturgia, już msza z cyklu Triduum Paschalne. Także jeszcze raz tę liturgię mamy w czwartek i w piątek o 17:30, także wtedy klanu nie ma i jakiej to melodii i takich tam atrakcji, a w sobotę o godzinie 20:05. Także mam nadzieję, że Was ta wiedza satysfakcjonuje. Dwójka będzie miała w Wielki Piątek jedynie taką liturgię, takie nabożeństwo wielkopiątkowe w Orzeszu. I to jest o godzinie 16:00. I więcej tym dniom się nie będziemy przyglądać, bo tutaj nie ma już jeszcze takich dużych odstępstw od ramówek, w czwartek i piątek zwłaszcza. W sobotę, podczas gdy w Jedynce jest to ta liturgia, to w Dwójce jest normalnie The Voice, jak to zwykle bywa. Także jak ktoś potrzebuje uroczystości religijnej, to ma. Jak ktoś potrzebuje wydarzeń rozrywkowych, to też ma. Widzicie, nie tak źle u tego prezesa Mateusza jest po prostu.
5: Nie sądziłem, że kiedyś to powiesz.
6: No to jednak to chyba nie jest do końca strefa wolna od prima prilisów. Możemy przejść do niedzieli wielkanocnej. A co tutaj takiego mamy? Wypunktowałam takie najważniejsze pozycje w ramówce, nie koncentrując się na filmach, bo to nie o to nam chodzi. Osoby zainteresowane konkretnymi programami telewizyjnymi to wie, że je sobie znajdą. I dlatego zaczniemy od godziny 12:30. Tutaj mamy niezwykłą noc. Niezwykła noc, tak się nazywa widowisko. Dzieci z Arki Noego tutaj będą występować i będą zadawać pytanie, dlaczego jedna noc jest inna od wszystkich pozostałych. I będą im odpowiadać na to znani ojcowie, a wśród nich się znajdą Robert Friedrich, Darek Maleo Malejonek, no to osoby związane jakoś z tymi klimatami arkowymi, prawda? Zwłaszcza ten pierwszy z tych panów. Oprócz tego między innymi jeszcze Tomek Wolny i Rafał Szałajk, tego nie znam. Te wypowiedzi, które usłyszymy, są refleksją nad zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. To też punkt wyjścia dla rozważań tekstu Hagady Paschalnej w interpretacji Stanisławy Celińskiej. Co będziemy mieć dalej? O 15:55 znów rolnik zacznie szukać żony i to tak jak zwykle na Wielkanoc mamy prezentację uczestników kolejnej, to już 10. edycja programu. Być może się zmartwiliście, bo pomyśleliście, ale zaraz, to ja tu planuję świętować z rodziną, bo mam w rodzinie taki zwyczaj, że my na śniadaniu nie kończymy świętowania, tylko potem sobie jeszcze siedzimy przy stole i nie będę siedzieć przy telewizorze i oglądać tego rolnika. Spokojnie, będzie jeszcze druga emisja, o tym za chwilę. Będzie też jaka to melodia tego dnia, ale nie wiem, czy wydanie specjalne, można przypuszczać, że tak, natomiast to jeszcze nie zostało odnotowane, to jest godzina 17:30. Natomiast o O 18.25 mamy produkcję nazwaną Ania w dwóch odcinkach. No Ania, wiele osób to imię nosi, więc możecie tutaj mieć różne skojarzenia, natomiast czego to ma dotyczyć, a raczej kogo? Twórcy dokumentu przyglądają się losom Anny Przybylskiej, odważnej i bezpośredniej gdynianki, dziewczyny o, jak to określono, sympatycznej twarzy i lekko ochrypniętym głosie, którą widzowie znają między innymi z roli Marylki w Złotopolskich czy Biletu na Księżyc. Anna spełniała się w roli matki, partnerki, aktorki i modelki. Najbliżsi Przybylskiej opowiedzą o jej pracy, karierze i innych wspomnieniach związanych ze zmarłą w 2014 roku gwiazdą. Być może jakoś tak wam to brzmi znajomo, bo o prezentacji takiej dokonanej na ekranie życia Anny Przybylskiej, no to mówiło się kilka miesięcy temu.
5: Dokładnie.
6: Bo tych kilka miesięcy temu powstał film, który można było nawet w kinach zobaczyć. Ale to, co my tutaj zobaczymy, to nie będzie film, tylko serial, który jest oparty na kanwie tego filmu i będzie on zawierał materiały, które nie zmieściły się w produkcji, jakieś dodatkowe wspomnienia czy archiwalia. A w serialu, tak jak w filmie, zobaczymy plejadę polskich aktorek i aktorów. Przybylską wspominają między innymi Jan Englert, u boku którego debiutowała w filmie Radosława Piwowarskiego Ciemna strona Wenus, a także aktorzy z serialu Złotopolscy Anna Dereszowska i Piotr Szwedec. Są też wspomnienia innych gwiazd, które w trakcie kariery Przybylskiej partnerowały jej na ekranie, a są to m.in. Cezary Pazura, Michał Żebrowski i Paweł Wawrzecki.
5: No Paweł Wawrzecki to też ze Złotopolskich.
6: No tak, racja, ja nie oglądałam, więc taki od razu się zorientowałam, ale tak coś kojarzę. Też adnotacja, którą tutaj jeszcze trzeba dodać, jest taka, że za Anię odpowiada ten sam team producencki, który przygotował filmy o Krzysztofie Krawczyku, Całe moje życie oraz Maryla tak kochałam, o wiadomo jakiej Maryli. Także może to jest, można to uznać za jakiś znak jakości, bo w takich produkcjach biograficznych, wspomnieniowych mają już doświadczenie. I tak jak wspomniałam, to jest serial o tym, że są takie plany, żeby on powstał, informowany już jakiś czas temu, ale nie była znana jeszcze data premiery. No teraz już właśnie wiemy, że to będzie Wielkanoc i w niedzielę wielkanocną zobaczymy dwa odcinki, półgodzinne one są, a więc o 18.25 Dziewczyna z sąsiedztwa, a za pół godziny Dzieci szczęścia. Takie są dwa odcinki. No i to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o ten serial, ale to jeszcze dodam w poniedziałek, kiedy będę o poniedziałku mówiła. Natomiast teraz wędrujemy sobie po prostu po tej ramówce. Jeszcze do niedzieli warto dodać coś, bo ja bym się tutaj spodziewała, jeżeli chodzi o niedzielę, że to będzie tak jak zawsze, że święta świętami, ale takie produkcje jak seriale typu, tak jak teraz mamy Polowanie na ćmy, czy jak to było w poprzednich latach, Stulecie winnych, to że oni nie będą rezygnować z ich emisji w okresie wielkanocnym. Tym razem tak nie będzie. Nie zobaczymy w Wielkanoc Polowania na ćmy, a mało tego, to jeszcze zawsze było tak, że dodatkowy odcinek tego serialu był emitowany w poniedziałkowy wieczór.
5: W poniedziałek, no
6: tego
5: właśnie,
6: też
5: bo
6: teraz
5: tak
6: nie będzie.
5: Poniedziałek był jak niedziela wtedy.
6: Tak, także Polowania na ćmy nie ma teraz, Wielkanoc. Nie wiem, czy jestem taka smutna z tego powodu, bo obejrzałam dwa odcinki, jeszcze nie wiem, co o tym sądzę, ale skoro po dwóch odcinkach nie wiem, no to chyba nie są jakieś duże szanse, żeby mi to zachwyciło. Co w zamian, to tylko dodam, chociaż obiecałam się na filmach nie skupiać, w zamian film Prorok, to jest film ukazujący nieznane wątki z życia prymasa Wyszyńskiego. Natomiast co do poniedziałku, no to też na tym, co przez cały dzień się nie będę skupiała, bo tutaj mamy filmy i to takie, które dużo razy widzieliśmy. I o 18.25 znowu mamy dwa kolejne odcinki serialu Ania, dwa półgodzinne, Byle tylko żyć i Dzień musi zajść, tak się nazywają. I o 20.20 to dla tych, którzy świętują w niedzielę trochę dłużej i nie ograniczają się do śniadania, Rolnik szuka żony o 20.20, także serialu nie będzie, ale Rolnik będzie i to właśnie będzie okazja, żeby zobaczyć nowych rolników, nowe rolniczki. Może ktoś się wam spodoba, wyślecie list i potem zobaczymy was na przykład, jeżeli zostaniecie wybrani na przykład, to was zobaczymy na ekranie w kolejnej edycji i rozwinie się z tego jakieś wspaniałe uczucie. Zamieszkacie na wsi, w gospodarstwie. No może kogoś to na przykład interesuje. No, każdy wybiera sobie tak, jak chce i buduje swoje szczęście, jak chce. My do tematu Wielkiej Nocy wrócimy za chwilę w kontekście dwójki i jeszcze jednej stacji, a teraz muzycznie skomentujemy to długie, długie wejście, nie pieśnią religijną, a piosenką, którą można było usłyszeć w filmie Ania, więc nie zdziwię się, jeżeli w serialu również ona będzie elementem ścieżki dźwiękowej. Nagrał ją ten, który Annę Przybylską kojarzy również z serialu, bo nie wszyscy muszą pamiętać, że Andrzej Piaseczny, dzisiaj oczywiście znany jako wokalista, no to miał epizod aktorski gdzieś tam na początkowym etapie realizacji serialu Złotopolscy.
5: I piosenkę nagrał im.
6: Tak. No i widzicie, Telewizja Polska się obraziła jakiś czas temu na tego Piasecznego, że tam mówił jakieś brzydkie rzeczy, ale jakoś tak troszeczkę się przeprosili, mam wrażenie, no bo promowali te jego piosenki, kiedy ten film też...
5: Ja w ogóle mam wrażenie, że to taka obraza jakaś nie była bardzo mocna. Tak. To trochę sobie tam pogrozili, ale to tyle z tego.
6: No tak, no ale w The Voice Senior już go nie ma, no prawda? Tak. Więc jednak mimo wszystko jakieś konsekwencje były, co nie przeszkodziło w tym, żeby zaangażować go do nagrania piosenki Ania, której teraz właśnie posłuchamy.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: A to jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, odcinek numer 180, a my teraz przechodzimy do kolejnych informacji. Przechodzimy do informacji na temat tego, co nam w czasie świątecznym ma do zaoferowania telewizyjna dwójka.
6: No nie za dużo bym rzekła. Właściwie to praktycznie jedyne rzeczy, na których się jesteśmy w stanie skupić, to są specjalne wydania programów teleturniejów, a więc to, co zawsze standardowo się dzieje w święta jedne i drugie. Dlatego teraz sobie omówimy, kto wystąpi w tych programach, a goście są zacni, prawda? Czy poza anteną ekscytowałeś?
5: Tak, jest, oczywiście. O godzinie 14 będziemy mieć Familiadę.
6: W niedzielę, tak.
5: I to będzie odcinek specjalny, w którym to wystąpią przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, między innymi koło gospodyń wiejskich Słodkie Babeczki z Budzisk Generałowa, czy na przykład gospodynie wiejskie Stokrotki z Łazisk. Z Łaziska, tak. Ja się musiałem zastanowić, czy z Łazisk, czy z Łaziska? Z Łaziska. A pół godziny później będziemy mieć Koło Fortuny, a w świątecznym odcinku specjalnym do gry stanie ekipa nowego teleturnieju Telewizji Polskiej Wiesz czy nie wiesz. I tu pojawią się Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska. Potem coś dla tych, którzy lubią posłuchać, jak oni śpiewają, czyli o 15:15 będziemy mieć Szansę na sukces. W odcinku specjalnym z okazji niedzieli wielkanocnej spotkają się gwiazdy seriali emitowanych w Telewizji Polskiej, między innymi Jak Miłość, Klan czy Ojciec Mateusz. Na scenie zaprezentują się Elżbieta Leńska, Krzysztof Janczar,
6: Kuzyn Bolek.
5: No właśnie, Piotr Pręgowski, Tomasz Sztokinger, Dariusz Wieteska, Emilia Komarnicka oraz Wioletta Arlak. Występy aktorów ocenią młodzi jurorzy z Domu Dziecka i wybiorą zwycięzcę, który przekaże swoją nagrodę na cel charytatywny.
6: Ciekawe, czy będzie nim Dom Dziecka, czy po prostu Fundacja TVP, która niedawno powstała.
5: No właśnie, no to się wszystko okaże. Po godzinie 17:15 będziemy mieć z kolei wielkanocny koncert Dobrej Nadziei sprzed 2 lat. Taka powtórka.
6: Tak, ale jak ktoś jeszcze chce, żeby mu muzycznie upłynęło, to popołudnie już tak zacznie z Szansą na sukces, to może kontynuować. A co w poniedziałek? Kto w specjalnych wydaniach?
5: A właśnie, no w poniedziałek też mamy specjalne odcinki, tak jak wspomniałaś, o godzinie 14 Familiada. Tu mamy sportowych zawodników, bo do gry staną piłkarze Legii Warszawa z koszykarzami. Drużynę futbolistów stworzą Artur Jędrzejczyk, Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Cezary Miszta, a ekipę przeciwną reprezentować będą Łukasz Koszarek, Dariusz Wyka, Grzegorz Kamiński, Grzegorz Kulka oraz Benjamin Didier Urbaniak. O godzinie 14.35 kolejny odcinek Koła Fortuny, a w tym odcinku udział wezmą influencerzy. To coś dla młodszego pokolenia, podejrzewam. Będzie tu można obejrzeć kilka osób. Wystąpią Adrianna Skoneczna, Czarek Czaruje oraz Fanka, czyli Anna Wójcik.
6: Nikogo nie znam.
5: Ja też nie.
6: Prawdopodobnie ma to jakiś związek z tym, że jestem stara. Także no tyle, jeżeli chodzi o TVP. Czy tu będą jakieś rewolucje, jak w zeszłym roku, parę dni przed świętami? Wątpię. Gdyby się wydarzyły jakieś naprawdę niesamowite rzeczy, no to pewnie moglibyśmy rozważyć pojawienie się tutaj rzeczywiście między jednym kęsem a drugim, ale no wątpię, nie? Myślę, że po prostu będzie mieć tak zapchane buzie, że nie damy jednak rady. Także,
8: ciężko no, będzie mówić.
6: Więc właśnie. Nie, co do stacji komercyjnych pozostałych z Wielkiej Czwórki, w TVN nie mamy same filmy, of course, więc wam tego nie będziemy czytać. W Polsacie mamy prawie same filmy, w niedzielę tak jest. W poniedziałek natomiast już któryś rok z rzędu Polsat obchodzi Dzień Disneya i cały dzień jest wypełniony filmami, które właśnie spod szyldu Disneya pochodzą. Nie będę już odczytywała tych wszystkich tytułów filmów, będą zaplątani. Najpierw potem z tego co kojarzę będzie Wajana Skarb Oceanu i Zwierzogród. Akurat mi się kojarzą te filmy tak z moją pracą, bo piosenkę i z jednego filmu i z drugiego ostatnio przygotowywałam z prowadzonym przeze mnie kołem wokalnym. Także no, ta moja praca, jak widać, mnie nie opuszcza i jeżeli będę gdzieś tam na Polsat trafiała, przełączając kanały, no to te piosenki do mnie wrócą. I a propos piosenek właśnie, to warto tutaj wskazać na wydarzenie, które się odbędzie o godzinie 20, bo tego rzeczywiście jeszcze nie było. Otóż właśnie w poniedziałek, 10 kwietnia, telewizja Polsat ponownie zaprosi, no tak jak no to, że zaprosi Dzień Disneya, to już powiedziałam, ale będzie on zwieńczony takim specjalnym wydarzeniem z okazji stulecia producenta, a będzie to koncert właśnie pod hasłem 100 lat Disneya, podczas którego znane gwiazdy zaśpiewają utwory z bajek Disneya. Widzowie usłyszą m.in. przeboje z filmów Kraina Lodu, Król Lew oraz Piękna i Bestia. Na scenie wystąpią Michał Szpak, Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Kaja, Kleo i Igor Herbut, a koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna i Myszka Miki poprowadzi. Brzmi nierealnie, a jednak.
5: A jednak.
6: To Kacper Kuszewski tutaj będzie w tej roli, bo to on właśnie w postać Myszki Miki się wcielał, jeżeli chodzi o dubbing. Także jeżeli lubicie takie bajkowe piosenki, jeżeli macie w sobie coś z dziecka albo akurat z dziećmi będziecie święta spędzać, to może się to przyda. A teraz coś chyba niekoniecznie dla dzieci, prawda? Chociaż myślę, że nie jeden dzieckiem będąc to oglądał.
5: Oczywiście.
6: Jesteśmy przy Polsacie. To nie świąteczna informacja, ale właśnie z Polsatem związana. A ja Michał się na tym zna, to
5: tak,
6: powiem.
5: Ja pamiętam, jak nasza polonistka bardzo była zirytowana, że my gdzieś tam powiedzmy w gimnazjum oglądamy Kiepskich, bo to były te czasy, kiedy ten serial wchodził na antenę. No i cóż, zaczynaliśmy używać zwrotów także używanych przez Fertka na przykład. No to się niespecjalnie podobało. A tak swoją drogą to być może też w tym koncercie poświęconym Disneyowi, twórczości Disneya, to zobaczymy jakieś elementy wykorzystujące technologię, o której teraz będę mówił, bo w serwisie streamingowym Polsat Box Go udostępniono ostatni odcinek serialu Świat według Kiepskich. Jest to dostępny tylko w internecie epizod specjalny poświęcony pamięci zmarłych aktorów, czyli Ryszarda Kotysa. On wcielał się, przypomnijmy, w rolę Mariana Paździocha i Dariusza Gnatowskiego. Ten z kolei wcielał się w rolę Arnolda Boczka. Postaci grane przez tych aktorów pojawiają się w tym odcinku, a było to możliwe dzięki zastosowaniu technologii deepfake. Na twarze dublerów nałożono komputerowo twarze zmarłych aktorów. Produkcja serialu podkreśla również, że odbyło się to za zgodą rodzin Ryszarda Kotysa i Dariusza Gnatowskiego. Ostatni odcinek serialu opowiada o pandemii COVID-19, a Ferdynand Kiepski, przypomnijmy, w tej roli Andrzej Grabowski, odmawia szczepienia, ale z zaświatów przybywają do niego Paździoch i Boczek, przekonując go do zmiany decyzji. No cóż,
6: szkoda, że to wcześniej nie powstało.
5: No dokładnie, nie? Szkoda, że to nie powstało wcześniej, to raz, i szkoda, że nie zostanie to wyemitowane na antenie Polsatu, no bo myślę, że to taki odcinek rzeczywiście w słusznym celu.
6: Jakby jeszcze tego było mało, no to ty tutaj mówisz, że w Polsat Box Go, czy jak rozumiem, w Polsat Go tego nie ma, a więc co za tym idzie, tylko dla tych, co płacą, tak?
5: Dokładnie, no na to wygląda. Na to wygląda.
6: No chyba, że ktoś to w Polsat Go widział, no bo my nie patrzyliśmy za tym.
5: Tak, więc jeżeli widzieliście, to nas poprawcie i
6: to
5: dajcie znać.
6: Można tak naprostować. Tak. Ale rzeczywiście w sprawie słusznej tak się zamyka wreszcie ta historia Kiepskich. My pieśni z Kiepskich grać nie będziemy po raz już któryś.
5: Który to już raz by był.
6: Tak. A oczywiście do repertuaru disneyowskiego się odniesiemy, do tej piosenki, która w koncercie będzie, choć przypuszczać możemy, że w wykonaniu nieoryginalnym, bo nie było mowy o tym, aby Katarzyna Łaska się pojawiła tam, aby wykonać piosenkę z Krainy Lodu. Być może ktoś inny się tego podejmie. A to trudny utwór, no chociaż będzie tam sporo dobrych wokalistek, także wierzymy, że sobie poradzą. Tymczasem jednak u nas oryginał z filmu Kraina Lodu, Katarzyna Łaska i oczywiście Mam tę moc.
5: W programie RTV kontynuujemy nasze wycieczki po różnych ofertach, szczególnie filmowych, telewizyjnych. Teraz trochę będzie telewizyjnie, trochę też będzie internetowo, bo w sumie to się jedno z drugim łączy.
6: Tak, dodać możemy, że do tego imperium, które u mnie wzbudza wiadomą reakcję, wrócimy jeszcze na momencik później w innym kontekście, ale teraz innego typu informacja, dlatego że ona nam już tutaj trochę zalega. Nie było nas kilka tygodni i nie mieliśmy wam jak powiedzieć o premierze serialu, która się odbyła 17 marca, ale obecnie takie czasy są, że nic w przyrodzie nie ginie, jeżeli chodzi o te różnego typu produkcje, a sporo osób korzysta z tych różnych dobrodziejstw typu Canal Plus Online, bo to właśnie ten serwis wam się przyda, jeżeli będziecie chcieli nadrobić zaległe odcinki serialu Emigracja XD, o którym wam teraz chcemy opowiedzieć, a może już to oglądaliście i chcecie podzielić się opiniami waszymi, to nasz Facebook jest do waszej dyspozycji, bo jesteśmy dzisiaj na żywo, nie wiem, czy to wybrzmiało. A co do tej Emigracji XD, to jest to adaptacja bestsellerowej książki Malcolma XD. Spokojnie, nie dotarliśmy jeszcze do takich czasów, że ludzie się naprawdę nazywają XD. No tylko taka to jest ksywa pana pisarza. Nie wiedziałam dotychczas o jego istnieniu. A XD to może nie wszyscy kojarzą, jeżeli nas słuchają osoby jakoś niezorientowane w języku młodzieżowym. No właśnie, XD to już pozostaje młodzieżowe od lat wielu, bo było ono w języku młodzieżowym, kiedy ja należałam do młodzieży. I chyba dalej tam jest, chociaż powiem szczerze, ja czasami mam ochotę, jak na przykład piszę coś z moimi uczennicami, użyć XD, ale tak się zastanawiam, czy mi wypada, czy na pewno się jeszcze tego używa, czy nie zostanę uznana za starą babę i dobra, odpuszczam sobie, jeszcze się nie odważyłam. Ale jeszcze muszę poobserwować, czy rzeczywiście to jest w użyciu. Dość powiedzieć, że jakieś 4 lata temu, czy 5, zostało to uznane za młodzieżowe słowo roku, mimo że używane było jakieś naście lat wcześniej przez liczne środowiska, także no wciąż to XD gdzieś tam jest. Czy my możemy jakoś w ogóle podjąć się próby przetłumaczenia, co to jest XD?
5: To znaczy, to chyba w ogóle nie chodzi o to, że jest to jakiekolwiek słowo, tylko to jest taka emotka, tak mi
6: no
5: się
6: tak,
5: wydaje.
6: No emotka, ale już tak powiedziałam roboczo, no bo skoro została uznana za młodzieżowe słowo roku, no to jest, stała się czymś na pograniczu, prawda?
5: Bo standardowo ta emotka, dwukropek D albo dwukropek myślnik D, to oznaczała śmiech. I to jest chyba też coś podobnego, tak? XD
6: tak,
5: to też oznacza śmiech.
6: Tak,
5: tylko, że te oczy w tej emotce są po prostu inne, bo ten X-ik robi za oczy, a D za uśmiechniętą twarz.
6: Tak, także jak widać tutaj mamy emigrację XD, czyli jakieś takie może krzywe zwierciadło, no a pan Malcolm XD, skoro się tak nazwał, no to też jest, jak widać, człowiekiem z poczuciem humoru i dystansikiem. No i co wiemy o tym serialu? Mamy tutaj jego opis, który głosi, że talent do wiecznego wpadania w tarapaty zmusza Malcolma, tak, czyli bohater się nazywa tak jak autor, nadążacie, ale jest jeszcze drugi bohater, który się nazywa Stomil, no i tę dwójkę, talent do pakowania się w tarapaty zmusza do wyjazdu z europejskiej stolicy Agrestu. Jestem jakaś nie na czasie, ale nie spotkałam się chyba z określeniem europejska stolica Agrestu.
5: I ja oglądałem ten serial, przynajmniej kilka pierwszych jego odcinków, i tam nie pada nazwa konkretnego miasta, więc trzeba by dokonać na własną rękę jakiegoś researchu.
6: A to ciekawe.
5: Czy w ogóle mamy coś takiego jak europejska stolica Agrestu? I mam dziwne wrażenie, że to po prostu sobie wymyślili takie miasto, które coś takiego ma w sobie.
6: Raczej rzeczywiście. No więc oni stamtąd wyjeżdżają do centrum Londynu. To historia pełna absurdalnych sytuacji, znakomitych, ja znowu się powołuję na to, co piszą twórcy, którzy nas próbują zachęcić, a więc podobno znakomitych dialogów i totalnie odjechanych, jak to określono, dosłownie i w przenośni bohaterów. Ciekawe, jak należy rozumieć to dosłownie i w przenośni.
5: Bo jadą.
6: A, no chyba po prostu.
5: I ten... nie zawsze razem.
6: Okej, okay, to już może na razie nie spoiluj. Ten 10-odcinkowy serial jako pierwszy w Polsce podchodzi do zagadnienia emigracji w wywrotowy sposób. Odrzucając naszą małą miasteczkowość zderzając ją z kosmopolitycznym Londynem. Ja przypomnę, że my mieliśmy już takie jakieś próby poruszania tematów emigracji. Chociażby był ten serial Londyńczycy, ale on
5: ale nie, był na
6: nie podchodził do tego tak, tak wywrotowo, nie był kompletnie na śmieszno, to była taka po prostu obyczajówka. Co wiemy jeszcze? Widzowie mogą się więc spodziewać absurdalnego humoru i sytuacji, przezabawnych podobno dialogów, ale Michał chyba może potwierdzić, że są one śmieszne.
5: Tak, mi się naprawdę przyjemnie oglądało ten serial, ja obejrzałem, tu wspomniałeś, że ma 10 odcinków, ja chyba pierwsze 4 obejrzałem, albo coś koło tego i z chęcią zajrzę.
6: A wyemitowanych zostało 6, także przypuszczam, że to jest co nadrabiać. Też może zaktualizowali w tak, kanał plus tak, online. Tak. No i są też bohaterowie, z których każdy wydaje się większym freakiem od drugiego. Znowu jak ktoś po angielsku nie łapie, no czyli jeden jest jakoś bardziej szalony i pokręcony niż ten drugi. Dzięki tym elementom jest to produkcja, która odczarowuje trudny temat i trafia do kilku pokoleń, nie tylko do generacji Z, ale również do boomersów, którzy doświadczyli pracy za granicą na własnej skórze. Co przystanek, to odjazd. To hasło zapowiada tę produkcję, a zatem prawdziwą serialową przygodę. A zatem czego się po niej można spodziewać? Tutaj w opisie zawarto taką sugestię, że może kina drogi. No i odpowiedź na to pytanie brzmi z pewnością. W końcu główni bohaterowie w swej emigracyjnej wyprawie przemierzają kawał Europy. A może spodziewać się mamy też komedii omyłek, absurdów? No to wy już wiecie, że tak, że ich nie zabraknie. Od wydarzeń z pierwszego odcinka stojących u progu decyzji bohaterów o wyjeździe, przez podróż kamperem, liczne nietypowe dorywcze zajęcia, po całą plejadę barwnych i nietuzinkowych postaci. Bo sami Malcolm i Stomil to dopiero początek istnej galerii freaków, jaką Malcolm XD sportretował w swojej bestsellerowej powieści, a twórcy serialu dzięki fantastycznym aktorom przenieśli ją na ekran. Nie można jednak zapomnieć, że wydarzenia przedstawione w emigracji XD są nie tylko satyrą na nasze narodowe przywary, ale również nieco krzywym zwierciadłem realiów życia Polaków za granicą. W ekranizacji powieści w głównych bohaterów, czyli Malcolma i Stomila, wcielili się Tomasz Włosok i Michał Balicki. Obok nich na ekranie pojawiają się również Paulina Gałązka, Adam Bobik, Piotr Trojan, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz, Andrzej Zieliński, Agnieszka Suchora, Michał Czernecki, Debbie Arnold, Mikołaj Chroboczek i Marcin Miodek. Warto jeszcze dodać, że ta książka, na bazie której nakręcono serial, została napisana na podstawie prawdziwych doświadczeń autora, będącego równocześnie współscenarzystą serialu, a opisane w tej powieści postacie inspirowane były osobami, które rzeczywiście autor poznał podczas zarobkowego wyjazdu. Emigracja XD to również, a może przede wszystkim, portret całego emigracyjnego pokolenia, a tym samym wielu trudności rzeszy Polaków, którzy swego czasu masowo wręcz nawiedzali Wielką Brytanię. Emisja premierowych odcinków serialu Emigracja XD ma miejsce w piątki o godzinie 21:00, tak jak powiedziałam, od 17 marca, czyli mieliśmy już trzy piątki, 17, 24 i 31 marca i po dwa odcinki za każdym razem są pokazywane, więc to nam daje już sześć, które można było w telewizji zobaczyć, na antenie Canal Plus Premium konkretnie. Przypomnę, godzina 21, to jest ta pora emisji. Natomiast tak jak już też zasygnalizowaliśmy, z czego Michał skwapliwie korzysta, serial dostępny jest także na platformie Canal Plus Online. I też ważna informacja, że jeżeli ktoś nie jest abonentem tej platformy, a chciałby się zorientować, o co to w ogóle chodzi, czy może by go to zaciekawiło, no ale nie chce na przykład kupować dostępu tylko dla tej produkcji, to ma możliwość, żeby to tak, że tak powiem, liznąć, bo pierwszy odcinek dodatkowo można obejrzeć za darmo w serwisie Canal Plus Online, czyli nie płacąc nic, bo tam generalnie trzeba płacić za wszystko, oraz, uwaga, na YouTubie, więc już w ogóle myślę, że najwygodniej jak się da.
5: No tylko na YouTubie nie ma audiodeskrypcji.
6: No tak.
5: Zapewne, bo jeszcze oni tego nie wdrożyli, to już chyba ponad rok temu mówiliśmy, że YouTube się przymierza do wprowadzenia takich mechanizmów. Natomiast w Canal Plus Online jak najbardziej ta audiodeskrypcja jest, więc warto sobie oglądać to tam, jeżeli tylko macie możliwość.
6: Także polecasz.
5: Tak.
6: Można się
5: tak
6: pośmiać.
5: Zdecydowanie polecam.
6: Natomiast co do drugiej produkcji, o której ty tym razem będziesz mówił, no to chyba się nie możesz powiedzieć, czy polecasz, nawet na pewno, bo premiery jeszcze nie było.
5: Tak jest.
6: Będzie ona w przyszłą sobotę, tak?
5: Tak. Tak. Agentki to historia kobiet, które swoje marzenia przekuły w sukces. Było to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, profesjonalizmowi i determinacji w dążeniu do celu. Agentki otworzą przed widzami drzwi nieruchomości, do których większość z nas nigdy nie miałaby wstępu. No bo tak na przykład zapierający dech w piersiach penthouse w centrum Warszawy za bagatela 30 milionów złotych, czy na przykład nowoczesny dom na obrzeżach stolicy z własną siłownią. No to takie rzeczywiście miejsca, w których raczej się nie bywa, nawet w gościach przeważnie. A to dla bohaterek serialu Agentki codzienność pracy, której to kulisy odsłonią w tej właśnie serii. W castingu do programu uczestniczyło kilka największych rodzimych agencji nieruchomości, a ostatecznie to agencja The Leaders została wyróżniona i zaproszona do udziału w programie. Ciekawa historia zdolnych, charyzmatycznych młodych kobiet, które odważnie budują własny biznes, przekonała twórców programu do współpracy z liderkami. To pierwsza tego typu produkcja w Polsce. Dotychczas tematyka rynku nieruchomości premium spotkała się z dużym uznaniem m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Australii, a produkcje z tamtych rynków zdobyły popularność na skalę ogólnoświatową. Być może tak też będzie i z naszymi rodzimymi agentkami, których to premiera będzie miała miejsce w sobotę 8 kwietnia o godzinie 12:20 na antenie Canal Plus Premium oraz tego samego dnia w serwisie Canal Plus Online. A jeżeli na przykład kwiecień wam nie pasuje i też nie za bardzo lubicie korzystać z wersji online, to będziecie mogli to oglądać również na antenie Canal Plus Domo od 7 maja o godzinie 25.
6: No tak, Canal Plus Domo, więc program jak najbardziej przynależny do tematyki całego tego kanału. A my teraz muzycznie odniesiemy się do Emigracji XD, aczkolwiek zdecydowanie bardziej na serio,
5: tak,
6: niż to ma miejsce w serialu, jeżeli chodzi o komentarz do emigracji jako takiej, ale będzie to właśnie odniesienie do tego miasta, do którego główni bohaterowie produkcji trafili, czyli do Londynu. Londyn, 8.15, taką piosenkę kilka lat temu nagrał zespół Ira.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Nie, to nie była piosenka zatytułowana Mimo Wszystko. To była piosenka o Londynie w wykonaniu Iry.
6: Tak jest. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to tylko słowo do fanów serialu Pasjonaci. A widzów tej produkcji na pewno nie brakuje wśród naszych słuchaczy. Przypominam, że dzisiaj ostatni odcinek zostanie wyemitowany. I dla tych, którzy jednak wolą wybrać premierę tego ostatniego odcinka, a naszego programu sobie później dosłuchać z dostępnych źródeł, na przykład z Tyflo Podcastu, z YouTube'a, z Mixclouda, bo na pewno to zrobicie, nadrobicie zaległość, prawda?
5: No, wierzymy tak. W to.
6: W każdym razie uczulam na to, że ta premiera jest wyjątkowo 5 minut wcześniej niż to było zawsze. Zawsze Pasjonaci byli o 17.20, dzisiaj są o 17.15, a więc macie jeszcze 7 minut, które możecie spędzić z nami. A przez ten czas możecie się dowiedzieć czegoś o nowościach na antenie stacji TVN Style, o którą my zahaczaliśmy sobie w marcu, mówiąc o kilku jej nowych propozycjach i też sygnalizowaliśmy, że może wrócimy do tego kanału, bo już były wtedy takie zapowiedzi, że szykuje on własny serwis informacyjny. I obiecaliśmy, że jak się czegoś dowiemy więcej od kiedy, to no, była informacja, że od kwietnia, ale jaka data, jakie godziny, jaka będzie zawartość, kto to poprowadzi, to że wrócimy do tego tematu, a jak nie, to nie. No i na szczęście się udało, że tak, że możemy wam coś powiedzieć o tym programie, który otrzymał tytuł Co słychać? Jak ja byłam mała, to proszę odświeżyć mi pamięć, drodzy słuchacze, może ty będziesz wiedział, czy to jest wierszyk taki dla dzieci, co słychać, zależy gdzie, na łące słychać klekle. Moja mama mi to czytała, jak byłam mała.
5: Ja to jak ja byłem
6: słyszę,
5: mały,
6: co słychać, to mi się to przypomina.
5: To jak ja byłem mały, to takich wierszyków nie było, więc nie podpowiem.
6: Może nie poznałeś, co, jak czegoś nie znałeś, to zakładasz, że to nie istnieje.
5: No bo może to nie później wiadomo. Było.
6: No może, a może po prostu.

0: Serwis będzie miał cztery prowadzące, które będą się wymieniały w poszczególne dni. I tak, pierwszą z nich będzie dziennikarka Dorota Wellman, przedstawiać chyba nie trzeba, współprowadzi z Marcinem Prokopem Dzień Dobry TVN, a od marca można ją zobaczyć w teleturnieju Kto To Wie. Co słychać, poprowadzi też prezenterka radiowa, dziennikarka i DJ-ka Kasia Węsierska. Od 12 lat pracuje w mediach, od 7 związana jest z Radiem SK, w którym słuchacze mogą usłyszeć jej głos codziennie w programie Hity na Czasie. Jest też aktywną tiktokerką. W gronie prowadzących znajdzie się też Dagmara Bryzek. No ho, ho, ho, co za transfer. Dagmara Bryzek to jest, przypominam, królowa Jadwiga z Korony Królów, która gościła często potem w TVP na jakichś koncertach z wakacyjnej trasy dwójki, gdzie śpiewała z playbacku, że zawsze chłopcy najładniejsi na wojenkę szli najpierwsi. Ja nie wiem, czy jak ona teraz w tym lewackim TVN style dla tych wyemancypowanych feministek bab poprowadzi program, to czy znowu będzie mogła śpiewać te ładne piosenki, że nie zżałujcie serca dziewczyny, póki pragną was, no nie wiem.
1: A może już nie chce?
0: No może już nie chce. Zresztą ma co robić w życiu, bo oprócz tego, że jest aktorką, to jeszcze tancerką, joginką, no i właśnie piosenkarką, tylko chyba własny repertuar to jeszcze za bardzo nie istnieje. I jako prowadzącą zobaczymy też Karolinę Owczarz, która przez 8 lat zajmowała się wyczynowo boksem, a teraz jest zawodniczką MMA. Od ponad 5 lat konkretnie to praktykuje. Program Co Słychać potrwa około 12 minut i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:45. Pierwszy raz będzie można go zobaczyć już w najbliższy poniedziałek, czyli 3 kwietnia. Powtórki zaplanowano na godzinę 22:05, czyli wychodzi na to, że tego samego dnia to się będzie działo. Jak nie obejrzycie, to za kilka godzin będziecie mogli nadrobić. No także to myślę, że to jest jakoś ciekawy pomysł, bo tego jeszcze rzeczywiście stacja nie miała, ale na tym nie poprzestają, jeżeli chodzi o nowości wiosenne, które wprowadzają do ramówki w kwietniu.
1: Tak jest, bo kolejną nowością jest program Hit czy Kit, w którym to prowadząca przedstawi najnowsze rozwiązania i nowinki technologiczne czy kosmetyczne dostępne na polskim rynku. Wszystkie gadżety podda testom wytrzymałości, zweryfikuje ich praktyczne zastosowania i porówna z tymi podobnymi z różnych półek cenowych. Sprawdzi też, z czego wynikają ewentualne różnice i czy ten tańszy odpowiednik może być równie dobry jak ten droższy. No, inflacja, wiadomo, złotówkę z każdej strony oglądamy, to się może przydać. Prowadzącą program będzie Jacqueline Tadin.
0: Chyba się tak mówi, tak, bo tu na końcu jest H, więc założyliśmy, że ono jest nieme, ale jesteśmy ignorantami w kwestii azjatyckich nazwisk i w ogóle wyrazów. Także jak coś, to prosimy znowu o korekty.
1: Tak, a pani Jacqueline była uczestniczką 7 edycji Top Model. Nagrała też piosenkę Team Banan, która wygenerowała ponad 13 milionów odsłon na YouTubie.
0: Zdradzimy, tak, my znaleźliśmy to. Tak. Wcześniej nas nie było wśród tych, którzy wygenerowali te 13 milionów, ale nabiliśmy licznik i wy też przejdziecie przez to z nami za moment.
1: Za chwileczkę, ale wiesz co, nawet nie, my tego nie mamy z YouTuba, my to mamy z naszej płytoteki, nie wiem, kto to przyniósł. Naprawdę.
0: Nie wiem, to ja chyba muszę na grupie zapytać naszej WhatsAppowej, kto, bo jakoś nikt mi nie wygląda. Widzę, że tutaj koledzy mają dziwne zainteresowania.
1: Ciekawe, kto z naszej redakcji jest Team Banan.
0: Nie, chcę się, wiesz, nad tym zastanawiać.
1: Okej.
0: Ale coś chyba jeszcze możemy powiedzieć o pani Jacqueline?
1: Tak. Jesienią ubiegłego roku była uczestniczką programu Perfect Picture, nadawanego na antenie TVN7.
0: Czyli celebrytka po drugim.
1: Oczywiście, że tak. A cykl Hit czy Kit będzie nadawany na antenie TVN Style w czwartki o godzinie 22:25, począwszy od tego czwartku najbliższego, czyli 6 kwietnia.
0: No co, nic pozostaje nam nic innego, tylko wam pokazać ten Team Banan. Wsłuchajcie się w przekaz, jaki ma dla nas pani Jacqueline i sami ocencie, czy to hit, czy kit.
1: Radio THT. W naszych notatkach kolejne wejście zatytułowałaś Różne telewizyjne. Ja się muszę zgodzić. Że to bardzo różne telewizyjne informacje teraz będą na naszej antenie.
0: No trochę będziemy obracać głowę w prawo, ale trochę będzie też o zwierzątkach.
1: O zwierzątkach.
0: Zwierzność jest totalnie przypadkowa, po prostu nie mieliśmy jak inaczej tego zestawić i zaczniemy właśnie sobie od zwierzątek.
1: Od zwierzątek, sympatyczny temat. Otóż kanał Focus TV od 2 kwietnia, czyli

0: od jutra będzie emitować nowy serial dokumentalny zatytułowany Sekretne życie zoo, poświęcony ogrodowi zoologicznemu we Wrocławiu. O tym właśnie dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, no i my dzięki temu te informacje wam przytaczamy. Twórcy serialu w miejscach niedostępnych dla zwiedzających umieścili kamery i dzięki temu mogliśmy odkryć sekretne i niejednokrotnie zaskakujące życie mieszkańców wrocławskiego zoo. Ten wyjątkowy ogród zoologiczny w Polsce jest domem dla ponad 9 tysięcy dzikich zwierząt, które zapraszają do poznania ich niezwykłego życia. No, czy one tak zapraszają, to ja nie wiem, czy one jakąś zgodę wyrażały, żeby tam kamerować w tych miejscach niedostępnych, no ale okej, okay, no. Wbrew pozorom, codzienność zoo to nie tylko sielanka. Tutaj trzeba walczyć o swoje, nawiązywać przyjaźnie i wychowywać potomstwo. Zwierzęta mają swoje humory, bywają uparte, flirtują, zakochują się, ale wchodzą też w trwające wiele lat konflikty. Tak można przeczytać w opisie produkcji. Opiekunowie natomiast tych zwierząt są najważniejszymi pracownikami zoo. Bez nich ogród nie istnieje. I dlatego też serial Sekretne życie zoo, oprócz tego, że będzie pokazywał życie zwierząt, to także hołd dla ich pracy i zaangażowania. I teraz ciekawostka. Serial zrealizowany został na zlecenie telewizji Focus TV przez ZPR Media, no czyli to nie dziwi, bo to powiązania właścicielskie, natomiast oparty jest na brytyjskim formacie telewizyjnym Secret Life of the Zoo właściwie, dystrybuowanym przez NBC Universal. No, to taka kolejna sytuacja, w której ja się naprawdę zastanawiam, że okej, przecież my mieliśmy taki fajny format o życiu zoo i to jeszcze wrocławskiego kiedyś, dawno, dawno temu, z kamerą wśród zwierząt. No a tu, proszę bardzo, trzeba jednak sięgać po zagraniczne licencje. Produkcja będzie liczyć 5 odcinków. Będzie można oglądać je w każdą niedzielę o godzinie 17 na antenie Focus TV. No więc już od jutra, jeżeli chcecie tak sobie familijnie przy zwierzątkach popołudnie spędzić, no to jest okazja.
1: Tak, i teraz jest ten moment, tak jak powiedziałam, kiedy obracamy głowę w prawo, bo niewątpliwie prawicowa orientacja to jest taka, jaką można zobaczyć w telewizji Republika i jaką przejawiają osoby, które poprowadzą nowy program w tej stacji.
0: Tak jest.
1: Miejmy to z głowy.
0: Się muszę poprawić, bo aż mi szyja boli od tego obracania głowy w prawo. Twórca profilu społecznościowego Okiem Młodych, Oskar Szafarowicz, zadebiutował dziś na antenie telewizji Republika jako współprowadzący nowy program Hity w sieci. To subiektywny przegląd najzabawniejszych wydarzeń, którymi żył polski internet. Wraz z Oskarem Szafarowiczem Hity w sieci będą prowadziły i tu żadnej Julki nie będzie, co
1: no właśnie,
0: ciekawe.
1: Teraz tak się tak, mówi, może znowu nie wszyscy kojarzą, że ci przedstawiciele młodego pokolenia najczęściej osoby młode, takie lewicujące, czyli nie tak jak właśnie nasz Oskar, ale często właśnie tak się mówi o nich z taką ironią, że to Oskarki i Julki. Także Oskarek nie poprowadzi tego z Julkami, ale będą tutaj panie, prawda?
0: Tak jest, będzie pani, która jest odpowiedzialna za media społecznościowe telewizji Republika i nie wiem dlaczego uciekło mi jej imię i nazwisko. Naprawdę to nie było moim zamierzeniem.
1: To jednak może ma na imię Julkę.
0: Nie, na pewno nie. Na pewno nie, nie pamiętam jak, ale nie ma tak na imię i będzie jeszcze Magdalena Czapska, więc rzeczywiście no tu krąg prowadzących będzie, a jak możemy przeczytać w zapowiedzi programu, ma być on propozycją zarówno dla miłośników social mediów, jak i dla tych, którzy na co dzień ich nie śledzą. Sieciowe relacje będą przedstawiane z dużą dozą humoru, a ostrze obecnej w nim satyry nie oszczędzi nawet tych, których mainstreamowe media traktują nadzwyczaj łagodnie.
1: No to to mnie nie dziwi akurat, no, tak. To zdanie. Bardziej spodziewam zakończenia, że nie oszczędzi nawet tych, których sami autorzy popierają, sobie myślałam, o, pokażę, że są bezstronni.
0: Nie, nie, nie,
1: to przecież
0: nie.
1: Wiadomo, że będą jeździć po Tusku i po Lewakach.
0: No właśnie.
1: Nie można było tego napisać krócej i prościej.
0: Trójka prowadzących ma komentować najciekawsze, najzabawniejsze i najbardziej wiralowe filmy, zdjęcia i posty z sieci. Każdy z odcinków uzupełni sonda uliczna, w której to napotykane osoby będą odpowiadały na pytania dotyczące bieżących spraw. Program ma też interaktywną część, w której to telewidzowie decydować będą o tym, kto w danym tygodniu zasłużył sobie na przyznanie Oscara tygodnia.
1: O matko boska, jakie to kreatywne.
0: Tak. Pierwszy odcinek tego programu, czyli Hity w sieci, został pokazany dziś o godzinie 11.11.
1: To my powinniśmy zagrać piosenkę Grzegorza Turnała 11.11, tylko jakoś na to nie wpadłam. Będzie tutaj inny muzyczny komentarz. No i co? I kolejne co tydzień, tak?
0: Tak, kolejne co tydzień o tej porze. Współprowadzący nowy format Oskar Szafarowicz odpowiada za TikTokowy profil Okiem Młodych. Założył go z dwójką innych działaczy Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości, Wiktorią Mielniczek i Kamilem Kaniukiem. Rada Sprawiedliwości to organ doradczo-konsultacyjny przy Ministerstwie Sprawiedliwości. No proszę, tacy młodzi, a już tak wysoko zaszli.
1: No ba.
0: Tak. W lutym Wirtualna Polska napisała, że Szafarowicz został zatrudniony w Państwowym Krajowym Zasobie Nieruchomości jako młodszy specjalista do spraw promocji. Instytucja ma odpowiadać za realizację zadań związanych z mieszkalnictwem w ramach programu rządowego Mieszkanie Plus. Z kolei w marcu pojawiła się internetowa petycja o dyscyplinarne wydalenie Szafarowicza z uczelni. On studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a poszło o jego skasowane po czasie wpisy twitterowe na temat posłanki Platformy Obywatelskiej, której dzieci padły ofiarą pedofila. Ostatecznie komisja odwołała przesłuchanie w tej sprawie. No i tak to wygląda.
1: Tak, no ten, on tam po prostu, no oczywiście, no nie on jedyny i pierwszy, bo tam był ten dziennikarz Radia Szczecin,
0: oczywiście,
1: ale
0: tak.
1: Dziennikarz to słowo, które tutaj się nie nadaje, ale on jeszcze to podbijał, tę możliwość identyfikacji ofiary pedofila, co wiemy, jak się skończyło, dlatego zastanawiałam się nawet, czy mówić o tym Oskarku, bo jest taka zasada stop make stupid people famous. I nawet nie chodzi o to, czy ja się z kimś zgadzam, jeżeli chodzi o poglądy, czy nie, ale wydaje mi się, że są jakieś granice. No powiedzieliśmy wam, sami sobie po prostu wyrobicie opinię, czy chcecie obejrzeć, może chcecie się pośmiać, może chcecie jednak na serio, ale no...
0: Prawdopodobnie no, też tak. Będzie to dostępne na YouTubie Republiki, bo oni tam lubią wrzucać takie rzeczy. No więc można zawsze sobie tamto na to zerknąć.
1: No dobrze, to już zostawmy tego Oskarka, idziemy do kolejnego pana i dalej szyja nas będzie bolała od tego obracania w prawo. To jest pan, z którym mnie, wyobraź sobie, jedna bardzo ważna rzecz łączy.
0: O, jaka?
1: Dzień urodzin.
0: Aha.
1: Tak, ja i Adrian Klarenbach urodziliśmy się tego samego dnia. No i to jest w zasadzie chyba jedyna rzecz, jaka nas łączy, no. Może zainteresowanie światem mediów, prawda? No bo ja tutaj w radio, on tam w telewizji czynnie. No i właśnie co do tej telewizyjnej aktywności, to się troszkę pozmieniało, bo od dzisiaj Adrian Klarenbach będzie głównym prowadzącym nadawanego w TVP3 pasma informacyjnego TVP3 Info. To oznacza, że dziennikarz nie będzie już gospodarzem programów w TVP Info. Jak do tego doszło? W ubiegłą środę Fakt napisał, że dyrekcja telewizyjnej agencji informacyjnej zawiesiła Adriana Klarenbacha w obowiązkach po tym, jak w sobotnim wydaniu Minęła 20 rozwiązał zaproponowany przez posła Solidarnej Polski Mariusza Kałużnego zakład o to, czy w Polsce ktoś pobiera wyższą emeryturę niż Donald Tusk. Kałużny w to wątpił, więc zapowiedział, że gdyby taka osoba się do niego zgłosiła, przekazałby swoje miesięczne uposażenie poselskie na dom dziecka. Okazało się, że wbrew sugestii polityka są tacy emeryci. Klarenbach pod koniec programu podał przykłady ponad 80-letnich osób mających znacznie wyższe emerytury niż lider PO. No i to było too much, nie? Bo już wtedy właśnie stwierdzono, że TVP Info to, to są za wysokie progi. No w TVP to sobie może być, ale troszeczkę by oni było zdegradowane, no bo oni tak próbują mówić, że ohoho, czego to oni nie zrobią z tego TVP 3, ale wiemy, jakie są realia.
0: Ale jakoś cały czas nie wychodzi.
1: Tak, przypomnijmy, że Klarenbach prowadził w TVP Info kilka programów publicystycznych, między innymi Minęła ósma, Minęła dziewiąta i Minęła, nie, dziesiąta, bo chyba takiego programu nie ma, jest to Minęła dwudziesta. Po przejściu do TVP 3 Info jego obowiązki zostaną rozdzielone pomiędzy pozostałych gospodarzy. Więcej pani Danusi, więcej pani Danusi i Michała Archonia. W marcu Klarenbach zniknął już na tydzień, on już podpadał wcześniej. Zniknął na tydzień z anteny TVP Info po tym, jak 5 marca w prowadzonym przez niego Minęła 20 poseł PO Artur Łącki obarczył dziennikarzy mediów publicznych odpowiedzialnością za śmierć syna Magdaleny Felix. Czyli wracamy do tej sprawy. Klarenbach nie zareagował na te zarzuty. No i widzicie, także już dwie przewiny na koncie.
0: I tyle wystarczy.
1: Tak. Tutaj oczywiście się mówi, robi się dobrą minę do złej gry, że obecność dziennikarza w TVP3 ma być częścią wzmocnienia pasma TVP3 Info, które zresztą planowano już na wiosnę. Ma się ono przejawiać w zwiększeniu liczby prezenterów i zwiększeniu częstotliwości emisji tych poszczególnych wydań. Docelowo mają się one co godzinę ukazywać podobno. Przypomnijmy, że TVP3 Info ruszyło we wrześniu ubiegłego roku. Pasmo przygotowywane jest przez telewizyjną agencję informacyjną. Nadawane jest w ramach pasma wspólnego TVP3 w dni powszednie od 10 do 14.30 z przerwami na inne programy oraz już, jak to mówią, cięgiem od 16 do 16.30. Także no, nie ma co podskakiwać, słuchajcie, taki wniosek jest. No i obiecam, że będziemy w Imperium przez moment i to będzie taki dłuższy moment, bo sprawa pana Klarenbacha to jedno, a druga sprawa taka techniczna dotycząca kanału TVP World. Jak doniósł serwis radiopolska.pl, ostatni dzień kalendarzowej zimy był jednocześnie ostatnim dniem nadawania programu TVP World w naziemnej telewizji cyfrowej. Od wtorku 21 marca Multiplex 6, podobnie zresztą jak nadawany w technologii DVB-T2 Multiplex 1, Multiplex 2, liczy 8 programów. Zapamiętajcie tę liczbę 8, cyfrę w zasadzie, bo to ważne będzie za moment. Taki stan rzeczy zgodny jest z wydaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej decyzją rezerwacyjną. Multiplex 6 to drugi multiplex przyznany Telewizji Polskiej. Do 1 lutego miał status multiplexu eksperymentalnego. Aktualnie emitowany jest przez 63 stacje nadawcze. Nadawane są w nim programy Alfa TVP, Bielsat TV, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Polonia i TVP Rozrywka. Jest 8, przypominam. Kanał TVP World był w nim obecny od 24 października zeszłego roku. Ale to nie jest koniec tej historii, bo blisko tydzień po usunięciu z multiplexu 6 naziemnej telewizji cyfrowej, kanał TVP World znów wyświetla się na liście kanałów, dekoderów i telewizorów. To sobie myślicie, po co on o tym gada? Jak zniknął, ale się pojawił, to po co w ogóle zawracać głowę, skoro się nic nie zmieniło? Otóż stacja jest dostępna na pozycji 91, ale mogą ją oglądać jedynie odbiorcy z urządzeniami HBBTV podłączonymi do internetu.
0: Czyli tak jakby jest w tym multiplexie, ale tylko jakaś informacja, a sygnał dociągany jest z sieci.
1: Tak. No i właśnie o co tutaj chodzi? Wypowiedział się w sprawie Urząd Komunikacji Elektronicznej, który poinformował, że analizuje sprawę zbyt wielu kanałów nadawcy publicznego nadawanych na tym multiplexie, bo zgodnie z tą decyzją rezerwacyjną obecną, którą już powiedziałam, oni mogą tam nadawać 8 kanałów. Jak wymieniłam tamte poprzednie, to mogliście doliczyć się 8, a z TVP World było ich 9, czyli nadawali o jeden więcej niż mogli i dlatego to usunęli i sobie radzą w ten sposób, że to emitują w tej hybrydowej telewizji. Natomiast nie chcą na tym poprzestać i Telewizja Polska zwróciła się do regulatora o możliwość nadawania większej liczby stacji, także nie jest wykluczone, że TVP World wróci do takiej emisji w formie tradycyjnej. No już nie będziemy wracać więcej do Imperium, bo jeszcze tutaj po prostu moje płuca i inne organy odmówią posłuszeństwa, a jeszcze nam kilka informacji zostało do przekazania. Więc teraz muzycznie się odniesiemy do tego, od czego to wejście zaczęliśmy, do zoo. Będzie to jeden z dwóch utworów, jakie dla Was przygotowaliśmy na dzisiaj, z tekstem Agnieszki Osieckiej. O zoo będzie tutaj właśnie mowa, ale w takim ujęciu powiedziałabym bardziej symbolicznym. Za chwilę posłuchacie. Być może będziecie mogli wyciągnąć z tego tekstu jakieś przesłanie dla siebie, a wyśpiewa go dla nas Marek Richter.
2: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Programy o zwierzątkach to programy na pewno takie, które mogą spokojnie oglądać najmłodsi, no przynajmniej większość takich jest. A teraz też mamy coś dla najmłodszych, prawda?
1: Tak, obiecałam, że ten wątek dziecięcy tutaj się pojawi. Czy nie dla nas, drogi Michale? No nie chcę cię tutaj smucić, ale...
0: Zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jaki będzie mieć nowa stacja, też niekoniecznie dla nas. Nowa stacja się nazywa Cartoonito. Cartoonito się pisze, jakby ktoś szukał tego. I 18 marca ona ruszyła w naszym kraju. Ona jest nowa, ale tak w zasadzie nie pojawiła się kompletnie znikąd, bo zastąpiła już istniejący kanał, który się nazywał Boomerang, i rebranding ten jest częścią globalnej strategii Warner Bros. Discovery, która to grupa zakłada ujednolicenie nazewnictwa kanałów pod kątem dostępnej na nich oferty programowej. No tak, bo jest Cartoon Network, tak? No to Cartoonito, jako żeby to się kojarzyło. A jaka w ogóle ma być tego zawartość? To jest kanał telewizyjny dedykowany dzieciom w wieku od lat 2 do lat 6. Czyli już myśmy dawno wyrośli z tego.
0: Tak.
1: Ale też ich rodzicom i opiekunom. Jak informuje nadawca, stacja ma być miejscem, gdzie przedszkolaki, co jest dziwnie skonstruowane zdanie, już je przeczytam, gdzie przedszkolaki mogą być kimkolwiek tylko chcą. No w tej telewizji to one raczej chyba nie chodzi o to, żeby występowały, chyba że będzie jakiś casting, ale może bym raczej powiedziała, że te produkcje będą inspirowały do dzieci, pokazywały im, że mogą być kim tylko chcą. No ale taki tutaj jest Korpo Bełkot, to ja zawsze lubię Korpo Bełkot. Stacja ma być takim miejscem, gdzie docenia się unikalny potencjał dzieci oraz ich oryginalność. Marka wierzy, że każde dziecko jest wyjątkowe. Stacja ma zapewniać przedszkolakom przedszkolakom przestrzeń do śmiechu oraz wychodzenia poza wyznaczone przez innych ramy, gdzie szacunek, empatia i inkluzywność są na porządku dziennym. No i co w ofercie? To może jednak po coś sięgniesz, na przykład jakieś kreskówki, seriale animowane, na przykład Bad Wheels, czyli przygodowy serial pełen akcji pokazujący perypetie najbardziej bohaterskich pojazdów. Albo Królik Bugs, nowe konstrukcje. No to może brzmieć znajomo, to jest nowy serial zbudowany na fundamencie animowanej komedii, słynnych zwariowanych melodii. W ramówce znajdą się również produkcje takie jak Interstellar Ella, Pająk Lukas, Masz i Grzybaszki, Tomek i Przyjaciele, to tylko kojarzę, oraz Told and Friends. Kanał Cartoonito będzie dostępny w ofertach telewizji satelitarnych, kablowych, IPTV i internetowych, między innymi w Polsat Box, Kanal Plus, Orange, UPC, Vectra, Multimedia, także w Neti, w Toi i w Innej. Co, może ktoś z Was oglądał, właśnie ma w sobie coś z dziecka, albo ma dzieci, opiekuje się dziećmi, no możecie powiedzieć, czy fajne. My czy fajne nie powiemy, ale tak dziecięco się u nas teraz zrobi, bo już powiedziałam, że kojarzę jedną bajkę stąd, ale to nie z własnego dzieciństwa, tylko jak chodziłam do szkoły, to mój kolega z klasy bardzo lubił śpiewać piosenkę z tej bajki. To nawet też nie to, że on był jakiś dziecinny, że w szóstej klasie to śpiewał, tylko on miał nawet nie rodzeństwo, tylko miał właśnie dużo starsze rodzeństwo, które miało już dzieci, i one oglądały bajkę Tomek i Przyjaciele, która właśnie traktuje o... są w niej jakieś takie motywy kolejnictwa, lokomotywa jest i jakieś tam inne elementy z tego uniwersum, więc może teraz wprowadzimy się w ten radosny nastrój, no bo kto przyjaciół takich ma, Tomek takich zna.
0: DHT. I tak oto wspólnie z Tomkiem dojechaliśmy do tematów radiowych.
1: Tak, i te tematy radiowe są naszym ostatnim wejściem. Jak to w wejściu radiowym będzie podróż po Polsce, także tutaj ten Tomek nam się całkiem, myślę, że przyda, żeby przyjechać z jednego miasta do drugiego, ale najpierw zaczniemy od przestrzeni wirtualnej, od Radia 357, które wyszło z, jak sądzę, bardzo ciekawą ofertą. Otóż rozgłośnia ta od 5 kwietnia będzie szerzej udostępniała swoje podcasty. Konkretnie 14 serii podcastowych trafi na zewnętrzne platformy, aby mogli się z nimi zapoznać także ci, którzy jeszcze nie są słuchaczami bądź patronami rozgłośni. Bo przypominam, że dotychczas to było tak, że wyłącznie mogli tych podcastów słuchać ci, którzy patronowali, tak pozostanie z większością tych treści. I to się tyczy zarówno tych podcastów, które były, są przygotowywane specjalnie do tej właśnie strefy podcastowej, nie są to audycje emitowane na antenie, jak i tych podcastów, które zostały zamieszczone po premierze danej audycji na antenie Radia 357 właśnie. W ogóle 5 kwietnia, czyli dzień, w którym to udostępnienie, to poszerzenie będzie miało miejsce, to nie jest dzień jakiś taki losowo wylosowany z kalendarza, bo to jest, się okazuje, dzień podcastów. Jak, Michale, będziesz świętował dzień podcastów? Wiedziałeś w ogóle, że takie święto jest?
0: Wiesz co, wiedziałem, że jest, bo to już któryś raz z kolei się świętuje Dzień Podcastów, ale nie pamiętałem, którego to dnia. Ja mam powody akurat do świętowania, no bo w końcu to Tyflo Podcast chociażby to już 15 lat.
1: No więc właśnie, a jaki to dzień tygodnia? Jest środa. To masz jakąś audycję?
0: Tyflo Przegląd.
1: A, no, no to możecie połączyć z celebracją. Już właśnie podrzuciłam wam pomysł. A ponieważ w kwietniu tego roku mijają 2 lata od uruchomienia przez Radio 357 platformy podcastowej, no to właśnie radiowcy uznali, że to jest dobry moment, aby pokazać tę ofertę tym osobom, które jeszcze się z nią nie zetknęły. I tak, na zewnętrzne platformy, takie jak YouTube, Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify, trafi z początkiem kwietnia 14 spośród 255 serii podcastowych. Tego jest tak dużo, no bo wiecie, tyle tych audycji pojawiających się na antenie. Chyba te wszystkie cykle jakieś takie, wiecie, drobiażdżki emitowane w ramach ich dłuższych audycji to pewnie też osobno liczone są. Niektóre serie no to już są archiwalne, bo są zakończone, no to tak się uzbierało. No także to nie jest duży procent, ale zawsze coś i mnie się ta decyzja podoba. W każdym razie 7 z tych 14 pochodzić będzie z ekskluzywnej oferty. Czyli to są te rzeczy, których na antenie nie ma, tylko w internecie były dotychczas dla patronów. I będą to Arsenalna, z Zoriany Wareniny. No tutaj no, troszeczkę skłamałam, że to było w internecie, bo akurat to właśnie jest premiera tego podcasta, jeszcze dotychczas nie było i już właśnie debiutuje w takim otwartym dostępie, a pozostałe propozycje mogą już patroni znać. Ewolucjoniści Izy Woźniak, Czarne Owce Łukasza Dunaja, Dobrze Zaprojektowane Anny Dudzińskiej, Dodechy Michała Gąsiorowskiego i Marcina Klimkowskiego, Level 357 Violetty Myszkowskiej i Smakowite Podróże Rafała Gontarza. A kolejnych 7 serii to są audycje znane z anteny, konkretnie Na Dachu Świata Michała Żakowskiego, Plac na Rozdrożu, no to to jest ta publicystyka, w której usłyszeć możemy różnych autorów, 369 Marcina Klimkowskiego, czyli erotyka, reportaż, no znowu odpowiedzialne są za niego oczywiście różne osoby, Live Guru Otwórz Oczy Tomasza Gorazdowskiego, Bistro Katarzyny Pruchnickiej i Patronautyka Patrycjusza Wyżgi. W ogóle warto jeszcze dodać, że 5 kwietnia będzie w ogóle dniem poświęconym w całości na antenie podcastom. Nie wiem, w jaki sposób to się ma przejawiać. I jeszcze jedno uzupełnienie, że w marcu podcasty Radia 357 trafiły na platformę Onet Audio. Jak wówczas zapowiadała Olga Mickiewicz, pozwolę sobie ją zacytować, udostępnimy specjalnie wybranych 80 odcinków, będzie można je łatwo rozpoznać dzięki okładkom z logo Radia 357 i posłuchać, co mamy do zaproponowania. Dodatkowo pojawimy się w piątki w Onet rano, by podzielić się tym, co ważne w muzycznym świecie, więc może ktoś akurat natknął się na te ich muzyczne refleksje albo słuchał podcastów tamże właśnie. przechodzimy sobie do kolejnego radiowego tematu. Już radio dostępne naziemnie w kilkunastu polskich miastach. Jest to antyradio. A to z tego względu tam zaglądamy, że do prowadzących audycję Najgorsze Państwo Świata w antyradiu, czyli to jest program poranny, dołączyła felietonistka polityki i znana z wielu innych aktywności Agata Pasent. Po odejściu Karoliny Korwin-Piotrowskiej poranny program miał dotychczas dwóch stałych prowadzących. To był Michał Figurski i Małgorzata Wierzejewska. Natomiast tutaj trzeba dodać, że Pasent była dopiero sprawdzana w roli gospodyni pasma i ostateczna decyzja o jej dalszych losach w antyradiu miała zajść pod koniec marca. No dzisiaj mamy 1 kwietnia, więc wybaczcie, ja nie słucham antyradia i nie wstaję też tak rano, więc jeżeli coś już może wiecie o tym, coś było tam wspominane, czy ona w tym kwietniu tam dalej będzie, czy nie, to możecie nam o tym pisać. Przypomnę tylko to, o czym mówiliśmy w grudniu, że Korwin-Piotrowska, rezygnując z prowadzenia Najgorszego Państwa Świata, w którym była obecna od 2018 roku, jako powód podawała przepracowanie. Ona tam pisała o tych 3 godzinach snu na dobę. Ja po prostu aż też mam dreszcze, jak o tym słyszę.
0: No, ja też.
1: Wyobrażam tak żyć i my już w tym kontekście mówiliśmy, że spanko jest super ważne i nie zaszkodzi o tym przypomnieć jeszcze raz. Także mamy nadzieję, że pani Agata, jeżeli rzeczywiście na stałe zagości w tym poranku, to jakoś jej się to uda, że będzie się mimo wszystko wysypiać. No i wsiadamy do tego pociągu, który Tomek prowadzi i są to oczywiście przyjaciele Tomka i będziemy w ciągu kilkunastu czy też kilkudziesięciu sekund aż w dwóch miejscowościach, prawda?
0: Tak, bo tylko przez 2 miesiące mieszkańcy Łodzi i Opola mogli słuchać Kieleckiego. To tak w sumie było Radia Rekord.
1: Widzicie, jak ten Tomek, aż chciałam brzydkiego słowa użyć, jak ten Tomek szybko jedzie.
0: Pomyka.
1: Tak.
0: Stacja obecna Radio Rekord, bo nie wiem, czy padła ta nazwa, Kieleckiego Radia Rekord. Stacja obecna była w eksperymentalnych multiplexach spółki PSN Infrastruktura, która od 30 grudnia ubiegłego roku z listy programów zniknęła na przełomie lutego i marca. Tym samym aktualnie w Łodzi testowy multiplex liczy 10 stacji, a w Opolu 8. Cyfrowy epizod w Łodzi i Opolu nie był pierwszym w historii stacji działających pod szyldem Rekord. Od listopada 2019 roku przez nieco ponad rok w warszawskim eksperymentalnym multipleksie spółki Bicast obecne było Radio Rekord 106,2 z Radomia.
1: A czyli zahaczyliśmy jeszcze o Warszawę, miejscowość, tak. o Radom jeszcze, o matko, jaka to wiecie, była wycieczka, a teraz nie zwalniamy tempa, słuchajcie, bo jak dzisiaj, świeża informacja, przeczytałam znów odpalając sobie serwis radiopolska.pl, mamy teraz taki czas, w którym się zrobiło gęsto od emisji okolicznościowych, czyli mamy takie pozwolenia na emisje wydawane na krótki czas, nie są to stacje, które się pojawią w eterze na stałe, tylko na kilka, czy też kilkanaście dni, a w porywach do miesiąca nawet tak może być. Przepraszam, nie mówiłam o prezesie Mateuszu, a tu się coś pojawiło. To nie dlatego, że mi się tak źle kojarzy Przemyśl, do którego teraz jedziemy. Dodam tylko, że te emisje to będą takie, które już słuchacze z tych miast mogą kojarzyć, ale też nowości zupełne. Ale zacznijmy od tego, co już było. I właśnie przemieszczamy się do Przemyśla, gdzie chcę powiedzieć o obecnym już w mieście nad Sanem pod koniec października zeszłego roku radiu Hot FM. Wydaje mi się, acz mogę się mylić, że oni wtedy się pojawili na tak jakoś krótko, a nas mogło wtedy nie być, czy jakoś tak, że nam ta informacja umknęła, sobie nie przypominam, żebyśmy o nich mówili. No, chyba,
0: a radio Hot FM to w ogóle kiedyś w Przemyślu już chyba funkcjonowało lata temu.
1: A widzisz, to tej wiedzy...
0: Tak mi się coś kojarzy.
1: No chyba, że o tym mówiłam w październiku, ale jestem tak stara, że już pamięć moja robi się zawodna. Tak jak 5 miesięcy temu emisja prowadzona będzie pod hasłem Gramy w rytmie Przemyśla. Tym razem na częstotliwości 94,7 zagoszczą informacje o wydarzeniach organizowanych m.in. przez Przemyski Oddział PTTK oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, a także informacje o pogodzie, ruchu drogowym i muzyka rozrywkowa. Krakowa. Hot FM w przemyskim eterze słychać od wczoraj, od godziny 15, ale oficjalny start miał miejsce 3 godziny później. To się wydarzyło wczoraj, dzisiaj natomiast wystartowała kolejna taka okolicznościowa stacja i w jej sprawie jeden ze słuchaczy się do nas odezwał i swoją opinię wyraził.
0: Tak, prawda? Wojtek napisał do nas i napisał krótko: Stok FM Białystok, takie yardbis.
1: Dobra, wyjaśnijmy to coś, bo może ktoś nie dosłyszy. Nie mówimy teraz o Tok FM, okej? Okay? Mówimy o Stok FM, bo Stok, Białystok, rozumiecie, tam właśnie teraz jedziemy z Przemyśla, więc no taka jest nieoficjalna informacja, to ciekawe, czy tam też jest coś o tej kiszce ziemniaczanej, innych tam.
0: No właśnie, to ciekawe.
1: No to, więc to tyle informacji oficjalnych, a co oficjalnie możemy powiedzieć?
0: Oficjalnie możemy powiedzieć, że właśnie debiut tej stacji miał miejsce dziś na częstotliwości 92,8. I cóż tu będzie? A przekazywane będą informacje o wykładach, prelekcjach i prezentacjach związanych z historią miasta, a także o spotkaniach z najstarszymi mieszkańcami i organizowanych w Białymstoku wystawach czasowych. Warstwę muzyczną stanowić będą utwory regionalne oraz w regionie popularne. No, tak. Emisja prowadzona będzie do 30 kwietnia.
1: I to nie jest jeszcze koniec. Kolejny projekt, również już znany słuchaczom, wiele, wiele razy o nim była tutaj mowa, bo zaraz po weekendzie, w poniedziałek 3 kwietnia, pod hasłem Święta w dobrym tonie, reaktywuje się tworzony przez Ryszarda Tońskiego Radio Pyrzyce. Sygnał tradycyjnie już nadawany będzie na częstotliwości 91,1 przez 2 tygodnie do 17 kwietnia. Tyle wiemy, co w eterze gości tak okazjonalnie, natomiast no, są wciąż takie możliwości, żeby w eterze zagościć na stałe. Kto wie, może ci nadawcy, o których tutaj mówiliśmy, jak im się spodoba, no to się zdecydują na to, żeby się ubiegać, startować w jakimś konkursie. Jak na razie mamy 4 nowe ogłoszenia koncesyjne, więc znowu, jak to zawsze mówimy w takich przypadkach, od ogłoszenia do stacji, która się tam pojawi, długa droga, ale to tak, żebyście już się zaczynali szykować, nie? Nastrajać odbiorniki powoli. Tak. To jakie to jest pierwsze miasto?
0: Bydgoszcz to jest i tu mamy w puli częstotliwość 99,5. Tu ma pojawić się nowe radio o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym.
1: Czyli dobrze, jeżeli dobrze rozumiem, nowe radio, a więc to już nie może być nadawca, który istnieje.
0: Tak.
1: Ale może coś źle rozumiem. Kolejne miasto to, o którym już była mowa, czyli Białystok, częstotliwość 94,8. Ma to się pojawić program uniwersalny z tematyką lokalną. No to ja się wcale nie dziwię, jeżeli ten Stok tutaj będzie coś
0: tak
1: próbował.
0: Przymierza.
1: Ale znamy jeszcze jeden projekt, który bardzo by chciał w Białymstoku, prawda? Czyli Red FM, więc no, tutaj walka może być zacięta, a jeszcze przedstawiciele sieciówek też mogą swoje oferty tutaj złożyć. Kolejne miasto, częstotliwość też już znana.
0: Tak, jest to Elbląg i częstotliwość 106,4. Tu ma pojawić się program lokalny o charakterze uniwersalnym.
1: No to jest ta częstotliwość, którą już wykorzystywało Radio Elbląg, ten taki projekt na pół amatorski. Nasi koledzy trochę brzydko o nim mówili, to nie będziemy może cytować. No w każdym razie może oni jednak by chcieli jakoś tak na poważnie, a może ktoś jeszcze inny. No a propos naszych kolegów, pozdrawiamy Rolaba, tak jest właśnie pseudonim naszego znajomego z redakcji Roberta, który to na pewno już zaciera ręce na nowe radio w Suwałkach na częstotliwości 89,4. Będzie tam również program lokalny o charakterze uniwersalnym, więc zobaczymy, co się takiego tym programem okaże i czy się Robertowi spodoba. Będziemy to oczywiście śledzić.
0: Tak jest. Więc tyle, jeżeli chodzi o nowości, o częstotliwości. No i zobaczymy, kiedy w ogóle tam cokolwiek zabrzmi, bo tak jak mówiliśmy, to jeszcze dużo, dużo wody w Wiśle może upłynąć.
1: Tak jest. I tą informacją, tym spojrzeniem w przyszłość zakończyliśmy 180. wydanie programu RTV. Tak jak powiedzieliśmy, za tydzień raczej się nie widzimy, bo z pełną buzią program jest prowadzić ciężko, a mam nadzieję, że ty już wreszcie przyszedłeś na dobrą stronę mocy i skosztujesz sałatki jarzynowej. Tak, nie. Tak, dobrze, dziękuję. to się wytnie. Tak więc raczej się nas tutaj nie spodziewajcie, natomiast sądzę, że po świętach, jeżeli w ogóle przeżyjemy to całe obżarstwo, to przyjdziemy 15 kwietnia, bowiem mamy już trochę informacji zapisanych na ten czas do tego wydania, które będą wtedy aktualne, a pewnie przez 2 tygodnie jeszcze ich liczba wzrośnie. Także czekajcie na nas, jeżeli nic się niespodziewanego nie wydarzy, to pojawimy się na naszej antenie. Aby się upewnić, czy rzeczywiście tak będzie, zaglądajcie na naszego radiowego Facebooka. Zakończymy ten program, natomiast piosenką związaną z nową, chociaż trudno powiedzieć, czy rzeczywiście prowadzącą w Antyradiu, Agatą Passent. Agata Passent, oprócz tego, że jest znana dzięki swojej własnej działalności, tak zawsze nie fajnie o kimś mówić, że o córka znanego ojca albo znanej matki, prawda? No bo to jakbyśmy umniejszali zasługą tej osoby. No ale prawda. Powiedzieliśmy, że Agata Passent dużo rzeczy zrobiła. Notabene ona przecież w grupie EuroZ, no to też to nie jest pierwsza rzecz, którą ona tam robi, prawda? Bo ona w Chili ZZ Chili miała te programy i nie wiem, czy dalej je ma. Jak ktoś tego słucha, bo ja nie mam cierpliwości, to powiedzcie. Także no radiowo, prasowo i na innych polach doświadczona już jest. No więc skoro już mamy to ze sobą i to nie jest umniejszanie jej zasługą, no to Agata Passent pochodzi ze znanej rodziny, a mianowicie jest córką czyją?
0: Agnieszki Osieckiej.
1: Tak, i Daniela Passenta oczywiście, ale teraz o Agnieszce Osieckiej będzie słowo. Zapowiadałam, że to drugi utwór z tekstem tej poetki. No ich relacja nie była zbyt łatwa, o tym w wielu miejscach się mówiło, my tutaj nie będziemy tego rozwijać, bo nie o tym ten program jest. Natomiast Agnieszka Osiecka napisała taki tekst, w którym zawarła właśnie imię swojej córki Agata, no i zrymowała je z tym, co jako pierwsze chyba przychodzi do głowy, prawda? Chociaż nie, jak się myśli Agata i rym, to najpierw jest, że idzie Agata, co nogą zamiata. Natomiast kolejny taki jakiś prosty rym, no to jest Agata Sałata. I taki właśnie jest tytuł tej piosenki, która trafiła do repertuaru zespołu Skaldowie i która zakończy to nasze wydanie, a poprzedzą je jeszcze najlepsze życzenia w waszym kierunku na święta wielkanocne. I tak jak zawsze przy każdych świętach to mówimy, spędźcie je tak, jak lubicie, jeżeli przed telewizorem, to spoko, okay. Jeżeli rodzinnie, to spoko, jak chcecie to połączyć, to spoko,
0: jeżeli przy radiu, to też spoko. Okay.
1: Tak, jeżeli przy stole, a myślę, że jeżeli się chce, to wszystkie te rzeczywistości można połączyć bez uszczerbku dla żadnej. Tak więc my wrócimy prawdopodobnie za 2 tygodnie. Zostawiamy was ze Skaldami. Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Radio DHT.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu piątek to 4 dzień lutego 2022 roku. Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne w tym tygodniu spotkanie na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a przy drugim mikrofonie w naszym wirtualnym studiu Robert Hedzyk ponownie. Witaj, Robercie.
5: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dziś będziemy testować, a właściwie ty będziesz testować, a ja będę pytał o różne rzeczy. Monitor brajlowski, który wypożyczyłeś na testy, który sprawdzasz, owszem, testujesz. To jest monitor Mantis Q40. Nowość na polskim rynku, prawda?
5: Nowość na polskim rynku. Ja tylko małą dygresję i małe kombatanctwo. Jakieś 10 lat temu, nie wiem czy pamiętacie, ty i słuchacze, zrobiliśmy tutaj serię też takich różnych opowieści o linijkach, był Esys, był jakiś Pappenmeier, tam Braillex Trio chyba.
0: Tak,
5: był
0: tak.
5: Humanware. No i teraz zapowiada nam się kolejna taka seria. Już kilka urządzeń mam umówionych, więc po serii poświęconej urządzeniom czytającym, patrzącym, czyli był Orcam i był Envision Glasses, których to urządzeń będzie dogrywka jeszcze. Mamy kilka monitorów, no i pierwszy jest Mantis Q40, to jest Humanware, a właściwie American Printing House for the Blind, bo to oni to brandują i sprzedają, natomiast jest to wytwór niewątpliwie Humanware'a. Do pary z nim występuje Brilliant BI40X, bodajże tak się to nazywa. Też przyjdzie na niego pora. W każdym razie różnica jest między innymi taka, że ten tu oto Mantis Q40 to jest linijka z klawiaturą kuwerty, czyli z pełną klawiaturą, jak ktoś lubi, to jest pewnie interesująca rzecz dla niego.
0: Powiem szczerze, że zawsze zastanawiałem się, dla kogo są takie urządzenia. Dla kogo są urządzenia, które mają klawiaturę pełnowymiarową, ale wyświetlają Braille. Jakie osoby to wybierają? Ciężko mi tak znaleźć zastosowanie, ale wiadomo, że preferencje są różne. Tylko zastanawiam się, co
5: ktoś,
0: takimi odbiorcami kieruje.
5: Może ktoś, kto lubi i musi szybko pisać Braillem. Mhm. Znaczy szybko pisać w ogóle, no tak może powiem, bo mimo wszystko, no chyba, że ktoś zna skróty, to wtedy sobie radzi lepiej z klawiaturą brajlowską, ale no, z drugiej strony jednak trzeba troszeczkę tymi rękami ruszać, jak się chce wrócić na linijkę. No, ja wiem, że to rzeczywiście trzeba potrzebować takiego rozwiązania, ale wydaje mi się, że no, to są naprawdę zastosowania i będą chętni na to.
0: Szczególnie, natomiast, że takie urządzenie to nie jest pierwsze urządzenie z klawiaturą kuwerty. Jest ich troszkę na rynku i było już od lat. Przecież notatniki brajlowskie, nawet pamiętam, że jeszcze to znowu taki powrót do czasów kombatanckich i to jeszcze to wcześniejszych. Tak, ale na przykład Braillighty też były, Braillight Speaky i był Typelight. Był taki notatnik właśnie
5: to
0: w okolicach lat 2000, 2000-2001 rok, to w Polsce się pojawiły właśnie te notatniki Blazy Engineering i jednym właśnie z nich, i to chyba najdroższym w ogóle, był Typelight i on miał pamiętam. Też klawiaturę QWERTY.
5: A teraz jest jeszcze Pappenmayera linijka Braillex EL coś tam C, EL40C, jest ich kilka chyba takich. W każdym razie tak, jest jeszcze Pappenmayer.
0: No więc cóż. Tak, to tyle naszych wspomnień, różnego rodzaju urządzenie jest jakie jest. Warto tylko wspomnieć o tym, że każdy, kto decyduje się na zakup takiego sprzętu, to musi się liczyć z tym, że to będzie no, większe niż tradycyjna na taka linijka, jaką znamy z klawiaturą brajlowską.
5: To jest taki, powiedzmy, format niedużego laptopa, któremu urwało skrzydło z ekranem. To znaczy, leży sobie klawiatura, a przy nas zamiast touchpada lub jakichkolwiek manipulatorów tutaj, no touchpadów na ogół w tej chwili, jest linijka z klawiszami routingu, a klawisze tej całej klawiatury są na swoim miejscu przed nami. Zresztą może co, ja opowiem.
0: No właśnie, no właśnie.
5: Przed nami, to znaczy na tej wąskiej krawędzi na brzegu od naszej strony są klawisze obsługi kciukowej przewijania ekranu. Tam je sobie można różnie oprogramować. W środku z klawiszem Home, który służy do tego, żeby się przemieszczać, a właściwie żeby przeskakiwać na przykład z trybu terminalowego, kiedy mamy urządzenie połączone z jakimś komputerem albo innym telefonem, do funkcji wewnętrznych, no to tym właśnie klawiszem Home się przemieszczamy. Parę innych funkcji jeszcze on ma. No i to jest ta najbliższa ścianka. Po lewej stronie mamy USB typu A, do którego można sobie podłączyć pendrive albo dysk zewnętrzny jakiś. Potem jest wyłącznik, potem jest USB typu C również.
0: To do czego służy?
5: Ono służy do łączenia z komputerem na przykład i do zasilania. W sensie do ładowania, bo oczywiście urządzenie ma baterię w sobie. I to jest lewa strona. Z tyłu mamy gniazdo na karty SD. Po prawej stronie nie ma nic. Aha, urządzenie jest plastikowe. bardzo plastikowe, ale przychodzi z takiej, w takim etui silikonowym. Czyli cały spód i boki są chronione przez silikon. Podobno jest zielone żarówiaście, także jakieś takie dyskretniejsze otoczenie i bardziej eleganckie okolice to chyba proponowałbym nie używać.
0: Ciekawe, czy sobie kolor można wybrać.
5: Właśnie nie wiem, nic mi o tym nie wiadomo. No i co? Jakbym miał opowiedzieć o wrażeniu, jakie wywołuje to urządzenie, to może spróbuję to wrażenie wywołać bardziej. Myślę, że i punkty, i przyciski są słyszalne. To były te manipulatory. Teraz co jeszcze mogę zrobić? I nie staram się jakoś stukać szczególnie głośno. Mikrofon nie jest pojemnościowy, czyli raczej nie zbiera aż tak szeroko.
0: No, takie wrażenie, jakbyś pisał na takim dość budżetowym laptopie.
5: No. Nie będziemy wymieniać marki, bo myśmy sobie tutaj prywatnie powiedzieli, na jakim laptopie ja stukam według nas, ale w każdym razie dość budżetowo to brzmi. No i no, to jest takie wrażenie. Mówię, ja jestem troszkę, mówię, bo też rozmawialiśmy o tym, ja jestem troszeczkę skrzywiony tym, że pracuję na makowej klawiaturze. Ale tak przy okazji chciałem powiedzieć, że chociaż dzisiejsza recenzja jest jednak z punktu widzenia użytkownika Maca i iPhone'a, to będzie też recenzja zrobiona przez Michała Kasperczaka. On będzie mówił o Mantisie z punktu widzenia użytkownika Windows i będzie pisał o tym dla Tyflo Świata. Dlatego Windowsowcom już polecam. Natomiast co? Urządzenie, może trochę sprzedam parametrów, bo jak ktoś ma wyobraźnię taką cyferkową, to ja informuję.
0: O wymiarach coś powiesz. Tak,
5: że urządzenie ma szerokość 290 mm, głębokość 170 mm, wysokość 20 mm, czyli nie jest znowu aż takie płaskie. I waży 950, dobrze pamiętam już, momencik. 950 gramów waży. Tak. Także powiedzmy, że nie jest to jakoś bardzo ciężkie urządzenie. Linijka jest 40-znakowa, przypomnę, więc no, ma prawo swoje ważyć.
0: Sprzęt wyposażony jest w różnego rodzaju przyłącza, tak jak wspomniałeś, gniazdo USB typu A czy czytnik kart SD, no to już nam może powiedzieć, że to urządzenie służy nie tylko do tego, żeby było brajlowskim terminalem.
5: Tak. Urządzenie ma w sobie, ja nie powiedziałem jeszcze o interfejsach bezprzewodowych, Bluetooth bodaj 4.2, któreś z czwartych Bluetooth. I Wi-Fi.
0: A do czego to Wi-Fi?
5: Ha, widzisz. Wi-Fi służy między innymi do aktualizowania oprogramowania, ale również do obsługi usług online, takich jak Bookshare czy NFL Newsline. Nie ma póki co jeszcze żadnej polskiej biblioteki, w sensie działu zbiorów dla niewidomych i jeszcze nie jest obsługiwane, ale umówmy się, że tak jak powiedziałeś, linijka jest od niedawna na polskim rynku, w ogóle na rynku jest gdzieś od roku, bo pierwsze testy to słyszałem już chyba w styczniu zeszłego roku Mantisa. No więc być może doczekamy się czegoś.
0: W ogóle myślę, że warto powiedzieć, w czyjej ofercie jest to urządzenie,
5: tak,
0: jeżeli o
5: właśnie,
0: Polskę chodzi.
5: Oczywiście miałem to powiedzieć na samym początku. Urządzenie jest w ofercie Harpo i to dzięki Harpo je tutaj mamy. Nie trzeba przypominać o takich rzeczach, bo potem po audycji sobie myślę, hoho, niewdzięczny byłem.
0: Ale nadrobiliśmy.
5: Harpo było tak uprzejme, że nam pożyczyło linijkę na testy. Ale wracam jeszcze do Wi-Fi. powiem od razu, do czego nie służy Wi-Fi tutaj, ani Bluetooth. Nie służą do wymiany plików. To znaczy, jeżeli chcemy pracować z jakimś plikiem, na przykład w edytorze, za chwilę o tym powiem, który tutaj jest na pokładzie, no to musimy skopiować materiał, czyli plik, na pendrive lub dysk zewnętrzny, podłączyć go do linijki, otworzyć bądź skopiować do pamięci wewnętrznej. Nie ma jej jakoś bardzo dużo. Nie widziałem albo nie pamiętam już w tej chwili, ile jej jest, ale linijka się nastawia głównie na to, że pamięć będzie zewnętrzna, na przykład na karcie SD właśnie, i tutaj już można mieć dużo więcej. Natomiast wymienię teraz aplikacje, które...
0: Ale zanim to, Robercie, to jeszcze tak zapytam dla pewności. Czyli nie da się podłączyć po prostu przewodem USB do komputera i przegrać tych plików?
5: Da się podłączyć, aha, ale ja go nie widziałem jako dysku zewnętrznego.
0: Jako dysku. Aha, rozumiem.
5: Prawdą jest, że ja nie włożyłem do niego karty. Nie włożyłem do niego karty.
0: Ale tak czy inaczej to się powinno pojawić jako jakaś pamięć. Tak mi się wydaje.
5: Tak mi się wydaje, ale się nie pojawiało. Nie pojawiało się.
0: To szkoda.
5: No, niestety. Także to. Mamy więc edytor tekstowy. Za chwilę więcej o nim. Druga w kolejności funkcja to jest terminal, czyli klasyczna linijka brajlowska, gdzie możemy podłączyć chyba do 5 urządzeń, zdaje się, przez Bluetooth i jedno urządzenie przez USB. Biblioteka do czytania książek, zaraz więcej o niej. Menadżer plików właśnie, taki klasyczny. Kalkulator, data i czas, ustawienia, za chwilę też więcej. Usługi online, czyli tenże Bookshare i NFL. Oraz podręcznik użytkownika jest na pokładzie, póki co w wersji angielskiej. Na koniec wyłącznik, w sensie wyłącz, i tutaj można wymusić wyłączenie urządzenia.
0: Swoją drogą, jak je wyłączamy, to też potem trzeba je włączyć. Długo to trwa, czy to jest raczej szybki proces?
5: Tu mamy dwa poziomy. Krótkie naciśnięcie włącznika wprowadza urządzenie w stan uśpienia. Ale jest to uśpienie, które na przykład nie rozłącza połączenia Bluetooth. Czyli jeżeli masz podłączony na przykład telefon, ohoho, dzwonek u mnie w domu, dzwonią na kolację. Jeżeli masz, rozproszyłem się nieco.
0: Jeżeli mamy coś na Bluetooth podłączone,
5: jeżeli,
0: tak?
5: Jeżeli mamy coś podłączone na Bluetooth, to nie stracisz tego połączenia. Ale z drugiej strony, no, iPhone cały czas jest połączony z tym urządzeniem i myślę, że to jednak ma wpływ na zużycie baterii na przykład. Czyli no, ma to plusy swoje i minusy. Natomiast drugim poziomem wyłączenia jest po prostu wyłączenie urządzenia zupełnie, shutdown i koniec. I wtedy wszystko się rozłącza, urządzenie jest wyłączone. Później, żeby ono powstało, no to trzeba chwili, ale nie aż tak długiej znowu.
0: Okej. Okay. No to ja myślę, że do terminala wrócimy, jak będziemy omawiać te możliwości tego urządzenia. To zacznijmy może od tego edytora, bo to się wydaje najciekawszym takim programem wewnętrznym w tej linijce.
5: No powiem ci, edytor dla mnie bomba, bo po prostu pisze się swobodnie. Masz polską klawiaturę. Zresztą tych klawiatur, o to też jest ciekawe, pewnie przy ustawieniach będzie o tym więcej może mowy, ale możesz sobie wybrać profil Braille'a, dowolnie ukształtować go w stopień pierwszy, stopień drugi, czyli zarówno integrał, jak i skróty.
0: Możesz tam polskie sobie też są, jak rozumiem.
5: Tak, polskie również są. Według tablicy Duxbury polskie litery, alfabet integralny to możesz mieć albo z Duxbury, albo z LibLouis. Jakie my tu mamy rodzaje plików? Zacznę od tego, jakie pliki można otwierać tym edytorem. A więc docs i doc czyli klasyka wordowska, TXT, BRF, BRL, natomiast zapis zawsze w TXT. Także tutaj nie ma, że boli. To, co można fajnie zrobić, myślę, jak to można ograć, to ewentualnie zastosować składnię Markdowna i później w komputerze zmienić TXT, rozszerzenie TXT na MD po prostu i masz plik w Markdownie.
0: Który albo przekonwertować wtedy na szybko jakimś pandokiem albo innym narzędziem, tak, tego typu do doka chociażby i mamy sprawę załatwioną. Natomiast tak. Zastanawiam się, czy na przykład, skoro możemy otworzyć dokument wordowski, powiedzmy docksa, tak, to czy my go możemy edytować i zapisać w TXT, czy taki dokument będzie zawsze tylko do odczytu i nic się z tym nie zrobi?
5: Nie, możemy go... To jest tak, otwierasz dokument Worda, edytujesz go i kiedy chcesz go zapisać...
0: To do TXT.
5: Tak, ale on cię zapyta, czy zachować oryginał wordowski. Także ty nie musisz utracić tamtego oryginalnego
0: Worda.
5: Rozumiem. Tylko możesz stworzyć nowy plik, który będzie jakby równolegle zachowany w pamięci z oryginałem Worda.
0: Z ciekawości, jak on sobie radzi z takimi bardziej zaawansowanymi dokumentami Worda, gdzie mamy na przykład jakieś tabelki, jakieś takie użycie styli typu nagłówki, listy. Coś zachowuje?
5: Nie.
0: A szkoda.
5: No. Ja też myślałem, że on pozwoli mi w Wordzie po nagłówkach poskakać. Jak do tej pory udało mi się to

0: i zamknij. A czekaj, jeszcze jest zapisz, zapisz jako, tak klasycznie. Tak. Mhm,
1: taki notepad trochę.
0: Tak, tryb edycji i tryb odczytu to jest ciekawa rzecz. Jeśli otwierasz dokument tekstowy i nie chcesz, żeby przypadkiem zostały wprowadzone jakieś zmiany, przy pomocy klawiszy Ctrl-R wprowadzasz go w stan tylko i wyłącznie do odczytu i już. Tu mamy jeszcze ustawienia. Cofnij usunięcie, włącz, wyłącz. Miss show text indicator.
1: Jak widać, nie wszystko jeszcze mamy przetłumaczone.
0: Tak, jak widać, to... nie wszystko mamy. Mało tego, to w ogóle nie jest omówione w instrukcji. Także...
1: Jakaś może nowość doszła w międzyczasie.
0: Tak, bardzo możliwe, bo ja mam oprogramowanie w wersji beta.
1: Też wiele wyjaśnia. Okej, czyli edytor to taki bardziej... podstawowy.
0: Bardziej podstawowy. Ja tu jeszcze patrzę na te różne funkcje, żebyśmy o czymś nie zapomnieli. Oczywiście znajdowanie i zastępowanie jak najbardziej. Przenieś, kopiuj, wklej i tak dalej. No to klasyka. Zaznaczanie tekstu odbywa się przy pomocy klawisza F8 na początku, F8 na koniec. I wtedy możesz tam zrobić, co chcesz. Możesz skopiować, wykasować i tak dalej. Zaznacz wszystko, jak najbardziej. Mamy menu zakładek. O, to jest ciekawa rzecz. Możesz sobie wstawić zakładeczkę taką szybką, punktową i poruszać się po nich, żeby mieć jakąś taką szybszą nawigację po twoim dokumencie, ale możesz też zrobić sobie takie podświetlone miejsca jakby, to znaczy cały fragment będzie zaznaczony, że po prostu potrzebujesz go widzieć, ten właśnie fragment, nie?
1: To też ciekawa rzecz.
0: Tak. Menu zakładki mamy. Co my tu jeszcze mamy? I tyle mamy. Menu plik, menu edycja, menu zakładki i wychodzimy.
1: No, czyli tyle, jeżeli chodzi o edytor, bo tu już chyba więcej o tym nie powiemy tak naprawdę. To możemy przejść dalej. To co? To teraz ten terminal. Może o swoich wrażeniach opowiesz.
0: Tak.
1: Związanych z używaniem Mantisa Q40 jako terminala brajlowskiego. Produktami Apple, dodajmy.
0: Tak. Wchodząc do terminalu, zobaczymy coś takiego jak urządzenia połączone, żeby zobaczyć, co my tu w ogóle mamy w tym, bo jak wiecie, wspominałem chyba, można kilku urządzeń, tam bodaj do 5 urządzeń Bluetooth połączyć i mieć sparowane. Urządzenie, które jest połączone już z Mantisem, jest zaznaczone 8-punktem. Także wiadomo, że to urządzenie połączone jest i że można, nacisnąwszy na nim klawisz kursora, można... O, właśnie niniejszym połączyłem się.
1: Widać, że sterowanie działa, bo iPhone twój przemówił.
0: Tak, i ja tutaj wszystko widzę na linijce. Natomiast ja iPhone'ika mojego wprowadziłem w tryb nie przeszkadzać, więc... Dobrze, o tu, odblokowałem go i... Tak, i on sobie... Normalnie mogę sobie nawigować... oczywiście nawiguję sobie tak jak chcę, to znaczy w ustawieniach poleceń brajlowskich mogę sobie dowolną funkcję przyporządkować do poszczególnych klawiszy nawigacyjnych. To nie jest żadna nowość, ale tak przy okazji mówię o tym, dlatego że na przykład ja lubię mieć klawisz przewijania do przodu pod lewym klawiszem nawigacyjnym przy kciuku lewej ręki.

0: bo wtedy wracając lewą ręką, a prawą doczytując jeszcze poprzednią linię, ja już, kiedy skończę tam doczytać, już sobie naciskam ten klawisz i przechodzę do kolejnej linii. Natomiast jak miałem w środku, bo przypomnę, są cztery klawisze nawigacyjne, dwa na lewą rękę i dwa na prawą rękę. I oryginalnie rzecz biorąc, klawisze przewijania ekranu są w środku, do tyłu i do przodu. A te skrajne służą do wybierania, tak domyślnie przynajmniej, kolejnej pozycji, nie wiem, akapitu, czy kolejnego jakiegoś pola, czy kolejnej pozycji w jakimś menu. Natomiast mnie jest wygodniej inaczej to sobie ustawiać. I, co już jest funkcją własną Mantisa, również pracując na jego wewnętrznych aplikacjach, ja sobie mogę oprogramować te klawisze kciukowe w ustawieniach. Także to jest bardzo taka duża jego zaleta.
1: Jak jeżeli chodzi o opóźnienia związane z pracą bezprzewodową, jest lepiej w porównaniu do innych urządzeń, gorzej czy tak samo?
0: No nie jest dobrze, powiem ci. Ja już zdążę zdjąć palec z przycisku, który nacisnąłem i dopiero wtedy przewija mi się zawartość ekranu.
1: A na przykład jak to... z wprowadzaniem tekstu? Zdarza się, że się ten tekst gubi, jak za szybko będziesz pisał?
0: Wiesz co, ale to by już... Tutaj bym się nie dopatrywał kwestii urządzenia, bo to są historie, to może na koniec różne refleksje moje na ten temat, ale to są historie z takimi niedoróbkami typowo...
1: iOS-owymi,
0: tak. I na przykład od ostatniej aktualizacji, którą trzeba było zrobić, bo tam była aktualizacja zabezpieczeń do Safari, moje różne urządzenia, bo ja mam dwa, mam APH Refresha Braille 18 i mam Brailleanta 32, tego BI poprzedniej generacji, no to czasami się wiesza. To znaczy, przewijam ekran do przodu, a on nic. Naciskam drugi raz, a on od razu o dwa ekrany do przodu idzie. I to jest dziadostwo iOS-a bardziej niż
1: samego urządzenia. Innego.
0: Mm-hmm, tak. Mm-hmm. Natomiast tak szczerze powiedziawszy, to sam Mantis też nie jest demonem prędkości. Nie jest. Znaczy, ty wyczuwasz opóźnienie, które mu się pokazuje. No ja jeszcze to sobie raz... Oczywiście, jak pracujesz na nim samym, to jest lepiej. No ale tak czy siak, pyk, pyk.
1: No, słychać, że te punkty jednak z pewnym takim opóźnieniem się...
0: No, posłuchajcie.
1: ...wybijają.
0: Nie?
1: No mogłoby być troszkę szybciej.
0: No, ale to jest, jestem wewnątrz, natomiast jak pójdę do telefonu.
1: No to jest jeszcze więcej tego opóźnienia.
0: Aha. Czujesz to?
1: Tak.
0: Także no, opóźnienia są. Ale no nie jest to jeszcze to najgorsze, co nas może spotkać ze strony Mantisa, dlatego że nie udało mi się go połączyć z Maciem.
1: Jak rozumiem, na najbardziej aktualnym, stabilnym systemie.
0: Tak, tak. Co ciekawe, pracownicy Humanware'u, z którymi jesteśmy w kontakcie z przedstawicielem firmy Harpo, pracownicy Humanware'u też nie są póki co w stanie. Jeszcze troszkę nad tym posiedzimy, może jeszcze w poniedziałek będziemy coś próbować zrobić. Bardzo mi zależało, żeby do dzisiejszego wieczoru dojść jakoś do ładu z tym, no bo nie chciałem wam pokazywać niepełnosprawnej tej linijki, ona na to nie zasługuje. Myślę, że to jest kwestia no, czasu, nie? No ale znów nie kupujemy potencjału, tylko kupujemy to, co urządzenie dzisiaj potrafi, więc niestety sytuacja wygląda tak, że chociaż urządzenia się widzą i uchodzą za połączone, to owszem, działa klawiatura QWERTY, ale linijka i klawisze nawigacyjne już nie.
1: Czyli tak jakby było widoczne, powiedzmy, pół urządzenia, tak? Ta połówka, no, która jest odpowiedzialna tak za klawiaturę, natomiast to już tak z tą częścią brajlowską gorzej.
0: Gorzej niestety.
1: Bo jak rozumiem, właśnie a propos połączenia, z komputerem jako monitor brajlowski to możemy przez połączyć USB. Przez USB.
0: Tak, i wtedy działa. Jak najbardziej.
1: Aha, czyli jeżeli podłączymy przez USB, to działa i klawiatura, i linijka.
0: Tak.
1: A to nie działa tylko bezprzewodowo.
0: Tak.
1: Okej, okay, a to też jest ważna informacja.
0: Tak, tak, tak.
1: No bo, tak, tak, jak, tak. Bo tak jak tak początkowo można było zrozumieć, że w ogóle nie działa.
0: To niestety ja się tutaj troszkę zamotałem, ale z drugiej strony, wiecie, jeżeli ja muszę mieć kabel USB, to już nie te czasy, gdzie ja za każdym razem będę pętał się kablami.
1: Szczególnie wziąwszy pod uwagę Maca, który zbyt wielu portów to nie ma.
0: No nie ma, ma dwa tylko.
1: No właśnie.
0: No ale tak czy siak, owszem, po USB działa, nie mogę powiedzieć jak najbardziej. Co my tu mamy? Teraz może tak, o bibliotece.
1: No właśnie.
0: W bibliotece mamy listę książek, ostatnio otwierane książki, szukaj i to tyle.
1: Czy w naszych polskich realiach, kiedy no nie mamy obecnie jeszcze w tej bibliotece możliwości korzystania ze zbiorów DZDN, to bez konta to skorzystamy z czegokolwiek w tej bibliotece, czy...
0: Wiesz, to nie jest biblioteka, to są dwie osobne funkcje.
1: A, rozumiem.
0: Jedna to jest biblioteka online. Mhm. No i z tej, jak nie mamy konta gdzieś tam w jakimś bardziej anglosaskim miejscu, to rzeczywiście nic nie zrobimy.
1: Ale książki swoje jak najbardziej tu można wgrać.
0: Ale książki
1: czytać.
0: Swoje jak najbardziej można. Chyba mi się pokasowało coś tutaj, widzę ja. Pokasowały mi się chyba formaty, ale to spróbuję sobie przypomnieć. Popatrzmy raz jeszcze.
1: No na pewno już wiemy, że z HTML-ami sobie radzi, bo o tym wspominałeś, tak, że udało się skakać po nagłówkach, czyli ta biblioteka ma większe możliwości odczytu niż edytor.
0: Tak. I tam można nawigować też po zakładkach, przynajmniej w HTML-u. Nie udało mi się póki co jeszcze nawigować w PDF-ie. Być może to nie był dobrze zrobiony PDF. Potem są też pliki RTF, DOCS, TXT oczywiście i co ciekawe plik PEF. Ja nie bardzo rozumiem dlaczego, bo to ogólnie byłby plik graficzny, Pentax Electronic File. I nie rozumiem, dlaczego on go czyta. Być może jest jakaś wersja, tak jak PDF, rozpoznana, PEF również.
1: Z warstwą tekstową.
0: Z warstwą tekstową. Taką specyfikację tutaj umieścili, że on tak działa. No i tutaj mamy bardzo fajną rzecz. Niech ja otworzę tu książkę na przykład. No, ładuje się. Załadowała się. Także to też chwilę trwa. I przy pomocy skrótu klawiszowego, celowo nie podaję tych skrótów klawiszowych, bo słuchajcie, i tak nikt nie będzie pamiętał, ale w każdym razie można sobie wybrać, czy poruszamy się zakładkami, zdaniami, liniami, akapitami, stronami. No właśnie tak tutaj. Nagłówków tu akurat w tym nie ma, więc to nawet nie ma o czym mówić, bo to jest akurat plik tekstowy, więc on już wie, że nie ma. Natomiast jak czytałem pliki HTML-owe, to on mi się automatycznie ustawiał od razu na najwyższy, czy najniższy, no w każdym razie ten najgłębszy poziom nagłówków, tak żeby niczego nie przegapić. I owszem, potem mogłem sobie przechodzić, nie wiem, z poziomu drugiego czy trzeciego na pierwszy, jak potrzebowałem, ale od razu jak się otwierał HTML i miał tam te dwa poziomy tych nagłówków, to na tym głębszym się ustawiał.
1: Czyli to nie jest tak, że mamy tutaj pod literkami jakieś konkretne elementy do skakania, tak jak standardowo w programach odczytu ekranu, że tam H nagłówki, te tabele i tak dalej.
0: Nie, ale to może nawet nie jest tak istotne, bo Wystarczy, że się poruszasz strzałką czy klawiszem nawigacyjnym i nawigujesz właśnie w ten sposób. Natomiast, żeby zmienić to, no to musisz po prostu tam skrót klawiszowy, Ctrl-T, no niech będzie. No i wybierasz sobie, co tam cię interesuje. Pamiętaj, że my tutaj nie mamy jakichś wodotrysków, to znaczy nie nawigujemy po stronach internetowych, tylko jesteśmy w tekście. Po statycznym pliku, więc wydaje się, że nawigowanie po zdaniu, po akapicie, po stronie, po zakładce i ewentualnie nagłówku, jeśli jest, to już jest to maks, co możemy tutaj, czego się spodziewać możemy.
1: A jak z tymi formatami? To on on na przykład EPUBów to nie otwiera, tak?
0: Tylko... EPUBów.
1: No właśnie.
0: Żebym cię nie okłamał, ale wydaje mi się, że nie. Wiesz co? Może spróbujmy. Zrobimy trochę hałasu.
1: W końcu jest audycja na żywo. I właśnie, skoro jest audycja na żywo, to ja przypominam, że to audycja, która może być także z waszym udziałem. Jeżeli macie ochotę o coś zapytać Roberta odnośnie prezentowanej przez niego linijki brajlowskiej, monitora brajlowskiego Mantis Q40, no to dzwońcie na tyflopodcast.net/zoom, bądź też piszcie na kontakt.tyflopodcast.net albo w komentarzach pod transmisją na Facebooku, bo tam również jesteśmy. To tak jeszcze a propos tego, że jesteśmy na żywo. I teraz chwila prawdy.
0: Zobaczmy, jak to się tutaj zachowa. Na przykład, co my tu możemy... Niech będzie i tak. Instrukcja samego Mantisa. Wyeksportujmy ją.
1: Jako EPUB?
0: Tak, właśnie. I pub. Save to location. Na mój. Na mój pendrive. No ale mógł się. Dobra, wysunął się w końcu. Wracam do linijki.
1: I zaraz zobaczymy, czy rozpozna.
0: Co on tu pokaże właśnie.
1: Przydałoby się, żeby te EPUBy rozpoznawał, no bo to jest dość popularny format, jeżeli chodzi o nasze polskie realia kupowania różnych książek. Więc gdyby ktoś sobie chciał poczytać, to fajnie by było, żeby mógł bez jakiejś tam konwersji mieć do tego dostęp. A czy tak będzie?
0: Ołóż, popatrzmy na to.
1: To się zaraz okaże.

0: Zresztą możecie posłuchać, jak linijka brzmi, tak. To tak przy okazji.
1: Co tak pięknie gra.
0: Tak.
1: No niestety.
0: Nie ma.
1: Niestety nie ma. Jeszcze popatrzę do menadżera plików i spróbuję, ale tak mi się wydawało właśnie, bo ja pamiętałem, że miałem z tym problem, ale nie chcąc was tutaj oszukać za bardzo, wolałem
0: to zawsze
1: spróbować.
0: Warto było sprawdzić, oczywiście.
1: Tak, mamy USB i mamy... I mamy Mantis EPUB. Żadna aplikacja nie może otworzyć tego typu pliku.
0: Szkoda.
1: Taki był komunikat.
0: Jak rozumiem, w menedżerze plików, jeżeli na przykład mamy plik, który mogą otworzyć dwie aplikacje, czyli biblioteka lub edytor, to sobie możemy wybrać wtedy, tak? W czym to chcemy otworzyć.
1: No, zaraz zobaczymy. No to... Znaczy, bo tu w ogóle w pamięci wewnętrznej masz katalog Books i katalog Documents.
0: A, tak to rozwiązano.
1: I w katalogu Books masz też typy plików, czyli na przykład TXT w moim wypadku i HTML.
0: Rozumiem.
1: Natomiast w doksach to już po prostu są różne... O, jest też i Mantis TXT, jak najbardziej, czemu nie? Ale to był ten właśnie mój dokument, który...
0: Okej, okay, to skoro mamy kwestię biblioteki, bo myślę, że chyba jeżeli chodzi o bibliotekę, to tyle, to możemy przejść dalej.
1: Oczywiście.
0: I tak przeszliśmy sobie trochę do tego menedżera plików już pośrednio, to może teraz, Robercie, o nim byś kilka słów powiedział.
1: No tutaj to mamy klasykę po prostu. To znaczy możemy pliki, jest sobie takie menu, zresztą ono jest w każdej z tych aplikacji, możemy sobie zaznaczać pliki, bo możemy po kilka sobie zaznaczyć, jeśli chcemy. Możemy wykonywać operacje na pojedynczych plikach, możemy zaznaczyć wszystko, możemy sobie otwierać, możemy informacje na temat danego pliku uzyskać, możemy zmienić nazwę, możemy go usunąć, skopiować, wyciąć i wkleić.
0: Czyli
1: możemy też
0: klasyk.
1: I możemy też, o to jeszcze ważne, aha, możemy też budować strukturę folderów w pamięci, zarówno wewnętrznej, jak i tam powiedzmy na karcie SD.
0: A to też może być przydatne, jeżeli tak, chcemy mieć porządek. Jak rozumiem, w tych... podfolderach, o których wspominałeś, gdzieś tam powiedzmy w przypadku edytora czy biblioteki, też sobie możemy taki porządek zaprowadzić.
1: Tak.
0: Okej,
1: okay. Tak.
0: No to super. No to menedżer plików mamy za sobą, co mamy tu jeszcze?
1: Kalkulator. No, nic, proste działania.
0: Nawet najbardziej podstawowe.
1: Tak. Data i czas. Można je wywołać zarówno skrótem klawiszowym, jak i przez wejście tutaj do... Ale to też potrwało, zanim się załadowała data i czas. Słuchajcie, to jest niesamowite. Mamy 19:45 i 42, 3, 4. Na bieżąco się odświeżają sekundy.
0: Odlicza. Okay.
1: Tak. I tu wchodząc w menu można ustawić czas, ustawić datę. Czas letni wyłączony. Mamy. Format czasu można sobie ustawić. Format daty również i tyle.
0: Swoją drogą, skoro on ma możliwość połączenia się z internetem, to też fajnie byłoby, jakby sobie gdzieś ten czas aktualizował z jakiegoś
1: serwera
0: czasu.
1: Też tak uważam. Ale?
0: Ale nie ma. My musimy być takim serwerem czasu i podać te daty.
1: Tak właśnie. Co też i uczyniliśmy.
0: Okay.
1: Teraz mamy ustawienia. I tu przejdę może przez pierwszy poziom. Mamy ustawienia użytkownika, profil brajlowski, Wi-Fi, Bluetooth, zmień język, czyli mógłby być język w sumie tylko. Aktywuj tryb egzaminacyjny, wyjaśniam. No to jest taki tryb, w którym nie obsługuje urządzenie, nie obsługuje żadnych zewnętrznych nośników ani połączeń online. Jest to tryb, no właśnie, do egzaminu.
0: Ani też przypuszczam pamięci wewnętrznej, żeby tam specjalnie nie można było sobie zerkać do jakichś notatek. Czy tak to nie działa?
1: To znaczy, albo właśnie pamięci wewnętrznej, bo ja tego nie włączyłem, przyznaję się bez bicia, bo tutaj tak, trzeba zadeklarować długość w minutach tego trybu, domyślnie jest 240 i hasło trzeba zadeklarować. Także bardzo możliwe, że właśnie nie ma dostępu do pamięci wewnętrznej i tylko egzaminator przynosi odpowiednią pamięć zewnętrzną. Tak to bardzo możliwe jest. No w każdym razie jest to obliczone.
0: Szkoły lubią to.
1: Tak, szkoły to lubią. Albo lubię ją, jak niektórzy mówią. No i tutaj mamy właśnie ten NFB, Newsline i Bookshare. Czyli te...
0: A nie, biblioteki online?
1: Wszedłem, nie, to wszedłem, wyszedłem z ustawień i wszedłem w usługi online, to nie. Byliśmy w trybie egzaminacyjnym, potem jest aktualizacja oprogramowania i o urządzeniu, czyli tam informacje o tym konkretnym modelu. Wejdźmy może w takim razie w ustawienia użytkownika. Tu możemy włączyć tryb samolotowy. Znaczniki formatowania, czyli to, co ewentualnie jest oznaczone w plikach, można sobie włączyć, że pokaże.
0: Czyli jakieś pogrubienie, podkreślenie, tak, kursywa, sprawy.
1: Tak. Widoczny kursor, włącz, wyłącz, migający kursor, włącz, wyłącz, czas wyświetlania komunikatów, czas wyświetlania komunikatów. Ja to sobie od razu przy okazji zmienię, żeby mieć tak, jak chcę. Wyświetlania komunikatów. Tak. Czas usypiania jest też do ustawienia. Zawijanie tekstu włączone, wyłączone. No bo to w linijkach to ważne. Zagęszczanie pustych linii też jest fajna rzecz. Czyli jeżeli mamy w pliku na przykład tekstowym ileś tam tych enterów powstawianych, to one zostaną wycięte, żebyśmy nie musieli wielokrotnie wciskać klawisza nawigacyjnego. Oczywiście możesz to mieć włączone albo wyłączone.
0: No tak, to w zależności od tego, czy chcemy wiedzieć, jaka jest struktura tego dokumentu, czy po prostu chcemy skupić się na tekście.
1: Potwierdź usunięcie. Włącz, wyłącz. Wyjaśnia się samo w sobie. Wibracje. Włącz, wyłącz. Urządzenie może nam sygnalizować różne swoje stany, a to włączanie się, a to wyłączanie się, a to podłączanie się. Połączenie z urządzeniem jakimś, albo jeszcze podłączanie zasilania. To wszystko może być sygnalizowane zarówno wibracjami, jak i dźwiękiem. I tutaj następny punkt jest właśnie sygnał akustyczny włącz-wyłącz. Konfiguracja klawiszy kciukowych. To jest to, co właśnie mówiłem, że każdy z tych klawiszy czterech, bo home nie, ale te dwa pozostałe, one mogą mieć przyporządkowaną dowolną funkcję pomiędzy sobą. Czyli tak, na przykład klawisz kciukowy pierwszy ja mam ustawiony w prawo, ale mogłoby być poprzedni, czyli jakaś tam poprzednia rzecz, następna rzecz, i to wszystko. A i w lewo jeszcze mogłoby być. Także to są te rzeczy, z których można tutaj wybierać, jeżeli chodzi o ustawienia tych samych klawiszy już w systemie iOS, gdybyśmy przeszli, to tam jest znacznie więcej, bo tam praktycznie każdą funkcję można przypisać do każdego klawisza, dowolnie, jak tam się chce. No ale sam fakt, że można tutaj zmieniać przypisania
0: to też
1: i ustawić
0: plus.
1: Sobie, to jest naprawdę plus tego urządzenia. Także każdy z tych klawiszy kciukowych tutaj ma swój tam. Powiadomienia bezprzewodowe. włączone, to prawdopodobnie, bo nie zauważyłem takich powiadomień, ale prawdopodobnie to przy okazji współpracy z iOS-em czy z komputerem, jeżeli są powiadomienia push albo coś takiego. Nie zauważyłem tego. Mam włączone, ale nic takiego do mnie nie przyszło. Rozpoczynaj w trybie terminala, czyli mogę tak ustawić Mantisa, żeby po obudzeniu lub włączeniu od razu się łączył w trybie terminala, od razu pokazywał urządzenia do połączenia, albo jeśli mam tę funkcję wyłączoną, no to on się połączy w tle, ale jeżeli jestem w edytorze albo chcę wejść do edytora, no to on mi pokaże menu wewnętrzne urządzenia. I koniec. Menu użytkownika, ustawień użytkownika. Pytania?
0: Pytań brak w tym momencie. Nie wiem, czy przechodzimy jeszcze o dalsze te rzeczy. Te
1: no profil brajlowski można sobie postawić. Właśnie. Profil brajlowski. Ja tu mam polski, włoski i polski ze skrótami.
0: W tym monitorze, jak rozumiem, przynajmniej w ustawieniach jego, jakiejś twardości Braille'a nie da się regulować.
1: Nie ma. I to niektórym może być dla niektórych problem. Chyba tego wyraźnie nie powiedziałem, a należy powiedzieć. Bardzo, bardzo dobry Braille w monitorze jest. Doskonały. Dla kogoś może nieco za wypukły, ale to są okrągłe piny. Naprawdę bardzo czytelny Braille. Ja się dopiero przekonam, jak bardzo zużytą ja mam już moją linijkę, bo po przejściu z Mantisa na mojego starego Brailleanta to ja ledwo czytałem.
0: Do dobrego to się człowiek szybko przyzwyczaja.
1: Jak najbardziej. Potem mamy Wi-Fi, Bluetooth. No to są wszystko ustawienia połączeń. Może ten Bluetooth jeszcze tylko tutaj napomkniemy to i owo o nim. Włączanie, wyłączanie Bluetooth. Połączone urządzenia, rozłącz urządzenia. Możemy wskazać, które urządzenie chcemy odłączyć od Mantisa. Usuń sparowane wręcz urządzenia, czyli rozparowanie wszystkiego. No i to tyle. Wi-Fi, no to tutaj trzeba wybrać Wi-Fi lub wpisać hasło i nie ma, myślę, większego sensu tutaj się w to bawić. Zmień język, to już zmienia język całości, to znaczy wszystkich menu, wszystkich komunikatów, również klawiaturę domyślną mogę inną wtedy mieć, bo on mnie zapyta, jak zmienię mu język, czy chcę zastąpić domyślny profil brajlowski.
0: Dużo jest języków w tej linijce?
1: A z przyjemnością pokażę. Język polski mamy, ale zacznijmy tak. Zaczyna się od angielskiego. Czeština, Dansk, Deutsch, Espanol, Français, Canada, Italiano, Netherlands, Norsk, Polski, Portugues, Braille, Slovenčina, Słoni, Svenska, Ruski, jest jako żywo ruski język, Korean i tyle. No, nie ma jakoś bardzo dużo.
0: Ale też wcale nie tak mało. Te takie najpopularniejsze języki, które mamy w różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych, to są.
1: Tak. Tu od razu ustawiasz też układ klawiatury. Dodatkowy układ klawiatury, nie wiem, jak go uruchomić. Nigdzie nie ma na ten temat nic napisane. Także dodatkowy układ klawiatury jest, ale...
0: Pewnie jakiś tajemniczy skrót trzeba wcisnąć.
1: Prawdopodobnie. Zanim ja się doszukałem poziomu baterii, oczywiście był w tabeli, w instrukcji, ale nigdzie nie było opisu, że można z poziomu Mantisa znaleźć poziom baterii. No, oczywiście jest skrót. No...
0: To może od razu podaj, żeby inni nie musieli szukać.
1: Tak, Ctrl-Alt-P.
0: Bardzo intuicyjny.
1: Jak power.
0: O, To teraz tak, w sumie faktycznie.
1: Mogłoby być B, prawda?
0: B jak battery. Dokładnie.
1: No, ale jest P jak power.
0: Jest P jak power. Niech będzie.
1: No także... Nie wiem, co tu się naszym słuchaczom urodziło z tej mojej refleksji. Nie słyszycie jakiegoś entuzjazmu w moim głosie, może dlatego, że miałem duże oczekiwania od tego urządzenia.
0: To jeszcze, Robercie, zanim przejdziemy do takiego podsumowania, do twoich refleksji, to jeszcze cię o tę klawiaturę trochę pomęczę. Mm-hmm. Bo tak wspomnieliśmy o tym, że urządzenie posiada klawiaturę QWERTY. Aha. No, ale to co my na tej klawiaturze mamy? Mamy litery, to na pewno. A co jeszcze?
1: No słuchajcie, mamy klawiaturę laptopową bez bloku numerycznego, tak powiem.
0: To znaczy, ta grupa środkowa, czyli te wszystkie strzałki kursora, home, end, insert, delete, page up, page down?
1: Nie, home i page down i end i page up uzyskujemy strzałkami z klawiszem FN.
0: A klawisze funkcyjne są?
1: Klawisze funkcyjne są. Jest osobno również klawisz backspace i delete. Jest escape. Jest klawisz Ctrl FN.
0: Windows
1: i Alt. Po drugiej stronie mamy już tylko Alt i Ctrl. I strzałki pełnowymiarowe, eleganckie, wyraźne strzałki. O, tutaj. I otóż jeszcze mamy zaznaczenia. Zaznaczenia mamy na dolnej strzałce, na literach F i J oraz co cztery klawisze F-ów. Na czwartym, na ósmym i na dwunastym mamy delikatne wypustki, jak również na escape, klawiszu escape.
0: Czyli rzeczywiście, no, to można już by powiedzieć, że da się z tą klawiaturą coś zdziałać, nawet jeżeli chodzi o sterowanie komputerem. Mi powiem szczerze, już tak poza anteną rozmawialiśmy, że mi by trochę tego bloku numerycznego brakowało, jeżeli to by miało być urządzenie, którym ja będę chciał obsługiwać komputer.
1: Powiem ci, gdyby oni wypuścili kiedyś linijkę przynajmniej 64-znakową...
0: To by się i ten numeryczny zmieścił.
1: To by się i blok numeryczny zmieścił. Natomiast przy tej 40-znakowej, no to ona i tak już jest taka dość. Do mnie dotarło, że jakkolwiek ona jest przenośna, no nie waży nawet kilograma, to jednak ja bym jej nie używał w warunkach mobilnych. Znaczy jest opcjonalny do niej jakiś porządny, skórzany pokrowiec z paskiem, który trzeba dokupić, przypuszczam, za zdrowych parę stów. Jak kupowałem pokrowiec taki do Brailianta mojego, tego, który mam, to za 400 to kosztowało, także drobiazg. Ale tak czy siak, no uwiesić na sobie kawał laptopa, sorry.
0: No chyba żeby ktoś rzeczywiście chciał wykorzystywać to urządzenie jako jedyne, już nawet odpuścić sobie komputer albo połączyć z tym smartfona,
1: tak.
0: I wtedy no to ma jakiś sens, bo bierzemy zamiast laptopa coś takiego, a to jest jednak trochę mniejsze niż laptop.
1: No i słuchajcie, przyjemność posiadania linijki od razu pod paluchami. To znaczy przesuwam tylko delikatnie ręce i czytam sobie. Nie muszę się wsłuchiwać w to, czy tam jest dobrze napisane, czy jest źle napisane, czy pauza jest wystarczająca, żeby wiedzieć, że tam jest przecinek. Nie, ja sobie to sprawdzę. To jest przyjemne. To słuchajcie, naprawdę tak. Także dzisiaj miałem taką myśl, ale to już wiecie, ludziom się przewraca nie wiadomo gdzie. To są tak zwane problemy pierwszego świata, że na dobrą sprawę należałoby mieć linijkę taką, jako klawiaturę i interfejs brajlowski na biurku, a na podróże inną jakąś 20-32-znakową linijeczkę, nawet z brajlowską klawiaturą. Tak no, by było fajnie.
0: Tak, to już w ogóle by było fajniej, rzeczywiście.
1: Ale to ludziom
0: tak
1: się
0: luksus,
1: przewraca, nie?
0: Luksus,
1: przewraca tak. Się ludziom, naprawdę.
0: No są te na przykład te małe fokusy takie, tak? 14-znakowe. Są. To trochę mało 14 znaków,
1: ja
0: ale na
1: tą
0: podróż.
1: 18. Ja jestem ciekaw tego Brailianta 20. Nie wiem, czy będę go miał, czy nie, ale ja mam tą 18 i być może przez to, że nie są zbyt ergonomiczne jednak te klawiszki przewijania, no to ja się troszkę męczę na niej jednak. podwijając te kciuki tam zdrowo. Więc jakoś ja nie jestem super entuzjastą takich małych linijek, ale może, kto wie, bo mała linijka to jest również brak konieczności przenoszenia rąk i na dobrą sprawę czytając samymi dłońmi i naciskając tylko klawisze przewijania, no kto wie.
0: Może i tak by się dało. No to dobrze, Robercie, to teraz twoje refleksje odnośnie tego urządzenia, bo się obiecałeś na koniec podzielić, a już tak powoli dobijamy do brzegu.

0: Piątek, godzina 19 na naszym zegarze, a nawet już 5 minut po godzinie 19 to najwyższa pora, żeby zacząć kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień sierpnia 2026 roku, to w kalendarzu, godzina 19 na zegarze, już minęła, my zaczynamy ostatnie w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś aplikacja, o której już było, ale w nowej odsłonie, w odsłonie na nowy system operacyjny, Luomo Toolbox i system Windows i współtwórca tej aplikacji, Arkadiusz Świętnicki przy mikrofonie. Cześć Arku.
2: Tak, dobry wieczór, witam. Omawialiśmy Toolboxa już na iOS-ie, czyli mobilną wersję, a dzisiaj pecetowa wersja.
0: Tak jest, razu dopytam, na iOS-ie omawialiśmy, ale Luomo Toolbox na Androida też jest, czy nie?
2: Jest. Rozwija się równolegle z iOS-em. Wersja na Windowsa to trochę osobny byt, nieco starszy, znacznie starszy od wersji mobilnej. Dlatego nawet w plikach będziecie widzieli OCR recognition.exe, bo ten program tak zaczynał swoje życie. No, ale mamy kilka ważnych nowości. Po pierwsze, program jest po polsku. Po drugie, można kupować punkty bez użycia iPhone'a. Po trzecie, strona jest po angielsku i można z niej pobrać program. Więc nasze wysiłki lokalizacyjne, że tak powiem, dobiegły końca, myślę.
0: To zanim się rozkręcisz i zanim będziesz opowiadać co i jak, to ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc nasze namiary telefoniczne są do waszej dyspozycji i telefoniczne i nie tylko zresztą. 663-883-600 to jest telefon, ale jest jeszcze Facebook, jest YouTube, jest nasza aplikacja Tyflocentrum na Windowsa, iOS-a i Androida i jest też kontakt.tyflopodcast.net, jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować w ten sposób. No to tyle mojego, Arku, a teraz oddaję ci głos.
2: No więc dla tych, którzy może nie słuchali audycji, którą zrobiliśmy z Dorotą Bilecką jakiś czas temu, czym jest Luomo Toolbox? Jest to skrzynka z narzędziami różnego rodzaju. Głównym zadaniem programu, jak już wspominałem, było rozpoznawanie treści, ale jest też sporo innych narzędzi, jest chat AI, jest możliwość generowania muzyki, jest możliwość transkrybowania audio, jest możliwość generowania opisów wideo. W wersji PC-towej mamy też OCR na żywo, czyli możemy sobie rozpoznawać na przykład, nie wiem, napisy w filmie, czy nie wiem, w grach jakichś, tekst na żywo. Mamy tłumaczenie w czasie rzeczywistym tego, co mówi screen reader, co jest ciekawe, bo Luomo ma dużo ciekawych silników tłumaczenia, w tym też może korzystać z GPT do tłumaczenia. Mamy edytor schowka, jakby ktoś na przykład nie korzystał z DSR-a albo chciałby być niezależny od jakiegokolwiek czytnika ekranu, w sensie menedżer schowka. Mamy notatki w chmurze. Więc jest to wielofunkcyjne po prostu narzędzie, które służy do różnych rzeczy. I program co do zasady jest freemium, czyli każdy może go za darmo ściągnąć i przetestować. Ale ma też płatne funkcje, które są schowane za paywallem. I paywall działa na zasadzie punktów, czyli kupujemy sobie punkty. Jest to 15 zł za 1000 punktów i mamy te punkty przez miesiąc i możemy z nich sobie korzystać do robienia różnych rzeczy, czyli właśnie na przykład rozmów z AI. Przelicznik jest korzystniejszy niż po API, dlatego że my mamy taki trik stosujemy, że my sobie kaszujemy prompty i tokeny. Więc możemy dzięki temu korzystniejszy przelicznik mieć niż byście chcieli na przykład sobie kupić API od OpenAI czy od Anthropica. No ale mimo wszystko utrzymanie tego programu kosztuje, stąd ta subskrypcyjna forma zakupu, bo wszystkie funkcje, które są schowane za paywallem, to są funkcje, które wymagają od nas jakichś zewnętrznych zasobów, czy to serwera, czy to czy to właśnie komunikacji z jakimiś zewnętrznymi dostawcami usług i tak dalej, i tak dalej. No na przykład takie funkcje jak, nie wiem, w wersji mobilnej rozpoznawanie świateł, rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej są zupełnie za darmo i funkcje offline są zupełnie za darmo. Tak samo to działa w wersji na komputer. Na przykład manager schowka jest zupełnie za darmo i parę innych rzeczy. Teraz może o tym, skąd pobrać program. Program pobieramy ze strony www.lmdbk.com/tool.html www.lmdbk.com/tool.html.
0: Czy to oznacza, że na tej stronie też znajdziemy jakieś inne narzędzia, czy to jest dedykowana strona tylko Luomo Toolboxowi?
2: To jest blog drugiego autora i tam są inne jego programy.
0: Okej.
2: Ale nie kupowaliśmy domeny innej, bo znowu dług techniczny, że tak powiem, mamy z czasów, gdy ta aplikacja była tylko na Windowsa. I zmiana by była dosyć uciążliwa. Skoro to już mamy za sobą, myślę, że możemy zacząć powoli pokazywać program. Ja mam ZDSR uruchomionego, ale to nie ma znaczenia, bo program działa na równi z ZDSR-em, jak i z NVDA, jak i z BAOI. Z JOS-em nie działa, bo próbowaliśmy, żeby działał, ale w JOS-ie jest taki problem, że mamy ten silnik skryptowy, ten język skryptowy JOS-a w ogóle ma jakąś nazwę, czy on po prostu się nazywa językiem skryptowym JOS-a?
0: JOS Scripting Language chyba po prostu i tyle.
2: Ale w każdym razie nie możemy się tak głęboko skomunikować z JOS-em, żeby zrobić tłumaczenie na żywo, a tak naprawdę do tego jest nam potrzebna komunikacja ze screenreaderem, więc JOS-a nie ma. Jak ktoś ma pomysł, jak to zrobić, a właśnie w tym momencie wpadłem na pomysł, jak to zrobić, w dzisiejszych czasach w świecie agentów i tak dalej, to nie jest duży problem, zrobić sterownik do syntezatora po prostu, który będzie preprocesował tekst z Luomo. No nieważne, no ale pewnie dałoby się to teraz zrobić, jak tak o tym myślę. No ale w każdym razie pobieramy program, instalujemy go, uruchamiamy. On nas się zapyta, czy zgadzamy się na jego warunki użytkowania. To jest wymagane przez chińskie prawo. Tworzymy sobie konto, możemy stworzyć je za pomocą polskiego numeru telefonu. I mamy już główny interfejs. I program jest zbudowany z myślą o korzystaniu z niego za pomocą skrótów klawiaturowych, dlatego on nie ma jakiegoś bardzo rozbudowanego interfejsu graficznego. Jak ktoś korzystał z takich programów jak TheCube chociażby, czy no głównie klienty Twittera są znane z tego typu interfejsów.
0: Czyli to jest ten tak zwany niewidzialny interfejs?
2: Poniekąd tak. Na przykład wyniki OCR-a są tak prezentowane, aczkolwiek niedawno zrobiliśmy możliwość po prostu pokazania Luomo w okienku. I program jest zbudowany na menu kontekstowych, czyli po prostu jak menu naszego screenreadera. Taka była idea, żeby on był bardzo zbliżony wyglądem do tego, co mamy w naszym czytniku ekranu. Więc jak chcemy uruchomić główne menu programu, to naciskamy skrót Windows Alt P domyślnie.
3: Centrum użytkownika.
2: I lądujemy na pierwszej opcji, jaką jest centrum użytkownika. Ja nie mam żadnego tłumacza włączonego, program jest po polsku.
3: Porozmawiaj z botem. Separacja akompaniamentu muzycznego. Transpozycja muzyki. Muzyka AI. Opis wideo AI. Generowanie zdjęć. Synteza mowy. Mowa na tekst Y. Konwersja audio wideo na podmenu. Konwideo audio S. Audio na wideo Y. Masowe OCR i podział PDF.
2: Masowe OCR i podział PDF to jest fajne, bo możemy załadować sobie na przykład całą galerię zdjęć i je opisać.
3: Okno tłumaczenia F. Ustawienia tłumaczenia T. Słownik ideograficznego Braille'a chińskiego H.
2: No to się nam akurat nie przyda za bardzo, ale jest taka, jest też, ja się na przykład uczę ideograficznego Braille'a i mnie to się przydaje bardzo.
3: Manager szowka. Manager drogowskazów. Zainstaluj dodatki czytnika ekranu pod menu.
2: Tak, tłumaczenie jest jeszcze tu maszynowe. Manager drogowskazów, czyli funkcja znana z ZDSR-a, czyli możemy sobie robić na ekranie zakładki po prostu i do nich przechodzić.
3: Ustawienia S pod menu. O programie pod menu. Instrukcja. Nagrania tutoriali. Zacząć program. Centrum użytkownika.
2: Tak wygląda menu. Jak widać, jest ono zbudowane po prostu na zasadzie menu kontekstowego. Tak jak mamy w NVDA, tak jak mamy w JOSie, tak jak mamy w ZDSR-ze. Żeby każdy mógł się połapać. No i jedziemy sobie po kolei.
3: Znacz centrum użytkownika.
2: Centrum użytkownika.
3: Centrum użytkownik 535 milionów.
2: To jest mój numer telefonu. Jak sobie tam na tym Enter, to się nic
3: punkty
2: nie stanie. 7,
3: użytkownik 500, punkty 7867.7.8.9.
2: Tutaj mamy liczbę punktów i w odpowiedzi na bardzo częsty zarzut, który się pojawiał względem Toolboxa, że bo wy to zabieracie tych punktów i nie wiadomo ile, nie wiadomo za co. Proszę bardzo, dajmy sobie Enter.
3: Informacja o używaniu rozpoznawania tekstu wysokiej precyzji punkty minus 2 sal 7867.68 czas 8.14.2046.8.4.36.PM1.23. Rozpoznawania tekstu wysokiej precyzji, rozpoznawania tekstu, rozpoznawania tekstu wysokiej precyzji. Ostatni, następna strona 2.21.23.
2: Mamy dziennik tych punktów.
3: Rozpoznawania tekstu wysokiej precyzji, ostatnia strona 2.22.23.
2: Jeszcze z czasów, kiedy program nie był po polsku, są dzienniki.
3: Membership points are issued, Malitfor 30, Chinese litera centrum użyt, kup punkty 39.
2: Tutaj mamy kup punkty, jak sobie tutaj wejdziemy.
3: Kup punkt 1000 punktów, ważne 152 dni, 2.69 plus 1.3.
2: No 152 dni, bo przez tyle mam konto jeszcze ważne.
3: 5000 punktów, ważne 152 dni, 12.90 plus 2.3. 10000 punktów, ważne 152 dni, 23.99 plus 3.3.
0: A o co chodzi, bo wspomniałeś tu, Arku, że przez tyle dni masz ważne konto. Czyli o co chodzi z ważnością konta? To potem je trzeba jakoś, nie wiem, przedłużać i za to też się coś płaci? Jak to jest?
2: Tak, za to też się płaci. W sensie to nie jest tak, że płacisz albo za to, albo za punkty. Chodzi o to, że tutaj jest błąd niestety w wyświetlaniu, bo jak kupujesz sobie punkty, to te punkty dają ci dodatkowo, razem z tymi punktami dostajesz ważność konta. Czyli jak kupisz 1000 punktów, to masz miesiąc ważności dodatkowej, jak kupisz 5000, to masz pół roku, a jak kupisz 10000, to masz rok. Tylko tutaj on pokazuje, ile jeszcze mam teraz ważnego konta, przez ile jeszcze jest ważne konto.
0: Mhm. Okej, okay, ale żebym to dobrze zrozumiał i nasi słuchacze też, czyli jeżeli nie masz ważnego konta, to w aplikacji nie zrobisz nic, czy ona będzie jakoś mocno ograniczona wtedy?
2: Wszystkie funkcje AI nie będą działały, bo dlaczego w ogóle, tak jak mówiłem, dlaczego jest ten system punktów? No my płacimy za to. Każdy request, który ty robisz, który ja robię, który kto, każdy użytkownik robi, kosztuje nas w tych kredytach API, tak? No i dlatego są te punkty. Więc funkcje AI nie będą działały, ten ABI OCR nie będzie działał, który też sobie stoi na serwerze.
0: No jasna sprawa.
2: Wszystkie funkcje lokalne będą działały.
3: 5000 punktów, MapiPal 1.3, Alipay ma 3, MetaPay 3.3.
2: I tutaj mogę wybrać sobie metodę płatności. Jak widać, wszystko jest na listboxach robione, więc strzałeczkami chodzimy. Żadnych tabów, żadnych takich rzeczy.
3: Alipaypal 1.3.
2: PayPal.
3: Dokończ płat Buntitletant 1, mowę pagę profile 1, Microsoft Buntitlet ma zaloguj z login kompletem. Zaloguj się do swojego konta PayPalant 1, mowę pagę profile.
2: No i mogę tu zapłacić. Teraz tego nie będę robił, bo nie mam jak się zalogować do PayPala.
3: Dokończ płatność w przeglądarce, otwórz przeglądarkę, przycisk alt, już zapłaciłem, S, przycisk alt, S, kopiuj URL, C, przycisk, otwórz przeglądarkę, kopiuj URL.
2: Mogę skopiować URL, jakbym na przykład chciał na innym urządzeniu zapłacić.
3: Otwórz się, już zapłaciłem, S, przycisk alt.
2: No i na przykład jak już zapłacę, to mogę to kliknąć.
3: Informacja OK, przycisk zamówienia nie zostało jeszcze opłacone.
2: No, nie da się tego sobie powiedzieć, że się zapłaciło i dobra jest.
0: Nie wierzy nam na słowo aplikacja, krótko
2: mówiąc. No nie, musi być paragonik od PayPala.
3: Kup punkty, lista PayPal zaznaczone, alipa, metat, poletek,
2: co my
3: tylko do odczytu uwagi, zalogu, kup punkt, lista poletek.
2: Tutaj pod tabem
3: mamy... Linia uwagi, odna jeden, odnawiając członkostwo przed wydarzeniem, twoje punkty będą kumulowane i przedłużane, ciągłe odnawiania sprawi, że punkty nigdy nie wygasną. 1. Doładowania 1000 punktów podczas ważnego okresu członkostwa za 10% zniżki. 5000 punktów 15% zniżki. 10000 punktów 20% zniżki.
2: Tutaj jest cała ta tabelka rozpisana. 2.
3: Okres ważności doładowanych punktów jest taki sam jak okres ważności członkostwa. 3. Pro 4. Meha. ZC0102.
2: To jest w razie, jakby ktoś nie dostał punktów, na przykład to są metody kontaktu.
3: lmbk.com. Dlaczego niektóre funkcje używają punkty? Powodem jest to, że za każdym razem, gdy korzystasz z tych funkcji, programista musi płacić dostawcom zewnętrznym.
2: O.
3: Na przykład, gdy używasz rozpoznawania tekstu o wysokiej precyzji, za każdym razem, gdy obraz jest rozpoznawany, programista musi zapłacić dostawcy rozpoznawania.
2: No i to jest to objaśnione po prostu, tak? Dlaczego? Dokumentacja. Lista.
3: Alipay Mas 3.
2: Ja się stąd wycofam.
3: Centrum użyt konto premium. Pozostało 152 dni. Ważne do 2027.01.14.4.9. Odnów konto premium 5.9.
2: To po prostu przechodzi do kup punkty, tylko jest link też pod tym...
3: Konto premium. Zapraszaj znajomych i zbieraj punkty 6.9.
2: Tutaj reflink. Zapraszaj znajomych i zbieraj punkty.
3: Zmień hasło 7. Zapraszaj znajomych i zbieraj punkty 6.9. Zmień hasło 7 z 9. Wyloguj się 8 z 9. Odśwież 9 z 9. Zapraszaj znajomych i zbieraj punkty. Pole tekstowe tylko do odczytu. Full ekskluzywny prąd zaproszenia. 401943. Oficjalna strona pobierania.
2: Nie wpisujcie tego kodu, bo to jest i tak konto deweloperskie. Chociaż nie, możecie go wpisywać, bo będziecie, wy też dostaniecie 10% więcej punktów, jak kupicie.
3: https://lmbk.zasadyzagradzania 1. Na każdego znajomego, który aktywuje lub obnowi członkostwo, zasady zagradzania.
2: Tutaj to jest wszystko, można sobie poczytać te...

0: model będzie pamiętał, co my mu wysyłaliśmy. Czyli możemy z nim rozmawiać tak jak, nie wiem, z czatem GPT na przykład. Jeżeli ta opcja jest odznaczona, to po prostu zadamy mu pytanie, otrzymamy odpowiedź i się żegnamy.
1: Model polecam GPT-5.6 teraz standardowy.
0: Tutaj mamy modele.
1: Darmowy Vivo. Darmowy Vivo Think. Fredielem Flashing. Darmowy Agnes 2.5 Flash. Darmowy Agnes 2.5 Flashing. PLM 5.2 standardowy bez punktów. PLM 5.2 Matin bez punktów. Dobał 1.8 online bez punktów. Dobał 1.8 online Think bez punktów. Dobał 2.0 online bez punktów. Dobał 2.0 online Think BCV4 Flash standardowy bez punktów. BCV4 Flash Think bez punktów. BCV4 Flash standardowy.
0: No myślę, że jak ktoś na przykład lubi sobie porównywać różne modele AI, to ma tutaj czym się bawić.
2: Jest co porównywać, tak.
1: BCV4 Pro standardowy. BCV4 Pro Think. Dobre Gemini 2.5 Flash bez punktów. Gemini 3 Flash wyszukiwania. Gemini 3.5 Flash wyszukiwania. Dobre Gemini 3.1 Pro wyszukiwania bez GPT-4.1. GPT-5 Mini. GPT-5.6 Luna standardowy. GPT-5.6 Luna rozumowania wewnętrzne. GPT-5.6 Tera standardowy. GPT-5.6 Tera rozumowania wewnętrzne. GPT-5.6 Sol standardowy. GPT-5.6 Sol rozumowania wewnętrzne. Gwent 3.5 Online.
2: A czy gdzieś jest to, czy gdzieś jest opisane, ile dany model konsumuje tych punktów?
0: Jest w pomocy to opisane programu, okay. Bo tutaj nie wiedzieliśmy, gdzie to wcisnąć.
2: No tak, bo
0: tej liście
2: tych modeli byłoby, jest dużo i w sumie ta punktacja byłaby taka, gdyby ona była w tym miejscu, to byłoby to problematyczne, tak? Żeby to...
0: No. Ale ja sobie pozwolę, wybiorę sobie w program. Napisz program Hello World w x86 Assembler. Na przykład Enter. I czekamy.
2: To jak czekamy, to odbierzemy w międzyczasie telefon, bo mamy słuchacza na linii. Kto jest z nami?
0: Tak pyka.
3: Cześć, Michale, idziesz Arku.
2: Cześć, Mateuszu.
3: Fajnie, że pojawiła się taka audycja Luomo Toolbox wreszcie na Windows i z tego, co ty opisujesz, to program jest bardzo przydatny. No i mam kilka pytań związanych z tym programem. Czy w ogóle ten program posiada rozpoznawanie kodów CAPTCHA na przykład? Bo przyznam się szczerze, że te kody kołowe, że tam przesuń obrazek do koła, czy tam wybierz obrazki, które nie są rowerami, przyznam się szczerze, że ZDSR obiektywnie sobie z tym jakoś nie kodami, albo może ja się mylę i po prostu to coś źle robię, bo mi nie rozpoznaje na przykład kodów, nie?
0: Prywatnie to ci powiem, jak to robić, bo ty nie jest o ZDSR-ze teraz audycja, ale da się to robić.
3: Nie jest o tym, ja wiem. To bo na przykład na stronie Sejmu sobie nie radzi z tym obrazkami, ale to nieważne, to mało tego, mało ważne jest. I druga rzecz, czy można w ogóle, bo mówisz, że punkty kosztują powiedzmy na tam 15 zł. No ja rozumiem, że tam się płaci, bo ja wiadomo, każdy musi płacić, z czegoś żyć, ale czy można płacić w ogóle w złotówkach za te punkty? Jakoś, nie wiem, przelewy 24 czy coś takiego, nie wiem, poprzez Alipay.
0: Wiesz co, możesz Apple Payem, jak masz iPhone'a, to możesz z wersji na iOS, a z wersji na Windowsa tylko PayPalem. I wtedy jesteś zdany na PayPalowy przelicznik.
2: Ale w PayPalu płacisz, generalnie możesz płacić też złotówkami, może ci pobierać w złotówkach, tylko musisz to sobie skonfigurować, jak ma ci to przeliczać. Czy ma być przelicznik PayPalowski i on wtedy pobiera ci z konta, właściwie z karty twojej złotówki, a jeżeli nie, no to tak, to wtedy po prostu pobiera ci walutę i przelicza ci bank.
3: No, szkoda. Ale czy można, na przykład, nie wiem, płacić, ale to nie, to się...

0: Też tak nie da, że iOS-em zapłacisz i z Windowsa korzystasz. Że na przykład. Aha,
1: Da się tak, bo jeszcze
0: to.
1: zanim na wersji Windowsowej się dało PayPalem płacić, to ludzie tak płacili, że płacili iOS-em i korzystali sobie z Windowsa, bo konto masz współdzielone.
0: Ty mówiłeś, Arku, że coś, że tam się, no powiedzmy, 7000 punktów przedłuża ważność konta. No tak, w zależności tam 10 tysięcy na rok i tak dalej. A co się stanie na przykład, no, że no ja już nie będę chciał przykładowo korzystać z tego programu, czy będę musiał tworzyć na nowo konto, czy ten konta, na przykład mój adres e-mail, jakbym go chciał stworzyć na nowo, gdybym już nie korzystał, zostaje utracony i muszę kolejny adres e-mail tworzyć, żeby...
1: Nie, no możesz kolejny... sobie jak... Nie, na tym samym adresie, chyba że skasujesz konto, no to wtedy musisz nowe tworzyć, ale konta same z siebie się nie usuwają, chyba że ktoś na przykład złamie regulamin. Mieliśmy takiego gagatka, który sobie co zrobił? Znalazł jakiś błąd w zabezpieczeniach i zamiast nam zgłosić, to nabił nam rachunek na kilkanaście tysięcy dolarów. No to wtedy jest bam.
0: Oj, to
1: no
0: nie,
1: no,
0: ale... to nie.
1: Ale tak z to reguły bam. To nie przyjemne.
0: A co się na przykład stanie, jeżeli no konto moje straci ważność, ale no ja tam regulaminu, zachowywałem się grzecznie, tam kupowałem wam te punkty i tak
1: to
0: dalej.
1: To po prostu możesz odnowić sobie. Po prostu odnawiasz.
0: I tam jest taki przycisk odnów, czy,
1: tak,
0: czy
1: tak.
0: Jak to?
1: Odnów konto premium, kup konto premium, coś takiego. Tam masz odnów jak masz ważne, a masz kup jak masz nieważne.
0: O, to fajne narzędzie, bardzo... Ja bym musiał na nie spojrzeć, no to tylko szkoda, że wy nie obsługujecie, no bo wiadomo, Chiny. Ale ciekawe, czy jakiś serwis by obsługiwał, to by jeszcze więcej użytkowników to kupowało. Przelewy 24 albo taki serwis, którym nie jesteśmy, na przykład, nie wiem, zdani na tego, na PayPala, nie? I że możemy normalnie kupić w tym.
1: No jest Apple Pay ewentualnie jeszcze. Google niestety sobie nas nie życzy u siebie i dlatego aplikacja nie jest w sklepie Play.
0: A ciekawe, czy można, bo tak, no wiadomo, że nie jest to o tym audycja, ale no Apple Pay, czy można na przykład płacić z usługi przelewy 24, powiedzmy, Apple Pay? Czy
1: nie,
0: nie,
1: chyba
0: czy
1: Apple Pay to jest po prostu ten, to jest po prostu usługa.
0: Aha.
1: I myślę, że...
0: I rozumiem, że... A próbowaliście, nie wiem, to chyba się nie da tak, bo to chińskie prawo, z blikiem się dogadywać na przykład? Chociaż nie, już
1: nie Nie, no nie próbowaliśmy, bo też są takie inne jeszcze, inne kwestie prawne bardziej, ale to myślę, że to nie chcemy ludzi zanudzić jakimiś prawnymi kwestiami. Więc
2: tym bardziej, że aplikacja jest raczej tak globalna niż lokalna i nie sądzę, czy oprócz polskiego interfejsu i faktu, że jeden z współtwórców tego narzędzia jest z Polski, to jakoś tu generalnie jej grupą docelową są przede wszystkim Polacy. Nie sądzę.
0: Nie, ja
1: znaczy,
0: wiem, ale...
1: Ja rozumiem, czemu ktoś mógłby chcieć mieć... Ale przede wszystkim, nawet gdyby się nam udało, to wtedy każdy by chciał. Albo ci chcą, nie wiem, ktoś tam chce jakiegoś VKP-a w Rosji na przykład, no nie? I wtedy byśmy mieli 1000 integracji, o które musielibyśmy dbać. To też jest tego typu kwestia.
0: No tak, tak,
1: a nas
0: tak.
1: Jest dwójka.
0: No, ale no ja wiem. No szkoda. A czekaj, coś chciałem jeszcze jakby tego zapytać. A to, czy na przykład posiada to narzędzie do opisu wideo audiodeskrypcję, że ono na przykład audiodeskrybuje, to jest na filmy wideo, czy nie na przykład?
1: Możesz sobie zrobić plik SRT, to spokojnie, Mateuszu, będziemy o tym mówić, wiesz? Dopiero zaczęliśmy, więc dojdziemy do tego modułu audiodeskrypcji.
0: To konwertowanie muzyki, to o co chodzi? A, że możesz na instrumencie sobie grać, tak? Czy
1: może, nie, to jest Jaksuno AI, to też będziemy mówić, spokojnie jeszcze dotrzemy do tego.
0: I to narzędzie, ten, było mo, jedno z narzędzi tego przygodnika.
2: Arku, ja nie wiem, co ty, SRT? Mateuszu, przerwę ci. Arku, ja nie wiem, co ty robisz, ale strasznie dyszysz do mikrofonu.
1: No to nie wiem. Okej, bo to mnie wzmacnia, tak, okej? Okay.
2: Tak.
1: Ja w ogóle siedzę zupełnie gdzie indziej, dobra, ja, nieważne.
0: Nie, ale to, no tak, też to zauważyłem. A powiedz mi, to narzędzie do tego... Do konwersji muzyki, to ono na przykład, nie wiem, można pobierać tę muzykę, czy to
1: można,
0: jest...
1: Można pobierać. Będziemy o tym mówić, wiesz?
0: Jeszcze... Można na przykład, nie wiem, wyszukiwać sobie gdzieś piosenki jakieś, czy coś? Czy raczej,
1: nie, to nie jest do tego, w sensie można słuchać tych piosenek, które inni ludzie zrobili.
0: Aha, w ten sposób. A powiedz mi, bo to rozumiem, narzędzie, jedno z narzędzi tego przybornika, ono robi napisy w pliku SRT samo, tak? Czy po prostu robisz sobie jakimś Faster Whisper i te napisy są tworzone? Jak to jest?
1: Możesz sobie wszystko powybierać. Tak jak mówię, będziemy mówić o tym w dalszej części.
0: Aha, dobrze, to ja w takim razie nie przedłużam. A i powiedzcie coś o kepczach, jeżeli wam się uda jakieś znaleźć obrazki kołowe, tak? Jakieś typu rower do koła, albo wybierz coś, co nie jest rowerem, bo to takie durnoty są. Że
1: na nie szczęście wiem, ostatnio nie widziałem takich rzeczy, ale jak ci się natknę, to...
0: Mówię, na przykład wybierz nie wiem, samochody, na których nie znajdują się rowery. O tak, wiesz mi, no, wiecie, o co chodzi.
1: Różne są, no, są i z tym jest problem. Tam on sobie z suwakami dobrze radzi, ale to powoli. Wszystko
0: dobra.
1: Nie uprzedzajmy
0: to
1: faktów.
0: Dzięki ci i pozdrawiam cię serdecznie. Do usłyszenia, na razie, trzymaj się.
1: Ja również pozdrawiam. Cześć. Teraz już jest okej? Okay, bo
2: teraz już jest okej.
1: Okay. Trochę zmieniłem ustawienie i nie chcę, żeby było słychać, jak oddycham. Dobra.
2: Jest okej.
1: No to Fable nam napisał program, bardzo skomplikowany.
3: Do wprowadzania poleceń wiadomości lista hello, wyłączono tu hello, more, tweet, hello, more, cloud, fable, 5, 8, 14, 2026, 7, 25, 0, 3, 34.
1: W listboxie.
3: Hello more tweak 86 assembler Linux 64 bit nasm section.data msdm hello more 0x send znak nowej linii msdm msdm długość tekstu section.text global start syskolmrita 1 msdm mobrax 1 numer syskala syskolmrita mobi 1 deskryptor
1: no stół, chyba mobi, się
3: MSDN,
1: zgadza.
3: Adres tekstu mobrx msdm długość tekstu syskol exit 0 mobrax 60 no tak. Numer syskala sysexit sorgi di kod wyjścia 0 syskol kompilacja i uruchomienia nasm fl
1: dobra. Nieważne, zasłuchałem się. Teraz możemy sobie dać Enter na tej wiadomości na przykład.
3: Wiadomość, pole tekstowe Hello More Tweet Linux Hello More Tweet 86 Assembler
1: i sobie ją czytać.
3: Linux SMMS plus set long plus asysk mod syskol plus symobrak sor di to syskol kompilat znak końca linia 7 turą syskrita nm1 wypisuje tekst sysexit nrszek turą wersję chcesz, żeby mówił dokładniej. Nowa notatka w chmurze S, przycisk alt S.
1: Możemy sobie tę wiadomość zapisać w notatce w chmurze.
3: Pole tekstowe hello, nowa notatka w chmurze S, pole tekstowe hello, system pod menu space, znak.
1: No i możemy sobie ją, nie wiem, przekopiować na przykład, jakbyśmy chcieli.
3: Lomo asystent na pla hello, more, twi-
1: mogę też nacisnąć kontekstowy.
3: Kontekst menu, zobacz proces rozumowania shift enter. Zobacz oryginalną treść control enter, edytuj kontrolę, kopiuj control C, kopiuj wszystko kontrola. Dodaj wszystko do notatki w chmurze. Usuń delete, wyczyść historię hatu control delete. Szukaj Ctrl F. Wygeneruj ponownie Ctrl. Zobacz proces rozumowania Shift Enter.
1: Na przykład zobacz proces rozumowania.
3: Proces rozumowania pole tekstowe. Puste.
1: No ale tutaj nie było żadnego rozumowania. On po prostu sobie to zrobił inferencję.
3: Lomo asystent zachowaj ciągłość konwer model pole kombi dla inteligentne rozpoznawanie obrazu i przycisk alt. Rozmowa pole kombi napisz inteligentne rozpoznawanie obrazu i przycisk alt.
1: Tutaj możemy wybrać mu jakiś obrazek, który on by nam rozpoznał. Ale o tym za chwilę.
3: Rozwromadzania pole tekstowe enter wysyła. Rozmowa pole kombi napisz wprowadz.
1: Tutaj jeszcze możemy sobie alt zrobić.
3: Ustawienia pod menu. Prompt systemowy S. Temperatura domyślna. Liczba ciągłego czatu bez limitu. Długość ciągłego czatu bez limitu. Ostrzegaj, gdy czat ciągły przekroczy 5000 znaków. Używaj odpowiedzi strumieniowych zaznaczone.
1: Stąd wynikało to pykanie takie, nie wiem czy je było słychać, bo akurat Mateusz zadzwonił, że on tak pykał. O! Teraz to Michał pyka.
2: Tak, teraz to ja pykam, ale mam nadzieję, że już jest okej. Uroki posiadania analogowego miksera. Tak, było słychać przez chwilę, dokładnie.
1: No to właśnie stąd to wynika, że on generuje odpowiedź i od razu zwraca, nawet jak jeszcze nie jest gotowa.
3: Odtwarzaj dźwięk strumieniowania zaznaczone. Otwórz muzykę oczekiwania. 50. Płośność muzyki pod menu. Niestandardowa muzyka i dźwięki. Menedżer modeli. Potwierdź dwukrotnie przed wyczyszczeniem zaznaczone. Usuń słaznie markdownym podczas odpowiadania zaznaczone. Otwieraj wiadomości w systemowym notatniku. Pytaj o utworzenie nowej rozmowy przy włączaniu trybu ciągłego zaznaczone. Sposób wysyłania wiadomości pod menu. Enter wysyła, Ctrl Enter nowy miersz zaznacz, Ctrl Enter wysyła, Enter nowy miersz, Enter wysyła, synchronizacja wiadomości w chmurze włączona, osprom, systemowy S, synchronizacja wiadomości w chmurze włączona, ostatnia, 8.14.2026.
1: Dzięki temu możemy zacząć jakąś rozmowę na komputerze i kontynuować na telefonie na przykład.
3: Sposób pytanów, otwieraj wiadomości w sposoby korzystania. Samouczki. Sposoby korzystania. Prompt systemowy tem liczba długość ostrzeg. Używaj od 50.
1: Kolejna standardowa
3: menedżer modeli. Menedżer modeli lista darmowy Vivo zaznaczone 1.63. Przywróć ustawień lista darmowy Vivo na iliktnik dla slajdu RG. Pedmen long drop 4.4. Om kimika 3 głębokie rozumowania zaznaczone. Nie zaznaczone. Kim zaznaczone.
1: Po prostu możemy wyłączać modele, których nie chcemy na przykład używać. No i to się przydaje.
2: Swoją drogą to taka refleksja dla tych, którym się sztuczna inteligencja kojarzy z czatem GPT tylko. Tu 60 modeli jest na liście.
1: No, to prawda. Był taki pomysł, żeby lokalne modele dopiąć i wrócimy kiedyś do niego, żeby zrobić taki basen z modelami, że każdy może, wiesz, wystawić swoją na przykład lamę, jakby chciał.
2: Aha.
1: I kiedyś wrócimy do tego pomysłu, myślę.
3: Przywróć ustawienie Lomo Assistant, napisz program Hello World Wix 86 Assembler, wprowadzanie pole tekstowe, Enter wysyła, Ctrl Enter nowy miersz.
1: No i wiadomo, że jak ktoś na przykład korzysta z jakichś zaawansowanych funkcji typu, jak to się w czacie GPT nazywa, wiesz, to co pod ukośnikiem masz, wtyczki.
2: No tak.
1: Czy tego typu rzeczy, no to nie, ale... Ja na przykład z AI bardzo rzadko korzystam i mnie to wystarcza w zupełności. Prosty, przejrzysty interfejs, który mogę wywołać jednym skrótem klawiszowym.
2: No wszystko zależy, do czego używamy tego AI, bo ja już na przykład z własnego gdzieś tam doświadczenia i obserwacji to widzę, że po prostu takie modele, czyste modele, bez jakiejś takiej obudowy naszą wiedzą, naszymi skryptami, naszymi różnymi możliwościami, które gdzieś tam do nich sobie dobudujemy w trakcie używania, one nie zdają się na wiele tak w dłuższej perspektywie. To jest fajne, żeby sobie o coś zapytać, żeby on skorzystał ewentualnie z tego swojego banku wiedzy, który na pewno już będzie nieaktualny, a potem możemy stwierdzić, a to AI to takie głupie.
1: No to prawda, no to jest bardziej do prostych zastosowań. Wiadomo, że to nie jest jakiś agent albo coś takiego, no ale jest.
3: Obszar robo. Centrum użytku. Por separacja akompaniamentu muzycznego. Obszar separacja akompaniamentu muzycznego. Lista 0 elementów. Dodaj zadania separacji S. Przycisk. Lista 0 elementów. Dodaj zadania system pod menu spacer. Lista. Dodaj zadania separacji S. Przycisk. Nazwa pliku. Edytowalne pole kombinaten. Header intro. Intro.
1: Tutaj możemy sobie jakąś muzykę. Nie mam nic, co by było Creative Commons akurat na dysku. Chociaż może.
3: Dane 2 MPC 4 Meta Infajernia zaznaczone je Meta Plate Modifiet PC zaznaczone Area Jana Area Marek 7 Feedback Model 8 z 7 APC Szaret 5 Sąd Szaret Plac Area Area Marek 5 i Model 9 z 1 Model Rom Setki Szaret Finecz Video 5 Szaret Sąd 6 6 Szaret Sąd 7 MP3 Rest Ma Interest MP3 Alarinia Tanka 2 3 Arena Domek Magmusik 20 Fikti 1 2 Fikti 1
1: Nie mam cokolwiek
3: zadania separacji ścieżka pliku pole tekstowe C siedlo model pole kombi pierwsza metoda separacji wokalu i akompaniamentu odpowiednia dla większości scenariuszy. Druga metoda separacji wokalu i akompaniamentu. Minimalne zniekształcenia, bez wokali wspierających, możliwe pozostałości głosu. Trzecia metoda separacji wokalu i akompaniamentu. Minimalne zniekształcenia, bez wokali wspierających, doskonale sprawdza się w przypadku niektórych utworów. Specjalistyczna separacja wokalu i akompaniamentu z kanałów audio 5.1 i 7.1. Oddziel fortepian od innych dźwięków. Oddziel fortepian pierwsza metoda parametr pole kombi domyślne. Parametr dodat format wyjść, parametr dodatkowy pole kombi wyodrębnij akompaniament z wokalami wspierającymi. Wyodrębnij akompaniament bez wokali wspierających. Wyodrębnij akompaniament z wokalami.
1: No tak, jakbyśmy tu mieli
3: format wyjściowy pole kombi MP3. Wyślij test, przyciskam test. Ścieżka pliku poletek, to wyślij test.
1: I to jak wyślemy, no to...
3: Informacja jest, przyciskam tygrek. Czas trwania audio wynosi 1 minut 37 sekund. Użyję 25 punktów. Czy chcesz kontynuować?
1: No i czy chcemy kontynuować? Może, mogę sobie kliknąć, że chcę.
3: 6, 8. 13%.
2: A to jest wskaźnik wysyłki?
1: Tak. Tu się uploaduje. Ja mam tu problem trochę z internetem, więc...
3: Przesyłanie. Czekaj, przycisk. 23 prestop.
1: No ale my sobie możemy iść dalej.
3: Separacja, transpozycja muzyki. Muzyka i transpozycja muzyki.
1: Transpozycja muzyki, czyli możemy sobie zmienić na przykład oktawy.
3: Obszar roboczy. Nazwa pliku. Edytowane po hetambusz. Arena ambush crop, transpozycja muzyki plik multimedialny, przeregulacja wysokości tonu pole kombi, oryginalna tonacja, prędkość pole tekstowe 1.0, głośność pole tekstowe 100, format pole kombi MP3, muzyka pole tekstowe tylko do odczytu. Puste plus wybierz L, przyciskam te urządzenia wyjściowe pole kombi urządzenia domyślne, odtwarzaj S, konwertuj prep, przycisk plik multimedialny pole tekstowe, przeregulacja wysokości tonu pole kombi, oryginalna -1.5 tonów, -2.5 tonów. -3.5 oryginalna
1: tonacja.
3: No i tutaj to jest nieodzowne
1: AI, to jest po prostu bardzo
3: prosty transpozytor. Urząd wybije muzyka, pole tekstowe, tryb wybije urządzenia wyjściowe,
1: odtwarzaj S, urząd wybije
3: format, pole kombi MP, muzyka, pole tekst, wybije urządzenia wyjściowe, pole kombi, urządzenia, odtwarzaj S, czy konwertuj P, plik multimedialny, przeglądaj K, regulacji, prędkość, pole tekstowe 1.5 tonów, ma 3.5-6.5 tonów, 12.5 ton, przed plik multimedialny, pole tekstowe, konwertuj. Klik przeregulacji, prędkość,
1: głośność, format,
3: pole muzyka, pole wybierz urządzenie, odkonwertuj, odtwarzaj S, konwertowanie, 20, 40, 60, 90,
1: no on to musi się podnieść. I on sobie tutaj bez zmiany prędkości,
2: tak, że można się zmieniać
1: i prędkość, i głośność.
3: Obszar roboczy, separacja, zalogu, separacja, lista, zero, dodaj zadania, lista, dodaj zadania, lista, zero elementów. Lista.
1: Ta separacja się chyba gdzieś przerwała po drodze. Mogło, że tak być, bo mam internet obciążony.
3: Centrum.
1: To i tak jest instrumentalny utwór, więc on nic by nie wyciągnął
3: porozmaw,
1: z tego.
3: Separacja, akompan, transpozycja muzyki, muzyka i...
1: Muzyka, ajaj.
3: Muzyka i muzyk, muzyka, lista, jeden test zaznaczone, szukaj S, pole tekst, kategoria, pole kombi, moja muzyka. Urządzenia wyjściowe, pole kombi, urządzenia domyśl, instrukcja, przycisk, utwórz głos, przycisk, generuj muzyka, szukaj S, pole tekst, muzyka, lista, powoli. Jeden test.
1: Najpierw menu pod altem może?
3: Ustawienia pod menu. Pokaż numery zaznaczone.
1: Pokaż numery, czyli 1, 2 i tak dalej, indeksy.
3: Pokaż numery zaznaczone, pokaż numery zaznaczone,
1: no
3: pokaż
1: numery. Jeśli chodzi o ustawienia.
3: Sepa muzyka i generuj muzykę, przycisk. Muzyka list, generuj muzykę, przycisk.
1: Mamy generuj muzykę.
3: Generuj muzykę, model pole kombi audio generation 1.0, M3.0, V5, V5 z over z prawami autorskimi, V4.5, V4.5, V5.5, V5.5 z over z prawami autogenerowania dźwięku 1.0, M3.0. Generowania dźwięku 1.0.
1: Dźwięku, bo to jest takie ciekawe.
3: Kombi, tworzenia z tekstu. Twórz z dźwiękiem referencyjnym. Tworzenia z tekstu.
1: Tworzenie z tekstu na przykład.
3: Tytuł pole tekstowe.
1: Tytuł sobie wpiszemy test 2.
3: Wprowadź tekst lub opisz muzykę, a następnie kliknij, aby wygenerować tekst pole tekstowe. Myśl test, czy instrukcja, myśl wprowadź test.
1: No i wprowadź tekst, na przykład dźwięk interfejsu potwierdzenia akcji. W grze RPG na przykład.
3: Myśli S, przycisk alt, informacja, jest przycisk alt, y, wygenerowania 1 minuty zużyje 150 punktów. Maksymalna długość to 2 minuty, a ostateczna opłata zostanie naliczona według rzeczywistej długości dźwięku. Czy wygenerować, uwaga, przy niepowodzeniu punkty są zwracane. Generuj muzykę, gratulacje, OK, przycisk, przesłano pomyślnie, trwa generowanie. Muzyka i muzyka, lista 1, generowanie.
2: I teraz 1, musimy generowania, test 2, model poczekać.
3: Generowania dźwięku 1.0, czas 8.15.2026.1.45.56.1.22.
2: A, bo to według czasu chińskiego chyba.
1: Tak.
2: Generuje.
1: A to błąd odkryłem przy okazji. Muszę zrobić, żeby on strefy czasowe konwertował.
2: W Chinach już jakieś... mamy sobotę.
1: Tak.
2: Rano.
1: Nie będzie jakoś bardzo trudny do naprawienia.
3: 1, test 2, czas trwa.
1: O.
3: 2.1. Test 2, czas trwania 2 sekund, model generowania dźwięku.
1: No i mogę dać Enter. O.
2: Takie coś. No.
1: I teraz na przykład drugi mogę na mnie puścić. Właśnie musi się zbuforować.
3: Żołnierze! 1, 2, test 1.
1: To coś innego się włączyło mi. Nie. Dobra. Jedna sztuka się wygenerowała. No ale w każdym razie, mogę sobie dać kontekstowy?
3: Kontekst menu. Zobacz tekst Shift Enter. Pobierz zapis pod menu Ctrl S. Audio Map. Wszyscy. Audio Map. Kopiuj URL pod menu Ctrl C. Audio Map. Udostępnij publicznie Ctrl X. Dodaj do ulubionych Ctrl D. Wygeneruj ponownie Ctrl. Zmień nazwę w 2. Usuń delay. Usuń całą wyłaną muzykę Ctrl delay. Wyczyść wszystko.
1: No czyli wszystko jakby, no bo to jest muzyka, no ale tutaj można słuchowiska generować i tak dalej, no różne rzeczy.
3: Generuj muzykę, utwórz głos, przycisk, instrukcja, przycisk, utwórz głos, przycisk.
1: O, utwórz głos.
3: Utwórz głos, tytuł, pole tekstowe. Opis opcjonalnie, pole tekstowe. Plik audio, pole tekstowe, tylko do odczytu.
1: To mogę po prostu, nie wiem, zaśpiewać coś do mikrofonu i potem śpiewać tym głosem?
3: Przepozlą śpiewu, pole kombi początkujący. Metoda weryfikacji, pole kombi bez weryfikacji. 10 punktów za każdym razem. Myśli S, przycisk, ma tytuł, pole tekstu, ma pole tekstowe, tylko do odczytu 1. Utworzony głos ma bardzo krótki okres ważności, zwykle tylko kilka godzin. Po pomyślnym utworzeniu użyj go jak najszybciej. Jeśli głos wydasz nie, musisz go ponownie utworzyć. 2. Przesłane audio powinno być czystym, suchym wokalem bez akompaniamentu. Możesz zaśpiewać piosenkę. Idealnie od długości około 2 do 3 minut. Staraj się pokazać zarówno niski, jak i wysoki zakres głosu. Podobieństwo głosu zależy od samego głosu. Niektóre głosy mają wysokie podobieństwo, inne niższe. Model jest stale aktualizowany i ulepszany. Obecnie służy wyłącznie do rozrywki. 3. Utworzony głos może być obecnie używany tylko do tworzenia zupełnie nowej muzyki. Nie można go używać do coverowania istniejących piosenek. 4.
1: Pomoc nie należy wydać na podstawie. No i tak dalej, tu jest pomoc, no to każdy może to przeczytać.
3: Muzyka, instrukcja, przycisk. Instrukcja, pole tekstowe tylko do odczytu, uwaga. Prawa autorskie do muzyki wygenerowanej przez AI należą do ciebie, twórcy, i mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych. Część 1 wprowadzenia do muzyki AI, czym jest muzyka?
1: No i tutaj mamy instrukcję.
3: Urządzenia wyjściowe, pole kategoria, pole kombi, moja muzyka, S kategoria,
2: to myślę, że naprawdę może być fajne narzędzie dla tych, dla których Suno jest zbyt trudne. Zastanawiam się tylko, czy na przykład porównywałeś możliwości Suno właśnie z tymi modelami? Jak, co się sprawdza?
1: Nasze modele mają dużo lepszą jakość, jeśli chodzi o wokale. W sensie wokale są dużo bardziej naturalne. I niektóre rodzaje muzyki, na przykład właśnie jakaś instrumentalna muzyka, dużo lepiej sobie radzą. Suno sobie lepiej radzi z rapem na pewno i z techno. To mogę powiedzieć.
2: Aha.
3: Odkrywaj muzykę, moje głosy, odkrywaj głosy. Moje ulubione było, moja ulubiona muzyka. Moje publiczne głosy, moja publiczna muzyka.
1: Mamy różne kategorie.
3: Odkrywaj głosy.
1: Odkrywaj głosy.
3: Polecam
1: na przykład.
3: Urządzenia, informacja. OK, przycisk, błąd, przesyłania. Przyczyna. System. I o. Exception. Nagle to brite data to be transport connection. Annexing connection. Mass for cible closet by remote host. System. Net. Muzyka. Kategoria. Polecam.
1: No.
3: Moje głosy.
1: Zdarza się.
3: Odkrywam głosy.
1: Nie, jak się serwer mi teraz położył, to będę miał problem już do końca audycji. Może nie.
3: Sort. Szukaj S. Pole. Głos. Lista. Generuj muzy. Głos. Lista. 1. Channel. Litera. Litera. 3, 4, 6.
1: Moment.
2: O, miejmy nadzieję, że nie jest to zwiastun większych problemów. Natomiast to ja w międzyczasie może zajrzę do naszego panelu kontaktowego, bo tutaj mamy...
1: O, już jestem.
2: Tu mamy, to jeszcze od razu przeczytam, tylko wiadomość od Sylwestra. Witam serdecznie, Arka, dobrej prezentacji. Luomo Toolboxa ja testowałem już w poniedziałek, bo się dowiedziałem z ramówki i od razu zainstalowałem. Wyszło mi średnio.
1: O, to byłbym wdzięczny za feedback. Możliwe, że na e-mail na przykład arkadiusz@swietnicki.dev.
2: Co tam się nie podoba, co źle działało, to...
1: No, fajnie by było.
2: Arek będzie miał szansę naprawić.
1: Ciężko mi będzie to spisać teraz.
3: Generuj głos, lista 7, 1, czadnik litera, podgląd, utwórz z tym głosem, Ctrl Shift S. Podgląd, Ctrl S, dodaj do ulubiony, Ctrl, odśwież F, utwórz podgląd, Ctrl S.
1: I mamy na przykład podgląd. I zobaczymy. To chyba mogę puszczać, nie? Nie wiem.
2: Tak.
1: Zobaczymy, jak to wyszło. No i sobie śpiewa jakaś pani.
3: Utwórz spot, dodaj odświeżę, dodaj podgląd, utwórz z tym głosem, generuj muzykę, motryb. Muzyka, jeden, utwórz, instru, urządzenie, kategor, separacja. Dodaj na lista 0 element, obszar, rob. Proszę, transpozycję, muzyka, i. Obcz, muzyka, i, muzyka, generuj muzykę, utwórz głos.
1: No i moglibyśmy coś utworzyć, ale to zawsze trochę czasu będzie trwało.
3: Instrukcja. Urządzenia wyjściowe.
2: Ile czasem wygenerowanie będzie... takiej piosenki pełnowymiarowej, tak jak tutaj, mniej więcej trwa?
1: Dwie minuty, trzy. w zależności, czy używasz na przykład tych tagów, bo są te tagi różne, typu jakieś, żeby on oddychał, żeby on się zatrzymywał i tak dalej, w zależności, no, jak masz, po prostu napiszesz sobie ciurkiem tekst, no to jakieś 40 sekund, a jak używasz wiele tych tagów, to nawet kilka minut może generować.
2: Czy te modele, które wykorzystujecie, to są wasze, czy to są jakieś...
1: To są nasze.
2: To są wasze modele. Mhm.
3: Kategoria polecam i moja muzyka. Moja publiczna muzyka, moje publiczne głosy. Moja ulubiona muzyka, moje odkrywaj głosy. Moje głosy, odkrywaj muzykę. Sortuj polecam, szukaj F, sortka, rządzę, instruku, twórz generu, muzyka, szukaj F, muzyka, lista 1. Chalis, litera, litera, przejdź do stana z 20. Chal, przejdź do strony, strona 1, 103, ostatnia strona, 138, 22, 23.
1: Także tyle mamy, 20 razy 138 piosenek. Trochę jest ich.
3: Chalis, go kontekst menu, zobacz tekst, shift, enter. Pobierz, napisz pod menu, kropi URL, podobaj, bo lubi on, wygeneruj ponownie, odsz, zobacz tekst, shift, enter. Chalis, litera, literali, use, hopkien, to host, hopkien, duration, 2 minutes, tone, professional dubbing, peers, authentic, hopkien, language, hopkien, man's call, act, muzyka, 2, 1.
1: O, ciekawe, no i, nie wiem, puszczę na przykład, żeby zobaczyć. No i reklamę sobie ktoś zrobił na tym. No więc to w ten sposób działa.
3: Obszar roboczy. Centrum burzy porosę para transpozyc muzyka i opis wideo i.
1: Tu jest opis wideo.
3: Obszar roboczy. Nazwa pliku. Edytowane pole kombina ten. Heno items. Fit dla zna. Endman fit 1.
1: To mogę coś wy...
3: Mogąc tekstie musi na miot patat ta enta tunelek ma wnioska wnioska wnecz wymarla wno. Zima 3 dm 3 dm 2 dm 2.
1: Są dla zna. Coś wczytać, bo tu mam akurat jakąś...
3: A dodane w meta impet.
1: Grę rozpakowano.
3: Aks video 15 intro b.intro n.intro fr.intro pl.flv 46. Opis wideo i wprowadzania pole tekstowe przedstaw szczegółowy opis zawartości wideo enter wysyła. Kontrol enter nowy wiersz. Zno. Znak.
1: Czy sobie dopiszę, że w formacie SRT?
3: Wiadomość lista, co chciałbyś zachować ciągłość konwersacji L pod wiadomość lista, co chciałbyś nie wiedzieć o zawartości tego wideo, zaznaczone z was dwa. Zachom model polecam i wodle gminy, film maksymalnie 30 minutowy. Zobacz wideo przycisk, wprowadzania pole tekstowe przedstaw.
1: No i enter.
3: Konwertowania wideo 3%. 11%, 20%, 33%, 41%, 45%, 63%, 73%, 75%, 93%, opis wideo i wprowadzania pole tekstowe. Przesyłania 1%.
1: Teraz upload. No który niestety...
2: To chwilę potrwa.
1: No, niestety, takie uroki. No, niech się wysyła, bo akurat... To by fajnie było pokazać. Wysyła się powoli. Ale to niestety właśnie z takimi rzeczami to jest ciężko, bo...
3: Opis wideo i przesyłania wideo zatrzymaj przesyłania cep desktop.
1: No niech się przesyła. Centrum,
3: porosę par transpozy muzyka, opis wideo generowania zdjęć.
1: Generowanie zdjęć, no to...
3: Obszar generowania zdjęć, model pole kombi. Rozmiar model pole kombi darmowy Vivo, bez edycji. Dumao 5.0. PPT Image 2. Man 2.7. Man 2.7 Pro. Gwent 2.0. Gwent 2.0 Pro. Doble nanomana na 2. Gwent 2. Doble nanomana na 2. Rozpocznij generowania mod rozmiar pole kombi 2K. Obraz do modyfikacji lub jako odniesienia lista dodaj z menu kontekstowego. Ctrl V, aby wkleić 0 elementów.
1: Mogę dodać na przykład jakieś obrazki, które chcę, na przykład żeby on zedytował.
3: Opis zdjęcia, jakie chcesz wygenerować pole tekstowe.
1: Ja na przykład jak zgłaszam błędy, to używam tego do cenzurowania jakichś danych na zrzutach ekranu. To jest taki mój case.
3: Rozpocznij generowania, opis.
1: Ale nie wiem, zdjęcie, nie wiem, śpiącego kota na przykład. I enter.
3: Rozpocznij generowania, przycisk. Opil no jest przycisk, no przycisk, alfa generowania obrazu użyje 80 punktów. Potwierdzić rozpoczęcie. Uwaga, po rozpoczęciu nie można anulować jest no. Jest przycisk altim. Chalis litera nazwa pliku. Edytowalne pole kombi alten.
1: Napisz nazwa. Żeby się nazywało to zdjęcie kotek.
3: No items matio. Adsound nie nazwa. Ad items. Launcher mas 2. Broken rant. Work item item at files 14 cyklonet dvd librarie tispet 08 tispet moloca dvd loca disk c 1 net nie ma znaczu folder pole tekstowe nu item nu lista test no item smak name przycisk podału zamknij name przycisk podał name nazwa pliku generowania zdjęć opis zdjęcia jak chcesz wyget chalis litera 3 chalis litera przycisk generating 300 sąd przycisk
1: tu jakiś chiński string się jeszcze wkradł
2: To, co widzę, to rzeczywiście jest bardzo fajna opcja, że on za każdym razem i przy każdej tej operacji mówi, ile tych punktów. Tak, ale też od razu dostajesz informację jasną, ile tych punktów zejdzie. Nie jesteś zaskoczony, że coś tu się nagle wydarzyło i miałem, a nie mam.
1: No, co on może tam... On niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeliczyć, tak?
3: I wtedy
1: nie pokazuje, a ten filmik się przesyła dalej. Dobra, niech się przesyła. Może pod koniec audycji pokażę ten opis. No i on sobie generuje, ja będę miał dźwięk, jak on skończy generować.
3: Centrum, porozumie, transpozycja, muzyka, AI, opis wideo, AI, generowania zdjęć, synteza mowy, mowa, synteza mowy, obszar roboczy, synteza mowy, treść, pole tekstowe. Język pole, Chinese litera, litera jest przycisk, anti-break, Chinese liter, congratulations on the successful driving off, jest przycisk, anti-break, klipsk, jest to open, delivered, story, have a demaga, is locked, klipsk, not top, sopy, demaga, to the clipboard, klipsk, cancel, to donosing, export, file, pass, set, test, protect.png.
1: No i mam zdjęcie. W wersji mobilnej da się wrzucić to zdjęcie do modelu, żeby on je od razu opisał, żeby w wersji komputerowej jakoś nie zrobiliśmy tego. Nie wiem w sumie dlaczego.
3: Jest syntena mowy język politem z blulista protek.png naznaczone 1 z 1.
1: No ale mogę zrobić.
3: Centrum po separacja, atom porozmawiaj z bot, lomo asystent, napisz program Hello World. Wiadomość lista wprowadzania pole tekstowe enter wysyła. Ctrl enter nowy wiersz puste. Puste wiadomość lista 0 zachowaj ciągło model inteligentne rozpoznawanie obrazu i inteligentne rozpoznanie jo. Znacz kropka. J jesteś jo. 00 wiadomość wprowadzania pole tekstowe enter wysyła. Ctrl dokład. Wiadom zdjęcia lista protek.pnd naznaczone zachowaj ciągło model pole wprowadzania po wiadomość pro.
1: No i enter. I zobaczymy co on napisze. Musimy chwilę poczekać.
3: Twój obraz lub opis może zawierać nieodpowiednie treści.
1: A, bo to Vivo. Ja
3: zdjęcia lista protek.
1: No to Vivo.
3: Zachowaj ciąg model polecą i darmowy w darmo. Gemini doble, gemini doba od groba. Piepet 5.6. Rozumowania wewnętrzne. Piepet doba od
1: macho. Piepet 4.1.
3: Zachow zdjęcia list wiadomość lista twój obraz wprowadzania pole tekstowe enter wysyła. Prąd na Vivo 8. Jesteś pomocny prąd tekę wytul kopiul kopiul. Dodaj fusum dile wyczysz histor szukaj pomyśli ponownie wygeneruj ponownie kontrol z. Wygeneruj ponownie pole tekstowe jesteś pomocny. Wygeneruj ponownie, jest inteligentny, jesteś pomocnym asystentem.
1: No to taki domyślny prompt jest. O!
2: I czekamy.
3: Parapet okienny, pt4.je.
2: O!
1: No tak, bo na czymś ten kod musi spać.
2: No tak.
3: Na zdjęciu widzimy parapet okienny, na którym znajduje się kilka obiektów. Kod. Najbardziej centralnym i dominującym elementem zdjęcia jest rudobrązowy kod. Leży zwinięty w kłębek, kcząc. Jego pysk jest przysunięty do ogona, a uszy są wyraźnie widoczne. Kod ma miękką, puszystą sierść w kolorze rudym z jaśniejszymi, albo z kremowymi akcentami widocznymi na ogoniach pysku. Kod lub plew. Pod kotem znajduje się gruby, ciepły kod lub plew, który jest szaro-brązowy w krasę. Kod leży bezpośrednio na parapecie i wydaje się służyć kotu jako posłanie. Rośliny doniczkowe. Wokół kota rozmieszczonych jest kilka roślin doniczkowych. Po lewej
1: częściowo
3: wysunięta poza kadr, znajduje się jasnobrązowa doniczka, jej zawartość nie jest widoczna. Po prawej stronie, w tle, znajduje się większa roślina o grubych, owalnych liściach umieszczona u brązowej doniczce. Jeszcze dalej po prawej, u głębi kadru widoczna jest kolejna roślina doniczkowa z jasnozielonymi liśćmi u mniejszej doniczce. Kolejna doniczka jest widoczna tuż za kotem, bliżej krawędzi zdjęcia po prawej stronie okno. Parapet przylega do jasnego okna, przez które wpada dużo naturalnego światła. Światło jest miękkie, ale wyraźne, o ciepłej tonacji, co sugeruje, że zdjęcie zostało zrobione w słoneczny dzień, prawdopodobnie rano lub po południu. Przez szybę widać niewyraźny kontur budynków i nieba, sceneria poza oknem. Na zewnątrz szyby widać rozmytą panoramę. Prawdopodobnie inne budynki i niebo, ale szczegóły są nieostre i niewyraźne. Dominuje tam jasny, lekko niebieskawy kolor. Kolory dominują od ciemia cię.
1: To się trochę poprawiło, bo kiedyś jakbym napisał takiego prompta, to kod by spał w próżni.
3: Informacja jest przycisk Alt+Y, wyjść. Historia wiadomości zostanie wyczyszczona. Wskazówkowo asystent bez nas.
1: Nie potrzebuję
3: rozmowa
1: tego?
3: Rozmowa polecą i test file explorer item z syntena mod przesyłania wideo. Syntena mowy język polecą i chiński kiny. Treść pole tekstowe.
1: Teraz kolejny moduł, synteza mowy.
3: Język pole,
2: a jest polski?
3: Chinek. Prędkość mowy pole kombi 50, wysokość pole kombi 50, głośność pole kombi 100, muzyka pole tekstowe tylko do odczytu. Przeglądaj L, urządzenia wyjścia odtwarzaj S, przycisk portuj, opcji importuj i treść pole tekstowe. Importuj i wybierz dokument do importu, nazwa pliku, pliki typu, pole kombi dokumenty, gniazdka.txt, gniazdka.docs, gniazdka.docent, gniazdka.pdf, alt p. Syntezam treść pole tekstowe.
1: Ale nie wiem, był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i niebędących. Piszę bez polskich znaków, bo nie mam polskiej klawiatury w systemie.
3: Język pole kombi, język treść.
1: No, no to nic.
3: Język głos, pole wysokość, pole głos, muzyka, pole tekstowe, przeglądaj, muzyka, pole tekstowe.
2: A i można tu sobie od razu podkład jakiś podłożyć.
1: Tak.
3: Urządzenia wyjściowe, odtwarzaj test, przycisk alt test.
1: No, on musi wygenerować to.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i niedowidzących.
1: O, no i mamy. I mógłbym podłożyć teoretycznie muzykę.
3: Importuj i treść pole tekstowe, był to ty. Im eksportuj, op, przycisk alt to. Im treść je głos pole to.
1: No i teraz. Test filer explorer. Taki moduł.
3: Porozstran muzyka i opis wideo generowany syntezą mowy. Mowa na tekst Y.
1: Mowa na tekst.
3: Mowa na tekst. Mowa na tekst. Lista zero elementów. Wybierz pliki do rozpoznania. Przycisk eksport zbiorczy. Przycisk instrukcja. Przycisk eksport zbiorczy. Przycisk Ctrl S. Lista zero wybeksport. Eksport zbiorczy. Informacja OK. Przycisk brak ukończonych zadań do wyeksportowania.
1: Po prostu jak eksportuję dużo, to korzysta z Whispera na naszym serwerze postawionego.
2: Okej, okay, a z którego modelu?
1: Z tego, Boże, nie ma, któryś large tam jest, ale large. Nie pamiętam, który.
2: Okej, okay, nie, właśnie chodziło mi o to, jakiego rozmiaru jest ten model.
1: Był Parakeet jeszcze, ale z nim były problemy z chińskimi tekstami i musiał polecieć.
3: Test filer Explorer. Porozetra muzyka i opis wygenerowania synteza mowy. Mowa na tekst, konwersja audio wideo a pod menu. Konwideo na audio S. Audio na wideo Y.
1: Ja już tutaj tak ciężko mi jest pokazywać te transkrypcje i tak dalej, bo to by trwało po prostu bardzo dużo czasu.
3: Masowe OCR i podział PDF-P.
1: O, to jest fajne.
3: Test masowe OCR, Lomotolbox, rozpoznaj X, lista 0 elementów. Wybierz obrazy do rozpoznania, op, przycisk alt to. PDF na obrazy, P, przycisk alt P. Silnik z pole kombi, Chinese litera, litera, Chinese litera, litera, litera, litera, litera, mowę do rozpoznawania tekstu wysokiej precyzji.
1: To jak jest silnik niewybrany, to jest...
3: Co to precyzyjne rozpoznawania tekstu w dokumentach. Darmowy opis obrazu vivo. Opis obrazu doma bez punktów. Opis obrazu opis darmowy, co to precyzyjne rozpoznawania tekstu w dokumentach.
1: W dokumentach, czyli on jest w stanie na przykład rozpoznać to, że jest dwustronny, jest, wiesz, jak masz książkę, nie? Że masz... na jednej i na drugiej stronie, tego nie rozwala.
3: Wyłącz efekty dźwiękowe, pole wyboru nie zaznaczone. Rozpocznij, rozpoznawanie, rozpozna X, lista 0 elementów. Wybierz obrazy do rozpoznania, op, przycisk alt to.
1: Niestety nie mam takiego PDF-a, co mógłbym go łatwo, żeby nic tu nie pokazać, czego nie powinienem. No, ale ładujemy po prostu PDF i on od razu się rozpoznaje i mamy potem, możemy do pliku TXT go zapisać albo wrzucić od razu do syntezy mowy.
3: Test chwilę. Porozetra muzyka i opis generowania synteza mowy. Umowa na tekst, konwersja audio wideo a podme masowe OCR i podział okno tłumaczenia F. Test i tłumaczenia złomo to obok stek z źródłowy a pole tekstowe alta. Silnik z pole kombi vivo angielski na chiński alt z. Dodał automatyczny doble automatyczny dodał automatyczny VPL automatyczny jaibu automatyczny EPT4.1 mini automatyczny EPT4.1 automatyczny 360 angielski na chiński EPT4.1 automatyczny na chiński. Język źródłowy X pole kombi automatyczny alt X. Angielski. Język chiński, japon, kore, francja, mietwu, rosyjski, szatański, arabiet, portu, niderland, polski, niderlandzki, polski, się tłumacz, s, przyciska, tłumacz, pliki, zbiorczo, p, przyci, wynik, p, pole tekstowe, alt, b, tekst, źródłowy, aby tłumacz, pliki, zbiorczo, p, przyciska, alt,
1: p, informacja, ok, przycisk,
3: zbiorcze, tłumaczenia plików, obsługuje tylko silnik DPL.
1: No ale to tylko DPL, bo on jest w stanie przetwarzać te doksy, ale w sumie GPT też by to potrafił, trzeba to dopisać. To było proste do zrobienia dosyć.
3: Wynik, p, pole tekstowe, alt, b. Tekst źródłowy a pole tekstowe alta.
1: No, no tak, możemy tłumaczyć.
3: Centrum, posepa trans, opis wygenerowa syntmowa konwersja masowo okno ustawienia słowniki manager szowka, ustawienia tłumaczenia te. Ustawienia tłumaczenia silnik z pole kombi doble polski na angielski alt z. Język źródłowy, język wynik tłumaczenia szowka do a pole kombi schowek alta.
1: Tu możemy ustawiać sobie pary silników,
3: język
1: silnik. W sensie pary języków.
3: Tu mało auto doble polski na angielski.
1: Czyli jak na przykład Google polski na angielski.
3: Język wynik tłumaczenia szowka do a pole kombi schowek alta.
1: I tłumacz schowek to schowka.
3: Zamiana tekstu na mowę. Okno. Zamiana schowek. Usuń zbędne puste wiersze przed tłumaczeniem pole wyboru niezaznaczone. Użyj własnego APDPL pole wyboru niezaznaczone. Silnik z pole kombi doble polski na angielski alt z. 306 vivo angel dodał robio dał APL auta EPT4.1 automatyczny na chiń. 360 angielski na EPT fil. Centrum burz porze patrans mów opis generowa syntena mowa na konwersja masowe obserw i po okno tłumaczenia F ustawienia tłumaczenia T. Słowniki geograficznego Braille'a chińskiego H.
1: No to mam, możemy...
3: Te słowniki geograficznego Braille'a chińskiego wprowadź treść do wyszukania pole tekstowe. Szukaj S, sieć instrukcja, pole tekstowe tylko do odczytu obsługuje wyszukiwania po znaku chińskim, ideograficznym piśmie Braille'a lub kodzie wejściowym szlankpin. Wyniki zawierają objaśnienie znaku, opis graficzny, słownik Xinhua oraz szłomen jezi. Obsługiwane są tylko pojedyncze znaki chińskie. Obsługiwane jest tylko ideograficzne pismo Braille'a. Pozycje kropek można oddzielać stacją lub przecinkiem. Na przykład można wpisać 1, 2, 3 kropki, 1, 3, 5 kropek. Można też wpisać bezpośrednio 1, 2, 3, 1, 3, 5. Materiały z przyciska, wprowadź tref materiały z materia kategoria polecom li chaniz litera lista chaniz litera litera litera chaniz litera litera litera cifer paulus analysis of the pros and cons of the current situation and development direction of Chinese Braille advanced 2.
1: Tutaj mamy materiały, no to nie jest przetłumaczone, bo to są podręczniki
3: słownik,
1: do nauki Braille'a chińskiego. Wprowadź tref
3: do wyszukania pole tekstowe.
1: No ale wpiszemy na przykład 1, 2, 3, przecinek 1, 3, 5.
3: Chinese litera objaśnienia znaku pole tekstowe, Chinese litera jaku, Chinese litera litera, Chinese litera włączono układ klawiat, wyłączą Chinese litera fal jaku fal.
1: Mamy
3: punkty
1: objaśnienie.
3: Punkty ideograficzne do Braille'a pole tekstowe, Chinese litera litera litera litera, Chinese litera litera litera.
1: No i tu musiałbym
5: English.
1: Już po prostu...
3: Polski, kod wejściowy szlank pin pole tekstowe L, O, L, O. Opis kształtu znaku pole tekstowe, Chinese litera litera litera litera litera, Chinese litera litera litera litera.
1: Klucze semantyczne są używane do budowania
3: słownik,
1: tego znaku.
3: Słownik Xinhua pole tekstowe, Chinese litera litera litera la, Chinese litera li. Słomen jezi pole tekstowe, Chinese litera litera litera litera, Chinese litera. Objaśnienia znaku pole tekstowe, punkty ideograficzne do braku.
1: No i słownik. Jakby ktoś się uczył chińskiego, no to ma bardzo przydatne narzędzie do tego.
3: Test chwilę. Centrum użyt porozum sektra muzy opis wygenerowanie syntemowa na tekrom masowe ocokno tłumaczenia ustawienia tłumaczenia te. Słowniki ideograf menedżer szowka.
1: Menedżer schowka.
3: Test file explorista chaniz litera litera mas error. Chaniz litera error. OK. Przycisk no projekt information mas obtainet. Mas 53. Szukaj słowa kluczowego S. Poszukaj przycisk polecom li schowek. Lista error. Polecom notatki w chmurze. Schowek. Notatki w chmurze.
2: Lista chaniz litera litera mas error. Coś nie chciał działać?
1: Nie, działa, działa. Tu jest lista elementów schowka.
3: Error. OK. Chinese litera. Chinese. Chinese. 30. Petubu. Dasze. Petubu. Petubu. Dasze. Chinese litera.
1: Tylko ja tak ostrożnie chodzę, bo wiesz, wiesz jak to ze schowkiem.
3: Error. OK. Przycisk.
1: No, no, ale na przykład mam tu jakiś komunikat błędu, więc daję sobie kontekstowy.
3: Kontekst menu. Przypnij B. Control B.
1: Mogę przypiąć.
2: Czyli będzie na samej górze, tak?
1: Tak.
3: Nowa notatka w chmurze, a kontrola.
1: Nowa notatka w chmurze.
3: Usuń te delay.
1: Usuń.
3: Wyczyść wszystko. Odświeżę 5. Przypnij te kontrola. Nowa notatka w chmurze, a kontrola.
1: Mogę sobie notatkę z tego stworzyć i tak dalej.
3: Szukaj słowa kluczowego, szukaj przycisk, polecam bliskowek, notatki w chmurze.
1: No i tu mam listę notatek.
3: Test file explorer. Centrum. Porozepa transpozycja muzyka opis wideo AI. Generowania synteza mowy. Umowa na tekst i konwersja audio wideo a pod masowe OCR i podno tłumaczenia F. Ustawienia tłumacz słowniki ideograf menedżer szowka. Menedżer drogowskazów. Te menedżer drogowskazów łomotol od zestaw lista 0 elementów. Schemat lista 0 element. Drogowskaz lista 0 element. Zestaw lista 0 element. System po...
1: No i tutaj item. Mam te drogowskazy, te, czyli te działa jak w ZDSR-ze.
3: Centrum.
1: Czy nie mogę sobie, tu bym potrzebował kogoś widzącego, bo mogę myszką sobie coś pokazać i zrobić sobie taki dostępny schemat na przykład właśnie dla jakiejś aplikacji.
2: Czyli taki hotspot jakby, tak? Na ekranie dla konkretnego miejsca.
1: Tak. Tak.
3: Synteza mowa na tekst, konwersja, masowe OCR i popno tłumaczenia, ustawienia tłumaczenia, słownik ideo, menedżer szowka, menedżer drogowskazów, zainstaluj dodatki czytnika ekranu pod menu, zainstaluj dodatek rozpoznawania ZBSR, zainstaluj dodatek tłumaczenia NVDA, zainstaluj dodatek rozpoznawania ZBSR.
1: No, tutaj na przykład właśnie mogę zrobić, że ZBSR będzie klientem OCR-a Luomo i będzie, a NVDA z kolei będzie klientem tłumaczenia, bo ZDSR ma taką możliwość, że możemy własne silniki OCR-a do niego wpinać natywnie.
3: Ustawienia S pod menu.
1: Ustawienia.
3: Ustawienia S pod menu. Menedżer silników OCR S.
1: Menedżer silników OCR.
3: Menedżer silników OCR S. Menedżer typów rozpoznawania lista Chinese litera litera Chinese litera darmowy opis jednym zdaniem vivo zaznaczone 2026.
1: Tu mamy silnik OCR. No i możemy je spacją wyłączać i włączać.
3: Darmowy opis obrazu woła bez punktów zaznaczone 8 z 26. Opis obrazu błęd zaznaczone 11 z 26. Opis obrazu GPT-4.1 zaznaczone 13 z 26. Przywróć ustawienia domyślne przycisk. Lista opis obrazu. System podmenu spa.
1: No i tutaj mogę po prostu wyłączać silniki, których nie używam.
3: Test file. Centrum. Zaczona instrukt poprow ustawienia S. Postman manager silników tłumaczenia F. Manager silników tłumaczenia F. Manager silników tłumaczenia lista VIVO zaznaczone 1 z 9. Ja zaznaczone VIV. Channing litera lit. Channing litera litera zaznaczone. Ja zaznaczone VIV. Channing litera dobre zaznaczone. Ja zaznaczone VIV.
1: O, to jest ciekawe.
3: Channing litera. Channing litera. 360 zaznaczone.
1: Ja mam VIVT
3: 4.1 zaznaczone 8 z 9. Ja VIVT 4.1 mini zaznaczone 7. Channing litera litera na VPL zaznaczone. Przywróć ustaw lista VIV.
1: To jest już same.
3: Zaczona gra intro prompt ustawienia F-ów manager język obcero w line L podmenu.
1: Język obcero.
3: Ja chiński uproszczony chiński tylko japoński, tylko angielski. Ja po chiński uproszczony znam chiński tylko angielski.
1: Ten offline OCR nie wspiera niestety polskiego.
3: Linia serwera podmenu.
1: Linia serwera, no, czyli pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy to jest automatycznie i powinno tak być z reguły.
3: Ustawienia skrótów H. Ustawienia skrótów funkcja lista exit zaznaczone skrót Windows Alt Shop Main Menu skrót Windows Alt Pen 70.
1: Te rzeczy są po polsku, tylko ja miałem program po angielsku i go nie przerestartowałem po zmianie języka i dlatego tak to wygląda.
3: Shop Lomo Assistant Windows 37 Premium Red Submission Type skrót Shift Windows Alt X 472. Next Red Submission Type skrót Out of Screen Red Submission skrót Trump Red Submission Suent Windows skrót Windows Red Submission Suent Focus 8 Sche Red Submission Atmos Position 9 Red Submission Clipboard skrót Windows Alt K 10 Select Team Avesto Red Sub Premium Next Line skrót Windows A Video to Audio Converter 70 Audio to Video Converter 70 to Text 70 Text to Speech 60 Exit Shop Shop Lomo Assistant Windows 670.
1: Ale na przykład chcę sobie okno asystenta przepisać pod skrót.
3: Control pole wyboru nie zaznacz Shift pole Windows pole wyboru nie Alt pole klawisz ustaw skrót naciskając klawisze S przyciskam
1: S.
3: Chcesz ustawić nacisnij skrót. Informacja jest przycisk Alt Y, czy na pewno chcesz ustawić Windows Alt. Jako skrót. Ustawienia skrótów funkcja lista Ctrl Shift Windows Alt klawisz ustaw skrót naciskając klawisz zastosuj Y, przycisk Alt Y.
1: No i zastosuj.
3: Gratulacje, OK, przycisk ustawiono. Wskazówka. Jeśli skrót wraca do domyślnego po ponownym uruchomieniu, uruchom program jako administrator i ustaw to ponownie. Ustawienia skrót Ctrl pole wyboru test file Explorer.
1: No i naciskam sobie Windows Alt ukośnik.
3: Lomo asystent bez nazwy, rozmowa pole kombi bez nazwy, Cloud Fable 5, bardzo drogo.
1: O, i to jest prawdziwa moc tych funkcji, że my wszystkie te funkcje, o których ja mówiłem, możemy przypisywać sobie do globalnych skrótów.
2: Czyli jeżeli korzystamy z czegoś regularnie, z jakiejś konkretnej funkcji, to możemy już ją od razu wywołać, zamiast chodzić po tym menu, szukać. I możemy mieć każdą funkcję z globalnym skrótem.
1: Tak, dokładnie.
3: Test chwilę. Przesyła test, przesyłania wideo, zatrzymaj, przesyła.
1: A ten dalej. No może się doczekamy.
3: Centrum uznacza instrukt poprom ustawienia S plus manager język interfejs tryb uruchamia z systemem podczytu wybrane ustaw obszar obszar myszy M ustawienia mowy T ustawienia skrótów H linia serwer ustawienia mowy T
1: ustawienia mowy to tu możemy syntezator wybrać albo zaznaczyć, żeby ze screen readera korzystać.
3: Ustawienia mowy głos pole kombi speak.pl prędkość mowy sumak to głośność sumak to wysokość sumak 50 urządzenia wyjściowe pole kombi speak czytaj przez czytnik ekranu pole wyboru zaznaczone osobny kanał o. Pole wyboru nie zaznaczona stosuj S czy anuluj C.
1: Osobny kanał to dla ZDSR-a lub BAOI, bo NVDA nie ma takiej opcji. Możemy mieć osobny kanał w screen readerze dla Luomo.
3: Głos pole kombi anuluj, przesyła. Cent, zagra instrukcji o prób ustawienia S, ustawienia język interfejsu, tryb uruchamia z systemem odczytu wybrane silnik ustaw obszar obszar myszy, ustawienia mowy T, ustaw obszar obszar myszy M. Ustawienia obszar myszy szerokość obszaru, peips, pole kombi 100, wysokość obszar ok, obszar, anul szerokość obszar.
1: Tutaj jak chcemy rozpoznać obszar pod myszą, no to jaki ma być duży ten obszar, który my rozpoznamy?
3: Przesyłania. Centrum, zagra, gra, intro, program, ustawa, insta, ustawienie, ustawienie, język, tryb, wyświetla, uruchamia, system, ustaw, obszar, obszar, myszy, M, ustaw, odczytu, wybrane, silniki, trzy starcia, zaznaczone.
1: Czyli on tam będzie mówił, witamy w Luomo Toolbox, twój aktualny silnik OCR to, nie wiem, Baidu, twój aktualny silnik tłumaczenia to Google polski na angielski na przykład.
3: Uruchamia, systemem, K, zaznaczone. Tryb wyświetlania pod menu. Tryb menu zasobnika, zaznaczone, okno główne. Menu zasobnika zaznaczone, okno główne.
1: O, jest też tryb okna głównego, to o czym mówiłem, jak ktoś nie chce menu zasobnika.
3: Język interfejsu Y, pod manager silników o język interfejsu Y, pojazd zbrodnia z systemem. Chinese literal it English, polski zaznaczone, zbrodnia z systemem.
1: No i mamy chiński, angielski, polski do wyboru.
3: O programie pod menu, instrukcja, nagrania tutoriali, zacząć program.
1: No i to jest na tyle, jeśli chodzi o moduły programu. Niestety, tak jak mówiłem, przez to, że mam problemy z internetem, to nie będę próbował kombinować już z OCR-ami i tak dalej, bo to będzie wszystko bardzo długo trwało, jak widzę.
2: No tak.
1: No, ale macie, myślę, taki ogólny problem.
2: Czy to jest kwestia serwera, czy to jest kwestia twojego łącza?
1: Bo... To jest kwestia u mnie, wiesz co, łącza chyba, bo przed audycją, zanim wszedłem na Zooma, to testowałem na przykład właśnie rozpoznawanie wideo i działało bez problemu. Aha. Więc raczej łącza, no chyba, że ktoś mi jeszcze zgłosi, że wszystko zamula, no to wtedy serwer przerestartuje, no bo...
2: Ale serwer, jak rozumiem, jest w Chinach.
3: 79%.
1: Jeden jest w Chinach, drugi jest w Niemczech.
2: A, i on jakoś automatycznie wykrywa sobie, do którego...
1: Tak, bo mamy Cloudflare'a zapiętego i load balancera, przez co on wybiera automatycznie sobie linię.
2: No nie, no to poza tym jeszcze, jak to idzie przez Cloudflare'a, to w ogóle nie powinno mieć znaczenia w takiej sytuacji. To rzeczywiście u ciebie prawdopodobnie jest problem.
1: U mnie jest problem, bo ten filmik się dalej przesyła.
2: Tak, 79% wprawdzie, ale chyba nie zdążymy.
1: Chyba nie zdążymy, no. Także tak, no myślę, że tak słowem podsumowania, tak samo o Witchcraftie ciężko mi było podsumowywać, bo trochę ciężko jest się wypowiadać na temat czegoś, przy czym się dłubię już parę lat, ale no co mogę powiedzieć? Na telefonie to jest mój jedyny program tego typu. Nie korzystam z innych programów, no bo na telefonie mamy to rozpoznawanie takie, gdzie program nas prowadzi i tak dalej, i tak dalej.
2: Mm-hmm. No to rzeczywiście, nie, aplikacja jest fajna i rzeczywiście ma spore możliwości. Zastanawiam się tylko, ale to trzeba by było poużywać rzeczywiście, jaki byłby realny koszt jej używania, gdybyśmy chcieli wykorzystywać ją tak naprawdę często.
1: Wiesz co, ja na przykład korzystam z niej często, no i ja, to jest moje konto deweloperskie akurat, nie pamiętam, kiedy je resetowałem. No ale teraz mam 152 dni jeszcze, czyli 365 minus 152. Skomplikowana matematyka, na którą nie mam teraz siły. No ale już długo korzystam i tylko 3000 punktów zeszło. A ja na przykład na telefonie, jak gdzieś jestem, nie wiem, w sklepie na przykład i chcę sprawdzić jakiś produkt, tylko i wyłącznie Luomo. Aha. Jak mam coś do przetranskrybowania, czasem lokalnie robię, bo jest szybciej, ale też bardzo często Luomo. No, ten program towarzyszy mi naprawdę każdego dnia.
2: No to rzeczywiście, to wygląda na to, że... Nie no, możliwości ma naprawdę fajne, możliwości ma super, a przypomnijmy jeszcze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o cenę punktów. 1000 punktów to jest jaka kwota?
1: Jak PayPalem to 2,69 dolara, no to zależy od przelicznika. W App Store mamy polski przelicznik, bo się tak dało. No ale w App Store jest 15 zł, tam 69 zł za 5 tysięcy i 100 zł za 10 tysięcy. Mhm. No i to mamy na rok te punkty, no więc no, myślę, że jak no te na to 10 program tysięcy, oferuje...
2: Te 10 tysięcy to już jest całkiem sporo i myślę, że mógłby być nawet problem, żeby przez rok to przerobić.
1: No, to ktoś, nie wiem, jak ktoś na przykład by jakieś książki chciał rozpoznawać, no to pewnie by przemielił to. Mhm. Na przykład bardzo dużo jakiejś literatury.
2: Bo tutaj jest też całkiem fajne, tu są też całkiem fajne możliwości i tak ogólnie posiadania różnych funkcji w jednym miejscu. I tak się zastanawiam, czy na przykład myśleliście też o tym, żeby dać użytkownikom w jakiś sposób, oprócz tego, że mogliby korzystać z poziomu aplikacji, ale na przykład do pewnych funkcji po doładowaniu konta, czy myśleliście o tym, żeby dać się możliwość wejścia po API po prostu, jeżeli ktoś
1: Myśleliśmy i jest to pisane, ale nie wiem, kiedy wyjdzie, bo pracujemy na razie w wersji mobilnej nad rozpoznawaniem pojazdów komunikacyjnych, w sensie z której strony jedzie autobus i czy tu są drzwi, czy jeszcze ich nie ma, jaki ten autobus ma numer. I to nam zabiera bardzo dużo czasu, bo do takich funkcji my ogromną uwagę przywiązujemy, żeby były zrobione dobrze, tak jak sygnalizacja świetlna, która powstawała no półtora roku jakoś tak. Długo powstawała to rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej, no bo tu już w grę wchodzi czyjeś bezpieczeństwo, więc to muszą być funkcje, które...
2: Tu nie może być błędów.
1: Dokładnie.
2: a przynajmniej nie powinny występować często, no bo to wiadomo, nie uniknie się jakiś pomyłek.
1: No, w tym rozpoznawaniu autobusu działa taki nanomodel, oczywiście lokalnie. No i jak na razie mamy tak 80-90% skuteczność, jak testowałem w ZTM-ie w Warszawie. Także jeszcze trochę pracy przed nami. Mm-hmm. No, ale jak wyjdzie mi próbka 99, to będzie 98 powiedzmy, no to będzie można puszczać jako beta.
2: Jasne, bo to na razie, jak rozumiem, nie jest dostępne.
1: Nie, to jest na razie tylko u nas w wewnętrznej wersji.
2: Jasne. No dobrze, no nie do

0: na spokojnie mogli sobie na to...
1: No to jest krótki film, on trwa 2 minuty.
0: Poczekać.
1: Ale no niestety czasem tak się dzieje.
0: No tak, to niestety to już jest po prostu... No...
1: Nie, no teraz na złość powoli.
0: No dobrze, to wrócimy do was za chwilę i zobaczymy, co się wydarzy, więc jeszcze zostańcie z nami, jeżeli chcecie posłuchać, jak Luomo Toolbox audiodeskrybuje wideo.

0: No i już do was wracamy, bo mamy audiodeskrypcję.
1: Oto szczegółowy opis zawartości wideo w formacie SMP 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1100 z wideo rozma. Zero mężczyzna z brodą i długimi włosami ubrany w prosty strój obserwuje jelenia z nadszatów. 3. Zero mężczyzna instruuje Chodos, aby wziął głęboki wdech, zatrzymał powietrze i celował w serce.
2: No właśnie, bo to jest, on rozpoznaje też wokal niestety z wideo. Można to wyłączyć.
1: 4. Scena zmienia się na mężczyznę klęczącego obok upolowanego jelenia, falącego celny strzał. 5.
2: No i tak dalej, i tak dalej. Także działa.
0: Działa. I rzeczywiście, na przykład, oglądałeś coś już w ten sposób?

0: Wiesz co, jesz, takie bardziej filmiki typu z wakacji i tak dalej, takie rzeczy tak i bardzo dobrze sobie radzi. I jeszcze nic jakiegoś poważniejszego nie próbowałem, jakiś, nie wiem, seriali tak audiodeskrybować, bo to by pewnie trzeba było nad promptingiem posiedzieć, żeby on tam nie nachodził i tak dalej, no i jeszcze czegoś takiego nie testowałem.
1: No i też jakieś fakty prawdopodobnie o danej produkcji trzeba by było mu podać i wtedy miałoby tak, to
0: żeby on,
1: sens.
0: Tak? Żeby on wiedział.
1: Żeby wiedział kto na przykład, bo tutaj to no cały czas jest tam powiedzmy mężczyzna, kobieta, dziecko, tak i tak dalej, i tak,
0: tak
1: dalej.
0: Tak, tak.
1: A no fajnie by było wiedzieć, który z bohaterów danego materiału rzeczywiście coś robi.
0: Tak.
1: No, ale tak czy inaczej, rzeczywiście, jeżeli macie potrzebę, żeby się dowiedzieć czegoś z jakiegoś materiału, to no to też można. I ile punktów coś takiego nam zjada?
0: Zaraz zobaczę, ile mi to zjadło punktów, bo szczerze nie pamiętam.
2: Okay. Centrum użytkowni, punkty, sieczuk, punkty, informacje, opis, wideo, alibone, gmini, punkty, minus 11.45.
0: 11 punktów.
1: 11 punktów. I to jest materiał jakiej długości?
0: 2 minuty 46 sekund.
1: Okej, okay. Czyli to tak powiedzmy za, no nie wiem, 3 minuty.
0: No ale to powiedzmy, że 6 punktów, bo on 5 punktów bierze po prostu od siebie. Za sam request.
1: Za sam request. I wtedy już potem po prostu, czyli jak powiedzmy, no nie wiem, 3 punkty na minutę, tak?
0: Albo no, nawet mniej więcej. Potem. Tak, bo to też zależy od klatkażu wideo, od
1: tego, ile się dzieje.
0: Sam do końca nie rozumiem, jak to działa, bo to idzie przez zewnętrzne API.
1: No tak, tak. To wy tylko wysyłacie i odbieracie wynik.
0: Tak.
1: Też zresztą może się zdarzyć, że na przykład jakiś model, czyli w tym przypadku Google, odmówi opisu jakiegoś materiału.
0: No może też tak być, ale wtedy punkty są zwracane.
1: Jasne. No dobrze. I to była ostatnia funkcja, którą nam się udało zademonstrować i w praktyce, jak widać, też się udało. Luomo tak. Toolbox. Arku, to przypomnij jeszcze, skąd można pobrać.
0: www.lmdbk.com/tool.html.
1: Super. Tam można wejść. Jak widzicie, aplikacja jest po polsku. Czasem się jeszcze do nas jakąś tam chińszczyzną odezwie, ale no już na szczęście jest tego niewiele.
0: Malutko, malutko.
1: Tak jest. A aplikację prezentował dziś Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: I tu możemy sobie ocenić.
4: 1, 2 gwiazdki, 3 gwiazdki, 4 gwiazdki.
1: Powiedzmy, 5 gwiazdki. Damy 5 gwiazdek, ale szczerze powiedziawszy, to nie za bardzo wiem, czemu ma to służyć, bo ja już parę razy oceniałem mojego dostawcę i nie widzę tu żadnej informacji, bo jest, że jeszcze nie oceniono. Więc nie wiem, czy za każdym razem ta ocena się gdzieś zapisuje. Czy gdzieś mogę sobie zobaczyć jakąś średnią, czy to jest po prostu taka informacja dla operatorów? Być może oni tylko mają dostęp do tych danych. A ja na przykład nie. Nie wiem. Nie wiem, po prostu zaznaczam sobie te 5 gwiazdek. Jestem zadowolony z mojego dostawcy, więc czemu by im nie dać?
4: Serwer Zakip.net, Starograd Gdański, przycisk,
1: tak.
4: TK Telekom Wi-Fi.
1: TK Telekom Wi-Fi. No tak, bo jestem po bezprzewodowym internecie. Dobrze, zamykamy.
4: Start. Wyniki testu. Szare. Przycisk. Zamknij. Przycisk. Zamknij. Start.
1: I teraz przycisk. Zerknijmy sobie jeszcze do zakładki.
4: Wyniki. Karta. 2 z 3.
1: Wyniki.
4: Usuń. Przycisk. Wyniki z 20. Typ. Kolumna wynik. Typ. Kolumn. Zaznaczone. Data. Kolumna wyników. Posortowano według kolejności malejąco.
1: Właśnie, tu możemy sobie sortować te wyniki. Ja mam posortowane po dacie. Jak sobie kliknę w tę datę, czy mi tu coś to da?
4: Zaznaczone. Data, kolumna wyników. Posortowano według kolejności rosnąco.
1: No właśnie.
4: Zaznaczone.
1: Mogę sobie
4: data,
1: to
4: kolumna wyników
1: zmieniać. Natomiast
4: kolumna
1: mogę jeszcze
4: pobierania. Można posortować.
1: Po pobieraniach mogę sobie sortować rosnąco, malejąco.
4: Kolumna wyników wysyłania. Można posortować.
1: I po przycisk. Najwyższych wysyłaniach, od największego do najmniejszego. No to na przykład posortujmy sobie
4: można sortować.
1: Po przycisk. Dacie.
4: Wyniki z 20.05.2019, 19, 25, pobieranie 5,24 MB na sekundę, wysyłanie 2,78 MB na sekundę, przycisk. Wyniki z 20.05.2019. 4.54. Pobieranie 4,27 MB na sekundę. Wysyłanie 1,89 MB na sekundę. Przycisk. Wyniki z 20.05.2019. 4.53. Pobieranie 5,47 MB na sekundę. Wysyłanie 2,75 MB na sekundę.
1: No właśnie, przycisk. Jak widać, te wyniki są różne, ale to dlatego, że ten wynik wcześniejszy to był mój internet mobilny. Jeżeli sobie
4: wyniki
1: kto
4: z 20.05.2000. Wróć.
1: To mogę
4: przycisk.
1: Sobie wyniki z 20.05.2000 chyba przeczytać.
4: Notatka. Przycisk. Wyniki z 20. Udostępnij. Usuń. Przycisk. Wróć.
1: Mogę
4: przycisk.
1: Usunąć, mogę wrócić. Usuń.
4: Udostępnij. Przycisk. Wyniki z 20.05.2019. 4.54. Notatka. Przycisk.
1: Tu jest przycisk notatka, więc mogę sobie zanotować coś.
4: Prędkość pobierania. 4,27 MB na sekundę. Dane wykorzystane 33,3 MB. Prędkość wysyłania. 1,89 MB na sekundę. Dane wykorzystane 21,2 MB. Wyniki połączenia, ping to 47 milisekund, 1,5 milisekund i iter, 0% utrata pakietów.
1: No właśnie, bo testowałem łącze mobilne. Łącze mobilne i widać, że tu już ping jest znacznie większy.
4: Połączony z Carrier Plus.
1: Tak, połączony z Carrier Plus.
4: Ocena połączenia, jeszcze nie oceniono. Regulacja.
1: Ocena połączenia jeszcze
4: Server, Denner Wojtysia
1: nie
4: SP,
1: oceniono. J, no właśnie, i tu na przykład połączył mi się z serwerem w Prabutach.
4: Lokalizacja użytkownika, szerokość geograficzna 53,600, długość geograficzna
1: tak,
4: 19,585.
1: Dane lokalizacyjne.
4: Wewnętrzny IP 10.178.181.4. Zewnętrzny IP 37.248.208.25.
1: Tak, to już są takie dane rzeczywiście dość istotne, czyli nasze adresy IP.
4: Sprawdź na mapie. Przycisk.
1: Mogę sprawdzić sobie na mapie lokalizację.
4: Prędkość. Karta.
1: I to jest tyle. I to jest każdy taki rekord w tej naszej bazie ma takie, a nie inne informacje zawarte
4: połączony
1: w sobie.
4: Car,
1: no
4: wróć,
1: dobrze,
4: przycisk,
1: to wychodzimy
4: wróć,
1: stąd.
4: Wyniki z 20 wyniki usuń.
1: Mogę na każdym tym wyniku zrobić usuń, więc jeżeli coś testowałem gdzieś tam przez pomyłkę, nie chcę mieć tych wyników, to mogę się ich także pozbyć. Natomiast ja jeszcze pokażę
4: książki,
1: testowanie dajpianie. Łącza mobilnego.
4: 19.33. Centrum sterowania. Jasność, głośność, jasność.
1: To teraz muszę sobie wyłączyć.
4: Jasność, głośność, klonowanie ekranu, notatki, nagranie z ekranu, dyktafon.
1: Chyba za daleko.
4: Muzyk, wyjście, bluetooth, wi-fi, dane sieci com, przełącznik, wi-fi, kwangmion,
1: wyłączamy.
4: Przełącznik, wyłączone.
1: Wyłączamy wi-fi, teraz jestem na danych komórkowych. Wracamy sobie do aplikacji Speed Test.
4: Aktywny. Speed test.
1: I zobaczmy, jak to będzie nam
4: przycisk.
1: Wyglądało w przypadku
4: prędkość.
1: Testowania
4: karta.
1: Danych
4: prędkość.
1: Mobilnych.
4: Start.
1: Wybieram przycisk Start, ale może start. Najpierw spróbujmy przycisk. Teraz poszukać sobie jakiegoś serwera.
4: Serwer Telcap SP, ZO, O, TCZEF.
1: No
4: przycisk.
1: Właśnie, już wybrał mi inny serwer. Telcap spółka ZO z Tczewa. On coś tych serwerów blisko nie lubi. Wychodzi na to, że do tego serwera będę miał najlepszy ping.
4: Start. Serwer Telcap SP. ZO.
1: Więc wejdźmy sobie tu
4: wróć.
1: I
4: przycisk.
1: Każmy mu poszukać jeszcze raz.
4: Zmień serwer. Pomoc. Pole wyszukiwania. Wybierz automatycznie. Przycisk.
1: Wybierz automatycznie.
4: Serwer wyszukiwania serwera. Start. Przycisk.
1: Wyszukuję. Znalazł coś.
4: Przycisk. Przycisk. Połączenia. Wiele. Jedno.
1: Tak. Wiele połączeń wybierzmy
4: wiele.
1: Sobie.
4: Serwer Telcap SP. ZO. O. Tczew.
1: Tak, on teraz akurat twierdzi, że do Tczewa mi najlepiej będzie się udać po testy. No
4: start.
1: Dobrze, potestujemy.
4: Start. Rozpoczynanie testu ping.
1: Zobaczmy, jak tam internet
4: ping,
1: mobilny.
4: 36 milisekund, 5 milisekund i jitter.
1: O.
4: Testowanie pobierania.
1: Jitter dość duży.
4: Wynik pobierania. 0,46 MB na sekundę.
1: Oj.
4: Testowanie wysyłania. Wynik wysyłania. 1,67 MB na sekundę. 0% utrata.
1: No i
4: test zakończony.
1: I takie to LTE, proszę państwa.
4: Przycisk.
1: Tak, no niestety. Nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej, ale dobrze. To teraz jeszcze, skoro już mamy ten test mobilny, to zobaczmy sobie, jak to będzie w megabitach.
4: Wyniki. Ustawienia. Karta. Zaznaczone.
1: Ustawienia.
4: O aplikacji SPF test. Motyw. Analiz. Skala wskaźnika. Jednostki
1: I
4: prędkości.
1: Wybieram sobie.
4: Megabajtów na sekundę. Kilobajtów na sekundę. Megabitów na sekundę.
1: Kilobajty to sobie może darujmy, ale skala megabity.
4: 500. Regulacja.
1: Megabity. Wyniki. Niech będą.
4: Prędkość. Karta.
1: Prędkość.
4: Zaznaczone. Prędkość.
1: I testujemy.
4: Start.
1: I robimy start.
4: Start. Rozpoczynanie testu ping. Wynik ping. 41 milisekund. 3,7 milisekund liter.
1: O, już troszkę
4: testowanie pobierania.
1: Niech pobiera.
4: Wynik pobierania. 2,62 megabitów na sekundę. Testowanie wysyłania.
1: Jest źle.
4: Wynik wysyłania 14,5 megabitów na sekundę, 0% utrata.
1: No, ale upload całkiem niezły. Być może to jest też jakiś problem, że jestem połączony po Bluetoothie w tym momencie z mikserem. To może tak być. Natomiast no, te wartości bywają różne. No, upewnijmy się, może teraz rozłączę się tak jeszcze na koniec, skoro już robimy sobie takie testy.
4: Ustawienia,
1: rozłączmy się z Bluetoothem i zróbmy jeszcze ten test.
4: Czas przed ekranem, nie przeszkadza. Dwie powiadomienia, VPN, hotspot, sieć komórkowa, Bluetooth, włączone, ustawienia.
1: JBL
4: Mikrowire, więcej info, JKBDRVM3, więcej informacji,
1: Ciach.
4: Przycisk, Bluetooth, JKBDR, odłącz, przycisk.
1: Odłącz, dobrze.
4: Przycisk.
1: To teraz przejdźmy sobie
4: do speed
1: testu.
4: Speed test. Wyniki testu. Pręd ustawienia. Aktyw. Wyniki. Plus. Wyniki. Zaznaczone. Zaznaczone. Start. Przycisk. Start.
1: I zróbmy ten test jeszcze raz.
4: Wynik ping. 39 milisekund. 3,4 milisekund. Jitter. Testowanie pobierania. Wynik pobierania 2,70 megabitów na sekundę.
1: Oj nie.
4: Testowanie wysyłania. Wynik wysyłania 15,5 megabitów na sekundę, 0% utrata.
1: No, widać, że po prostu chyba łącze komórkowe, BTS-y, nadajniki sieci komórkowej są obciążone w mojej lokalizacji, albo po prostu mam nie najlepszy zasięg w tym momencie. No, wieczór jest, to może wszyscy się rzuciliby korzystać z internetu mobilnego. Też tak może być, proszę Państwa. No w każdym razie tak działa aplikacja Speedtest. Wiele więcej już tu nie pokażę. Pokazywałem te ostatnie testy, przypomnę, w jednostkach megabitach. W megabitach na sekundę, nie w megabajtach na sekundę, bo megabit to jest 8 razy więcej od megabajta i proszę być na to gdzieś tam wrażliwymi, bo dostawcy internetu podają prędkości internetu zawsze w megabitach, nie w megabajtach, bo megabity się ładnie zaokrąglają i można powiedzieć, że mamy 100 megabitów na sekundę internet, mamy, nie wiem, tam 50 megabitów. Natomiast jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że komputer nam podaje tę prędkość w megabajtach i to powoduje wszelkiego rodzaju niejasności. Ktoś myśli, że będzie miał 100 megabajtów internet na sekundę, no tak dobrze to nie ma. Chociaż też bym chciał. Aplikacja Speed Test by Ookla. Szukamy takiej aplikacji w naszych sklepach mobilnych. Ja znalazłem w App Store, wy możecie znaleźć także w sklepie Google'a, bo prawdopodobnie też tam ta aplikacja jest. Speedtest.net to jest adres strony internetowej. Również można sobie te aplikacje tam testować, taką stronę internetową, taką aplikację webową można sobie tam testować. Działa dobrze z tego co wiem na przeglądarce Chrome, natomiast no, tak jak mówię, w internecie, na komputerze stacjonarnym czy na laptopie mamy mnóstwo różnych narzędzi, za pomocą których możemy testować prędkość pobierania i wysyłki w naszego łącza. Jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, tu bywa z tym gorzej, dlatego więc zdecydowałem się zaprezentować te aplikacje. ale na dziś to już myślę, że wszystko, bo ileż można opowiadać o jednej malutkiej aplikacji, która ma 3 zakładki. Myślę, że już wystarczy. I z tą myślą żegnam się z wami, dziękując za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Television Romance, no cóż, chyba piosenka raczej dosyć pozytywna, no bo uczucia wszelkiego rodzaju, motylki w brzuchu i tak dalej, to jest rzecz jednak pozytywna, więc chyba udało mi się odnaleźć jakąś pozytywną piosenkę o telewizji. Wow!
6: W końcu, bo słuchacze nam żadnej, przypomnijmy, do dzisiaj nie podesłali, a postulowaliśmy, że jeżeli kojarzycie jakieś pozytywne, jeżeli chodzi o wydźwięk piosenki o telewizji, to wysyłajcie i dalej ta prośba zresztą jest aktualna, bo jedna jaskółka, jedna pozytywna piosenka wiosny nie czyni.
1: No cóż, ale w każdym razie jest motywacja do tego, żeby szukać następnych pozytywnych piosenek. Niemniej jednak rzeczywiście o radiu jest ich jakby tak troszeczkę więcej. A skoro o radiu i skoro o telewizji, to mamy 81. wydanie programu RTV. Witamy was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
1: Tak jest. A skoro już się z wami przywitaliśmy, to teraz, zanim przejdziemy do pierwszego tematu, to myślę, że warto
6: zagrać zapowiedź tak. W postaci pliku dźwiękowego. Jak usłyszycie ten dźwięk, to myślę, że wszystko będzie wiadomo.

0: Eurowizja, której w tym roku nie ma.
1: No właśnie, niby wszystko wiadomo, by się wydawało, że to takie oczywiste, no Eurowizja maj, połowa maja, będziemy mówić ponownie o tym wielkim telewizyjnym, muzycznym przedsięwzięciu. No i poniekąd będziemy, ale w tym roku wszystko inaczej niż dotychczas, co przecież nie dziwi z powodów wiadomych. I już mówiliśmy przecież w marcu chyba, że w tym roku Eurowizja się nie odbędzie. Emitowaliśmy utwór Alicji Szemplińskiej, która miała nas reprezentować. Z taką właśnie myślą, no, że zagramy go teraz, no bo nie będzie już Eurowizji w maju, nie będzie kiedy tego wspomnieć i trzymać kciuków za Alicję. No i istotnie za Alicję kciuków nie będziemy trzymać, ale po kolei. No, skoro nie ma Eurowizji, to czemu o niej mówimy dzisiaj? Bez sensu, prawda?
0: Bo coś jednak jest.
1: Coś jednak jest. No to było tak, że po kilkunastu dniach spekulacji Eurowizja 2020 została odwołana 18 marca dokładnie i Europejska Unia Nadawców podjęła wyzwanie przygotowania formatu zastępującego konkurs. Pod koniec marca ogłoszono, że 16 maja, czyli właśnie w dniu planowanego pierwotnie finału konkursu piosenki Eurowizję, zobaczymy widowisko pod tytułem Eurovision Europe Shine a Light, czyli po polsku Eurowizja Światło dla Europy. I w kwietniu Europejska Unia Nadawców, czyli EBU, potwierdziła, że 45 nadawców publicznych pokaże show na swoich antenach, a jednym z tych nadawców jest Telewizja Polska i ten specjalny program obejrzymy w telewizyjnej jedynce, ale również będzie go można oglądać na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTubie, o czym jeszcze później przypomnę. No i no, czym się będzie charakteryzowało to takie specjalne widowisko, które ma Eurowizję zastąpić? Znamy sporo szczegółów, wszystkie informacje, które wam teraz przedstawię, cytuję za portalem eurowizja.org. Więc to jest moje źródło informacji, tam możecie zajrzeć po, no być może jeszcze więcej szczegółów, ale no sporo wiemy, bo wiemy o tym, że podczas programu zobaczymy wszystkich 41 artystów, dla których Eurowizja 2020 miała być szansą na pokazanie swojej twórczości Europie. Usłyszymy także 30-sekundowe fragmenty wszystkich tegorocznych propozycji w wersjach studyjnych. A producenci widowiska zapowiadają szereg niespodzianek, bo możemy się spodziewać, że reprezentanci wybrani na Eurowizję 2020 zdradzą nam ciekawostki ze swojego życia lub pokażą, jak spędzają czas kwarantanny w swoich domach. Wiemy też, że część nadawców wsparła swoich wykonawców i umożliwiła im występ w specjalnych warunkach. No i na przykład włoski muzyk Diodato, mam nadzieję, że tak się to czyta, ale to jeszcze w miarę jest proste w porównaniu do jeszcze innych języków, jakie tutaj za chwilę mnie czekają.
0: Niby to egzotyczne języki, a kraje tak bliskie, w końcu wszystko, prawie wszystko Europa.
1: Tak, tak, tak, no ale to nie jest zawsze taka łatwa sprawa. No więc rzeczony Diodato, mam nadzieję, że to tak. Typowany zresztą był do wygrania konkursu piosenki Eurowizji w tym roku, no i niestety to mu się nie uda. No ale w każdym razie on zaśpiewa swoją propozycję Fai Rumore w starożytnym amfiteatrze w Weronie. Nie wiemy, czy Telewizja Polska Alicji Szemplińskiej też zafundowała jakieś takie szczególne warunki. Nic o tym nie słychać, więc wątpię. Poza tym, no nie jest tajemnicą, jeżeli ktoś się troszeczkę interesuje konkursem, że jego realizacją przez polskiego nadawcę, że no TVP tak lubiło zawsze troszeczkę przeoszczędzić na tych przygotowaniach naszego artysty, naszego reprezentanta do konkursu, no co jednak nie odbija się często dobrze, bo kwestie chociażby stroju, kwestie choreografii i całej otoczki wymagają sporych nakładów finansowych.
0: My to się na Eurowizji Junior skupiamy.
1: Tak, tak, tam umiemy jakoś. No, uczestnik wymaga sporego wsparcia na miejscu, jeżeli mu się go nie zapewnia, no to potem no, kończy się to jak kończy. Wpływa również na wynik końcowy, no oczywiście wpływa na niego piosenka, ale całe wsparcie, całe zaplecze również na to wpływa. Więc no skoro Telewizja Polska w przypadku normalnej Eurowizji tak podchodzi do tematu, to co dopiero by się tutaj mieli jakoś starać przy okazji takiego specyficznego formatu, więc nie zdziwię się, jeżeli po prostu Alicja będzie nadawać ze swojego domu w Ciechanowie. No ale zobaczymy, może nie. Ponadto wszyscy tegoroczni eurowizyjni artyści wspólnie wykonają jedną z najbardziej znanych piosenek z Eurowizji. Piosenki, od której właśnie pochodzi tytuł tego widowiska, czyli Love Shine Light. Jest to zwycięski utwór zespołu Katrina and the Waves z roku 1997. Zabrzmi również zwycięska kompozycja What's Another Year z roku 1980. Ją wykonywał Johnny Logan, tym razem on jej nie zaśpiewa, a zaśpiewają ją fani Eurowizji. Format uświetnił występy zwycięzców i byłych uczestników Eurowizji, więc no tutaj też spora atrakcja na pewno dla fanów i takich osób, które śledzą Eurowizję co roku, bo będzie można zobaczyć znane twarze. Na przykład będzie Mans Zelmerlof. Ja przepraszam, zawsze mam problem z tym jego nazwiskiem, zawsze mi się plączą te literki w środku, więc dobrze, że miałam napisane. On wykona utwór Heroes, którym wygrał konkurs w roku 2015 i po latach przerwy również powróci duet. Tutaj też nie jestem tak do końca pewna wymowy, także może się nie będę kompromitować, żeby nie było. No w każdym razie to jest ten duet, który w 2011 roku zapewnił jedyny jak dotąd triumf dla Azerbejdżanu. Będzie też Maria Szerifowicz, która w 2007 roku reprezentowała Serbię, ona wówczas wygrała, no i teraz przypomni Europie swoją kompozycję Molitwa. Z kolei Michael Schulte, on reprezentował Niemcy w 2018 roku, zaśpiewa z wokalistką formacji The Common Linets. Ona reprezentowała Holandię w roku 2014 i oni razem wykonają przebój Nicole z Niemiec, która to Nicole reprezentowała Niemcy w roku 82, przebój Ein bisschen Frieden, czyli może ktoś nie kojarzy, po naszemu troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca.
0: Śpiewała Eleni. Tak.
1: Tak, to nie jest kompozycja Eleni, tylko właśnie kompozycja z repertuaru Nicole. Ponadto zabrzmi kompozycja o niezwykle uniwersalnym przekazie, czyli Hallelujah. Także już czuję, że będzie wzruszenie, tym bardziej, że zaśpiewa ten utwór zwyciężczyni Eurowizji z roku 1979, Gali Atari z Izraela, wraz z chórem złożonym z byłych uczestników Eurowizji Junior. Także myślę, że się ze mną zgadzasz, że taka piosenka wzruszająca, dzieci jeszcze, także już w ogóle wszyscy będą płakać. Nie wiemy, czy w chórze tym pojawi się Roxana Węgiel bądź Vicky Gabor. No, są zwyciężczyniami z ostatnich lat, także mam nadzieję, wypadałoby, że któraś z nich będzie. Fajnie by było. Swoje nowe muzyczne propozycje zaprezentują także triumfatorzy Eurowizji z dwóch ostatnich lat. Netta przygotowała dla fanów akustyczną wersję jej najnowszego utworu, napisanego specjalnie na trudne czasy epidemii koronawirusa.
0: Netta i akustyczny utwór.
1: Ciekawe.
0: To może być interesujące.
1: Przypomnijmy, że Netta to zwyciężczyni sprzed dwóch lat, artystka z Izraela. I również nastąpi premiera nowej piosenki Duncana Lawrence'a. Zawsze mam problem, jak to również wymówić, bo każdy jeden wymawia to inaczej, ale no wiemy, o kogo chodzi. To ten pan, który rok temu zapewnił Holandii wygraną w Eurowizji. Organizatorzy podkreślają, że przygotowują program z zachowaniem wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Właśnie dlatego trójka gospodarzy, no to są prezenterzy holenderscy, także nawet nie cytuję ich nazwisk, bo ja połam język i prawdopodobnie raczej wy też nie będziecie wiedzieć, co chodzi. No w każdym razie ta trójka prezenterów zachowa odpowiedni dystans od siebie podczas prowadzenia show. Aby wesprzeć lokalnych producentów, ubiorą się oni w stroje zaprojektowane przez holenderskich kreatorów mody. No wiadomo, że wspieranie lokalnych biznesów teraz jest ważne.
0: Bardzo istotne, tak.
1: Dlatego cenny gest i dlatego o tym mówimy. W transmisji również wezmą udział Nikki Tutorials, to jest blogerka, która miała komentować konkurs na YouTubie, oraz wieloletni komentator Eurowizji dla BBC Graham Norton. Dwugodzinny program zostanie zrealizowany w studiu w Hilversum w Holandii. Jest to wyjątkowe miejsce dla Eurowizji, gdzie rodziła się historia konkursu, bowiem to tam odbyła się jego trzecia edycja. No przypomnijmy, że generalnie konkurs się miał odbyć w Rotterdamie, w jednej z tamtejszych koncertowych sal. Natomiast historycznych nawiązań będzie jeszcze więcej, bowiem po raz pierwszy od lat na Eurowizji wystąpi orkiestra z Rotterdamskiej Filharmonii. Ostatni raz konkursowe piosenki były, przypomnijmy, wykonane przez orkiestrę na żywo w roku 1998.
0: A kiedyś orkiestra to była jedyna opcja.
1: Tak. Niegdyś były takie wymagania, że musiała być orkiestra, później wprowadzono dowolność, że no, można było śpiewać z nagranym podkładem, ale kraj organizujący konkurs musiał zatrudnić orkiestrę, a potem wprowadzono dowolność, że dany kraj mógł zatrudnić orkiestrę, ale nie musiał tego robić. To się właśnie, ta dowolność zaczęła od roku 99, wtedy Eurowizję organizował Izrael. Izrael nie zatrudnił orkiestry i już od tego czasu nikt więcej nie zatrudni orkiestry, więc wszyscy od tych 20 już lat śpiewają z podkładami.
0: Swoją drogą, naprawdę ten utwór Netty, który wygrał Eurowizję, to w wykonaniu orkiestrowym mógłby być wyzwaniem dla tych, którzy grali.
1: No mógłby po prostu wypaść brzydko, no nazywajmy rzeczy po imieniu.
0: Albo inaczej po prostu.
1: Pewne rzeczy nie pasują do wykonań orkiestrowych. Gdybym chciała użyć tutaj brzydkiego słowa, to bym powiedziała, jak grabarz ze zespołu Strachy na Lachy określił płytę Perfekt symfonicznie i całe te aranżacje utworów Perfektu właśnie w oprawie symfonicznej, ale może tu nie będę tego mówiła, bo jest wczesna godzina, ktoś jeszcze by się poczuł urażony, także możecie sobie ewentualnie tego poszukać, bo to wszak nie Perfekt naszym dzisiejszym tematem jest, tylko Eurowizja, ale zmierzam do tego, że po prostu nie wszystko pasuje do orkiestry, czasami to jest takie no mega na siłę, a biorąc pod uwagę, że trendy muzyczne się bardzo zmieniły przez lata, no to jakby nie dziwne, że ta orkiestra teraz nie pasuje, ale fajnie, że ona będzie. Ciekawe, owszem, jak to będzie rozwiązane, no bo wszak chyba wokaliści no to będą śpiewać, nie wiem, z domów, no chyba, że ktoś tam jednak przyjedzie, no zobaczymy, tak? Aż takich szczegółów to nie znamy. A wiesz, co mi chodzi, jak zsynchronizować
0: no
1: kogoś śpiewającego z domu z orkiestrą, to takie dość, no da się, nie, ale karkołomne zadanie technologicznie.
0: Owszem, może być problem, ale to zobaczymy, jak sobie
1: zobaczymy
0: z tym poradzą.
1: O co tam dokładnie tak chodzi. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że w geście Solidarności na najważniejszych budynkach, wizytówkach wielu krajów, zobaczymy iluminację w narodowych barwach. Na przykład Francuzi podświetlą wieżę Eiffla, Grecy Akropol, a Włosi amfiteatr w Weronie. Tak to będzie wyglądało. Transmisja światła dla Europy już o godzinie 21 dzisiaj się zacznie w TVP1 i przypomnę jeszcze raz, również na oficjalnym kanale konkursu piosenki Eurowizji na YouTubie. Natomiast pół godziny wcześniej Telewizja Polska wyemituje program Alicja Szemplińska Droga do Eurowizji, w którym przybliży dotychczasowe sukcesy naszej reprezentantki. Bo przypomnijmy, że Alicja jeszcze jako no, dziecko, teraz już jest pełnoletnia, parę dni temu miała 18 urodziny, także mogę tak powiedzieć, jako dziecko brała udział w programie Hit Hit Hurra, czyli takim dziecięcym talent show Telewizji Polskiej, gdzie wygrała naukę śpiewu bodajże u Seta Wicksa, czyli takiego bardzo cenionego trenera głosów, który uczył m.in. Michaela Jacksona i wielu innych sławnych wykonawców. U niego się pouczyła, parę lat jeszcze popracowała nad głosem i poszła do The Voice of Poland, który również wygrała, no i w tym roku miała wystąpić na Eurowizji, której prawdopodobnie by nie wygrała, ale nad tym, nad tą piosenką Alicji już się pastwiliśmy, więc nie będziemy więcej tego robić, nie będziemy tak okrutni. No mamy tylko nadzieję, że telewizja jednak będzie uczciwa i dasz szansę Alicji wystąpić w przyszłym roku na Eurowizji, takiej już rzeczywistej, bo po prostu można sobie lubić jej głos lub nie, można lubić tegoroczną piosenkę lub nie, ale wygrała możliwość reprezentowania kraju, więc powinna mieć tę możliwość utrzymaną.
0: Oczywiście,
1: chociaż
0: że tak.
1: Nie jest tak oczywiste, czy w przyszłym roku konkurs się odbędzie, bo jak wypowiadał się bodajże minister zdrowia Holandii, on uważa, że konkurs nie powinien zostać tam zorganizowany dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka na koronawirusa, a nie jest pewne, czy się to wszystko dokona do przyszłego roku, więc on zakłada, że konkurs może się wtedy nie odbyć, przynajmniej nie odbyć się w Holandii, więc no fani mówią, żeby albo no faktycznie wynaleźć jakąś inną formułę na przyszły rok, albo przenieść konkurs wbrew zasadom, no bo przypomnijmy, że to właśnie Holandia powinna go organizować ze względu na to, kto ją wygrał kto wygrał konkurs w poprzedniej edycji, ale żeby właśnie przenieść konkurs do jakiegoś kraju o mniejszych restrykcjach, no co do Szwecji na przykład, w której wiadomo,
0: wiesz co,
1: do
0: słuchaj,
1: jest inne.
0: Ewentualnie do nas, bo jedna z naszych polskich artystek, tak ją nazwijmy, która występowała na Eurowizji, to swoje zdanie na temat szczepionek ma. Edyta Górniak, która twierdzi, że ona póki żyje nie da się zaszczepić, więc no nie, absolutnie nie pochwalamy i nie popieramy takiego podejścia, natomiast no to jak widać, tu mogą być u nas restrykcje zdecydowanie mniejsze.
1: No ale my organizujemy w listopadzie Eurowizję Junior w Krakowie, więc mamy nadzieję, że tu się nic nie zmieni do tego czasu, że konkurs będzie mógł się odbyć i będziemy mogli stać się tym drugim, stać się pierwszym krajem, który po raz drugi z rzędu zorganizuje konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci. No w czymś chociaż jesteśmy dobrzy. No to cóż, skoro takie muzyczne wydarzenie, a jeszcze o kolejnym muzycznym wydarzeniu powiemy wam za chwilę, no
0: tak,
1: to przyda się taka dłuższa muzyczna przerwa, no bo temat Eurowizji powoduje, że można by naprawdę sporo piosenek zagrać. Była już u nas Alicja w marcu, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy o tym widowisku Światło dla Europy. Także Alicji dzisiaj u nas nie będzie. Będzie na pewno w tym widowisku wieczornym, no i w tym specjalnym programie jej poświęconym, ale będzie utwór, który nam się najbardziej podoba. Utwór, który miał reprezentować Belgię, zespołu Hooverphonic. Utwór zatytułowany Release Me. Utwór, który myślę, że nie miałby szans na zwycięstwo, ale my to mamy takie po prostu nieeurowizyjne gusta. Wiecie, my śledzimy konkurs piosenki Eurowizji, ale no chyba niekoniecznie umiemy się wstrzelić, przynajmniej ja nie umiem w to, co by tam
0: ja
1: wygrało.
0: Ja jeszcze nigdy nie głosowałem na coś, co by wygrało, albo było
1: ja
0: nawet jakoś
1: nie.
0: Bardzo, bardzo wysoko, tak szczerze powiedziawszy.
1: Ja też nie, także oglądając, wypatrujemy jakichś ciekawych piosenek, ale z reguły to jednak nie są te, które się podobają publiczności. No ale może to i lepiej, właśnie taki utwór może mniej dostrzeżony wam teraz pokażemy, czyli Hooverphonic Release Me, Belgia. No a potem cóż, utwór tytułowy, utwór znany z Eurowizją kojarzony, Katrina and the Waves i Love Shine a Light.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Ale przyznasz, że chciałoby się, aż by się chciało, żeby na Eurowizji obecnie też powstawały takie przeboje, takie hity i takie po prostu fajne, melodyjne piosenki w ramach tego festiwalu. I nie dość, żeby powstawały, to żeby jeszcze go wygrywały.
1: No fajnie by było, chociaż tak między Bogiem a prawdą to i ten utwór mi się wydaje wyjątkiem, bo Eurowizja no ma trochę hitów na koncie, ale też nie jest ich tak znowu dużo. Nie ma tak, że co roku kiedyś, powiedzmy w latach 80. czy 90. wygrywał jakiś utwór, który był hitem. To
0: ale kiedyś chyba tego było
1: utworów.
0: Jednak więcej niż obecnie. Mam takie wrażenie.
1: Tak, ale mam trochę też wrażenie, że Eurowizja powróciła do tego, że było takich kilka lat, w których no, nic się takiego nie działo. Te utwory nie zyskiwały szacunku i poklasku gdzieś tam poza Eurowizją, a potem się pojawił czy Aleksander Rybak, czy Lena, czy właśnie Mans wspomniany przeze mnie, to jednak jest tak co parę lat taki hit.
0: No tak.
1: Nawet sympatyczny ten
0: tak.
1: Rybak. Właśnie czy Lena, to przecież są całkiem okej piosenki. Właśnie, jeżeli sobie chcecie odświeżyć wiedzę dotyczącą Eurowizji, to na naszym Mixcloudzie znajdziecie nasze dwa archiwalne programy.
0: Owszem.
1: Z roku 2018 i 2019 pod nazwą Eurostudio. W 2018 roku, w dzień finału Eurowizji, właśnie zajmowaliśmy się największymi eurowizyjnymi przebojami. Także polecam sobie posłuchać, jeżeli chcecie sobie przypomnieć, jakie to utwory właśnie, jeżeli chodzi o Eurowizję, zostały najbardziej zapamiętane przez słuchaczy przez kolejne lata, a w zeszłym roku świętowaliśmy 25-lecie Polski w konkursie piosenki Eurowizji. Przypominaliśmy piosenki, które nas reprezentowały co roku oraz fakty związane właśnie z tymi poszczególnymi startami, no i jakie były końcowe efekty, podpowiem, że z reguły marne, jeżeli chodzi o miejsca. Także polecam sobie przypomnieć, jeżeli ktoś chce się bardziej wczuć w ten eurowizyjny klimat, i dajcie znać, czy będziecie oglądać dzisiejsze widowisko, bo też no, słyszałam takie opinie no przede wszystkim osób widzących oczywiście, opinie, które nie dziwią chyba, bo wiele osób widzących ogląda Eurowizję przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, bo to konkurs muzyczny, ale no ważnym elementem dla nich jest ta cała oprawa wizualna, wiecie,
0: chyba jednak przede wszystkim, i to wcale nie tylko Eurowizji się tyczy, ale ten odbiór wizualny ma naprawdę bardzo duży wpływ na to, jak odbierane są poszczególne piosenki, i to nie jest tylko domeną Eurowizji, to jest w ogóle wszystkich tego typu programów, mam wrażenie.
1: To na pewno, ale Eurowizja, wiesz, słynie z takich ekstrawagancji różnych tego rodzaju, choreograficznych,
0: jasne,
1: kostiumowych i tak dalej. Tutaj trochę tego wiadomo, że będzie mniej, jeżeli uczestnicy się będą łączyć, czy to ze swoich domów, czy no w każdym razie nie zaśpiewają w tej wielkiej eurowizyjnej sali, na tej wielkiej scenie, w otoczeniu tancerzy i tak dalej. Więc po prostu wiele osób mówi, no wiadomo, rozumiemy sytuację, ale no nie interesuje mnie to.
0: Ale za to
1: właśnie formie.
0: Ale za to zobacz, jakim tanim kosztem, bo przecież teraz te programy, wszystkie typu Zoom i inne do komunikacji na odległość, mają coś takiego jak wirtualne tło. I możesz sobie tam wstawić dowolne zdjęcie i być na tle tego zdjęcia. No to teraz zobacz, jakim tanim kosztem można sobie niezłą choreografię, taką wprawdzie statyczną, ale jednak mimo wszystko interesującą scenerię do występów zrobić.
1: No właśnie, scenografię, a nie choreografię.
0: Właśnie, także, no, scenografię, tak.
1: Dobrze.
0: Ale to sobie może i coś w Photoshopie można też dorysować, i będzie choreografia też tam.
1: A więc my zostaniemy przy wydarzeniach muzycznych, tylko że teraz powiemy o wydarzeniu, które będzie miało miejsce za tydzień. Również informowaliśmy was, że Sopocki Festiwal w Polsacie w tym roku z przyczyn wiadomych się nie odbędzie. No istotnie się nie odbędzie, ale tutaj również mamy formę zastępczą. To wydarzenie będzie miało miejsce, jak wspomniałam, w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend, ale jako że, jak już wspominaliśmy wielokrotnie, nie wiadomo, kiedy my się usłyszymy po raz kolejny, bo teraz wszystko jest takie nieprzewidywalne, również w tej medialnej rzeczywistości, to informujemy wam już teraz, a jeżeli się okaże, że za tydzień będziemy, no to po prostu przypomnimy. No a cóż wymyślił ten Polsat nam, żeby osłodzić tę sytuację, że nie ma tego festiwalu w Operze Leśnej? Otóż telewizja Polsat pokaże nam koncert Polsat Festiwal Giganci w Sopocie oraz kabareton Sopocki Hit Kabaretowy, czego nam brakuje. Od razu zaznaczam, że te poszczególne wydarzenia w internecie możecie znaleźć pod różnymi nazwami, więc ja tutaj podałam te nazwy, które widziałam w największej liczbie miejsc. Także nie zdziwcie się, jeżeli na przykład się okaże za tydzień, że te programy się nazywają jakoś troszeczkę inaczej, względnie jeżeli w jakimś miejscu w internecie znajdziecie ciut inną nazwę, ale no, ta nazwa ma tutaj jakieś minimalne znaczenie, bo nie zmienia to sensu i treści samych tych widowisk, że tak powiem. Otóż Polsat Festiwal Giganci w Sopocie będzie można zobaczyć 23 maja, czyli za tydzień w sobotę. Usłyszymy przeboje największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, ale jeżeli już się martwicie, co to będzie, że te gwiazdy tam przyjadą i co ze standardami, z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i po co to wszystko, skoro festiwal odwołany, spokojnie. Te wykonania zostaną odtworzone, będą to wykonania z poprzednich edycji Sopockiego Festiwalu, a więc się cofniemy w czasie, ale będziemy mogli podziwiać, jak ci artyści występowali w Operze Leśnej w Sopocie. Organizatorzy postanowili uczcić w ramach tego właśnie widowiska trzecią rocznicę śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Usłyszymy zatem takie utwory jak Rzuć to wszystko co złe, Chałupy Welcome to, Z tobą chcę oglądać świat w duecie z Natalią Schroeder, Zacznij od Bacha, czy kultową Pszczółkę Maję. Kilka lat temu, chyba w 2016 roku, Zbigniew Wodecki miał w Sopocie taki całkiem fajny recital, więc przypuszczam, że sporo utworów właśnie będzie z tego koncertu. Całkiem był naprawdę miły, dobrze go wspominam. Co jeszcze będzie? Przypomniane zostaną także wokalistki, na przykład Beata Kozidrak z zespołem Baim w utworach Co mi panie dasz, Nie ma wody na pustyni, Józek nie daruje ci tej nocy, i będzie też Agnieszka Chylińska, to znaczy zostaną odtworzone jej wykonania przebojów Kiedy powiem sobie dość, Drzwi, Nie mogę cię zapomnieć i Królowa łez. Pojawią się również archiwalne występy grupy T-Love. Będzie więc czwarte liceum ogólnokształcące, To wychowanie z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej, Chłopaki nie płaczą i Warszawa. A tenże koncert wprost z pustej Opery Leśnej, właśnie, bo tam nie będzie publiczności, będzie tylko on, Krzysztof Ibisz. Znaczy, nie tylko on, też pewnie cała ekipa realizatorów.
0: Ale im starszy, tym młodszy.
1: No właśnie, nie chciałam tego żartu, bo on się robi już taki, wiesz, ale z tym jest dłużej powtarzany, tym.
0: Ale to też powinien być młodszy.
1: No tak, no tak. Ale nie będzie mu towarzyszyła, jak to zwykle była w Sopocie, Paulina Sykut-Jerzyna czy coś, no bo tutaj już zagrażałoby to spełnieniu reguł dotyczących bezpieczeństwa.
0: No, Krzysztof Ibisz ma tyle doświadczenia już medialnego, tak, że sam ogarnie.
1: Oczywiście, że tak. A początek wszystkiego o godzinie 20, przypomnijmy, 23 maja i chyba dwie godzinki ma to widowisko potrwać. Zaś dzień później będzie można obejrzeć kabareton pod nazwą Sopocki hit kabaretowy, czego nam brakuje. I zostaną przypomniane najbardziej zabawne skecze i gagi, które oglądaliśmy w Operze Leśnej, a wśród artystów takie kabarety jak kabaret moralnego niepokoju, Ani Mru Mru, Nowaki, kabaret skeczów męczących i formacja Smile. A tenże wieczór kabaretowy będzie można śledzić 24 maja, czyli dzień później, w niedzielę o godzinie 20. No, festiwal taki regularny, zawsze trwał 3 dni. Tutaj mamy widowisko dwudniowe, no ale zawsze coś. No, mnie akurat nie interesuje takie odgrzewanie, no bo wszystko to już widziałam, więc no w sumie po co, ale może komuś będzie fajnie wrócić do tych poprzednich wykonań i że będzie to taka próba uzyskania normalności, namiastki tej normalności, mimo tego, że normalnego festiwalu się zorganizować nie da.
0: Albo ktoś nie oglądał i będzie miał ochotę poznać dopiero, bo też i tacy zapewne są.
1: Jak najbardziej. No polecamy szczególnie te występy Zbigniewa Wodeckiego, no bo tak jak mówię, przypuszczam, że wszystkie albo większość będą z tego recitalu sprzed 4 lat. No i właśnie, skoro na festiwalu będzie właśnie tematem 3. rocznica śmierci tego wybitnego artysty Zbigniewa Wodeckiego, to teraz on będzie u nas. Przypomnijmy, że w tym sobotnim koncercie zostanie wyemitowana wersja utworu Z Tobą chcę oglądać świat w duecie z Natalią Schroeder, no a u nas wersja oryginalna, w której w duecie z panem Zbigniewem Wodeckim zaśpiewała inna wybitna artystka, której na scenach raczej tak teraz nie widać, ponieważ poświęciła się innym pasjom w życiu, jakimś tam biznesom. Już raczej nie śpiewa, to u nas zaśpiewa Zdzisława Sośnicka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT, a teraz kilka słów na temat tego, co oferuje nam Telewizja Polska, ale na dobry początek, zanim przejdziemy do głównego tematu tego wejścia, to taka informacja, jaką od naszego redakcyjnego kolegi Kazimierza Parzycha przed momentem otrzymaliśmy. Dzięki, Kazek, za te informacje, bo myślę, że tych wszystkich, którzy interesują się historią telewizji, zainteresuje to, co jest w tym momencie dostępne na kanale TVP Historia. To znaczy nie w tym momencie, ale tak w ogóle, bo konkretnie w poniedziałek najbliższy o godzinie 1:30, więc ta godzina to jest taka, że mogłaby być lepsza, bo to jest 1:30 rano, jest emitowany program, który zatytułowany jest Telewizja. To nie jest program nowy, bo jak wyczytałem i doczytałem w internecie, on pochodzi z lat 90. i opisuje historię telewizji polskiej, no bo jakiej wtedy innej. Nadawcy komercyjni to wtedy jeszcze w ogóle nie mieli możliwości jakoś się tam na kartach historii zaznaczyć, teraz to już by było inaczej. Natomiast jest opisywana historia telewizji polskiej. Najbliższy odcinek, który będzie emitowany w poniedziałek o godzinie 1:30 na antenie TVP Historia, będzie dotyczył lat 60. Ale jak widzę, to tam też są już i inne odcinki, między innymi też lata 70. gdzieś widziałem, że później będą. Także podejrzewam, że po prostu przez te kolejne lata będzie sobie można przejść i obserwować, jakie były zagadnienia, jakie były tematy, jakie problemy miała ówczesna telewizja, bo na pewno miała ich całkiem sporo.
1: No, Z pewnością. Niestety, no, szukaliśmy, czy nie ma tego programu w jakichś bardziej cywilizowanych porach.
0: Co najwyżej jeszcze gorszych.
1: Ale są jeszcze gorszych, niestety, inne emisje. No rozumiemy, że TVP Historia teraz emituje te programy szkolne i trochę ich to tam blokuje, jeżeli chodzi o ramówkę, no ale mogliby jednak emitować takie ciekawe propozycje w godzinach bardziej przystępnych, no bo nie każdy będzie późną nocą miał możliwość, czas i chęć, żeby takie propozycje oglądać, no ale może ktoś tutaj się znajdzie taki zdeterminowany, kogo temat mediów na tyle interesuje.
0: Owszem, ja już mogę podpowiedzieć, że na pewno ciekawym odcinkiem może być historia telewizji lat 70., bo wtedy, jak dobrze kojarzę, to no, za czasów rządów Edwarda Gierka, to dość mocno byliśmy dozbrajani, jeżeli chodzi o technikę w telewizji. No i wtedy Telewizja Polska miała bardzo charakternego dyrektora, niejakiego Macieja Szczepańskiego, który miał pseudonim Krwawy Maciek, i on naprawdę rzeczywiście bardzo różnych dziennikarzy, bo on kierował, zdaje się, że i telewizją, i też Polskim Radiem. No i tam się nie pieścił z dziennikarzami, z prezenterami. Tam można było jakikolwiek lapsus językowy podać na antenę i już można się było żegnać z pracą, także cokolwiek warunki były dość stresujące, no ale właśnie za rządów pana Szczepańskiego to ponoć Telewizja Polska, jeżeli chodzi o to zaplecze technologiczne, dość na prostą wyszła. A teraz przechodzimy już do spraw bieżących, do tego, co nam ma do zaoferowania Telewizja Polska, konkretnie Telewizyjna Dwójka, bo ma do zaoferowania nowy teleturniej i to zdaje się, że to nie jest na żadnej zagranicznej licencji. Ja przynajmniej niczego takiego nie wyczytałem w sieci. Nie wiem, czy ty o tym coś słyszałaś. To jest chyba nasz autorski pomysł.
1: Chyba tak, aczkolwiek nieco podobne, ale no nie tak całkiem podobne, ale no rzeczywiście jakiś taki element wspólny tutaj jest. Już można było zaobserwować takie produkcje i oglądać, bo był na przykład jakiś taki teleturniej w telewizji Puls, jak jesteś, czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty, tak się to chyba nazywało, więc już był taki motyw sprawdzania u dorosłych tej wiedzy szkolnej, ale tutaj nie będziemy mieć tylko, a raczej nie mamy, no bo to już jest emitowane, ale nie mieliśmy wam okazji wcześniej o tym powiedzieć. No w każdym razie nie mamy tylko sprawdzania wiedzy na poziomie piątej klasy, ale znacznie szerzej.
0: Znacznie szerzej, bo od początku podstawówki do końca szkoły średniej. Od poniedziałku, minionego poniedziałku, o godzinie 18.30 na antenie telewizyjnej Dwójki można oglądać nowy teleturniej Moja Klasa Back to School. I program nadawany jest od poniedziałku do piątku, więc jeżeli ktoś ma ochotę oglądać tego typu teleturniej, turniej, to może go oglądać przez 5 dni w tygodniu. I o co chodzi w tym teleturnieju? Biorący udział w programie uczestnik i jego pomocnicy tworzą drużynę i jako drużyna odpowiadają na pytania związane ze szkołą podstawową i średnią, czyli to po prostu takie różnego rodzaju zagadnienia. Od tych najprostszych, czyli tam wiadomo pierwsza klasa, do szkoły średniej, aczkolwiek jak tak oglądaliśmy, to słusznie zauważyłaś, że niektóre to nawet wykraczają już później poza szkołę średnią, tak troszkę.
1: Ja już ich nawet nie powtórzę, bo nie pamiętam tam niektóre takie pojęcia i kwestie, to były naprawdę skomplikowane i wydaje mi się, że w szkole średniej się o takich rzeczach nie uczyłam, z jakiejś tam biologii czy innej chemii. Nie pamiętam ich po prostu, więc no albo to jest dostosowane do programu nauczania i treści, które były nauczane wcześniej, czyli takich, które mogli poznawać rzeczywiście uczestnicy dorośli tego teleturnieju, no bo wiadomo, że programy nauczania im dalej
0: ewoluują,
1: są bardziej okrajane.
0: Tak.
1: Albo faktycznie teraz podstawa programowa jakoś za tych nowych rządów, nowego ministra i tak dalej została rozbudowana i może jest lepiej niż było 6 lat temu, kiedy ja kończyłam liceum. Nie wiem.
0: Może. Kto to wie? W każdym razie no, pytania rzeczywiście są, ale żeby nie było za trudno, to są 4 odpowiedzi A, B, C, D i można sobie wybrać z tych odpowiedzi tę jedną prawidłową. Po każdej prawidłowej odpowiedzi zdają do następnej klasy i drugi na koniec, czyli po ukończeniu klasy czwartej liceum zdają maturę. I tu trzeba odpowiedzieć w ramach matury, czyli takiego finału, trzeba poprawnie odpowiedzieć na 5 otwartych pytań. I teraz ja szczerze mówiąc nie oglądałem odcinka, w którym ktoś by tę maturę zdawał, natomiast ponoć wczoraj taki odcinek był, że ktoś wygrał główną nagrodę, czyli 24 tysiące złotych. To tak mi mówiłaś poza anteną.
1: Tak, tak, taką informację widziałam na Facebooku, ale też nie oglądałam, bo zapomniałam, ale może sobie nadrobię.
0: A oglądałaś w ogóle, jak ktoś do matury dotarł? Bo ja akurat oglądałem ten odcinek, gdzie
1: się
0: nie udało.
1: Ja też tylko ten odcinek oglądałam, także...
0: Okej. Okay. No właśnie. Co jeszcze można tu powiedzieć? Można też powiedzieć o tym teleturnieju tyle, że uczestnik ma prawo się jednokrotnie pomylić i wtedy następuje coś takiego jak powtórka klasy, bo zwykle w każdej z klas uczy się dwóch przedmiotów. I tam na przykład masz polski i matematykę. I teraz wybierasz...
1: Mnie to najbardziej śmieszyło dla klasy pierwszej podstawówki przedmiot społeczeństwo.
0: No, super, super, tak. Natomiast jeżeli... ktoś wybierze sobie powiedzmy język polski i źle odpowie, no to musi zdawać obowiązkowo tę matematykę, no i tu już musi dobrze odpowiedzieć, bo inaczej kończy mu się gra. Teraz kolejna sprawa to uczestnik ma prawo dwukrotnie skorzystać ze ściąg. Coś mi to szczerze mówiąc przypomina ta ściąga, bo w ramach tej ściągi eliminowane są dwie niepoprawne odpowiedzi. To nie jestem chyba odosobniony w kwestii tego.
1: Takie pół na pół. No.
0: Dokładnie. Tam nawet chyba ktoś tak powiedział, jak oglądaliśmy ten właśnie odcinek, no to poproszę to pół na pół.
1: No tak.
0: więc tak. Co jeszcze? Oczywiście jak w odróżnieniu od takiej rzeczywistej szkoły, no to tu można korzystać z podpowiedzi. Chociaż szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, kiedy z tych podpowiedzi można by było skorzystać. Co najwyżej podpowiedzi członków rodziny, która nam tam będzie podpowiadała coś, dopingowała nas i tak dalej, ale czasu na odpowiedź jest na tyle mało, że raczej ciężko wyszukać gdzieś sobie w internecie i w tego typu miejscach jakieś podpowiedzi. Więc tu trzeba raczej korzystać z możliwości, jakie oferują nam osoby, które grają razem z nami, ale to my jako ten kapitan musimy podjąć ostateczną decyzję, bo jak nie, to nawet i z tyłu mogą krzyczeć, że taka odpowiedź jest, ale jak my tego nie potwierdzimy, no to niestety odpowiedź nie jest zaliczana. No i cóż, i tak sobie gramy, później dochodzimy do tej matury. Natomiast co też jest ważne, to w dobie koronawirusa gra jest realizowana na odległość. Prowadzący, Maciej Kurzajewski, rozmawia z uczestnikami tych rozgrywek za pomocą komunikatora internetowego, a ja bym powiedział, że oni tam rozmawiają za pomocą różnych środków łączności, bo czasem tam słychać, że ten dźwięk jest chyba przez Skype'a realizowany, a czasem po prostu przez telefon, więc to już zależy jak, kto i z kim się będzie lepiej łączył. No to po prostu takie są te wszystkie ujęcia realizowane. Mam też wrażenie, że po prostu no, można sobie na to pozwolić, bo program ewidentnie nie jest na żywo. To się tam wszystko zbyt sprawnie dzieje, więc nie, ten program,
1: no tak,
0: program nagrywany jest wcześniej. No i właśnie prowadzącym, jak wspomniałem, jest Maciej Kurzajewski, człowiek, który kiedyś czytał tylko wiadomości sportowe, a teraz tego jest wszędzie pełno, więc...
1: Ale więcej chyba jest Babiarza.
0: No tak, ale Kurzajewski...
1: Ale to podobna historia.
0: Tak, to jest podobna historia. Więc rzeczywiście moja klasa Back to School od poniedziałku do piątku o godzinie 18:30 na antenie telewizyjnej Dwójki i tam też są takie różne elementy

0: programie, o które prowadzący pytał uczestników, no to teraz będzie o takim powrocie do przeszłości, o spotkaniu szkolnej miłości po latach, a o tym zaśpiewa Kasa w utworze Piękniejsza. Continuous favorites
1: all day long. It's Radio DHT. Godzina 17 minęła, ale my jeszcze się z wami nie rozstajemy. Nie, nie, nie, spokojnie. Jeszcze chwilę tu z wami pobędziemy, bo trochę informacji pozostało.
0: Pozostało, a skoro jesteśmy przy TVP i skoro przy tematach edukacyjnych, no bo taki teleturniej nawiązujący do czasów szkolnych, no to pozostaje nam znowu się troszeczkę popastwić nad tymi edukacyjnymi projektami TVP. Już komentowaliśmy dokładnie szkołę z TVP, komentowaliśmy również jej konkurencję, czyli lekcje odbywające się w telewizji Metro w ramach Korków TV. No to cóż, pozostaje nam skomentować odpowiedź na rzeczone Korki TV.
1: Czyli repetytorium.
0: Czyli repetytorium maturzysty. Obejrzeliśmy no tak dwa odcinki, ale tak może
1: jeden
0: nie
1: uważnie, drugi tak trochę. Przynajmniej
0: to,
1: ja.
0: Tak, no to ja myślę podobnie. I co sądzisz?
1: Powiem tak. Myślę, że jest lepiej, na pewno lepiej niż w przypadku szkoły z TVP. Aczkolwiek na przykład język polski to jest przedmiot, z którego ja w ramach tej pierwszej lekcji no nie dowiedziałem się zbyt wiele, jeżeli chodzi o język polski. Bo ja się tam dowiedziałem i o historii, ja się tam dowiedziałem o sztuce, kulturze. O tym wszystkim się dowiedziałem, ale takich rzeczy typowo dotyczących języka polskiego, gdzie oczywiście wiadomo, na lekcjach, jak pamiętam swoją szkołę średnią, to jest zawsze wprowadzany jakiś taki zarys historyczny, no ale na takie rzeczy to my mamy 3 albo jak teraz 4 lata, żeby to wszystko przerobić, a do matury to mamy niecały miesiąc, więc jak tak się będziemy z wszystkim rozwlekać i rozwodzić na te różne tematy, to nie wiem, czy my zdążymy przerobić cokolwiek w ramach tego repetytorium maturzysty.
0: No dokładnie, może nie znam się tak do końca, bo być może zmieniły się jakieś tam warunki dotyczące matury względem roku 2014, bo to był ostatni rok tej matury starej przed zmianami, oczywiście ostatni dla liceów, bo dla techników to rok później, no ale w 2015 już weszła troszeczkę inna forma tych egzaminów, natomiast po prostu te rzeczy, ich przypomnienie wydaje mi się zbędne, wydaje mi się, że one się nie przydadzą. No bo na maturze się przede wszystkim pisze wypracowanie na bazie lektur, na bazie tekstu, który się otrzymuje, no i jakieś tam wiedzy o lekturach. I również analizuje się tekst z zakresu czytania ze zrozumieniem. No i tutaj nam się chyba nie przyda taka wiedza, no bo słuchajcie, lekcja po renesansie i ona tam, ta pani w sensie omawiała właśnie odkrycia geograficzne, Kolumb, Magellan. No to chyba nie będziemy o tym pisać w
1: wypracowaniu. Damę z łasiczką, no to
0: tak,
1: sztuka bardziej, tak?
0: No wiadomo, na polskim się o tym mówiło, bo tak jak mówisz, kiedy rozpoczynało się omawianie jakiejś epoki, z której potem poznawaliśmy dzieła literackie, no to przedstawiany był taki zarys historyczno-filozoficzno również, kulturalny, żeby właśnie wiedzieć, jacy byli myśliciele, badacze, twórcy sztuki, no co się generalnie działo, jak wyglądała ta epoka, żeby w tym kontekście poznawać te dzieła.
1: Owszem.
0: No i fajnie, tak? Tylko, że właśnie wydaje mi się, że to już przy powtórce do matury
1: trochę no, mało czasu jest po
0: albo
1: prostu.
0: Albo powiedzieć to w dwóch zdaniach na zasadzie renesans. Słuchajcie, pamiętacie, to była ta epoka, w której był ten i ten, robiłeś to i to. Omawiamy książki, omawiamy Kochanowskiego, tak? No i to rozumiem, że sobie przypominam, odświeżamy, aha, renesans to było tam, gdzie nawiązywali do antyku i gdzie stawiali człowieka. Dobra, już to pamiętam, bo może takie jedno zdanie mi się w wypracowaniu przyda. No ale nie na Boga całe omówienie, co robił Magellan i Kolumb i o damie z łasiczką. No, mnie się nie wydaje, ale no, nie wiem, może ta pani wie, co robi, może właśnie ja się nie znam, może wymagania się zmieniły. No też być może to by się jakoś bardziej przydało na maturze ustnej, która teraz też wygląda inaczej niż za twoich i moich czasów, bo nie masz prezentacji, więc tam się losuje jakiś tam...
1: No tak,
0: jakiś
1: ale teraz...
0: Jakieś zagadnienie tak. Jest jeden z 20 zagadnień, ale przecież teraz i tak matury ustnej
1: nie będzie. No właśnie, więc o czym my mówimy w ogóle. Także no, wydaje mi się, że tu troszeczkę to jest nazbyt rozwlekłe. Natomiast no co, no język angielski to myślę, że okej. Okay. Tam mają native speaker.
0: Tak. Na matematykę.

0: praktyce było mówienie zadań po prostu z arkusza maturalnego, no więc chyba tak się to powinno. No wiadomo, w repetytorium, tylko w korkach TV jest troszeczkę inne podejście do tej matematyki, bo tam jest takie tłumaczenie od podstaw, więc wydaje mi się, że zależy, jakie maturzysta ma potrzeby. Jeżeli ma luki, jeżeli chodzi o podstawy, no to sobie włączy korki TV i tamten pan mu wszystko wyjaśni o potęgowaniu, jakieś rzeczy, które zapomniał, a jeżeli już no, ma w miarę wszystko przypomniane i chce ćwiczyć konkretne rzeczy, konkretne zadania, no to włączy sobie repetytorium maturzysty.
1: Dokładnie, no bo matematyka funkcja na przykład, tak? Funkcja była, powiedzmy, funkcja kwadratowa, tak. Jak dobrze pamiętam, tak? Te wszystkie liczenie delty i tak dalej.
0: A równanie albo nierówność kwadratowa jest na maturze zawsze. To było takie ulubione zdanie naszej pani od matematyki, bo pierwsze zadanie albo jedne z pierwszych zadań otwartych w tym arkuszu, czyli jakieś tam zawsze numer 26 albo 27, to była nierówność kwadratowa. A ktoś zadania za 2 punkty, więc tak zawsze mówiła nasza pani od matematyki, 2 punkty, 4% mieć, a nie mieć. Także to jest coś, czego naprawdę się warto nauczyć. Także drodzy maturzyści albo ci, którzy w przyszłości będziecie matury zdawać, łapcie ten protip i ćwiczcie nierówności kwadratowe i równania kwadratowe, bo naprawdę 2 punkty 4% to może zadecydować o waszym zdaniu matury.
1: Owszem.
0: Także rozumiem jedno i drugie podejście. W przypadku matematyki rozumiem powrót do podstaw, tak jak robi to pan z Korków TV, no bo ludzie jednak mają jakieś takie braki, bo gdyby ich nie mieli, to by nie było takich problemów w ogóle ze zdaniem tej matury. Nie, że z wynikami, żeby zdać ją jak najlepiej,
1: ale ze zdaniem,
0: zaliczeniem tak. Tego. Ale rozumiem też to drugie podejście. Przypomnijmy, że język polski w Korkach TV, no to był robiony w ten sposób, nie wiem jak teraz, że był omawiany jakiś motyw, na przykład motyw miasta i w jakich lekturach on występuje, co rzeczywiście może się przydać, chociaż chyba też bardziej na ustnej, więc przypuszczam, że oni też jakąś formę musieli dostosować, wiedząc, że już tej ustnej nie ma, no ale no nie oglądałam już tego, nie jestem maturzystką, także aż tak bardzo nie jestem tutaj wciągnięta w to, żeby to śledzić. No ale tak jak wspomnieliśmy, są tam też inne przedmioty, prawda? Nie tylko te takie podstawowe, jak w Korkach.
1: Jest historia, jest chemia.
0: Jest chemia. Ale aż tutaj się tak dokładnie nie będziemy wypowiadać, bo ja nie zdawałam żadnego z tych przedmiotów na maturze, także nie wiem, jak bym ukierunkowała takie repetytorium i co powinno w nim być, żeby było dobrze.
1: I też w ogóle mam wrażenie, że te przedmioty dodatkowe, bo wymóg na maturze jest taki, jak zostało to powiedziane w repetytorium, że trzeba zdawać jakiś jeden przedmiot rozszerzony.
0: Na rozszerzeniu. Tak. To jest właśnie to, co weszło po tym 2015 roku, wymóg tej właśnie nowej matury, o której mówię, o której już nie zdawałam, więc no jedną rzecz musimy zdać na rozszerzeniu i może to być jeden z tych dodatkowych przedmiotów.
1: I mam wrażenie, że rzeczywiście właśnie te przedmioty no, są uczone tak na rozszerzeniu. Jest ta wiedza taka dość zaawansowana. No, ja może już niewiele pamiętam z chemii ze swojej szkoły średniej, ale to, co pokazywał pan na tych zajęciach, no to tak powiem szczerze, że no były chyba rzeczy raczej dość skomplikowane. Przynajmniej tak z perspektywy, tak jak sobie przypominam, co tam było tak te 15-16 lat temu, za moich czasów, jak pamiętam, czego myśmy się uczyli na chemii. Mam wrażenie, że to były jednak takie dość zaawansowane rzeczy, no ale może po prostu też nie wszystko pamiętam.
0: Historia... Ja chemii akurat nie oglądałam, ale też nie wiem, czy moja opinia byłaby miarodajna, bo miałam dość specyficzną sytuację, że miałam bardzo wysoki poziom chemii w gimnazjum i dość średni poziom chemii w liceum, więc też akurat mogę nie być dobrym przykładem, bo ta chemia chyba się u nas tak nie odbywała, jak powinna. Bo też no, była z wychowawczynią, a wiecie, jak to jest, jak jest lekcja z wychowawczynią, nie? To może, proszę pani, zamiast chemii zrobimy dzisiaj lekcję wychowawczą. No, no dobrze, właśnie. To już ostatni raz zrobimy lekcję wychowawczą. Tych ostatnich razów to wiecie, ile było, bo zawsze było coś do obgadania, jak nawet nie było, to się zawsze znalazło, byleby tylko nie robić tej chemii.
1: Natomiast co jest na plus, to rzeczywiście w trakcie pokazywania różnych działań w ramach chemii, i tu bardzo dobrze myślę, że tak się stało, oprócz rozwiązywania jakichś zadań i pisania na tablicy, były pokazywane też doświadczenia, więc to bardzo na plus.
0: Tak, no to na pewno nie wiem, czy coś takiego wprowadzono też w przypadku lekcji chemii w szkole z TVP, w tych lekcjach takich regularnych. Także no myślę, że tak czy inaczej, drodzy maturzyści, coś z tego wyciągniecie i na pewno już jest to bardziej porządnie robione niż szkoła z TVP, a przynajmniej niż szkoła z TVP na początku, bo ci to już chyba też się trochę poprawili po no tak. tylu negatywnych reakcjach. No właśnie, ale tak poniekąd trwa troszeczkę to ściganie się dotyczące, kto zrobi lepszy program odpowiadający na potrzeby edukacji w czasie pandemii. No bo przypomnijmy też, że w repetytorium maturzysty są takie wstawki coacha, jakieś takie właśnie porady dotyczące skutecznego zapamiętywania i tak dalej. No i na to odpowiedzią jest nowy program w telewizji Metro, tym razem właśnie osobny program. Nie jest to jakaś część Korków TV, tylko właśnie taki osobny, króciutki format. Otóż w poniedziałek, 11 maja, na antenie telewizji Metro wystartował program Jak się uczyć. W programie dziennikarka TVN24, również autorka książek, a w tej swojej pracy dziennikarskiej ta pani Justyna Suchecka, bo to o niej mowa, zajmuje się właśnie tematyką edukacji. W ostatnim czasie pisze teksty poświęcone właśnie edukacji w czasie pandemii, także można jej teksty znaleźć na stronie TVN24 i materiały pewnie też obejrzeć. A we wspomnianym programie Jak się uczyć pani Justyna rozmawia z ekspertami z różnych dziedzin o problemach zdalnego nauczania. Wspólnie z nimi przedstawia praktyczne porady, jak w tej zmienionej pandemią rzeczywistości powinni postępować uczniowie, nauczyciele i rodzice, na co powinni zwracać uwagę, a także czego unikać. Partnerem tego programu są wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, także myślę, że skrót WSIP jest znany wszystkim, bo gdzieś tam na podręcznikach i innych książkach się pojawiał, także oni za to też odpowiadają, oraz Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych orke.pl. Cykl Jak się uczyć można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18:40, przypomnijmy jeszcze raz, w telewizji Metro, natomiast powtórki emitowane są o godzinie 12:55, czyli chyba tuż po Korkach TV, więc można tutaj takie oglądać tego takie zwarte pasmo, tak, jednym tchem.
1: Tak, no to nam nie pozostaje nic innego, jak teraz zagrać jakąś piosenkę w kontekście nauki. No i...
0: Bo jak się człowiek dobrze uczy, wykorzystuje skuteczne metody zapamiętywania i jak wie, jak się uczyć, to potem osiąga sukcesy i startuje w szkolnych olimpiadach. I właśnie piosenkę zatytułowaną Szkolna Olimpiada zaśpiewa pani Krystyna Giżowska.
1: Kto by przypuszczał, że ona kiedykolwiek śpiewała piosenki dla dzieci. Ale tak, ona nie tylko o złotych obrączkach śpiewała, ona też śpiewała
0: nie
1: piosenki.
0: Było
1: tak, nie było ciebie tyle lat.
0: Przeżyłam z tobą tyle lat. Tam było dużo piosenek o latach.
1: Tak. Bo ona się chciała cofnąć do swych młodzieńczych lat.
0: To teraz się właśnie cofniemy do dzieciństwa, do czasów szkolnych. Napiszcie nam, jeżeli braliście udział w jakichś szkolnych olimpiadach. A teraz pani Krystyna zaśpiewa.
1: Tak, na Facebooku albo na naszej stronie internetowej. Tak, facebook.com/radiodht albo www.radiodht.com. A teraz nawet do tych młodych lat pani Krystyny wybierzemy się kosmiczną deskorolką. Tak, bo tak właśnie nazywa się płyta, z której pochodzi to nagranie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: O szkolnej olimpiadzie śpiewała Krystyna Giżowska, a teraz przenosimy się do oferty telewizyjnej Jedynki, no bo...
0: Powracamy do TVP raczej, tak skaczemy trochę, bo chcieliśmy te wątki edukacyjne, raczej jakoś tam szeroko z tą edukacją związane ująć w jednym miejscu, no ale wszystko to się wiąże z rzeczywistością pandemiczną, no i tak to jakoś właśnie się plecie cały czas, że wracamy do tych tematów.
1: Owszem, i tym razem właśnie pierwszy program Telewizji Polskiej wprowadza do ramówki serial dokumentalny Prawdziwy Bohater. Serial opowiadać ma o wolontariuszach i ratownikach, którzy zaangażowali się w walkę z epidemią koronawirusa. W każdym 22-minutowym odcinku pojawi się historia kilku osób. Cykl Prawdziwy Bohater oglądać można od tego tygodnia o godzinie 12:30 na antenie telewizyjnej Jedynki. No pierwszy odcinek już za nami, ale istnieje taka instytucja jak TVP VOD i podejrzewam, że tam właśnie będzie można spokojnie nadrobić te zaległości, a za tydzień, no to już będziecie mogli oglądać program ten na bieżąco, tym bardziej, że nie koliduje z emisją naszego programu.
0: No dokładnie, tutaj oczywiście można byłoby dyskutować, czy jest sens robienia kolejnych programów o bohaterach, ich oklaskiwania, no bo przecież oni nie po to wszystko robią, żeby być właśnie oklaskiwanymi i chwalonymi, czy nieważniejsze jest po prostu ich wspieranie, jeżeli my nie możemy jakoś fizycznie to,
1: z drugiej strony, finansowo. Z drugiej strony, jak się mówi o tych bohaterach, to może być większa chęć wspierania tego typu działań, bo widać, że te pieniądze...
0: No, tak zależy, jak to będzie przedstawione i czy też jakoś będą widzowie zachęcani do tego, żeby dokładać też swoje cegiełki, a ludzie dokładają cegiełki, czemu służy chociażby akcja Hot 16 Challenge tu na YouTubie, ale to tutaj nie będziemy chyba dokładniej omawiać tego, no bo nie, temat YouTuba nie jest raczej powiązany z naszą tematyką, ale jeżeli nie oglądaliście jeszcze efektów nominacji poszczególnych wykonawców, artystów i nie tylko, różnych tam utworów o ostrym cieniu mgły, no to możecie sobie na YouTubie pod hashtagiem HOT16 Hallenge 2 znaleźć właśnie szereg utworów nagranych przez bardzo różne osobistości.
1: Tak.
0: I to jest właśnie fajne, że jest to akcja, która łączy bardzo wiele osób, wiele środowisk.
1: Chociaż łączy z jednej strony, ale z drugiej strony to różne tam wojenki podjazdowe przy tej okazji jedni z drugimi już prowadzą, więc to tak, no ale wszystko pod wspólnym celem.
0: No, oczywiście jest to kilka takich wystąpień, które no może nie powinny się zdarzyć przy tej okazji, ale cóż poradzić, no. Zawsze coś takiego się wydarzy, co rzuci ostry cień mgły na całą akcję.
1: Tak jest.
0: No, ale oczywiście wiadomo, że najlepiej by było, gdyby taka akcja nie musiała być organizowana i gdyby to państwo po prostu pokryło wszystkie te koszty, które są potrzebne w tej sytuacji, więc występowanie tutaj polityków, szczególnie tych będących u władzy, robi się już troszeczkę bardziej, no może nie tyle, to już nawet nie jest zabawne, prawda? No ale z drugiej strony...
1: Ale wiesz, z drugiej strony ktoś ich nominuje, tak? Więc jak ktoś...
0: Więc sam się o to prosi,
1: jak ktoś nominuje, to myślę, że trzeba podjąć rękawice i po prostu spróbować, nawet jeżeli się nie potrafi tego robić. Wielu jest takich przecież, którzy robić tego absolutnie nie potrafią. Wielu jest takich, którzy w rapie na co dzień nie siedzą, a próbują, więc ja myślę, że tu bez względu na to, czy ktoś jest politykiem, czy ktoś jest, nie wiem, jakimś tam innym urzędnikiem państwowym, czy zupełnie czym innym się zajmuje, no ważne, jeżeli chce coś od siebie dodać w słusznym celu, no to niech to robi.
0: Że wiadomo, nagranie 16 wersów jest troszeczkę taką iluzją, prawda? Mam takie poczucie, że robię coś dobrego, no a tak naprawdę to no, nie przekłada się jakoś na wiele rzeczy i też niestety trochę jest tak w tym kraju, że udział w akcjach charytatywnych daje ludziom poniekąd immunitet na zasadzie, będzie niedługo coś takiego, zobaczysz, że no przecież on jest dobrym człowiekiem, wziął udział w Hot 16 Challenge, więc jak możecie go krytykować za to, że coś tam zrobił złego, bo przecież on jest dobry człowiek. No tak wiadomo, przykład Filipa Heizera wiecznie żywy.
1: Nie, no ta, powiem tak szczerze, takie podejście jest mi absolutnie obce i nawet nie pomyślałem o tym w ten sposób, że można by było, ale...
0: No jak się robi z Heizerem? On przecież chodzi z jakimiś zbiórkami coś tam, a potem kogoś obrazi w telewizji, no to, że przecież on na pewno nie chciał obrazić, bo ma dobre serce, bo robi zbiórki, a robi je wtedy, kiedy mu się pali grunt pod nogami i kiedy mu się zepsuje wizerunek, a jak do tego jeszcze dołączy się to, że mu umarło dziecko, no to już w ogóle przecież on jest na pewno dobrym człowiekiem, a i w ogóle takiego ciężkie losy spotkały, bo umarło mu dziecko, więc go nie krytykujcie za złe rzeczy, które robi. Więc no to jest taki przejaw takiej mentalności, która jest u nas jednak.
1: Owszem, to masz rację. Ja po prostu mówię, że no, mi osobiście do głowy coś takiego by nie przyszło, ale rzeczywiście
0: dzieje się, żeby każdy czyn rozpatrywać osobno, jeżeli nawet ktoś, kto teraz się super zasłużył dla akcji, wiem, że wpłacił dużo pieniędzy i tak dalej, zrobi za tydzień coś złego, kogoś obrazi i tak dalej, no to nie tłumaczmy jednego drugim, po prostu mówmy, no tamtą rzecz zrobił fajną,
1: ale zrobił złą
0: i należy go za to krytykować. No także tak tutaj właśnie odeszliśmy, ale u nas nie będzie teraz o ostrym cieniu mgły, ani innych tam takich
1: ani hip-hopów
0: wersów,
1: nie będziemy
0: ani
1: grać.
0: Ani hip-hopów. Będzie znacznie chyba więcej wersów i też martwiła pani, która no, nie weźmie raczej udziału w Hot Sixteen Challenge.
1: Nawet jakby ktoś ją nominował.
0: Chociaż zdarzają się nominacje dla zagranicznych artystów. Owszem. Widziałam Beyoncé, Dianne Ford. A właśnie, skoro jesteśmy programem medialnym, to też kilka osób związanych z mediami wzięło udział w challenge, jak na przykład Wojciech Mann, Piotr Stelmach z Radiowej Trójki, Marcin Bisiorek z Radia Muzo FM. No i jeszcze kilkoro dziennikarzy jest nominowanych, także taki, żeby już nie było, że nie ma tutaj medialnych akcentów, prawda, w tym słowo tak u całym naszym. Ale teraz, skoro prawdziwy bohater, no to już był u nas Michał Szpak, który śpiewał o bohaterach, była Vicky Gabor, a teraz właśnie gwiazda zagraniczna Mariah Carey i Hero.
2: DHT. DHT. Playing for you hits of three generations. The brightest blend
1: of music. Ależ nam się spokojnie zrobiło, bardzo, bardzo spokojnie, bardzo nastrojowo, ale już do was wracamy i wracamy do was z kolejną informacją, tym razem radiową, bo teraz właśnie przechodzimy do takich tematów radiowych. Na dobry początek informacja o kolejnej stacji, której słuchać będzie można no przez chwilkę, bo to jest stacja na, tak, działająca na tak zwanym tymczasowym pozwoleniu w okolicy Łebcza. I nazywa się ta stacja Amber FM. Jak informuje serwis radiopolska.pl, transmisję mszy świętych z kościoła parafialnego w Łebczu, aktualne informacje z gminy i wsi, a także wywiady z lokalnej telewizji internetowej Bałtycka TV oraz muzyka lokalnych twórców. To wszystko można znaleźć w ramach oferty dla pozostających w domach mieszkańców tej nadmorskiej miejscowości, czyli właśnie Łebcza. Nowa stacja oficjalnie zainaugurowała swoją działalność no, w moje urodziny, 2 maja. Natomiast według założeń emisja prowadzona ma być w piątki, soboty i niedzielę. Przewidziane są jednak odstępstwa od tej reguły. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 100,3 MHz. To jest ważne, aż musiałem sobie to sprawdzić. 100,3 MHz. I pozwolenie radiowe, tymczasowe, w ramach którego nadawana jest ta stacja, ważne jest do 29 maja. Także no już niewiele czasu zostało, tak mniej więcej połowa czasu emisji tej stacji już za nami, ale jeżeli jesteście w okolicy Łebcza, no to macie szansę znaleźć stację Amber FM i sobie jej posłuchać. Taka kolejna dosyć ciekawa, myślę, lokalna inicjatywa.
0: No tak, takie projekty okazjonalne są zawsze ciekawe, bo my stąd tutaj nie zawsze mamy możliwość, żeby to posłuchać. Także dajcie znać, jeżeli mieliście lub macie możliwość słuchania stacji Amber FM. Nie wiem, czy mamy słuchaczy z Łebcza, nic mi na ten temat nie wiadomo, ale może jakieś takie miłe zaskoczenie nas czeka i może ktoś stamtąd nas słucha i wie, jak ten program w rzeczywistości wygląda. No to cóż, pora na piosenkę.
1: Na piosenkę.
0: Z bursztynem.
1: Z bursztynem, tak, tak. Chciałaś bursztynek, ale nie znalazłem w naszym redakcyjnym komputerze, niestety. A szkoda. Za to zagramy sobie piosenkę, która w naszym redakcyjnym komputerze jak najbardziej się znajduje i ma w swoim tytule właśnie słowo Amber, czyli bursztyn. To jest piosenka, której możecie regularnie słuchać na antenie radia DHT, a zagra ją i zaśpiewa dla was formacja 3-1-1.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Pobujaliśmy się trochę, a teraz możemy przechodzić do kolejnych informacji radiowych. Natomiast na dobry początek informacja z radiowej dwójki, bo właśnie z anteny tego programu Polskiego Radia, czyli z anteny drugiego programu Polskiego Radia, spadła audycja zatytułowana Puls Świata. To była audycja o tematyce międzynarodowej. W programie nadawanym od poniedziałku do piątku o godzinie 16:45 gośćmi byli eksperci od tematyki międzynarodowej. I jak tu zresztą pisała Radiowa Dwójka, w dobie komercjalizacji mediów my postaramy się o profesjonalną analizę. Puls Świata prowadzili m.in. Piotr Pogorzelski, Adrian Bąk i Michał Strzałkowski. Natomiast no, nic nie znosi próżni i to miejsce zostało wypełnione innym programem, bo w poprzednim tygodniu w tym paśmie pojawił się program Literackie Witaminy, w którym o książkach autorkom tego programu, czyli Dorocie Gacek i Kindze Michalskiej, opowiadają pisarze, krytycy, tłumacze i literaturoznawcy. No i teraz można by sobie było zadawać pytanie, jaka tematyka jest istotniejsza, zwłaszcza, że na przykład raport o stanie świata też zniknął z anteny Polskiego Radia. No to, tak.
0: No to można z wielu stron rozpatrywać, bo z jednej strony no właśnie znikają te audycje o tematyce międzynarodowej, a tej tematyki jest mało i no Polacy siłą rzeczy mało o niej wiedzą, a przez to, że tych programów nie ma, tym mniej się nią interesują, a co za tym idzie, no zawężają się nam horyzonty.
1: Owszem.
0: Z drugiej strony można tak powiedzieć, że znika temat, znika jedyny w sumie program w Dwójce, jaki miał jakiś taki polityczny kontekst, więc może jej się przyda taka jedna antena Polskiego Radia całkowicie pozbawiona polityki. No a z trzeciej ten program, te Literackie Witaminy, to też ma być chyba program pandemiczny. To są takie rozmowy chyba o książkach, które ci literaci polecają właśnie na czas kwarantanny. Więc pytanie, czy to zostanie, czy to będą takie polecenia literackie po prostu już bez tej kwarantanny, czy też coś innego po czasie epidemii się w tym miejscu pojawi.
1: Ja sobie tylko mogę zadać pytanie, dlaczego akurat polityki musi zostać pozbawiony program, który ma dla mnie osobiście jako dla odbiorcy najmniej do zaoferowania. Ale to już tylko takie moje osobiste odczucia.
0: No niestety dla większości słuchaczy ma on najmniej do zaoferowania, nie oszukujmy się, nie udawajmy tutaj, że jest inaczej, że nie jest to program dla większości słuchaczy. No ale cóż.
1: No co najwyżej słuchowiska, bo tam rzeczywiście to się jeszcze ostało i ewentualnie parę jakichś takich audycji, no ale rzeczywiście większość tematów z radiowej Dwójki to jest tak zwana kultura wysoka, no i dla części, i to absolutnie nie jest nic złego, bo dla mnie też za wysoka po prostu.
0: No to każdy, co kto lubi, nie ma w tym nic złego, że ktoś preferuje coś, a coś innego odrzuca po prostu. Jest to normalne. A teraz nie o kulturze wysokiej, tylko no troszeczkę
1: takiej średniej.
0: Ale nie jest to, broń Boże, zarzut, no bo znowu dla każdego coś miłego. Bo może was zainteresuje nowa audycja w Radiu Złote Przeboje zatytułowana Muzyka Mojego Życia. Muzyka Mojego Życia to jest hasło, które chyba już tam było, czy to jako liner, czy nie wiem co. Ale
1: coś mi to właśnie też mówi, tak powiem szczerze.
0: Ale tak nie bardzo z tym Radiem Złote Przeboje, także proszę przypomnijcie, jeżeli jesteście w stanie, do czegoś to hasło tam odnosiło. Natomiast teraz się odniesie właśnie do nowej audycji, która już jutro zadebiutuje na antenie Radia Złote Przeboje, a ten program poprowadzi pani Marzena Rogalska. Gospodyni programu będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi o piosenkach, które szczególnie lubią i o tym, dlaczego są dla nich tak ważne. Oczywiście będzie można także usłyszeć ulubione Złote Przeboje zaproszonych gości, a jako pierwsza w tym programie swoje ulubione kompozycje zaprezentuje pani Anna Mucha. Program Muzyka Mojego Życia w Radiu Złote Przeboje emitowany będzie w niedzielę między godziną 11 a 14. Przypomnijmy, że od jutra. Za chwileczkę sobie zagramy piosenkę, którą nawiązującą do tytułu tego programu.
1: Ale to za chwilę.
0: Maleńkie sprostowanie. Odnośnie Radia Nowy Świat. Wspominałam ostatnio, że pan Rosinek prowadzi tam audycję Mistrzowie Grają w Nowym Świecie i to chyba nie do końca tak. Z tego, co rozumiem, to ma być taka audycja, w której znane osobistości, niekoniecznie znane ze świata muzyki, ale innych dziedzin kultury, literatury może, no zobaczymy, co tam dokładnie będzie. No w każdym razie takie osoby będą prezentować swoje muzyczne inspiracje. Także to nie jest tak, że to będzie program pana Rusinka, tylko będzie on miał wielu bohaterów. No i jak rozumiem, panu Rusinkowi będzie poświęcony jeden odcinek. A w tym programie zaprezentują swoje muzyczne, ulubione propozycje, również między innymi pani Dorota Segda i pan Maciej Sztur. O tym już wiemy, chyba nikogo nie przeoczyłam. To jest jedno, a drugie to jest to, że nie tylko ci znani, lubiani, najwięksi będą w Nowym Świecie prezentować muzykę, bo również Radio Nowy Świat poszukuje młodych adeptów tej sztuki.
1: Z akcentem na młodych ja się już na przykład nie łapię.
0: Czy jaka tam była ta granica?
1: Do 30.
0: Także słuchajcie, jeżeli spełniacie wymagania i chcecie, to tam przeczytacie na Facebooku, co dokładnie trzeba zrobić. No i co, może się zgłaszajcie, no bo ja to nie mam takich aspiracji, Michał to już troszeczkę...
1: Ja nie mogę po prostu, ale to byś mogła wysłać jakieś tam demko i zobaczyć, no może...
0: A czy ja bym chciała, to jest...
1: A to, no nie wiem, no słuchaj, no... Obcowałabyś z takimi gwiazdami eteru, jak na przykład Wojciech Mann i inni, no to wiesz...
0: Ja chyba na to nie gotowa, poza tym słuchacze trójki dawnej mają dość wysokie wymagania i obawiam się, że mogłabym ich nie spełnić, także nie wiem, czy chciałabym ryzykować. Może natomiast... lepiej się sprawdzać na takim polu jak DHT, a może kiedyś rozważyć co innego.
1: Natomiast jeszcze z takich innych radiowych ciekawostek w okolicy Radia Nowy Świat, to jak się dowiedziałem gdzieś tam, jak wyczytałem, bodajże w RNL-u, to takie nasze branżowe radiowe pismo, to planowana data startu Radia Nowy Świat to jest jakiś piątek czerwca. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale chcą wystartować w piątek. To jest taka informacja, jaką przekazała pani Magda Jeton. I radio się rozwija. Dwa studia, to z kolei wirtualne media przekazały taką wieść. Dwa studia mają mieć, obecnie kompletują sprzęt. No i dzieje się powoli, dzieje się. Natomiast... tak powiem szczerze, niewiele dzieje się na tej samej grupie Radia Nowy Świat, bo miało być jakoś tak dużo informacji odnośnie tego, co się tam w radiu dzieje i tak dalej. No jest troszkę zdjęć, akurat zdjęcia dla mnie nie są.
0: Ale może będzie tego więcej, jak już radio ruszy, tudzież przed samym startem, także spokojnie.
1: Ale widziałaś ten materiał filmowy?
0: Tak.
1: Właśnie. Dla tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć, to króciutko przejście się po budynku radia i stwierdzenie, że w zasadzie się nic nie dzieje w kontekście...
0: To pani Magda chodzi, a może tu ktoś jest, może tu w studiu trwają prace nad nowymi programami.
1: I się nic nie dzieje.
0: Nikogo nie ma. A może tutaj ktoś rozmawia, coś tworzy... No też nic nie ma. Także bardzo fajny film, dużo się można podobnieć.
1: Tak, i zwłaszcza, wiesz, zwłaszcza to taki naprawdę taki miły gest dla ludzi, którzy dali na projekt ponad 500 tysięcy złotych. Tak? Fajnie. To... Ja to tak osobiście odebrałem. No fajnie, że nam daliście, ale teraz, no oczywiście ja zdecydowanie nie uważam, że się tam nic nie działo, no bo to by była naprawdę głupota totalna, gdyby tak postąpili, ale tak z takiego PR-owego punktu widzenia to jednak było to trochę słabe. No ale cóż, widocznie oni wiedzą lepiej, bo oni zebrali 500 tysięcy złotych, my nie, więc
0: no,
1: może
0: także,
1: no, tak.
0: Nic nie wiesz w ogóle, jak będziesz zbiórkę na DHT, to wtedy będziesz
1: tak,
0: komentować.
1: Tak.
0: Dobrze,
1: tak.
0: Słuchajcie, skoro Nowy Świat to trójka, ale o trójce będzie u nas za chwilę po piosence, a piosenka nawiązująca do muzyki mojego życia, no muzyka mojego życia, no to życie jest muzyką, tak jakoś mi się skojarzyło i o tym zaśpiewa zespół Golec Orchestra. You're listening to the
1: THT Radio. I zbliżamy się już powoli do końca naszego dzisiejszego programu, 81. wydania programu RTV. Coraz bliżej setka, coraz bliżej setka. Ale do setki
0: czy
1: jeszcze...
0: Czy my to szykujemy wtedy?
1: Nie wiem. Tak, to trzeba rozważyć, co my możemy przyszykować wtedy.
0: Coś by trzeba, tylko jeszcze na razie nie mam pomysłu.
1: Jak macie jakiś pomysł...
0: Jak to... coś macie, sugestie, co byście chcieli? Albo wy nam jakiś prezent zrobicie, też nie wiem jaki, ale wiecie.
1: To ja mogę...
0: My nie pogardzimy ani żadnymi słodkimi substancjami, ta, prawda?
1: Ja mogę podpowiedzieć, czego lepiej nie proponujcie, żebym ja robił, bo współprowadząca będzie się irytować. Nie powinienem śpiewać. To tak
0: a
1: poza
0: broń
1: tym...
0: Boże.
1: To,
0: no. Czyli nie nominujcie go do Hot 16 Challenge, bo oprócz rapowania...
1: Nie, no ja hip-hopa mogę zrobić, ją.
0: No ją, no, ale boję się, żeby się cię poniosło też w drugą stronę. Dobrze, skoro jesteśmy jeszcze w takim muzycznym... Skoro jesteśmy w takim muzycznym kontekście, to zanim przejdziemy do trójki, którą obiecałam, to jeszcze takie maleńkie nawiązanie do tego, co w Radiu Z. Z reguły nie mówimy o tym... Z reguły nie mówimy o tym, że stacje radiowe czy też telewizyjne zmieniają oprawy dźwiękowe. No bo jakoś tak nam się wydaje, że nie wszystkich to może interesować.
1: Ale
0: w tym przypadku, kiedy Radio Z zmieniło oprawę dźwiękową w poniedziałek, to myślę, że warto o tym powiedzieć. To znaczy hasło jest takie, jak było Radio Z już, bo oni lubią powracać do tych rzeczy, które wymyślili już wcześniej, na przykład w latach 90., więc do tego hasła już wrócili wcześniej. Teraz wrócili do czegoś jeszcze, mianowicie do konwencji samej oprawy dźwiękowej, konkretnie oprawy wiadomości i pogody, bo te podkłady, które można słyszeć właśnie w tle serwisów informacyjnych, no to myślę, że słuchaczom Radia Z stałym i wytrwałym mogą się kojarzyć z tym, co już w tym radiu było obecne kiedyś, mianowicie z podkładami na przełomie wieków. Tak z tego, co czytałam, to chyba podkłady według tej konwencji były w latach 1995-2003. Nie wiem, czy to jest prawda, bo niestety nie ma zbyt wiele materiałów na YouTubie z lat 90., jeżeli chodzi o Radio Z. To, co jest, to mniej więcej od początku kolejnego stulecia. Jak się nazywał kanał? Proszę mi przypomnieć.
1: Maciek Montuje.
0: Maciek Montuje, tak. Na którym
1: na Facebooku też zresztą jest.
0: Też jest, jako Zetmaniak. Kanał, na którym znajdziecie wszystkie właśnie archiwalne, nagrane przez Maćka i zapewne nie tylko materiały dotyczące Radia Z, przy czym no raczej tak właśnie od roku 2000, bo chyba od wtedy on zaczął słuchać. No i właśnie na początku tych lat 2000 te podkłady pod wiadomości no były, myślę, że bardzo podobne do tych, które stworzono teraz, tylko wiadomo, oczywiście z nową aranżacją, ale dla bardziej muzycznych powiem, że tonacja się zgadza. Także, no i cała aranżacja też się zgadza, no a podkład pogody również no, nawiązuje
1: oj,
0: wprost
1: bardzo
0: do legendarnych już podkładów, bo przypomnijmy, że niegdyś Radio Z miało taką konwencję prezentowania pogody, w której można było usłyszeć głosy gwiazd, które
1: śpiewające,
0: nagrywały tam,
1: tak,
0: że będzie padać, będzie słonecznie, weź parasol, będzie zawieja, także dziwię się jeszcze, że tutaj nie mamy takich nagrań, przecież można byłoby jakieś takie nowe gwiazdy.
1: I na przykład można by było takie nieco ciekawsze slogany wyśpiewać typu gradobicie, burza z piorunami i inne tego typu rzeczy, a teraz w obecnych czasach to pa pandemia na przykład jeszcze.
0: No tak, także o ile wiem, że jacyś muzycy ponagrywali dżingle Radio Z i już właśnie w takich specjalnych wersjach, które mają być na urodziny Radio Z, bo przypomnijmy, że 30 urodziny ta stacja obchodzi we wrześniu, no to nie słyszałam, żeby właśnie ktoś nagrał takie dżingle pogodowe, a z tym podkładem to naprawdę się prosi. No to nie jest przypadek, szczególnie, że to chyba ta sama firma robi, która im robiła tamtą oprawę przed laty. Także jeżeli ktoś nawet nie słucha teraz Radia Z, ale słuchał kiedyś i tak chce trochę tej zaznać nostalgii i powrócić do tamtych czasów, no to poniekąd można, słuchając właśnie tej nowej oprawy, no bo muzycznie, no to wiecie jak jest, jest inaczej.
1: Jest lepiej niż RMF,
0: ale. Wiecie, my akurat tutaj jesteśmy mocno krytyczni, bo to wybitnie nie jest nasza muzyka i w Radiu Z i w Radiu RMF FM, więc już się nie będziemy nad tym pastwić, bo znowu co kto lubi, natomiast na pewno więcej o Radiu Z przypomnimy we wrześniu, no bo musimy być sprawiedliwi, świętowaliśmy 30 urodziny RMF w styczniu, to i we wrześniu będziemy świętować 30 urodziny Radia Z. No dobrze, to teraz
1: natomiast jeszcze
0: Radia
1: taka, natomiast jeszcze taka moja uwaga, tak, jak słuchaliśmy Radia Z i to nie wiem, czy to jest norma, czy to jest po prostu jakiś taki przypadek, jak słuchaliśmy go w nocy, to oni bardzo są dumni z nowych podkładów i jeżeli tak jest na co dzień, to ja współczuję, bo ten podkład do wiadomości to był momentami na równi z lektorem, że ten lektor wręcz ginął czytający ten serwis informacyjny, więc ja mam nadzieję, że to był tylko taki wypadek przy pracy, a że nie jest tak na co dzień.
0: No to też mam nadzieję, za mało tego słuchałam. Akurat też trafiliśmy na jakąś usterkę, prawda?
1: Tak, minęła właśnie pierwsza. No, komuś coś zły przycisk tam.
0: Także to by jednak sugerowało, że te wiadomości w nocy to na żywo nie są. To
1: znaczy, przynajmniej teraz.
0: Nie jest winą, że wiele stacji nagrywa wiele rzeczy i emituje z tak zwanych voice tracków, ale no tutaj by się wydawało, że wiadomości to jednak w takiej dużej stacji powinny być na żywo, ale może rzeczywiście to jest jakaś kwestia pandemiczna.
1: Być może to jest teraz i to też różnie może być, bo nawet te wiadomości mogą być nagrywane powiedzmy 5 minut przed pełną, ale z racji tego, że prezenter czytający te wiadomości jest gdzieś zdalnie, to on nawet je może dosyłać, bo też może być taka opcja, że po prostu wiesz, żeby tam się nic nie zerwało w trakcie, jeżeli jest na przykład u siebie w domu i nagrywa stamtąd te wiadomości, no to też może tak być, że nagra sobie to 5 minut wcześniej i coś mu się tam pomieszało, jakieś te dźwięki nie takie. Więc też tak może być.
0: No i nie jest to wykluczone. Także polecałem posłuchać, jeżeli sobie chcecie wrócić do tych dawnych czasów. No a teraz trójka, bo tutaj mamy świeżą aferę. Możesz
1: z wczoraj.
0: Z
1: wczoraj. Tak. To znaczy, ja widziałem wczoraj post informujący o tym, że Kazik Staszewski dostał się na pierwsze miejsce LP3 z piosenką zatytułowaną Twój ból jest lepszy niż mój. Tak, musiałem sprawdzić aż, bo to jest taki tytuł, gdzie się łatwo pomylić, tam mój, twój i tak dalej. Natomiast post był, gratulowano w nim Kazikowi i zniknął. Już go nie ma na Facebooku.
0: I żeby to tylko post zniknął, zniknęły artykuły na stronach Polskiego Radia o tym właśnie zwycięstwie na liście przypojów trójki. Strona z samym notowaniem również jest niedostępna obecnie. A to tak w ogóle szybko się to dokonało, bo ten utwór kiedy miał premierę? Tydzień temu? Chyba?
1: Jakoś tak.
0: Jest to takie, no, zdarzają się, ale nie aż tak znowu często, żeby utwór zadebiutował od razu na pierwszym miejscu. Także to się tak stało troszeczkę niespodziewanie.
1: Chyba ci trójkofani, co się stali tacy wiesz, tak, trójkofani
0: gorliwi,
1: dawni,
0: żarliwi.
1: Tak, to głosowali. Tak jak z Wolnością, którą chciano wypchnąć na miejsce pierwsze polskiego topu wszechczasów swego
0: czasu.
1: No i
0: raz się udało, drugi raz już nie, ale była na miejscu trzecim i oczywiście wiadomo, ekipa Ratujmy Trójkę to obroniła, no bo miejsce trzecie, no jakże mogło być inne, trzecie, bo trójka, więc nie ma tak porażkę przekłoć w sukces. Także no, komuś się tutaj nie spodobało, że ten utwór Kazika, który przypomnijmy, nawiązuje do wydarzeń z 10 kwietnia i do postawy Jarosława Kaczyńskiego i innych osób z nim związanych, które to w rocznicę 10 katastrofy smoleńskiej pojawiły się na cmentarzu, nie zachowując należytych odstępów, nie respektując tych zasad bezpieczeństwa. Tam chyba rano jeszcze coś było, że ktoś miał maseczkę, chyba ten kuzyn pana Kaczyńskiego, no to Kaczyński mu pokazał, że weź zdejmij mi tę maseczkę. Także podczas kiedy nam wszystkim jednak sugeruje się, żeby te maseczki nosić. Żeby zachowywać te standardy bezpieczeństwa odległości od siebie i żeby przede wszystkim zostawać w domach. I w momencie, kiedy inne osoby nie mogły odwiedzać grobów, kiedy też inni krewni ofiar katastrofy smoleńskiej no, nie mogli odwiedzać grobów swoich najbliższych, no to jednak pan Jarosław i jego przyboczni mogli to zrobić i stąd ten tytuł Twój ból jest lepszy niż mój. Ale no w takim razie, skoro tak bardzo komuś się w Trójce nie spodobał fakt, że ten utwór zadebiutował na pierwszym miejscu, no to w ogóle dlaczego dopuścił, żeby ten utwór w ogóle pojawił się w zestawie do głosowania?
1: Dokładnie.
0: Już można było go tam nie dawać.
1: To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to chyba nawet nie tyle komuś się w Trójce nie spodobało, co po prostu może to była jakaś reakcja wyżej albo samego kierownictwa. I dopóki tam nie było problemów z tym utworem, no to okej, okay, no to sobie jest, niech sobie jest. Może ktoś nawet na to z kierownictwa nie zwrócił uwagi, a później jednak ktoś to zauważył i poszło.
0: I poszło, także coś tak mi się wydaje, że utwór był na pierwszym miejscu i że po przyszłym tygodniu już nie będzie.
1: Ciekawe, na jakim miejscu znajdzie się za tydzień.
0: W miejscu zero po prostu. Albo to będzie jak z Manamem, to tylko tango, które było emitowane tylko w postaci tego słynnego perkusyjnego motywu, to tutaj może też takiego będą grać. Żeby pokazać, tutaj jest ten utwór, ale my go zagrać nie możemy, bo cenzura, panie.
1: Tak jest. Ale że nas cenzura w żadnym wypadku nie dotyczy, no to my sobie zagramy za moment Kazika, tak na pożegnanie. Spotkamy się z wami w następnym odcinku, bo kiedy,
0: które
1: to jeszcze
0: będzie,
1: nie
0: kiedyś,
1: wiemy.
0: Kiedyś, jak będzie. Także śledźcie naszego Facebooka, bo my sami o tym nie wiemy. Nie mamy na razie jakichś takich zaległych, a może nie tyle zaległych, ale przyszłych informacji, o których wiemy, że moglibyśmy wam powiedzieć. Także dla nas to też wielka niewiadoma, kiedy się ponownie usłyszymy. Dlatego też takie dzisiejsze informacje były niektóre wyprzedzające, jak ta o przyszłotygodniowych koncertach z pustej opery leśnej. A przypominamy jeszcze raz panu Eurowizję, że dzisiaj Eurovision Europe Shine a Light o 21:00. Jedyne takie widowisko, czyli Eurowizja w wersji pandemicznej. A u nas na koniec jeszcze będzie Kazik i my się jeszcze pożegnamy, zanim będzie Kazik.
1: Tak jest, a zatem dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia do następnego 82. odcinka RTV. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, a witają was Michał Dziwisz
5: i Michał Kasperczak.
1: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o komputerach firmy Apple. Przede wszystkim o komputerach, ale także zahaczymy trochę o inne produkty tej firmy. Nie da się ukryć, że komputery z nadgryzionym jabłkiem w logo coraz bardziej są popularne także i wśród polskich niewidomych. Michale, jak myślisz, dlaczego właściwie tak się dzieje?
5: Zacznijmy od tego, że one są popularne nie tylko, czy robią się powoli popularne nie tylko wśród polskich niewidomych, ale one się ogólnie gdzieś tam bardziej robią popularne. Wynika to pewnie z takiej polityki marketingowej firmy Apple, która z jednej strony w Polsce otwiera nowe salony iSpot i jakoś stara się bardziej marketingowo być obecna, te produkty sprzedawać. Komputery Apple w ostatnich latach trochę staniały, to już teraz nie kosztują 6-7 tysięcy, tylko za te 3-4 tysiące można najtańszy i sprawnie funkcjonujący laptop Apple'a kupić. Do tego 2 lata temu wydarzyły się dwie rzeczy. Miał premierę system operacyjny Microsoftu Windows Vista, który był mocno zasobożerny i bardzo ogólnie źle przyjęty przez użytkowników. Równocześnie prawie w tym samym czasie swoją premierę miał kolejny system operacyjny firmy Apple, macOS X10.5 Leopard. System z kolei ten był bardzo dobrze przyjęty, zresztą Windows 7 się upodobnił, znaczy następca Vista się bardziej upodobnił do Leoparda, w międzyczasie prawie z Windows 7 wyszedł Snow Leopard, ale dążę do tego, że te systemy operacyjne Apple'a jakoś też były bardzo dobrze przyjęte i ludzie zaczęli się nimi interesować. Nawet pamiętam 2 lata temu gdzieś tam w prasie takiej niekomputerowej typu Gazeta Prawna, jakieś takie gazety bardziej ekonomiczny. Sporo pisano o tym właśnie Apple'u, że to jest kolejna możliwość pracy, bo kiedyś się pisało no Windows, jak nie Windows, to Linux, no ale z Linuxem wiadomo, to wiele środowisk, system z jednej strony no, tekstowy, potem graficzny, ale to tak trochę jednak kłopotów.
6: Ze stabilnością tutaj... tego systemu przede wszystkim było różnie, no i trzeba też pamiętać o wsparciu sprzętowym. Nie każde rozwiązanie sprzętowe, szczególnie te mniej popularne, było wspierane przez Linuxy różnej maści. Zresztą tak, z komputerami...
5: Idea szczytna, no ale nie zawsze też to różnie z tym bywało, a tutaj z Apple'em no mamy coś takiego, że właściwie komputer po wyjęciu z pudełka jest komputerem działającym, stabilnym, mocno multimedialnym i wspierającym większość podstawowych, ogólnodostępnych urządzeń. No i jest to komputer po prostu ładny, czy to stacjonarny, czy przenośny.
6: Kiedyś było tak, że mówiło się o tym, że komputery Apple'a to są komputery przede wszystkim dla muzyków albo dla grafików. Okazuje się, że dzięki różnego rodzaju aplikacjom wbudowanym już bezpośrednio w system operacyjny, możliwa jest zwyczajna praca na tym komputerze. Jeżeli ktoś potrzebuje napisać dokument, może. Przeglądać internet, może. Wysłać pocztę, może. I zrobić jeszcze naprawdę dużo różnych rzeczy. Zresztą my ten system w drugiej części naszego materiału postaramy się przynajmniej troszeczkę zaprezentować. To nie będzie już taka lekcja poglądowa, jaką przedstawiał Robert Hedzyk. Z Robertem zresztą także porozmawiamy za moment na temat jego wrażeń, jeżeli chodzi o korzystanie z Maca. Natomiast spróbujemy po prostu pokazać, jak można z tego komputera korzystać, bo ty, Michale, od pewnego czasu masz okazję testować najnowszą wersję macOSa.
5: Tak, dzięki firmie Compress, która jest marketingowym skrzydłem Apple'a w Polsce, otrzymałem od nich właśnie laptopa MacBook, białego plastikowego MacBooka, 2 giga RAM, 250 giga dysk, komputer z września 2008 roku i mam przyjemność ten komputer testować. Wśród użytkowników niewidomych te technologie też cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pomijam taki fakt środowiskowy na naszych listach dyskusyjnych, głównie na liście Tyflos. Rok temu Robert Hedzyk stał się posiadaczem Macintosha, że o tym pisał i no, początkowo zainteresowanie było mniejsze. Potem Robert uruchomił na Klango grupę poświęconą Macintoszom i blog na Klango blogu, blog o jedyny polski blog jak do tej pory o dostępności Macintoszy. Również pisał na ten temat na portalu internetowym Tyfloświat. Pojawiły się podcasty w serwisie Tyflo Podcast i w jego podcaście, który się nazywa Macosfera. Na pewno swoje zrobił telefon iPhone. Telefon iPhone w czerwcu zeszłego roku pojawiła się nowa wersja tego telefonu, iPhone 3GS i było to pierwsze urządzenie w świecie, które miało w sobie wbudowane udźwiękowienie i syntezę, czyli kupujemy od operatora albo za własne pieniądze, no za własne pieniądze troszeczkę dużo, bo to ponad 3000, ale od operatora może być za kilkaset złotych. Kupujemy telefon, a właściwie nie tylko telefon, bo urządzenie internetowe to jest coś więcej niż telefon iPhone, które od razu w sobie ma syntezę i wbudowane udźwiękowienie, voice-over, takie samo, jakie występuje w systemach operacyjnych Apple Mac OS X.
6: No i właśnie, i dzięki temu telefonowi nie da się ukryć. Łatwiej jest wydać kilkaset złotych, niż wydać kilka tysięcy złotych. Dzięki temu osoby niewidome mogły w ogóle zapoznać się z filozofią pracy Macowej, bowiem voiceover to zarówno screen reader wbudowany w iPhone'a, jak i w system, tak jak powiedziałeś, i ta filozofia pracy jest podobna. No jeszcze na iPhone'ie różnica jest taka, że urządzenie to ma ekran dotykowy i tam sterujemy wszystkim za pomocą konkretnych gestów, no tak, ale już iPhone... można mniej więcej zapoznać się z taką filozofią działania i sprawdzić, czy to urządzenie faktycznie jest dostępne. No a skoro urządzenie takie przenośne jak iPhone jest dostępne, no to z pewnością dostępny jest także komputer, czy to stacjonarny, czy to przenośny, co zresztą pokazywały różnego rodzaju podcasty, czy podcasty Roberta, czy podcasty zagraniczne, na przykład takie jak na Blind Cool Techu.
5: Oczywiście, natomiast no, co do iPhone przełamał dwie bariery. Z jednej strony przełamał barierę niedostępności interfejsu dotykowego. Za iPhone'em poszli inni. Poszedł Google ze swoim systemem operacyjnym Android jak również pojawiła się nowa wersja programu Mobile Speak 4.0, który obsługuje niektóre dotykowe telefony oparte o Windows Mobile oraz dotykowy Symbian, na przykład Nokia N97. Oraz, co w Polsce akurat ten produkt jest mało znany, mam na myśli urządzenia BlackBerry, wykorzystywane głównie jednak w biznesie, one są drogie wśród operatorów. Pojawił się teraz screen reader filmowany przez firmę Humanware, ale trudno powiedzieć, jak on działa i w ogóle, czy on będzie spolszczany, bo to może być różnie. Humanware no Wiktora spolszczyli, ale to tak dzięki zabiegom mocnym pana Łukaszewicza i firmy ECE. Braille Note'a nowego już chyba Apex niekoniecznie, chociaż też muszę się dowiedzieć, jak to tak naprawdę będzie. Także zobaczymy. No ale i tak iPhone z tych wszystkich urządzeń jest najbardziej popularny i bardzo dobrze, że on jest udźwiękowiony i jak powiedziałem, przełamane zostały dwie bariery. Z jednej strony bariera tego, że pierwsze urządzenie z ekranem dotykowym zostało udostępnione osobom niewidomym, jak również to, że od razu to urządzenie ma wbudowane udźwiękowienie, syntezę i screen reader. Nie musimy wydawać pieniędzy na udźwiękowienie. No, w komputerach jest troszeczkę inaczej, bo w komputerach nie ma wbudowanej syntezy, jest synteza tylko angielska i musimy kupić dodatkowo syntezator, ale to jeszcze o tym będziemy z Robertem bardziej szczegółowo sobie opowiadać. Jeszcze na koniec tych opowieści o iPhonie pragnę zauważyć, może nie przestrzec, akurat mi się iPhone nie spodobał, ale no, iPhone to nie będzie urządzenie dla wszystkich. To jest urządzenie z ekranem dotykowym i ono nie ma żadnych klawiszy. Pamiętam jeszcze, jak demonstrowałem użytkownikom telefony komórkowe Nokia z Mobile Speakiem, czy też kiedyś tam z Toxem, no to niektórzy, no sporo ludzi nawet mówiło, że ojej, ale to te klawisze są tak mało wyczuwalne, mało pooddzielane, mało wyraźne. A przecież akurat te Nokia, które pokazywałem, 6630, no to na przykład 6600, one akurat miały całkiem przyzwoite w sumie klawisze. Tutaj jest kompletnie gładka powierzchnia, okno każdej aplikacji właściwie inne, ustawienie przycisków w aplikacji każdej jest, rozmieszczenie ich na ekranie jest też inne. Także to są na pewno rzeczy, które wymagają wprawy, wymagają no co najmniej średniej sprawności manualnej, swobody w rękach, swobody dotyku, wyczucia, nawigacji. Na pewno warto spróbować. Wielu osobom pewnie to się nie spodoba, inni będą zachwyceni. Co najmniej kilka osób w Polsce aktywnie używa iPhone'a i mówią, że się da i są bardzo zadowolone. Także spróbować warto. Na pewno ma też iPhone swoje minusy, jak do tej pory nie ma kilku aplikacji bardzo przydatnych, które są w systemie Symbian na telefony komórkowe. Mam na myśli KNFB Reader, aplikację rozpoznającą tekst, chociaż pewne prace są prowadzone. Nie ma Loadstone'a. Też no, w Ameryce jest łatwiej, tam się pewnie pojawią płatne aplikacje w rodzaju przysłowiowych Wayfinderów czy innych rozwiązań, które po prostu będą miały wbudowane mapy, korzystanie z GPS-a i wbudowane mapy. No, pokrycie w Ameryce jest o wiele większe. To nie jest tak jak Polska, że jednak są tylko mapy drogowe i się korzysta z różnych rozwiązań.
6: I w jakiś sposób te mapy się tylko i wyłącznie adaptuje na potrzeby osób niewidomych.
5: Oczywiście. Także tutaj pod tym względem na pewno w krajach Europy Zachodniej, czy też właśnie w Stanach Zjednoczonych jest łatwiej. Więc zobaczymy, jak to będzie z takim Loadstone'em. Też problemem pewnie może być wirtualna klawiatura. To jest klawiatura QWERTY jednak. To też o tym trzeba pamiętać. Niemniej, kończąc ten wątek, na pewno warto spróbować. I iPhone sprawił, że ludzie zaczęli się bardziej Macami interesować. Też z tego względu, że no to taka trochę przekora, trudno powiedzieć, czy osób niewidomych, czy Polaków, czy po prostu ludzi, która polega na tym, że chce się jakby pokazać firmom, dystrybutorom tyfloinformatycznego sprzętu, że nie są oni jedynymi dostawcami technologii optymalnych dla osób niewidomych i że wystarczy zwykły iPhone kupiony gdzieś tam poza firmą Altix, Harpo, ECE, Edison czy jeszcze inną i że to jest coś równie dobrego. No, Oby tak było. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać iPhone, jak będzie się rozwijać Tox. Na pewno nie będzie tak, że iPhone przebije te rozwiązania typu Tox Mobile Speak, ale myślę, że jakieś 10, 15, 20% udziału w rynku może mieć.
6: No wiesz, Michale, ja bym nie stawiał takich kategorycznych tez, bo nie wiemy, czym nas zaskoczą producenci od Apple'a w przeciągu kilku najbliższych lat. Ja się w tym momencie mogę z tobą zgodzić, że na razie to być może jest jeszcze kwestia dalekiej przyszłości, natomiast nie da się ukryć ze zwykłego ekonomicznego punktu widzenia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że cudze pieniądze, czyli pieniądze państwowe, wydaje się dosyć lekką ręką, a nie da się ukryć, że większość polskich niewidomych ma sprzęt komputerowy z programu Komputer dla Homera i nie jest to nie wiadomo jak duży wkład własny. Oczywiście nie mówię, że wszyscy tak mają, ale no większość tak. Tylko teraz gdyby tak sobie policzyć, no to musimy kupić komputer, musimy kupić program odczytu ekranu, musimy kupić jeszcze Windowsa. No, zdecydowanie drożej wypadłoby to niż w przypadku Apple'a, gdzie mamy system operacyjny, program odczytu ekranu już na pokładzie.
5: Tak, no ja bardziej, no może to wynika jakby z moich osobistych takich odczuć, no ja bardziej wierzę właśnie w te komputery Apple niż w iPhone'a, ale może zupełnie jest to no tylko spowodowane tym, że mi obsługa iPhone'a po prostu dobrze nie wychodziła i zaliczam się do tej grupy, której się iPhone po prostu z przyczyn technicznych nie spodobał.
6: Ale ja nie miałem jeszcze w rękach tego urządzenia, od razu muszę się do tego przyznać, natomiast nie byłbym tak

0: sytuacja za jakiś czas. Nie mówię, że teraz, bo teraz to w naszym kraju jest na razie egzotyczna ciekawostka. Te komputery używa kilku niewidomych, także jeszcze kilka osób przymierza się do pracy na tych komputerach, no a w przyszłości zobaczymy. Także jeszcze trzeba by tu wypracować razem z Pefronem jakiś system, bo do końca nie wiadomo, jak wygląda to i wyglądać to będzie. Czy będziemy mogli się ubiegać na przykład o dofinansowanie tych środków jako sprzęt specjalistyczny, czy jako sprzęt podstawowy? No na razie wszystko wskazuje na to, że jako sprzęt podstawowy, bo jako sprzęt specjalistyczny, no niby ten screen reader wbudowany jest, ale weź przekonaj jakiegoś właśnie urzędnika, że rzeczywiście tak jest.
1: Część systemu, czyli część sprzętu podstawowego. No to jest coś zupełnie innego, no zobaczymy jak to będzie. No na zachodzie są firmy, jest przecież ta firma, która sprzedaje syntezator a cappella, firma Assistiveware, ona ma, są też programy takie bardziej specjalistyczne, prócz voice-overa dla niewidomych. Prawda jest taka, że ci główni gracze rynku nie myślą o Macu. To są typowo Windowsowe firmy. Zresztą no w sumie normalnie też tak mniej więcej.
0: Nie ma co się dziwić, w końcu model takiego screen readera to nie jest kilka miesięcy pracy. Ja sam się zastanawiam, ile czasu zajęło firmie Apple stworzenie voiceovera. Ile osób nad tym siedziało i jak długo to wszystko trwało. Tam jest jeszcze jedna kwestia i myślę, że o tyle jest ludziom z Apple'a prościej. Apple, ten cały system operacyjny Apple'a, to jest rzecz zamknięta. I tworzenie aplikacji pod ten system, wszystko robi się według jakichś konkretnych standardów. To nie jest tak jak w Windowsie.
1: Znaczy ona jest zamknięta i otwarta, bo sam Unix czy tam FreeBSD, nie do końca, teraz nie pamiętam, na czym on tam jest oparty, no to jest otwarty. Jakby
0: tak, tylko, tak, zgadzam się z tobą, tylko, ale że
1: technologia
0: to...
1: technologia produkcji, tak, to jest zamknięte.
0: Właśnie, technologia produkcji, bo FreeBSD to jest raczej powiązanie natury systemowej. To jest gdzieś głębiej. To nie jest, tak, to nie jest jakoś dostępne bardziej dla programistów, bo oni pracują na nieco wyższym poziomie, a bardziej jeżeli chodzi o sam system operacyjny. I to się z tobą zgodzę. Natomiast już to wyższe API jest rzeczą zamkniętą. Tam są kwestie jakichś licencji i różnych rzeczy tego typu.
1: I powiązań ze sprzętem, bo ideał Apple'a jest taki, że sprzęt i oprogramowanie to jest wszystko jedność. Jedno i to samo.
0: I tu
1: stąd
0: myślę...
1: powiązania iPhone'ów z iTunesem, synchronizowanie nie przez jakieś USB, tylko przez iTunesa, też dużo usług, przecież no, nie tylko Apple, cały świat idzie w te usługi oferowane jako tak serwisowo przez internet, jakieś tam, no, teraz słyszeliśmy o syntezie, taka dygresja, i Iwona, i a cappella teraz oferują usługi software as a service przez serwery udostępniania informacji.
0: No ale wracając jeszcze do tematu, to myślę, że pod tym względem jest prościej, bo te wszystkie aplikacje tworzone na Apple'a muszą spełniać, a właściwie może niekoniecznie muszą, ale powinny spełniać pewne określone standardy. Jest taka odwrotna zależność, o czym zresztą także wspominał kilkukrotnie Robert, że w momencie, kiedy na Windowsa coraz mniej aplikacji jest dostępnych, dzięki chociażby tym rozwiązaniom QT nieszczęsnym, które skutecznie utrudniają życie, jeżeli są źle używane, to na Maca właśnie coraz więcej aplikacji staje się dostępnych.
1: A rozumiem, że może być QT dobrze używane. To nie jest tak, że musi być tak używane.
0: O ile wiem, może być. Są mechanizmy pewne, accessibility wbudowane, tylko jeszcze programista musi mieć świadomość, żeby tego używać.
1: No co więcej, jeżeli chodzi o na przykład iPhone'a, są wytyczne, że nowe aplikacje wprowadzane do App Store powinny być dostępne dla voice-overa. Różnie pewnie z tym jest, ale dużo aplikacji dostępnych jednak jest. Na Maca nie wiem, czy to jest taki obowiązek, ale też takie wytyczne istnieją. Także no jedno jest pewne, w miarę nowych systemów operacyjnych, nowych aktualizacji firmowanych przez Apple, to co jest wbudowane w systemie, a w systemie jest wbudowane dużo i popularne aplikacje będą dla VoiceOver dostępne. I VoiceOver będzie na pewno z nimi dobrze pracować. A to, że voice

0: Server jest integralną częścią systemu operacyjnego, powoduje, że rzeczywiście to wszystko działa stabilnie.
1: Jak działa, pokażemy w kolejnej części naszego materiału, bo już za moment połączymy się z Robertem Hedzygiem i porozmawiamy o takich jego wrażeniach dotyczących Apple'a. Ty, Michale, masz okazję testować ten komputer, więc o swoich wrażeniach i odczuciach myślę, że powiesz w kolejnej części naszej audycji.
0: Jeszcze dopowiem jedną rzecz. Zastanawiałeś się, jak długo Apple'owi zajęło powstanie tego screenreadera, jak to było. Do końca nie wiem, natomiast wiem jedno, że pierwsze jakieś takie ułatwienia, to oczywiście nie był screenreader taki prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia, ale pierwsze jakieś takie ułatwienia w postaci możliwości odczytania pewnych rzeczy, no czegoś w rodzaju pewnie jakichś takich Windowsowych narratorów starych, pojawiły się już w tych pierwszych systemach gdzieś tam w 84, 85 roku. Natomiast też były screenreadery już wcześniej na Maca, bo znany pewnie Państwu czy starszym użytkownikom, może nie starszym wiekiem, ale starszym komputerowym stażem osobom, program Outspoken pod Windows, to jest program, który kiedyś był programem na komputery Macintosh. Stąd jego się tak dziwnie dla nas użytkowników dawnych DOS-a dziwnie obsługiwało, bo on głównie bazował na kursorze myszy, na klikaniu. I właśnie to jest, no oczywiście Windows już wtedy też był klikany, bo to był Windows 95, 98, to były te czasy, ale Outspoken bardziej był taki klikany niż na przykład JAWS. Windows to ma trochę podobnie, bo on ma też taki kursor myszy trochę podobny do Outspokena. Tak, teraz... ja tylko powiem jeszcze tak ogólnie, co w ogóle, bo no nie ukrywam, że tego Macintosha testuję z jednej strony oczywiście dla potrzeb naszych serwisów, podcastu i portalu internetowego Tyfloświat. No ale też jestem żywotnie tym zainteresowany, bo chyba kupię jednak Macintosha. Nie wiem kiedy, ale chyba jednak zainwestuję. Bo no, to, co mnie w grudniu spotkało, niby rzecz taka błaha, no ale bo można sobie z tym poradzić poprzez wcześniejsze przygotowanie instalacji sterowników i tak dalej, ale no dużo czasu poświęciłem na reinstalację systemu operacyjnego, na instalowanie tych syntoków, innych syntez, JOS-ów, potem konfigurowanie tego wszystkiego, jakieś problemy z przechwytywaniem obrazu, z kartą graficzną. Nie daj Boże, jak wtedy jeszcze, czy nieco wcześniej, na potrzeby podcastu zainstalowałem Dolphin Guide, a Dolphin, jak pewnie część z Państwa wie, lubi bardzo zepsuć system operacyjny, to znaczy po prostu gryzie się z innymi screenreaderami. Tutaj w Apple'u przekonałem się, że tego problemu nie ma, no bo mamy wbudowany screenreader VoiceOver, który jest prostym programem w obsłudze tak naprawdę bardzo, bo do jego obsługi wystarczy, podstawowej obsługi wystarczy znać klawisze nawigacji kursorem VoiceOver, wchodzenie w interakcję z tabelą, z różnymi obiektami, potwierdzenie, takie kliknięcie i właściwie tyle. Czyli coś tak trochę jak niektórzy używają Windows'a w prosty sposób, czyli kursor myszki, kliknąć i koniec.
1: I działa.
0: I działa, tak. I tutaj właściwie też no, kupujemy, czy tam instalujemy wersję demonstracyjną syntezy, to też trzeba mieć dostęp do internetu, ale to o tym później powiemy. I właściwie komputer mamy przygotowany do pracy. Co więcej, pomoc VoiceOvera jest tak specyficznie fajnie skonstruowana, że możemy jakby przez takie drzewo, przez takie menu dojść do wszystkich klawiszy i to nie tyle usłyszeć, co one robią, tylko po prostu wywołać daną funkcję. Jeśli nie pamiętamy, co to jest, no to wchodzimy w pomoc, potem pomoc tam określona, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale może szybciutko sprawdzimy. Pomoc VoiceOver.
2: Pomoc VoiceOver menu, 6 rzeczy. Pomoc internetowa, control, pomoc poleceń menu, control.
0: Pomoc poleceń, o.
2: Pomoc poleceń menu, 13 rzeczy. Ogólne informacje menu, nawigacja menu, tekst menu.
0: Tekst menu. I czegoś nie pamiętamy tekst, sobie.
2: Control opcje, przeczytaj bieżące słowo. Przeczytaj bieżące słowo alfabetycznie, control opcja.
0: I wtedy jakbym nacisnął enter na tym, no to on by to słowo przeczytał. Oczywiście o wiele prościej to zrobić jest jakąś kombinacją klawiszy. Ale też jest taka możliwość. Także ta prostota obsługi systemu operacyjnego, jak i samego oprogramowania udźwiękawiającego, czas spędzony na przestawienie się na naukę, jest krótszy niż myślałem, choć no, ja wcześniej przeczytałem dokumentację, przeczytałem artykuły różne, posłuchałem podcastów Roberta i na początku miałem sporo wątpliwości, może nie, ale dużo rzeczy mnie jednak drażniło. Zresztą do dzisiaj mnie drażni. No nie jest tak, że ja już na pewno wiem, że tego Macintosha kupię. Wszystko wskazuje na to, że jednak tak. No pokażę Państwu, jak szybko po oknach można przechodzić. Command Tab, jak Alt Tab w aplikacji jak Windowsowych.
1: I oczywiście poziom... Ania sobie kicha, tak jak w Windowsie.
0: Tak, to jest taki poziom mniej więcej jak w NVDA, poziom szybkości skakania po oknach gdzieś tam.
1: No i dodajmy, że w porównaniu do NVDA VoiceOver udało ci się zawiesić, czy jeszcze nie?
0: Nie. Dzisiaj mi się coś dziwnego stało. Nie wiem, dlaczego mi się odłączył zasilacz, nie, o tym nie wiedziałem, włączyłem komputer i mi AKP-a wyświetliła, że już się skończyła działanie jej wersji demonstracyjnej. I się zdenerwowałem, bo mówię, no nagrywamy podcast, a tu takie rzeczy. No ale komputer wyłączyłem i włączyłem, no i wszystko działa. Jeszcze pokażę może, jak szybko VoiceOver się włącza i wyłącza.
1: To wiesz co, Michale, ja myślę, że do takiej części praktycznej to przejdziemy sobie w następnej części. Kiedy skończymy rozmawiać z Robertem, a teraz właśnie czas na naszego gościa.
3: Tyflo Podcast.
1: A naszym gościem teraz jest człowiek, który na łamach Tyflo Podcastu rozpoczął edukację użytkowników w zakresie komputerów Apple, czyli Robert Hedzyk. Witam cię.
4: Cześć.
1: Mówiliśmy już o tym, że komputery z nadgryzionym jabłkiem coraz większą popularność zdobywają sobie wśród niewidomych użytkowników. No w Polsce na razie, jak można poczytać, wszyscy noszą się z zamiarem zakupu tych urządzeń. Ty używasz już Maca od jakiego czasu?
4: Od grudnia 2008.
1: Miałeś okazję z pewnością wyrobić sobie jakieś zdanie na temat tej maszyny, ale jakie były początki?
4: Po pierwsze, ja dosyć akademicko się zajmowałem poszukiwaniami w dziedzinie dostępności Maca, bo ja nie miałem żadnej perspektywy na posiadanie komputera Apple. Natomiast patrzyłem, czy rzeczywiście niewidomy, zwłaszcza niewidomy w Polsce, może tego komputera używać. I pierwsze moje poszukiwania, no to był eSpeak dostępny dla komputerów Mac, ale okazało się, że Macowy czytnik ekranu nie potrafi z niego skorzystać. Zresztą na początku ja byłem w ogóle w szoku, że każdy komputer Apple'a wychodzi już z czytnikiem ekranu w środku. To było dla mnie niesamowite, ale miałem taką obawę, że u nas w Polsce może być trudność ze skorzystaniem z tego. Okazało się po odrobinie poszukiwań, że jak raz w maju 2008 roku wyszła pierwsza synteza, póki co jedyna zresztą, choć już uaktualniona kilkakrotnie. Pierwsza synteza na Maca wyszła w maju, jak mówię, 2008 roku, czyli Ania od Acapelli. I okazało się, że ona zupełnie bez problemów współpracuje z VoiceOverem. Następne pytanie, które sobie zadawałem i wiem, że parę osób sobie nadal zadaje to pytanie, czy gdybym mógł przenieść się na Maca, czy będę miał te same aplikacje, które są dostępne na PC-ta. Te same funkcjonalnie mam na myśli, niekoniecznie jeśli chodzi o tytuły.
0: Nie miałeś takiej obawy, że ten, jeszcze tak teoretycznie czytając, że ten VoiceOver to jest tylko taki marketing, że to coś tam czyta, jak jakiś narrator albo coś, bo właściwie to nie jest taki pełen screen reader.
4: Obaw nie miałem, dlatego że pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, zacząłem szukać opinii użytkowników. No i na Blind Cool Techu usłyszałem sporo podcastów, zwłaszcza Mike'a Arrigo. Te poglądowe dosyć podcasty z jego komentarzami pokazały mi komputer Mac jako pełnowartościowy sprzęt dla niewidomych, dlatego że VoiceOver praktycznie udźwiękawiał wszystko. Okazało się, że nie dość, że udźwiękawia wszystko, to jeszcze udźwiękawia to bardzo systematycznie. W takim sensie, że czytnik ekranu jako część systemu Apple'a po prostu jest na tyle zintegrowany, że nie ma obaw o to, że on coś pozostawi nieprzeczytanego. Pewnie były takie aplikacje jak iTunes, które doskonalono, jeśli chodzi o współpracę z VoiceOverem, ale one już w tej chwili są naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o dostępność dla niewidomych, więc właściwie nie ma o czym mówić.
1: Jak wygląda różnica i czy w ogóle można zaobserwować jakąkolwiek różnicę w filozofii pracy? Bo każda osoba, która planuje przesiadkę z Windowsa na Maca, zadaje sobie pytanie z pewnością takie, jak to właściwie tam wygląda? Tu używam na przykład JOS-a, używam Window-Eye'a. Ty używałeś JOS-a na PC-cie.
4: Tak, od 98 roku.
1: No właśnie. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o przesiadkę? Czy są rzeczy, czy jest ich dużo takich nowych, do których trzeba się po prostu przyzwyczaić? Czy wygląda to tak, że włączam komputer, działa podobnie, może tylko jest jakieś inne nazewnictwo, pracujemy sobie bez większych przygotowań?
4: Mnie to kosztowało kilka dni, powiedzmy, takie oswojenie się z voiceoverem. Oczywiście to nie jest tak, że każdy ma ten sam sposób poznawania rzeczy nowych i że każdy równie szybko, o równie wolno, bo to też można patrzeć na to z różnych stron, każdy w ten sam sposób nie będzie się zapoznawał z nowym czytnikiem. Na pewno trzeba pamiętać o kilku takich rzeczach charakterystycznych, jak voiceover kursor, jak interakcja, może to jest taka dosyć ciekawe zjawisko, interakcja z różnymi miejscami na ekranie. Voiceover może ci dać taki obraz ogólny ekranu i dopiero wtedy, kiedy ty chcesz zobaczyć coś w szczegółach na ekranie komputera, po prostu zagłębiasz się w to, tak bym to ujął. Jeśli chodzi o JOS, to troszkę to inaczej wygląda.
0: Bo to jest też tak chyba, że JOS ma taką, przez ten swój kursor PC, ma taką trochę filozofię nastawioną na klawisze kursora, na tab i na klawisze skrótów i JOS-owe, i różnych aplikacji użytkowych. Oczywiście ta myszka jest w JOS-ie dostępna, są kursory myszy, kursor niewidzialny, ale myślę, że taka praca z voiceover, ona trochę przypomina pracę użytkowników Window-Eye'a trochę, którzy dobrze nie znają skrótów klawiszowych i wszystko wyklikają kursorem myszki Window-Eye'owym.
1: Oj, to ja muszę się zgodzić z tą kwestią, jeżeli chodzi o pracę z Window-Eye'em, bo przy używaniu podstawowych możliwości tego programu, no to rzeczywiście nie trzeba znać wielu skrótów. Ja zawsze, kiedy muszę pracować z JOS-em, to denerwuje mnie strasznie filozofia jego kursora myszki, jego JOS kursora i tak kiedy słuchałem twoich audycji, to zawsze mi się wydawało, no, że ta makówka będzie fajniej funkcjonowała dla osoby, która bardziej jest przyzwyczajona do tej filozofii takiej klikania sobie w różne
4: elementy.
1: Znaczy,
4: ty możesz w ogóle nie znać żadnych skrótów, jak się uprzesz. Oczywiście to nie jest wygodne na dłuższą metę do pracy, ale jeżeli nie znasz jeszcze póki co skrótów systemowych, to poradzisz sobie ze wszystkim za pośrednictwem menu. A jak nie znasz klawiszy dostępu do menu, czy nie wiesz, jak to zrobić, to na pewno za pośrednictwem pomocy voiceovera, czyli klawisze voiceover plus 2x H, no to tam masz wszystkie komendy i wszystkie rzeczy podzielone na działy. To, co ciebie interesuje, to sobie znajdziesz. Wykonasz polecenia, przy okazji nauczysz się skrótu. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego, co powiedział Michał wcześniej, ja ogólnie rzecz biorąc Window-Eye'a nie znam, więc nie umiałbym porównać voiceovera do Window-Eye'a, ale powiem wam
0: też
4: tak.
0: Też na co dzień nie używam tak naprawdę, też głównie JOS-a używam.
4: Ale powiem wam tak, o ile JOS był trochę bardziej uzależniony od tego wszystkiego, co robi system praktycznie, bo albo mu to poszło dobrze, albo mu nie poszło, albo program był dla JOS-a dostępny, albo nie był, to voiceover, ogólnie rzecz biorąc, on się bierze za ekran jakby od zewnątrz. W tym sensie, że podstawowa nawigacja po ekranie komputera odbywa się przy pomocy komend voiceovera. Oczywiście można nawigować przy pomocy komend systemu, ale jeżeli ktoś chce mieć precyzyjny obraz, lata sobie strzałkami z klawiszami VO. Poruszamy się tymi klawiszami nawigacyjnymi voiceovera i dochodzi się wszędzie.
1: I nie ma najmniejszych problemów z jakąkolwiek później akcją na komputerze.
4: A no jeszcze poczekaj, bo nie chciałbym, żebyśmy powiedzieli, że wszystkie programy są stuprocentowo dostępne.
1: Akcją w systemie.
4: A nie, w systemie, to zapomnij o problemach. Co
0: bo na dobrą sprawę, jeśli idzie o komendy, to wystarczą nam nawigacja voice over kursorem, VO spacja do klikania i wejście w interakcję z elementem, czyli VO shift, strzałka w górę, strzałka w dół odpowiednio.
4: Strzałka w dół, wejście, strzałka w górę, wyjście. Tak, Michał, na początek tak. bo przecież wiadomo, że człowiek się rozwija, jeśli chodzi o pracę w komputerze.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
4: Oczywiście i stąd uczysz się tych skrótów. Zresztą panowie, jest coś takiego jak samouczek voiceovera i ten samouczek voiceovera przeprowadza cię przez kilka, czy tam kilkanaście, nie wiem ile ich jest, ekranów, przeprowadza cię i robi z tobą ćwiczenia. I tłumaczy ci, co masz naciskać. Jeśli naciśniesz to, tak, jak ma być, to on się potem w określony sposób zachowa, ten samouczek, czyli jest interakcyjny taki. Tak naprawdę to wejście w voice-over, jeśli tylko ktoś ma cierpliwość oczywiście wchodzić, tak, no to ono jest bardzo spokojne, nie? Bardzo spokojne i nie wymaga od ciebie żadnej wiedzy na temat komputera Mac.
1: Voice-over nie dysponuje na starcie, w momencie instalacji, polską syntezą. Mowy.
4: Nie dysponuje.
1: No właśnie, i to mnie jeszcze...
4: Żadną inną nie dysponuje, jak tylko angielską.
1: I to mnie jeszcze też przy okazji zastanawia, jak taka osoba, która zakupi Maca i specjalnie nie zna tego języka, jak oceniasz możliwości takiej osoby stawienia tych pierwszych kroków, czyli zakup syntezy i zainstalowanie jej w systemie?
4: Ja myślę, że to trochę jest tak, jak każdą rzeczą, którą się robi ucząc się tego. To znaczy tak, jeśli ktoś nie ma w ogóle doświadczenia komputerowego, to czy to będzie Mac, czy to będzie PC, prawdopodobnie poprosi kogoś o pomoc. Natomiast jeśli ktoś nie zna Maca, a zna PC, to najprościej jest kupić sobie, używając PC, kupić sobie syntezę, zainstalować ją na Macu i spokój.
1: A jak właśnie wygląda instalacja jakiegokolwiek oprogramowania? Bo z tego, co czytam, jest to bardzo proste w porównaniu do PC.
0: Problemy, zaraz powiem.
4: Mamy kilka metod instalowania aplikacji, to trochę zależy od tego, jaka duża aplikacja, jak bardzo ingeruje w system i tak dalej, i tak dalej. Najprostszym sposobem instalowania aplikacji, choć nie odnosi się akurat do syntezy mowy, jest wklejenie pliku programu, bo to jest jeden pakiet tak naprawdę, taki program, się wkleja do katalogu aplikacji i już, i jest. Potem są jeszcze pakiety instalacyjne, i na ogół one są rozprowadzane w postaci obrazu dysku. Ten obraz dysku, jak już go mamy w komputerze, po prostu trzeba go otworzyć i trzeba po prostu tam wejść. I później jest pakiet instalacyjny, który cię prowadzi przez poszczególne okna. Dalej, dalej, dalej. Tam coś trzeba wykonać. No i potem znowu dalej, dalej, dalej. Wprowadź hasło. Wprowadzasz hasło administratora. Dalej, dalej, zakończ już. Michał, ty mówiłeś o swoich problemach z instalacją programu. Powiedz może o tym.
0: Problem miałem z instalacją Acapelli właśnie Ania, bo problem polegał na tym, że zainstalowałem syntezę i akurat nie miałem dostępu do internetu. To jakiś miałem problem. Nawet jeżeli jest ta wersja demo 30-dniowa, to ona też wymaga takiej aktywacji internetowej demo. I mi się stało...
4: No właśnie na tym polega w ogóle jej pomiar czasu demo, że ona cię rejestruje tam, ale potem za każdym razem, kiedy ty jej używasz, sprawdza to na serwerze, czy ty masz prawo
0: tylko
4: jeszcze...
0: Problem polegał na tym, że właśnie ja tej aktywacji nie zrobiłem, ale już ją wybrałem sobie wcześniej w voice-overze, zamknąłem voice-overa, zrestartowałem komputer, internetu nie było, uruchomiłem command F5 voice-overa i słyszę, trochę parafrazuję komunikat, ale coś takiego, syntezator Acapella Ania, czy tam Ania22KHZ, to jest wersja demonstracyjna. I za każdym razem cokolwiek by mnie nacisnął, to jest wersja demonstracyjna, Acapella, coś tam, coś tam.
4: No ale tak, to jest właśnie uwarunkowanie, konkretne uwarunkowanie tej aplikacji.
0: Tak, ale uczulam właśnie na to użytkowników, że musi być tutaj dostęp do internetu podczas instalacji. Właściwie zainstalowanie i nieaktywowanie, a przypadkiem jakbyśmy ją potem wybrali w voice-overze, spowoduje, że niestety mamy problem.
4: Tak, tak, tak. To na pewno trzeba mieć dostęp do internetu.
0: Właśnie jak jest jeszcze z licencją Acapelli? Ona jest na jeden komputer? Jak to właściwie wygląda?
4: W ogóle jeśli chodzi o aplikacje Macowe, to o ile wiem, robię to zastrzeżenie, bo nie wiem, czy to dotyczy wszystkich, ale to jest tak, że oni nie mają czegoś takiego, że na ten komputer, a już na innym nie. Tylko, że ty legalnie używasz tego oprogramowania na jednym komputerze. A czy to jest ten, czy to jest inny, to jest twój cyrk, twoje małpy, jak to niektórzy mówią.
0: A jak już się kupi, to potem po prostu trzeba jakoś aktywować kodem jakimś, jakiś kod.
4: Tak, oni ci przysyłają tak kod licencyjny, który ty wprowadzasz i ona jest już uaktualniona. Ale na przykład, gdybyś zmieniał komputer, no to masz tego asystenta migracji i te wszystkie programy, które miałeś i które chcesz zachować na przykład, przy migracji do kolejnego Maca po prostu zachowujesz je i to wszystko ci przechodzi podczas...
0: On to kopiuje na jakąś płytę, czy on to przesyła?
4: Nie, to zależy, w jaki sposób je połączysz, te komputery. Jak je połączysz kablem sieciowym, to będzie kabel sieciowy, czy jak je połączysz siecią w ogóle. Jak je połączysz FireWire, no to będzie FireWire. Migrujesz sobie w dosyć taki bezkolizyjny sposób, zaznaczasz sobie, co chcesz przenieść z innego komputera na ten nowy i to wszystko ci przychodzi, a potem z tamtego kasujesz.
1: Dużo osób niewidomych skanuje i czyta za pomocą skanera i oprogramowania OCR. No wiadomo, w Windowsie mamy FineReadera, a jak to jest tam? Zetknąłeś się z czymś?
4: A FineReader na przykład.
1: Też jest.
4: Tak.
0: A wiemy, czy dostępny z VoiceOverem? Tak a propos?
4: Dostępny.
0: A powiedzmy jeszcze o kwestii Windows na Macu. Musimy mieć płytę, rozumiem, z Windowsem, który instalujemy na Macu, tak? Wirtualnie. Jak to wygląda?
4: Narzędzie Bootcamp nie jest instalacją wirtualną. Fusion jest maszyną wirtualną, albo Parallel Desktop. Z tych dwóch chyba Fusion jest bardziej dostępny dla nas. W każdym razie to jest maszyna wirtualna i tu się uruchamia rzeczywiście Windows wirtualny. Oczywiście, że jest potrzebna płyta instalacyjna, no bo skądś tego Windowsa trzeba fizycznie wziąć. Natomiast jeśli chodzi o Bootcamp, to Bootcamp nie jest maszyną wirtualną. Bootcamp daje ci możliwość odpalenia systemu albo komputera, albo pod Leopardem, czy Snow Leopardem teraz, albo pod Windows. To nie jest tak, że otwierają ci się wirtualne okna. To, co Mac dostarcza ci fabrycznie, to jest właśnie aplikacja, która umożliwia odpalenie komputera albo w jednym, albo w drugim.
0: Ale wcześniej muszę tego Windowsa zainstalować jakby w...
4: Naturalnie.
1: A czy są jakieś takie programy na Maca, które emulują jakby same to API Windowsowe i same środowisko, tak jak na przykład Winę pod Linuxem, że możesz uruchomić aplikację Windowsową bez instalowania samego Windowsa? Czy nie ma czegoś takiego?
4: Ja się nie spotkałem, ale to nie znaczy, że nie ma.
1: A jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz. No to jest temat bardzo szeroki i podejrzewam, że ile ludzi, tyle poglądów będzie na tę sprawę, ale czy miałeś problemy, korzystając z Maca, w dobraniu sobie jakiegoś dostępnego zamiennika dla programu, którego używałeś na co dzień pod Windowsem? A jeżeli tak, to co to było?
4: Ja na razie jeszcze ciągle używam FineReadera pod Windows, dlatego że po prostu zwyczajnie nie mam jeszcze FineReadera na Maca. I może ewentualnie Klango, którego używam. Czekam już bardzo na wersję Macową, która podobno już prawie jest. Ale w każdym razie chyba nie miałbym w tej chwili żadnego problemu, bo tak, oprócz normalnych takich biurowych aplikacji typu poczta elektroniczna, procesor tekstu czy tam, no te wszystkie rzeczy, wiecie, podstawowe, które Mac w sobie ma, których używam, no to program do obróbki dźwięku, no, używam Amadeusa, już wielu ludziom o tym opowiadałem, ale on jest znacznie lepszy na przykład od SoundForge'a i kosztuje znacznie mniej, bo to jest wielośladowa obróbka dźwięku, montaż plus mastering. Zasadniczo mógłbym spokojnie już w ogóle wyinstalować sobie Windows.
0: Edycja mamy i edytor TextEdit i mamy pakiet iWork. Nie wiem do końca jak z jego dostępnością, albo nie tyle dostępnością, bo z tego co ja testowałem, gdzie indziej on dostępny się wydaje. Natomiast nie wiem na ile ta prezentacja obiektów, bo ta jakby w iWorku i w arkuszu i w edytorze to jednak mocno jest tak, że jest ekran. I on jest tak podzielony, no tak trochę jak to jest w Macu, na te funkcje nawigacyjne, na funkcje tekstowe, ale te funkcje tekstowe są też rozmaite obiekty, zarówno graficzne, zarówno tekstowe, zależnie od tego, jak taki dokument jest, jaką ma strukturę. No i teraz no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, na ile można się w tym użytecznie połapać. Nie wiem.
4: Nie odpowiem ci na to pytanie, ponieważ mnie doskonale wystarcza tekst edit do tego, co ja piszę. W związku z tym, póki co, nawet się nie rozglądałem jeszcze za iWorks.
0: Arkusza też nie wiesz, nie? Arkusza.
4: To nie są rzeczy, którymi się kiedykolwiek bym zajmował. Ja nie używałem arkusza na PC-cie, nie używam go.
0: Ja też nie używam, natomiast wiesz, czasem jakiś plik Excelowy przyjdzie. To jest czasem do takich tabelek fajne, jakieś zestawionko. Nie żeby nawet coś liczyć, ale po prostu taka uhierarchizowana struktura jakaś. Nie?
4: No to jest słaby punkt, bo ja ostatnio też właśnie dostałem jakiegoś XLS-a i musiałem kogoś poprosić, żeby mi ładnie go, bo mi się nie chciało odpalać Windowsa, to ktoś mi po prostu go zamienił. Bo tak, ewentualnie tak jak dostanę XLS-a, no zawsze mogę sobie odpalić Windows, Office'em go otworzyć i spokój.
0: No ekstra rzeczą są PDF-y. Tego doświadczyłem,
1: właśnie.
0: Podgląd PDF-y.
4: Rewelka, nie?
1: To jest świetne.
4: A spróbowaliście zrobić, zaznacz wszystko, skopiuj i skopiować go bezpośrednio do TextEdita?
0: Nie.
4: A to spróbuj. Natychmiast go skopiujesz po prostu i zrobi ci się dokument RTF z tego. Ja tylko chciałem jeszcze na temat tej interakcji czy używania poszczególnych elementów dwa słowa, bo warto o tym powiedzieć. To jest troszkę tak, że VoiceOver daje nam szansę obejrzenia wszystkiego, co jest na ekranie, bez zmieniania tego, bez wpływu na to, co mijamy. Bo czasami bywało tak, że jak się przez coś przeszło PC kursorem w JOSie, to od razu następowała zmiana. Tutaj chodzisz po powierzchni, tak samo jak pamiętacie pewnie w nowych komputerach z tymi nowymi touchpadami, możesz sobie dotykać touchpada i on ci odwzorowuje to, co masz na ekranie, więc niczego nie dotykasz, nie zmieniasz, nie ruszasz. Dopiero kiedy wejdziesz w tryb użytkowania czy interakcji, jak to tam nazwiemy, dopiero wtedy możesz coś z tym zrobić. To jest bardzo bezpieczne dla nas, panowie.
1: To tak trochę mi przypomina za starych czasów DOS-owych, kiedy na przykład w Readboardzie był ten tryb...
4: Reading mode.
1: Właśnie,
4: reading.
1: Tryb czytania. Tryb czytania, zresztą to w Halu też właśnie było reading mode, w Readboardzie był tryb czytania. Wtedy można było sobie wszystko na spokojnie przejrzeć, co dzieje się na ekranie, bez jakichkolwiek zmian.
4: Mój pierwszy Readboard był jeszcze po angielsku, dlatego to mi się utrwaliło.
1: Ale
4: bardziej.
1: Ale wiesz co, w Halu właśnie też to było. W Halu, mm-hmm. Bo ja miałem okazję sobie bawić się jakimś Hallightem.
4: Ale to nie kojarzycie tego trybu czytania z kursorem w JOSie?
0: No kojarzymy, oczywiście.
4: To jest bardzo podobne.
0: Tak, no mi też ta interakcja trochę przypomina takie wchodzenie w tryb formularzy. Wy też idziemy pole edycyjne i żeby coś zrobić w tym polu edycyjnym, trzeba jakby...
4: Chociaż
0: nie do końca, bo tam można zrobić często bez wchodzenia w tę interakcję.
4: Znaczy, no jeżeli musisz kliknąć, to kliknąć, ale jeżeli przechodzisz tylko, to nic ci się nie dzieje, nie?
0: Tak, oczywiście. No ale właśnie to się najbardziej widzi tą różnicę, kiedy się uruchamia edytor i normalnie w Wordzie czy tam WordPadzie idziesz kursorem góra-dół, no to ci czyta tekst. A tutaj masz jakby takie dwa, powiedzmy, pola. Pole linijka i pole tekst. Pole linijka to jest ta cała nawigacja, w którą musisz wejść i pole tekst to jest tekst, w który też niejako musisz wejść. I
4: raczej... nawiasem mówiąc, Michał, a propos jeszcze tej linijki właśnie, to jest tak, że ty możesz wejść w tą linijkę i to mi się też bardzo podoba w tym makowym podejściu do rzeczy, że ty możesz sobie wejść w linijkę i grzebać sobie tam w układach graficznych, w czcionkach, w kolorach, w odstępach, no ze wszystkim, co tam jest do ustawienia, ale możesz też to zrobić przez menu, wiesz o tym.
0: Tak, przez menu, owszem. I w ogóle trzeba powiedzieć, że w Macu jest bardzo, o tym też później będziemy troszkę mówić szerzej, ale jest bardzo dużo skrótów klawiszowych i zarówno voice-overowych, jak i tych systemowych. Jest ich, no myślę porównywalnie ile w Windowsie 7 teraz, a na pewno dużo więcej niż w Windowsie XP i w tych wszystkich programach użytkowych. Skróty są zasadniczo podobne, jest nieco inna filozofia, ponieważ szybko screen reader czyta po tych menu, się szybko skacze, nie można tak sobie prosto wywołać menu, że tam jak w PC-cie Alt-P to jest plik, coś tam E to jest edycja. Nie, tego nie ma. Natomiast do poszczególnych opcji pod menu, jak tam dołącz, tam załącznik, to jest chyba tam Command-Shift bodajże A, zapisz jako Command-Shift S, zapisz Command S, no to już skrótów klawiszowych jest
4: przy okazji załącznika, pamiętaj Michał, że też możesz wkleić zwyczajnie. Masz pliczek, kopiujesz go sobie z Findera, jak chcesz go dołączyć do jakiegoś maila, pole maila, robisz wklej, Command V.
0: Normalnie w treści maila?
4: Tak, normalnie.
0: Aha, i on się wtedy jakby...
4: On się
1: integruje.
4: On się integruje, tak, on po prostu będzie załącznikiem. To nie jest tak, że on się integruje w sensie, że się zrobi tekst, na przykład jak załączysz Word.
1: W Windowsie, kiedy screen reader nam przedstawia wygląd danego ekranu, to nie zawsze wszystko jest tak, jak jest w rzeczywistości. To jest w takiej formie przyjaznej dla nas. I
4: co masz na myśli?
1: No na przykład mam na myśli jakieś elementy, okna,
0: internet
1: chociażby internet. No internet to przede wszystkim, ale jakieś elementy w oknie, że coś może być na przykład w górnym lewym rogu, a nam to przeczyta gdzieś na dole. Dajmy na to.
4: Znaczy, to zawsze możesz, znajdując się na określonym obiekcie, zawsze możesz zażądać, żeby ci podał orientację, gdzie on się na ekranie znajduje.
1: Właśnie, bo wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o taką rzecz, że na przykład osoba niewidoma, korzystająca z Maca, stara się pomóc osobie widzącej, która, no dajmy na to, ma jakiś tam problem z komputerem.
4: Tak, spokojnie sobie poradzi.
1: Właśnie, bo w przypadku PC-tów bywa to różnie. Mówimy, masz taką gdzieś ikonkę, gdzie? Nie widzę.
4: Masz, ogólnie rzecz biorąc, masz dwa rodzaje prezentowania treści w przeglądarce internetowej, przynajmniej tej zintegrowanej, bo takiej używam, Safari znaczy. Jedna to jest grupowanie typami obiektów, ja jej tego osobiście nie używam, a druga to jest normalnie przedstawianie strony tak, jak ona jest. A oprócz tego zawsze, i czy to jesteś w internecie, czy jesteś w ogóle na ekranie, zawsze możesz zażądać, żeby komputer powiedział ci o położeniu wojsk kursora, czy kursora myszy, czy czego tamkolwiek, nie? Że po prostu będziesz wiedzieć, że to jest na przykład, już w tej chwili nie pamiętam, czy to jest osi współrzędnych tam wchodzą w grę, czy to jest, czy w jakiej odległości od lewego górnego rogu, jakoś tak, nie?
1: Ale pamiętasz, w jakich jednostkach to jest? No bo w pikselach trochę, tak jak w przypadku screen readerów często jest, w pikselach, no jest to... Jest to mało intuicyjne, tak szczerze powiedziawszy.
4: Czekajcie, panowie, ja zaraz spróbuję się tutaj. Może być na przykład w milimetrach. Klawisze W, Michał, i podwójnie F5.
0: O!
2: 5.00 cale w lewo, 2.03 cale w górę od lewego górnego rogu okna.
4: A to zależy, jak ustawisz. Widzisz, ty masz cale, ja mam milimetry. Ale to po prostu dlatego, że takie mamy ustawienie.
1: O, i to jest bardzo ciekawa funkcja. Szczerze powiedziawszy,
0: jeżeli... Jak osoba widząca pomaga osobie niewidomej, to też zwykle są problemy, szczególnie właśnie w internecie, że kursor jest nie wiadomo gdzie, a JAWS czyta nam coś zupełnie innego z jakiegoś wirtualnego bufora. Nie ma tego problemu odświeżania stron, tam insert escape w JAWSie, czy insert backslash w Windows-u. Tutaj nie ma tego problemu. To jest tak bardziej jak trochę jak w dolfinach w pewnym sensie, że to co się widzi, to jest...
4: Siedzę cicho, bo ani Windows Eyes, ani HAL...
0: Braille. Tu jest trochę problemów właśnie z polskim Braillem w chwili obecnej.
4: Potwierdzam i niestety nie jestem w stanie nic do tego dodać. Jest pakiecik różnych tablic brajlowskich. Dziewczyna z Francji to kiedyś opublikowała. On u mnie na makowisku gdzieś tam jest do znalezienia, jak wrzucicie sobie w wyszukiwarkę Braille'a, będąc już na makowisku. Ale oczywiście nie ma tam tabeli z polskimi znakami. Andrzej Cuber z Lasek próbował to kiedyś robić, ale coś nam się jakoś kontakt urwał i nie wiem do czego on doszedł, no ale być może ktoś by to mógł zrobić, jeśli zrobili to dla innych języków, to jest to do zrobienia.
0: Dodam, że Mac jako taki też to jest w ogóle super sprawa, bo tylko u nas w Polsce JAWS w spolszczeniu od wersji 10 ileś to ma, ale też Mac na przykład, jeżeli chodzi o Braille'a, wspiera angielskie skróty.
4: Jeśli chodzi o takie rzeczy, które ma VoiceOver, a które inne rzeczy nie mają, bo tak przez skojarzenie mi się przypomniało, to może panowie warto jeszcze powiedzieć o tym dotykowym interfejsie Maca. Część już powiedziałem wcześniej, mówiąc o tym, że przy nowych touchpadach można sobie odwzorować ekran na touchpadzie i analogiczne miejsca dotykane na touchpadzie będą odzwierciedlały to, co byśmy znaleźli w analogicznym miejscu ekranu, ale są też komendy, które możemy wydawać przy pomocy touchpada i to troszkę się odnosi do tego, co robimy z iPhone'em, jeśli chodzi o ten dotykowy interfejs iPhone'a, czyli są różnego rodzaju przewijania, stuknięcia, jest też to pokrętło, także możemy się poruszać, zwłaszcza na przykład w internecie, możemy sobie wybrać, czym będziemy się poruszać i przewijając w dół albo w górę poruszamy się nagłówkami, linkami, grafikami, formularzami, no czym tam chcemy. Żaden inny czytnik ekranu nie posiada takiej funkcji.
0: Tak, ale też ciekawą funkcją, która jest w sumie, nie wiem, czy funkcją systemową, czy funkcją voice-overa, bo to trudno rozdzielić. To jakby jest dobre, że ten voice-over to jest integralna część systemu i coś, co jest systemowe, jak jest dobrze czytane przez voice-overa i na odwrót, no to właśnie i voice-over jest systemem, no więc to jakby trudno czasami, nawet nie ma potrzeby się zastanawiać, czy coś jest komendą jakby voice-overa, czy po prostu systemu. Ale jest taka komenda VOI, wylistowanie wszystkich elementów okna. Dobrze mówię? Okna?
4: To jest, voiceover, to jest ewidentnie voiceover.
1: I to ułatwia nawigację wtedy, tak?
4: Znaczy ty możesz sobie poszukać, czy to będzie słowo, czy to będzie przycisk, czy to będzie jakikolwiek inny element ekranu. Wszystkie zostają wylistowane, ty możesz wprowadzić sobie pierwsze albo nie pierwsze, jakiekolwiek litery, które należą do tego elementu, które albo są etykietą grafiki, albo etykietą przycisku, albo są tekstem. To, co się wyświetli, zostanie ograniczone tylko właśnie do występowania tego ciągu znaków. Możesz sobie potem strzałkami w górę, w dół dojść do tego miejsca, o które ci chodzi.
0: Jeszcze jedno pytanko na koniec. Funkcja wyszukiwania voice-overowa, ona działa w obrębie ekranu, czy ona przewija ekran? Jak to jest? Bo jest wyszukiwanie systemowe i wyszukiwanie takie voice-overowe. I czym one się różnią?
4: No, żeby ci przewijało ekran, to musisz być w interakcji z tym, w ramach czego poszukujesz przy pomocy poszukiwania voice-overa. I tylko w ramach tego, z czym wszedłeś w interakcję, ci to pokażę, o ile dobrze to interpretuję. Bo jeśli chodzi o na przykład dokument w TextEditie, ja używam systemowego wyszukiwania, bo to najprościej. No ale gdybyś miał, powiedzmy, włączoną interakcję, to prawdopodobnie on ci przewinie to tak daleko, jak będzie potrzeba.
1: A jeżeli nie mam włączonej interakcji, to czyżby to po prostu przeszukiwało cały ekran w poszukiwaniu
4: danego miejsca? Jak nie masz... Tak, no na ekran w takim sensie, że to, co jest widzialne.
1: Właśnie, o to mi chodzi.
0: Taką ciekawą funkcją jeszcze są punkty. Ja do końca tego jeszcze nie przetestowałem, ale nie tyle punkty, które można na stronach www sobie zaznaczać, bo to i JAWS, i już teraz Window Eye specjalnym skrypcie ma. Ale...
4: A ten ma jeszcze automatyczne, panowie, tak się wtrącę. Ten ma jeszcze automatyczne.
0: No to na mnie nie zrobiło to wrażenia, no ale ma. I w edytorze tekstu też można sobie takie punkty, tylko ja nie wiem, czy on je pamięta dla danego pliku, jak to jest, bo to można by takie zakładki sobie robić, gdyby on to pamiętał dla pliku, ale nie wiem, czy to tak dobrze jest.
4: Przyznam, że jeśli to coś takiego jest, to ja nie korzystałem z tego. Natomiast owszem, są takie, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale też takie punkty odniesienia, to się chyba nazywa sweet pointy, czy... Nie chcę w tej chwili.
0: Tak,
4: w każdym razie są takie rzeczy, czy hotspoty, przepraszam, hotspoty to się nazywa. To są takie rzeczy, że ty możesz miejsce na ekranie gdzieś tam, czy jakiś program, jakąś konkretną aplikację sobie obserwować. W takim sensie, że będąc w innym oknie, voice-over poinformuje ci, jeśli zajdą zmiany w jakiejś aplikacji czy w jakimś oknie. Nie wiem dokładnie, bo nie używałem tego jeszcze, ale jeżeli chcesz, żeby coś tam ci informowało o zmianach stanu aplikacji, której w danym momencie się nie znajdujesz, to te hotspoty w tym pomagają.
1: Na pewno przynajmniej o części z tych rozwiązań postaramy się od tej strony praktycznej powiedzieć w najbliższych kilkudziesięciu kolejnych minutach tego nagrania wspólnie z Michałem. Dziękujemy ci bardzo, Robercie, za rozmowę.
4: Dzięki, panowie. Dzięki bardzo.
1: I do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
3: Tyflo Podcast.
1: A teraz zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przechodzimy do trzeciej i ostatniej części naszej dzisiejszej audycji. Teraz pokażemy nieco Maca od tej strony praktycznej. Tak jak już wspominaliśmy, to nie będzie audycja w formie instrukcji obsługi, natomiast chcemy pokazać tym, którzy się jeszcze zastanawiają, co właściwie ten komputer potrafi i którym audycje Roberta to było za mało. No, może nasza wiedza nie jest aż taka wielka jak jego, bo Michał używa Maca od niedawna, no ale postaramy się przynajmniej jakoś zademonstrować, co można na tym komputerze zrobić, używając go od kilku dni.
0: Tak, no ja może pokażę na początek, jak się szybko wyłącza i włącza voice-overa. Wyłącza, no bo mam teraz uruchomionego, po prostu go wyłączę. Ja może tak po prostu będę mówić, co robię, już bez zbędnych opisów, i to myślę będzie jakoś tam czytelne, no bo zakładam, że ktoś, kto słucha tego podcastu, już jakoś się przygotował i jakąś tam wiedzę ma i słucha go po to, żeby tę wiedzę zweryfikować w celu kupienia albo nie kupienia później komputera firmy Apple.
1: A jeżeli ktoś zupełnie nie wie, o co chodzi, to odsyłamy do sekcji Apple a niewidomi na stronie www.tyflopodcast.net
0: albo do artykułów w serwisie Tyflo Świat, a najlepiej do tego i tego.
1: I jeszcze ewentualnie na makowisko klangoblog.net.
0: Tak, i na zagraniczne strony Blank Ultech.
1: Jeżeli ktoś po angielsku dobrze sobie radzi.
0: Command F5 wyłącza i włącza voice-overa. Wyłączamy voice-overa.
2: Funkcja voice-over jest wyłączona.
0: No i został wyłączony. I teraz naciskam ponownie Command F5.
2: Voice-over włączony. Skype, okno 01, 17, 40, linia pionowa, rozmowa.
0: O, to nam okno Skype'a przeczytał. Ciekawostką, ja tego nie doświadczyłem, Robert kiedyś o tym opowiadał i to też można w publikacjach wyczytać, jest to, że kiedy voiceover się jakoś tam zawiesi, to automatycznie się restartuje.
1: Jeszcze może powiedzmy, akurat nie będziemy w stanie tego zademonstrować, bo rozmawiamy przez Skype'a na Macu. Zresztą przy okazji to jest taka fajna rzecz akurat dla potrzeb podcastu. Natomiast ja już myślę, że może być to trochę denerwujące w przypadku używania tego na co dzień. Jak zresztą słyszycie, bardzo wyraźnie słyszalny jest syntezator.
0: Czy, czy ja go jeszcze mam podgłosić?
1: Nie, jest wyraźny, jest wyraźnie słyszalny. Natomiast może być to problematyczne, jeżeli ktoś będzie chciał rozmawiać przez Skype'a. Nie sprawdzaliśmy tego na innych komunikatorach, no ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Rozmawiamy z kimś, chcemy coś sprawdzić i teraz ta osoba bardzo wyraźnie słyszy nasz syntezator. Próbowaliśmy z Michałem, jakby było, gdyby Anię dosyć mocno wyciszyć. Okazuje się, że nawet, tak, okazuje się, że nawet wtedy, no ten syntezator jest słyszalny. Nie jakoś specjalnie głośno, ale jest.
0: Tak, jest to prawda, no ale tak naprawdę w Windowsach mamy to samo. A cappella, jestem teraz nieco złośliwy tak na żarty, no ale a cappella jest przyjemnym głosem, natomiast śmiesznym jest, jak czasami się do kogoś zadzwoni na Skype'a, ktoś ma takie mocno basowe głośniki i nagle speak tak buczy przez te głośniki. Tak samo głośno, więc ja myślę, że to jest w ogóle problem. No to jest niestety problem używania komunikatorów internetowych i syntezy mowy przez głośniki komputera.
1: Tyle dygresji, przejdźmy do kolejnych rzeczy. Też, jeszcze
0: można podczas logowania już używać. Nie testowałem, ale jest to możliwe. I jeśli mówimy o voice-overze, który się jest w pełni pełnoprawną funkcją systemową i się w ten system mocno jest zintegrowany z systemem, to trzeba jeszcze powiedzieć, że podczas instalacji, kiedy instalujemy Stone Leopard albo też Leopard, wcześniejszy system, wystarczy nacisnąć Command F5 i jest on udźwiękowiony. Jest to o tyle niekomfortowe, że mówi nam angielskim głosem Alex polskie komunikaty, no bo nie mamy tej syntezy polskiej wbudowanej w system operacyjny.
1: Ale jest to już zawsze coś, jeżeli ktoś nie ma innej możliwości. A dodajmy, że ta instalacja macOSa, tego systemu, nie jest straszna. Ja przysłuchiwałem się audycji na Blind Cool-Techu, w której ktoś instalował. Nie jest to nic strasznego, to się instaluje prościej niż Windowsa.
0: No to co tam trzeba? Partycje?
1: Tak, partycje, opcje regionalne i on sobie resztę robi sam. Także nie jest to nic strasznego, proszę się nie bać. Chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Nie damy rady tego pokazać, ale w ogóle sam Mac bardzo szybko startuje.
0: Bo to jest tak, on jest trochę inaczej niż w Windowsie, jakby, bo w Windowsie jest tak, że uruchamiamy, czy w ogóle w PC-tach, włączamy komputer i tam są jakieś komunikaty BIOS-u, czeka się powiedzmy te 30 sekund i dopiero potem jest dźwięk Windowsa, tam XP czy innego Windowsa. Tutaj jest tak, że włączamy komputer i to nie jest tryb uśpienia, normalnie go włączamy po wyłączeniu i po jakichś 2-3 sekundach jest taki dźwięk uruchomieniowy jakby systemu. Nie wiem, co jest przedtem na ekranie i jak to wygląda. I myślę, że po około 10-15 sekundach system jest gotowy do pracy. Mówię myślę, bo jeszcze musiałbym to z osobą widzącą po prostu sprawdzić dokładnie, jaki jest przebieg komunikatów na ekranie, ale wiem, że po jakichś 10 sekundach, 15 może włączyłem voice-overa i on już po prostu się włączył. Potem, kiedy zrobiłem, żeby voice-over się automatycznie uruchamiał i Safari przeglądarka, to uruchamianie trwa znacznie dłużej. To jakieś minutę, półtora nawet, ale tak naprawdę ja nie wiem, czy to jest tak, że wszystko jest uruchomione i jeszcze on mi jakby czegoś nie czyta, czy po prostu jest tak, że w momencie, kiedy, no może sama przeglądarka Safari się długo uruchamiać, to jest całkiem możliwe.
1: A teraz jeszcze taka kwestia, już pytania dotyczące systemu i korzystania z voiceovera przychodzą mi na myśl. Ja pracuję już od wielu lat, zresztą ty też, w systemie Windows. Jakbyś porównał taki pierwszy wygląd tego, co dostajemy na ekranie do Windowsa. Mamy w Windowsie pulpit, jest widok listy zazwyczaj i są ikonki. I teraz, czy ja... na samym początku mamy to samo?
0: Chyba nie. Mówię chyba, bo być może ja o czymś nie wiem. Bo w ogóle jest coś takiego w Macu jak Space. To są takie kilka pulpitów, kilka biurek można mieć. Ja tych Space'ów albo nie mam uaktywnionych, albo nie umiem w nie wejść, a też przyznam, że do niczego nie są one mi potrzebne. Kiedy pierwszy raz uruchomiłem system, no to Command Tabem, czyli takim odpowiednikiem Alt Taba, przechodziłem, miałem Finder, to jest takie coś jak mój komputer Explorator i to właściwie było koniec. Także ja tak naprawdę nie wiem. To ja może podam podstawowe takie, powiedzmy, różnice, no coś takiego, takie terminologiczne. No, są te spacey, przestrzenie, czyli coś jak pulpit, jest Finder, czyli to jest takie coś jak w Windowsie Explorator, mój komputer, coś takiego, gdzie mamy wszystkie urządzenia, dyski, pliki. Spotlight to jest wyszukiwanie, taka funkcja wyszukiwania. Dock, o, z tego mocno korzystam. Dock to jest coś pomiędzy szufladą systemową a paskiem zadań, czyli jak wejdę w docka, to tam mam te wszystkie programy, które albo są w danej chwili uruchomione, albo programy, które są niejako przyklejone do tego docka, że mają w tym docku być. I w docku od razu VoiceOver nam czyta, jaki program jest uruchomiony i możemy sprawić też, że jakiś program w docku jest albo nie jest, albo że uruchamia się wraz z systemem.
1: To może pokażmy to.
0: Pokażemy. Wchodzimy do docka, naciskając Ctrl Option i literkę D. A trzeba dwa razy nacisnąć. A jak raz się naciśnie?
2: Dock.
0: I klawiszami lewo, prawo, albo góra, dół, właściwie to jest obojętne, albo z klawiszami W, czyli z Command Option, albo samymi, bo tu nie ma różnicy, czytamy. Ja może przejdę tak do początku.
2: Finder uruchomiony. Kosz. Finder uruchomiony.
0: O, Finder uruchomiony, czyli to jest wiadomo, ta aplikacja, o której mówiłem.
2: Dashboard
0: to są takie widgety.
2: Mail.
0: Mail, wiadomo.
2: Safari uruchomione.
0: O, Safari uruchomione, przeglądarka internetowa.
2: iChat,
0: komunikator.
2: Książka adresowa. iCal.
0: Kalendarz.
2: Podgląd.
0: Podgląd, czyli taki preview. Fajna rzecz, bo również PDF-y ładnie otwiera.
2: iTunes,
0: kombajn multimedialny.
2: Fotobot.
0: Fotobot, takie coś, że możemy sobie albo otoczeniu zrobić kamerą zdjęcie albo nagrywać. Nie wiem tylko, jak to potem zapisać. Miałem problem, nie mogłem znaleźć opcji, ale może muszę poszukać.
2: Time Machine.
0: Time Machine, taka kopia bezpieczeństwa.
2: Preferencje systemowe.
0: Wiadomo.
2: Skype uruchomiony.
0: Skype uruchomiony.
2: Separator,
0: czyli...
1: To jest kwestia wizualna, podejrzewam.
0: Oczywiście, że tak, bo w menu tam nie wejdę na tym czymś.
2: Programy, katalog. Dokumenty, katalog. Pobrane rzeczy, katalog. Kosz.
0: I znowu.
2: Finder uruchomiony.
0: Co ciekawe, to ja to tak sobie wolno robiłem, ale można, pokażę, jak szybko można po tym nawigować. No, słychać, że...
1: Bardzo szybko. Bardzo szybko to funkcjonuje. A teraz może pokażmy, bo w Windowsie jest tak. Jeżeli chcemy, żeby nam się jakiś program automatycznie uruchamiał, to kopiujemy jego skrót do folderu autostart. Na przykład. A jak to jest w przypadku Maca? Tu jest prościej.
0: Tak, tu jest prościej, bo tu mamy na przykład...
1: Na przykład Skype'a.
0: Skype'a, może maila.
1: Dobra.
0: Mail. I wchodzimy do menu, żeby teraz wejść do jego menu, coś jak prawy przycisk myszki, naciskamy W, Shift, M, czyli Control, Option, Shift, M. To się tak wydaje skomplikowane, ale po chwili naprawdę jakoś tak same ręce na te klawisze wchodzą i nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. W ogóle tak nawiasem mówiąc, muszę też podłączyć potem sobie klawiaturę numeryczną i poustawiać klawisze tak coś jak w Windows. Myślę, że bardzo przyjemnie się będzie obsługiwać Macintosha klawiaturą numeryczną, kiedy się zrobi tą nawigację VoiceOver kursorem oraz właśnie klikanie i otwieranie. To myślę, że będzie bardzo fajne, bo nie trzeba będzie tych wo, shiftów, spacji, naciskać, enterów, tylko po prostu większość rzeczy się z klawiatury numerycznej zrobi. No ale teraz mamy klawiaturę tylko laptopową i naciskamy wo, shift, M.
2: Menu.
0: I co my tu mamy?
2: Opcje otwórz.
0: W pierwszej opcji on nam właściwie nie czyta, nie wiem dlaczego. Znaczy trzeba góra-dół zrobić, albo w dół i w górę. Może czegoś nie umiem. Otwórz, to wiadomo co to jest.
2: Opcje pod menu.
0: Opcje, zaraz zobaczymy.
2: Otwórz.
0: Aha, i koniec.
2: Opcje. Pod menu.
0: No i sobie rozwijamy strzałką.
2: Opcje pod menu, usuń z docka.
0: Usuń z docka, czyli że po prostu maila nie będzie w docku, będzie tylko w programach. czyli z poziomu Findera tam będziemy mogli dojść.
2: Otwórz podczas logowania.
0: Otwórz podczas logowania.
2: Pokaż w Finderze.
0: I pokaż w Finderze.
2: Usuń z docka. Otwórz podczas logowania.
0: I gdybyśmy to otwórz podczas logowania sobie zaznaczymy.
2: Skrypę okno 01:30:39 linia pionowa.
0: I teraz wejdziemy do doka raz jeszcze, bo on z tego doka za każdym razem wychodzi.
2: Mail.
0: I wejdziemy do menu.
2: Menu. Opcje pod menu. Opcje pod menu. Usuń z docka. Znak oznaczenia. Otwórz podczas logowania.
0: O, słyszymy, że jest... No i teraz to zaznaczymy.
2: Skrypę okno 01:31:06 linia pionowa. Pas doc.
0: Także tak to wygląda. To rzeczywiście jest, działa to prosto. Szybciej to można zrobić.
1: Bo dodajmy jeszcze, że część opcji takich w menu danej aplikacji i to większa część niż w Windowsie jest wspólna.
0: Znaczy z jednej strony tak, bo okna są na pewno podobne do siebie. Kiedy voice-overem czytamy to okno, to tak je zawsze czytamy trochę jak kursorem myszki. Mamy tam prócz różnych elementów graficznych, tekstowych, komunikatów, mamy takie przyciski jak minimalizacja, powiększenie, ukrycie różnych rzeczy i nie mamy, tak jak chyba mówiliśmy z Robertem, czegoś takiego jak takie szybkie wchodzenie do menu, plik tam, coś tam P, czy tam Alt P, Command P, nie, tego nie mamy. Mamy to menu, które jest wspólne. I tak, WM to jest menu.
2: Mail, pasek menu Apple.
0: I on nam przeczytał, pasek menu Apple. To jest główne menu takie Apple'a. Ja może to menu przejdziemy sobie.
2: Apple menu. Ten Mac, wielokropek.
0: Ten Mac, czyli takie informacje ogólne.
2: Uaktualnienia, wielokropek.
0: Czyli pobieranie wypadnych uaktualnień.
2: Oprogramowanie Mac OS X, wielokropek.
0: Oprogramowanie Mac OS X. Tu się zmyliłem, bo myślałem, że to będzie też tak programy w Windowsie, a nie, on po prostu wchodzi na stronę Apple'a. Najchętniej bym tą opcję usunął. Nie wiem jeszcze, jak to się robi.
2: Preferencje systemowe, wielokropek.
0: Preferencje systemowe.
2: Dock pod menu.
0: Dock. Tutaj też, wbrew pozorom, to nie jest to, co jest w tym docku, wszystko, tylko opcje tego docka.
2: Dock pod menu. Wyłącz ukrywanie. Command. Opcja D.
0: Wyłącz. A to wyłącz ukrywanie to może być ciekawe. To być może to będzie to, że ten dock nie będzie się znikał zawsze. Muszę to zaraz sprawdzić.
2: Włącz powiększenie. Umieść po lewej. Znak oznaczenia. Umieść na dole. Umieść po prawej. Preferencje docka. Wielokropek.
0: O, preferencje. To są preferencje, to tam później, ale.
2: Wyłącz ukrywanie.
0: Zobaczymy to wyłącz ukrywanie.
2: Wyłącz ukrywanie i pasek narzędziowy.
1: I teraz podejrzewam, że dock będzie zawsze widoczny.
0: Właśnie,
1: zobaczmy. Bo miałeś tak, że ci ten dock znikał?
0: Tak, tak było, że ja na przykład wybrałem tam jakąś opcję, tam, żeby się mail uruchamiał przy starcie podczas logowania. Nacisnąłem tam Enter czy Wospacja i od razu Skype okno. Słyszeliśmy, zniknął ten dock. Command tabem. Przejdziemy sobie po aplikacjach.
2: Finder, Safari, skrypę. Finder, Safari, skrypę.
0: O, nie, jednak nie.
1: Nie ma docka.
0: Zaraz?
2: Safari uruchomił mail.
0: Zobaczymy coś, na przykład?
2: Menu. Opcje, otwórz. Opcje, pod menu, otwórz. Skrypę, okno 01, 3, Finder, Safari, skrypę.
0: O, to się zaskoczyłem, czyli ta opcja inaczej coś działa. Albo ja czegoś nie wiem jeszcze.
1: Ale zapytam cię o inną rzecz, bo wspominałeś na przykład, że menu jako takie nie ma skrótów. I tu do menu możemy wejść naciskając WM. A co się stanie i czy w ogóle się coś stanie, kiedy w jakimś oknie danego programu naciśniemy Alt? Też się pojawi menu, czy nie?
0: W Macu nie ma Alta.
1: A, to dobrze wiedzieć.
0: Klawisz Command to jest jakby tak. Klawisz Command to jest taki klawisz jak Control. Coś takiego, znaczy jak kontrol, w sensie jak kontrol, bo on jest taki najbardziej systemowy, że na przykład Command S to jest zapisz, Command C, Command X, Command V tak samo kopiuj, wklej, Command Z cofnij, Command P drukuj, Command Shift S zapisz jako, jeszcze kilka komend, Command W zamknij okno, Command Q zamknij program, Command lewy tam apostrof, czy zwany akcentem, albo Command Shift, lewy apostrof, czy tam Command Tilda, przechodzenie wstecz i do przodu pomiędzy oknami danego programu. Command cyferki to są często albo zakładki w danych aplikacjach, albo przełączanie się między właśnie tymi przestrzeniami, między jakimiś sesjami w różnych tam programach.
2: Ostatnie rzeczy.
0: Ostatnie rzeczy. O, to jest fajne, można sobie sprawdzić to, co tam robiliśmy.
2: Ostatnie rzeczy pod menu asystent bootcamp. Asystent migracji. Editor app prescript. Monitor aktywności. Narzędzia sieciowe. Narzędzie wojcowe. Preferencje system write utility text edit. App play menu. Wymyśl koniec wielokropek.
0: No i mamy te opcje dalej kończenia.
1: Uruchom ponownie wielokropek. Czyli można to sobie przyrównać do takiego jakby menu start. No w Windowsie. Takiego, tak. Tylko, że nie ma opcji wszystkie programy na przykład. Bo to jest w Finderze.
0: Tak. Nakamy teraz strzałkę w prawo. Text edit menu. I mamy menu jakby danej aplikacji. No w tym wypadku text edit, bo ten edytor był jest uruchomiony. I to menu aplikacji, ono mamy tam w tym menu zawsze możliwość zakończenia aplikacji, zminimalizowania jej, ewentualnie jakieś usługi powiązane, z których ta aplikacja może skorzystać, i preferencje mamy zwykle, nie właśnie w edycji, nie w jakichś narzędziach, tylko w tym podstawowym menu danej aplikacji.
1: Czyli jest to po prostu ustandaryzowane.
0: Na tyle, ile ja się spotkałem, to zdecydowanie tak. Do preferencji z reguły wchodzimy command przecinek, to taka ciekawostka. I zobaczymy sobie to menu. Naciskamy WM, to jest to menu Apple. I naciskam strzałkę w prawo, mam text edit, czyli ten program, który mam uruchomiony. I pokażę teraz to, co mówiłem przed chwileczką, czyli to podstawowe menu text edita. To jest coś takiego też jak trochę jak alt spacja w aplikacji, takie menu sterowania aplikacją, sterowania oknem w pewnym sensie. No co my tu mamy?
2: Text edit menu.
0: Idę w dół strzałką.

0: Zamknij comment W. Zachowaj comment S. Zachowaj jako wielokropek comment Shift S. Zachowaj jako PDF wielokropek. Zachowaj wszystko. Przywróć do zachowanego. Dołącz pliki wielokropek comment Shift A. Pokaż właściwości comment opcja P. Układ strony wielokropek comment Shift P. Drukuj wielokropek comment P. Nowy comment N.
1: I dalej. Menu edycja teraz. Menu.
0: Cofnij wpisywanie comment Z. Przywróć wyszerzone comment Shift Z.
1: Wyszerzone, czyli jakby niedostępne.
2: Niedostępne.
0: Nie? Wytnij wyszerzone comment X. Kopiuj wyszerzone comment, klej wyszerzone comment V.
1: Tak samo.
0: Wklej i dostosuj styl wyszerzone comment Shift opcja V. Usuń wyszerzone. Uzupełnij opcja S.
1: Uzupełnij, nie wiem na czym to do końca polega.
0: Zaznacz wszystko comment A. Wstaw pod menu.
1: O, wstaw. Co my tu możemy?
0: Wstaw pod menu znak końca wiersza. Znak końca akapitu. Znak końca strony. Znak końca wiersza.
1: O, ciekawe.
0: Dodaj łącze wielokropek comment K.
1: Dodaj łącze.
0: Znajdź pod menu.
1: Znajdź.
0: Znajdź pod menu. Znajdź wielokropek comment F.
1: To z czałką oczywiście rozwinąłem.
0: Znajdź następne comment G. Znajdź poprzednie comment Shift G. Szukaj zaznaczonego tekstu. Wyszerzony comment E. Przyjdź do zaznaczonych comment J. Pisownia i gramatyka pod menu.
1: Pisownia i gramatyka, no to pewnie...
0: Pisownia i gramatyka pod menu. Pokaż pisownię i gramatykę comment dwukropek. Sprawdź dokument teraz comment średnik. Znak oznaczenia. Sprawdzaj pisownię, gdy pisze. Sprawdzaj gramatykę i pisownię. Znak oznaczenia. Poprawiaj pisownię.
1: I tak dalej.
0: Zastąpienia pod menu.
1: Zastąpienia, co tu jest?
0: Zastąpienia pod menu. Pokazuj zastąpienia. Znak oznaczenia. Inteligentne kopiowanie ukośnik wklejanie.
1: O, nie wiem, czy to dla nas dobre, czy nie.
0: Inteligentne cudzysłowy. Inteligentne myślniki. Inteligentne łącza.
2: Bardzo tak. Inteligentny program.
1: Jak w HTML-u prawie.
0: Detektory danych. Znak oznaczenia. Zastępowanie tekstu. Edycja menu. Przekształcenia pod menu.
1: Przekształcenia.
0: Przekształcenia pod menu. Zamienij na wielkie litery.
1: No, to jak w takim edytorze zaawansowanym. To w Windowsie tego nie mamy.
2: Dokładnie.
0: Litery. Od wielkie litery. Zamienij na wielkie litery. Edycja menu. Mowa pod menu.
1: Mowa. To jest gadżet.
0: Mowa pod menu. Rozpocznij mówienie. Wyszerzone. Wstrzymaj mówienie. Wyszerzone.
1: On wtedy mówi angielskim Aleksem po prostu, to co jest tam zaznaczone. Niestety, szkoda, że nie polskim.
0: Edycja menu, mowa, znaki specjalne, wielokropek.
1: Znaki specjalne.
0: Cofnij wpisywanie, co
1: ma. Aha, i koniec. Teraz mamy następne menu.
0: Format menu.
1: Format.
0: Czcionka pod menu. Tekst pod menu.
1: Tekst.
0: Tekst pod menu, wyrównaj do lewej, comband, lewa klamra. Na środku, comband, linia pionowa. Wyjustuj. Wyrównaj do prawej, comband, prawa klamra.
1: O, tu trochę inne te skróty klawiszowe.
0: Kierunek pisania pod menu. Znak oznaczenia. Pokazuj linijkę, comment R. Kopiuj linijkę, comment Ctrl C. Wklej linijkę, comment Ctrl V.
1: Ciekawe po co?
0: Odstępy, wielokropek. Wyrównaj do lewej, comment.
1: I tak dalej, dalej.
0: Zamienij na zwykły tekst, comment Shift T. Nie pozwól na edycję. Uformuj stronę, comment Shift W. Stosuj przenoszenie wyrazów. Lista, wielokropek. Tabela, wielokropek. Czcionka, pod menu.
1: Tekst, i tak dalej. Menu. Następne czcionka, menu.
0: Format, edycja menu. Format menu, okno menu.
1: Okno. No to pewnie na wierzchu i tak dalej.
0: Umieść wszystko na wierzchu, znak oznaczenia.
2: Bez no jak się okazuje rzeczywiście. Natomiast ja już po tym menu, które ty przedstawiasz, Michale, powiem tak. W Windowsie mamy WordPada, ale na pewno ten WordPad nie ma takich możliwości, jaki ma ten program TextEdit, to się nazywa. Tak,
1: tak, na pewno WordPad nam nie zapisze do PDF-u, nie ma sprawdzania pisowni.
2: No właśnie, w przypadku osób niewidomych sprawdzanie pisowni to jest, myślę, że bardzo istotna rzecz i myślę, że z tego to powodu właśnie bardzo dużo osób instaluje sobie na przykład Office. Gdy tymczasem jakieś takie możliwości edycji dokumentu w zupełności wystarczyłby im ten chociażby WordPad, no plus może jakieś tam kilka dodatkowych rzeczy, a tu się okazuje, że TextEdit umieszczony w systemie Apple'a...
1: No tego wyrównania nie zrobimy. Mm-hmm.
2: No tak.
1: Odstępów między liniami, przypisów, takie rzeczy, to czasami się korzysta, nie dodamy. No tu też przypisów oczywiście nie ma, ale jakby do takich, jak ktoś nie pisze pracy jakiejś naukowej, czy tam w szkole, czy na studiach, to w zasadzie też przypisuje.
2: Byleby ten dokument wyglądał w miarę ładnie, to możemy zrobić za pomocą tego TextEdita spokojnie.
1: Tak, no możemy teraz wstę Escape, wyjdę z tego menu i wyjdziemy sobie z używania tekstu.
0: Przeglij korzystanie z edycja tekst, linijka.
1: I wejdziemy w linijkę, czyli w taki powiedzmy pasek narzędziowy. I co my tu mamy? I teraz nawiguję voice over kursorem, czyli wo strzałka lewo w prawo.
0: Wyrównanie tekstu, grupa przycisków wyboru. Odstępy między akapitami i wierszami, przycisk menu, listy, przycisk menu, znaczniki tabulatorów, grupa, znacznik linijki wcięcia, nagłówka, znacznik linijki wcięcia pierwszej, lewy tabulator, 2.0, lewy tabulator, 6.00 cm.
2: Tu możemy sobie ustawiać tabulację.
0: Lewy, znacznik linijki wcięcia stopki, tyle, przycisk menu, wyrównanie tekstu, grupa przycisków, odstępy między listy, przycisk menu, znaczniki
1: i tak dalej. No, prawda jest taka, że my to bardzo poglądowo omawiamy, kiedy ja albo

0: też nauczymy się już bardziej edytować teksty na Macintoshu, bo to na pewno, bo to jest trochę inne niż Windows.
1: To jest trochę inne i ja zaryzykuję twierdzenie, że nawet bardziej dostępne, bardziej dostępne i bardziej prawdziwe, jeżeli ktoś nie zna skrótów. Word ma bardzo dużo skrótów, więc jeżeli ktoś je zna, to jest w stanie sobie z wszystkim poradzić. JAWS jeszcze dodatkowych ma tych w skryptach swoich na przykład bardzo dużo skrótów, które usprawniają pracę. Ale te skróty trzeba znać. A tu okazuje się, że na tej linijce, którą przed momentem demonstrowałeś, jest dużo takich opcji, które mogą w rzeczywistości być przydatne. I tych skrótów wcale aż tak bardzo nie trzeba znać, nie trzeba ich pamiętać, a można z tego korzystać.
0: A zarazem widzimy, że tych skrótów klawiszowych w samym edytorze jest dużo też.
1: Tak jak mówił Robert, skrótów jest w samym systemie i w programach bardzo, bardzo dużo. Dla każdego coś miłego. Jeżeli ktoś lubi tak, to może pracować sobie dochodząc do wszystkiego po menu. A z czasem, jeżeli będzie mu coś potrzebne, no to nie musi się martwić, że trzeba będzie to pamiętać. Jeżeli nawet zapomni danego skrótu, też sobie z tym poradzi.
0: Tak, ja powiem o czymś jeszcze, o czym trochę o tym mówiliśmy, ale no to jest dla mnie bardzo istotne, więc no nawet jeżeli się powtórzę, to przepraszam, ale myślę, że to jest naprawdę ważne. Bo pytałeś, co jest też takiego innego w systemie, czy w ogóle w pierwszej takiej reakcji w komputerach Macintosh, jak się z nimi zetkniemy.
1: No,
0: ja
1: no właśnie.
0: O tym wcześniej wiedziałem oczywiście, ale to jest taki sposób właśnie przeglądania voice-over kursorem, czyli takim trochę przeglądanie w trybie no jakby kursora myszki z możliwością pisania jednak i wpływania na to, co robimy. Tak jak Robert mówił, ekran oglądamy z wierzchu i we wszystko musimy wejść w interakcję. Czyli, bo w JAWSie, Windows jest tak, że uruchamiamy program, załóżmy ten tam WordPad czy coś, jest edytor tekstowy, jest ekran edycyjny, kursorem góra, dół, lewo, prawo czytamy tekst, ewentualnie kursorem myszki gdzieś tam wchodzimy w jakieś menu, paski narzędziowe, zamykania okna i tak dalej, albo klawiszem Alt wchodzimy do menu danego programu. Jeszcze musimy pamiętać, czy to jest kursor PC, czy kursor JAWS, bo inaczej nam wtedy źle czyta, to szczególnie JAWS jest taki.
1: Bo w Windows nie ma tego problemu.
0: Bo Windows, tak, JAWS ma inne super plusy, że jakby dużo da się zrobić z poziomu klawiszy kursora i taba i on jest tutaj po prostu świetny, bardziej inteligentny od Windows. A z drugiej strony właśnie czasami jak się łączymy na kursor myszki w JAWSie, no to on wtedy głupieje, bo jakby ma zupełnie inną obsługę, inaczej jakby tą klawiaturę przechwytuje i tak dalej. Ale tu w VoiceOverze tego nie ma. A jak uruchomimy w Macintoshu ten edytor, czy tam jakiś inny program, to mamy, no niech będzie przykładem nasz tekst edit. Mamy dwie rzeczy. Linijka i pole edycyjne tekstu. Jeżeli chcemy coś zrobić w linijce, czyli ustawić jakieś opcje edycji, musimy wejść w interakcję z tą linijką. Jeżeli chcemy coś zrobić z tekstem, musimy jakby wejść w interakcję z tekstem, wejść w to pole tekstowe. Tak trochę jakbyśmy czytali stronę internetową i mieli jakieś pole edycyjne i musieli w tryb formularzy wejść, żeby coś w tym polu edycyjnym zrobić. Na początku to się może wydawać uciążliwe, takie nieprzyjemne, ale z drugiej strony jest to o tyle bardziej prawdziwe, że rzeczywiście mamy pełną kontrolę nad wszystkim. Nad tym, co piszemy, nad tym, co jest poniżej, powyżej, nad pełną zawartością elementów ekranu. Ja przyznam, że jeszcze nie napisałem żadnego tekstu na Macintoshu, bo nie edytowałem tak prawdziwie, także pewnie będzie trzeba się mocno przestawić i ja nie jestem przekonany, czy to mi się od razu spodoba, czy to mi się w ogóle spodoba. Czuję, że tak, ale zobaczymy. Bo ta edycja jest też inna, ponieważ wo strzałka w lewo i w prawo przechodzą po słowach, natomiast wo shift strzałka lewo w prawo po znakach. To jest trochę inaczej. Tu się używa mocno tego kursora, tych klawiszy wo. To na początku też się wydaje się takie dziwne. Możemy normalnie użyć klawiszy kursora, ale tutaj efekt lepszy jest z tymi klawiszami wo. Też możemy, to co mówiliśmy z Robertem, włączyć taką opcję, że nam czyta to, co jest za kursorem, ale też, że nam czyta i za, i przed kursorem, co na początku jest bardzo drażniące. Taka opcja jest domyślnie włączona. Z tą edycją jest trochę, nie to, że kłopotów, ale ona jest inna. Ona
1: jest po prostu inna. Jeżeli ktoś na PC-cie pracował przez długie, długie lata, no to może na początku się zdziwić. Natomiast ja jeszcze zauważam jedną rzecz. I wydaje mi się, że tu VoiceOver będzie miał przewagę nad czytnikami ekranu Windowsowymi w tym swoim kursorze. W tym kursorze jakby myszki. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Ale czy przypadkiem nie jest tak, że kiedy chodzimy sobie po tym ekranie Maca za pomocą kursora, to nigdy nie ma takiej sytuacji, jaka bardzo często zdarza się na przykład, jeżeli chcemy obejrzeć sobie pulpit za pomocą czy JOS-a, czy Window-Eye'a, używając JOS kursora. O co mi chodzi? Mamy powiedzmy listę. I ta lista wygląda pod myszką następująco. Mój dokumenty, kosz sieciowe i tak dalej, i tak dalej.
0: O, właśnie. Tak. To jest po prostu czytanie kompletnie nielogiczne, bo on nie hierarchizuje. Znaczy on, JOS oczywiście i Window Eye ma te mechanizmy skryptowe hierarchizacji, mechanizmy DOM i tak dalej, MSA robi swoje, ale to wszystko sprawia, że kiedy coś właśnie chcemy myszką przeczytać, to rzeczywiście można się zgubić. W Window Eye tu jest trochę lepiej chyba, zdaje się.
1: Wiesz co, jest podobnie. Powiem ci, że jest podobnie, tak, że te ikonki potrafią czasem na siebie nachodzić i czasem też jest tak, że nie zawsze dana ikonka jest widoczna. Na przykład może być tak, że ona nam gdzieś ucieknie, gdzieś się schowa. Tu chyba nie ma takich problemów.
0: Nie, tu tego problemu rzeczywiście nie ma. No dobrze, no przejdźmy sobie. Ja wyjdę z tej interakcji.
2: Lewy tabulator. 20.00 cm. Lewy tabulator. Przed korzystanie z lewy tabulator. Przed korzystanie z linijka.
0: O, bo to jest tak śmiesznie, że wszedłem w interakcję z linijką, był tabulator, wszedłem w tabulator i ten tabulator jeszcze miał jakieś parametry i musiałem wejść w interakcję z tymi jakimiś tam parametrami.
1: Tworzy nam się takie swoiste drzewo.
0: Tak, i włączcie do interakcji z napisem, z samym słowem, które można skopiować do schowka. To jest też ciekawe. Przy okazji powiem, że zaznaczanie jest inne, bo nie shift, a wo enter. Początek i koniec zaznaczenia i nie ma tego problemu, co jest w Windowsach, że z shiftem zaznaczamy i jak naciśniemy strzałkę jakąś na tym tekście zaznaczonym, to nam znika zaznaczenie momentalnie. Tu jest tak trochę jak było w DOSie, że, czy w jakichś kompilatorach, że tam początek bloku i koniec bloku i możemy sobie śmiało po tym tekście nawigować po prostu.
1: I nie ma też obaw w związku z tym, że jest to po prostu lepiej dopracowane, że na przykład zaznaczy nam się coś, czego byśmy nie chcieli. Jesteśmy w interakcji z daną kontrolką, czyli na przykład z polem edycyjnym i śmiało możemy po tym polu sobie chodzić, zaznaczy nam się tylko zawartość tego pola.
0: Tak, to na początku jest denerwujące, bo już potem pokażemy, ale w internecie jest dziwne, no czyta nam cały akapit, no i co? Jak teraz zaznaczyć dane jedno słowo? No to dziwnie, trzeba wejść w interakcję z tym akapitem, znaleźć to słowo i to takie się dziwne na początku wydaje. Rzeczywiście, to jest takie trochę inne czytanie, że czytamy tak jak Robert mówił, po wierzchu, jakby z lotu ptaka i dopiero wchodzimy w dane szczegóły czegoś, co nas interesuje, czegoś, z czym coś chcemy zrobić.
1: Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić.
0: Tak, ale wyszedłem z tej interakcji z linijką. Mamy te dwa elementy ekranu, po których idę góra-dół.
2: Edycja tekst, linijka, edycja tekst, linijka.
0: Zresztą obojętnie, czy jest strzałką góra-dół, czy lewo-prawo, to nie ma znaczenia. A jakbym teraz wo ze strzałkami lewo-prawo, co się stanie?
2: Linijka, edycja tekst, linijka, edycja, linijka, edycja tekst.
1: Jest to samo.
0: To samo. To widzę, że to okno jest to samo. Nie ma żadnych innych tam, żadnych innych elementów niejako okna. Ale gdybym chciał pokazać, jak ten voice kursor czyta okno całe, no do Skype'a sobie wejdziemy. I przeczytamy klawiszami wo, strzałka lewo-prawo, okno.
2: Radio Iwala, lokalna stacja Kozień Wólki, Radio Iwala 8900, przycisk. Awatar, wyszarzony obraz. Wstrzymaj wznowienie, przycisk. Przełącz wyciszenie, przycisk. Pokaż ukryj klawiaturę, przycisk. Ciszej, przycisk. 100% zmień głośność, suwak. Głośniej, przycisk.
0: O, i teraz gdybym chciał...
2: 100% zmień głośność, suwak.
0: No to muszę wejść w interakcję, czyli wo, shift, strzałka w dół.
2: Użyj suwak.
0: O, i teraz strzałką w, albo wo, albo samą strzałką w dół.
2: 95, 8, 7, 3, 25.
1: I cisza się.
0: Nie teraz słychać ciszej?
1: Wiesz co, nie, bo ty raczej mnie teraz słychać ciszej u ciebie. Bo to jest głośność tego.
0: Samo, ciebie tak, rzeczywiście, ciebie słychać. A mów coś teraz cały czas?
1: No mówię coś, mówię cały czas. I teraz podejrzewam, że sobie podgłaśniasz.
2: 100%.
1: No właśnie.
0: Wyjdziemy z tego, woszli w strzałka w górę.
2: Przednie korzystanie ze suwak.
0: I co mamy dalej?
2: Głośniej przycisk. 100% nie głośniej przycisk.
0: Głośniej przycisk? Czekaj,
1: to są przyciski. Jeszcze właśnie mam takie pytanie. Skoro jesteśmy już przy tym, skoro mamy przyciski, To powiedz mi...
0: Nie, czy... to przyciski się klika. Wo, spacja.
1: Właśnie, czyli nie trzeba wchodzić... A na przykład jak na przycisku spróbujesz wejść w interakcję, coś się stanie? Czy kliknie się po prostu?
0: Nic.
1: No to też jest, trzeba powiedzieć, troszeczkę inna forma pracy. Bo na przykład jak chcemy wejść, już teraz zaczynam mówić tą makową nomenklaturą. Chodzi mi o to, że jeżeli na przykład chcemy uaktywnić jakiś element w Windowsie za pomocą myszki, to wszędzie musimy kliknąć. Tu nie ma tak, że na przykład w jedną kontrolkę sobie klikamy, a w drugą robimy coś innego. Chociaż ja widzę tu pewną analogię. Pamiętasz takie skróty klawiszowe, które są popularne w naszych screenreaderach Windowsowych? Sprowadź kursor do innego kursora?
0: Mhm.
1: Właśnie. To tak trochę...
0: Tu są też takie rzeczy, ale mówię nie sprowadź. Tu są tylko takie, że jeden, tak jak w Braille'u monitorach braille'owskich, że jeden podąża za drugim, drugi za tamtym i to można
1: Ale to
0: rozwijać.
1: Właśnie ta interakcja, to mi tak trochę przypomina sprowadź kursor PC... do kursora myszki, a klikanie, no to po prostu klikanie.
0: Tak, no a zobaczmy, co się stanie, no bo załóżmy...
2: 100% zmień głośność, suwak.
0: Zmień głośność, suwak. I teraz, co by się stało, jakbym nie wszedł w interakcję, tylko kliknął na ten suwak. Po prostu nacisnął spacja.
2: Zwiększ 100% zmień głośność, suwak. Zwiększ 100% zmień głośność, suwak.
0: Aha.
2: Czyli
1: nic. Trzeba po prostu wiedzieć, z jakimi kontrolkami, z jakimi elementami można wchodzić w interakcję, a jakie trzeba klikać.
0: Tak, przy czym nie ma obawy, no bo jak po prostu się nie da tak, no to się da inaczej. I to się nie zepsuje nic.
2: Głośniej, przycisk, preferencje audio, przycisk zamykania, przycisk tworzenia miniaturki.
0: O, widzimy, tu mamy takie przyciski, których normalnie tylko z myszką, nie? Jakiś przycisk zamykania, tworzenia miniaturki. Normalnie tylko to widzimy spod myszki zawsze.
1: Dokładnie.
0: W Windowsach oczywiście.
1: Dokładnie.
2: Przycisk ZON. 2404, linia pionowa, rozmowa z radio, Iwała, lokalna stacja Kozień Wólki.
0: No to jest takie, bo jeszcze w tych między tymi kontrolkami, przyciskami i tabelami, bo w Macu jest dużo tabel też, są też takie informacje, jakby w takie pola tekstowe, bo u nas często jest tak, czy u nas, tak mówię, w Windowsach, że jest jakaś opcja i od razu jest jakaś informacja wyświetlona, a on to często rozdziela, bo jest jakieś pole, wpisz coś tam. I wydawałoby się, że mogę wpisać, a tu nie mogę. Dopiero naciskam strzałka w prawo, pole tekstowe i dopiero wtedy mogę pisać.
1: Bo to jest, podejrzewam, że zrobione po to, żeby ten czytnik ekranu był w stanie wyłuskać każdą najdrobniejszą informację z tego.
0: Tak, mowę tam jeszcze, można coś, bo tam mówię, są te opcje, że kursor klawiatury podąża za voice over kursorem, voice over kursor czyta klawiaturę, jeszcze kursor myszy też jest z tym zintegrowany. I tego nie można chyba rozdzielać na aplikację, przynajmniej ja o tym nie wiem, ale pytanie, co by się stało, jakby się pooddzielało te kursory.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te tabele, o których wspomniałeś, to ja także tu widzę analogię, którą myślę, że możemy spokojnie naszym słuchaczom przedstawić, że te tabele to są takie jakby listy. Tylko, że te listy można, bo zauważcie, lista też ma pewne pola. Lista ma tam nazwa, typ, data utworzenia i tak dalej. W Windowsie 7, któremu ostatnio się przyglądam, można właśnie tam sortować te różne rzeczy i tak dalej. I to jest też w Macach. A tabelki, tak na przykład jak masz w Finderze, to można tak troszeczkę porównać do właśnie tego widoku listy.
0: Tak, no tam jeszcze mamy te widoki kilka, tam jest widok listy, ikon, ten cover flow, tam takie, że obrazki. No w mailu to szczególnie, to jest w ogóle dość trudne. Ja przyznam szczerze, że mam do dzisiaj pewien problem, no może jeszcze mi się uda z nim oswoić. Fajny program, ale wszystko w tych tabelach. Jedna tabela to są skrzynki, więc trzeba wejść w interakcję, wybrać skrzynkę. Potem wybrać tabelę z folderami. Te foldery są jakby czytane, ale żeby coś zrobić, to trzeba wejść w interakcję z danym folderem i potem się pojawia tabela z wiadomościami. I trzeba wejść jakby w tą listę wiadomości. To jest takie wchodzenie w tabelę w tabeli i to jest takie... Do tego w sumie się prostych klawiszy używa, no bo tych, o których mówiliśmy, ale to jest specyficzne, no coś za coś.
1: To jest inna filozofia pracy.
0: Tak, w Windowsie mamy tab, shift, tab i strzałki, powiedzmy, a tu mamy bardziej ten strzałki góra, dół, lewo, prawo i to wchodzenie w interakcje z danymi tabelami. Ja też bardziej to robię intuicyjnie, jeszcze nie wiem, kiedy mogę co zrobić, jak te tabele, bo to jest takie specyficzne. Takim narzędziem, z którym się każdy spotka po uruchomieniu Macintosha, jest Finder. To jest coś w rodzaju programu Mój Komputer, Explorator Windows razem wziętego, czyli takiego centrum zarządzania plikami. I ono się trochę różni od tego, co mamy w systemie Windows. Ja może przejdę do Findera. To będzie słychać takie specyficzne dźwięki Macintosha, bo włączyłem dźwiękową sygnalizację w VoiceOver.
1: Mnie to szczerze mówiąc trochę denerwuje, ale być może niektórym to pasuje.
0: Program można bardzo różnie obsługiwać. Foldery można z jednej strony otwierać je rozwijając, naciskając Command strzałka w dół, a i zwijając, naciskając Command strzałka w górę. Można po prostu kombinacją klawiszy Command O otwierać dany folder albo dany program, bo tutaj Enter nie działa, tutaj Command O nam posłuży do otwierania, albo klawisze W spacja, czyli takie po prostu kliknięcie i wywołanie danego elementu. No i potem mamy pasek narzędziowy, w którym mamy różne polecenia, pasek boczny, w którym mamy dostęp do różnych urządzeń, dysków i tak dalej. Nim cośkolwiek pokażę, wspomnę o tym, że nieco inaczej się instaluje programy w stosunku do systemu Windows, bo no w Windowsie mamy pliki exe, no względnie spakowane pliki, które rozpakowujemy i mamy jakiś tam gotowy folder już z programem takim bardziej portable. Tutaj no, wygląda to o tyle lepiej, że w pewnym sensie to jest też trochę portable, bo często program można ręcznie skopiować z miejsca do miejsca i po prostu on działa. No chyba, że są jakieś, jest wiele plików, które na przykład część z nich umieszczane są wspólnie, część dla danego użytkownika, to gdzieś tam może być potem problem z lokalizacjami tych plików i trzeba wiedzieć, jak system jest skonstruowany. Natomiast o tyle jest lepsze, że w Macintoshach nie ma rejestrów, czyli nie ma tego problemu, że coś się zapisuje w rejestrach, potem trzeba w tych kluczach szukać, to wszystko jest po angielsku. Trzeba
1: czasem eksportować być może, jeżeli chcemy gdzieś przenieść coś, albo jeżeli nam się coś wysypie. No pamiętajmy, że z rejestrami związanych też jest sporo problemów, bo te rejestry nam puchną, kiedy instalujemy dużo oprogramowania. Zazwyczaj ciężko później jest z tych rejestrów różnych śmieci się pozbyć. No chyba, żeby skorzystać z konkretnych jakichś programów narzędziowych do tego przeznaczonych.
0: Tak, CCleaner, fajne narzędzie, skąd inąd. A tutaj są dwa sposoby, bo są pakiety takie instalacyjne, nie pamiętam teraz z jakim rozszerzeniem, i są programy DMG, takie wirtualne obrazy dysków. I te wirtualne obrazy oczywiście uruchamiamy w sposób taki, jak mówiłem, czyli Command O albo W spacja. I wówczas uruchamia się tak coś jak plik zip spakowany w Windowsie, czyli jakby on tak się nam otwiera i jest folder, w którym najczęściej jest skrót do aplikacji, albo program taki instalacyjny, albo już gotowy program do uruchomienia. Wtedy wystarczy ten program zaznaczyć, właściwie tak powinno się zrobić, jak rozumiem, zaznaczyć i skopiować go do programów po prostu, czyli jakby poziom wyżej, albo w osobnym okienku uruchomić programy. Wówczas już mamy w folderze programy ów program, który nas interesuje. Potem go uruchamiamy i na przykład przyklejamy sobie do doka, żeby w doku był na stałe, żebyśmy do niego mieli łatwy dostęp. Albo umieszczamy skrót na jednej z przestrzeni Space, ale tego jeszcze nie testowałem. Pokażę teraz może Finder. O, jest Finder. Ciekawą rzeczą w Finderze jest możliwość przechodzenia do takich kluczowych elementów naszego komputera. I tak, Command Shift C przechodzi nam do komputera. Coś w rodzaju Mój komputer. Naciskamy.
2: Komputer.
0: Komputer. I teraz co my tu mamy?
2: Dwa rzeczy. Widok listy. Brak zaznaczenia.
0: O, widok listy, dwa, brak zaznaczenia. Czyli to znaczy, że nie jesteśmy w interakcji z tabelą. Musimy wejść w interakcję, czyli Command Shift strzałka w dół.
2: Użyj widok listy, nazwa Macintosh HD. Sieć zwinięte. Data zmian, poniedziałek 8, sobota 1 stycznia 00. Wielkość, łącznik, zwinięty, łącznik. Rodzaj, wolumen, otoczenie, zwinięte.
1: No ja w tym momencie, Michale, szczerze powiedziawszy, trochę już się zdążyłem zdezorientować. Zresztą ja zawsze, kiedy słuchałem na przykład na Blind Kulteku jakichś informacji i w momencie, kiedy ktoś opisywał tego Findera, to ja zawsze doznawałem takiego uczucia dezorientacji, kiedy ktoś próbował coś tam robić. No bo tu jakaś data, tu jakiś łącznik, tu jakieś coś jeszcze.
0: A... I powiem szczerze, że ja taką dezorientację mam w tej chwili obecnej ciągle jeszcze. Myślę, że nawet może to być nagrane, żeby nie było, że tak wszystko
1: tak, jest. Tak, bo to po prostu jest ciekawe. Teraz może powiedz dokładnie, co ty w tym momencie robisz, żebyśmy wiedzieli.
0: Co robię, to wiem. Naciskam strzałki, bo jeszcze taka jest kwestia, że w Macintoshach tak naprawdę nie ma wielkiej, jak już wejdę w interakcję z tabelą, to nie ma wielkiej różnicy, czy ja naciskam strzałkę góra, dół, lewo czy prawo. Z jednej strony to jest dobre, bo po prostu jeżeli... On krąży po tej tabeli cały czas tak naprawdę, po elementach. Jak skończy czytać jeden wiersz tabeli, to przechodzi do drugiego.
1: Rozumiem. Czyli aha, a nie da się skakać jakby po wierszu, bo ja podejrzewam, że tak. Mamy tu jakąś taką tabelkę, w której są następujące rzeczy. Takie jest zresztą jak na przykład w liście, czyli na przykład nazwa, typ, data i tak dalej. Ale ja na przykład nie chciałbym słuchać informacji o tym, co zostało jakiego dnia zmodyfikowane. Ja bym chciał informacje tylko o nazwach elementów, po których się poruszam.
0: No, zgadza się. Też dobrze, to jest może tak. Wyjdę z tabelki.
2: Przednie korzystanie z widok listy. Jed, macbook demo. Pionowo element poddziału. Macbook demo.
0: Idę w dół.
2: Widok listy. Jeden wiersz zaznaczony. Nazwa. Macintosh HD. Data zmian. Poniedziałek, 8 lutego 2010, godzina 12.05 i 48 sekund. Czas Polska. Wielkość. Łącznik. Rodzaj. Wolumin. Wiersz jeden. Zaznaczono jeden z dwa. Widok listy. Jeden wiersz.
0: I teraz jak słyszałeś...
1: Powiedział.
0: I teraz wchodzę w tabelkę. Wo, shift, strzałka w dół.
2: Użyj widok listy. Nazwa. Macintosh HD.
1: Aha.
0: I gdybym nacisnął strzałkę w prawo, albo wo strzałkę w prawo, bo to na jedno wychodzi. W tym wypadku.
1: Mhm.
2: Zmian. Poniedziałek, 8 lutego 2010.
1: No dokładnie. Dobrze. Ale tu mamy na przykład tylko jeden element na tej liście. Może żeby było
0: nie,
1: to...
0: Nie. Mamy poniżej drugi element. Aha. Sieć zwinięte. To jest puste, jak wchodziłem w to. Albo nie. Ja to rozwinę.
1: Dobrze.
0: Backslash rozwija. I backslash w moim MacBooku plastikowym jest obok prawego shifta w rzędzie, gdzie jest enter. Po apostrofie, czyli średnik, apostrof i backslash. Tak dziwnie jest.
2: Rozwiń. Sieć obejmuje 0 rzeczy. Wiersz 2 rozwinięty. Wiersz. Data zmian. Poniedziałek. Nazwa. Sieć luźny. Użyj grupa. Wyważę trójkącik zamykania.
0: No wszedłem w grupę. I co my tu mamy?
2: Sieć. Trójkącik zamykania.
1: Trójkącik zamykania.
2: Sieć. Trójkącik zamykania. Sieć.
0: No czyli nic nie mam tak naprawdę.
1: Ale słuchaj, Michale, ja mam taką propozycję. Nie wiem, jak ty się do tego ustosunkujesz, ale mamy powiedzmy tego MacBooka. Znaczy mamy dysk. Byliśmy na dysku. Nauczony doświadczeniami gdzieś tam...
0: Macintosh HD zwinięty.
1: Właśnie. To ja proponuję tak, żeby nie kombinować i żeby przedstawić naszym słuchaczom, jak to mniej więcej może wyglądać, rozwiń to i zobaczymy, jak to będzie wyglądało tam.
0: Dobrze. Macintosh... HD zwinięte. Gdybym teraz wszedł w interakcję z tabelą, to nam przeczyta tylko tekst. Znaczy, zobaczymy.
2: Użyj grupa. Wyważę trójkącik zamykania.
0: Nie. Jednak nie. Jednak jeszcze mam nie do końca dobrą intuicję.
2: Macintosh HD. Trójkącik zamykania. Macintosh HD.
0: Czyli muszę otworzyć go. Kliknąć.
1: No właśnie, otwórz.
2: Rzecz Windera. Macintosh HD. Macintosh HD. Widok listy. Brak zaznaczenia. Użyj widok listy. Nazwa. Biblioteki.
0: Widok listy. Czyli wszedłem w widok listy. I teraz co my tu mamy?
2: Rodzaj, nazwa, biblioteki, zwinięte. Programy, zwinięte. System, zwinięte. Użytkownicy, zwinięte. Data zmian, poniedziałek, system, programy.
0: Tak naprawdę nam przeczytał cztery foldery tylko.
1: Właśnie, tylko teraz tak. W pewnym momencie, co naciskałeś, że czytał same nazwy, a w pewnym momencie zaczął czytać jakieś tam na przykład data zmian i tak dalej,
0: nie,
1: i tak dalej.
0: To jest, bo to jest tak, że ta tabelka...
2: Biblioteki, zwinięte.
0: Jestem biblioteki. I teraz jak nacisnę strzałkę w prawo...
2: Data zmian, poniedziałek.
0: W lewo?
2: Nazwa,
0: biblioteki. Tak?
1: A rozumiem.
0: I poniżej teraz?
2: Programy, zwinięte. System, zwinięte. Użytkownicy, zwinięte.
0: Użytkownicy. I kończy się jakby ten pierwszy, ta kolumna, w której on wyświetla nazwy. I on, jak nacisnę dalej w dół... data zmian, poniedziałek, 1 lutego. Był dźwięk, słyszeliśmy, czyli był dźwięk, to znaczy, że jakby taki przeskok do czegoś innego i przeczytał nam data zmian, czyli jakby znaleźliśmy się w kolejnym...
1: W kolejnej kolumnie tabeli.
0: Jeszcze coś sprawdzę tylko.
2: System, programy, zwinięte, biblioteki, zwinięte. Rodzaj, katalog, nazwa, biblioteki, zwinięte, data zmian, poniedziałek, 1 lutego 2010
0: godziny. O, 1 lutego 2010 roku, 1 lutego. I teraz zobaczymy na dół, czy nam też przeczyta 1 lutego, czyli tą pierwszą kolumnę w drugim wierszu.
2: Użytkownicy, data zmian, poniedziałek, 1 lutego 2010 godzina 11:08.
0: Dokładnie tak.
1: Raczej pierwszy wiersz w drugiej kolumnie.
0: Tak, tak. Tak.
1: Natomiast teraz tak, porównując to do...
0: Na się układ współrzędnych.
1: Mhm, dokładnie. Porównując to natomiast teraz do Windowsa, no to widzimy, że mamy tu trochę problem. Bo chcielibyśmy sobie, dajmy na to, w Windowsie, przynajmniej w XP, może bazujmy na tym, bo to najwięcej osób chyba zna. Bo kiedy mamy eksplorator Windows, to tam, gdy mówi nam screen reader, że coś jest zwinięte, to wystarczy, że naciśniemy strzałkę w prawo i to rozwiniemy. Tu, gdy naciśniemy strzałkę w prawo, przesuniemy się po prostu do kolejnej kolumny tabeli. Więc trzeba o tym pamiętać, o tej różnicy i trzeba później jaką kombinacją rozwijać? Z backslashem.
0: Wo backslash,
1: właśnie.
0: Tak, zdecydowanie tak. I to mnie osobiście bardzo denerwuje. To w mailu tak jest, z wątkami tak jest w tym. I pod tym względem to wcale nie jest takie intuicyjne. Tu w Windowsie, co by nie wiedz, ten tab, shift tab, pola kombi, to wszystko, to jest takie szybsze jakieś.
1: A zapytam, czy wo slash zwija?
0: Nie, wo backslash też zwija.
1: Aha, bo myślałem, że...
0: Nie, a co robi Woslesz? To jakaś, Woslesz coś robi?
1: Nie wiem, tak po prostu zgaduję.
0: Dobrze, zaraz zobaczymy, włączymy pomoc.
2: Uruchamiam pomoc klawiatury, wciskaj klawisze.
0: Woka, no i zobaczymy teraz Woslesz.
2: Odpukośnik, przydziel etykietę, pozwala na przypisanie przez użytkownika opisu do obrazka lub narzędzia. System zwinięte, biblioteki zwinięte.
0: Biblioteki, no i dobra, co, rozwijamy dalej to?
1: No rozwijamy, zobaczymy co tam mamy.
0: Dobra.
2: Biblioteki.
0: No i teraz tak, chcemy wejść w te biblioteki, no to możemy albo command strzałka w dół to rozwinąć, albo po prostu otworzyć command, no niech będzie command O.
2: Otwórz 51 wiersze dodane. 50 widok listy, brak zaznaczeń, użyj widok listy, nazwa Perl.
0: No i wszedłem sobie i co my tu mamy?
2: Perl zwinięte, preferencje panes zwinięte, preferencje zwinięte, printers zwinięte.
0: O, tu widzę, że chyba te biblioteki to są takie chyba programy, takie coś mi to przypomina dane aplikacji. Tak.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Sandbox,
1: Startup items na przykład mieliśmy. Ciekawe, czy to się odnosiło do autostartu takiego.
2: Startup items zwinięte.
0: Aha, dobrze, to
1: rozwiń, sprawdźmy.
0: O.
2: Otwórz. Zero widok listy. Użyj widok listy.
1: I nie ma nic.
0: Nie ma nic.
1: Właśnie. Znaczy to nie tu.
0: Jednak nie to. Systemu nie znamy. I teraz co? Command jak z tego...
1: Command wyjść... slash, nie, backslash,
0: nie,
1: backslash.
0: Command, command backslash, nie, bo ja to rozwijałem, ja to otwierałem. Jeżeli coś jest zwinięte, command backslash nam rozwija coś, co jest napisane trójkącik zamykania. Tego nie otwieramy command backslashem, tylko command O albo command strzałka w dół. Rozwijamy folder, to jest trochę inaczej.
1: Rozumiem.
0: Ale ja nie wiem jeszcze, dlaczego tak jest. A komand lewy nawias kwadratowy, cofniemy się o folder wstecz.
2: Widok listy, brak zaznaczenia. 51 rzeczy. Przycisk zamkania, pasek narzędziowy.
0: O!
2: Przycisk paska narzędziowego. Pasek narzędziowy. Pasek boczny, brak zaznaczenia.
0: A właśnie, a zobaczymy sobie, pasek co mamy w tych paskach dwóch. Jakbyśmy dalej szli z klawiszami kursora i nie weszli w interakcję, to natkniemy się na owe paski.
2: Użyj pasek narzędziowy. 5 rzeczy, widok. Wróć. Widok. Szybki przegląd. Czynność. Puste. Pole wyszukiwania tekstu. Wróć. Przednie korzystanie. Pasek boczny.
0: A pasek boczny?
1: Użyj pasek.
2: Urządzenia luźny.
0: Urządzenia, aha.
2: Macintosh HD.
0: Aha. Macintosh HD, czyli dysk.
2: Miejsca luźny.
0: Miejsca. I w tych miejscach...
2: Biurko. Demo.
0: biurko, czyli wiadomo. Demo to jest nazwa tego konta użytkownika, więc przypuszczam, że to jest folder takie tego konta użytkownika.
2: Programy.
0: Programy.
2: Dokumenty. Szukaj WU, różny.
0: Aha, i szukaj...
2: 7 wierszy dodane. Wczoraj.
0: I tu można sobie...
2: Ostatni tydzień.
0: Jakby zawęzić kryteria.
2: Wczoraj, ostatni tydzień. Wszystkie obrazki, wszystkie filmy. 1870, wszystkie filmy.
1: Czyli to, jak rozumiem, jest takie coś do Spotlighta, tak?
0: Nie, nawet nie. To jest coś takie, że można szybko, tylko jeszcze nie wiem, jak się po tym prosto nawiguje, ale chodzi o to, że mam jakby uruchomioną tą daną listę plików i szybko wskakuję w pasek boczny i zawężam, gdzie, jak mam wyświetlać, że na przykład tylko pliki z tego tygodnia.
1: A rozumiem, czyli tak zwany filtr nakładasz.
0: Tak, zwany, tak zwany filtr. Mhm. Zobaczymy, jaką ma to reprezentację w menu widok.
2: Edycja, widok, widok, ikony, zonband 1, znak oznaczenia, lista, zonband 2, kolumny, zonband 3, cover flow, zonband 4, wyrównaj, uporządkuj według, ukryj pasek ścieżki dostępu, ukryj pasek statusu, ukryj pasek boczne, zonband, ukryj pasek narzędzi, zonband, opcja T.
0: Ciekawe te paski, czy by ich się w ogóle nie opłacało poukrywać?
1: Być może.
2: Będzie dialog, ukryj, dostosuj pas, pokaż opcję widoku, zonband J, ikony, zonband 1.
0: No i tak dalej. I trzeba pamiętać o tym, że kiedy zainstalujemy jakiś program, to on nam się potem pojawi w urządzeniach, jeżeli go nie wypniemy. Czyli jakby już zainstalujemy jakiś program, skopiujemy go, o co zaraz pokażę, i nam zostanie plik DMG, no to jak wejdziemy do urządzeń, to będziemy tam mieć dysk, jakieś ewentualnie inne urządzenia i wirtualne napędy tych programów. I wtedy trzeba wejść do menu, Command Shift M i wybrać wypnij, czy tam wysuń. I wówczas taka analogia taka do płyty CD i on wówczas znika nam, ten wirtualny obraz, plik DMG. Ciekawą rzeczą, tu się ładnie skacze, mówiliśmy, Command Shift C to jest komputer, Command Shift K.
2: Sieć, widok listy, pusty tabela.
0: No nic tu nie ma. Przypuszczam, że gdyby były kilka komputerów połączonych w sieć, to coś by znaczyło. Command Shift A to są programy. Command Shift H to jest katalog domowy.
2: Widok listy, tabela, brak zaznaczenia. 9 rzeczy, wolne 235, widok listy, tab użyj, biurko, zmienięty poziom 0, biblioteki,
0: zmienięty. O, tu jest katalog, o, i tu jest mój katalog użytkownika, to mamy biurko.
2: Biurko, zmienięty, dokumenty, filmy, zmienięty, muzyka, zmienięty, obrazki, zmienięty, pobrane rzeczy, zmienięty, publiczne, zmienięty, witryny, zmienięty poziom 0.
0: Pobrane rzeczy, to on właśnie tam pobiera głównie te programy, czy tam jakieś pliki, to Safari. I w Safari ma dwie opcje pobierania z menu kontekstowego. Pobierz i wtedy pobiera do domyślnego folderu standardowo właśnie pobrane rzeczy, albo zapisz jako. I wtedy możemy zmienić albo zostawić tę nazwę pliku i sprawić, żeby pobrał w inne miejsce. I mamy takie podmenu, pobierz dokąd tam do jakiegoś miejsca i gdy w to klikniemy, to mamy do wyboru właśnie katalog użytkownika, programy, pobrane rzeczy, czy jeszcze kilka innych sensownych opcji, z których no fajnie, że ta opcja programy jest dostępna, do pobierania programów się na pewno przydaje. Nie wiem, czy jest taka funkcja jak w Explorerze, że po skopiowaniu proponuje otwarcie danego pliku. To czasami się przydaje, ale w Windowsie. Tutaj tego jak do tej pory nie znalazłem.
2: Publiczne.
0: A biurko, nie pytałeś.
2: Rzecz, obrazki, zmienię muzyka, zmienię filmy, zmienię dokumenty, zmienię biurko, zmienię biurko.
1: Biurko, mamy biurko.
2: Biurko, katalog. Zero rzeczy, widok listy, pusty tabela.
1: No, puste biurko, bo ty jakoś z biurkiem się nie zaprzyjaźniłeś.
0: No bo to biurko trzeba, jak się okazuje, włączyć po prostu w preferencjach, żeby ono było dostępne. Te biurka można też, naciskając kilkakrotnie Command M, wywoływać, bo pierwszy raz to jest...
2: Basic menu, Apple. Jeden menu, dodatkowy access menu.
1: O właśnie.
0: O.
2: Basic menu Apple. Jeden. Menu dodatkowy z access menu.
0: I mamy.
2: Znak oznaczenia. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Otwórz preferencje z access. Wielokropek. Znak oznaczenia. Jeden.
0: I byśmy nacisnęli Enter, byśmy tu weszli. A zobaczymy w menu kontekstowym, czy coś mamy. Nie. Menu tutaj...
2: Obiekt, w którym się znajdujesz, to pozycja menu. Aby wybrać tę pozycję menu, naciśnij Ctrl, opcja, spacja. Aby zamknąć to menu, naciśnij SCP.
0: No, wo, spacja.
2: Finder, okno, biurko, widok listy, pusty tabela.
0: Akurat pusty tabela jest. Pokażę teraz może programy w Finderze. Bardzo prosto do nich wchodzimy. Wystarczy nacisnąć Command Shift A.
2: Programy.
0: Programy.
2: 39, widok listy, tabela. Brak zaznaczenia, użyj widok listy, tabela.
0: No i mamy wszystko, co jest dostępne w systemie. Szybko sobie przelecimy. Jeszcze powiemy ewentualnie to, o czym nie powiedzieliśmy.
2: Rodzaj. Nazwa Adium. Album z ksiąkami.
0: Adium, a to już nie systemowy, to ja zainstalowałem. Komunikator internetowy. Z serwera gadu mi wszystko ściągnął. Czyta statusy, czyta częściowo opisy. Tutaj się dziwnie trochę nawiguje, w tym sensie, że pole edycji tekstu to jest jedna rzecz i w tym polu edycji nie przychodzi nam wiadomość, tylko przychodzi nam do takiego osobnego HTML-a i trzeba z tej edycji się przenieść na HTML-a i odczytać to, co nam przyszło. I to jest takie trochę dziwne. Podobno można przypisać dźwięki różnym zdarzeniom, jakie w Adium mają miejsce, czyli że ktoś jest dostępny albo niedostępny, ale szczegółów nie znam. Na pewno plusem programu Adium jest to, że on obsługuje wszystkie sieci możliwe, wszystkie, czyli ICQ, Jabber, GaduGadu, Google Talk, również te bardziej Macowe, czyli połączenie Maców przez sieć lokalną, czy MobileMe, ale też AOL, Yahoo, nawet Facebook, Lotus, czyli no właściwie wszystko, taka coś jak Miranda.
1: Właśnie, jest bardzo uniwersalny z tego, co opowiadasz.
0: Zresztą możemy na sekundkę uruchomić ten program.
2: Pusty Arcadius, dostępny poziom 1. Pusty infobot, dostępny. Opis na Dzień Kobiet, podaruj wyjątkowy opis graficzny www.pusty Jarek Kozłowski, dostępny poziom 1.
1: A to napisz na przykład coś do infobota.
2: Pusty Martyna, nieobecny. Pusty ptak, nieobecny. Luźny, obejmuje 5 rzek. Pusty Jarek Kozłowski, pusty infobot, dostępny. Opis na Dzień Kobiet.
0: Dobra, a pokażę, jakie to są opcje w menu, jest tam podręcznym.
2: Menu.
0: Shift M.
2: Informacje. Zablokuj informacje. Pokaż zapisy po kawędek. Dodaj do książki adresowej. Pokaż w książce adresowej. Wyszerzone. Wyślij powiadomienie. Wyszerzone. Wyślij plik. Wielokropek. Expand są minę. Contact. Wyszerzone. Usuń wielokropek. Zablokuj wielokropek.
0: I tak dalej. Napisz coś do infobota.
2: Pusty infobot.
0: Czyli muszę nacisnąć klawisz Enter, żeby w to wejść. Działa?
2: Okno infobot. Edycja tekst.
0: I co? Jaką
1: na przykład
0: komendę?
1: Napisz mu tam powiedzmy pogoda. Zobaczymy.
0: Mhm. O. Dobrze.
2: P. O. I. O. D. A.
0: Pogoda. Enter. No i teraz ja tu nie wiem, czy nie mam włączonego dźwięku, ale ja nie wiem, że coś mi przyszło. I teraz jak to odczytać? Na pewno nie pomoże klawisz tabulacji, bo on nam wstawi dodatkowe tabulatory. Tutaj to czytanie to jest takie trochę jak kiedyś był komunikator Akuku, który wszystko w HTML-u próbował wyświetlać w takich jakby ramkach. I tu jest tak trochę podobnie, bo jesteśmy w edycji tekstu. Zakładam, że wiemy, że ktoś do nas coś nowego napisał, albo nie wiemy, tego jeszcze nie wiem, jak to ustawić. I naciskamy raz wo strzałka w lewo.
2: Nieznany.
0: I on czyta nam nieznany. To jest trochę bez sensu, ale, tak, ale w tym momencie należy wejść w interakcję z tabelą, czyli wo shift strzałka w dół i wejdziemy wtedy do takiego HTML-a, w którym jest cała historia naszej korespondencji.
2: Użyj zawartość HTML.
0: I co jest tutaj dziwnego, przynajmniej przy pierwszych ustawieniach? To, że on nam wyświetla całą historię korespondencji. Ja kiedyś coś pisałem do infobota testowo i tutaj przed chwileczką zauważyłem, że to wszystko nam wyświetla po kolei chronologicznie, czyli to, co miało miejsce przed tygodniem.
1: Więc tak, jeżeli ktoś dużo pisze, dużo rozmawia, dużo koresponduje, może się delikatnie mówiąc zirytować.
0: No niby tak, ale z drugiej strony wystarczy, że naciśnie w tył, czyli strzałkę w lewo, no i będzie miał ostatnią korespondencję.
1: To tak od razu przechodzi?
0: No tak, no zobacz, bo nacisnę L i zobaczymy, gdzie jest kursor voice over.
2: Godzina 17.51.
0: I nacisnę teraz strzałkę w prawo, może nacisnę.
2: Czwartek 4 marca 2010.
0: No, czyli stare, widzimy. Czwartek 4 marca sprzed tygodnia. No dobra, no to wiemy, no to idziemy w tył.
2: 17.5. Łączę. www.infobot. 18.26. Infobot. Pogoda. 18.26. Michał Kasperczak. Poniedziałek 8 marca 2010.
0: A zgadza się.
2: Michał Kasperczak.
0: I teraz się cofam, znaczy cofam, już idę znowu w prawo.
2: 18.26. Pogoda. Infobot. 18.26. Prognoza pogody dla miasta Lublin 8 marca 2010. Dziś wschód słońca minus godzina 6.00. Zachód słońca minus godzina 17.22. Temperatura od minus 12 stopni C do minus 5 stopni C. Ciśnienie 1028.7 pa wiatr 11 km. Ukośnik H śnieg 0 mm deszcz 0.0 mm.
0: Ciekawe, dlaczego on dla miasta Lublin akurat to wyświetla.
1: Dlatego, że Infobot jest z Lublina, a prawdopodobnie nie podałeś swojej lokalizacji.
0: No to pewnie tak. A zobaczymy w tym, co mamy w menu podręcznym. Zawsze to menu warto sprawdzać.
2: Menu. Importuj obrazek.
0: O.
2: Informacje. Pokaż zapisy pogawędek. Dodaj do książki adresowej.
0: A to samo.
2: Pokaż w książce adres. Wyślij powiadomienie. Wyszerzą. Zaproś do pogawędki. Wyślij plik. Wielokropek. Usuń wielokropek. Zablokuj wielokropek. Szyfrowanie. Pod menu. Zablokuj. Zrób zrzut zaznaczonego obszaru ekranu. Importuj obrazek.
0: No, podobnie. I teraz jakbyśmy chcieli dalej coś pisać, nie musimy wychodzić z tego pola edycyjnego, tylko wystarczy, że piszemy dalej. Czyli co? Wpiszemy sobie teraz pogoda Poznań, tak?
1: Dokładnie.
2: O, G, O, D, A, spacja.
0: Poznań.
2: B, O, Z, B,
0: oj.
2: N, A.
0: I N wreszcie polskie literki działają, ale czytane są nadal śmiesznie, ale tylko przy naciskaniu klawiszy.
2: N z akcent rosnący.
0: Napisem.
2: Nieznany. Edycja tekst. Pogoda Poznań.
0: Pogoda Poznań. Dobrze. Enter.
2: Nieznany. Użyj zawartość HTML 7 18 3 Infobot. Pogoda Poznań. Infobot. 18 33. Prognoza pogody dla miasta Poznań. 8 marca 2010. Dziś wschód słońca minus godzina 6.23. Zachód słońca minus godzina 17.44.
0: I tak dalej. I było słychać, że nawet sprawnie to odczytałem.
1: No dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, czy na przykład jeżeli jest więcej rozmów, to jakby te rozmowy są, tak jak na przykład jest w Mirandzie, że są zakładki.
0: Znaczy, tu w ogóle mi się wydaje, że tu jest w ogóle ekstra, bo byśmy mogli teraz nacisnąć po prostu, nawet nie wyjdę z tego HTML-u, nacisnę Command N i to on nam otworzy nowe okienko. Oj, a pomyliłem się może? Tak.
2: Nowa pogawędka, wielokropek, okno, nowa wiadomość, edycja tekst, puste.
0: Nowa wiadomość. I teraz co my tu mamy?
2: Do. Edycja tekst. Anonim przecinek. Do. 5238. Nowa wiadomość. 5. Do. Edycja tekst. Do. Użyj tekst. Słowo.
0: Nie. Bo ciekawe, skąd on wie...
2: 5238. Edycja tekst. Puste.
0: Do kogo?
2: Anonim przecinek. Komunikat. Wyszerzony domyślny przecinek.
1: Bo chyba musisz wpisać.
0: Aha, wy do kogo?
2: Anonim. Edycja tekst. 5200. Nowa wiadomość. Wyszerzony przycisk zone. Wyszerzony przycisk. Wyszerzony przycisk. Nowa wiadomość. 5200. Do. Edycja tekst. Puste.
0: No i co? Infobot?
2: Infobot.
0: No bez... O, tak. Tak. I co? Enter? Teraz no chyba na to czekaj.
2: Infobot.
0: Infobot. No to enter.
2: Okno. Infobot. Prognoza pogody dla miasta Poznań. 8 marca 2000. Prognoza pogody. Łączę. www.17.51.
0: Aha. I on znowu jakby tą historię mi zaimportował. To trochę śmiesznie. Chociaż jeszcze nie śmiesznie. To jest być może inna filozofia.
1: Ja podejrzewam, że jeżeli masz dwa okna, to on ci z tych dwóch okien zrobił jakby jedno. Natomiast gdybyś pisał do kogoś...
0: Nie,
1: a sprawdź,
0: nie,
1: a sprawdź.
0: On skopiował zawartość.
1: Skopiował?
0: Tak myślę.
1: A
0: bo
1: sprawdź.
0: No mogę się przechodzić między oknami.
2: Okno, kontakty, pusty infobot.
0: A nie, opisanie, kontakty.
2: Opis, łączę www.infobot.pl, ukośnik, opis. Okno, kontakty, pusty infobot.
0: A nie, czyli zrobił jeden.
2: Pusty Jarek Kozłowski, dostępny poziom jeden.
0: Czyli jakby zrobił jedno okno. Rzeczywiście. Tyle komunikator, szybciutko, co mamy dalej.
2: Album z czcionkami.
0: Album z czcionkami, to sobie podarujemy.
1: Myślę, że dla nas mało przydatne.
0: Automator, czyli to jest takie narzędzie do nagrywania skryptów, albo do wstawiania, albo do nagrywania makr takich klawiszowych. Podobno to wszystko dostępne, ale no jakby jeszcze nie znam na tyle się na podstawach Macintosha, żeby móc docenić możliwości. Ale podobno rozwiązanie jest mocne i tych możliwości ma dużo. Nie w sensie dla nas, ale ogólnosystemowo.
2: Yes.
0: Czyli szachy. Ponoć wszystko jest dostępne, to Janusz Rutkiewicz na Klango o tym pisał. To serwer FTP, nie testowałem, ale dostępny jak najbardziej. Można ustawiać sobie różne sesje, połączeń i... No na chwilę.
2: Edycja tekstu zawartości zaznaczona.
0: Aha, bo to nie tak, przecież trzeba...
2: Bo,
0: nie enterem, bo spacją przecież trzeba otworzyć.
2: Rodzaj, nazwa, Cyberduck, Cyberduck, okno, Cyberduck, tabela, brak zaznaczenia, przycisk, tabela, brak z kolumna 2, nie z kolumna 3, obraz, kolumna 1, obraz.
0: No tu akurat nic nie mamy, a gdybyśmy w menu weszli, menu. To możemy...
2: Edytuj zakładkę, command E, połącz z serwerem, return, nowa zakładka, command shift B, usuń zakładkę. Edytuj zakładkę, command E.
1: To jest klient czy serwer FTP?
0: Nie, klient.
1: Klient, no bo powiedziałeś serwer i tak mnie właśnie...
0: Aha, bo no tak, to jest różnica oczywiście. Nie, klient. No i to jest to.
2: Finder, okno, programy, środa 2 września, 2000, niedziela 17 stycznia, nazwa, Cyberduck, dashboard.
0: Dashboard, czyli widgety. Nie wiem, niby to jest dostępne, mi się nie udało nic z tym zrobić, ale może nie umiem.
2: Front row.
0: Front row, taki program do wyświetlania.
2: Most reader.
0: Ghost Reader to taki, ja ściągnąłem z internetu, z Assistive Word, taki programik, coś jak Text Aloud do zamiany plików tekstowych na pliki audio.
2: GhostReader.dmg,
0: iCal. Tu GhostReader DMG, czyli właśnie wspomniany
1: plik instalacyjny.
0: Instalacji. iCal, czyli kalendarz. Na chwileczkę go uruchomimy.
1: No ja jestem właśnie bardzo ciekaw, jak ten kalendarz, bo już od jakiegoś czasu szukałem czegoś, co nie nazywałoby się na przykład Microsoft Outlook, a byłoby w miarę funkcjonalnym kalendarzem.
0: No to pisałeś artykuł o czymś, co się nazywa Webby.
1: Ale to jest bardzo proste. To jest bardzo prościutkie. Ja bym chciał jednak coś bardziej rozbudowanego.
0: Dobrze, lista kalendarzy. I co my tu mamy? Wchodzimy?
2: Użyj lista kalendarzy. Tab. Kolumna 2. Prywat. Kolumna 1. Zaznaczone pole wyboru poziom 1. Kolumna 2. Prywatny. Poziom 1. Kolumna 1. Zaznaczone pole wyboru poziom 1.
0: Czyli pewnie dwa kalendarze. Jakiś no dokładnie. Prywatny. Wychodzimy z tego. Poziom 1. Czekaj.
2: Przewij korzystanie z lista kalendarzy. Tabela. Obszar kalendarza. Pusty canvas.
0: Obszar kalendarza. I teraz wchodzimy.
2: Użyj obszar kalendarza. Pusty canvas.
0: Pusty jakby tekst. Nie wiem, co to ma znaczyć.
2: Przewij korzystanie z opcjonowo pasek przewijania.
0: Pionowo pasek przewijania. Wchodzimy.
2: Pionowo pasek przewijania. Przewij tu. Przewij górę. Przewij górę. Do zrobienia. Pusty tabela. Pionowo pasek przewijania. Do zrobienia. Pusty tabela. Pionowo pasek przewijania.
0: A, wyszedłem z tego już.
2: Do zrobienia. Pusty tabela.
0: Do zrobienia.
2: Użyj do zrobienia. Pusty tabela.
0: Też pusta.
2: Przewij korzystanie. 2010 marzec 8. Data.
0: Mhm.
2: Dodaj kalendarz. Przycisk.
0: 2010 marzec 8. Tutaj. Data.
2: Korzystaj z daty. 2010.
0: A jakbyśmy w dół szli?
2: 2009.
0: Mhm.
2: 2010.
0: A w prawo?
2: Marzec. Dzień 8.
0: O.
1: Bardzo wygodne, jak na razie.
2: Dzień 8, marzec.
0: Dobrze. I teraz co mamy? Na przykład coś robimy na...
1: Na jutro, powiedzmy.
2: Luty, marzec. Dzień 8.
1: To musisz jeszcze, o.
0: 9 marca. I teraz zobaczymy sobie w menu, pewnie, no, idąc tak po najprostszej możliwości. Czyli W, Shift, M menu, to tak menu kontekstowe takie. Co? Nie działa? Nie działa. To może trzeba kliknąć w tą datę? Nie. Czyli, aha, wyjść z tabeli pewnie.
2: Przednie korzystanie z daty. Do zrobienia. 2010, marzec 9.
0: Data. Dobrze, marzec 9. To pewnie teraz to menu dopiero. Czekaj, czy ja to źle nie robię? No nie, ty, nie ma menu. Ale dziwnie. No dobrze, to menu nie ma. No to idziemy.
2: Arkal, plik, edycja. Kalendarz.
1: Ale to mamy, o.
2: Kalendarz.
0: Kalendarz, co mamy dalej?
2: Widok, okno, pomoc, widok, kalendarz.
0: Czyli kalendarz będzie, albo w, nie, pewnie w pliku będą te podstawowe opcje.
1: Sprawdźmy.
0: Bo zobaczę kalendarz szybko.
2: Kalendarz menu. Subskrybuj wielokropek, pracuj w sieci, pracuj poza siecią, publikuj wielokropek, wycofaj publikację.
0: To nie, to nie będzie.
2: Edycja, plik, menu. Nowe zdarzenie, co mam.
1: O, właśnie.
0: No, ja nigdy właśnie też nie rozumiem tak ogólnie, czym się różni zdarzenie od rzeczy do zrobienia. Znaczy, zdarzenie to co? On nas informuje, znaczy wyświetla tylko, a rzecz do zrobienia to niby w tych zadaniach się pojawia, tak?
1: Prawdopodobnie tak. Rzecz do zrobienia może być na przykład w jakimś przedziale. Odkądś dokądś. A zdarzenie, no to jest zdarzenie, że po prostu na tę konkretną godzinę, na przykład jakieś spotkanie.
2: Nowy kalendarz, co mam? Opcja N. Nowa grupa kalendarzy, co mam? Importuj wielokropek pod menu.
0: A skąd można importować?
2: Importuj wielokropek pod menu, importuj wielokropek. Importuj z Entourage wielokropek.
0: Aha, czyli z tego makowskiego Outlooka.
2: Importuj wielokropek.
0: A i koniec.
2: Plik menu.
0: No to nic się nie popisali.
2: Eksportuj wielokropek. Zamknij command W, drukuj wielokropek. Nowe zdarzenie, command N.
0: Dobrze, nowe zdarzenie, command N.
2: Nowe zdarzenie.
0: I czekamy. Sobie zobaczymy.
2: Lista kalendarza. Nowe zdarzenie, które 9 marca 2010 zaznaczone. Pionowo pasek przewijania. Nowe zdarzenie, które iCal. Nowe zdarzenie, które 9 marca 2010 zaznacza. Pionowo pasek przewijania. Nowe zdarzenie, które 9 marca 2010.
1: No, a możesz wejść na przykład w menu na tym zdarzeniu?
0: Właśnie nie mogę. Teraz mogę. Ty może coś źle robiłem czasami.
2: Informacje. Wyślij zdarzenie. Informacje. Wytnij. Kopiuj. Klej wyszerzone. Powiel. Kalendarz pod menu. Uczyń zdarzenie zwykłym. Zatrzymaj powtarzanie. Wyszerzone. Wyślij zdarzenie.
1: I teraz tam było coś, informacje chyba.
0: No było.
1: To spróbujmy na przykład w to wejść.
2: Okno, inspektor. Nowe zdarzenie. Tytuł, edycja, tekst, zawartość zaznaczona.
1: O właśnie. I tu możemy wpisać na przykład...
2: Wyślij informacje. Nowe zdarzenie. Tytuł, edycja, tekst, zawartość zaznaczona.
1: Tytuł, nowe zdarzenie. To wpisujemy na przykład cokolwiek tam, albo możemy zostawić. W ogóle zobaczmy, co tu jeszcze mamy.
2: Event details, obszar przewijania.
0: Event details.
2: Użyj event details. Zaproszeni. Miejsce.
0: Aha.
2: Zaproszeni. Załączniki. URL. Notatka. Miejsce edycja tekst. Całodzienne. Zaznaczone pole wyboru. Miejsce edycja tekst. Przednik korzyst. Pokaż. Wyszerzony przycisk. Przycisk zamykania. Wyszerzony przycisk. Przycisk zon. Nowe zdarzenie. Myślnik. Informacje. Nowe zdarzenie. Tytuł. Edycja tekst. Zawartość zaznaczona. Użyj edycji. Zdarzenie. Nowe. Zdarzenie.
1: Mhm. Tu wpisujemy nazwę.
2: E-W-O-N. S-P-O-T-K-S-A-S-A-N-I-E-S-P-A-C-Y-F-L-O-P-O-D-C-A-A-C-D-D-C-A-S-T-U. Kropka.
0: Mhm.
1: Mamy wpisane zdarzenie.
2: Ty w podcastu w sprawie W. Spotkanie. Przednikosz. Nowe zdarzenie. Spotkanie w sprawie. Event pytań jest obszar przewijania.
1: I tu spróbuj w to wejść.
2: Wyszerzony przycisk.
0: Mhm, okay.
2: Przycisk zamykania.
0: Oj.
2: Pokaż wyszerzone przycisk. Event details. Odkurzaj event details.
0: Mhm.
1: I tu może coś będziemy mogli ustawić.
2: Całodzienne. Zaznaczone pole wyboru.
1: O, całodzienne. A na przykład odznacz.
2: Całodzienne. Zaznaczone pole wyboru.
0: Nie, to wiesz co, to one tu chyba działają. Zobacz, odznaczę.
2: Odwołuj zaznaczenie. Całodzienne pole wyboru. 2010 marzec 9.10. Data, czas.
1: O, właśnie. I tu ustawiamy sobie datę. I czas konkretnie właściwie.
2: 2010 marzec 9.6. Data, czas.
0: Mhm. I czas, i teraz byśmy pewnie musieli w to wejść.
2: Korzystaj z daty czasu. 2010. Mhm. 2009. 2000 marzec. Dzień 9. 6 BM. 0 min. 2010. 0, 6
0: BM. Co znaczy to 6 BM i 0
1: min? PM. 6 po południu.
0: 6 A.
2: 5 BM. Mhm. 6 BM.
0: A.
2: 0 min. 59. 0.
0: A, 0 min. 0 min.
1: 0 minut.
0: On czasami takie ma, to a capella, nie? Czasami.
2: 59.
0: Rozumiem. A, można coś, to faktycznie.
2: 57. Przednie korzystanie z tak. 2010 marzec wyłączony. Powtarzanie. Przecinek zajęty. Pokaz wyłączony. 2010 marzec 9.557 BM. Data i czas. 2010 marzec 9.10 AM. Data
1: i
2: czas.
1: O, i tu jest pewnie gdzieś początek, koniec, tylko nie bardzo wiadomo...
0: Prawda, ale tak można zrozumieć.
1: Mhm.
2: Wyłączony. Powtarzanie. Przycisk.
0: Wyłączone powtarzanie.
2: Pokazuj jako. Przycisk.
0: Pokazuj jako. No to zobaczymy.
2: Menu znak oznaczenia. Zajęty.
0: Aha, zajęty.
2: Wolny. Znak oznaczenia. Zajęty.
0: Mhm.
1: No całkiem zapowiada się to wygodnie, ten kalendarz.
2: Prywatny kalendarz, przycisk.
0: Aha, i tu mogę sobie wybrać.
2: Menu znak oznaczenia, prywatny. Znak oznaczenia, służbowy. Znak oznaczenia, prywatny. Służbowy.
0: Mhm.
2: Prywatny. Brak, przypomnienie, przycisk.
0: Aha.
2: Prywatny, brak, przypomnienie, przycisk. Menu znak oznaczenia.
0: I wchodzimy.
2: Brak. Komunikat. Komunikat z dźwiękiem. Wyślij na mail. Otwórz link.
0: O, to mi Robert mówił, że można przypomnienie i to jest ekstra w formie maila.
1: No to rzeczywiście, bo jeżeli ktoś na przykład nie korzysta za bardzo z tego kalendarza, a częściej ma otwartą pocztę, to faktycznie.
2: URL, edycja tekst. Notatka, edycja tekst. Zaproszeni.
0: No i koniec. No dużo tego.
1: Dużo tego. Nie wszystko będzie się wykorzystywało, ale całkiem zgrabnie można dodać jakieś wydarzenie do tego kalendarza. To jest fakt.
0: Zauważyłem taką jedną funkcję ciekawą w systemie, że klawisze komand z numerkami mają takie funkcje, na przykład w Safari, tam komand, nie pamiętam, ale któryś z cyferkami. To jest jedno przechodzi do Wikipedii, drugie do Google, trzecie do czegoś tam jeszcze.
1: Prawdopodobnie jeszcze to nawet można sobie podefiniować.
0: Przy tego nie widziałem, ale pewnie tak. W mailu też to jest tam odebrane, wysłane i RSS i tak dalej. Chociaż wkurzyłem się, bo okazuje się, znaczy nie znalazłem możliwości, żeby w Safari zaimportować zakładki, owszem, ale takiego importu OPML-a z RSS-ami nie znalazłem takiej możliwości.
1: A to szkoda.
0: Niestety. Następny program
2: iChat,
0: no to podarujemy sobie. Komunikator internetowy. No w Polsce to jabberowcy by z niego skorzystali, albo użytkownicy tych makowych kont Mobile Me, względnie Google Talk. Program dostępny zasadniczo, ale taki trochę też przebajerowany, myślę.
2: Invox, iVox.
0: No to są te akapele.
2: Async
0: to jest takie coś jak takie ActiveSense, czyli do synchronizacji wszelkiego rodzaju urządzeń.
2: iTunes,
0: no niestety wygląda tak jak w Windowsach, czyli jest mnóstwo tabelek, różnych opcji, tych bibliotek. Jakby, no brakuje mi czegoś takiego, że jestem na jakimś folderze z Findera, z menu sobie wybieram odtwarzaj i ten folder jest ładnie odtwarzany. No tego mi brakuje. I dlatego szukam jakiegoś programu takiego, który by mi zastąpił.
2: Okno, programy, iWork 09.
0: iWork to jest ten pakiet, o którym mówiliśmy, biurowy, na razie sobie go darujemy.
2: Kalkulator.
0: Nie wiem jak działa, pewnie działa, ale nie wiem tego jak. I podarujemy sobie, może dzisiaj.
2: Książka adresowa.
0: Książka adresowa działa bardzo przyjemnie.
2: Otwórz książka adresowa. Książka adresowa. Okno, książka adresowa. Grupa, tabela. Jeden wiersz zaznaczony. Pionowo element poddziek. Osoba, tabela. Jeden wiersz zaznaczony. Użyj osoba, tabela. Joanna Piwowońska. Killer of God. Rafał Dziwak. Rola. Szczekotander. Adam Ostrowski. Adam Pietrasiewicz. Aflewins. Baśka. Demo.
0: Tak sobie wpisywałem szybko, tak w mail po prostu na chyby trafił różne osoby, naciskając właśnie Command Shift Y.
2: Dorota. Joanna Piwowońska.
0: No i mamy co w takim menu.
2: Eksportuj cart wielokropek. Spotlight Joanna Piwowońska. Eksportuj edycja wizytówki. Spotlight Joanna
0: Piwowońska. No i tu wszystko.
1: Czyli Spotlight podejrzewam, że umożliwi ci wyszukanie wszystkich informacji na komputerze, które dotyczą danej osoby, tak? Czyli na przykład jeżeli napisała jakieś maile, to od razu możesz tu wyszukać.
2: Edycja tekst.
0: Tak, no możemy sobie...
2: Książka adresowa. Książka adres. Adam Ostrowski. Eksportuj cart wielokropek. Edycja wizytówki. Spotlight Adam Ostrowski.
0: No bo nacisnę Enter.

0: sobie na ekranie.
1: Narzędzia zwinięte poziom 0.
0: Narzędzia, tu kiedyś chyba coś tam prywatnie sprawdzaliśmy, tam są te różne konsole, narzędzia sieciowe.
2: Terminal.
0: Terminal, informacje o systemie.
1: Odtwarzacz DVD.
0: Odtwarzacz DVD.
1: Olaria.
0: Olaria to taki program do Daisy.
1: Fotobot.
0: Do odtwarzacz Daisy. Fotobot, do robienia zdjęcia i nagrywania z kamery Macintosha swojego. Fajna rzecz, aczkolwiek nie umiałem potem tego zapisać nigdzie, więc nie bardzo rozumiem.
1: Pobieranie obrazów?
0: Pobieranie obrazów. To z kolei do podłączania aparatu fotograficznego i jakiegoś takiego synchronizowania zdjęć.
1: Podgląd.
0: To jest coś, taki preview do różnych plików, między innymi PDF-ów.
2: Co bardzo ładnie działa.
0: Tak, PDF-y rzeczywiście działają bardzo, bardzo super. Mhm. Jeżeli jest normalny plik tekstowy, to faktycznie się normalnie otwiera.
1: Preferencje systemowe.
0: Coś w rodzaju panelu sterowania wszystkich opcji dostępnych. No podobnie do Windowsa 7, tak mniej więcej.
1: QuickTime
0: Player. Można nagrywać i testowałem to. Fajnie to działa w formacie MOV, tak? To jest format QuickTime'a.
1: Safari, Skype. Słownik.
0: To niestety są słowniki chyba angielskie głównie. Być może można dołożyć polskie, tego nie wiem.
1: Text edit.
0: Time machine, czyli przywracanie systemu. I tutaj Visual Voice, taki też jeden program.
1: Visualvoice.dmg. Data zmian.
0: No i to jest
2: koniec. Obraz jeszcze tego. Mhm. To w czym, przypomnijmy, w czym się znajdowaliśmy? W Finderze.
0: Finderze w programach, tak. No w Windowsie mamy menu start, taką wirtualną w gruncie rzeczy podsekcję programy, a tu mamy od razu skok do tego takiego folderu programy, niejako program files. No zawsze można skorzystać z pomocy, zarówno z pomocy voice-overa, czyli VH.
1: Pomoc voice-over menu, 6 rzeczy. Pomoc pierwsze kroki. Pomoc internetowa, control opcja, pytanie. Pomoc poleceń, menu, control opcja,
0: O, to jest bardzo dobre, tylko że żmudnie się z tego korzysta, ale rozwijamy strzałką.
1: Pomoc poleceń menu, 13 rzeczy. Ogólne menu. Informacje menu, nawigacja menu, tekst menu, www menu, znajdź menu, tabela menu.
0: No znajdź na przykład.
1: Znajdź menu.
0: I teraz rozwijamy to.
1: Znajdź menu, 47 rzeczy. Otwórz menu znajdowania poleceń, control opcja shift F. Znajdź control opcja F.
2: I on w tym momencie podaje nam skróty i oprócz tego, to zresztą nawet chyba w rozmowie z Robertem o tym mówiliśmy, że po prostu możesz wykonać te opcje, a przy okazji nauczyć się skrótów.
1: Znajdź następną listę, control opcja command X. Znajdź następną odmienną rzecz, control opcja command D.
2: Jest naprawdę dużo.
1: Control opcja command S. Pomoc poleceń, tabela menu, wielkość i pozycja menu, audio menu, wielkość i rozpocznij zmiany wielkości rzeczy, control opcja command tylda. Rozpocznij zmiany wielkości okna, control opcja tylda. Rozpocznij przesuwanie rzeczy, control opcja command akcent. Rozpocznij przesuwanie okna, control opcja akcent.
0: To może być ciekawe, tylko trzeba się nauczyć z tego korzystać.
1: Przenieść do góry, control opcja strzałka w górę. Przenieś w dół, control, przenieś w lewo, control, opcję, przenieś w prawo, control, przesuń do sekcji na dole po lewej, control, opcja, 7. Przesuń rzecz do sekcji na dole po prawej, control, opcję, przesuń rzecz do sekcji na dole do środka, audio menu, audio.
2: Ja bym w życiu nie wpadł na pomysł, żeby robić tego typu funkcje do przesuwania, a tym bardziej, żeby się nauczyć tych skrótów. No ale jak się okazuje, być może jest to potrzebne.
1: Zwiększ wysoko, kopiuj ostatnie zdanie do schowka, control, opcja, shift, C.
2: No zobacz, kopiuj ostatnie zdanie do schowka. Mhm. Jakie to są szczegółowe rzeczy?
1: Otwórz zestaw szczegółowości, control opcja V. Następny atrybut mowy, control opcja command strzałka w prawo.
0: Nie rozumiem tego.
1: Otwórz poprzedni atrybut mowy, control opcja command strzałka w lewo.
2: Myślę, że my tu jeszcze wielu opcji nie rozumiemy i zastanawiam się, jak wiele osób naprawdę poznało tego voiceovera. To jest w ogóle, ja bym chciał zauważyć taką jedną rzecz przy okazji voiceovera. On sprawia wrażenie bardzo prostego narzędzia. I to jest tak samo, jest taka filozofia, to mi się zawsze z Window-Eye'em jakoś tak chyba będzie kojarzyło. Bo Window-Eye też jest stosunkowo prostym programem. Wystarczy w nim tak naprawdę nauczyć się kilku podstawowych skrótów, nauczyć się korzystania z myszki i można poza to nie wychodzić. Ale jeżeli ktoś chce czegoś więcej, no to można się uczyć tych wszystkich skrótów, robić sobie jakieś pliki konfiguracyjne, teraz skrypty i tak dalej. A tu okazuje się, że w VoiceOverze no jest podobnie. VoiceOver sprawia wrażenie bardzo prostej aplikacji. Tak jak Robert mówił, jeżeli nie znamy skrótów, to nawet nie musimy ich znać, bo jakoś sobie poradzimy. Z czasem nabierzemy jakiegoś tam doświadczenia, nabierzemy tej wiedzy i wprawy w zakresie korzystania z tej aplikacji, ale jeżeli tak wgłębić się, to okazuje się, że tu

0: naprawdę potężna maszyna pod tym siedzi, potężne możliwości i myślę, że wiele osób nie zna nawet części tych opcji, nie pamięta tych skrótów, a okazuje się, że znając je można zrobić naprawdę dużo.
1: Na tym zakończymy bardzo pobieżną, subiektywną i ogólną mini prezentację możliwości z komputerów Apple z systemem operacyjnym Mac OS X Snow Leopard i screen readerem Voice Over. Refleksje, jakie mam po tych 3 tygodniach, są ogólnie pozytywne, ale no są rzeczy, których nie udało mi się jak do tej pory rozgryźć. To pewnie to też kłaniają się mocne przyzwyczajenia JOS-owe, przyzwyczajenia do określonych skrótów klawiszowych, do pewnej filozofii pracy. Na pewno, tak jak mówiłem już na początku, komputer da się w pełni obsłużyć programem VoiceOver i nie jest to praca niewygodna. Co mnie denerwuje? Denerwuje mnie to ciągłe mimo wszystko wchodzenie w interakcje, w tabelki, paski boczne, przyciski i tak dalej. I to, że każdy element ekranu jest tak bardzo mocno rozdzielony i jest tak naprawdę, z jednej strony dużo szczegółowości, bo do wszystkiego można dotrzeć, ale jest tak naprawdę mało automatyki w tym czytaniu. Ale też to, co Michale mówiłeś, tak myślę, że go znamy na poziomie 20%, więc...
0: Ja myślę, że nawet mniej. Jak ty mi pokazałeś przed momentem i zresztą naszym słuchaczom również listę tych skrótów, ja myślę, że nie znamy nawet jego 10%.
1: Po prostu... 20% funkcjonalnie, bo ja
0: funkcjonalnie, tak. Ja myślę, że to jest w ogóle taka troszeczkę inna filozofia, bo tak jak mamy w screen readerach dla Windowsa wiele różnych narzędzi, tak jak masz na przykład w JOSie jakieś tam menedżery, jakieś opcje, nie wiadomo jakie, kursorów ileś.
1: Tak, a w Windows z kolei mnie zawsze śmieszą te słowniki, słownik obrazków, słownik etykiet.
0: Dokładnie. Jest tych narzędzi bardzo duża ilość, a tu mamy tak naprawdę no jakieś tam powiedzmy punkty do ustawienia, o których wspominaliśmy.
1: A my jeszcze mamy, VoiceOverze są w ogóle jeszcze powiększe, narzędzia jakieś powiększające.
0: Natomiast w VoiceOverze tak naprawdę, no mamy jakieś tam powiedzmy te punkty, chyba że jeszcze o czymś nie wiemy, ale mamy jakieś tam te punkty do oznaczenia i kilka takich najpotrzebniejszych narzędzi, a wszystko robi się tak naprawdę tym VoiceOver kursorem. Do wszystkiego się dociera i ty mówisz, że nie ma automatyki jako takiej. Ja myślę, że tej automatyki może się okazać, że jest dużo, dużo więcej niż w tych screen readerach Windowsowych, tylko ona jest gdzieś tak ukryta, że użytkownik tak naprawdę nie ma specjalnie do niej dostępu, a ona gdzieś tam sobie pracuje po cichu i w miarę inteligentnie stara się interpretować to w ten sposób, żeby można było do wszystkiego dotrzeć.
1: Tak, ale też idea jest trochę taka, ja podejrzewam, że naprawdę, jak no ja to tak mówię już któryś raz i tego nie robię, ale myślę, że zdążę to zrobić w końcu do mojego oddania tego Macintosha z powrotem do Warszawy, że jakbym podłączył tę klawiaturę numeryczną i rzeczywiście tak miał, że na przykład tam tak jakoś jest, że 7 czy któryś tam klawisz to jest lewy górny róg ekranu, któryś tam klawisz to jest podobnie jak w Windows, tam prawy dolny róg ekranu, to ja przypuszczam, że jakbym się nauczył, co jest dokładnie na ekranie, to wtedy wiem, że idę na samą górę ekranu, naciskam tam 2 razy, załóżmy 6 numeryczną, czyli voice over kursor i jest coś tam. Ja teraz tego nie robię, ponieważ akurat do końca nie pamiętam, jak się robi tym coś tam na klawiaturze laptopowej na górę ekranu. Z voice overem jest trochę tak, że automatyka automatyką, ale jednak to jest prezentowanie ekranu w możliwie takiej formie, w jakiej go widzi osoba widząca. Trochę trzeba wiedzieć, co na tym ekranie jest, jak jest i co jest po co i co do czego może być użyte tak trochę. W Windowsie no mamy te skróty klawiszowe, czy tam w JOSie, jakby tutaj jest trochę inaczej.
0: A mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, której oczywiście to jest takie pytanie retoryczne i raczej nikt nie udzieli mi odpowiedzi, przynajmniej na razie, bo zbyt krótko Apple funkcjonuje na rynku, możemy to tak już myślę określić, oprogramowania, twórcy oprogramowania dla niewidomych w jakimś tam stopniu. Ale zastanawia mnie jedno, gdybyśmy takiej osobie, która jest niewidoma i która nie korzystała nigdy wcześniej z komputera, dali Maca i dali peceta. Jak byłoby prościej i z czego byłoby prościej takiej osobie skorzystać? Czy z Windowsa i powiedzmy z JOS'a albo z Windows'a, czy z Hala, czy z Maca? Bo ja myślę, że to, z czym na przykład ty masz, Michale, problemy i o czym mówisz, to jest kwestia przyzwyczajeń. Tak, to jest kwestia przyzwyczajeń, bo bardzo długo pracujesz już na Windowsach. Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka jest. Ja zresztą to samo mogę powiedzieć o sobie. I zastanawiam się, na ile jest wygodne korzystanie z tego Maca dla osoby, która zupełnie wcześniej nigdy nie miała do czynienia z komputerem. To skoro tak sobie jeszcze rozmawiamy odnośnie Maca, to może podsumujmy takie punkty twoim zdaniem, Michale, może za i przeciw. Co według ciebie, jako takiego świeżego użytkownika Maca, przekonuje do tego komputera, a co cię zniechęca? Wspominałeś już, że cię te tabele zniechęcają nieszczęsne w Finderze.
1: Tak, Finder w ogóle mnie zniechęca. To może Robert albo Janusz Rutkiewicz, który na Klango opisywał, że kupił sobie Maca, może on kiedyś jakiś nagra podcast i nauczy mnie tego Findera obsługiwać, albo sam się kiedyś nauczę. Stabilność mi się podoba, zarówno wykonania jakości komputera, ładnych głośników, słychać, że ta akapela tak ładnie brzmi na głośnikach. Podoba mi się stabilność, to, że to jest jeden producent, komputer i system operacyjny, wszystko w jednym, i w jakichś testach ostatnio gdzieś w internecie czytałem, że były jakieś takie konsumenckie duże badania, no i Apple w nich zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi o niezawodność sprzętu i oprogramowania. Mówi się, że niby tych programów jest mało, ale tak naprawdę w systemie jest tego na tyle dużo, że to w zasadzie wystarcza mniej więcej do pracy. No, pod Windowsem mamy mnóstwo programów, ale co z tego, jak ciągle są pytania na liście, czy to jakiś program chodzi z JOS-em, a czy chodzi z Windows-em i jak chodzi tak naprawdę.
0: No właśnie, programów jest dużo i jest dużo aplikacji, które służą do wykonywania określonych czynności. Tu mamy tych aplikacji może mniej, natomiast wygląda na to, że większy ich odsetek jest bezproblemowo dostępny.
1: Tak, a zarazem jest jakby, no to co jest w systemie nam mniej więcej powinno zasadniczo wystarczyć. To znaczy, no z jednej strony można też powiedzieć, że to jest takie ograniczenie, że to tak tylko to co Apple, no bo to trochę tak jest, że Apple, tak jak Sony, są takie firmy, które no gdzieś tam mocno są zamknięte na tą swoją technologię. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to gwarantuje no większe wsparcie i większą niezawodność tego, co kupujemy. Co jeszcze przeważa dla mnie za Apple'em? Stabilność voice-overa przez te 3 tygodnie, a intensywnie pracowałem, instalowałem różne programy, starałem się wszystko na nim robić, na komputerze. No, zawiesiłem go raz, ale tylko jakąś zewnętrzną aplikacją Ghost Reader wersja beta, jest taki text allowed na Maca, a tak nie udało mi się go ani razu zawiesić, a gdybym go zawiesił, to by się, z tego co wiem, uruchomił po raz drugi, przynajmniej no, gdyby to się tak systemowo jakoś zawiesiło. Za Maciem przemawia screen reader wbudowany w system, w tym sensie, że nie musimy się martwić o licencję, czyli o to, że zmienimy coś w sprzęcie i JOS od razu nam będzie wymagał kolejnej aktywacji, trzeba będzie sprawdzać, czy to jest dostępne przez internet, czy nie, dzwonić do dystrybutora, albo do firmy ECE, albo do firmy Altix i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tylko jest kwestia zakupu syntezatora, jego po prostu aktywowania. Także tutaj te programy na Maca, one są względnie, no taki iWork w pełni funkcjonalny, kosztuje, nie pamiętam, jakieś 300-400 zł, czyli no ciut więcej niż Office w tej wersji, no teraz edukacyjnej, ale znacznie mniej niż Office w tych pełnych, takich biznesowych wersjach. No i to są chyba te rzeczy, to znaczy...
0: Powiedzieliśmy o zaletach, to teraz może o wadach. Co ci przeszkadza, oprócz tego Findera nieszczęsnego?
1: W pewnym sensie przeszkadza mi... Aha, jeszcze jedna zaleta. Szybkość pracy syntezy. Mimo, że to jest ta synteza taka, jak to niektórzy mówią, humanoidalna, działa to szybko i rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze, bardzo ładnie. Co mi przeszkadza? Nie podoba mi się specjalnie ta filozofia pracy taka, to znaczy to, że ze wszystkim trzeba wchodzić w interakcję. No, Robertowi, jak z nim rozmawialiśmy, mówił, że to jest fajne, bo mogę sobie pobieżnie chodzić po ekranie. Może i tak, ale ja bym wolał, żeby na przykład jak zamykam folder i przechodzę do kolejnego folderu i mówi mi, że tabela 9 wierszy, coś tam, no to wolałbym, żeby on mi sam już rozwinął tą tabelę, a żebym nie musiał rozwijać danego elementu ekranu i tej całej listy plików za każdym razem. Tak mi się wydaje, chyba że ja po prostu jeszcze zbyt mało wiem o budowie tego ekranu, o rozmieszczeniu wszystkich elementów i być może znam za mało skrótów, nie wiem, klawiszowych na przykład.
0: No właśnie, bo tych skrótów jest tam dosyć dużo.
1: A jeszcze one mi się tak mylą, bo on je tak śmiesznie czyta zamiast wo, command, option i tu command, option, za chwilę shift, control, coś tam, control, option.
0: Trzeba mieć sprawne palce, po prostu, też się okazuje. Czasem jest tak, że musisz nacisnąć powiedzmy 4 klawisze jednocześnie.
1: Tak, i dlatego ja uważam, że ta klawiatura, bo to się powtarzam chyba już po raz piąty, numeryczna, w jakiś sposób problem rozwiąże. A w ogóle sprawne palce to można sobie używać tego gładzika też, którym możemy gestami używać określonych poleceń klawiatury. To taka możliwość też jak najbardziej istnieje. iTunes, który mi się nie podoba i chciałbym go czymś zastąpić. Trochę mi się mail nie podoba z tymi wieloma tabelami, ale powiedzmy, że to można sobie też jakoś poradzić, bo na przykład w dwóch oknach tam ustawić sobie to i owo, to myślę, że to nie jest problem. Trochę jeszcze mało funkcji konfigurowania voice-overa, czyli takiej możliwości dostrajania szczegółowych parametrów. Czymś, co się w DOSie nazywam menedżerem konfiguracji, menedżerem mowy i dźwięków, a czymś, co w Windows się nazywa gadatliwością. A ty byś do czego porównał tak na ten czas voice-overa? Bardziej do Windows, a jeżeli to do której wersji, tak jak tobie, z czym to się tobie tak kojarzy?
0: Wiesz co, mi ciężko jest powiedzieć, do jakiej wersji bym porównał, bo ja musiałbym na tym najzwyczajniej w świecie popracować. Dla mnie jeszcze kilka rzeczy jest tak troszeczkę niejasnych, ale bardzo chętnie z każdą jakąś tam chwilą, kiedy sobie rozmawiamy o tym Macu, naprawdę bardzo chętnie bym także sobie potestował ten komputer przez jakiś czas. I kto wie, może kiedyś się do niego przekonam. Natomiast dlaczego na razie się jakoś niespecjalnie mi śpieszy z migracją na Maca? Podstawowa sprawa jest taka, że ja jestem takim użytkownikiem komputerów, który ma troszeczkę nietypowe potrzeby. Te potrzeby jak na razie w 100% zaspokaja tylko i wyłącznie Windows. Jest taki programik, którego ja używam i którego wersja jest tylko i wyłącznie na razie pod Windowsa, natomiast są plany, żeby przeportować to na Linuxa i na Maca. Jeżeli okaże się, że na Macu jest to dostępne z voiceoverem, to tak prawdę mówiąc nie będę miał już żadnych powodów, żeby zostać przy Windowsie. Bo z tego, co widzę, to jest program MailList, to jest program, o którym swego czasu w Tyflo Podcaście opowiadałem, to jest program do automatyzacji emisji radiowej. To jest taki specyficzny programik i właśnie on mi się bardzo podoba, ja bardzo na nim lubię pracować podczas prowadzenia jakiejś audycji na żywo, bo jest bardzo wygodny. Natomiast no, działa na razie tylko i wyłącznie pod Windowsem. Ale jak tak widzę i słucham tego, o czym opowiadasz ty, jak słucham sobie audycji Roberta, jak jeszcze tam na Blind Cool Techu słyszę te informacje dotyczące Maców, to już tak naprawdę tylko jedna rzecz, której niestety nikt mi nie zapewni pod Maciem, mnie jeszcze oprócz tego mail lista, tak trochę odrzuca. Ja jestem strasznie przywiązany do mojego ulubionego syntezatora, do Apolla 2. I to jest syntezator sprzętowy. Ja wiem doskonale, że te moje przywiązanie to jest taka rzecz, która interesuje tylko mnie. Natomiast no, tak jak już mówiłem jakiś czas temu, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka i do tego syntezatora się bardzo przyzwyczaiłem, a tu niestety mamy tylko Anię. Ania mówi całkiem ładnie, kicha na tym Scape'ie trochę, no ale to już się tak i pod Windowsem też zresztą robi.
1: Tylko, ale że pod Windows, jaka ona jest wolna pod Windowsem, nie? A tutaj no, zaraz mail jakiś...
2: Krzysztof Przychoł-Staruszkiewicz, numer@poczta.fm. Temat, gdzie można pobrać demo KMF
0: Radio. No dokładnie. Działa to szybko, działa to całkiem zgrabnie. Więc to jest tylko ta jedna rzecz. Jak mi się kiedyś odpukać w niemalowane Apollo popsuje i nie będę miał szansy na to, żeby ten syntezator gdzieś nabyć, za w miarę rozsądne pieniądze, to, a i mail list będzie pod Maciem, to wtedy przesiądę się na Maca.
1: No, prawda jest taka, że w twoim przypadku tej emisji radiowej, gdzie musisz słuchowo kontrolować i sygnał radiowy i komputer, no to to jest, no, no wiem, że są dwie karty dźwiękowe i tak dalej, ale to zawsze coś się może wysypać. Tutaj Apollo no jest pewnym, no, pewnym gwarantem takiej stabilności pracy.
0: Zgadza
1: chyba.
0: Się, zgadza się. Chociaż ja ci powiem już tak, odchodząc od tematu, że ja ostatnio ćwiczę emisję na dwa komputery, czyli do emisji komputer stacjonarny, tam jest, funkcjonuje tylko program Mailist, a do jakiegoś internetu, do komunikatora, do rzeczy tego typu wykorzystuję drugi komputer i takie rozwiązanie naprawdę się idealnie sprawdza. Więc takie są moje wrażenia co do Maca. Ja bardzo chętnie potestuję, jeżeli kiedyś będę miał możliwość, jak mi się z tym będzie pracować, bo na razie, tak sądząc po opisach, to to jest bardzo przyjemny system.
1: Ale bardziej dla Windowsowców niż dla JOSowców.
0: Ja bym tego tak nie generalizował, wiesz, dla Windowsowców, dla JOSowców, bo ja znam użytkowników Windowsa, którzy myślę, że nie jednego użytkownika JOSa mogliby zagiąć, jeżeli chodzi o rzeczy, które na tym screenreaderze są w stanie wyczarować. I tak samo jest w drugą stronę. No w końcu ile osób na JOSa narzeka, że nie wie, jak coś tam zrobić za pomocą tego programu.
1: Ale mi chodzi nie o teraz o poziom znajomości i tego, co można zrobić, tylko o taką mentalność pracy.
0: A to już zależy, wiesz, ja bym tego też tak nie traktował. My tu bardzo uprościliśmy temat, że Windows to jest rzecz, która tylko i wyłącznie myszka, on ma naprawdę bardzo dużą ilość skrótów, ale po prostu ta myszka jest wygodniejsza. I to tylko o to chodzi, że ta myszka...
1: I w VoiceOverze jest tak samo, też masz dużą ilość skrótów, ale VoiceOver kursor jest wygodniejszy.
0: Zgadza się, tylko tu jest jeszcze jedna rzecz, że na przykład do wielu elementów na Macu nie dojdziesz w inny sposób niż za pomocą VoiceOver kursora. A w Windowsie to albo po prostu...
1: Czekaj. Znaczy dojdziesz, bo możesz przez to szukaj WU dojść na przykład.
0: To chyba, że w ten sposób. Ale wydaje mi się, że to jest jednak troszeczkę inne i tak nie chciałbym jakoś autorytatywnie stwierdzać, że to będzie lepsze dla kogoś, kto używa Windowsa, albo dla kogoś, kto używa JOSa, albo dla czegoś. Ja bym powiedział inaczej.
1: Kacna sugestia.
0: Ja bym powiedział inaczej. Dla osoby, która lubi klikać. To będzie bardzo przyjemne rozwiązanie, ten VoiceOver. Ja na przykład lubię sobie poklikać po ekranie. Znam skrótów trochę, natomiast nie lubię sobie przemęczać pamięci znajomością tych skrótów, więc używam tych najpotrzebniejszych. Wychodzę z założenia, że jeżeli czegoś nie pamiętam, no to spokojnie zawsze sobie do tego jakoś dojdę, a zazwyczaj dochodzę do tego właśnie za pomocą myszy. I myślę, że dla takich osób jak ja przesiadka na Maca nie byłaby niczym strasznym. Jeżeli ktoś bazuje na skrótach, to no będzie gorzej, prawdopodobnie tylko o tyle, że będzie musiał się nauczyć tych nowych skrótów. Jeżeli mówisz, że nie trzeba aż tak koniecznie korzystać z VoiceOver kursora.
1: Też plusem jest to, że menu w programach tych systemowych i nie tylko jest bardzo podobne do siebie. I skrótów klawiszowych jest więcej niż w Windowsie XP na pewno.
0: Jednak ten VoiceOver to jest rzecz, która wbudowana jest bezpośrednio w system. Nie musimy wydawać pieniędzy, szczególnie jeżeli jesteśmy w Stanach, no bo w Polsce jeszcze musimy zapłacić za tą syntezę. Ja czekam na jakieś rozwiązanie jeszcze tego problemu, bo ja na przykład nie widzę powodu, dla którego płacę za system operacyjny, płacę za komputer, a jeszcze mam płacić za coś, co mi umożliwi skorzystanie z tego komputera, tak naprawdę. Ja rozumiem, każdy chce zarobić. Dobrze, że są programy komputer dla Homera. Natomiast gdyby Microsoft miał podejście podobne do Apple'a, to ja myślę, że wszyscy by na tym skorzystali, poza może kilkoma firmami takimi ze Stanów i z Wielkiej Brytanii.
1: To wtedy te firmy po prostu by się zajęły szkoleniami i jakimiś takimi gadżetami, które by, albo bardzo specjalistycznymi rozwiązaniami, typowo edukacyjnymi, pracowniczymi, czyli jakimiś skryptami, po prostu bardzo pogłębionym wsparciem technicznym, wsparciem użytkowników w wszelakich rodzajach pracy. Jak jakieś na przykład dodatki do owego voice-overa, które właśnie umożliwiają pracę z jakąś emisją radiową, z jakimiś specjalistycznymi narzędziami biznesowymi, z jakimiś rzeczami edukacyjnymi, czyli takie coś po prostu, co jest, co można kupić, ale nie jest to jakieś bardzo konieczne.
0: Niezbędne. Zgadza się, a ten dostęp taki podstawowy do komputera osoba niewidoma ma zapewniony bez większego problemu i bez dodatkowych kosztów.
1: Prawda jest też taka, bo jest też taki jeden argument jeszcze przeciwko Macintoshom, znaczy nie mój argument, ale jest no trochę stawiany przez takie środowiska, no z jednej strony szkoleniowe, z drugiej bardziej konserwatywne, z trzeciej bardziej dbające bardzo o taką unifikację tego, żeby osoby niewidome gdzieś tam umiały używać możliwie tego w taki sam sposób, jak to robią osoby pełnosprawne. No i pewnie coś w tym jest. Mianowicie mówi się, że ogólnie ludzie używają Windowsa, także lepiej, żeby osoba niewidoma umiała dobrze obsługiwać to, co używa się bardziej powszechnie, czyli Windowsa, programy Windowsowe i tak dalej.
0: A tu już wchodzimy, Michale, na bardzo ciekawy temat, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś myśli o wykorzystywaniu komputera do takiej pracy, ale ja bym powiedział, że do takiej pracy na konkretnych aplikacjach bardziej, bo jeżeli ma być to praca, dajmy na to, polegająca na pisaniu dokumentów, czy na wykonywaniu jakichś określonych rzeczy, określonych czynności biurowych, to myślę, że nie ma większego znaczenia, na czym ktoś to zrobi, byleby praca wynikowa była wypluwana w formacie, który dana firma obsługuje. Natomiast problem jest innej natury. Tylko znowu zastanówmy się przez chwilę, czy tak naprawdę aplikacje wykorzystywane w różnego rodzaju instytucjach, czy one są dostępne? Śmiem twierdzić, że nie.
1: No tak.
0: Więc oczywiście ten argument pozwolę sobie zbić, bo gdyby było tak, że aplikacje, które wykorzystywane są na przykład, no mówi się, że SAP w jakimś tam stopniu jest dostępny, ale no, tak jak rozmawialiśmy kiedyś, no...
1: SAP jest dostępny mniej więcej tak jak iTunes pod Windowsa, czyli rzeczywiście da się z nim naprawdę pracować, tylko czy jest to użyteczne?
0: Właśnie. No i pytanie, ile osób niewidomych pracuje w Polsce na systemach SAP?
1: A na świecie też wątpię, żeby to były, bo to jednak jest system dla no, osób z wiedzą specjalistyczną, albo HR-owską, albo ekonomiczną.
0: No właśnie, ale wracając do tego, to ja myślę, że taki problem większy to byłby w takich instytucjach, które naprawdę zatrudniają tych niewidomych, ale u nas w Polsce no jest tych kilka firm, które oferują tam powiedzmy jakąś telepracę i to chyba jedynie tyle. A jeżeli ktoś pracuje na jakimś otwartym rynku, to zastanawiam się, jak duży odsetek jest takich osób, które wykorzystują konkretne biurowe aplikacje napisane pod konkretną firmę, które można odpalić tylko i wyłącznie na systemach Windows.
1: A zawsze przypominam, że można na Macintoshu mieć zainstalowanego Windowsa.
0: Oczywiście.
1: Albo wirtualnie i przeskakiwać w locie, albo no, uruchamiać po prostu jako Windows, no i mieć ten komputer do pracy. No, Windows do niepracy Macintosh.
0: I można wtedy zrobić na przykład tak, to już trochę pofantazjujmy, że nam pracodawca zasponsoruje, w końcu są różnego rodzaju dotacje, że nam pracodawca zasponsoruje tą część Windowsową. My sobie kupimy Maca za własne pieniążki, natomiast pracodawca kupi nam Windowsa, kupi nam jakiegoś JOSa czy Windowaya, żebyśmy mogli realizować się zawodowo, jeżeli już koniecznie będzie taka potrzeba.
1: Chociaż gdy mówimy o pracodawcach, jak sobie pomyślę o mojej wcześniejszej pracy na otwartym rynku i o tym, ile tak naprawdę czasu i ja, i osoby mi pomagające, no bo tak potem jest, że ta pomoc czasem jest wymagana. Ile czasu zajęła pomoc przy wysypywaniu się JOS-ów i diagnozowaniu, co się tak naprawdę stało? A JOS generalnie jest stabilnym programem. To nie jest program, no który, nie wiem, jakoś bardzo się komputery zawiesza, komputery rozwala. No a zdarzyło mi się przez 2 lata kilka takich razy. Błaha jakaś sprawa spowodowała no, wysypanie się owego JOS-a, albo to, że z kimś się pracuje, pracuje i teraz Jones czyta tak, a na ekranie jest coś widziane zupełnie inaczej. Tutaj w Macintoshach, no co by nie wiedzieć, tych problemów nie ma, bo VoiceOver jako część integralna systemu jest bardziej stabilna, a pomoce wizualne sprawiają takie funkcje w VoiceOverze, które można włączyć, sprawiają, że osoba widząca dokładnie widzi, gdzie jest kursor VoiceOver, czyli to, co jest nam czytane, a my możemy śledzić mniej więcej VoiceOver kursorem ekran w taki sposób, jak to widzi osoba widząca.
0: Więc tak ogólnie, Michale, podsumowując tą naszą rozmowę i tą naszą prezentację, po tym czasie, z jakim miałeś okazję korzystać z Maca, zadowolony jesteś, czy nie bardzo? Jakie są twoje takie ogólne wrażenia? Pozytywne chyba?
1: Zdecydowanie tak. Pozytywne, mieszane tylko w tym kwestii tabelek. No i pewnie za kilka miesięcy no, będę zmieniać komputer, bo też między innymi dlatego tak zależało mi na przetestowaniu porządnym Macintosha. No chyba to jednak będzie Macintosh. Pewnie z założeniem zainstaluję też sobie Windowsa. Jest dużo, dużo plusów.
0: Jeżeli jakieś pytania będziecie mieli, to można oczywiście pisać do Michała Kasperczaka. Jeżeli będzie potrafił odpowiedzieć, to z pewnością wam odpowie. Natomiast no, trzeba od razu zaznaczyć, że ty, Michale, od jak długiego czasu użytkujesz Maca?
1: Niecałe 3 tygodnie, przy czym to nie było tak, że używałem go dzień w dzień i nic innego nie miałem wówczas do roboty. To był taki czas, że no nie używałem tego Macintosha w jakimś pewnie 60% jego używania tak naprawdę, więc trochę żałuję, ale no nic na to nie poradzę, tak się akurat złożyło.
0: O właśnie, to przypomnij może jeszcze, Michale, swój adres mailowy.
1: michal.kasperczak@tyflopodcast.net.
0: Gdyby do mnie ktoś miał jakieś pytania, to też może pisać, aczkolwiek ja Macintosha jeszcze na oczy nie widziałem, a także nie miałem okazji go jeszcze przetestować pod tym kątem pracy z VoiceOverem, ale maila podam na wszelki wypadek. michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Michale, czy coś jeszcze do dodania, czy będziemy kończyć?
1: Przypominam, że istnieje jeszcze taki blog internetowy makowisko.klangoblog.net, który zawiera w miarę często aktualizowane informacje. Właściwie jest to jedyny blog w Polsce na temat dostępności komputerów i technologii Apple dla osób niewidomych i słabowidzących. Tam też jest kontakt do Roberta Hedzyga, twórcy bloga, jak również w serwisie społecznościowym Klango jest grupa o nazwie Makowisko, która też jest niezłą bazą wiedzy, od lipca istnieje i no jest dość merytoryczny, może teraz mniej, ale się dzieje w grupie, ale jest dość merytoryczny, czy było tam dość merytorycznych dyskusji, także można sobie pewne rzeczy na temat Macintoshy też poczytać.
0: My dziękujemy za uwagę, mówili do was Michał Dziwisz
1: i Michał Kasperczak.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, w kalendarzu 24 dzień stycznia 2018 roku, godzina 19 minęła, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, a dziś moim gościem jest Tomasz Tworek. Witaj, Tomku.
5: Dzień dobry wieczór.
0: Dzień dobry wieczór.
5: Tak się wyrażę.
0: Jak Tomek Tworek, to gry. Gry audio, bo jakież by inne w audycji Tyflo Podcastu. Dziś Tomek walczy z różnego rodzaju infekcjami, ale miejmy nadzieję, że nam się uda przynajmniej w jakiejś mierze tę audycję poprowadzić. A na szczęście nic wam z tego powodu nie grozi, że tu Tomek się trochę pochorował, bo całe szczęście przez radio żadnej infekcji załapać się po prostu nie da.
5: Z tego, co nam wiadomo, tak. Może być różnie.
0: Tak. No może być różnie. No ja przed chwilą przeczytałem, że Chińczycy po raz pierwszy
5: Sklonowali
0: małpę. To wiesz, to wszystko może się zdarzyć.
5: No. Ciekawy fakt. Mało co prawda wspólnego mający z dzisiejszą audycją, ale mimo wszystko całkiem...
6: Interesujące.
5: Jakby się to wyraziło kilka, jakby się to wyraziło kilka osób, całkiem ciekawa ciekawostka.
6: Dokładnie, dokładnie.
5: Co do zarażenia się jeszcze chciałbym nadmienić, tylko że jeśli po tej audycji ktoś nagle stanie się chory, to przepraszam, co złego, to nie ja.
6: Tak, miejmy nadzieję, że wy się dobrze
5: trzymacie.
6: Różnie bywa,
5: no. Miejmy nadzieję, że tak, że jednak tak źle nie będzie. Co prawda dzisiaj już jest lepiej. Michał może potwierdzić, że kilka dni temu było...
6: Było gorzej, inaczej. Było gorzej.
5: Tak. Więc jakoś żyj i miejmy nadzieję, że że tak powiem, tę audycję uda nam się doprowadzić do szczęśliwego końca.
6: I mamy nadzieję, że wy również, drodzy słuchacze, będziecie brać czynny udział w tej audycji. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Dzwońcie, jeżeli tylko chcecie zabrać głos w dyskusji, jeżeli tylko chcecie wypowiedzieć się na temat tego, co jest tematem naszej audycji, a my jak co roku już od jakiegoś czasu będziemy podsumowywać rynek gier audio w roku minionym albo kończącym się. No, rok temu to jakoś tak pod
5: dokładnie,
6: koniec roku było.
5: Udawało nam się zawsze jakoś tak, że te audycje były pod koniec roku, natomiast no teraz niestety tak się nie zdarzyło i no musieliśmy nieco przesunąć termin, ale pojawiła się ta audycja, a raczej się pojawia w tym momencie i tak. Jest.
6: Wychodząc z założenia, że lepiej późno niż wcale, jesteśmy.
5: Tak, dokładnie. Poruszymy dzisiaj trochę różnych tematów. Oczywiście, jak tutaj przedmówca mój powiedział, dzwońcie, dawajcie znać, jeśli będziecie chcieli o czymś podyskutować. Oczywiście spokojnie, tak już tutaj biorąc pod uwagę wszelkie różne scenariusze, jeśli jakaś gra się nie pojawiła i jeśli o której nie mówiliśmy, to spokojnie, z pewnością powiemy. I będziemy oczywiście też wdzięczni za różne sugestie, gdybyśmy o czymś zapomnieli i ktoś to wyłapie. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze.
6: Ja również mam taką nadzieję. Zatem przechodzimy już do naszego dzisiejszego programu i przechodzimy do tematu głównego. Przed audycją wynotowałem sobie różnego rodzaju tytuły gier, które okazały się istotne dla roku 2017. No i zaczynamy z grubej rury. Myślę, że o tym trzeba powiedzieć.
5: Teraz by się przydało odpalić jakiś kawałek nawiązujący chyba do wszystkiego, ale że nie mamy nic pod ręką.
6: Nie mamy nic pod ręką, to tylko po prostu dadam, dadam. Dadam, mogę zrobić.
5: Tak.
6: Bo to jest rzeczywiście rewelacja.
5: To jest bomba i jeśli chodzi o gry audio.
6: A Hero's Call.
5: Na pewno. A Hero's Call. Wyczekiwana gra przez wielu i od już długiego czasu, myślę.
6: Ile oni poświęcili na tworzenie tej gry? Tam kilka ładnych lat, prawda?
5: Tak naprawdę projekt i wszystko, co z tym związane, z tego, co mi wiadomo, zaczął się w 2013 roku. I z tego, co mi wiadomo, na forum Audio Games pojawił się Ian Reed, który jest programistą i który gdzieś tam tworzył jakiś engine, który chciał jakieś tam robić mniejsze projekty czy coś w tym stylu. No, już teraz jakby nie kojarzę. No i też znalazł się taki drugi jegomość, który nazywa się Joseph Westhouse. No i oni się skumali i stwierdzili, okej, robimy gry. To znaczy, ja mam engine, chciałbym coś fajnego zrobić, no tylko brakuje mi pomysłu, brakuje mi historii, gdzieś tam jakby umiejscowienia tego wszystkiego i jakiegoś fajnego...
6: A ten drugi miał pomysł.
5: Tak, ten drugi właśnie jakoś gdzieś się tak złożyło, że zajął się całą fabułą, zajął się generalnie takim trzonem, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Znaczy oni w ogóle jakby gdzieś tam, co trzeba nadmienić, grali w gry w przeszłości. Oni byli osobami widomymi przez jakiś czas w swoim życiu, więc grali w gry wideo. No i w momencie, kiedy ten wzrok stracili, myślę, że postanowili po prostu stworzyć grę, która będzie w stanie, chociaż w jakimś stopniu, dostarczyć im tego, co mieli w przeszłości, tego, co mogli przeżyć, grając w gry wideo. I tym samym dostaliśmy Hero's Call, a Hero's Call to gra RPG. I myślę, że tym samym wielu z graczy niewidomych dostało projekt zarówno jakby ze strony jakościonalnej i ze strony samej takiej technicznej. Projekt taki, jakiego jeszcze wcześniej nie mieli.
6: Dobrze, Tomku, ale może na dobry początek w ogóle powiedzmy, bo wiesz, dla nas to jest jakoś tam oczywiste, szczególnie dla ciebie, bo ty z tego, co zaobserwowałem, ty jesteś w ogóle bardzo zaangażowany w rozwój tej gry. Jeżeli dobrze pamiętam, to robiłeś nawet jej polskie tłumaczenie, prawda?
5: Tak, ciągle tworzę, ciągle poprawiam.
6: Więc ty wiesz, o co chodzi, ale może dla tych, którzy nie wiedzą, to powiedzmy, na czym ta gra polega? Jaka jest jej fabuła?
5: Dobrze, powiem najkrócej jak mogę. Co prawda oczywiście nadmienię, że pojawi się też podcast, nie wiem kiedy, ale się pojawi. W każdym razie jest miasto Farhaven, w którym... do którego przychodzimy jako powiedzmy sobie podróżnik jakiś tam, który jest po prostu zwykłym kimś, tak? Na początku tak
6: jakiś
5: naprawdę
6: strudzony wędrowiec,
5: i tak dalej.
6: Powiedzmy.
5: Dokładnie, bo jak powiedziałem, jest to gra RPG, więc w tym momencie to jest RPG z prawdziwego zdarzenia, gdzie my sami kreujemy postać. Czyli jak już wykreujemy postać, jaką będziemy chcieli przemierzać świat, pojawiamy się w mieście Farhaven, w którym okazuje się, że dzieją się no, niedobre rzeczy, tak? Że miasto jest oblężone z każdej strony i atakowane przez różne, no, mniej lub bardziej straszne upiory, czy no nie tylko upiory, tak, bo
6: jakieś
5: z jednej
6: wilkołaki,
5: strony mamy...
6: tak, wampiry, strzygi tego typu?
5: Stworki? Wilkołaki, wampiry, różne potwory, ale i nie tylko, mamy też gobliny, mamy też bandytów, mamy no całą masę różnych nieprzyjaciół, którzy tutaj starają się umilić wszystkim czas w mieście. No i my, chcąc nie chcąc, gdzieś tam wplątujemy się w przebieg tych wydarzeń i staramy się rozwikłać tą tajemnicę, dlaczego tak się dzieje i skąd te ataki tak naprawdę się wzięły.
6: Czyli co, tutaj nasze zadanie zakończę, to jest ocalenie tego miasta przed jakby wyplenienie tego zła, czy nie do końca? Czy po prostu chodzi tylko o rozwikłanie tej zagadki?
5: Naszym zadaniem jest tak naprawdę dowiedzenie się, co się dzieje w okolicy i jakie jest źródło tego wszystkiego. Jako, że to jest gra RPG, to od nas zależy, w jakim stylu chcemy się tego dowiedzieć i na czym nam zależy. Czy jesteśmy podróżnikiem o dobrym, szczerym sercu, który to za wszelką cenę będzie chciał pomóc mieszkańcom Farhaven, gdyż ich dobro jest dla niego najistotniejsze, a może jesteśmy... wredni, bo na przykład jesteśmy, dajmy na to, załóżmy taki scenariusz, grałem taką postacią, zbudowałem postać nekromanty, czarnoksiężnika, który nie miał skrupułów i litości, był postacią, która oczywiście zgodziła się pomóc na zasadzie, oczywiście ja pomogę i nadzieję mam też, że nagroda dobra mnie za to nie ominie. Więc w tym momencie możemy tak naprawdę, od nas zależy, jakim typem bohatera chcemy być. Gdybym powiedział coś więcej na temat samej fabuły, to byłby już spoiler i już bym za dużo powiedział, więc po prostu tego nie zrobię.
6: To ja mam do ciebie, Tomku, inne pytanie z kolei, bo no dobra, no mówimy tu o Heroes Call, jest to gra, jak już powiedzieliśmy, gra naprawdę świetna, gra rewelacyjna, ale co sprawia, że ta gra jest taka świetna? No bo przecież to nie jest pierwszy RPG, który został udostępniony niewidomym. Więc co wyróżnia ten tytuł?
5: Nie jest pierwszy. Oczywiście, zgadza się. Było tych RPGów kilka. Natomiast ten RPG przede wszystkim daje nam pełną kontrolę i swobodę nad postacią, którą kierujemy. To jest pierwsza rzecz. Świat, w którym się pojawiamy, okazuje się być otwartym. Nie idziemy po sznurku i nie robimy tego, co gra każe nam robić, tylko zwiedzamy, rozmawiamy ze wszystkimi dookoła w mieście, które żyje własnym życiem, z ludźmi, którzy coś tam robią, chodzą dookoła. Nie wiem, możemy trafić na ogrodnika, który gdzieś tam chodzi i strzyże różne rzeczy, jakieś tam żywopłoty. Także wchodzimy w interakcję z tym światem i robimy różne rzeczy w takiej kolejności, w jakiej to my chcemy się czymś zająć. I powiem ci szczerze, że znam takie osoby, zresztą ja sam czasami tak grałem, bo przegrałem w tą grę bardzo dużo czasu, które zanim w ogóle podjęły się wątku, takiego głównego wątku fabularnego, skupiły swoją uwagę na zadaniach pobocznych, których jest sporo. Oczywiście są zadania poboczne połączone, znaczy no stricte mniej lub bardziej z wątkiem głównym, natomiast więc generalnie pewnych zadań pobocznych i tak nie ukończymy bez jakby ruszenia głównej akcji naprzód. Natomiast tutaj jest ta wolność, która sprawia, że dla jednych to może być przytłaczające, bo nagle dostajemy w ręce poniekąd cały świat. I od nas zależy, co chcemy robić. Natomiast ja uważam to za zaletę i za to, że naprawdę gra jest otwarta na swobodę i na to, jak chcemy się i czym w danym momencie zająć. Co jeszcze? Porównując to do, bo jak już stwierdziłeś, były inne gry RPG, porównując to do innych RPGów, gra jest naprawdę zbalansowana. Sam rozwój postaci, ekwipunek, który znajdujemy, walki, wszystko jest naprawdę bardzo dobrze zbalansowane. Może nie najbardziej idealnie na świecie, ale na naprawdę bardzo dobrym poziomie i widać, że tutaj maczali w tym palce faktycznie deweloperzy, którzy są graczami, co jest istotne. Poza tym gra posiada zupełnie skomponowany i nagrany orkiestralny soundtrack, który został wydany razem z grą. Znaczy razem z grą, no można ten soundtrack kupić na wszelkich, jakby we wszelkich kanałach dystrybucyjnych, takich cyfrowych, typu Spotify, Bandcamp, iTunes. I oczywiście, o czym należy również powiedzieć, to pełny profesjonalny voice acting, czyli pełna gra aktorska, która jest moim zdaniem bardzo świetnie wykonana i dodaje bardzo wiele do samej rozgrywki i buduje atmosferę.
6: Gra aktorska, jak rozumiem, w języku angielskim.
5: Oczywiście.
6: Okej. Okay.
5: Tak. Natomiast jak już wspomniałeś wcześniej, można tłumaczyć grę na ileś języków, co jest również innowacją. Może powiem zupełnie pokrótce, jak się to prezentuje. Gra ma wbudowany...
6: Wiesz co, to może zanim przejdziemy do tego tłumaczenia, to odbierzmy telefon, bo już ktoś do nas dzwoni i chwileczkę mamy już kogoś na linii, więc sprawdźmy, któż do nas dzwoni i w jakiej sprawie. Halo, słuchamy.
7: Witam bardzo serdecznie, tu Patryk Mojsiewicz, zwany Mojsiorem.
6: Witaj, Patryku.
7: Tak. Chciałem tutaj pogratulować, bo właśnie o tym chciałem powiedzieć, a i odkąd między innymi chciałem bardzo pogratulować naprawdę świetnego projektu, bo powiem szczerze, że to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego, coś niesamowitego. Fabuła po prostu jest niesamowita. Bardzo mi się podoba to w tej grze, że na przykład nie muszę dbać o kolejność, naprawdę jak sobie robię questy, to nie muszę jakoś tam przestrzegać kolejności. Na przykład, nie wiem, chcę sobie zrobić quest z amuletem, to sobie go robię kiedy chcę i w zasadzie ja sobie to tak przechodzę, a zrobię sobie ten quest. No i powiem szczerze, że naprawdę jest, bardzo mi się podobało w ogóle udźwiękowienie tej gry. To, że każda broń ma swój dźwięk.
5: Czego mi czasami brakuje.
7: Słucham?
5: Nie mówię, że zaraz przejdę do tego tematu. Miałem poruszyć ten temat za moment właśnie.
7: Jedyne właśnie, czego jakby jeszcze nie ma, to jest jakby coś takiego, że jeżeli na przykład walczę sobie z jakimś, na przykład, nie wiem, nietoperzem, czy z jakimś tam ptakiem i na przykład ten ptak upada na ziemię, to na przykład słyszałeś taki dźwięk, że on na przykład upadł. Natomiast jak walczę z jakimś, nie wiem, człowiekiem, czy nie wiem, wilkiem, to słychać, że on jakby robi taki okrzyk, takie wiwi, bardziej dłuższe, że dostał, natomiast nie ma tego dźwięku, że upadł na przykład na podłogę jaskini czy coś takiego. Fajnie by było, gdyby to zostało zrobione i ja wierzę, że to zostanie zrobione.
5: To nie zostało zrobione, jak i jeszcze kilka małych rzeczy, mniej lub bardziej kosmetycznych, ze względu na to, że musieli wydać to w tym, a nie innym terminie i po prostu nie było na to czasu.
7: I tak jeszcze się zastanawiam nad tym, bo ja staram się, że tak powiem, bardzo opóźnić, grać jak najdłużej, żeby tylko tak szybko nie przejść całej fabuły, bo znam osoby, które tą fabułę już przeszły, nawet widziałem po let's playach, ile to tam godzin oni przechodzili, na przykład Olia Merven, że tam jakieś mu to zajęło tam 18 godzin chyba z czymś, coś takiego na samym let's playu, ja się jednak staram. Zastanawiam się na przykład, czy jak już się skończy tą grę, jak już się skończy fabułę, czy to jest rzeczywiście koniec, że się kończy gra, czy jednak coś jeszcze może będzie?
5: Powiem tak, powiem tak, bo tutaj nie ma nawet jakoś specjalnie nic do spoilowania. Po skończonej grze możesz grać dalej i sobie expić, natomiast nie ma nic więcej. Natomiast jeśli ukończysz grę, możesz rozpocząć tak zwany New Game Plus.
7: Aha.
5: Czyli rozpoczynasz od początku z twoimi obecnymi statystykami i przedmiotami.
7: Dobrze. Ja po prostu mam nadzieję, że jeszcze coś nam do tej gry dojdzie, że może nawet...
5: Czas pokaże, nic nie wiadomo tak naprawdę. Czas pokaże.
7: Natomiast to jest jedna rzecz, o której właśnie chciałem. Druga rzecz, chciałem wspomnieć, mam nadzieję, że jakby też do tego nawiążesz, bo nie nawiązałeś do tego w zeszłorocznej audycji, a ta gra, ona wyszła razem z Manamonami. Jakoś nawet chyba w tym samym okresie ona się ukazała i też myślę, że warto o niej powiedzieć. Chodzi o grę rytmiczną, darmową grę rytmiczną Oriol Gomez, produkcja Rhythm Rage.
5: Nie nawiązałem, myślę, znaczy że... nie nawiązałem do niej z pewnych przyczyn. Znaczy inaczej, ja oczywiście znam tą grę. Tak, znaczy generalnie no powiem, jak już poruszyłeś ten temat, chociaż wolałbym pozostać mimo wszystko jak na razie w obecnej chwili przy A Hero's Call, o którym rozmawiamy, aczkolwiek poruszyłeś ten temat, więc nie nawiązałem do tej gry, gdyż wyszedłem z założenia, że nie ma ona zbyt wiele do zaoferowania tak naprawdę. Przede wszystkim gra powstała już dawno temu i od tamtego czasu zupełnie się nie rozwija, to po pierwsze. Cały content do tej gry jest niestety contentem no nieoryginalnym, tak? I nawet muzyka z Rhythm Heaven się pojawia w tej grze. Oczywiście, że można. Oczywiście, że tak. Słyszałem nawet o próbach tworzenia oryginalnych rzeczy, co byłoby akurat dobre w tym przypadku.
6: Ale czy ta gra polega, to jest coś takiego jak kolejny Bopit? Czy jeszcze co innego?
5: To jest coś, jakbyś połączył Rhythm Heaven z Beatstarem.
6: Rozumiem.
5: Mniej więcej w tym stylu.
6: Rozumiem.
5: Mi to nie przypadło do gustu przede wszystkim przez interfejs, który... Rhythm Heaven podobał mi się za prostotę. Za to, że w bardzo prosty sposób można było zrobić grę rytmiczną zbudowaną na prostych zasadach. A prosta wcale nie była momentami. Tutaj jest przegięcie z różnymi rzeczami. I z klawiszologią,
7: to znaczy mi się nie podobało,
5: i z wykonaniem.
7: Mi się nie podobało to, że tam jest więcej takich pamięciówek, że ja nie muszę się, że muszę się skupić na zapamiętywaniu czegoś niż na rytmie. Jednak wolę, jak są te dwa klawisze, jak to w Rhythm Heaven ma miejsce, że skupiam się tylko na tych dwóch przyciskach i na kombinacjach. No i jeszcze tutaj chciałem powiedzieć a propos, że myślę, że też nawiążesz do gry, którą no ja testowałem przez chwilę i ty chyba też ją testowałeś. Grę od człowieka, który przeszłość, jeżeli chodzi o gry wcześniejsze, które robił bardzo beznadziejne i bardzo beznadziejnie je udźwiękawiał. Ostatnio właśnie stworzył bijatykę, mówię tu o Ever Dark Clash, która no moim zdaniem ma spore braki właśnie też, jeżeli chodzi o dźwięki, byłaby naprawdę niezła, gdyby nie braki dźwięku. I właśnie ja się chciałem ciebie zapytać, bo ty jako, wiem, że byłeś sound designerem i czy ty ten, czy ten projekt jakby dalej, no bo on wypuścił wersję alfa z tego, tej gry, czy to już jest koniec, znaczy, jakby tak. I się z tym...
5: Powiem tak, myślę, że nie wiem, czy to jest sens poruszać takie rzeczy na audycji, natomiast powiem w ten sposób, powiem może tak. Nie wiem, co będzie z tego, ja nie siedzę w Everdark już jakiś czas, bo mam sporo na głowie, a z A Hero's Call był niezły młyn przez ostatni czas, więc jeszcze nie mam pojęcia tak naprawdę, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
6: Czy ta gra, o której mówicie, w ogóle jest już jakkolwiek dostępna? Można sobie w nią
5: jest
6: zagrać?
5: Jakaś jest jakaś wersja alfa na forum udostępniona.
6: Rozumiem.
5: I można to sprawdzić.
6: Rozumiem. Okay.
7: Natomiast jest wybrakowana, bardzo wybrakowana, jeżeli chodzi o dźwięk.
5: No niestety tak jest nie tylko dźwięk, no jakby samą rozgrywkę jest to, no... No... Gra, o której jeszcze myślę, że nie ma sensu jakoś bardzo się rozwodzić, bo to jest jednak alfa i tutaj...
7: A szkoda, bo myślałem, że coś fajnego z tego będzie, bo ja lubię beat'em up akurat, znaczy...
5: Też myślałem, ale no zobaczymy, czas pokaże. Okay. No coś jeszcze a propos A Hero's Call, czy to wszystko?
7: No to znaczy po prostu gram mi się bardzo dobrze, jestem dobrym i pokojowym wojownikiem, który nawet bezdomnemu dał pieniądze, aczkolwiek nie wiem, dlaczego tam questa nie dostałem, bo jak słyszałem w Let's Play'u, to tam bezdomny dał komuś tam ze śmietnika coś, a tutaj ja mu dałem pieniądze i nic.
6: Może questu, za mało dałeś.
5: Bezdomny, poza tym weź pod uwagę, że bezdomnych po mieście jest na pewno dwóch, nie jeden.
7: Aha, okej. Okay.
5: Więc dobrze. To też weź pod uwagę.
6: Dobrze, Patryku, to dziękujemy razie... bardzo za telefon.
5: Dziękujemy, miłego, jeszcze do dodania miłego to... grania. Mam nadzieję, że będzie się dobrze grało.
6: Dzięki, do usłyszenia. Jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, to śmiało 123 834 835. Zatrzymaliśmy się, jeżeli chodzi o A Hero's Call, na kwestii tłumaczenia, to może właśnie, Tomku, powiedz słów kilka na temat tego, jak to się właściwie robi w tej grze.
5: Tłumaczenie odbywa się poprzez wbudowany system Google Translator tłumaczenie poprzez ten translator googlowski wypada naprawdę nieźle. Przyznam szczerze, ostatnio w ogóle tam pokazywałem, nie wiem, czy widziałeś tłumaczenia z Google'a.
6: Tak, byłem przy tym, jak to pokazywałeś i naprawdę, no trzeba przyznać, że jest to imponujące, to jak translator Google'a pomaga tłumaczom, bo jak rozumiem, to nie jest tak, że przepuszczacie to tylko i wyłącznie przez translator Google'a. Jeżeli są jakieś błędy, jeżeli są jakieś niedoróbki, to po prostu translator Google'a to jest dla was taka pomoc, dla was w sensie dla tłumaczy na różne języki, a jeżeli coś jest źle, no to jakieś tam pole edycyjne, poprawiasz, zapisz, wyślij na serwer, poszło.
5: Dokładnie, i on w tym momencie pobiera z serwera tłumaczenie. To, czego nie ma, tłumaczy Googlem, a to, co widzi, że jest na serwerze, wysyła do gracza prosto z serwera. Więc tłumaczyłem Googlem różne rzeczy. Tłumaczyłem jakieś tam księgi, które znalazłem w A Hero's Call. Powiem wam, że naprawdę bardzo świetnie tłumaczy wiele rzeczy. Ma problem w jakichś, wiadomo, konwersacjach. Zwłaszcza gdzieś tam, jeśli chodzi o osoby, odmianę, no wiadomo, płci. No to wiadomo, angielski jest specyficzny, jeśli o to chodzi, wiele razy. Natomiast generalnie bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o tłumaczenie ogólne. Więc podczas gry można w każdym momencie przełączać się między językiem, który ustawiło się jako język, na który chcemy tłumaczyć, a także wyłączać translację w każdym momencie, jeśli chcemy akurat zobaczyć wersję oryginalną, więc... Uważam, że to jest naprawdę całkiem ciekawy ciekawy pomysł. I, z
6: i
5: tego,
6: całkiem
5: co widzę...
6: sprytne wykorzystanie nowych technologii, bo już nie trzeba tłumaczyć każdego stringa z osobna, każdej linijki jakiejś tam listy dialogowej, a można się wspomóc automatem i zadziałać tylko tam, gdzie jeszcze automat nie może tego przetłumaczyć należycie dobrze, tym samym zaoszczędzając czas.
5: Tak, poza tym trzeba też, wiesz, tutaj na przykład weź pod uwagę, że no, tłumaczenie każdego stringa w A Hero's Call nie dość, że byłoby cholernie pracochłonne, bo tekstu w tej grze jest naprawdę bardzo dużo, to jeszcze jest bardzo dużo zmiennych.
6: No tak.
5: Które wynikają z różnych sytuacji, czy to w walce, w zależności od ekwipunku, czy wielu atrybutów i różnych rzeczy. Jest całkiem bardzo dużo, znaczy no, jest naprawdę sporo zmiennych, więc tłumaczenie ręczne pochłonąłoby naprawdę dużo czasu, a takie tłumaczenie no nie jest tak problematyczne, szczerze mówiąc. Tłumaczę to obecnie sam, plus jeszcze jest jeden człowiek,

0: to myślę, że to jest całkiem sensowne. A nieraz myślę, że będziecie zaskoczeni i będziecie się zastanawiać. Lirin to tak przetłumaczył fajnie? Nie, wtedy odpowiedzcie sobie na pytanie bardzo prosto. Nie, Lirin tego tak fajnie nie przetłumaczył i sam był zaskoczony.
1: Bo jak rozumiem, to jest praca na zasadzie wolontariatu. Wy to robicie sobie w wolnym czasie. To nie jest jakoś.
0: Tak.
1: Nie jesteście zatrudnieni przy tym projekcie. To jest po prostu wasza dobra wola.
0: Nie. Dokładnie. Więc jakby robimy to w wolnym czasie. Ja generalnie powiem wam. Jeszcze zanim powiem wam to, co chcę wam powiedzieć, tak z ciekawostek, nawiążę jeszcze do jednej ważnej kwestii a propos Heroes Call, czyli udźwiękowienia tej gry, które jest fantastyczne, jest kapitalne. Gość, który robił sound design do tej gry, czyli Drew Becker, świetny dźwiękowiec z doświadczeniem. W ogóle gość jest widomy, bo oni mają w tym momencie chyba 4 ludzi w drużynie, w ekipie deweloperskiej. Jest 2 niewidomych, czyli Ian i Joseph, 2 założycieli. Jest jeszcze grafik jakiś, Josh chyba się nazywa.
1: No to grafik, on musi być widzący. Zajmuje.
0: No, jakby nie było, chociaż wiesz, nie jest, na świecie dzieją się różne rzeczy, więc kto wie, no może niewidomy by grafikę jakąś tam
1: zrobił
0: abstrakcyjną, nie wiem, no. Ja bym się nie podejmował,
1: ja
0: ale
1: też nie.
0: No, w każdym razie, no jednak jest po normalnemu i on widzi. Grafika się oczywiście pojawi w A Hero's Call, może nie jakoś super świetna i rozbudowana, ale pojawi się dla wszystkich, którzy są widzący, dla tych graczy i będzie to darmowy upgrade.
1: No tak, bo dodajmy, że na razie A Hero's Call jest tylko i wyłącznie w wersji audio. Tam nie ma w zasadzie ani jednego obrazka.
0: Nie ma nic. Zero grafiki. No i właśnie jest Drew, który zajmuje się dźwiękiem. I powiem wam, że tło i cały pejzaż dźwiękowy i w ogóle wszystko podczas walk, co się dzieje, jest niesamowite, bo jak nie wiecie i nie graliście jeszcze, może będą tacy, którzy słuchają, a nie mieli przyjemności, walka w A Hero's Call jest zupełnie turowa. Czyli jeśli ktoś z was ma obawy, że przecież ja nie jestem dobry w grach, a zwłaszcza akcji i kiedy wszystko dzieje się szybko, to nie ma szans. Tam walka jest turowa, możemy się zastanowić, co mamy zrobić. Z menu wybieramy polecenia, dajemy każdemu z naszej drużyny, co ma robić i tak dalej. Czyli system walki, powiedziałbym, taki staroszkolny, zapoczątkowany w sumie już dawno temu w grach japońskich, w tak zwanych JRPG-ach. Bardzo dobry system zresztą. Tutaj w tej grze działa niesamowicie i mimo, że on jest turowy, to wrażenie jest naprawdę świetne. Faktycznie często można poczuć się, jakbyśmy uczestniczyli w tych walkach. Są one dynamiczne. Te tury są szybkie, w sensie jak wybieramy akcję, zaznaczamy cele i potem obserwujemy wszystkie postacie, jak wykonują ruchy, jest naprawdę niesamowicie. Trzeba też tutaj wspomnieć, że tam, jeśli chodzi o detale, o szczegóły podczas walki, jest ich sporo. Słychać bardzo różnie, w zależności od tego, jakimi brońmi władamy, to takie słyszymy uderzenia, takie słyszymy cięcia i wymachy. Każda broń brzmi inaczej, w sensie każdy gatunek. Jeśli jest to sztylecik, to jest to sztylecik, no nie ma tym zamachów, nie wiadomo jakich. Jeśli jest to miecz średni, no to no jest cięcie, ale jest to wielki miecz, topór albo jeszcze bardziej maczuga czy inny młot, to już słychać, no gruchnięcie jak trzeba. To samo tyczy się strzał wszelkich, różnych strzał, czy łuków różnych, bo łuki też są różne, więc z każdego łuku, znaczy z wielu łuków też te wystrzały są różne. I rzecz bardzo chyba istotna, w tej grze jest tak zwany system HRTF, czyli jak to się mówi, binauralny, czyli w ogóle polecam, można to wyłączyć w opcjach i grać na głośnikach zupełnie w stereo, ale jeśli mamy słuchawki na głowie, polecam jednak to włączyć, bo efekt jest niesamowity i działa to i w walkach, i w jakby w fazie gry, w której głównym jakby zadaniem naszym jest eksploracja. Dźwięk jest dookoła głowy i jest to niesamowite. Bardzo dobrze to brzmi. Nie wiem, czy to słyszałeś gdzieś.

0: Nie, akurat nie miałem okazji tego usłyszeć, ale rzeczywiście, no, może być to bardzo ciekawa sprawa. Mamy kolejny telefon, odbierzmy. Halo, kto po drugiej stronie?
1: Dzień dobry, Marcel z tej strony, ja w sumie z dwoma pytaniami.
0: Witamy, Marcelu, i słuchamy.
1: Pierwszym moim pytaniem jest cena, za jaką można kupić tę grę i w sumie na polskie pieniądze ile to by wyniosło.
2: Wiesz co, cena to jest $20 niecałe, to jest 19,95, o ile dobrze pamiętam, czyli na polskie. No, zależy się od kursu. Myślę, że to jest coś mniej więcej 70 kilka złotych, 80 zł. To jest mniej więcej taka cena, no, w zależności od kursu, jak tam chodzi dolar, ale tak mniej więcej, powiedzmy, plus minus 80 zł. Więcej myślę, że na pewno nie.
0: Mm-hmm. A jakie jest drugie pytanie?
1: Pytaniem jest, no, forma płatności, w sensie w jaki sposób można to zakupić?
2: Forma płatności na razie jest tylko jedna, o ile mi dobrze wiadomo, czyli PayPal. W razie problemów z zakupem przez PayPal służę pomocą, jeśli będzie taka potrzebna, i za momencik wyjaśnię dlaczego, to już jakby poza telefonem, jak będziesz słuchać, będę chciał też przejść do tego. Więc jeśli byś miał problemy albo ktokolwiek miałby problem z zakupem tej gry, bo nie ma PayPala, a ma pieniądze, tylko nie bardzo ma jak używać tego systemu, też służę pomocą w razie czego.
0: Niemniej jednak tak czy inaczej zachęcamy do tego, żeby sobie PayPala zakładać, bo to jest naprawdę...
2: Oczywiście, to jest...
0: Bardzo fajny procesor płatniczy i przede wszystkim bezpieczny. No, w dzisiejszych czasach można sobie i w apce pyszne.pl zapłacić i można sobie gdzieś tam za różne usługi zapłacić przez PayPala i jeszcze w innych różnych systemach. Dokładnie. Tak jak Payu to jest system bardzo popularny w Polsce, tak PayPal to jest taki system międzynarodowy i dzięki temu można właśnie bez konieczności uiszczania tych bardzo dużych opłat za międzynarodowe przelewy bankowe, no, kupić coś za granicą. Także polecamy.
2: I co wychodzi bardzo korzystnie, więc ja się również dołączam do tego. Całkiem dobry pomysł.
0: Czy jeszcze, Marcelo, jakieś pytania?
1: Jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła, a propos tłumaczenia. Czy na przykład są w przyszłości plany, jeżeli już ta gra zostanie w pełni poprawiona, jeżeli chodzi o tłumaczenie na język polski, i inne języki. Czy są jakby plany na zrobienie tego tłumaczenia offline? Typu wczytywanego z jakiegoś pliku?
2: Powiem tak. W momencie, kiedy wybierasz język z listy, jesteś w grze, jeśli coś już jest na serwerze przetłumaczone, to pobierany jest plik do twojego folderu w grze, tak zwany cache się pobiera z serwera. W tym pliku znajduje się to, co już jest obecnie przetłumaczone, czyli załóżmy, że będzie przetłumaczone 100% gry i jeśli zaznaczysz taki język, który ma 100%, to cały plik z tłumaczeniem po prostu pobierze się do folderu z gry i on już nie będzie używał tego Google'a. Natomiast pamiętać trzeba, że no niestety, przynajmniej na razie, połączenie online jest potrzebne chociażby do tego, żeby odpalić grę. Tam jest sprawdzana aktywacja. Nie zawsze, ale co kilka dni na pewno jest sprawdzana.
1: No to było wszystko. Tak więc dziękuję.
0: Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy. Trzymaj się. Ja jeszcze sprawdzam. O, rozłączyło nam się. Sprawdzam jeszcze, bo zdaje się, że jeszcze gdzieś mieliśmy jakiś jeden telefon, ale w tym momencie, chociaż nie, może... Może nam się uda odebrać ten telefon. O! Zdaje się, że jest. O, jest. A nie, rozłączył się. No to trudno. Czekamy na kolejny telefon. W takim razie 123 834 835. Jeżeli chcecie do nas zadzwonić, to śmiało.
2: Jeśli ktoś chciał coś powiedzieć, zadać pytanie, a akurat było zajęte, prosimy spróbować ponownie.
0: Dokładnie.
2: Na czym skończyliśmy?
0: Na binauralnym dźwięku.
2: Na binauralnym dźwięku i właśnie mówiłeś, że nie słyszałeś.
0: Nie miałem
2: nadzieję,
0: okazji.
2: Mam nadzieję, że też kiedyś sam spróbujesz. Warto. Jak już tutaj zostało powiedziane, gra nie jest droga, naprawdę $20. Jak za grę audio, to są żadne pieniądze. Za taką grę audio zwłaszcza. I gdybym siebie teraz sam słuchał w innych okolicznościach, stwierdziłbym, że tworzę dziwną reklamę. Ale tak nie jest, bo uwierzcie mi, polecam tą grę z czystym sumieniem i z ręką na sercu. Że za taką cenę naprawdę się to opłaca.
0: To teraz jeszcze odbierzmy ten telefon, który do nas dzwonił, skoro już mamy kogoś na linii. Jestem. Halo?
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Tu Mateusz Bobrusz z tej strony.
0: Witaj, Mateusz.
3: Ja się tak przedstawiam, bo nie mamy tutaj Skype'a, więc mamy telefon. Ale ja mam do ciebie, Tomku, pytanie, jako że ty uczestniczyłeś w tym projekcie i tak dalej, ja się próbowałem skontaktować z tobą również drogą prywatną, ale mi nie odpisałeś, ale do rzeczy. Tomku, mam takie pytanie, co na przykład, jaki element gry zawiera edycja kolekcjonerska? Pytam dlatego, że być może jak będzie wersja 2, a rozmawiałem, znaczy to będzie jeszcze daleka przyszłość, a rozmawiałem z twórcami gry, to znaczy maila do nich pisałem. Jak będzie wersja 2, to może będzie ta edycja kolekcjonerska. Chciałem sobie właśnie kupić, ale Michał za późno wrzucił podcast, a ja tak cię właśnie pytam, jeżeli rozmawiamy właśnie na temat tej gry, bo mi właśnie na tym zależało. Co zawiera wersję kolekcjonerską, znaczy no tam poza płytą i tak dalej, jaki ten element zawiera, który on się tam odblokowuje w wersji kolekcjonerskiej? Okay.
2: Były dwa warianty. Była wersja, która zawierała Exclusive Item Pack i to nie była wersja kolekcjonerska, natomiast w kolekcjonerce również to się znajdowało. Kolekcjonerka to nie mniej, nie więcej jak po prostu fizyczna kopię gry, którą dostawałeś w ekskluzywnym pudełku z okładkami, które można normalnie wyczuć. One były tactile, czyli były wyczuwalne pod palcami tak naprawdę, zrobione w taki sposób. Znaczy tak. Ja ich jeszcze nie widziałem, bo sam na nie czekam, bo te edycje jeszcze nie są zrobione i będą pewnie gdzieś dopiero później w tym roku. No i oczywiście dwie płyty z soundtrackiem i z grą i dodatkowo to, co można było też dostać na Kickstarterze za odpowiednią kwotę, jak się wsparło, czyli Exclusive Item Pack, który dostajesz w grze, on jest tam gdzieś w grze i w jakiś sposób go będziesz mógł odblokować. Co do tego też nie wiem jeszcze, jak ten mechanizm działa. Testowałem go tylko chwilę, ale był popsuty, więc na razie go wycofali i wszyscy ci, którzy zamówili tą wersję z tym Exclusive Item Packiem, będą na niego musieli poczekać.
3: Rozumiem. A czy na przykład, bo jak rozumiem, twórca mi odpisał, że są jakieś plany, powiedzmy, no w dalekiej przyszłości, żeby oni opublikowali wersję 2 i czy można jeszcze, no powiedzmy, kupić sobie, jeżeli będzie wersja 2, ten Exclusive Item Pack, bo ja mogę wydać jakby...
2: Wyjaśnij, co masz na myśli. Mówiąc znaczy, wersja 2, bo nie bardzo rozumiem.
3: Czy da się jakby zakupić ten element do gry, bo ja mogę nawet ich wesprzeć, a chciałem to zakupić, tylko że Michał za późno podcast wrzucił, a...
2: Znaczy tak.
3: Mogę to przez...
2: W tym momencie nie dasz rady tego zakupić. W tym momencie jest po kampanii i tego item packa już się zakupić nie da, chyba że Out of Sight postanowią go gdzieś udostępnić, czy to za darmo, czy to za jakąś kwotę. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiem, jakie będą i czy będą takie plany, żeby to udostępnić. Na razie nie wiadomo, szczerze mówiąc.
3: Dobrze. To tyle chciałem, a gra jest naprawdę świetna. Wiesz, ile może misji ta gra zawiera w ogóle? Próbowałeś to przechodzić?
2: Znaczy, wiesz, gra nie jest podzielona na żadne misje, czy żadne plansze i tak dalej. Ona jest jedną wielką, tak naprawdę, grą, jednym wielkim światem.
0: No chyba, że może Mateuszowi oparty, chodzi nie tyle o misje, co o questy, konkretne questy.
2: O questy, czyli zadania.
3: Tak, właśnie, o to mi chodzi.
2: Wiesz co, na pewno z tego, co wiem, około samych pobocznych jest około 30. 34. Na pewno, to na pewno. Myślę, że do 40 maksymalnie ze wszystkim.
3: Jak będziesz coś wiedział, znaczy, czy można zakupić item pack, to chciałbym, żebyś się ze mną prywatnie skontaktował, bo naprawdę zależy mi na tym. A grę kupię, bo naprawdę jest warta swojej ceny, to jest ale taka gra a la Wiedźmin, a jak sami nie tworzysz dosyć dużo na naszym rynku, raczej tworzy się krótkie gry, a ta gra naprawdę mnie zafascynowała, prawda, także.
0: To życzymy Ci, Mateuszu, satysfakcji z gry w takim razie.
2: Mam nadzieję, że się spodoba w takim razie.
3: Dobrze, dobra. Dziękuję Wam bardzo i już Wam nie przeszkadzam. Do usłyszenia.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy.
2: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Czekamy na kolejne Wasze telefony. Przypominam, nasz numer do studia Tyfloradia 123 834 835. To jest numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. To co jeszcze, Tomku, można powiedzieć a propos Heroes Call? Bo my tu jeszcze mamy taką całą listę, a już mówimy 40 parę minut na temat jednej gry.
2: No widzisz, to no, a wyobraź sobie, co będzie w moim podcaście. Ja do dzisiaj nie mam pojęcia, jak się do niego zabrać, ale spokojnie, jeszcze jestem chory, więc usprawiedliwiam się tym, że nie muszę jeszcze myśleć na ten temat.
0: Jasne.
2: Co miałem powiedzieć? Aha, generalnie, słuchajcie, no powiem wam tak od kuchni trochę, tak już chyba na zakończenie o Heroes Call, bo chyba to, co zostało powiedziane, to już wystarczy. Ja powiem wam osobiście, jestem bardzo dumny z tego projektu i z tego, że to wyszło w takiej, a nie innej formie i że się to udało. Powiem wam, że od jakiegoś... lutego bodajże, albo marca, chyba lutego, jestem testerem A Hero's Call, więc jakby byłem w ekipie prawie rok, testowałem na bieżąco wszystko, o czym dzisiaj już mogę mówić zupełnie normalnie i otwarcie. I powiem wam, że naprawdę jestem bardzo dumny, że mogłem być testerem i że mogłem uczestniczyć w tym całym projekcie i przedsięwzięciu, bo bardzo, bardzo świetny kontakt był I z deweloperami i w ogóle w ekipie. I powiem wam, że naprawdę różne kwiatki były ciekawe podczas testowania. Także ja bawiłem się naprawdę dobrze i jeśli ma was to zachęcić, a nie wiem, jeśli ktoś mnie zna na tyle i wie, jakim jestem graczem i wiecie, że ja dość surowo oceniam wszelkie gry i patrzę na nie no, dość krytycznym okiem. Mimo, że jestem ślepy, to jednak patrzę na nie tak, a nie inaczej. To powiem wam tak. Podczas samych testów przegrałem w tą grę na pewno około 100 godzin, jak nie więcej. I powiem wam, że dzisiaj, kiedy gra została wydana, nadal po nią sięgam i nadal w nią gram. Przeszedłem już ją raz po wydaniu i zajęło mi to około 40-50 godzin. Teraz gram po raz kolejny i już jest 5 godzin na liczniku. Więc dalej chce mi się w nią grać. Słuchajcie, jeśli to może was przekonać, a jeszcze gry nie macie i jeśli ufacie mojej opinii, bardzo was do tego zachęcam. Outofsidegames.com. Tam nabędziecie A Hero's Call za $20 niecałe, bez kilku centów. Jak już było wspomniane, tylko i wyłącznie przerzućcie PayPal, więc polecam, jeśli nie macie, możecie PayPal sobie założyć zupełnie za darmo. Nie jest to zbyt skomplikowane. Mam nadzieję, że gra się będzie podobać i że dostarczy wam wielu, wielu fajnych chwil. Przynajmniej chociażby jeszcze teraz, gdzie pogoda za oknem różna, co niestety po mnie słychać. Jak się ono objawia, więc ta gra myślę, że dostarczy wam czasu, podczas którego zapomnicie, że wieje i że śniegu dużo i że niektórzy dookoła chorzy. Więc bardzo polecam i myślę, że chyba powiedzieliśmy wszystko na ten temat. Jeśli ktoś by, myślę, chciał coś dodać,
0: to może dzwonić i dzwoni. Kolejny telefon mamy. No. Halo, kogo witamy tym razem?
4: To jest teraz ja, bo mi się nasunęło w sumie jeszcze jedno pytanie. Chyba, że mi to umknęło, ale nie wiem, czy to właśnie było powiedziane, czy nie. Zastanawiam się, czy gra ma jakieś easter eggi, typu jakieś ukryte typowo rzeczy, które można sobie jakoś znaleźć.
2: ma bardzo dużo odwołań do popkultury. Bardzo różnych. No, jest tego trochę. Ale chyba nie będę zdradzał, nie? Lepiej było.
0: No tak, lepiej sobie samemu te easter eggi poodkrywać. Także,
4: no tak, wiadomo.
0: No, także powodzenia.
2: Ale są odwołania. Są odwołania, tak, są. Dzięki za przypomnienie, bo faktycznie mogłem o tym też wspomnieć. Ale są takie rzeczy, tak. Oczywiście.
0: Dobrze, dziękujemy Ci, Marcelu, za telefon po raz kolejny, a teraz przechodzimy już do kolejnej gry po 50 minutach mówienia o Heroes Code.
2: W końcu, słuchajcie, zaczęliśmy, cieszymy się, że właśnie dopiero zaczęliśmy naszą audycję.
0: Tak, bo,
2: za nami dopiero jedna gra.
0: Początkowo taki plan był, Tomku, żeby o tej grze powiedzieć na koniec. To chyba nie byłby najlepszy pomysł, tak, z perspektywy.
2: Chyba tego, nie, zwłaszcza, że teraz wydarzyło. To zleci. Teraz dokładnie. Z tych gier, co mamy, to zaraz okaże się, że za chwilę kończymy. Dlatego nie wiem, czy może zrobimy jakąś przerwę muzyczną. Ja bym jakoś skorzystał z przywileju na to, żeby może uzupełnić płyn w postaci herbat. I przepłukał gardło jakąś chwilę, bo tego, co nam zostało do powiedzenia, nie zostało już aż tak dużo. To, co mieliśmy dla was, słuchajcie, kochani, na dzisiaj największą bombę, to już eksplodowała w tym momencie i mam nadzieję, że wszyscy zostali pozytywnie zarażeni i zaszczepieni, że tak powiem, pozytywnymi odłamkami, bo A Hero's Call wybuchło i bardzo głośno. I jeszcze zanim Michale tutaj...
0: Przerwę zrobimy.
2: Zrobisz przerwę. Chcę tylko jedną ciekawostkę powiedzieć, o której może nie wszyscy wiedzą, a która jest istotna. Taką, powiem wam, od strony testerów, od strony ekipy deweloperskiej, od strony naszej jakby z ekipy i w ogóle od tego, co się działo, słuchajcie, 29 grudnia, data wydania A Hero's Call, godziny nocne tutaj w Polsce. I powiem wam, że ja czekałem na moją kopię. W sumie wiedziałem już oczywiście, jak wygląda gra i tak dalej, ale no chciałem sprawdzić finalną kopię, czy wszystko działa. Oczywiście ten ostatni dzień był na wariackich papierach. Robiło się jeszcze jakieś ostatnie testy do ostatniej wersji beta, którą mieliśmy, znaczy takiej już finalnej. No i generalnie ja już oczekiwałem na to wszystko. Ta gra nagle bum, wylądowała. Słuchajcie, dostałem powiadomienia od Kickstartera w ogóle wszędzie, że już jest. Halo wielkie, A Hero's Call. Tak. I nagle stała się rzecz, która nie stała się, jeśli chodzi o gry audio, nigdy w życiu. Serwery Out of Sight Games, a także ich poczta prawie wybuchły. W sensie, no mówię oczywiście w przenośni, chociaż nie wiem, czy dosłownie też tak nie było. Po prostu przeciążenie, za duży ruch. I jak gra się ukazała, powiem wam, że przez najbliższe, no myślę, że 2-3 godziny to minimum, ludzie, którzy kupili, a zwłaszcza ci, którzy czekali na grę, którzy ją zamówili wcześniej, gry tej nie dostali. Serwer był zapchany tak, że pobrać się gry nie dało przez jakiś czas, w ogóle wejść na stronę się nie dało, był tam jakiś 500 tam error, internal error i tak dalej. Jeśli chodzi o samą grę, w sensie o te e-maile, które, bo tam oczywiście jest tak, jeśli nie wiecie, jeśli kupicie grę, to automatycznie dostaniecie instrukcję, jak pobrać i jak zainstalować i uaktywnić grę, to jest wszystko zautomatyzowane. Więc wyobraźcie sobie teraz, że wszyscy, którzy zaczęli kupować, to te maile automatycznie zaczęły się rozsyłać do ludzi z instrukcjami, więc ich provider, czyli dostawca maila, po prostu zablokował im konto.
0: Uznali, że to spam.
2: Uznali, że to jest jeden wielki spam, więc zamrozili całe konto i był problem. I nawet jeśli już ludzie dostali grę, jakimś cudem ja dostałem, pamiętam grę.
0: To nie mogły się jej aktywować.
2: Ja już nie mogłem jej aktywować, słuchajcie. Był problem. Wpisywałem moje dane, ja już w ogóle co najlepsze byłem wcześniej na serwerze zarejestrowany, no bo ja byłem w ekipie testerskiej, więc mimo wszystko, no, powinienem móc, ale jednak okazało się, słuchajcie, że wszystko padło. Także to jest taka ciekawostka, trochę od zaplecza, trochę jak to wyglądało i to jest gra, która zrobiła furorę, jakiej w życiu nie było jeszcze na scenie gier audio i powiem wam jeszcze ostatnią ciekawostkę, że gra w pierwszym tygodniu sprzedała się mniej więcej w 1000 egzemplarzy.
0: Pięknie.
2: Teraz jest prawie 2000.
0: Pięknie. To zanim jeszcze zrobimy przerwę, to odbierzmy jeszcze jeden telefon, bo jeszcze jeden telefon mamy. Halo, kogo witamy tym razem?
5: No, dzień dobry, Arkadiusz z tej strony. Ja tutaj właśnie jeszcze a propos AHC, to chciałem powiedzieć, że faktycznie, no, przeciążenia serwerów były takie, mi się grę udało pobrać. Pamiętam, stanęło mi pobieranie na 987 MB, ale się kontynuowało na szczęście, więc ale wiem, że problemy były. Mhm. Ale no, tak, a propos sobie. jeszcze gier wszelakich, no, mieliśmy też sporo, prawda, rzeczy ze wschodu. Mam nadzieję, że zostanie to uwzględnione później. Mówię tutaj głównie o Chinach, bo jak pewnie niektórzy wiedzą, ja tą częścią świata audiogier się zajmuję głównie. No i tak, i mamy angielskie tłumaczenie The Return of the King, mamy chińską strategię jakąś, World of the Three Kingdoms, mieliśmy symulator życia w Metropolii, Urban Survival, ale już go nie mamy.
0: A dlaczego na go razie. Nie mamy? Co się stało?
2: Bo, upadł. Bo coś. Nie wiadomo czemu.
5: Nawet nie, że upadł, tylko prawda, deweloper, że tak powiem, bardzo ucierpiał na zdrowiu fizycznym.
0: Mhm. Rozumiem.
5: Tego co wiem, tego co pisało na Team Yuang, na tym chińskim Audio Games, no to gra nie będzie już mogła być przez niego kontynuowana, tak to powiem, nie wdając się w szczegóły. A szkoda, bo gra naprawdę była fajna,
2: szkoda,
5: mimo tego,
2: szkoda,
5: że
2: szkoda, bo to
5: miała swoje, miała, ja swoje, miał, ja był... miała swoje problemy.
2: Miała, fakt. Ja nie wspominam o rzeczach typu Return of the King z prostej przyczyny, znaczy myślałem o tym, żeby o tym wspomnieć, ale z prostej przyczyny ja nie grałem w to na tyle, żeby o tym mówić aż tak śmiało. Poza tym sama rozgrywka niekoniecznie mi się podobała, jeśli chodzi o sam sposób rozgrywki i to, jak zostało to zaprojektowane, niestety. A szkoda, bo mogłoby to być fajne tak naprawdę.
0: Ale Tarku, jak to rozumiem, grałeś w to więcej, tak?
2: Nie pomyślał.
5: Tak, ja jeżeli chodzi o The Return of the King, to odblokowałem drugi świat, udało mi się odblokować drugi świat.
0: A możesz tak pokrótce, no bo wiesz, tu zaczynamy jakby od środka, możesz pokrótce powiedzieć, o czym jest ta gra, na czym polega?
5: No to The Return of the King jest grą MMORPG, oznacza to, że gramy z wieloma ludźmi jednocześnie, z wieloma osobami jednocześnie, mamy kilka klas do wyboru i rozwijamy swoją postać, tak? Zdobywamy lepszy ekwipunek, wykonujemy też questy jakieś, chodzimy na rajdy tak zwane, czyli wykonujemy misje grupowe, jak zwał, tak zwał. No i w każdym razie w momencie, kiedy osiągniemy 50. poziom doświadczenia, możemy odblokować drugi świat. I problem tej gry polega na tym, że twórcy bardzo wiele uwagi poświęcili temu drugiemu światowi, a ten pierwszy tak zostawili odłogiem. No i to wygląda jak wygląda. Taka prawda, niestety, smutna, a szkoda. A dograindowanie do tego drugiego świata proste nie jest.
0: Rozumiem. Ale to jest gra, w którą gramy po sieci, czy sami jakby gramy?
5: Tak, po sieci gramy. Gramy rozumiem. Po sieci jest... No i jeszcze serwer jest problemem tej gry, bo serwer jest w Singapurze dokładnie, więc
0: no to problemy daleko są pingi,
5: a to nie jest gra durowa. To jest gra dynamiczna, to jest gra, gdzie wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym, no tak, więc tam... i te pingi są odczuwalne.
2: Więc dlatego ja tam miałem takie niemiłosierne lagi zazwyczaj, że ojej.
0: No to niestety, to akurat to jest problem. Może kiedyś, jeżeli gra stanie się bardziej popularna, no to będzie kilka serwerów gdzieś w różnych lokalizacjach świata i to zostanie poprawione. Dobrze, Arku, to w takim razie bardzo dziękuję za telefon, dziękujemy, bo to myślę, że też istotne informacje. Jeszcze tak zapytam, czy możesz podać adres strony internetowej tego portalu, o którym mówiłeś, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych właśnie chińskich gier audio, bo to szczerze tak, mówiąc, to temat jest w ogóle na przykład dla mnie nieznany.
5: Tak, to jest www.tingyoung.com.
0: I to jest serwis, mimo tego, że dotyczy Chin, to do chińskich produkcji, on jest po angielsku, tak? Czy nie?
5: Nie, jest w języku chińskim. Jest w języku chińskim, niestety, ale to jest bardzo proste do obejścia. Jak ktoś używa Google Chroma, no to...
0: Aha, prawda, czyli możemy sobie tłumaczyć po prostu. No. Mhm, rozumiem.
5: Jeszcze warto wspomnieć a propos The Return of the King, że deweloperzy bardzo, bardzo starają się pomagać, jak mogą, angielskim graczom. Został otworzony dla nas kanał, dzięki któremu możemy sobie kupować walutę premium, bo wcześniej nie mogliśmy. Prawda? Zostało zaczęte angielskie tłumaczenie. ale jak wiemy, Chińczycy mają problem z językiem angielskim, więc ono jest, jakie jest, ale no trzeba doceniać dobre chęci deweloperów, tak? Bo jednak się postarali.
0: Jasne,
5: jak mogli.
0: Jasne. Dziękujemy bardzo za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia.
2: Dzięki.
0: A teraz zrobimy sobie, tak jak Tomku prosiłeś, chwilę muzycznego wytchnienia. Za moment wrócimy do was i będziemy wam opowiadać dalej o interesujących grach audio, które w roku 2017 ujrzały światło dzienne. Wracamy do was na antenie Tyfloradia w programie Tyflo Podcast na żywo. Dziś wspólnie z Tomaszem Tworkiem rozmawiamy o grach audio, jakie zapisały się w historii roku 2017. No, na razie to zdążyliśmy pomówić o jednej grze, tak będąc precyzyjnym. Natomiast tak, no, jeszcze kilka tytułów mamy do omówienia. Teraz kolejny tytuł, który to pojawił się w wersji oficjalnej i takiej pełnej, podobnie zresztą jak Heroes Call, tak bardzo, bardzo przed końcem roku 2017. Jest to druga wersja gry, którą już doskonale znacie i która to ta druga wersja zdążyła już się doczekać podcastu, który to nagrał nasz redakcyjny kolega Roberto Lombino. Mowa o grze Eurofly, jak zwał, tak zwał. Produkcja słowacka, słowackiego, co ciekawostka, prawosławnego, jak dobrze pamiętam, duchownego, czy protestanckiego.
2: Tak. Pastor jakiś.
0: Tak,
2: taki,
0: tak, tak, tak, tak,
2: pastora.
0: Tak, dokładnie, dokładnie.
2: Coś w tym stylu.
0: Tak, Stefan Kiss to jest autor tego całego projektu. Eurofly, czyli dwa w jednym. Bo z jednej strony symulator samolotu, z drugiej strony bardzo fajna dźwiękowa mapa. Cóż nowego w drugiej wersji Eurofly?
2: Wiesz co, szczerze mówiąc, wiem tyle, że myślę, że ty wiesz więcej. A już wyjaśniam dlaczego. Eurofly nigdy nie było grą moich marzeń. To znaczy, nigdy nie było czymś, czym, jak to się dzisiaj mówi, ładnie albo nieładnie jarałem. I wcale tutaj nie mam na myśli tego, że gra jest źle zrobiona, czy brak jej jakiejś estetyki, czy w ogóle, bo nie, nie uważam. Ta gra jest zrobiona naprawdę okej, i nie mam chyba się czego czepiać, jeśli o tą grę chodzi. Tylko chyba po prostu...
0: Nie twój klimat.
2: To nie moja piaskownica.
0: Dokładnie. No, raczej bardziej dla mnie ta gra zawsze była grą fajną. Ja chyba po prostu jestem człowiekiem raczej, który lubi według konkretnej procedury gdzieś tam działać. Jeżeli mam rozpisaną checklistę, że trzeba zrobić to, to i to, po tym stanie się to, to w tym momencie uzyskam taki efekt. Może właśnie dlatego od tylu lat zajmuję się komputerami, bo komputery po prostu są przewidywalne. Sterowanie samolotem mniej więcej również, no chyba, że spotka nas jakaś nieprzewidziana okoliczność w postaci katastrofy. Jeżeli chodzi o Eurofly, dostaliśmy trochę więcej klawiszologii, bo teraz trzeba w naszym samolocie pamiętać o zdecydowanie większej ilości różnych skrótów. Trzeba sobie różne rzeczy włączać, łącznie ze światłami, gdzieś tam komputer pokładowy, system TCAS, który zapobiega kolizjom z innymi samolotami. Trzeba, tak jak zawsze, było to wszystko powłączane, na przykład radiostacja oraz transponder odbiorczy. Było to zawsze włączone, to teraz trzeba sobie to najpierw włączyć za pomocą Ctrl-Shift-F, Ctrl-Shift-T. Trzeba wyjechać z hangaru, z czym, co niektórzy mają dość duże problemy. I no, są z tym kłopoty.
2: Mamy... Ja bym mógł wjechać w hangar, ale z hangaru.
0: Nie, hangar sobie najpierw trzeba otworzyć komendą Ctrl O, otwierają nam się drzwi takie potężne, wiesz, wyjeżdżamy sobie z tego hangaru, później musimy tam w odpowiednim miejscu skręcić w prawą stronę, ale też nie możemy tego uczynić zawsze, bo jeżeli nam dzwoni taki dzwoneczek, no to musimy się zatrzymać, kiedy mamy pikanie takie standardowe, no to możemy dopiero przejechać i skręcić w prawo. To są takie różne, no Eurofly zostało z pewnością skomplikowane. Mamy też jeszcze coś takiego jak burkowy radar. Burkowy radar, czyli różnego rodzaju burze, które to na przykład musimy wymijać w powietrzu, bo jeżeli się władujemy w taką burzę, no to katastrofa nieunikniona. Też trzeba pamiętać...
2: W przestworzach, dokładnie.
0: Też trzeba pamiętać o tym, że trzeba to wszystko powłączać. Na przykład wentylację trzeba włączyć. Trzeba włączyć sprężarkę, która powoduje wyrównanie